0: Wąsika, to zostało umorzone. No i podżeganie ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni również do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Państwo myśleli, że jednak te śledztwa będą się toczyły, że jest zasadność tych śledztw?
1: Znaczy tutaj też należy zwrócić uwagę, że nie całe postępowanie w sprawie tutaj zamachu stanu zostało umorzone, tylko dwa wątki, te dwa wątki z tego postępowania. Natomiast oczywistym jest, że te sprawy wymagają wyjaśnienia i że mieliśmy do czynienia z czymś, co cała Polska widziała na własne oczy. No tego się nie da schować tak po prostu, że tego nie było. Mieliśmy do czynienia z podżeganiem do niezaprzysiężenia legalnie wybranego przez naród prezydenta. Mieliśmy do czynienia z odsunięciem od udziału w pracach Sejmu dwóch posłów, zanim zakończyła się procedura dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatu. Procedura ściśle opisana tak w ustawie, jak i mająca oparcie w przepisach Konstytucji. I to są sprawy, nad którymi tak po prostu nie da się przejść. No poza tym oczywiście cały czas są otwarte pozostałe wątki tego postępowania dotyczącego naruszenia przepisów tutaj, które konstytuują to pojęcie zamachu stanu, czyli zamachu na konstytucyjne organy państwa, przejmowania siłą, ingerowania bezprawnego w skład konstytucyjnych organów państwa.
0: To może zostawmy już temat spraw, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, proszę nam powiedzieć, bo mam wrażenie, że profesor Przemysław Czarnek zaczął tak z impetem, jeździł dużo, dużo go było słychać, dużo było przede wszystkim propozycji, a teraz jakby troszeczkę to ucichło.
1: No i idzie całkiem dobrze. No, sondaże wzrastają. Z kolei obecna koalicja rządząca nie ma już szans na odnowienie swojej władzy po przyszłorocznych wyborach.
0: A co, z czemu pan tak to stwierdza z pewnością?
1: Toż nawet dzisiaj taki prorządowy jeden z portali opublikował wyniki badania, może i inne opublikowały, gdzie dokładnie podliczono nie tylko wynik procentowy poszczególnych ugrupowań, ale to, jak będzie wyglądał skład przyszłego Sejmu, gdyby one się odzwierciedliły. No i wynika z tego, że państwo z Koalicji Obywatelskiej wraz z przystawkami mogą po prostu pakować się.
0: Wierzy pan tak aż mocno w sondaże?
1: Wierzę w tendencje w sondażach i jeśli one się utrzymują, to znaczy, że należy je poważnie brać pod uwagę, aczkolwiek oczywistym jest, że należy też ciężko pracować. To zresztą nam wszystkim Jarosław Kaczyński mówi, nie spoczywajcie na laurach, ciężko pracujcie.
0: No właśnie, co mówi Jarosław Kaczyński, jak motywuje do działania?
1: Znaczy on ma niezwykłą intuicję w stosunku do tego, co się może wydarzyć. Natomiast mówi pracować, pracować, jeszcze raz pracować. Najważniejsi są Polacy, najważniejsza jest Polska.
0: A co mówi, jak widzi nowe stowarzyszenia, które powstają w Prawie i Sprawiedliwości, czy nowe organizacje?
1: No, dochodzi do wniosku, że już per saldo, no, od przybytku głowa nie boli, byle po prostu to wszystko funkcjonowało w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak zgodnie z zasadami statutowymi. W związku z tym, trzeba wziąć jedno pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem merytorycznym, mającym propozycję szeregu rozwiązań, ugrupowaniem programowym. Jeśli przed każdymi wyborami przedstawiamy jakieś propozycje wyborcom i chcemy je zrealizować i je realizujemy.
0: A Donald Tusk nie radzi sobie z tymi propozycjami,
1: Natomiast Donald Tusk już bardzo dawno wyjałowił intelektualnie swoją partię. On w zasadzie wyrzucił każdego, kto miał jakąś samodzielną zdolność myślenia. Tam może na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które są w jakiś sposób intelektualnie tam średnio odstają in plus. Natomiast Donald Tusk zniszczył całą konkurencję, a wraz z konkurencją zniszczył wszystkich ludzi myślących. To nie jest ugrupowanie programowe. Jeśli popatrzymy na działanie obecnej koalicji rządzącej i obecnego rządu, tam nie ma działalności merytorycznej. Tam jest wyłącznie czysty PR.
0: To jaki jest wyłącznie cel działania Tuska, wizerunkowe. Panie pośle, jaki jest cel? Jakie są główne te priorytety Donalda Tuska?
1: Doczołgać się do końca kadencji i wcześniej

0: i po wyborach, albo nawet wcześniej uciec na jakąś funkcję międzynarodową.
1: Myśli pan, że ucieknie znowu do Brukseli Donald Tusk?
0: Trudno powiedzieć, natomiast z pewnością nie będzie miał możliwości ponownego sprawowania tutaj funkcji premiera. No, przynajmniej takie są w tej chwili tendencje. My oczywiście tak, zgodnie z tym, co pani redaktor mówiła, podchodzimy z pokorą do tych wszystkich sondaży, tendencji. Wiemy, że jeszcze wiele ciężkiej pracy przed nami, także ze strony Przemysława Czarnka, pana profesora Przemysława Czarnka.
1: No ale w pełni samodzielnie rządzić Prawo i Sprawiedliwość raczej nie będzie mogło. Będziecie musieli szukać koalicjantów. No i pewnie pytanie, które cały czas państwo słyszą, czy ta strona Konfederacji to jest ten kierunek?
0: Powiem tak. Te tendencje pokazują mi jakby pewne spojrzenie na pewne historyczne jakby możliwości i wydarzenia w Polsce pokazują, że jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby uzyskać samodzielną większość.
1: Panie pośle, natomiast, no raczej to się nie stanie. No,
0: no to pani redaktor to już mówi w ten sposób, jakby no tutaj trzeba być dobrej myśli.
1: Dobrze, pan jest dobrej myśli, ja jestem bardziej realistką, wychodzi na to. No i co się dzieje, jak mają państwo, brakuje państwu jednak do rządzenia tych 10, kilkunastu szabel?
0: To poszukujemy koalicjantów. Poszukujemy koalicjantów.
1: Czy PSL może?
0: Powiem w ten sposób. Z pewnością nie będziemy tworzyć koalicji z Donaldem Tuskiem.
1: Czyli nie wyklucza pan tak zwanych arbuzów, jak się mówi o Polskim Stronnictwie Ludowym?
0: Znaczy, ja bym bardzo niechętnie patrzył w tym kierunku.
1: A chętniej pan widzi Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bosaka?
0: Znaczy, o wszelkich koalicjach rozmawia się już po wyborach i nie chcę w to absolutnie wchodzić. Natomiast...
1: A bardziej ideologicznie panu i w ogóle Jarosław Sławowi Kaczyńskiemu, kto jest bliższy? Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen?
0: Nie chcę wchodzić w te niuanse. Najbliższym jest Jarosław Kaczyński.
1: A to wiemy od lat, panie pośle.
0: I w związku z tym ja i wszyscy moi koledzy będziemy...
1: A kiedy się pan ostatnio widział z Jarosławem Kaczyńskim?
0: W zeszłym tygodniu.
1: I o czym państwo rozmawiali? Głównie jakie tematy zajmują głowę Jarosława Kaczyńskiego?
0: Rozmowy z Jarosławem są bardzo interesujące. Znaczy, rozmawiamy na wszelkie tematy dotyczące oczywiście funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości i tego, co...
1: O co się martwi Jarosław Kaczyński?
0: O nic się nie martwi. Znaczy, po prostu wie, że jest wiele rzeczy do zrobienia, programuje to.
1: A co go najbardziej trapi, jak patrzy na Polskę?
0: Istnienie Donalda Tuska.
1: Naprawdę?
0: W polityce. Znaczy, żartuję oczywiście, tam nawet nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, natomiast...
1: Na pewno.
0: Natomiast z pewnością...
1: No przecież jak niszczy Polska, jak niszczy kraj, no przecież o tym państwo nie rozmawiają?
0: Znaczy, powiem tak, znaczy rozmawiamy o tym, co ma miejsce w Polsce, ale także bardzo interesujące są rozmowy z panem prezesem na tematy dotyczące filozofii, kultury, historii.
1: Uśmiechnął się, ucieszył się, jak usłyszał o saloniku VIP?
0: O tym akurat z nim nie rozmawiałem. Więc...
1: A pan, jak pan usłyszał o tym, że jest taki salonik VIP, to sobie pomyślał pan, aha, no to zatopienie Donalda Tuska już blisko.
0: No to ja na to patrzę jak na taki kiedyś eksperyment przeprowadzano, taka klatka z lisami. Im to bardziej ta klatka zmniejsza, tym bardziej te lisy się gryzą ze sobą.
1: To prezent dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Znaczy, ja słyszałem już z kilku źródeł, że jakby tutaj dwie frakcje w Koalicji Obywatelskiej okładają się tymi
1: wątkami. No tak, słyszy się, że Marcin Kierwiński i Rafał Trzaskowski.
0: Tak, i że bardziej stroną aktywną początkowo był tutaj Rafał Trzaskowski, który zupełnie nie dostrzegał, że działo się to w nadzorowanym przez niego samego szpitalu. Natomiast, no, znaczy, tak się mówi, tak? Znaczy, my nie mamy żadnego w to wglądu, natomiast z pewnością tego typu patologie nie powinny mieć miejsca.
1: Ale Rafał Trzaskowski jest chyba największym poszkodowanym, jeżeli możemy tak powiedzieć, albo kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji.
0: No, Czasem tak bywa. No w ogóle to jest taka osoba ciężko poszkodowana przez los. Nawet przez 2 godziny był prezydentem Polski, a przynajmniej tak mu się wydawało.
1: Marcin Kierwiński całkowicie schował głowę w piasek.
0: No, widzimy, że sytuacja ta ma miejsce w szpitalu miejskim, zarządzanym przez miasto stołeczne Warszawę. Właścicielem tego szpitala, osobą sprawującą nadzór właścicielski jest Rafał Trzaskowski. Wręcz Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej był dumny z prowadzonych przez siebie szpitali i wręcz ten szpital południowy wskazywał jako swoje największe osiągnięcie w tym zakresie.
1: Powinien się podać do dymisji Marcin Kierwiński?
0: Znaczy, niech panowie tam się gryzą między sobą. Oni wszyscy powinni odejść.
1: Donald Tusk też? Do dymisji powinien się podać?
0: A to jest pierwsza osoba. Przecież Donald Tusk się włączył w tę sprawę jako uczestnik, jako po stronie tych osób, które nagannie postąpiły. On przecież publicznie zaczął kwestionować wiarygodność sygnalisty. Donald Tusk włączył się w tę sprawę po stronie doktora Kacprzyka, dezawuując publicznie, jeszcze przed przesłuchaniem tutaj merytorycznym w prokuraturze.
1: Tym drugim, tak.
0: Sygnalistę, którego zlekceważył wcześniej także Rafał Trzaskowski przecież. Więc widać, że premier Tusk stanął po stronie tych, którzy tutaj ponoszą odpowiedzialność za to, co miało miejsce w tym
1: szpitalu. Ale Rafał Trzaskowski jest kozłem ofiarnym trochę tej sytuacji, czy nie?
0: No jak może być kozłem ofiarnym ten, kto...
1: No bo całą odpowiedzialność rzucono de facto na niego. Jakby tutaj nie było żadnych struktur warszawskich w Platformie
0: Obywatelskiej. Bo cała odpowiedzialność spoczywa na nim. Znaczy on jest prezydentem miasta stołecznego Warszawy. On sprawuje nadzór właścicielski nad
1: A wie pan, co się stało z Marcinem Kierwińskim? Gdzie on się tak ukrył?
0: Znaczy jakieś tweety jego widziałem na inne tematy ostatnio.
1: O szpitalu południowym będziemy za kilka chwil rozmawiać.
0: Powiem w ten sposób. Nie jestem wybitnym znawcą wewnętrznych struktur i metod wewnętrznych działania Platformy Obywatelskiej, natomiast z pewnością z punktu widzenia funkcjonowania państwa, samorządu mamy do czynienia ze szpitalem będącym miejską spółką.
1: Rozumiem.
0: Obsadzaną absolutnie według dyspozycji, które są formułowane w warszawskim ratuszu. Jest tam prezydent Rafał Trzaskowski, który za to wszystko odpowiada.
1: Jarosław Kaczyński już po wczorajszych informacjach portalu Zero utworzył nowe pojęcie, nekroafera z kolei w szpitalu południowym i jak informuje, jak w soczewce pokazuje, do czego prowadzi władza Tuska. No więc to jest chyba trochę prezent dla was, prawda? Dla państwa.
0: No można powiedzieć, że władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie, jeśli Platforma sprawuje władzę absolutną w Warszawie, bo tak to wygląda, no to w tym momencie mamy do czynienia z sekwencją nakładających się na siebie afer. To znaczy rozpoczęło się od trzęsienia ziemi, potem nastawały coraz większe kataklizmy.
1: Panie pośle, to jak mówi pan o władzy, to wczoraj pojawił się taki wywiad w mediach Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów. A rozmowie z TVN24 mówi na temat tego, co działo się z kolei pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy fragmentu rozmowy.
2: 120 miliardów to są nieprawidłowości o bardzo różnym odcieniu, od szarości aż do czerni, aż do przeznaczenia środków dotacji, na przykład na spłatę prywatnych kredytów, na prywatne cele, przelewania na prywatne rachunki, a więc już po prostu...
3: Naprawdę ktoś próbował z dotacji, czy spłacał wręcz swoje własne kredyty?
2: Nie próbował, tylko spłacał. Ten scenariusz pojawiał się również w jednostkach, nad którymi piecze czy nadzór sprawował Ministerstwo Sportu.
3: Jakieś prywatne zakupy, wycieczki, to też się zdarzało?
2: Zdarzało się i to nierzadko. Środki trafiały natychmiast na konta prywatne członków zarządu. No następnie były No na przykład zakupy realizowane w Itace, biurze turystycznym. Wypłacane również były w gotówce. 205 tysięcy stwierdziliśmy, że było wypłacone z bankomatów.
1: To powiedział pan Zbigniew Stawicki. 120 miliardów złotych, tyle wynosi wartość stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w 166 audytach Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczy to wydatkowania środków publicznych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, jak państwo się do tego odnoszą, a przede wszystkim jak będą państwo to rozliczać?
0: Oczywiście wszystkie wątpliwości muszą być wyjaśniane, natomiast tutaj mamy jakby no kwestię wiarygodności tego typu oświadczeń.
1: Poddaje pan to wątpliwość, wiarygodność pana wiceministra?
0: Ale tak, ta formacja, która to przedstawia, no sama z założenia nie jest wiarygodna. Różnego rodzaju potężne kwoty były już wyliczane na samym początku. No i w tej chwili poszczególni ministrowie otrzymali zadanie ogłaszania różnych rzeczy.
1: Minister finansów w tym zakresie. Ale jaka będzie reakcja Prawa i Sprawiedliwości na tą informację?
0: Znaczy trudno mi powiedzieć. Jest to świeża informacja, natomiast równie dobrze jutro może minister zdrowia może ogłosić, że nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość roznosi choroby. Minister infrastruktury
1: no, ale jakaś reakcja
0: może ogłosić,
1: być, prawda,
0: że nie wiem, że rozdeptujemy drogi publiczne i niszczymy infrastrukturę.
1: Ja wiem, że pan to teraz sprowadza do absurdu trochę, panie pośle.
0: No, no tutaj, ale... tutaj też mamy różnego rodzaju...
1: Mówi to urzędnik państwowy jednak, prawda?
0: Znaczy Donald Tusk też jest urzędnikiem państwowym i cóż z tego wynika?
1: To może z takim pytaniem zostawimy państwa. No czekamy po prostu na jakąś informację z władz Prawa i Sprawiedliwości na te doniesienia.
0: Tak jak powiedziałem, no, różnego rodzaju wykwity intelektualne po tamtej stronie występują. Jeśli były nieprawidłowości, trzeba to po prostu badać, rozliczać.
1: Natomiast... Pojawia się nazwisko pana Bortniczuka w tej sprawie też, Ministerstwo Sportu.
0: Z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy także to, że na przykład roznosimy choroby i rozdeptujemy, nie wiem, ścieżki rowerowe.
1: To jeszcze na koniec pana komentarz do tej całej sytuacji właśnie ze Szpitalem Południowym, bo zaraz będziemy rozmawiać z redaktorem portalu Zero, który się tą sprawą zajmuje. Mówię oczywiście o Patryku Słowiku. Pana podsumowanie tej całej afery w tym szpitalu?
0: No po prostu no, sytuacja, w której utworzono jakby no... całkowicie permanentny sposób lepszego traktowania osób z Koalicji Obywatelskiej, związanych z Koalicją Obywatelską, w stworzonym od nowa przecież przez obecne warszawskie władze szpitalu. Co chwila dowiadujemy się o nowych problemach tam występujących, o lekarzu, który jeszcze zanim otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarskiego, już pracował w tym szpitalu, wykonywał tam swoją pracę, następnie który pracował w różnych miejscach, także w nakładających się na siebie godzinach, który także tutaj są wątpliwości dotyczące, także są wątpliwości dotyczące jakby sposobu leczenia przez niego. To jako osoba na pierwszym roku specjalizacji nie miał prawa wykonywać samodzielnie różnych
1: procedur medycznych. To są fakty. Pana opinia na temat tego, co się tam wydarzyło?
0: Znaczy, ja doszedłem chyba dopiero do 1/10 nieprawidłowości, które tam mają miejsce.
1: Musimy kończyć zaraz.
0: Natomiast no, opinia taka, no, że po prostu Platforma Obywatelska, czy też w tej chwili Koalicja Obywatelska, czy też no, oni się będą przebrandawiać ciągle, bo jakkolwiek się nie nazwą, to ta nazwa potem i tak się negatywnie zaczyna kojarzyć w związku z tym, co robią. Ale jak ta Platforma Obywatelska pod jakąkolwiek nazwą, czegokolwiek się dotknie, to po prostu to są z tego problemy. I najlepiej, kiedy po prostu będą już się pakować, odchodzić i będziemy im machać.
1: Wszystko się okaże za niewiele ponad rok.
0: Będziemy ciężko pracować, żeby tak się stało, żeby uwolnić Polskę, żeby uwolnić
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Od tej złej władzy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: Pan profesor
0: bardzo.
1: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za kilka chwil już Patryk Słowik i to, co się dzieje albo działo w Szpitalu Południowym.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: I drodzy Państwo, kolejny wątek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator prosektorium Artur Chabowski miał promować usługi zakładu pogrzebowego i mówi się o takim królestwie pana Chabowskiego w Szpitalu Południowym. Co tam dokładnie się wydarzyło? O to zapytamy naszego gościa. Patryk Słowik jest z nami, Portal Zero, jeden ze współautorów tego najnowszego artykułu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Kłaniam się.
2: No to powiedzmy naszym słuchaczom, tym, którzy jeszcze gdzieś może jakimś cudem nie słyszeli, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym w kontekście prosektorium i pana Chabowskiego?
3: Oj, to wielowątkowa historia. Ona zaczyna się od tego, że gdy bliski nam umiera w szpitalu, musimy odebrać kartę zgonu. Kartę zgonu zazwyczaj w szpitalach odbiera się sekretariata, w punktach statystycznych, czasami u ordynatora. W Szpitalu Południowym było inaczej. Kartę zgonu odbierało się w prosektorium. I w tym prosektorium przynajmniej część osób była zachęcana do skorzystania z konkretnych usług pogrzebowych, konkretnej firmy. I osoby, które odmówiły, to miały na przykład swój zakład pogrzebowy, albo wolały wybrać tańszy zakład pogrzebowy. Potem były niesympatycznie, niemiło traktowane. To się może wydawać mało problematyczne komuś, to niemiłe traktowanie. Natomiast w sytuacji, gdy umiera nam bliska osoba, jest to dość dotkliwe. To jest jeden z wątków. Innym wątkiem jest to, że w tymże prosektorium, przypomnijmy, to jest miejski szpital publiczny, tak naprawdę zorganizowano cały biznes, dość duży i wielowątkowy. To znaczy w tym prosektorium nagrywano filmy. Niektórzy ludzie się skarżyli, że nawet byli uciszani, gdy przychodzili po dokumenty z tego względu, że ekipa filmowa realizowała swoje materiały. W tym prosektorium wreszcie prowadzono, przynajmniej tak nasi rozmówcy mówią, działalność szkoleniową. To znaczy szef prosektorium szkoli młodych adeptów balsamacji. No i wątek ostatni, ostrzegałem, że wielowątkowe. Wątek ostatni, mianowicie szef tego prosektorium prowadzi, a w zasadzie prowadził do wczoraj, swoje profile w mediach społecznościowych, umieszczał na nich rozczłonkowane zwłoki ludzkie, naprawdę makabryczne zdjęcia.
2: Tak, dużo osób próbowało później znaleźć te profile, ale one gdzieś zginęły. Proszę powiedzieć, jak wyglądał kontakt z panem Chabowskim? Czy on w ogóle się odezwał? Czy on się skonfrontował z pytaniami? Bo wiemy, że większość została bez odpowiedzi, ale może do dzisiaj, do godziny 10:45 jakiś komentarz udzielił.
3: Nie. Zadaliśmy szefowi prosektorium 10 pytań, dość konkretnych. My zresztą w naszej publikacji pytania wszystkie przytaczamy. Nie dostaliśmy odpowiedzi na te pytania. Jedyny komunikat, jaki otrzymaliśmy, to, że szef prosektorium nie udzieli odpowiedzi na pytania z tego względu, że trwa postępowanie prokuratury dotyczące prosektorium. Szpital Południowy ostatnio jest, przepraszam za kolokwializm, ale wylęgarnią patologii postępowań prokuratorskich. To postępowanie, które trwa, dotyczy tego, że pieczątka pana Chabowskiego została użyta przez inną osobę. Jest to wątek podrobienia 20 kart zgonu. No i pan Chabowski argumentuje, że jeżeli w jednym postępowaniu jest ma status pokrzywdzonego, no to do innych kwestii w ogóle nie będzie się odnosił.
2: I tak też robi, i tak też się dzieje. Poinformujmy także naszych słuchaczy, jak jest formalnie, bo jak wyglądają te przepisy, czy jakieś zakazy właśnie związane z tym, co można w szpitalu prowadzić, jeżeli chodzi o ten biznes pogrzebowy, oczywiście w wielkim cudzysłowie. Jak te przepisy są uregulowane dzisiaj w Polsce?
3: Po aferze łowców skór w łódzkim pogotowiu ustawodawca postanowił wprowadzić bezwzględny zakaz oferowania i promowania usług pogrzebowych w szpitalach. W ustawie o działalności leczniczej, to jest bodaj artykuł 14, o ile dobrze pamiętam, jest ten zakaz wyrażony wprost. O to chodzi, żeby szpital był wolny od jakiegokolwiek biznesu pogrzebowego. Wiemy, że to nie zawsze działa. To znaczy, to nie jest tak, że tylko w warszawskim szpitalu południowym nie przyjął się ten przepis. Natomiast tu ta skala patologii połączona z szeregiem innych kłopotów w tym szpitalu powoduje, że jest to szczególnie dotkliwe. Ten półsety, chociaż to nie jest temat do żartów przecież, ciężko już sobie wyobrazić jakieś zagadnienie i jakiś oddział, instytucje funkcjonujące w tym szpitalu, gdzie nie dochodziło do nieprawidłowości. My właściwie tydzień w tydzień, dzień w dzień dowiadujemy się, że kolejne oddziały, kolejne jednostki tego szpitala działały źle.
2: Panie redaktorze, to powiedzmy jeszcze o tej sprawie związanej z samymi rodzinami, bo państwo opisują kilkoro z tych osób, które miały do czynienia, a miały raczej nieprzyjemność spotkania z panem Chabowskim. Jak wyglądało właśnie to spotkanie? Bo z tych relacji na początku wygląda, że on był dosyć miły, a później jego nastawienie zmieniało się o 180 stopni.
3: Opisujemy kilka przypadków. Jeden z przypadków rzeczywiście tak wyglądał, to znaczy koordynator prosektorium był bardzo miły do rodziny osoby zmarłej, polecił konkretne usługi pogrzebowe. Gdy ta rodzina odmówiła, nagle zmieniła się sytuacja o 180 stopni i bardzo miła, empatyczna osoba stała się osobą skrajnie nieprzyjemną. Inny przypadek, który opisujemy, to jest przypadek rodziny, która miała kłopot z, nie wiem, no chyba należy użyć słowa, odzyskaniem zwłok osoby bliskiej, to znaczy wskazała konkretny zakład pogrzebowy i ten zakład pogrzebowy miał kłopot z tym, żeby zdobyć ciało od prosektoratu warszawskiego szpitala południowego. I tych przypadków kilka opisujemy w tekście, natomiast po publikacji zgłosiły się do nas kolejne osoby, które potwierdzają, że miały taki problem. Dla jasności, uczciwie dodaję, były też osoby, które takiego kłopotu nie miały. Nie wiem, czy to wynika z tego, kto akurat z prosektorium przyjmował te osoby. Nie umiem tego powiedzieć. Natomiast na pewno były też przypadki, gdzie kłopot nie występował. Natomiast liczba tych przypadków patologicznych na pewno była większa niż te, które opisaliśmy. Najzwyczajniej w świecie po tym tekście zgłosiły się do nas kolejne osoby.
2: Na pewno to jest poruszające dla odbiorców i dla tych, którzy mieli okazję być w szpitalu południowym. To teraz pytanie. W zeszłym tygodniu był pan na tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Jak pan ją ocenia? To jest pierwsza sprawa. A druga, czy czuje pan trochę satysfakcję? Bo jednak Rafał Trzaskowski po serii państwa artykułów odwołał polityków z rad nadzorczych szpitali. No, zaczęły się pewnego rodzaju, w cudzysłowie również powiem, te czystki personalne.
3: Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, jak oceniam sesję, oceniam ją nie najlepiej. To znaczy, wydaje mi się, że wszyscy z niej wyszli z taką samą wiedzą, z jaką na tę sesję wchodziliśmy. Wydaje mi się, że było tam za dużo polityki, tej źle rozumianej, a za mało konkretu. To znaczy, politycy Koalicji Obywatelskiej przypominali winy PiSu sprzed lat, politycy PiSu przypominali najrozumniejsze przewinienia Koalicji Obywatelskiej. Natomiast gdzieś wszystkim umykało to, że chodzi o szpital południowy. Inna rzecz, że formalnie nie chodziło o szpital południowy, to była sesja absolutoryjna, choć w praktyce poświęcona szpitalowi południowemu. Oceniam źle. Natomiast jeżeli chodzi o satysfakcję, na pewno działania pana prezydenta Trzaskowskiego, znaczna część tych działań jest dobra, właściwa i bez dwóch zdań. Tak powinien zadziałać. Kłopot polega na tym, że te działania powinny być dawno temu i nie powinny być wymuszone publikacjami mediów, tylko od tego mamy nadzór, od tego mamy zarządy szpitali, ludzi, którzy biorą za to pieniądze, żeby oni dbali. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, by nie wiedzieli oni o patologiach. Ten przypadek parosektorium jest o tyle znamienny, że to przecież nie szef parosektorium ustala, gdzie się odbiera karty zgonów w szpitalu. Ta decyzja zapada na poziomie znacznie wyższym, na poziomie zarządu szpitala. I ktoś wymyślił, że w tym szpitalu te karty zgonów będzie odbierało się w parosektorium, mimo że jest to rozwiązanie niespotykane. To znaczy my nie znaleźliśmy żadnego innego takiego przypadku. Być może on gdzieś istnieje, nie jestem w stanie powiedzieć, że nie, ale na pewno jest to skrajnie rzadkie albo zupełnie wyjątkowe rozwiązanie. I rzecz ostatnia. Pan prezydent podjął decyzję o odwołaniu polityków z rad nadzorczych miejskich spółek medycznych. Natomiast ja nie do końca wiem, dlaczego tylko medycznych. Czy gdybyśmy opisali kłopoty, tak zwaną aferę, chociaż ja nie jestem fanem tego słowa, w wodociągach, to wtedy odwołanie dotyczyłoby ludzi z wodociągów? Jeżeli opisalibyśmy kwestię, nie wiem, szkoły, jakieś to konsekwencje dotyczyłyby szkół. Wydaje mi się, że właściwym kierunkiem byłoby pozbycie się polityków nie tylko ze szpitali, a pozbycie się polityków z zarządzania miejskimi podmiotami w ogóle.
2: To jeszcze na koniec, jak ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać, to mówił pan nam o tym, że jest zastraszanie pracowników w szpitalu południowym, że można odczuć coś takiego, że się szuka właśnie tych kretów, które coś doniosły. Jak dzisiaj wygląda sytuacja pracowników po tej kolejnej publikacji?
3: Wydaje mi się, nie chcę zapeszyć, ale wydaje mi się, że się zmieniło. To znaczy przy naszej poprzedniej rozmowie był jeszcze poprzedni zarząd szpitala. Chwilę właściwie po naszej ostatniej rozmowie zarząd szpitala został odwołany. Została powołana nowa pani prezes i z tego co słyszę, rzeczywiście ona skupia się na jakimś uporządkowaniu sytuacji i doprowadzeniu do tego, by mieszkańcy Warszawy nie obawiali się korzystać z usług szpitala południowego, a niekoniecznie walczy z osobami zatrudnianymi w tym szpitalu. Z mojego punktu widzenia dziennikarskiego współpraca nie jest najlepsza, to znaczy szpital nie współpracuje wybitnie z dziennikarzami, ale też powiedzmy sobie szczerze, to znaczy nie to jest najistotniejsze z punktu widzenia szpitala. To, do czego musi doprowadzić nowa pani prezes, to musi doprowadzić do tego, by ludzie nie bali się szpitala południowego.
2: No tak, to na pewno.
3: A nie będą się bać wtedy, gdy znaczna część patologii zostanie ukoroczona, nazwana po imieniu.
2: I ostatnie słowo. Nie czuje pan niedosytu z tego powodu, że gdzieś zaginął Marcin Kierwiński i w ogóle praktycznie nie komentuje tej sprawy w Warszawie?
3: I to jest czysta polityka. Ja nie chcę oceniać różnych strategii politycznych. Nie ulega wątpliwości, że nieprawidłowości w istotnej mierze dotyczyły warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Ich szefem jest pan minister Kierwiński. Natomiast w jaki sposób politycy partii rządzącej podzielili się odpowiedzialnością, to już jest ich kwestia.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
3: Dziękuję, kłaniam się.
2: Pozdrawiamy. Patryk Słowik, dziennikarz portalu Zero.pl, który razem z innymi dziennikarzami opisał najnowszą aferę szpitala południowego, a afera w szpitalu dotyczy prosektorium i pana Artura Chabowskiego. Mówi się już o tym, że to było królestwo tego doktora i cały czas, jak państwo słyszeli, napływają nowe informacje na temat tego, co się działo. Jak państwo mają też jakieś informacje, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby odzywać się do nas, do redakcji, czy do poszczególnych dziennikarzy, a ja dziękuję i zachęcam państwa do tego, żeby wspierać Radio Wnet, żebyśmy mogli prowadzić takie rozmowy, żebyśmy mogli oceniać, patrzeć rzetelnie na rzeczywistość. patronite.pl/radiownet.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: I drodzy Państwo, jest godzina 11:06. Upalnie jest w naszym studio i odczuwa to też nasz gość na pewno.
3: 40 stopni to co najmniej.
2: Nie, na pewno 40 to nie.
3: Jak nie? Na bank.
2: Państwo znają dobrze ten głos, ale może, żeby lepiej poznali, to nam może coś Pan zanuci.
3: Pani powiedziała przed chwileczką, jeszcze poza anteną, że może jakąś krótką piosenkę. Ja jestem taką rodzina słowem silna, krótką, ale myślę, że nie będę jej nucił.
2: Paweł Kukiz,
3: dzień
2: tak.
3: Dobry Państwu.
2: Znają Państwo ten głos.
3: Tak,
2: Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Witam serdecznie. Dzień dobry jeszcze raz. No więc spójrzmy na wschód. Wschód, który jest dla Pana bliski nie tylko jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, ale także sprawy rodzinne, osobiste, serce tam. Jak pan patrzy na to, co się dzieje pomiędzy Polską a Ukrainą dzisiaj?
3: Bardzo wiele wątków w jednym pytaniu, a ten szczególnie wątek rodzinny jest dosyć długi. Nam w ogóle nie starczyło programu, gdybym chciał.
2: To się umówimy kiedyś tylko na rozmowę
3: z przyjemnością.
2: O rodzinie natomiast, i okresach.
3: Dobra, natomiast w wielkim skrócie. Moja rodzina po mieczu, czyli tam po ojcu, pochodzi z takiej miejscowości Uchnów, leżącej obok Bełza. Bełz to jest miasteczko, które kiedyś...
2: W piosence było
3: które
2: chyba,
3: kiedyś,
2: nie?
3: To w piosence żydowskiej. Tam w ogóle mieszkały, jeśli chodzi o te dwa miasteczka, to mniej więcej ich struktura i wiele takich małych miasteczek wyglądała tak, że połowa mieszkańców to byli Żydzi. 1/4 Polaków, 1/4 Ukraińców. Dlatego w Bełżcu z kolei Hitler wybudował obóz koncentracyjny, bo ten niemiecki pragmatyzm, żeby ich nie wozić, spowodował, że na miejscu wybudował obóz zagłady. Ale wracając do tego, do tych wątków rodzinnych, polskich od razu mówię. Mój pradziadek był burmistrzem tego miasteczka Uchnów, a z Bełza z kolei pochodzi, mało kto o tym wie, ale pochodzi obraz Czarnej Madonny, który przywiózł ze sobą Władysław II Opolczyk, by przebłagać kościół, ufundował zresztą Paulinom na Jasnej Górze klasztor i tak dalej i sprezentował już wtedy słynący łaskami obraz, który po prostu z Bełza sobie jako włodarz tych ziem zabrał i przewiózł do Częstochowy. Do tej pory zresztą jest taka bazylika, no to jest dużo powiedziane, ale jakieś tam szczątki ruiny po miejscu, po kościele, w którym kiedyś tam dawno, dawno temu znajdował się ten obraz. Uchnów z kolei jest miasteczko w dużej mierze złożone, jak powiedziałem wcześniej jeszcze, Grodger pisał o tym miasteczku jako małe tatarskie miasteczko, bo ci Polacy to było w dużej mierze spolszczeni Tatarzy. No ale mówię, to będzie, te dłuższe wątki będą później.
2: To będzie na antenę rozmowę,
3: w 1900,
2: tak.
3: Ale to jest istotna sprawa. W 1951 roku ten Uchnów i Bełz został włączony, on był do 1951 roku w Polsce, te dwa miasteczka, ale zostały włączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Radzieckiej Republiki w 1951 roku w ramach tak zwanego równania granic, czyli wtedy dostaliśmy Ustrzyki, a Ruscy, no bo w praktyce Ruscy wzięli te ziemie ze względu na to, że tam są pokłady, duże pokłady węgla i prawdopodobnie uranu. Takie są pogłoski w każdym razie. Dlaczego mówię, że to jest istotne? Dlatego, że to jest istotne, że ja do tego miejsca jeżdżę od wielu, wielu, wielu lat. Jeszcze sprzed pomarańczowej rewolucji pierwsze te wizyty były takie bardzo
2: trudne,
3: napięte były relacje. Natomiast przez cały, no, można powiedzieć dziesięciolecia, no, bo to od mniej więcej końcówki 80. lat po dziś dzień tam jeżdżę, ukształtowały się takie relacje między nami, tymi grupami polskimi, które przyjeżdżają, a Ukraińcami, że ostatnio Ukraińcy współorganizowali 75. rocznicę opuszczenia tych ziem przez Polaków. Współorganizowali nam zdarzenie, imprezę. Samorząd ukraiński, nie było ani jednej czarno-czerwonej flagi. Ani jednej. Świadczy to o tym, że można na tym poziomie poziomie obywatelskim wypracować takie relacje, że oni wiedzą, że to jest dla nas płachta na byka, że to jest dla nas bardzo ciężki temat i no inny jest po prostu podejście.
2: Ale to nie, tutaj nie, wam się udało się przez
3: no,
2: lata.
3: Nie, to nam się nie udało, tylko przez lata to wypracowaliśmy.
2: Przez lata udało wam się to wypracować, tak? No ale to są kilkadziesiąt lat z tego, co mówisz.
3: No, powiedzmy, że przez ostatnie 20, no w ten sposób, czy tam 15-20 lat. Natomiast można to, ja to pokazuję, w historii te 15-20 lat to jest jak nic, jak z bicza strzelił. Natomiast zostawienie Ukraińcom możliwości, mówię tutaj o takiej globalnej, takiej, tej dużej polityce, możliwości korzystania z takiej tej idei rób ta co chce tam, czyli tam wy możecie czcić banderowców, to i tak dalej, bo teraz jest wojna, to tam tutaj nie będziemy o tym mówić i tak dalej, doprowadziło do tego, do czego doprowadziło.
2: Każdy moment był zły, mam wrażenie.
3: Tak, a jeszcze ja chciałem przypomnieć, że w 2018 roku Kukiz 15 złożył w Sejmie ustawę penalizującą banderyzm, czyli przewidującą kary za propagowanie czy wychwalanie banderyzmu na ziemiach polskich. Sejm przegłosował tę ustawę, prezydent podpisał, ale potem zrobiło się larum. Co ciekawe, larum podniosły również żydowskie środowiska i ukraińskie, bo tam jeszcze w tej ustawie był zapis o penalizacji nazywania obozów niemieckich obozami polskimi. Uważam, że to jest zupełnie bez sensu łączenie tych dwóch rzeczy, no ale niestety tak się stało. I w rezultacie wtedy Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się tych środowisk politycznych żydowskich i ukraińskich i skierowało ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, i tu uwaga, dopatrzył się niezgodności z Konstytucją, w określeniu, uznał, że określenie ukraińscy nacjonaliści jest nieprecyzyjne. I to spowodowało,
2: i ustawa trafiła de facto do kosza.
3: Gdyby ona nie trafiła do kosza,
2: to myślisz, żeby było inne relacje, inne...
3: No tak, no na pewno nie byłyby tak po prostu bezczelne.
2: A może to wszystko zaczęłoby się wtedy właśnie, te napięcia?
3: Też byłoby 8, nie, no to może, no dobrze, tylko że proszę pamiętać, kiedy ta wojna tak naprawdę eskalowała, w 2021, tak?
2: Tak,
3: no to jeżeli wtedy, no to mamy w 2018, byśmy mieli też, oni wtedy potrzebowali wsparcia, więc z pewnością zeszliby z tonu, gdyby Polacy mieli taką ustawę, wiedzieliby też...
2: No ale mamy dzisiaj, mamy 2026 rok.
3: No mamy dzisiaj, ale wtedy przerżnęliśmy po prostu ten moment, spękaliśmy, tak jak powiedziałem, przed Izraelem i przed Ukraińcami.
2: Zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy.
3: No tak, najpierw zagłosowali tą ustawę, ale potem się przestraszyli tych środowisk.
2: No i Andrzej Duda skierował ją, tak? Do Trybunału Konstytucyjnego.
3: W ogóle ja bardzo lubię Andrzeja Dudę i przykro mi to mówić, ale nie, no podpisał. Dopiero potem zostało skierowane, co ciekawe, do...
2: To on mnie skierował do Trybunału, przepraszam.
3: Do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny ją wziął, niby sam, no ale z całą pewnością też na jakiejś jeszcze Przyłębskiej. No i wywalili tą ustawę do kosza. No, to jest taka właśnie, mówię, no w dużej mierze na własne życzenie mamy tego. Ja pomagałem zawsze Ukrainie i będę pomagał Ukrainie, Polakom na Ukrainie, Ukraińcom, wojskowym i tak dalej, dopóki walczą z Rosjanami.
2: Andrzej Duda skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego.
3: No to może za drugim razem, ale wcześniej podpisał.
2: Wiem, że dlatego też byłam zdziwiona ale wtedy wcześniej w tym podpisał. Roku 2018.
3: Ale wcześniej podpisał. To ciekawe też jest, że on najpierw podpisał, a potem skierował.
2: Podpisał i skierował,
3: no,
2: tak.
3: To jest w ogóle dziwne. Ja, tak samo jak dziwne dla mnie jest przyznanie Żeleńskiemu już na samym początku tego konfliktu orderu Orła Białego, kiedy już było wiadomo, już był bardzo poważny konflikt między naszym IPN-em a ichniejszym IPN-em i było już wiadomo, że oni opierają swoją politykę historyczną na właśnie w gloryfikowaniu UPA, a spodziewam się, że za chwileczkę SS Galicjen będzie gloryfikowany.
2: No ma powstać ten panteon narodowy, no, tak? Jest zapowiedziana jego budowa.
3: No mnie aż nosi, powiem szczerze, bo tak, ja bardzo dużo serca i pieniędzy włożyłem włożyłem w tą pomoc dla Ukraińców.
2: Ale nie żałujesz przecież.
3: No. Nie żałuję, bo taki jest obowiązek chrześcijanina. To jest pierwsza podstawowa sprawa, pomagać potrzebującemu. Ale też to trzeba robić z głową. Ja liczyłem na to, że państwo polskie będzie też w sposób przytomny postępowało, że będziemy pomagać, ale warunkując tę pomoc jakimiś ruchami z ich strony. Czyli na przykład, to częstokroć podaję taki wyraźny przykład. Chcecie mąki, damy wam mąkę pod warunkiem, że wprowadzicie, to proszę bardzo, niech sprowadźcie sobie te swoje lekcje o tym, że UPA to byli bohaterowie, ale również dajcie w tym programie, musi być zawarta godzina czy dwie godziny na tej waszej propedeutyce z ilustracjami, z pokazaniem, co UPA robiło z Polakami na Wołyniu. Ilustrowane z dziećmi, co robią.

0: tego klimatu, też nie znają ich natury Ukraińców. W ogóle, ale na logikę, już nawet jak nie znają, to ja się dziwię, no przecież to państwo właściwie dopiero co powstaje. No, oni nie mają państwowości, walczyli zawsze o tę państwowość, ale nigdy skutecznie, co świadczy o tym, że nie ma tam takich sił, nie było takich sił, które... To nie jest państwo... Jeszcze inaczej, powiem w ten sposób, w skrócie. Traktowanie Ukrainy jak, nie wiem, europejskie państwo kultury zachodnioeuropejskiej, które utraciło niepodległość po iluś tam latach, tam nie wiem, i tak dalej, funkcjonowania, jest błędem. To jest państwo, które dopiero kształtuje swoją państwowość. Ja zresztą Ukraińcom znajomym mówię, jak mówią, że u nas dużo problemów. Ja mówię, u was problemy te się zaczną, jak się wojna skończy.
1: Tak, o tym też się bardzo dużo
0: ze wszystkim
1: mówi. Ale
0: i tak dalej.
1: Czy rozumiem, że doceniasz i pochwalasz decyzję Karola Nawrockiego?
0: No oczywiście. Tylko, że to wszystko jest no oczywiście, no chociażby nawet w tej chwili to, co się słyszy w Czechach, również jest kontestowane, która to partia S.
1: Nie, ale pojawił się nazywają wniosek też o odebranie tego najwyższego znaczenia.
0: Tak, Zełenskiemu.
1: No, ale
0: ja się dziwię środowiskom żydowskim z kolei tutaj, bardzo naprawdę, i to mówię zupełnie szczerze i serio, że przecież oni wymordowali tylu Żydów, oni z równym zacięciem szli, mówię o upowcach, na Polaków i na Żydów, zresztą Żydzi, Czesi to zauważyli. A tutaj nic się nie stało.
1: No, a może Żydzi, może Izrael chce przejąć te czarnoziemy, albo przejmuje te czarnoziemy,
0: na to
1: tak?
0: Wygląda.
1: No przecież Amerykanie
0: no,
1: mają ogromne
0: niestety, na to wygląda.
1: Politykę
0: tak samo jak świat nie zwraca uwagi również na to, że na przykład teraz w ciągu kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy po tej agresji izraelskiej na Liban zginęło więcej kobiet i dzieci w Libanie niż na Ukrainie od 2014 roku.
1: Ale widzisz, co mówi, Wołodymyr Zełenski. Mówi, nie będziecie nam wybierać bohaterów, nie będziecie nam kształtować
0: no
1: polityki.
0: No to nie dostaniecie, no to na Boga, no to nie dostaniecie tego czołgu, nie dostaniecie, no. I tyle. Myślisz, że co? Że Ruscy w tej chwili, Rosjanie, nagle jak tutaj załóżmy Ukraina była słaba, straciłaby Donbas, to co, poszliby na Warszawę albo Bydgoszcz by chcieli w życiu? Jestem przekonany, że nie. Oni są na tyle już też osłabieni i na tyle są, mają swoich wewnętrznych problemów, że jeżeli nawet to byliby w ich zainteresowaniu leżałoby na Naddniestrze, gdzie tam mieszka chyba z 80% ludności rosyjskiej, Estonia, Łotwa, te
1: ale
0: państwa.
1: Zwróciłeś uwagę na to, że po decyzji Karola Nawrockiego wylała się na niego po prostu ogromna fala, nie chcę mówić hejtu, bo nie lubię tego słowa, ale jednak zupełnego niezrozumienia, oskarżania go o to, że to za mocny ruch i tak dalej, i tak dalej.
0: No i co?
1: Po czym dwa dni temu, czy wczoraj Bogdan Zdrojewski, jeden ze znacznych polityków przecież Koalicji Obywatelskiej, pisze tak. 25 lutego 2010 Parlament Europejski potępił Banderę. Upomniał Ukrainę. Warto by przypomnieć to na wiele sposobów prezydentowi Zełenskiemu. To nie polski wymysł, to europejskie standardy poruszania się w prawdzie i szacunku wobec pomordowanych. Czy politycy Koalicji Obywatelskiej zaczynają widzieć, rozumieć, zmienia
0: to,
1: się wajcha?
0: Przerażające w całej tej sytuacji to jest to, że te sprawy są bardzo i dużo w mierze wykorzystywane przez polityków w marketingu politycznym i przez Polski.
1: Klasyczne chyba.
0: No tak, tylko że to jest dla mnie, no nie jest jakby ja się z taką klasyką, która jest oparta na męczeństwie kilkudziesięciu, o ile nie ponad setki tysięcy Polaków, kobiet i dzieci w szczególności, na kresach, no to jest po prostu bandytyzm, no i to taki po prostu nieludzki.
1: Czyli co Donald Tusk teraz powinien zrobić?
0: Znaczy, Donald Tusk już dawno powinien, nie wiem, wyjechać stąd na
1: no
0: zawsze.
1: No jest,
0: ale
1: zostanie
0: jest jedno,
1: i na pewno będzie jeszcze półtora roku z nami.
0: No, obawiam się, żeby nie dłużej nie został, bo mówię, to nasze społeczeństwo już się tak uodporniło na wszelkiego rodzaju afery, wszelkiego rodzaju bezeceństwa, że ja bym się nie zdziwił, gdyby on jeszcze...
1: No ale przecież Zełenski mówi tak, my jesteśmy tym przedmurzem, my chronimy was od Rosji, a wy robicie takie rzeczy.
0: Jakim przedmurzem? Jak takim, to jest właśnie szlak trapia.
1: Jest, no, ale taka jest narracja. Ale,
0: a kto im taką narrację też pozwalał przez lata mówić? Między innymi też prawica, tak? Oni nas tak jak w 20 roku, ja wielokrotnie to słyszałem ze strony środowisk prawicowych na początku tego właśnie eskalacji, bo wojna się zaczęła w 2014, ale tam 2020-2021, no to właśnie z politycy, również i Prawa i Sprawiedliwości, generalnie prawicowi politycy, tak, oni teraz jak Polacy w 20 roku i

0: tak dalej, bronią tutaj bronią Europy przed zalewem Sowietów, czy tam ruskich i tak dalej, i tak dalej.
1: Turańskiej cywilizacji.
0: Ja powiem ci jedną rzecz. Jedna rzecz, która jest dla mnie wręcz symboliczna. Kiedyś, pamiętam jak na początku, jak tam jeździłem, to oni mówili, oj pane, to tam, to Polsza, to nasza taka, to nasz starszy brat, a my taka sestra jesteśmy, to wszystko i tak dalej. A teraz mówię inaczej, Polsza to jest sestra, oni są bratem. A jak mówię a coś tam o ruskich, to mówię, my was obronimy, mówią. I to już jest buta, to się pojawia coś, co oni mają...
1: Trochę w charakterze jednak.
0: To jest
1: chyba.
0: I w charakterze, i to jest zawsze, to jest też to same dla tych narodów, które istnieją. Które
1: czy homosowieckich? Trochę mentalność?
0: No nie tylko to. I postsowieckich, i takich, które dopiero chcą sformalizować tą swoją tożsamość narodową.
1: Jakie rozwiązanie dzisiaj? No bo przecież coś trzeba będzie zrobić. Te panteony będą powstawały.
0: Jakie rozwiązania?
1: Ulice i tak dalej.
0: Już mówię od razu, jakie ja widzę rozwiązania, jakie ja bym widział rozwiązania. Przede wszystkim bardzo mocno powinno zadziałać środowisko pana prezydenta względem tam, czy przy dyplomacji amerykańskiej, czy otoczeniem prezydenta Trumpa, by uświadomić, że pomaga tym, którzy bohaterów robią w praktyce też, czy to z UPA, czy z SS Galicji.
1: A ten Iwan Mazepa się pojawił teraz nawet.
0: No i super, no i ten. I w każdym bądź razie to jest to, bo Amerykanie nie wiedzą. Często Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska.
1: Czyli dyplomacja, tak?
0: Dyplomacja i naciskanie tak Amerykanów, jak i Żydów, jak i tych wszystkich państw, które były z kolei też tych wszystkich narodowości, które były pokrzywdzone przez łącznie z Węgrami. No po prostu współpracowanie z tymi wszystkimi nacjami, które były wycinane przez tych siepaczy z ONUPA. To jest rzecz kluczowa i uświadomienie Amerykanom. A tym jest podatny grunt, by osiągnąć cel, bo proszę przypomnij sobie, jak Trump potraktował Żeleńskiego, jak ten zaczął tam heroja właśnie grać, jak przyszedł do Trumpa, rozsiadł się i tutaj mówi, że nam potrzebno. A on mówi, człowieku, grzeczniej i tak dalej,
1: a nie to
0: wypad. I koniec. I go po prostu wywalił z
1: Ale do tego, o czym mówi nasz gość Paweł Kukiz, naszym gościem, potrzebne są media, potrzebne są przekaźniki, potrzebne jest budowanie narracji. I co się dzieje na wschodzie, co się dzieje na Ukrainie, Białorusi, Litwie? Sam dokładnie wiesz. Pieniądze na media są obcinane po prostu w jakimś gigantycznym kształcie.
0: Jak
1: to wygląda? Na polskie media na wschodzie, tak.
0: No wygląda to tak, że w ogóle już wcześniej te pieniądze nie wydawały mi się wielkimi, a w tej chwili
1: mówiliśmy o rzędzie 12 milionów na wszystkie media, tak?
0: Ja nawet nie patrzę na to z perspektywy kwot i tak dalej. Nawet w ogóle zacząłbym od tego skandalu wokół Domu Polskiego w Lwowie, który jest budowany już nie wiem ile lat. Kilkadziesiąt chyba. I gdzie tam jest wał na wałku.
1: Dom Polonii w Paryżu już go nie mamy.
0: Ale ja na razie skupmy się na tym, na wschodzie.
1: A to też pokazuje szerszy spektrum. No.
0: Wałek na wałku. Organizacje polskie nie dość, że mają potężne problemy ze strony, wcześniej miały ze strony Ukraińców, były dyskryminowane i tak dalej. Potem jak już ta wojna wybuchła, to troszkę się to zmieniło. No ale teraz widać, że znowu będzie wracam. Już w tej chwili widać zresztą, jak nazywają ulice imieniem kojarzone ewidentnie jakby z polską tożsamością. Nazywają właśnie imionami Bandery, Szuchewycza, Oneszkiewiczów i tak dalej, i tak dalej. Przy dziesiątce, zdaje się, przy tej słynnej szkole polskiej w Lwowie postawiono po piersie Szuchewycza właśnie, z tego co słyszałem. Mam tutaj mail. Kiedyś jak się na dłuższą jakąś rozmowę umówimy, to wtedy przygotuję to bardziej chronologicznie uporządkowane. Natomiast w tej chwili od obecnej władzy o 40% mniej więcej zmniejszono finansowanie polskich organizacji w Lwowie. Dam przykład. Pogoń Lwów otrzymuje... Zabrakło Pogoni Lwów 250 tysięcy złotych na cały rok na kontynuowanie swojej działalności Polskiemu Klubowi Piłkarskiemu. 250 tysięcy złotych. Moje auto jest warte więcej niż to, co brakuje polskiemu klubowi. Auto bieżeńca jest wielokrotnie razy
1: większe. Ale senatorzy, większe, z którymi rozmawiałam wczoraj, między innymi z Koalicji Obywatelskiej, pan senator Ziemniak, który odpowiada między innymi za te kontakty, mówi, że po prostu jest konkurs, jest komisja, są wytyczne i oni dostosowują się do tego, co komisja im rekomenduje. I tak to wygląda. Po prostu.
0: Po pierwsze konkursy, po pierwsze, jak powiedziałem, te pieniądze są na tyle bardzo obcięte, że tam właściwie nie za bardzo jest na co,
1: głodowe wręcz.
0: Tak. No jak to 250 tysięcy, na Boga, to tyle jest warte, mówię, auto przeciętnego bieżeńca korzystającego z polskich, z pieniędzy polskiego podatnika. Ja nie jestem za tym, żeby w tej chwili, to też apeluję o to, żeby nie popaść w paranoję i w tej chwili Ukraińcy, WON i tak dalej, bo Ukraińcy nam w dużej mierze przyczyniają się do naszego PKB i są, powiem cynicznie, finansowo nam
1: potrzebni.
0: Oczywiście wolę mieć tutaj mimo wszystko Ukraińca niż Nigryjczyka. Natomiast
1: była komisja, spotkaliście się, jeżeli chodzi o te pieniądze, o Polonię i co, jakie były wnioski?
0: Na razie to przedstawiłem te problemy. Poszedłem też do marszałka Zgorzelskiego z tym tematem, który zasiada w Radzie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Na razie ten temat po prostu nagłaśniam. O tyle, że że wiem, że to Radio Lwów w jakiś sposób będzie prawdopodobnie ocalone. Natomiast tą resztą zobaczymy. No, to jest wszystko jest na gorąco i trudno mi to wszystko powiedzieć.
1: Państwu powiem, że na przykład zagrożona jest przyszłość magazynu polskiego, który jest prowadzony przez Związek Polaków na Białorusi od niemalże 30 lat.
0: Wszędzie jest też Kurier Galicyjski zagrożony. Wszystkie te polskie. I to, co jest też ciekawe, straszne, bo przecież ci ludzie, którzy tam zostali, to są naprawdę odważni ludzie, którzy pielęgnowali tą polskość, polską kulturę, którzy nie opuścili swojego, nie rzucim ziemi, skąd nasz lud.
1: Daje rząd jednak.
0: Daje rząd. Ja rozumiem, że należy wspomagać Ukrainę w tym konflikcie z Ruskimi, że należy pomagać ludziom potrzebującym pomocy, ale już niekoniecznie, absolutnie nie pomagać tym. Ja widziałem sam wielokrotnie chłopaków w wieku poborowym, w grubych furach, których stać było na to, żeby dać łapówkę prikordonnikowi, czyli pogranicznikowi i z babą z pazurami pięciometrowymi przyjechać sobie do Polski. On idzie sobie tutaj po zasiłek, albo ewentualnie zakłada jakieś struktury paramafijne i tak dalej. Takich w wieku poborowym, którzy nie mają w Polsce pracy, którzy nie mają w Polsce, nie są w stanie wykazać się stałym zatrudnieniem, płaceniem podatków i tak dalej, aut na Ukrainę po prostu. I mało tego, sami Ukraińcy chcą, żeby tak się stało, bo tam giną na froncie widoki takie, tam dawnych PGR-ów, kołchozów i tak dalej, których nie stać było na to, by sobie ułożyć życie w państwie frajerów. A dlaczego mówię frajerów? Dlatego, że ja rozumiem. Możemy dawać duże pieniądze na walkę z Rosją w praktyce.
1: No tak, na zbrojenia.
0: Ale jeżeli to są tak potężne kwoty, to wygospodarowanie z tego, nie wiem, miliarda na Polaków.
1: Miliarda. O czym my mówimy?
0: Czy pół miliarda? Nie mam pojęcia,
1: Media, mówię o skali na media. W ubiegłym roku było to 11-12 milionów na polskie media. W tym roku zostało obcięte mniej więcej do 7-8.
0: Czyli to jest
1: 20-30 milionów i wszyscy są usatysfakcjonowani.
0: Przegiąłem z tym miliardem, ale mówię, jeżeli my dajemy, troszeczkę się pogubiłem, chodzi o skalę, jeżeli dajemy miliardy
1: na zbrojenia.
0: Na zbrojenia, gdzie nie mamy gwarancji żadnych, absolutnie, odzyskania chociaż części z tego wszystkiego, a moglibyśmy się zbroić sami i za te miliardy, bo Ruscy, tak jak mówię, nie ma takiej opcji, żeby oni w tej chwili tutaj weszli. To nie wydaje mi się to prawdopodobne. W każdym razie, to te kilkaset milionów, czy tam, nie wiem, 200 milionów na Polaków na wschodzie powinny się znaleźć.
1: Paweł Kukiz, który jedzie teraz do Sejmu, a w Sejmie co? W pigułce coś będzie ważnego siedzieć?
0: Zawsze tarcie mordy i nic poza tym.
1: Paweł Kukiz, Demokracja Bezpośrednia. Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

kolejna stróżka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie lurego. To moja w zachodzie słońca.

0: Nocne powtórki w net.
1: Samo południe. I jest godzina 12.11. Drodzy Państwo, upalne lato, upalnie na krakowskim Przedmieściu, czy upalnie w Częstochowie? O to zapytamy naszego gościa, pan Ryszard Majer, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze, gorąco.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, jest gorąco, jest upalnie, chociaż już nie tak bardzo jak w ostatnich dniach.
1: Może
2: było 38, teraz temperatura w okolicach 30-29, więc da się żyć.
1: A i może zdążyliśmy się trochę przyzwyczaić.
2: Tak, zdecydowanie.
1: No ale na pewno nie przyzwyczajamy się do tego, co dzieje się w strefie mediów i także organizacji polonijnych na wschodzie. Niepokojące sygnały do nas dochodzą. Panie senatorze, jest w tej komisji łączności z Polonią. Jak wyglądają te środki, dotacje? Jak pan patrzy na tę całą sytuację?
2: No, generalnie podzielamy zaniepokojenie i to faktycznie jest tak, że tych środków finansowych na środowiska polskie, polonijne, na wschodzie, szczególnie na media, jest mniej. Na finansowanie mediów polonijnych przekazywali w okolicach 20, 21, 12, 15 milionów, nawet w 22 było 16, czy w 23 17 milionów złotych. To też nie było tak, że to pokrywało całe zapotrzebowanie i nie uszczęśliwiało wszystkich, bo tutaj ta kołdra jest nieustannie za krótka. No jednak teraz tych środków jest zdecydowanie mniej, bo my mamy tych środków na media polonijne w granicach 7 milionów. One są jeszcze tak jakoś dziwnie dzielone, że ta skala potrzeb ze wschodu jest jakby niedostrzegana. Sam podział tych środków wygląda w ten sposób, że my jako senatorowie otrzymujemy takie pierwsze rekomendacje, które płyną z Biura Spraw Polonijnych Senatu Rzeczypospolitej, z Kancelarii. My nad tym się pochylamy. Jest dyskusja oczywiście na Komisji Senackiej, ale potem jak gdyby te nasze rekomendacje trafiają do Prezydium Senatu i generalnie Prezydium Senatu decyduje, czy danemu podmiotowi przyznać środki finansowe, czy też nie przyznać. Wpływa wniosków na wiele większe, na znacznie większe kwoty. Tych środków jest mało. Myślę, że ważne byłoby też ze strony samych mediów polonijnych, żeby głośno o tym mówiły, że tych środków jest za mało, że są one za późno, że potrzebne są programy wieloletnie, bo oczywiście takie sygnały pojedyncze do nas docierają, natomiast skala tego problemu rzeczywiście, jak się wejdzie głębiej, no jest taka, że to trzeba rzeczywiście podnosić takie bardzo poważne larum, no bo nawet jeżeli w tej chwili gdzieś tam po tej krytyce, którą zebrało Prezydium Senatu, rozdzielono ponad 700 tysięcy dodatkowych środków z przeznaczeniem właśnie na media polonijne, no to jest nie wszystko i to jest zdecydowanie za mało, bo tutaj jak gdyby kontrowersje budzi po pierwsze niedoszacowanie strategicznej funkcji mediów na wschodzie, bo my musimy się zdecydować, czy chcemy pomagać wszystkim mediom na całym świecie. I w tej chwili taka mam wrażenie logika przeważa, że jednak trzeba też pomagać i mediom w Stanach Zjednoczonych, i mediom w Australii, i mediom w Afryce, czy też na przykład zdecydować się, że są rzeczy ważne i ważniejsze. My oczywiście chcemy wspierać wszystkie media i każde słowo napisane i wypowiedziane w języku polskim poza granicami naszego kraju jest dla nas bardzo ważne, ale jednak ci Polacy, którzy zostali poza wschodnimi polskimi granicami, mając na uwadze to, że jednak spotykają się z bardzo trudną sytuacją polityczną, bo i Białoruś, relatywnie może Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest dość troszkę lepiej, ale i tak na Litwie mamy problemy z polskimi szkołami, mimo deklaracji rządowych, że wszystko jest okej, to jednak tam i tamta ten głos polski jest bardzo ważny. No nie mówiąc oczywiście o Ukrainie, o środowiskach polskich we Lwowie, które też powinny otrzymać takie bardzo stabilne finansowanie. I to jest po pierwsze, czyli jakby nie doceniamy cały czas tego polskiego wschodu, tych mediów na polskim wschodzie. Drugi problematyczny aspekt tego konkursu senackiego to jest taki, że te media, żeby otrzymać środki, muszą je otrzymywać za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych. To jest pewna też bariera. I tu mówmy się, że trzeba by się zastanowić nad tym, jak ten konkurs przeredagować, jak go przekształcić, żeby te media polskie na wschodzie mogły bezpośrednio dostawać środki finansowe. I no, trzeba sobie powiedzieć, że też nie wszystkie wydatki na media powinny jakby być finansowane ze środków Senatu. Tu w moim przekonaniu brakuje na nas jako senatorów opozycyjnych, chociaż w sprawach zagranicznych my nie powinniśmy się różnić, ale brakuje po stronie Koalicji Obywatelskiej takiego głębokiego namysłu, co tak naprawdę jest ważne dla nas, jako dla Senatu Rzeczypospolitej we wspieraniu polskości. Czy wspieramy każde wydarzenie, które ma charakter literacko-medialny, łącznie z nie ujmując niczemu jakimiś czwartkami literackimi w Londynie, czy jednak wspieramy te elementy, które są dla nas strategiczne? Dla mnie strategicznym jest rzeczywiście sytuacja mediów polskich na wschodzie, bo tam żyją Polacy, tam żyją nasi rodacy i tam są osoby, które chcą słuchać radia, telewizji, chcą czytać polską pracę i my jako senatorowie jesteśmy zobowiązani, żeby im to umożliwić. Powinny być programy wieloletnie. Nie powinna być sytuacja taka, że z początkiem każdego roku redaktorzy naczelni tych mediów się zastanawiają, czy będą mieli refinansowane wydatki w styczniu i w lutym, bo konkurs gdzieś tam zaczyna się trochę później, czy nie będą mieli. Niedobre praktyki.
1: Tak, ja rozumiem, ale panie senatorze, czy to nie jest trochę tak, bo jest też odpowiedź pracujących urzędników Kancelarii Senatu, którzy mówią tak, że państwo polskie dysponuje rocznie budżetem około 650 milionów złotych na wsparcie działalności polonijnej, a Senat ma tylko 72 miliony złotych, czyli 12% całości, tak? Więc też ta redystrybucja środków, jak pan na to patrzy, no bo jakby zrzuca się nieco całą odpowiedzialność na Senat, no a jeszcze 90 niemalże procent jest w innych organach.
2: Tak, to jest prawda. No, w okresie II Rzeczypospolitej Senat był tą instytucją, która głównie opiekowała się Polonią. Może to wynika z tej tradycji historycznej, że wszyscy się przyglądają nam jako na ten podmiot, który jest głównym dysponentem wsparcia Polonii poza i Polaków poza granicami naszego kraju. Natomiast rzeczywiście tak nie jest. Teraz tych podmiotów, które wspiera Polonii jest wiele, przy czym są to bardzo często podmioty, które mają bardzo sztywno określone warunki. Nie wiem, na przykład Instytut Maksymiliana Kolbego wspiera projekty edukacyjne, czyli na przykład tamte media już można powiedzieć, że się mogą w bardzo wąskim zakresie zmieścić, bo jeżeli oni powiedzą, że będą wydawali środki głównie na kształcenie dzieciaków i młodzieży, no to nie będą finansowali wydawnictw, nie będą finansowali mediów. Także rzeczywiście tych źródeł finansowania Polaków i Polonii poza granicami kraju jest wiele, natomiast ten nasz konkurs senacki jest takim najbardziej tradycyjnym i oczywiście były czasy, jak był u nas pan marszałek Karczewski, że myśmy mieli ponad 100 milionów na Polaków i Polonię poza granicami kraju i ta dystrybucja rzeczywiście była inna. To potem gdzieś tam przepadło, te stawki spadły. W tej chwili z roku na rok tych środków przybywa, ale są to środki niewystarczające.
1: Tak, niewystarczające są, bo koszty są wyższe, utrzymanie i tak dalej. Pan powiedział coś takiego, że w roku 2022 było 16 milionów złotych na media polonijne, w 2023 tak. 17 milionów złotych. Teraz, przynajmniej na to, co patrzę, jest tylko 10 milionów złotych. Tak. To aż tyle zostało zmniejszone to wsparcie?
2: Tak, no spadek jest duży, ponieważ różne są pomysły na temat tego, co powinno być priorytetem. W każdym roku Prezydium Senatu, czyli pani marszałek wraz z wicemarszałkami, a na marginesie tylko powiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego marszałka w Senacie, więc nie ma tam głosu i nie jesteśmy w tym obecni, ogłasza priorytety. No i jeżeli priorytetach nie znajduje się pomoc Polakom i Polonii na wschodzie, czy pomoc polskim mediom na wschodzie, no to automatycznie jakby ta alokacja tych środków jest mniejsza i może się przyczynić do marginalizacji. Ja myślę, że tutaj ważnym elementem byłaby jakby taka też pewnego rodzaju ponadpartyjna umowa, że polskie media na wschodzie muszą mieć zagwarantowaną ciągłość finansowania. Nie mogą być od konkursu do konkursu, bo to jest nasz głos tak naprawdę. Tam w tych bardzo trudnych politycznie warunkach i w bardzo trudnych politycznie krajach i powinno być taka gwarancja projektów 2-3-letnich. Poza tym to jest rzecz trudna, ale wprowadzenie na przykład listy mediów strategicznych. Tak, na tej liście nie mogą być wszyscy, no bo jak będą wszyscy, to nie będą strategiczne. Mam też świadomość, że budowanie takiej listy mediów strategicznych no jest ryzykowne, no bo ktoś się może nie znaleźć na tej liście i będzie dramat, bo poczuje się defaworyzowany. Natomiast na coś się musimy zdecydować. Skoro nie starcza środków na wszystko, to trzeba wybierać to, co jest najważniejsze i wtedy, jeżeli decydujemy się, że dla nas strategiczne miejsce to Polacy na wschodzie, to tam przekierowujemy środki najważniejsze, najpoważniejsze na Lwów, na Mińsk, na Wilno. Tam idą głównie środki finansowe. Myślę, że zasadne byłoby też oddzielenie finansowania redakcji od projektów promocyjnych i takich wydarzeń, bo w tej chwili z tych środków są finansowane konferencje, fora, no jakieś promocje, natomiast no tam w redakcjach jest normalna praca redakcyjna, czy to w radiu, czy telewizji, czy w prasie pisanej. I my musimy mieć świadomość, że jeżeli my nie zapewnimy ciągłości pracy dla tych poszczególnych dziennikarzy, redaktorów, którzy tam pracują, to za chwileczkę ich może nie być. No i wreszcie sytuacja, gdzie nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, że polskie media na wschodzie czekają z utęsknieniem na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu. Muszą być mechanizmy, które pozwolą im funkcjonować od 1 stycznia, czyli zakładamy, nie wiem, zaliczkę 20-25% dotacji z poprzedniego roku, które oni już dostają od stycznia. I to są bardzo konkretnie. I my jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości upominamy się na komisjach, upominamy się w rozmowach z członkami prezydium o takie rozwiązania, które będą sprzyjać rozwijaniu polskości na wschodzie. A ten rozwój polskości na wschodzie może się dokonywać tylko i wyłącznie za pomocą polskich mediów.
1: Tak, ale mamy też takie pismo, stanowisko Robert Tyszkiewicz i Marcin Wojciechowski, którzy są z Senatu, którzy są urzędnikami Senatu.
2: Urzędnikami kancelarii, tak.
1: Tak, biura. Piszą coś takiego chyba ważnego, mam wrażenie, bo mówią o tym, że są skorzy do korekt, tak? Jeśli decyzje przyjęte w konkursie senackim w tym roku wymagają korekt, jesteśmy otwarci, by ich dokonać w porozumieniu z samymi zainteresowanymi. Piszą na przykład, jeżeli chodzi o ośrodki na Białorusi, no bo te chyba wymagają naszego największego wsparcia, a słyszymy na przykład, że no, na Białorusi na przykład magazyn Polski, jego funkcjonowanie jest zagrożone, tak samo w ogóle portal Związku Polaków na Białorusi, no przecież który przez lata redagował Andrzej Poczobut. No tutaj chyba nie powinno być żadnych znaków zapytania.
2: Ja się bardzo cieszę, że przyszło takie otrzeźwienie, że przyszła refleksja, może trochę za późno, bo to powinno być wcześniej, ale to też dzięki tym, bo my jak mówimy, no to widać no jak grochem o ścianę, ale jak media temat pochwycą, to do kogoś to jednak dociera i to bardzo dobrze taka refleksja przychodzi. Obaj panowie są urzędnikami z wieloletnim stażem, zaangażowanymi w kwestie Polonii, to ja mogę tylko się cieszyć, że ta refleksja przyszła w tej chwili, że ta korekta będzie. My oczywiście będziemy to popierać, wspierać i głosować, żeby te media na wschodzie dostawały pieniądze, ale też będziemy się upominać o rozstrzygnięcia strategiczne, żeby nie było takich sytuacji w przyszłym roku.
1: Bo w sumie nie powiedzieliśmy tego, panie senatorze, że część mediów zawsze miała informację, znaczy w ogóle była informacja na jesieni, prawda? A w tym roku duża część dowiedziała się o wynikach konkursu dopiero w marcu, kiedy już funkcjonowali, kiedy już ponieśli określone koszty.
2: Tak. Tak. No i to zawsze jest to zamieszanie, ale tu też grzechem są te konkursy jednoroczne. Bo gdybyśmy dla mediów przeprowadzili ścieżkę konkursów wieloletnich, i oni mają zagwarantowane finansowanie na 2-3 lata, to wtedy byśmy nie mieli takiego dużego nacisku na te konkursy jednoroczne. Jednoroczne można rozdawać pieniądze w trybie konkursowym na organizację konferencji, na organizację wydarzeń, zjazdów, bo na całe życie takie kulturalno-społeczne, w którym Polonia żyje, to też jest bardzo ważne, ale tam, gdzie mamy ciągłość wydawniczą w mediach, tam powinny być konkursy wieloletnie i powinna być ponadpartyjna zgoda na to, że oni mają żelazne gwarancje finansowania każdego roku od 1 stycznia konkretnymi środkami finansowymi, tak żeby na wschodzie ten głos Polski był słyszalny, bo on tam jest potrzebny.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, mówił pan Ryszard Majer, senator Prawo i Sprawiedliwość.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my dalej będziemy rozmawiać o sprawie mediów polonijnych, mediów na wschodzie. Z nami jest pan Roman Gorecki-Mickiewicz, praprawnuk Adama Mickiewicza, redaktor telewizji BMTV. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: No więc teraz na początek pytanie, jak pan ocenia to, co się dzieje i nakłady, które płyną na media polonijne z Polski?
2: Nie bardzo rozumiemy, dlaczego Senat podjął takie decyzje, bo to nie tylko ja, to też jest Wilnoteka, która istnieje od 30 lat, która dostała tylko 30% od pieniędzy, które są ich potrzebne. I będą wkrótce, za 3 miesiące zamykać i skończyć działalność. Oni musieli już zatrudnić 2 razy mniej ludzi, to mają tylko 4 dziennikarzy zamiast 8. W naszym wypadku to jeszcze możemy działać 2-3 tygodnie. Będziemy retransację zrobić w telewizji, i później to będzie za późno. Co to bardzo jest, nie potrafimy rozumieć, dlaczego mieliśmy informacje o tym dopiero w marcu bieżący rok, bo zawsze widzieliśmy czasami 2-3 lata wcześniej, to był program 3-letni, oni uważali, że to było źle, także to narzekaliśmy i oni zgodzili, żeby zrobić kontrakt na dwa lata. Uprzedziliśmy, że dla nas być informowany na bieżący rok to jest najgorsza sytuacja, która powinna być. To mimo to oni zamiast nas informować jak wcześniej w listopadzie albo w grudniu na następnego roku, oni nas informowali na koniec marca.
1: Zmieniły się te zasady. Teraz Senat głównie przyznaje te środki. O co państwo wnioskowali? I rozumiem, że nie dostali państwo żadnego wsparcia.
2: Nie, dostaliśmy 0 i byliśmy uprzedzeni dopiero na koniec marca bieżący rok. Także to jest jeszcze gorsze. To znaczy, jeżeli oni chcieli zniszczyć polskich mediów na wschodnie, oni nie by zachowali inaczej.
1: Jak panu wytłumaczono tę decyzję odmowną? Dlaczego?
2: To nie ma żadnego wytłumaczenia, bo miałem kontaktów z jednego senatora, który mi dał wizytówki, kiedy był na Litwie, pan Wojciech Zemniak, i mi mówił, jeżeli pan coś potrzebuje, to proszę do mnie kontaktować. Ja skontaktowałem z nim. Widocznie on nie widział, że prosiłem jakichś środków. Także to można było widać, że nie było żadnych

0: już będzie za późno. To ja za 2 tygodnie to nie będziemy zrobić żaden transmisji, to jest, bo nie mamy środków za to. I wiadomo, że kontaktowałem senatów, ja wysłałem list do Wojciech Rzemniak, do pana Bogdana Błoszewicz, także oni wiedzą o tej sytuacji. I teraz to gorąco, to jest podczas wakacji, nic nie będzie. To tylko, że moja telewizja, nasza telewizja, to jest jedyną regionalną telewizja w Wilnie. I to okazuje się, że to jest polska telewizja. Nie tylko 80 programów to są zrobione językiem polskim, ale to idea, narracja to jest Wielkiego Księstwa Litewskiego, także zrobimy też po litewsku, po ukraińsku i po bielorusku.
1: Mówię dlatego o panie Marcinie Wojciechowskim i Robercie Tyszkiewiczu, bo oni napisali taki apel, nie wiem czy pan widział, odpowiedź na artykuł Rzeczpospolitej. Wytłumaczyli, jak to wszystko wygląda. No i teraz pytanie do pana. Właśnie czym zajmuje się telewizja BMTV? No i jakie są zasięgi? Czy to jest duże spektrum? Dużo mają państwo oglądających? Jak to wszystko wygląda?
0: No to znaczy, idea była taka, Litwa to jest kraj, który zależał historycznie, w sposób historyczny do różnego narodu i który wzięli razem i tylko, że narracja każdego narodu jest inna. Dla Litwinów Litwa to jest kraj monoetnicznie dla Litwinów. Dla Polaków to są polskie kresy. To wiadomo, że na tej narracji, która jest wśród polskich kresów, to Litwini nie mają, albo inne narody nie mają najlepszego roli. I nasza idea to było pokazywać, inna narracja, to narracja Wielkiego Księstwa Litewskiego, że dużo narodów istnieją, że mówią się dużo różnych języków, ale jednak polski język trzyma rolę lingua franca, jak to było właśnie na tej terenie przed pierwszą wojną światową. I walczymy przeciwko ruska propaganda, bo wiadomo, że Ukraińców, Białorusinów to nie zawsze mówią po ich języków i chcą, są kanalizowane przez rosyjski język. Mamy czasami programów, białoruskich programów, które są zrobione pro bono. Ludzie nie proszą pieniędzy za to. I także potrafiliśmy tworzyć pewnego skarbu, który teraz mamy problemów przeciwko ruska propaganda. Mamy problemów, bo litewskie państwo prawie nic nie zdaje, tylko na piwek.
1: Ale zapytałam też o zasięgi pana telewizji. Czy to jest duży oglądających? Jak to wygląda w praktyce?
0: To znaczy, oglądający, żeby mieć przez kantora, to trzeba inwestować w majątek. Także ja mogę tylko was powiedzieć, że niektóre programów, które mamy na Facebook, mają aż do 40 tysięcy widzów. Znający, że mieszkając mniej niż 10 tysięcy Polaków na Litwie, to wydaje mi się, że to jednak dla skromnej telewizji to nieźle. I poza tym, jak mówiłem, to jest tylko jedna regionalna telewizja i okazuje się, że to jest polska telewizja. I tak, i chciałem wrócić do tego. Także mamy kłopotów z państwem, które nic nie chce nas dać coś konkretnego. Rosyjska propaganda i liczyliśmy na polski pomoc na zawsze. Także mieliśmy kosztów od stycznia do końca marcu, bo myśleliśmy, że okej, to jak zawsze będziemy dostać środków. I okazuje się, że nie. Ale chciałbym wrócić do jednego tematu.
1: Przepraszam, to jeszcze tylko dokończę, bo w tym stanowisku pana Wojciechowskiego i pana Tyszkiewicza jest napisane, że inna Polonia z innych krajów ma trochę pretensje do Polonii na Litwie, bo dostają państwo około 20% wszystkich środków na wsparcie Polonii, a Polaków na Litwie jest około 200 tysięcy, czyli 2% całej polskiej diaspory za granicą. To piszą panowie z Senatu, że i tak państwo dostają na Litwie bardzo dużo pieniędzy w porównaniu do Polonii w

0: innych krajach.
1: Po pierwsze, ja nie zgadzam się na apelacji Polonii, na Polaków, które mieszkają na straszone terytorium po II wojnie światowej. Dla mnie to nie jest Polonii. To Polonii to są Francuzi, Polacy, które wyjmowali do Francji, do Niemiec, ale nie na... To jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz. To nasze mediów to są mediów, które... To nie tylko zależy od sentiment, bo Polonii to jest sentiment, ale to jest też polski soft power na Zachodzie. Także to wyporównujące nas do Polaków, które mieszkają w Australii albo w Argentynie, albo w Stanach, to czy można...
0: Jaki jest pana apel w takim razie do rządu, do Senatu? Co by pan chciał im powiedzieć? O co zaapelować?
1: To znaczy, dla mnie to już jest skończone. To będziemy umierać. To jest już... Nie ma za trzy tygodnie będziemy przestać difuzji, bo już to będzie skończone. Także będziemy stracić nasze licencje na telewizja regionalna. Natomiast jest jeszcze winoteka, która może przeżyć w ciągu trzech miesiąców. To niech oni im zapłacą te pieniądze, które prosili. My to będziemy postarać istnieć przez sieci socjalne.
0: Ale są też inne miejsca, bo z tego stanowiska, o którym możemy przeczytać, Senat dysponuje tylko 12% całej puli na Polonię na świecie. Cała pula to jest 650 milionów złotych, jak pan wie, w Polsce. Z 12% tylko z tego ma Senat, te 72 miliony. Więc są inne miejsca może, do których można czy warto aplikować.
1: To wszystko było zrobione przez Fundację Pomocy Polaków na Wschodni i to jest przez Senat. I nie mieliśmy możliwości przez inny sposób. Także zrobiliśmy jak zawsze przez Fundację Pomocy Polaków na Wschodnie i okazuje się, że to jest Senat, który decyduje. Kiedyś to było...
0: Ale fundacja dostała pieniądze i dosyć chyba sporo tych pieniędzy dostała fundacja. Fundacja Pomocy Polaków na Wschodzie dostała pieniądze,
1: nie,
0: prawda?
1: Dużo mniej.
0: I oni mieli przekazać panu te pieniądze, państwu, czy to był oddzielny konkurs?
1: To jest konkurs, który jest zrobiony przez pośrednikiem Fundacji Pomocy Polaków na Wschodzie.
0: I fundacja miała dać panu pieniądze, przekazać panu pieniądze?
1: Nie, a to Senat, który decyduje.
0: Ale mówi pan też o fundacji.
1: No i to jest fundacji. Kiedyś te środków byli...
0: Przez fundację, rozumiem.
1: To byli urzędniki, które zdecydowali od Minister Spraw Zagranicznych albo od kancelera premiera. Ci ludzie wiedzą. To nie jest decyzja polityczna. To co to... Dlaczego dać polityków takie odpowiedzialność? Bo nawet oni nie wiedzą, o co chodzi. Oni nie widzieli, nie przeczytali moje wnioski. Oni absolutnie na ten temat nic nie zrobili. I chcę wrócić do jednego tematu. Jest w Polsce 8 tysięcy Litwinów, które dostają dla ich mediów około 100 tysięcy euro. Jest na Litwie prawie 200 tysięcy Polaków, które dostaje mniej niż 100 tysięcy euro dla ich mediów. I prawdziwego skandal jest, właśnie znajduje się, dlaczego Polska ma finansować polski mediów na Litwie. I polski mediów powinno dostać około 2 miliony od litewskiego państwa, jeżeli liczymy według tej liczby. I to byłoby bardzo dobrze, żeby polski rząd na spotkaniu, kiedy to są spotkania, nie tylko mówić o wojna na Ukraina, że naszej wspólnej historii, to są pewne kłopotów, które nie są rozwiązane wśród mniejszości Polski na Litwie i trzeba o tym rozmawiać. I trzeba chyba robić komisji, żeby sprawdzić się co miesiąc, jakie postępy, bo na ten temat nie ma dużo postępu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i mam nadzieję, że może jak się pan skontaktuje z panem Wojciechowskim albo Tyszkiewiczem, to może jeszcze coś się uda.
1: Ja bardzo wątpię, Tak, ja chciałem podać Senat do sądu, ale niestety miałem trzy adwokaci, które mi mówili, że to jest niemożliwe. Także ja bardzo żałuję, bo oni powinni mieć wstęp. co to zrobili. To jest masakra dla Polski mediów na wschodnie i masakra dla Polski soft power, bo ja straszę około 200 tysięcy złotych, ale Polska inwestowała 1 000 000 złotych. To dlaczego zniszczyć polska inwestycja?
0: O to za chwilę zapytamy pana Marcina Wojciechowskiego, a teraz mówił pan Roman Gorecki-Mickiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy i pozdrawiamy w takim razie. Dziękujemy. A teraz, drodzy państwo, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji również jest zaniepokojona tym, co dzieje się na wschodzie i mamy krótką informację od Anny Ostrowskiej, która jest rzecznikiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłuchajmy stanowiska.
2: Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glepiak z dużym niepokojem przyjmuje informacje o pogarszającej się sytuacji polskich mediów działających poza granicami kraju, w szczególności tych funkcjonujących na wschodzie. Media polonijne pełnią wyjątkową rolę. Są nie tylko źródłem informacji w języku polskim, ale również ważnym narzędziem podtrzymywania polskiej tożsamości, kultury i więzi z ojczyzną. Dlatego tak ważne jest stabilne funkcjonowanie mediów polonijnych i to właściwie powinien być jeden z priorytetów naszego państwa. Napływające sygnały z Białorusi, Litwy i Ukrainy pokazują jasno, że zagrożone są media, które od lat z takim wielkim wysiłkiem wspierają polskie społeczności poza granicami kraju, ale i dla nas tu w Polsce są one źródłem informacji o sytuacji za granicą. Zatem ograniczanie lub wstrzymywanie finansowania wielu redakcji budzi uzasadniony niepokój przedstawicieli środowisk polonijnych. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaapelowała do Senatu oraz do rządu o podjęcie natychmiastowych działań, które zagwarantują mediom polonijnym stabilne warunki funkcjonowania. Troska o polskie media za granicą jest nie tylko wyrazem wsparcia dla Polonii i Polaków mieszkających poza krajem, ale także elementem polskiej racji stanu i odpowiedzialnej polityki państwa. Jest to dodatkowo istotne, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji wojennej na wschodzie.
0: A to była Anna Ostrowska, rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a z nami jest teraz pan Marcin Wojciechowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, ja również witam.
0: No więc na początek fala krytyki i zaniepokojenie mediów polskich na wschodzie, między innymi Białoruś. Czterokrotna redukcja i los magazynu polskiego. Wyjątkowe cięcia dotknęły Związku Polaków na Białorusi. Proszę nam powiedzieć, dlaczego tak drastyczne cięcia są dla tych ważnych organów, tym bardziej właśnie w takim kraju jak Białoruś.
3: No, każdy konkurs opiera się na ocenie konkretnej oferty i konkretnego projektu. I ona musi spełniać pewne kryteria, żeby otrzymała dofinansowanie. I akurat w tym konkretnym przypadku po prostu oferta była nieprecyzyjna. Nie było tam danych kosztów wydania jednej edycji magazynu. Jeśli ktoś wydaje miesięcznik, no to jest 12 wydań tego pisma. Powinno być w ofercie mniej więcej, czy nawet nie mniej więcej, tylko konkretnie uwidocznione, jakie są koszty wydania jednego numeru pisma, z czego one się składają. Więc to był błąd techniczny. Ta oferta uzyskała dofinansowanie w rozmiarze 1/3 i potem po poprawieniu tych błędów Prezydium Senatu podjęło decyzję o dofinansowaniu jeszcze na kolejne 180 tysięcy złotych tej oferty, więc akurat ta sprawa została załatwiona i ona wynikała, tak jak powiedziałem, z pewnych błędów technicznych, niedbałości przy złożeniu oferty. To są środki publiczne i nie wystarczy być tylko środowiskiem czy osobą zasłużonym. Nikt nie kwestionuje zasług tej organizacji, tego środowiska, ale jednak trzeba też spełnić po prostu pewne...
0: Te warunki, które są w konkursie. Konkursu. Rozumiem. To dalej, to idziemy dalej. Wilno, Wilnoteka. Decyzja Senatu to decyzja o likwidacji Wilnoteki. Dostają 30% środków. Ośrodek, który był budowany przy wsparciu państwa polskiego przez 30 lat, mówi Walenty Wojniło. Od 5 lat finansowanie było na podobnym poziomie, trzykrotnie większym od przyznanego w tym roku. Co się zadziało?
3: No tutaj zdaniem naszych ekspertów Wilnoteka też jest oczywiście środowiskiem jak najbardziej zasłużonym i taką bardzo mocną marką. Natomiast od lat prowadzi współpracę z TVP Wilno, realizuje programy dla TVP Wilna.
0: No to dlaczego pan Wojniło mówi o tym, że de facto będzie już zwalnia z dziennikarzy i będzie musiał bardzo ograniczyć?
3: Nie wiem dlaczego, to już nie do mnie pytanie. Natomiast no dlatego podjęto decyzję, że skoro ten podmiot korzysta z finansowania z innych źródeł, no to ta decyzja o sfinansowaniu projektu została...
0: Ale trzykrotnie aż?
3: No wie pani, ja nie chcę wchodzić w buty ekspertów, bo eksperci oceniają te projekty, sprawdzają zasięgi.
0: To dosyć wygodne mówienie, nie będziemy wchodzić. No ktoś musi wchodzić w te buty i ktoś musi to tłumaczyć.
3: No więc dlatego Wilno taka dostała dofinansowanie, tylko nie w takim zakresie, o jaki aplikowała, a uzasadnienie pani podałem. Tak to przedstawili eksperci, że jest to podmiot, który współpracuje z TVP Wilno i w związku z tym no, nie robi tego bezpłatnie, tylko realizuje po prostu.
0: Ale podobny jest, wie pan, jakby...
3: na zlecenie TVP Wilno, która zresztą też jest finansowana przez polskich podatników i to jest finansowana w sposób znaczący.
0: Ja to rozumiem, tylko że wcześniej te media funkcjonowały i nie było takich alarmów, tak? A teraz te alarmy płyną nie z jednego kraju, nie z Litwy czy tylko z Ukrainy, tylko płyną do nas między innymi właśnie także z Białorusi, że te kilkanaście redakcji alarmuje jednocześnie.
3: Na Białorusi takie cięcia? Nie ma kilkunastu redakcji, bo tam nie ma w tej chwili.
0: Na Ukrainie kilkanaście. Na Ukrainie kilkanaście redakcji alarmuje jednocześnie, że bardzo mocno zostały obcięte te środki. Ja przed chwilą rozmawiałam z panem senatorem, żeby nazwisko oczywiście nie pomylić, z panem Ryszardem Majerem, i on powiedział tak, że w roku 2022 było 16 milionów środków na media polonijne, w 2023 17 milionów złotych, a w tym roku jest tylko 10.
3: Ale pytanie gdzie? Bo nie w Senacie, bo Senat w 2022 roku nie dysponował środkami polonijnymi, tylko inne instytucje dysponowały środkami polonijnymi. Ja mogę pani powiedzieć, jakie są dane o finansowaniu mediów polonijnych przez Senat. W 2024 roku to było 280 tysięcy złotych. Sfinansowano za to tylko 3 projekty medialne. W 2025 to było już prawie 8 milionów złotych, dokładnie 7 768 tysięcy. I za te pieniądze sfinansowano 34 projekty medialne, a w tym roku to już było ponad 10 milionów złotych, dokładnie 10 300 3 tysiące złotych, i za te pieniądze sfinansowano 68 projektów medialnych, z czego 32 dla polskich mediów na wschodzie. Więc jeśli chodzi o Senat, to wzrost jest znaczący. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że Senat dysponuje tylko 12% całości środków polonijnych.
0: A kto przyznaje to inaczej? Rozumiem, ja wiem, bo to czytałam.
3: Więc
0: to jest 12%.
3: Tak. Nie, proszę mi pozwolić dokończyć. Trudno oczekiwać od instytucji, która dysponuje 12% środków, żeby zaspokajała 100% potrzeb.
0: A kto głównie, albo nie, kto przeznacza pieniądze na Polonię za granicą oprócz Senatu? MSZ również ma takie środki, Ministerstwo Kultury też ma takie środki.
3: To jest opisane precyzyjnie w ustawie budżetowej. Jest w niej wymienionych 8 instytucji, które zajmuje się finansowaniem Polonii Polaków za granicą. Oprócz Senatu jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: Ale czy to się nie wyklucza? Jak dostanę pieniądze z Senatu...
3: Mogę dokończyć?
0: Czy to się nie wyklucza?
3: Nie, no to znaczy proszę mi pozwolić dokończyć. 8 instytucji zajmuje się finansowaniem. To jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które głównie zajmuje się finansowaniem szkolnictwa, nauczania języka polskiego. Istnieją specjalne takie instytucje podległe Ministerstwu Edukacji, jak ORPEK, czyli ten ośrodek rozwoju polskiej edukacji za granicą, Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Marii Maksymiliana Kolbego. Oprócz tego jest Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu ma także środki na finansowanie polonii, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej.
0: A media?
3: Media do tej pory były finansowane przez Senat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
0: A teraz?
3: No, w tym roku trudno jest mi powiedzieć, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecyduje się na finansowanie mediów. Senat zwiększył to dofinansowanie, mimo że budżet konkursu senackiego nie został zwiększony, a nie został zwiększony decyzją posłów i senatorów, bo no, Senat ma do dyspozycji 72 miliony w ramach konkursu Senat Polonia. Ta pomoc jest przyznawana, czy to wsparcie jest przyznawane w 6 kierunkach, na wsparcie organizacji polskich, na wsparcie mediów, ale również na aktywizację obywatelską, na wydarzenia kulturalne, na wsparcie młodej Polonii i na organizację spotkania, światowego spotkania.
0: Ale wie pan, jakby, o co są też jakby te zastrzeżenia, że do tej pory jednak na jesieni te podmioty dowiadywały się, tak, o wynikach konkursu, czy o tym, czy mają środki, czy nie. Dlaczego w tym roku tak późno, pod koniec marca?
3: Na jesieni nie było. Znaczy zawsze konkurs jest ogłaszany na jesieni i tak samo był ogłoszony w tym roku. Znaczy tegoroczny konkurs został ogłoszony dokładnie 31 października 2025 roku. Do 10 grudnia organizacje miały czas na składanie wniosków, a potem te wnioski były oceniane przez ekspertów i w marcu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Rzeczywiście ta procedura ze względu na specyfikę funkcjonowanie organizacji polonijnych jest skomplikowane, bo nie mogą one składać wniosków bezpośrednio. To jest warunkowane przez polskie prawo, nie mamy na to wpływu. Tak stanowi ustawa o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego, że o dotacje mogą aplikować tylko organizacje zarejestrowane w Polsce. Więc środowiska polonijne aplikują za pomocą tak zwanych operatorów, czyli polskich organizacji zajmujących się współpracą z Polonią. Potem te organizacje no, obrabiają wyniki konkursu i nie zawsze natychmiast informują swoich partnerów, beneficjentów, jakie są wyniki. Miałem taką sytuację z Łotwy dosłownie kilka dni temu, że środowisko na Łotwie dowiedziało się o tym, że dostało te środki kilka dni temu, chociaż zostały one przyznane w marcu. Ale to nie jest wina Senatu, bo Senat ogłosił ten konkurs, znaczy rozstrzygnął konkurs terminowo, poinformował o tym oferentów. Ale, natomiast no, nie zawsze ten przepływ informacji jest płynny.
0: Rozumiem, ale chodzi
3: nie można uogólniać. Tak, chodzi o to, że jest to rzeczywiście skomplikowana, złożona procedura.
0: Chodzi bardziej
3: i generalnie
0: mi o taki bardziej wydźwięk, tak, że teraz bardzo dużo tych mediów apeluje, że te środki są gigantycznie obcięte. Dlaczego
3: znaczy,
0: wcześniej
3: nie,
0: się
3: nie, znaczy
0: dało,
3: myślę, że apelują
0: a teraz
3: te media, które
0: nie dało.
3: Dostały mniej.
0: No ale portal z Nadwilli, właśnie Wilnoteka, Monitor Wołyński, Kurier Galicyjny, Kresy24, znaczy, Polska Fala. Ja mogę wymieniać też dużo.
3: Ja rozumiem, ale ja też mogę wymieniać, bo ja znam tę sprawę i też, znaczy każde z tych środowisk dostały różnie. Niektóre dostały 30%, inne dostały połowę. Radio z Nadwilli dostało no, chyba 80% tego, co prosiło. Kurier Galicyjski
0: no dostał 60 tysięcy, a wnioskował
3: tak,
0: o 400.
3: Składał,
0: jak można gazetę
3: składał,
0: utrzymać za 60 tysięcy
3: rocznie?
0: Tylko,
3: że Kurier Galicyjski składał kilka rozmaitych projektów, również na radio, na telewizję, bo jest to bardzo rozbudowane środowisko. Łącznie te projekty były na 1 200 000 złotych i łącznie otrzymał około 400 tysięcy. Więc oczywiście proszę też o tym pamiętać, że te organizacje nie składają po jednym projekcie. Natomiast oczywiście potem upominając się o te środki, no pokazują ten obraz, który
0: no
3: jest
0: tak, nawet
3: dla nich najbardziej
0: korzystny. Z dotacji nie otrzymują,
3: no,
0: to jest mało jednak.
3: Pytanie jest takie, że czy gazeta polonijna, no oczywiście została, czy środowisko, które prowadzi działalność medialną na taką skalę, nie powinno jednak prowadzić go trochę, no uwzględniając też odbiór, zasięg, prawda, odbiorców.
0: To jeszcze na koniec, bo czas nas goni. Dużo mówi się, zresztą naszym gościem kilka minut temu był Roman Gorecki-Mickiewicz, praprawnuk Adama Mickiewicza, który mówi o tym, że no nie dostanie żadnych pieniędzy z Senatu, że dopiero dowiedział się o tym w marcu i de facto będzie musiał całkowicie zamknąć tą telewizję, która według niego jest ważna, potrzebna. Jest to soft power. Niektóre materiały, jak powiedział na Facebooku, mają 40 tysięcy odsłon, no to A jak pan się z kolei do tego odniesie?
3: W tym przypadku eksperci uznali, że jest to projekt o niskiej efektywności w stosunku do kosztów. Nie chcę z tym polemizować. To znaczy, ja rozumiem, że gdyby środków było więcej, można by dysponować z nimi w sposób bardziej szczodry. Natomiast no, było środków do dyspozycji, tak jak powiedziałem, 72 miliony niespełna, a w sumie ofert w konkursie wpłynęło na 440 milionów
0: złotych. No tak,
3: złotych.
0: To jest gigantyczny.
3: Czyli to jest ośmiokrotna dysproporcja.
0: Niech mi pan powie, czy jest możliwość, żeby zwiększyć te środki jeszcze? Czy jest jakaś rewizja?
3: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o tegoroczny konkurs, to jeśli jakaś organizacja zrezygnuje z podpisanej umowy, z podpisania umowy albo nie zrealizuje działań z jakichś powodów losowych i te środki zwróci, no to wtedy one są przyznawane tym podmiotom, które nie dostały. Oczywiście no też na podstawie listy rezerwowej, na podstawie decyzji Prezydium Senatu. Więc w taki sposób punktowy, jeśli te środki będą się uwalniały w taki sposób, no myślę, że jakie punktowe działania są możliwe. Natomiast na przyszłość zdecydowanie trzeba myśleć o zwiększeniu budżetu konkursu, bo bo wtedy będzie można rzeczywiście dysponować tymi środkami w sposób bardziej szczodry.
0: A jeszcze pan senator Majder mówił o tym, że jest potrzebne, mówił o tym, że jest potrzebna taka systemowa zmiana. Czy pan jest też za tym, żeby te programy były, konkursy przyznawane na 2-3 lata, żeby była też taka...
3: Znaczy one już płynność. Są przyznawane na 2 lata. Właśnie w kierunkach, my mamy takie dwa kierunki, wsparcie organizacji polonijnych i wsparcie mediów polonijnych. I w tych kierunkach środki są przyznawane na 2 lata. I dużo z mediów polonijnych otrzymało już taką promesę dofinansowania na przyszły rok. To też zostało ogłoszone w ramach tegorocznego konkursu, więc to funkcjonuje. I myślę, że organizacje doceniają to, bo to zapewnia im pewną stabilność, możliwość planowania na przyszły rok. Oprócz tego, że dostały one tą promesę dofinansowania na rok kolejny, mogą także startować w konkursie i składać projekty na dodatkowe działania, więc mam nadzieję, że tak
0: bardzo
3: będzie
0: serdecznie
3: funkcjonowało.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że trochę Państwu, naszym słuchaczom, pan Marcin Wojciechowski wyjaśnił. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Ja również dziękuję.
0: Pan Marcin Wojciechowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, które, jak Państwo słyszą, mierzą się cały czas z brakiem finansów z rządu.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Serwis Międzynarodowy Radia Wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. I tak, dzisiejszy serwis międzynarodowy to także sprawy afrykańskie, ponieważ jest środa, więc jak w każdą środę mamy zoom na Afrykę. Ale dzisiejszy program zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, ponieważ właśnie w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy podjął decyzję o cofnięciu dekretu Donalda Trumpa w sprawie tak zwanego prawa ziemi. O co chodzi? Chodzi o 14 poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, poprawka z 1868 roku, gdy to USA stanęły przed problemem tak zwanych wyzwoleńców, czyli byłych niewolników w następstwie amerykańskiej wojny domowej. Poprawka gwarantuje przede wszystkim obywatelstwo osobom, które urodziły się na terenie Stanów Zjednoczonych, a także osobom naturalizowanym. I to właśnie ten zapis kwestionował już od dawna prezydent USA, Donald Trump, również w kampanii prezydenckiej, według którego w ostatnich latach doszło do poważnych nadużyć tego prawa. Nie dziwi więc zatem, że jedną z pierwszych decyzji Trumpa po objęciu fotela prezydenckiego, w zasadzie pierwszego dnia sprawowania przez niego drugiej kadencji urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, było ograniczenie możliwości uzyskania obywatelstwa amerykańskiego przy narodzinach, w szczególności w przypadku, gdy rodzice mieliby przebywać na terytorium USA tymczasowo. Decyzja Sądu Najwyższego jest szeroko komentowana w Stanach Zjednoczonych. O komentarz na gorąco został poproszony podczas konferencji prasowej speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który jest również sojusznikiem Donalda Trumpa. Posłuchajmy.
2: Uważam, że w ostatnich latach doszło do poważnych nadużyć w tym zakresie i właśnie to zostało przedstawione. To poważny problem. Staje się on formą turystyki, turystyki rodzenia. Jestem bardzo rozczarowany takim wynikiem, ponieważ stawia to kraj przed poważnymi wyzwaniami w przyszłości i będziemy musieli się z tym zmierzyć jako kongres.
1: W sprawie wypowiedział się już także Donald Trump, zamieszczając na platformie Truth Social obszerny wpis, który pozwolę sobie zacytować. Sąd Najwyższy podtrzymał obywatelstwo wynikające z prawa ziemi, co jest niedobre dla naszego kraju, ale możemy z łatwością to nadrobić w kongresie poprzez ustawodawstwo przy wsparciu prezydenta. Nie jest konieczna, długa i nieporęczna poprawka do konstytucji. Kongres powinien rozpocząć dziś pracę nad położeniem kresu kosztownemu i niesprawiedliwemu dla naszego kraju obywatelstwu wynikającemu z urodzenia, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych, który kilka dni temu potwierdził, że nie zamierza kwestionować werdyktu Sądu Najwyższego.
2: Chyba będę musiał się z tym pogodzić. To Sąd Najwyższy. Uważam, że to bardzo szkodliwe dla naszego narodu. Jesteśmy jedynym narodem, który to robi. Żaden inny naród nie przyznaje obywatelstwa z urodzenia. To niezwykle destrukcyjne i niezwykle kosztowne.
1: Nie ulega jednak wątpliwości, że dla Donalda Trumpa ta decyzja jest bardzo dużą porażką i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście uda mu się przeprowadzić odpowiednie zmiany przez kongres, tak jak to napisał w swoim wpisie na platformie X. Tym bardziej, że jest wielce prawdopodobne, że republikanie stracą większość w mających się odbyć już w listopadzie wyborach do kongresu. Z werdyktu są zadowoleni demokraci, którzy zwracają uwagę, że został on podjęty przez Sąd Najwyższy, który zdominowany jest przez sędziów uznawanych za konserwatywnych i za sympatyków Donalda Trumpa. Aktualnie w składzie jest 6 takich sędziów, natomiast 3 ma poglądy raczej liberalne. Należy jednak nadmienić, że z innych werdyktów Sądu Najwyższego Donald Trump może być zadowolony. Przykładowo przedwczoraj sąd zgodził się na rozszerzenie prerogatyw wykonawczych prezydenta, który tym samym będzie mógł odwoływać szefów niezależnych agencji federalnych. Jest to zmiana wcześniejszego werdyktu z roku 1935. Przenosimy się na Rivierę Francuską, a konkretnie do Monako, gdzie przedwczoraj doszło do zamachu na ukraińskiego oligarchę Wadima Ermolajewa. W ataku dokonanym przy użyciu paczki pułapki ranny został 58-letni Ermolajew oraz dwie inne osoby. Kobieta, której życie wciąż jest zagrożone, a także nastolatek. Ładunek wybuchowy eksplodował przy wejściu do budynku, w którym zamieszkuje ukraiński oligarcha, a sprawcę ataku poszukują służby monakijskie i francuskie, o czym poinformował prokurator generalny Monako Stefan Thibault, który poinformował także, że nie był to atak terrorystyczny.
2: Na podstawie obecnie dostępnych informacji nie wydaje się, aby był to atak terrorystyczny. Mężczyzna mieszka w Monako od 2021 roku. Nie toczy się wobec niego żadne postępowanie i według naszej wiedzy nie jest poszukiwany przez żadne zagraniczne władzy.
1: Władimir Mulajew od 2018-19 roku jest już obywatelem Cypru i jest także jednym z oligarchów, na których Kijów nałożył sankcje. Majątek zbił m.in. będąc szefem grupy Alef, działającej w branży nieruchomości i ogólnie budowlanki. Dzisiaj jego majątek właśnie szacowany jest na 225 milionów dolarów. Jednak to jego zaangażowanie w handel alkoholem na terenie okupowanego przez Rosję Krymu sprawiło, że stał się personą non grata na Ukrainie. Według gazety ukraińska Ja Prawda, Ermolajew jest członkiem tak zwanego batalionu Monako, czyli grupy oligarchów ukraińskiego pochodzenia, którzy w ostatnich latach zamieszkali na Lazurowym Wybrzeżu. Na liście owego batalionu, ta nazwa powstała na początku pełnowymiarowej wojny na Ukrainie w 2022 roku, znajduje się kilkadziesiąt nazwisk. Sam Ermolajew miał w ostatnich latach stać się bardzo dyskretny. Mnożą się zatem spekulacje co do możliwego sprawcy ataku. Czy była to operacja przeprowadzona przez ukraińskie służby bezpieczeństwa, a może po prostu zwykłe porachunki? No w każdym razie, na razie policja monakijska prowadzi dochodzenie w związku z próbą zabójstwa oraz podłożenia substancji lub urządzeń wybuchowych w miejscu publicznym. Przenosimy się do Ameryki Południowej, a konkretnie do Wenezueli, gdzie przypomnijmy, w nocy z 24 na 25 czerwca czasu polskiego doszło do silnego trzęsienia ziemi. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 2000, natomiast wciąż ponad 40 tysięcy osób uznawanych jest za zaginionych. Jest z nami na łączach redaktor Zbigniew Dąbrowski, gospodarz audycji Republika Latina, ale także Tres por Tres. Dzień dobry, Zbyszku.
3: Dzień dobry, buenas tardes.
1: Co dzieje się w Wenezueli?
3: No w Wenezueli, proszę państwa, trwa akcja ratownicza cały czas. No w zasadzie można powiedzieć tak, że ludzie ścigają się z czasem po to, żeby uratować jak najwięcej osób. Tak jak tutaj, Mikołaj, wspomniałeś, oficjalne dane mówią o 1943 osobach zabitych przez ofiarach trzęsienia ziemi, może w ten sposób. Ponad 10,5 tysiącach osób rannych, ale tak naprawdę do tego należy doliczyć jeszcze prawie 16 tysięcy osób. Inaczej, no, w różny sposób poszkodowanych, ponad 28 tysięcy osób, którymi no, opiekuje się służba zdrowia. Oczywiście mówimy cały czas o osobach, które no, zostały poszkodowane w wyniku ofiar, natomiast nieoficjalne dane w tej chwili tutaj, które w zasadzie można powiedzieć tak, szacowania ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych mówią o tym, że około 50 tysięcy osób należy uznać za zaginione. No i niestety, proszę państwa, o ile ta liczba ofiar wzrosła bardzo, bardzo mocno w ciągu tego ostatniego, całego tygodnia w zasadzie można powiedzieć, to aż tak pomyśleć, jak mocno ona jeszcze wzrośnie. Tutaj niektórzy mówią wręcz o tym, że liczba ofiar trzęsienia ziemi może osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy osób, co będzie oznaczało, proszę państwa, że będziemy mieli do czynienia z najsilniejszym trzęsieniem ziemi no w historii, nowożytnej historii Wenezueli, czyli od początku XIX wieku. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, natomiast o czym trzeba też powiedzieć, proszę państwa, to o olbrzymim chaosie. o tym, że władze Wenezueli, rząd Delcy Rodriguez nie pomaga za bardzo ekipom, które no, starają się dotrzeć do potencjalnych jeszcze osób, które ewentualnie można byłoby uratować.
1: Zresztą jest właśnie rząd w Caracas jest bardzo mocno krytykowany przez mieszkańców.
3: Tak, jest krytykowany, ale w zasadzie no, można powiedzieć tak, że czego by nie zrobił, będzie i tak krytykowany, dlatego że w zasadzie niewiele dobrego robi. Owszem, Delcy Rodriguez wprowadziła tutaj stan nadzwyczajny, ale już bardzo wiele osób mówi, że to jest, że są to przepisy, które na pewno będą ograniczały wolność, po prostu normalną wolność ludzi, które no, wydają się być troszkę kopią tego, co miało miejsce za czasów jej niesławnego poprzednika, czyli Nicolasa Maduro. Z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę, że nawet służby pomocnicze, służby ratownicze, które chciałyby dostać się do ruin budynków w poszukiwaniach, bo wiecie Państwo pod uwagę, że w zasadzie no, mówi się tylko tak, że ostatnio no, mówiło się o cudzie, że po kilku dniach odnaleziono żywego 3-letniego chłopczyka, no, i tutaj rzeczywiście wiele osób mówi o cudzie, natomiast o nowych osobach, które ewentualnie można byłoby odnaleźć jeszcze żywe, którym można byłoby pomóc, no coraz mniejsza nadzieja jest na to, również dlatego, że przede wszystkim brakuje sprzętu i to są, proszę Państwa, zaniedbania i o tym też już wspominałem w ubiegłym tygodniu. To są olbrzymie zaniedbania ze strony reżimu ciawistowskiego. Służby ratunkowe po prostu tego sprzętu nie mają. Co z tego, że przyjeżdżają, owszem, że przyjeżdżają ekipy z zagranicy, przecież w końcu potężne siły wysłały Stany Zjednoczone, między innymi również i żołnierzy, nie tylko ratowników i cały sprzęt. Inne kraje Ameryki Łacińskiej, ale i kraje spoza Ameryki Łacińskiej też wysyłają ratowników. No tymczasem okazuje się, proszę Państwa, że nie bardzo jest czym operować. Tego sprzętu nie ma. No wiadomo, że takiego większego sprzętu nie załaduje się łatwo do samolotu transportowego czy jakiegokolwiek innego, żeby go można było przywieźć. W zasadzie można powiedzieć tak, że pierwsze godziny, które po trzęsieniu ziemi, które zostały przeznaczone na akcję ratowniczą, one już bardzo mocno zostały spalone właśnie przez to, że brakowało sprzętu, przez to, że ludzie odgarniali ruiny własnymi gołymi rękoma, no, narażając się na niebezpieczeństwo chociażby związane z możliwą na przykład eksplozją gazu w budynku. I w zasadzie trzeba powiedzieć tak, że te pierwsze godziny no to była w zasadzie samopomoc samych Wenezuelczyków. Wenezuelczykom na pewno brakuje nie tylko sprzętu do ratowania, brakuje oczywiście też tych podstawowych rzeczy, które no, są czymś normalnym dla nas, jedzenia czy jakichś środków medycznych, środków opatrunkowych, ale również takich środków higienicznych, środków no powiedzmy, no, które ułatwiają normalne życie. Ja też zresztą muszę powiedzieć Państwu, rozmawiałem tutaj z przedstawicielami diaspory wenezuelskiej w Polsce. My planujemy zrobić jakąś akcję, to tak, że taką zajawkę nieformalną i też byśmy liczyli oczywiście na Państwa pomoc, ale na razie póki jeszcze nie ma szczegółów, o tym nie, na pewno jeszcze Państwu w tej chwili nie powiem. Natomiast generalnie wygląda na to, proszę Państwa, że będziemy mieli do czynienia z jedną z największych klęsk humanitarnych w ostatnich latach. Niestety. Obserwacje są bardzo, bardzo czarne, bardzo ciemne. Ten temat jeszcze poruszymy w najbliższą niedzielę razem z Beatriz Blanco w Republika Latina o godzinie 19.
1: Bywa tak, że takie właśnie klęski humanitarne, one mają duży wpływ na politykę lokalną. No, tak można powiedzieć o chociażby katastrofie czarnobylskiej, która według wielu była takim gwoździem do trumny Związku Radzieckiego, ale także możemy mówić, nie o trzęsieniu ziemi w Armenii. Czy ten kataklizm, który właśnie wydarzył się w Wenezueli, może w jakiś sposób wpłynąć na politykę wenezuelską, no, która także przechodzi przez bardzo mocne turbulencje od stycznia tego roku?
3: Ja nie bardzo widzę jak, bo Delcy Rodriguez ma, czy rodzeństwo Rodriguez w zasadzie trzeba powiedzieć, bo to jest nie tylko Delcy, ale również przewodniczący parlamentu, czyli brat Delcy Jorge. Oni mają dosyć mocną pozycję w Wenezueli związaną z tym, że po prostu zostali zaakceptowani przez Donalda Trumpa. I w zasadzie, jeżeli wszystko można powiedzieć tak, podejrzewam, że dużo bardziej, jeżeli jakieś decyzje zapadną, to nie zapadną one w Caracas, ale zapadną one w Waszyngtonie. Owszem, mówiło się i mówi się cały czas o przeprowadzeniu naprawdę wolnych, demokratycznych wyborów, ale też trzeba o tym powiedzieć, że niestety w takiej sytuacji, jaka ma miejsce obecnie, ja nie widzę, żeby w najbliższych miesiącach było to możliwe, bo po prostu nawet nie będzie wiadomo gdzie. Opinia Wenezuelczyków o reżimie chavistowskim, myślę, że ona się nie zmieniła, a te ostatnie wydarzenia, myślę, że jeszcze bardziej ją pogorszyły. Dodam Państwu, że nawet służby porządkowe wenezuelskie nie zdają egzaminu. Tu już chociażby pojawiają się informacje, na przykład takie, że wojskowi wenezuelscy przeszkadzali chilijskim ratownikom, oskarżając ich o szpiegostwo. To jest, proszę Państwa, brzmi absurdalnie, ale coś takiego jest. Inna taka wiadomość jeszcze ostatnia, że sami Wenezuelczycy złapali policjantów, którzy po prostu zaczęli szabrować. Gdzieś tam w ruinach znaleźli nie wiem, czy ofiary, czy po prostu gdzieś tam leżał plik z dolarami, oni po prostu wzięli i ukradli. Policjanci oczywiście zostali zwolnieni, ale to są takie akcje, proszę Państwa, które niestety są codziennością w Wenezueli. Czy ci policjanci zrobili to specjalnie? Pewnie tak, ale wcale nie wykluczone, że zrobili to po prostu z biedy.
1: Zbyszku, wiem, że dzisiaj umawialiśmy się na rozmowę o Wenezueli, ale też informacja, która pojawiła się chyba wczoraj, czyli wreszcie potwierdzenie, że wybory prezydenckie w Peru, w tych wyborach wygrała Keiko Fujimori. Wiemy, że, czy Fujimori, przyznam, że nie pamiętam, jak to się wypowiada. W każdym razie
3: Fujimori,
1: zgadza się. W każdym razie mówiliśmy o tym dużo. Jakiś komentarz może do tego wyniku?
3: To w zasadzie chyba komentować nie trzeba. Mi się wydaje, że lewica peruwiańska z Roberto Sanchezem na czele, ona się pogodziła już nieco wcześniej. Na pewno ja zawsze, tak jak i w ubiegłym tygodniu wspominałem, wybór Abelardo de la Espriei na prezydenta Kolumbii. Ja zawsze daję jakiś tam, powiedzmy, kredyt zaufania każdemu politykowi, który po prostu przejmuje władzę poza tak powiem, paroma osobami z Wenezueli, Kuby i Nikaragui. Natomiast na pewno to nie będą łatwe rządy, ale z drugiej strony, o czym też trzeba powiedzieć, to jest też to, że być może, proszę Państwa, istnieje pewna szansa na pewną stabilizację, bo weźcie Państwo pod uwagę, że parlament też jest zdominowany, parlament peruwiański oczywiście, przez fujimoristów. I tutaj ewentualnie nie będzie tego, raczej nie spodziewam się chaosu związanego z obalaniem prezydenta, z wyborami kolejnego nowego prezydenta. Pytanie jest, w którą stronę pójdzie Keiko Fujimori. Czy pójdzie ona w stronę, powiedzmy, prawicy wolnorynkowej, konserwatywnej, ale jednak demokratycznej, czy przypadkiem też nie będzie chciała na przykład zgromadzić sobie, że tak powiem, całości władzy, o co zresztą wielu Peruwiańczyków się obawia, władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej i że tak powiem, nie zaprowadzić czegoś na kształt rządów jej ojca, czyli Alberto Fujimori. Na pewno wielu Peruwiańczyków jest niezadowolonych z objęcia rządów przez Keiko, ale z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę też, że chociażby większość Peruwiańczyków, którzy przebywają za granicami swojego kraju, oni głosowali na Keiko, licząc też pewnie na jakąś zmianę. Czy ta zmiana nadejdzie? Pewnie tak. Jaka to będzie zmiana? Trudno w tym momencie cokolwiek powiedzieć. Myślę, że jest za wcześnie. Myślę, że no dopiero za najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą, co będzie. No na pewno póki co nie jest to korzystna zmiana dla gospodarki peruwiańskiej, bowiem kurs peruwiańskiego sola mocno spadł.
1: A w sprawie tych wyborów wypowiedział się także sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, który stwierdził, że ten wynik jest ważny, że te wybory były ważne, ale o tym, czy rzeczywiście były ważne, jak były ważne, mogą się Państwo dowiedzieć więcej właśnie z audycji Republika Latina, czy też Tres Portres, prowadzonych przez redaktora Zbigniewa Dobrowskiego. Zbyszku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję i spokojnego popołudnia życzę.
1: Spokojnego popołudnia. Teraz czas na Zoom na Afrykę.
0: Zoom na Afrykę.
1: A dzisiejszy Zoom na Afrykę zaczynamy od Sahelu, od zachodniej części kontynentu afrykańskiego, gdzie 26 czerwca władze Burkina Faso ogłosiły zerwanie stosunków dyplomatycznych z Francją.
4: Le gouvernement du Burkina Faso.
2: Rząd Burkina Faso informuje krajową i międzynarodową opinię publiczną, że podjął decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Republiką Francuską z dniem 26 czerwca 2026 roku.
1: Burkina Faso jest jednym z krajów zachodniego Sahelu, w których w ostatnich latach doszło do zamachu stanu przeprowadzonego przez juntę wojskową. Ouagadougou, właśnie w stolicy Burkina Faso, w 2022 roku władzę przejął kapitan Ibrahim Traoré, który dokonał bardzo mocnej reorientacji politycznej w Burkina Faso, stawiając, podobnie jak w przypadku Mali czy też Nigru, na współpracę z Rosją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też na terenie tych krajów obecne są do tej pory oddziały rosyjskie. Najpierw była to grupa Wagnera, teraz są to oddziały tak zwanego Afrika Korps. Jednocześnie te junty wojskowe stojące na czele Mali, na czele Nigru oraz Burkina Faso obrały bardzo antyfrancuski kurs. Przykładowo, kilka miesięcy temu władze Nigru ogłosiły generalną mobilizację w ramach przygotowań do możliwej wojny przeciwko Francji, coś co wywołało spore zdziwienie nad Sekwaną. Przypomnijmy, że Francja była władzą kolonialną na tym obszarze jeszcze nie tak dawno temu, a w ostatnich latach w Sahelu Zachodnim wojska francuskie uczestniczyły, nawet stały na czele działań przeciwko obecnym na tym terenie bojówkom dżihadystycznym, no chociażby w ramach operacji Barkhane. Co stoi za ostatnią decyzją władz Burkina Faso? Według Ouagadougou ta decyzja wynika z nieustannych, i tutaj cytat, ambicji neokolonialnych ambicji Paryża, których wyrazem miała być rezolucja Parlamentu Europejskiego z 18 czerwca. Rezolucja, w której potępione zostały działania władz Ouagadougou wymierzone przeciwko życiu obywatelskiemu oraz podstawowym swobodom w tym kraju. Za rezolucją lobował m.in. francuski eurodeputowany, prawicowy eurodeputowany generał Christophe Gomard, który jest także byłym szefem francuskiego wywiadu. Pytanie, czy na podobny krok zdecydują się władze Mali i Nigru, krajów, które wraz z Burkina Faso tworzą antyzachodni, chyba można powiedzieć, a na pewno antyfrancuski sojusz państw Sahelu. Nie jest to wcale takie pewne, biorąc pod uwagę nieefektywność oddziałów rosyjskich, o których wspominałem, oddziałów Afrika Korps w walce przeciwko milicjom dżihadystycznym, które coraz śmielej sobie poczynają na terenie Sahelu Zachodniego, w szczególności na terenie Mali, gdzie największe miasta są pozbawiane regularnie dostaw paliwa, ale także w Nigrze, gdzie z kolei po raz kolejny zaatakowany został międzynarodowy port lotniczy w stolicy tego kraju w Niameju. Wobec takiego rozwoju sytuacji władze tych krajów mogłyby spróbować ponownie nawiązać dialog z Paryżem. A jeżeli chodzi o Paryż, to może jeszcze oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zostało opublikowane na platformie X. Francja z ubolewaniem przyjmuje tę wrogą i bezpodstawną decyzję, która ilustruje niepokojące tendencje władz Burkina Faso. Niezbędne środki wzajemne są obecnie przedmiotem przeglądu, bo faktem jest, że zerwanie stosunków z Francją jest czymś bardzo, bardzo rzadkim w historii tego kraju. Dokonał tego m.in. Egipt w roku 1956 w trakcie kryzysu w kanale Suezkim, ale dodajmy, że w wyniku tej decyzji opieki konsularnej pozbawionych zostało 2,5 tysiąca obywateli francuskich znajdujących się na terenie właśnie Burkina Faso. Przenosimy się do południowej części Afryki, konkretnie do RPA, do Republiki Południowej Afryki, gdzie ponownie doszło do protestów wymierzonych w imigrantów.

0: kolejnych miesięcy od marca, a tysiące osób już postanowiło wyjechać z RPA, między innymi w ramach transportów zorganizowanych przez inne państwa afrykańskie, między innymi przez Malawi, ale także przez Nigerię. Policja monitoruje sytuację i apeluje o zachowanie spokoju. Władze potępiły akty przemocy oraz zapowiedziały działania mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, niezależnie od ich pochodzenia, chociaż jak zaznaczają sami zainteresowani, czyli właśnie imigranci, bardzo często policja sympatyzuje z organizatorami tych ruchów sprzeciwiających się obecności imigrantów. W każdym razie potępił te ekscesy wobec imigrantów sam prezydent RPA Cyril Ramaphosa.
1: Nie możemy pozwolić, żeby pewne grupy wykorzystywały uzasadnione obawy obywateli RPA do destabilizacji naszego kraju poprzez podżeganie do bezprawia i przemocy.
0: Organizacje społeczne ostrzegają, że narastające napięcia mogą prowadzić do kolejnych starć i pogłębiać podziały społeczne w kraju, podziały, które są i tak już bardzo, bardzo duże i którego rząd, kraju, którego rząd jest regularnie krytykowany przez administrację Donalda Trumpa. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy serwis międzynarodowy, także o Zoom na Afrykę, który w te wakacje przyjmie troszeczkę inną formę, który będziemy zawsze próbowali kończyć muzyką i tak również dzisiaj się stanie. Pożegnam się z Państwem muzyką z filmu Pożegnanie z Afryką, ale ja pożegnam się na króciutko, ponieważ słyszę się z Państwem już po godzinie 16 w popołudniu w net.
2: Nocne powtórki w net.
3: Budzisz się i słuchasz Radio w net.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Decydowanie pomaga poznawać, a poznawanie pomaga decydować. To główny wniosek ojca polskiej cybernetyki, profesora Mariana Mazura. A dzisiaj Radio Wnet, słuchacze, spotykamy się z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym. Dzień dobry.
1: No, dzień dobry.
0: Pan niejako jest kontynuatorem, jako prawnik, jako kryminalistyk, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się pan właśnie w cybernetyce i w Narodowej Akademii Informacji. Pan także ma wykłady. Co pan powie o tej cybernetyka i my? Taką myśl rozwinął

0: Józef Kosecki, a pan był też jego uczniem i kontynuatorem myśli profesora Mariana Mazura.
1: Tak, to można powiedzieć, że była zachowana tak sukcesja, tak cybernetyczna, to znaczy...
0: Polskiej cybernetyki, trzeba powiedzieć, tak.
1: Tak, tak, no docent Józef Kosecki po prostu jako kontynuator tutaj najwybitniejszy Mariana Mazura, no przynajmniej na tym obszarze społecznym, bo oczywiście Marian Mazur w różnych dziedzinach, w różnym okresie działał. No i tutaj moja skromna osoba jako kontynuacja tutaj Józefa Koseckiego na tych obszarach właśnie, głównie oczywiście wykorzystania właśnie w obszarach, nazwijmy to, tutaj związanych czy z bardzo szeroko rozumianymi naukami prawnymi, czy naukami o bezpieczeństwie, i wykorzystania cybernetyki w jakościowej teorii informacji, tych teorii motywacji i tych wszystkich właśnie osiągnięć polskiej szkoły cybernetyki.
0: Tak, jako nauka o sterowaniu społecznością, czyli wywoływania celowego lub oddziaływania na społeczeństwo. Jak pan postrzega dorobek polskiej cybernetyki?
1: Tak, znaczy nauka w ogóle o sterowaniu niekoniecznie społecznością, tak na tezę. Właśnie jakby główna cecha tak cybernetyki, no to jest właśnie daleko, daleko posunięta ogólność, tak? Czyli to sterowanie może się odbywać w zasadzie we wszystkich obiektach i ożywionych, i nieożywionych, tak? No tutaj w matematyk, tak, od którego się zaczęła, który się uznaje jako tak ojca cybernetyki, jako osobnej nauki, tak, czyli tutaj Norbert Wiener, tak, czy Wiener, tak jak Amerykanie wymawiali, to właśnie tak była cybernetyka, czyli sterowanie w zwierzęciu i w maszynie, no, zresztą początkowo chciałem się to użyć w nazwie w zwierzęciu, maszynie i w człowieku, ale znowu to wówczas na tym etapie źle odebrane, tak, takie zestawienie. Natomiast właśnie to dotyczy wszelkich przejawów tak sterowania, czyli wywierania celowego wpływu na określone, czy to tam zjawiska, czy jakieś obiekty, czy systemy. I to jest jakby ta główna cecha. Natomiast no, oczywiście to co tutaj, to z czego najbardziej jest tak znany Mazur, co chodzi za jego największe tutaj osiągnięcia na tym odcinku, no to jest właśnie zajmował się kwestiami związanymi z psychocybernetyką i z jakościową teorią informacji, tak, no i oczywiście z wszelkimi wywodzącymi się tutaj, czy zahaczającymi o to, tak, czyli tam właśnie czy to cybernetyczna teoria decyzji, tak, czy to cybernetyczna teoria charakteru. Jakby tutaj Józef Kosecki się skupił na takim odcinku socjocybernetycznym, czyli właśnie na sterowaniu, jeżeli chodzi o społeczeństwo, tak? Czyli to była taka jakby główna różnica między Marianem Mazurem a Józefem Koseckim, tak? To było skupienie się właśnie na sterowaniu społecznym, a nie sterowaniu na poziomie, powiedzmy, jednostki. Tak. Można by to określić.
0: Ogromna większość ludzi podejmujących decyzje, tak pisał profesor Mazur w Cybernetyka i charakter, nie orientuje się, że decyzja jako rozwiązanie problemu decyzyjnego wymaga dowodu trafności. Co na ten temat pan nam powie? Gdzie jest ten cybernetyka, ta mazurowsko-kosecjańska, tak pan to nazwał? Gdzie się zaczyna i co należy robić, a gdzie się kończy? Gdzie jest zawężenie? Czy ona obejmuje całe nasze życie?
1: No, tak można powiedzieć, tak, że w zasadzie... Może tak objąć wszystko na tej metodzie, no, gdzie się zaczyna, no to zależy pod jakim względem, tak, no, zaczyna się jeżeli brać to chronologicznie, tak, no to pierwsze jakieś rozważania sterownicze w Mazura, no, zaczynają się jeszcze przed wojną, no, pierwsza wersja tej teorii układów samodzielnych, no, została napisana w trakcie okupacji po prostu jakby do szuflady. Niestety ta rękopis spłonął podczas powstania warszawskiego. No a pierwsze publikacje Mariana Mazura, no to tak skupione jakby oczywiście na cybernetyce, no to już jest tak jakoś tam przełom lat 50., 60., tak pierwszego. Wykłady na ten temat głoszone gdzieś tam, no w wymiarze pierwsze gdzieś na terenie nerdówka, tak, tamtejszych instytutach politechnicznych, właśnie związane z psychocybernetyką. No, tutaj jakby Józef Kosecki, no to trafił na tutaj na dzieło Mariana Mazura, jakby wcześniej zajmując się sprawami związanymi tutaj z jednej strony z teorią cywilizacji, tutaj w wydaniu profesora Feliksa Konecznego, tak, zajmując się tutaj jakby tym socjologią, psychologią prawa profesora Petra Zyckiego oraz z kwestiami demograficznymi, tak więc jakby trafiając tutaj na Mazura, miał już też pewną podbudowę, tak jakby pewne ukierunkowanie też właśnie w kierunku przekładania tego na większe społeczności, tak no, jakby jego osłabek, no, był pierwszy tak jakby tekst, który tam jeszcze nie był cybernetyczny, ale w tym duchu, no to właśnie dotyczył tutaj prognozowania demograficznego, tak jak to się nazywa, Polska tam 2000, tak, coś takiego, taki był tam taki projekt, tak, i tam w ramach tego to się właśnie ukazało, gdzie było pierwsze takie rozważania, nazwijmy to, sterownicze, chociaż typowo tak, żeby tam się cybernetyka pojawiła, no to troszeczkę później, tak, tam cybernetyka kultury, parę różnych takich artykułów z tym związanych. Więc to są tutaj jakby w jego przypadku lata 70, tak to wygląda chronologicznie, natomiast no, gdzie się zaczyna, no to oczywiście to jest jakby może obejmować może całość rozważań, natomiast no, po prostu też jest to pewne ujęcie, no to jeżeli chodzi o, tutaj tam wspomniał o teorię decyzji, tak, no to można w zasadzie, no decyzją jest tak według tej teorii Mariana Mazura, tak, no to jest decyzja, no to następuje w momencie, gdy jest już uruchamiany, tak jak to Marian Mazur tam nazwał, efektor, tak, czyli jeżeli już tak są podjęte, tak jakby jest sygnał do podjęcia pewnych działań, tak, to się jakby różni decyzje od jakiegoś tam przeświadczenia, tak, natomiast czy ta decyzja w jakiejś stopni jakby naukowości, tak, stopień organizacji, no to jest jakby kwestia osobna, tak? Czyli jeżeli ja tutaj na przykład tam gdzieś pisałem tu w kontekście optymalizacji, tak, czyli że z jednej strony tak te decyzje optymalizacyjne to można traktować jako rodzaj jakiejś tam decyzji w ramach tej teorii decyzji Mazura, tak, czyli to najbardziej jakieś tam sformalizowane tak metodologicznie, ale też wykorzystanie tej teorii decyzji Mazura można uznać za formy optymalizacji, tak, procesu decyzyjnego, tak, i właśnie przełożenie tego na te ściślejsze ramy i jakby zrozumienie, tak, czym się różnią pewne typy i rodzaje decyzji, tak, i to może też pomagać później właśnie w optymalizacji różnych procesów.
0: Prowadzi pan wykłady z historii cybernetyki i zaznaczył pan, że właśnie do powstania cybernetyki doprowadziła właśnie takie koncepcje już z czasów Hellady i właściwie, bo oni badali istotę rzeczy, gromadzili wiedzę, a nie tylko, prawda, informacje. To, co było sterowanie okrętem, pan to nawiązał do tego, co robił w życiu sam Sokrates, czyli to przełożenie na sterowanie ludźmi, tak?
1: Tak, to znaczy, no to właśnie to, no to jest taka jakby, jak się tutaj przedstawia historię cybernetyki, no to jest jakby Kwestia właśnie taka, no taka można powiedzieć właśnie formułka, także Sokrates no tutaj oczywiście opisane to jest u Platona, tak w Gorgiaszu, bo tak nie zostały żadne, tak nic nie wiadomo o tym, żeby zostały jakieś pisma po Sokratesie, tak. Natomiast właśnie tam, ale tam właśnie jest przytaczane takie, tak właśnie go powiedzenie, że tak właśnie cybernetyka cybernetyce, jako to jest jak w zasadzie pierwsze znane użycie tego słowa, tak na to chodzi oczywiście tak cybernetyka jako zdolność sterowania, tak no oczywiście tak tutaj słowa sternik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później to jakby tego typu typowo sterownicze rozważania nie są właśnie w sposób taki tutaj wzorcowy kontynuowane. No są oczywiście rozważania, nazwijmy to praktyczne, tak jak tam rządzić, jak można się, tak powiem, dostać do pozycji, która pozwala gdzieś tam rządzić, czy rozważania jakieś tam filozoficzne, czy teologiczne na tym, czemu władza ma służyć, natomiast nad istotą sterowania bardzo długo nie było, no i później to jest właśnie, się przyjmuje tutaj Ampère, tak, w takim eseju, tak, z dziedziny tutaj właśnie.
0: Czyli zawsze ta cybernetyka jest związana z inżynierią, pan też jest po Politechnice pewnie,
1: Nie. Ona nie zawsze, no zresztą tak, no Sokrates też nie była nieplatna. Mm-hmm. Natomiast no Marian Mazur tak oczywiście był tutaj po warszawskiej, zewkosackiej, po śląskiej, tak.
0: W Politechnice, no, tak.
1: Tak. No jest tutaj po prawie, tak, w Poznaniu, mm-hmm. doktora z kryminalistyki we Wrocławiu robiłem. Natomiast niekoniecznie, to jest z różnych
0: rozumiem. Rozumiem.
1: Stron się do tego podchodziło.
0: Kosecki, on powiadał, że kto steruje informacją, ten steruje procesami społecznymi. Czy rzeczywiście to jest taka dyscyplina bardzo manipulacyjna, dlatego rząd często, czy policja odwołuje się do panów cybernetyków, bo wy potraficie jakoś tak, nie wiem, gry, maszyny, wszystko kojarzyć i jakoś powiązać i pokazać charaktery, bo cybernetyka i charakter, takie główne dzieło. Dlatego rozszyfrowujecie, dekodujecie ludzi, tak? Dlatego jest taka przed wami troszeczkę respekt.
1: Znaczy, no, nie powiedziałbym, że jest jakiś respekt w tej chwili przed cybernetykami jako takimi, dlatego że no, cybernetyka, no teraz tak kiedyś jakoś tam w poprzednim spotkaniu tego, w którymś z poprzednich spotkań, prawda, tam NAI, to tak Narodowej Akademii Informacyjnej, tak właśnie wspominałem o tym problemie zaniku cybernetyki jako takiej, tak, znaczy cybernetyka bardzo tak zawiłowo się rozwijała do pewnego momentu, no i później gdzieś to zaniknęło, to znaczy się pewne rzeczy, które się jakoś z niej wychodziły, były dalej rozwijane, ale bez odwołania do tej cybernetyki jako czegoś tak ogólnego, czy łączącego te rzeczy, tak? Czyli no, oczywiście jakby no, ta
0: techniczna... Tak, była w latach 80. bardzo mocna, popularna wśród wojskowych, tak? Ale...
1: No, ona właśnie w latach 80. zaczęło to troszkę zanikać. Tak?
0: A, 80, już wtedy 90. zanikać.
1: I to tak. W różnych państwach, żeby było ciekawe. Mm-hmm.
0: Ale mnie ciekawi taka rzecz, że wy no, obserwujecie państwa, narody, jak one działają i takie wnioski, one są no, bardzo przydatne. Społeczeństwa upadają wtedy, gdy tracą zdolność samosterowania. I Cyceron też mówił, że monarcha nie powinien być oparty na koligacjach, powiązaniach, bo ma wpływy, tak, ale na mądrości. Czy dzisiaj też rządy powinny właśnie na mądrości, czy też tylko mamy układy i wszystkim sterujemy?
1: Tak, znaczy to no, dokładnie to nawet tak napisał, że co prawda nasi przodkowie byli prostakami, ale nawet oni wiedzieli, że od władcy tam się wymaga się, tak, czy od króla, tak, wymaga się królewskiej mądrości, a nie koligacji, tak to było. Tak, to takie właśnie dwa bardzo ważne traktaty, jakby uzupełniające się, czyli tak Telegibus i De Respublica, tak, gdzie to było tam opisane, to też się może, no to też właśnie można się w taki kontekst, nazwijmy to sterowniczy, to włożyć, ale to już właśnie bardziej rozważania, czemu ma służyć tam władza niż nad tą istotą. Natomiast oczywiście dlatego, z tego względu, że cybernetyka jakby opisywała też istotę władzy, istotę sterowania i to, że tak sterowanie na to polega na sprzężeniach zwrotnych, tak, czyli że nie tylko jakby ten obiekt, tak, który jest u góry, to steruje tym, który jest tak na dole, ale też ten na dole oddziaływuje przez to sprzężenie zwrotne na ten, który jest u góry, tak, i to się więc to nie jest tak tylko, że z jedną strony pas transmisyjny, tak, tam jedność władz w socjalizmie realnym, tylko po prostu społeczeństwo ma swoją, tak jakby też swoje właściwości, też oddziaływuje przez to na to, jak tak jak władcy mogą nim sterować, tak, i do jakich granic mogą nim sterować, no i dlatego też oczywiście cybernetyka się wielu osobom nie podoba, no a dwa, że no to tak jak wspomniałem, ona się jakby rozpadła na te, no wbrew jakby swoim założeniom, która miała łączyć różne dziedziny, no to się właśnie sama się później troszkę na różne rzeczy rozpadła i po prostu w pewnych dziedzinach to poszło do przodu, bo jakby łączyło się z bardzo wyraźnymi tak jakby sukcesami, tak, zyskami i tak dalej, a w innych już niekoniecznie.
0: Czy cybernetyka dzisiaj odżywa, czy już jest przeżytkiem? Bo profesor Mazur, on mówi prosto, że czy o socjologach, czy o psychologach, czy o psychiatrach, bo oni często mieli za złe cybernetyką, że się mądrzą, wchodzą na ich podwórko, że i on mówił tak, widzą prawie wszystko, a prawie wiedzą prawie wszystko o prawie niczym. To odniesiemy się do tego po piosence Justyny Święs i dwie krople do wiersza Zbigniewa Herberta.

0: Podstawowym warunkiem przynależności do nauki jest poczuwanie się do obowiązku udowadniania prawdziwości. Tak uważał profesor Mazur, cybernetyka i charakter. Jak to się stało, doktorze Maciej Henryk Górny jest gościem, cybernetyk i kryminalistyk, że cybernetycy stali się naukowcami wyklętymi?
1: No tak, no, użyłem tego sformułowania w tym artykule sprzed kilku lat. Tak, no zresztą w nazwie była część pierwsza, część druga do dzisiaj nie powstała, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast no, stali się tak wyklętymi, no oczywiście tam we wstępie, no bo wtedy były te różne właśnie rozważania terminologiczne, właśnie, czy powinno się mówić wyklętych, czy niezłomnych i tak dalej, no to właśnie tak napisałem, że byli wyklęci no, przez właśnie tam różnych tam pseudonaukowców, biurokratów, tak, ofertatorów i tak dalej, tak dalej, natomiast no, generalnie to byli niezłomni, tak. No ale to oczywiście wynikało wtedy to był artykuł przede wszystkim o Mazurze, oczywiście też mocno zahaczający o docenta Koseckiego, no i też korzystający z jego też wiedzy, takich rzeczy, które tam nie były wcześniej nawet ich napublikowane o Mazurze i z tego co wiem, to w jakiś jakby docent przynajmniej w tych jakichś tam nagraniach wcześniej też swoich o tym nie wspominał, więc parę rzeczy tam się udało jakby od niego wydobyć, tak o Marianie Mazurze, natomiast też jakby przyczyny wyklęcia Mazura i Koseckiego jest jakby ich część wspólna, ale też część rozbieżna, no częścią jakby tutaj tak jakby przyczyn, dla których Mazur, można powiedzieć, do pewnego stopnia był wyklęty, no to oczywiście było to właśnie tam ten konflikt jego czy w ogóle wejście tak jako osoby, która na początku była teleelektrykiem, później termoelektrykiem, no później osobą zajmującą się gdzieś tam optymalizacjami, tak, ale tymi przemysłowymi, tak, i później gdzieś tam no, poznawstwem wejście no, na teren właśnie tak do tej próbowałem sobie tak zawarci psychologowie, to co tam wcześniej mówiłem, to właśnie dotyczyło psychologów i filozofów, psychiatrów, nie, bo to właśnie mocno rozdzielał, to jest jakby zupełnie inna bajka. Tak jak bo to jest jakby kwestia techniczna, medyczna, no to na ile to jest warte, to tam duża część z nich robi, to jest też inna sprawa. Natomiast właśnie to, że osoba jest jakby tutaj z technicznych tak, dziedzin początkowo wchodzi na taki obszar, no to już jakby się to nie podobało. Dwa, jest kwestia jakby też zazdrości w części środowiska, bo osiągnął bardzo duży sukces także za granicą.
0: Tak, ale właśnie byli w jakiś sposób cybernetycy deprecjonowani, tak mówili sobie, no faceci sobie popili, wygadują tam jakieś banialuki, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tamtych latach, 70. korzystało z informacji i nauk profesora Mazura. Czy cybernetyczna teoria charakteru według profesora Mariana Mazura daje odpowiedź na to, kim jestem i co mogę zrobić, aby być szczęśliwy? Czy to jest taki model autonomiczny, czy on jest jakiś tak matrycą dla wszystkich?
1: Tak, znaczy no, MSW no to najbardziej skorzystało, tak, to był w 69 właśnie była, no, początkowo do użytku wewnętrznego książka cybernetyka, a zarządzanie Mariana Mazura w 69 się ukazała. W 68 właśnie no, tutaj na fali takiego można właśnie patriotyzm, który się wtedy tam bardziej ujawnił w tych środowiskach, pojawiła. No, to była, tak sobie niektórzy żartowali, że to była jego praca paszportowa w tym sensie, że dzięki temu tam dostał, także, no, żeby wyjechać, no to trzeba było wydać albo jakąś pracę, albo jakichś kolegów, no to mogła wydać pracę. Tak, natomiast to był tak, tak w 69, no później szkolenia robił też na MSZ-u. Więc to jest jakby z jednej strony są zastosowania tak sterownicze, no z drugiej strony tutaj jeżeli chodzi o Koseckiego, no to on wydawał tak tutaj rzeczy dotyczące socjotechniki, tak zarówno w tym jakby jawnym obrocie, jak i w tych broszurach wewnątrzpartyjnych. Tak właśnie próbował to jakby na obszary bardziej narodowe sprowadzić tak różne elementy partii z takim czy innym sukcesem. Natomiast no to jakby jedno drugiego tutaj w tym ujęciu w mazurowsko-kosyckieńskim nie wyklucza, tak znaczy, że może mieć to i zastosowania praktyczne do sterowania i zastosowania czysto poznawcze. Tak na wśród różnych osób, które się do cybernetyki odwoływały, to może być bardzo różnie. No tutaj taka osoba, która no, powiedzmy jakby nie wniosła może naukowo dużo do cybernetyki, ale bardzo ją popularyzowała, no i ma też kilka takich naukowych czy popularno-naukowych, na takich powiedzmy problemowych artykułów dotyczących cybernetyki, no to jest Janusz Korwin-Mikke, tak, to on właśnie z kolei twierdził, że tak cybernetyka, no to ma generalnie służyć do tym celom poznawczym, tak, poznawaniu, jak człowiek się steruje, a jakby w tamtym wywieraniu wpływu to powinny służyć inne nauki, no a byli tacy, którzy twierdzili dokładnie na odwrót, także cybernetyka ma służyć sterowaniu.
0: Tak? Dobrze, profesorze, ja tak dopytam wprost, bo na przykład w Elblągu był taki, prawda, to był franciszkanin i on był takim troszeczkę jasnowidzem i wielu z kryminologii korzystało z jego rad. Potrafił ustalić, jak ktoś zaginął, miał taki dar widzenia, nie wiadomo. Ale dzisiaj mówimy tak często, mam taki charakter, wskutek tego jestem wolny od odpowiedzialności, mam taką naturę. I jakby cybernetyk no, pomaga takim, jakby powiedzieć, takim no, wypaczonym troszeczkę, że o osadzonym czy innym, czy recydywie, że uzasadnia to, że oni tak postąpili.
1: Nie, no to jest inny problem. Znaczy, Marian Mazur był deterministą, Józef Kosecki nie był deterministą, jest to jakby jedna z takich różnic. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o korzystanie tego w obszarze gdzieś tam w obszarze penitencjarnym, tak, to znaczy jeżeli chodzi tak właśnie tam o pracę ze skazańcami, tak i tak dalej, no to tutaj zajmował się to był inny kontynuator Mazura, tak, który tam w Akademii Spraw Wewnętrznych wykładał Zaniewski, no to tak, ja się jakby zajmował przekładaniem cybernetyki tutaj na te kwestie jakieś tam związane z resocjalizacją, z karaniem i tak dalej. Natomiast no, problem oczywiście to, że rozpoznajemy, że coś mogło mieć wpływ na czyjeś zachowanie, to nie znaczy, że zwalnia nas to od podjęcia innych zachowań, które mają kogoś powstrzymać, tak? No, ale to już jest jakby jest bardziej problem filozoficzny i to chyba najlepiej opisywał w tej świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz, na który się cybernetyką zajmował, chociaż wspominał o niej kilka razy, pozytywnie wspominał, natomiast on to właśnie rozwiązał, że bo sam był też jakby, można powiedzieć, umiarkowanym deterministą czy tychistą, tak? To zależy od losu, natomiast uważał, że oczywiście tak w pewnym stopniu jakieś zachowanie można uznać, tak, że ktoś coś zrobił dlatego, że taki jest, ale my jesteśmy tacy i taka jest nasza cywilizacja, że będziemy to po prostu karać, tak więc to nie ma różnicy.
0: Dobrze, ale właśnie Klimuszko, tak, on pomagał, tak, też Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Czy pamięć dobrą możemy mylić z inteligencją? Jak to rozróżniacie jako cybernetycy? Czy to jest taka podstawa ważna? Bo zaletą cybernetyki jest właśnie podejście takie ogólna inteligencja do intelektu, do erudycji. Rozróżniamy 8 stopni intelektu. Taki znalazłem podział wśród cybernetyków. Niska inteligencja, mała pojętność, brak talentu, to jest debilizm. Wysoka inteligencja, mała pojętność, brak talentu, to ogólna inteligencja. Później jest trzecie, dobra pamięć, czwarte, pomysłowość. Wysoka inteligencja, duża pojętność i talent. Później jest intuicyjna celność wysoka i genialność. I znalazłem, że dziennikarze i nauczyciele są w tej piątej. Wysoka inteligencja, duża pojętność i talent. Czyli każdego można tak sklasyfikować. Jak pan do tego podchodzi?
1: Znaczy przede wszystkim podchodzę, że niepotrzebnie tutaj Mazur jakby wbrew nieco własnym wcześniejszym wytycznym terminologicznym używał takiego pojęcia jak genialność, bo to jest jednak tak to już dotyczyłoby jakiegoś daleko posuniętego stopnia, a nie posiadania tam w miarę wysokiego stopnia jakby na wszystkich tych trzech dziedzinach, ale to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, że właśnie tutaj z punktu widzenia psychocybernetyki ten podział intelektu na te trzy obszary jest bardzo ważny, no i to też właśnie pokazuje, że to z kolei Kosecki mocno podkreślał, że te podziały tak jak IQ, oczywiście są ważne z punktu widzenia tak, no bo wielkie liczby statystyka to jest tak od dziesiątek lat badane na milionach osób, więc to jednak coś tam pokazuje te różnice. Natomiast nie pokazuje, jak to się wewnątrz rozkłada, tak, na jakie talenty, na jakie obszary, no bo jeżeli tutaj już pan o tym wspomniał, no to czym się różni pojętność od inteligencji, no bo talent, no to są właśnie, tak na to jakby na osobną dyskusję, ale to są talenty, no to są rzeczy, które jakby w pewnych jakby obszarach są robione automatycznie, tak? I można pewne rzeczy tam przeskoczyć, ale na tutaj talent to niekoniecznie musi oznaczać, że ktoś ma talent, nie wiem, tak gdzieś tam muzyczny, artystyczny, czy jakikolwiek tam inny, ale talentem no to są wszystkie jakieś właśnie rzeczy zautomatyzowane, czy na przykład też oddychanie, tak? To jako talent te wszystkie rzeczy, które jakieś mają swój tam własny ośrodek. Tak, ale to już mniejsze o to, natomiast czym się różni właśnie inteligencja tutaj od pojętności? Pojętność no to w takim największym uproszczeniu to jest po prostu szybkość tak
0: reagowania,
1: zapamiętywania, przypominania sobie kojarzenia pewnych rzeczy. Natomiast inteligencja no to jest właśnie tak, jakby można w dwóch obszarach, jedna to jest jakby tak liczba tych właśnie skorelowanych ze sobą elementów, tak, to można jako ogólnie liczbę, jaką się tak posiada, tak tutaj powiedzmy między uszami. No albo właśnie efektywną też, czy możliwość efektywnego wykorzystania inteligencji, no to jest tyle, ile elementów jakby da się tak połączyć w jednym jakby tutaj w przebiegu myślowym, czyli jakby tak skomplikowane konstrukty.
0: Informacja jest informacją, tak mówił Norbert Wiener i on mówił też, że nie jest energią informacja, że my często oddajemy nasze decyzje maszynom szybciej niż nauczyliśmy się rozumieć konsekwencje. I o tym opowiemy po piosence, a będzie utwór taki dość prowokujący, bo Kazik zaśpiewa. Atak na parlament, nie wiem.

0: Intelektualiści nie znoszą żadnych tabu, tajemnic. Ludzie ograniczeni przygniatają komplikacje. Artyści cierpią, gdy nie pozwala im się uprawiać sztuki, a ludzie pozbawieni talentu męczą się, gdy ich zmusza się do gry czegoś na czymś. Do czego przydaje się cybernetyka? Czy jest potrzebna ta cybernetyczna teoria charakteru? Czy mogą skorzystać z tego firmy reklamowe, korporacje, czy rządy? Czy ta teoria cybernetyki, ona psuje dobre samopoczucie właśnie i naukowcom, i nie wiem, i politykom? Jak uważa cybernetyk dr Maciej Górny?
1: To na pewno psuje, tak. Wykorzystywana jest w wielu obszarach. No, jest tutaj w HR-ze, tak, i przy rekrutacjach na różne tak stanowiska latami tak była tutaj taka w Częstochowie poradnia też małżeńska, tak, która to wykorzystywała też właśnie elementy tutaj w genetycznej teorii charakterów Mariana Mazura, więc jakby te rzeczy są wykorzystywane, tak, są na różnych, z różną intensywnością na różnych obszarach wykorzystywane. Oczywiście do wielu rzeczy jakby ludzie doszli tak niezależnie, tak, od cybernetyki, no wiadomo, że teraz są też coraz bardziej zaawansowane te maszynowe sposoby, tak powiem, porównywania pewnych rzeczy, natomiast w tym, czym jest główna przewaga tej psychocybernetyki nad jakby podejściami psychologicznymi, to jest jednocześnie też pewne ograniczenie, tak, to jakby strony dzieła, no to jest to, że to jest po prostu cybernetyka idzie sobie tutaj w tym ujęciu od góry, nie od dołu, tak, czyli że ktoś tam założył taki rodzaj charakteru, taki, no to spisuje i tam powstają, tak, czasem ktoś to trochę uogólni, tak, że tam jakieś teoria tam w emocji podstawowych, czy coś takiego. Ktoś
0: coś. Ale dynamizm tego charakteru, no, on wyodrębni, profesor Mazur, tak, dość tak, jasno, no 5 klas charakteru. Endodynamizm, tak, dynamizm ujemny, endostatyzm, czyli wyraźny, ujemny, i później statyzm, dynamizm taki bliski zeru, później egostatyzm, dynamizm dodatni, i egzodynamizm taki bardzo wyraźny. I on mówił na przykład, że ten endodynamizm to są Rosjanie. Endostatyzm, no to Skandynawowie. Statyzm to są Niemcy, no to widać, prawda. Agnostatyzm to Francuzi i Polacy, no to ciekawe. I pilni, uczciwi, pracowici. Właśnie ciekawe. Menadżerowie i kierownicy, endostatyzm. A egzodynamizm to są Włosi. Określona kultura, określona historia. Jak to przetwarzanie informacji ma wpływać na nas, tak? Na naszą aktywność, czy nasze zaangażowanie, panie Macieju?
1: Tak, no ale to jest nadal, znaczy, nie wiem, czy akurat taki podział byłby tutaj tego do końca właściwy, tak? No ale na pewno, jeżeli chodzi o Polskę, no to jest przewaga, tak, czy nadreprezentacja tak egzostatyzmu, tak, no, Włosi to pewnie trzeba by podzielić tak północ i południe, no, ale to są też pewne uproszczenia. Tak samo tutaj w Rosji to jeszcze bardziej skomplikowane, tak, między tymi, którzy tam rządzą, a którzy są tam rządzeni. Natomiast generalnie, no, to jest pójście od góry, tak, czyli to jest nie powiedzenie, że zaobserwowało się taki tam egzoendo statyst, tylko po prostu pójście od góry, czyli mamy tak od najmniejszych możliwych wartości do największych możliwych wartości. I to jest po prostu każdy, jeżeli chodzi o ten parametr dynamizmu, to gdzieś na tej skali w danym momencie jest, tak? Czyli po prostu jest to, można powiedzieć, ujęcie wszystkiego, no bo jest czyli to sprzęcie po prostu tutaj w skali, tak?
0: Tak, no na pewno jest to pomocnicze, ale zgodzi się pan, że statys polega właśnie na tej równowadze we wszystkich przejawach życia, a stałość poglądów, rygoryzm moralny, systematyczność przestrzegania zasad, norm, chęć jest najlepszego poznania świata i norm rządzących tym światem i sterujących. I to jest dobrze, gdy tak mamy. My jako, prawda, egostatycy, Polacy w większości, gromadzą więcej niż statystycy. I egostatycy też szukają w życiu więcej szczęścia i chcą się wyróżnić i wzbudzić podziw otoczenia. To chyba dobre cechy. Ja bym tego nie negował. A pan?
1: To znaczy się tak, no, przede wszystkim Mazur też tutaj miał rację, pewną przestrzegał przed nadawaniem tym kategorii moralnych, tak, jakimkolwiek przejawom dynamizmu, tak, czyli po prostu one, ten określony dynamizm po prostu może sprzyjać pewnym zachowaniom, czy w realizacji jakby pewnych zadań, tak, czyli jest osoby, które są egzo, tak, statykami, no to się, no to właśnie tutaj wymienią, że się bardzo dobrze będą spełniać jako tak dziennikarze na przykład, tak? Jako tak osoby, które jako powiedzmy, nie wiem, ktoś to jest...
0: Gdybyśmy korzystali z tej nauki, to by się przypadkowi ludzie bez talentu, bez powołania nie znajdowali w medycynie, w sztuce, tak, w kościele nawet, w rodzinie. Każdy by mógł uporządkować. Ta cybernetyka jest potrzebna. Pan kontynuuje tą szkołę i profesora Mazura, i Koseckiego. Czego najbardziej nie rozumiemy jako społeczeństwo, to po piosence. Nie raj, Lao Tse zaśpiewa dla nas.

0: Czy człowiek może naprawdę być wolny, skoro nieustannie coś na niego wpływa? To pytanie stawiał profesor Kosecki, a pan doktor Maciej Górny kontynuuje tą myśl. Czy właśnie, czego my nie rozumiemy z tej nauki cybernetyki? Czy faktycznie tak wszystko na nas, przestajemy być wolne, kiedy nie mamy tych informacji, bo inni je mają nad nami?
1: Tak, czym więcej wartościowych informacji sterowniczych posiadamy, no tym większą mamy świadomość, tak, w jaki sposób jesteśmy sterowani, tak, i w jaki sposób możemy sterować, tak, więc to jest jakby mit wobec cybernetyki, który się tam gdzieś pojawia, no to jest właśnie, że służy tylko gdzieś do manipulacji, tak? A to przecież.
0: No dobrze, to czego warto nauczyć młodych ludzi, aby nie dali sobą manipulować? Jedną myśl niech pan zostawi słuchaczom Radia Wnet.
1: Przede wszystkim myślę, że warto, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, poznać tych różnych elementów cybernetyki, jakościową teorię informacji i wtedy rozróżniać w sposób naukowy, co to jest dezinformacja, co to jest pseudoinformacja, a nie przyjmować te właśnie pseudonaukowe.
0: Tak, bezwiednie, wszystko bezkrytycznie, nawet bez sprawdzenia, tak, bo jest wiele fejków. Dobrze. I teraz krótkie odpowiedzi, panie doktorze. Czy da się czytać ludzkie zachowania jako system?
1: No, tak, tak.
0: Dobrze, drugi. Dlaczego ludzie podejmują nieracjonalne decyzje?
1: No, albo dlatego, że sami są nieracjonalni, albo dlatego, że dostali takie wiadomości, na których bazowali.
0: A dlaczego emocje sterują nami bardziej niż rozum?
1: No, trzeba by zdefiniować emocje, ale dlatego, że po prostu jest to łatwiejsze, tak, mniejszego wysiłku wymaga.
0: Mhm. Czy dezinformacja to forma cybernetycznego sterowania?
1: Nie, no po prostu dezinformacja, no to, tak, no to jest, nie, to może służyć do, służyć do sterowania, ale nie musi, to może powstać naturalnie przez błąd na przykład.
0: Tak, dobrze. Co najbardziej według pana wpływa na motywację człowieka?
1: Bez motywacji, no to jest właśnie to, co tak system motywacji, no to jest to, co właśnie wpływa na nasze zachowanie, więc tak jakby to wpływa na motywację, no to tak już jesteśmy, tak jak jesteśmy tam już ukształtowani, tak, natomiast przede wszystkim tak rodzaj tych motywacji i siła do tego bodźca motywacyjnego, czy bardziej etycznie jesteśmy motywowani, czy ekonomicznie, ale też siła bodźca, bo ktoś może być bardziej motywowany w jakiś tam sposób, ale w której bodziec będzie na tyle silny, że przeważy nad tymi bodźcami niby preferowanymi u niego.
0: Mhm. Cybernetyka według pana lepiej pomaga zrozumieć współczesny świat, ale przede wszystkim człowieka, nas samych. Skąd u pana jest to zainteresowanie tą dziedziną i czemu panu, co najbardziej pana zafascynowało i w myśli profesora Mazura i Koseckiego? To dwie ostatnie odpowiedzi. Proszę.
1: Co najbardziej, no tutaj jeszcze jak z świętej pamięci docent Kosecki, to właśnie dyskutowaliśmy, co jest największym osiągnięciem Mazura i doszliśmy do wniosku, że no, wbrew temu, co większość osób interesujących się Mazurem, którzy uważają tutaj cybernetyczną teorię charakteru, a zwłaszcza tych rozważania o dynamizmie, no, dla nas największym osiągnięciem była jakościowa teoria informacji, tak, i po prostu właśnie pokazanie wszelkich możliwych, tak przynajmniej tych fizykalnych rodzajów informowania, to znaczy, że każda informacja, każde informowanie, czy to w zwierzęciu, człowieku, w maszynie, czy w roślinie, bo rośliny też, prawda, się informują, może być tak przyjęta, tak podporządkowana pod którąś z tych kategorii, i można pokazać, że coś jest tam, powiedzmy, dezinformacją, prawda, jakaś tam konfuzyjna, tak, czym to się różni, prawda, od innej. tak. I tak dalej, i tak dalej.
0: Warto sięgnąć po pana wykłady na temat historii cybernetyki, także o tych cybernetykach wyklętych, bardzo ciekawa rzecz. A co pan poleca osobiście nam, żebyśmy z cybernetyki liznęli troszeczkę i więcej weszli w tą cybernetykę i zarządzanie?
1: Tak, znaczy to jeżeli chodzi o taką właśnie, bo ktoś mówi, jeżeli jedną książkę z Mazura przeczytaj, to większość poleca cybernetykę i charakter. Ja tego nie polecam. Nie polecam zaczynać, dlatego że tam jest jednak troszkę uproszczeń, parę błędów i to ludzie, którzy tylko na tym bazowali, to dochodzili czasami do...
0: Profesor Mazur dużo rzeczy upraszcza, bo próbował tę naukę rozpowszechnić.
1: Ale... Tak, więc pewnych rzeczy nie dokończył, więc ja polecam bardziej zacząć od takiej książki Cybernetyka a zarządzanie Mazura. Tak, wiadomo, że pewne rzeczy już są przestarzałe, ale generalnie tam jest właśnie pokazane to w szerszym kontekście.
0: I dziękujemy bardzo i życzymy szczęścia w tych rozpowszechnianiu cybernetyki w pana wydaniu.
1: Tak, i polecam stronę Socjocybernetyka na WordPressie. Tak, tam mamy też artykuły różne i Mazura, i Koseckiego, i moje. Także takie
0: dziękuję. Gościem Radia Wnet był doktor, jeszcze nie profesor, cybernetyk i kryminalistyk Maciej Henryk Górny. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję za prowadzenie. Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, 7.1. W tym wydaniu wiadomości: stała obecność wojsk USA w Polsce. Jest decyzja, zmasowany atak na Kijów i polskie myśliwce w powietrzu oraz czy papież przyjedzie do naszego kraju. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest absolutnie zwolennikiem zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą. Powiedział wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który relacjonował dziennikarzom przebieg rozmowy z amerykańskim politykiem, dodając, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon. Jednak wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Jak relacjonował prezydencki minister, Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, zaznaczając, że chodzi prawdopodobnie o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Co najmniej 8 osób zginęło w wyniku zmasowanych ataków rakietowych i dronowych na Kijów. Jak relacjonuje BBC, po uderzeniach, które uszkodziły budynki w wielu dzielnicach miasta, zarządzono ewakuację mieszkańców. Atak nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje się do zmasowanego uderzenia. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że zginęło 8 osób, 25 zostało rannych. W związku z atakiem polskie dowództwo poderwało własne i sojusznicze myśliwce, które zdążyły powrócić już do bazy. O możliwości wizyty Leona XIV w Polsce rozmawiał nuncjusz apostolski w naszym kraju, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, który został przyjęty w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zarówno sam prezydent Nawrocki, jak i episkopat polski, a także premier Donald Tusk już wcześniej wystosowali zaproszenie dla Ojca Świętego do złożenia wizyty. Proponowano przyszły rok, kiedy przypadać będzie 150. rocznica objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie, jedynym z maryjnych objawień w Polsce uznanych przez Watykan. Ta data wydaje się jednak mało prawdopodobna ze względu na planowane w przyszłym roku wybory parlamentarne. Papież nie udaje się w podróże do krajów, w których w danym roku przypadają wybory, aby jego wizyta nie była wykorzystywana politycznie. Nieznani sprawcy podpalili 3 budynki mieszkalne powiązane z rządzącą w Grecji partią Nowa Demokracja w Salonikach. W wyniku ataków rannych zostało 5 osób, w tym kandydatka do parlamentu, poinformowała tamtejsza policja. Kandydatka centroprawicowej Nowej Demokracji oraz jej matka doznały oparzeń. Sprawcy pozostawili przed budynkiem kanistry z gazem, które podpalili wczoraj przed godziną 5 rano. 2 pierwsze eksplozje spowodowały jedynie straty materialne.

0: niż 26 stopni na przeważającym obszarze kraju.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trudna przeprawa Europejczyków z drużynami z Afryki Subsaharyjskiej. Anglia przegrywała z Kongo już po 7 minucie. Błąd w ustawieniu obrońców i bramkarza Pickforda gola strzela Sibinga. Przerwa na nawadnianie pozytywnie wpłynęła na Anglików, którzy od tego momentu ruszyli do wściekłych ataków na Kongijczyków i znakomicie bronił Lionel Mgasi, a więc bramkarz reprezentacji Kongo i Le Havre, który momentami naprawdę fruwał w bramce, nie dając Anglikom strzelić gola. Kluczowy moment to 61. minuta. Wejście Antonego Gordona, który zmienił Rashforda. Nowy nabytek Barcelony grał znakomicie. Raz dośrodkował na głowę Harry'ego Kane'a w 75. minucie. Było 1-1. 86. minuta. Gordon podaje do napastnika Bayernu. Ten poszukał sobie miejsca do oddania strzału i potężną bombą strzelił bramkę na 2-1, dając awans do 1/8 i tym samym teraz na Anglików czekają Meksykanie i to na Stadio Azteca, a więc taki sentymentalny powrót po 40 latach na ten sam stadion, na którym zostali w takich też dramatycznych okolicznościach wyeliminowani wtedy w ćwierćfinale przez Argentynę. Dwie bramki Diego Maradony. Jedna ręką, druga po fantastycznym rajdzie, który przeszedł do historii Mistrzostw Świata. Ale po meczu między innymi Harry Kane powiedział: mieliśmy bardzo dużo posiadania piłki. Wiedzieliśmy, że cały czas suniemy do przodu. Przerwa na nawadnianie dała nam bardzo dużo energii i dobrej gry po niej. No i padły dwa gole, z których należy się cieszyć. Nie myślmy, że Anglikom się wszystko należy i my wszystko musimy wygrywać. Dlatego tak bardzo cieszymy się ze swoimi kibicami. Rzeczywiście po meczu cała angielska drużyna rozśpiewała po prostu ze swoimi fanami. No w niebo wzięty też był Thomas Tuchel, któremu spadł wielki kamień z serca. Natomiast Belgia wygrała z Senegalem w dramatycznych okolicznościach 3-2 po dogrywce. To Senegal prowadził 2-0 po golach Diarry i Sara. Ale tuż przed końcem Belgowie doprowadzają do remisu 2-2. No też cały czas szukali bramki. Tutaj Lukaku i Tielemans. Widać było, że po prostu opadają z sił zawodnicy Senegalu. Dramatyczne okoliczności. Piąta doliczona minuta do 120, a więc już kiedy wszyscy czekają na rzuty karne, wtedy wydarza się sytuacja: rzut karny słuszny w polu karnym, przewinienie. No i do piłki podchodzi Tielemans. To tak jakby był pierwszy karny w tej serii, no albo ostatni właśnie w dogrywce. Strzela i tym samym wprowadza Belgię do 1/8 finałów. Jeszcze jeden mecz. Stany Zjednoczone, więc gospodarze mistrzostw, współgospodarze, wygrywają 2-0 z Bośnią i Hercegowiną. 45. minuta. Balkun strzela bramkę, później ten sam piłkarz dokładnie 10 minut później, no może trochę więcej, bo 14 minut później dostaje czerwoną kartkę, a więc muszą grać w dziesiątkę Amerykanie, ale amerykańscy kowboje rzeczywiście no, byli tego dnia też nie do zwalenia ze swoich wierzchowców. I Tielemans w 82. minucie strzela gola na 2-0. Tak wyglądały te dzisiejsze mecze w dzisiejszej nocy. Więcej o nich, szczególnie o tych meczach Belgii i Stanów, powiemy w sporcie po godzinie 8, później jeszcze po 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja. każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków.

0: Bianki do grupy najlepszych ekspertów na całym świecie przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
1: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.
3: Kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Jak powiedział Mark Twain, istnieją trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, wierutne kłamstwo i statystyka. Na marginesie mówi się, że 42,7% statystyk jest wyssanych z palca. Swoją drogą to zdumiewające, ile rzeczy skłonni jesteśmy uznawać za prawdę. Fikcja miesza się nam z faktami. Liczy się to, co przyciąga uwagę, dostarcza rozrywki. Weźmy taki film sprzed 10 lat, Kod Da Vinci. Sprawnie zrobiony, dobrze się go oglądało, ale jak powiedział jego twórca, uprzedzając falę krytyki ze strony środowisk kościelnych, to przecież tylko fikcja. Idziemy przez życie, łykając mieszankę sensacyjnych newsów, faktów oraz przynęt rzuconych dla wysądowania naszej reakcji. Nieświadomie czy świadomie przetrawiamy to wszystko na coś, co nazywamy prawdą i tak postrzegamy świat. Ale gdy przyjdzie nam wydać ostatnie tchnienie, zastanawiam się, czy wtedy taka prawda będzie się dla nas liczyć. Jaką prawdę chcielibyśmy mieć wówczas w sercu? Może już dziś warto o tym pomyśleć?
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 2 lipca, godzina 7.13, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Ja mam herbatę, obok mnie w studio Jakub Pilarek, który herbaty nie ma, a przy telefonie Dorota Kania. I nie wiem, czy Dorota Kania ma herbatę, czy ma kawę, czy po prostu na czczo zaczyna dzień z Radiem Wnet. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
0: Gdzieś będziemy jeszcze starali się to połączenie poprawiać, bo jest taki pogłos, będziemy z tym pogłosem walczyć, nawet lepiej niż minister Kierwiński, żeby dzień rozpocząć od dobrej, od drobnej, a może i dobrej złośliwości, ale tu chodzi o połączenie telefoniczne. A teraz jest bardzo dobrze, pani redaktor. Znacznie lepiej. Ja mam wydrukowany artykuł. Drukujemy internet w naszym radio, a drukujemy nie byle jaki internet, bo to jest artykuł Jakuba Pilarka o tym, jak zdaje się pan minister Żurek albo ktoś od niego ujawnił ważne dane wrażliwe polskiego wywiadu, polskich służb w kontekście śledztwa na temat tego, kto zamordował i jak go dostać. Sierżanta Sitka, to historia sprzed 2 lat. O tym zaraz będziemy mówić, ale zaprosiłem i panią redaktor, i pana redaktora, żeby rozpocząć od tego, że być może mamy pierwsze symptomy istotnej zmiany nastrojów w polskiej polityce i w polskim państwie od wczoraj, a nawet przedwczoraj media się rozpisują o tym, że być może trwa jakiś bunt prokuratorów w prokuraturach, że pan minister Żurek, a nade wszystko pan Roman Giertych tracą kontrolę nad tym, jak działa prokuratura, że ona nie działa tak, jakby oni sobie wyobrażali. Zacznę od Jakuba Pilarka nietaktownie. Czy to jest prawda? Bo ty jako dziennikarz zajmujesz się w szczególności prokuraturą. Czy to się stało w kwestii dwóch wież, ale także w innym śledztwie co do kwestii działania policji przy tak zwanych strajkach kobiet. Czy to wszystko wskazuje, że nagle prokuratura zaczyna urywać się politycznej woli rządzących?
2: To, co stało się w sprawie dwóch wież i w tym drugim postępowaniu, nie jest żadnym buntem prokuratorów, tylko po prostu zastosowaniem przepisów prawa przez prokurator Małgorzatę Szeroczyńską ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, czyli tego stowarzyszenia, którego członkowie opanowali władzę w prokuraturze. Więc w tym aspekcie mówienie o buncie jest absolutną nieprawdą. No natomiast, dobrze, ale zaczekaj, natomiast...
0: Ja ci zaraz zacytuję wystąpienia różnych prokuratorów, co oni piszą na temat tego, jak działa Roman Giertych i inni posłowie Platformy. Natomiast...
2: Masz na myśli oświadczenie prokuratora Korneluka, pani prokurator regionalnej w Warszawie Małgorzata Adamajtys, Stowarzyszenie Lex Super Omnia zajęło stanowisko.
0: Również. O co chodzi?
2: No ja im się nie dziwię, że zajęli stanowiska potępiające ten atak na Małgorzatę Szeroczyńską, bo to się sprowadza w gruncie rzeczy do ataku, brutalnego ataku Romana Giertycha i jego akolitów na tę prokuratorkę. Po prostu stanęli za swoją koleżanką i jednak też za jakimiś zasadami. Ja oczywiście biorę w nawias cały szereg kłamstw, które w tych oświadczeniach, w oświadczeniu Dariusza Korneluka są zawarte, bo on tam pisze, no jak on by był jakimś, nie wiem, no apostołem niezależnej prokuratury odpolitycznionej. To jest oczywiście śmieszne. Natomiast w tym zakresie, w którym on jak gdyby no sprzeciwia się takiej brutalnej krytyce referenta za jego decyzję procesową ze strony prominentnego polityka, w tym aspekcie oczywiście ma rację. Natomiast także tutaj nie ma żadnego buntu. Tu po prostu prokuratorka, która jest z tego co wiem, tak bardzo ceni sobie niezależność prokuratorską. Tak po prostu zrobiła tak, jak uważała i tyle. Natomiast z drugiej strony, jakkolwiek nie ma miejsca żaden bunt prokuratorów, taki bunt w sensie takiego agresywnego przeciwstawienia się, to faktycznie ta strona, która zawładnęła prokuraturą, ma coraz mniej chętnych do podejmowania różnych zgniłych decyzji, takich, które by się podobały władzy.
0: I pytanie, dlaczego? Pytanie do Doroty Kani, która pewnie trochę inaczej, czy pod innym kątem na tą sprawę patrzy, bo rzeczywiście jest tak, że jak to pani redaktor ujęła, służby i prokuratura najwcześniej wyczuwa wiatr zmian. Co pani redaktor odczytuje z tych decyzji w sprawie dwóch wież, w sprawie policjantów, którzy działali w czasie strajku kobiet i tą nerwowość Romana Giertycha i nie tylko.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedział Jakub Pilarek, dlatego że rzeczywiście coraz więcej prokuratorów nie chce autoryzować tego, co robi Żurek i co robi rząd koalicji 13 grudnia. Ale jeszcze dodam jeszcze jedną wypowiedź prokuratora, który jest troszkę na uboczu, ale jednak ma cały czas bardzo ważną rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o samo środowisko prokuratorskie. Ja myślę tutaj o Krzysztofie Parchimowiczu. Zapewne Jakub Filarek doskonale zna to nazwisko, a ja Państwu przybliżę. Jest to prokurator, który bardzo mocno krytykował rząd Zjednoczonej Prawicy. Często się wypowiadał w różnych mediach, które sprzyjały Koalicji Obywatelskiej i nie tylko OKO.press, o Harzibu Osetyńskiego, ale myślę tutaj o Krzysztofie Parchimowiczu.
2: Były szef stowarzyszenia, przecież Lex Super Omnia też.
1: Dokładnie. Ja zacytuję jego wypowiedź, bo znalazłam w międzyczasie. To, co mówią i piszą w mediach adwokaci Giertych Roman i Jacek Gibuła oraz radczyni generalna Ewa Brzosek w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie Dwuwierz, budzi we mnie uczucie niesmaku. Nic na to nie poradzę. Czyli to już jest imiennie zaatakowanie Giertycha, Gibuła i Ewy Brzosek, prawda? Więc tutaj moim zdaniem prokuratorzy wyczuli, więc dla nich to już jest za dużo. Za dużo to, co się w tej chwili dzieje. A z drugiej strony widzą, że rzeczywiście sprawa Szpitala Południowego, bo od tego się zaczęło. Zaczęło się od służby zdrowia. Właściwie tam jeszcze dalej sięgnęła. Zaczęło się od syna Tomasza Lenca. Bo wtedy to było pierwsze tąpnięcie i wtedy to był taki naprawdę spory bunt różnych warstw wewnątrz koalicji 13 grudnia, tak? Ale ta sprawa nie otarła się o prokuratora, ale później nałożenie kary na szpital za wycięcie tego paznokcia wyrastającego z synowi Tomasza Lenca. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, że Tomasz Lenc został odsunięty, że jest wszystko okej, ale wybuchła afera Szpitala Południowego. Mało tego, płyną zewsząd sygnały, że jednak to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Sprawa pani poseł Pępek, która też poza kolejką weszła do szpitala. Koalicja Obywatelska nie uznała, że tam nie było żadnych nieprawidłowości, wewnętrzne postępowanie partyjne to wykazało. I sprawa idzie dalej. I w tym momencie prokuratorzy, widząc ten pomruk niezadowolenia, ale potężny pomruk niezadowolenia społeczeństwa polskiego, kiedy kolejne portale, które nie można posądzić o sympatię do Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, publikują kolejne sondaże i prognozy wyborcze, no to już zaczyna się robić rzeczywiście nieciekawie. A ja tak napisałam na X-ie, zawsze tą pierwszą grupą, która reagowała, to ja nie wiem, to jest jakby w siódmym zmysłu, w szósty, papierek lakmusowy tych nastrojów społecznych, to zawsze były służby i prokuratura, zawsze, odkąd pamiętam.
2: Ja jeśli jeszcze mógłbym słówko, Łukaszu, kiedy ja mówię, że nie ma buntu w prokuraturze w takim sensie głębokim, to mam na myśli to, że nie ma takiego buntu, jaki opisuje Giertych, tak? Czyli buntu jakichś zakamuflowanych pisowców, bo on
0: ziobrystów.
2: Tak, postziobrystów. Tak, bo on widzi w Małgorzacie Szeroczyńskiej ziobrysty. No to jest absurd, tak? Nie ma żadnego buntu ziobrystów w prokuraturze, pomijając oczywiście ten ruch oporu od samego początku stworzony wokół Stowarzyszenia Ad Vocem i tak dalej. To faktycznie są prokuratorzy, którzy się sprzeciwiają, ale to jest jednak jakaś niestety dosyć niewielka grupa ludzi. Natomiast jeżeli słyszymy o tym, że postępowania nie idą tak szybko, jakby chciała władza i tak dalej, to nie jest żaden bunt, że prokuratorzy tak robią po złości, tylko po prostu nie chcą stawiać politycznych zarzutów już tak totalnie po bandzie, bo to się może spotkać w przyszłości z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Także to nie jest żaden bunt taki w rozumieniu sympatii ze Zbigniewem Ziobro czy z jakąś, nie wiem, prawicą wyimaginowaną, inną, tylko po prostu jakiś jednak instynkt samozachowawczy, ale umocowany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.
0: Pani redaktor mówiła o sondażach. Faktycznie jest cała grupa sondaży, która pokazuje zbliżanie się Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. Ta ostatnia traci, PiS rośnie, rośnie też Konfederacja i są spekulacje, że być może w lipcu, mamy 2 lipca, w tym miesiącu dojdzie do spodziewanej od paru miesięcy rekonstrukcji rządu, że z fotelem ministra pożegnają się 2 ministrów, właśnie Waldemar Żurek i właśnie też minister zdrowia. To czuć, że Waldemar Żurek, to pytanie do Jakuba Pilarka i do pani redaktor, jest na wylocie, a jeżeli wyleci, to kto za niego? Roman Giertych, pani Wrzosek? Gdzie jeszcze są te zasoby jeszcze twardszych, jeszcze silniejszych drwali, którzy mają już bez pardonu rozliczać Prawo i Sprawiedliwość? To najpierw
1: Dorota Gani. Ja jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę Roman Giertych przegrał wtedy, bo kiedy nastąpiła ta porażka Giertycha, tak? Porażka Giertycha nastąpiła w dwóch takich, ale taka potężna, takie tąpnięcie nastąpiło w dwóch momentach. Po pierwsze, kiedy nie udało mu się podważyć wyniku wyborów prezydenckich, tak? Kiedy to jego sekta Silnych Razem, pomimo tych protestów, nie zdołała obalić Karola Nawrockiego. Prokuratorzy podejmowali śledztwa, ale jednak nie doprowadziły te śledztwa do tego, żeby zakwestionować wynik wyborów. A drugie tąpnięcie, no to było wtedy, kiedy Elon Musk zlikwidował konta silnikowe, tak, czyli botów, które generowały ruch, jeżeli chodzi o Romana Giertycha i Donalda Tuska. No, sami rozmawialiśmy, panie redaktorze, w Radiu Wnet, jak w jednej nocy zniknęło, było obserwatorów Donalda Tuskowi, prawda? I to jest takie tąpnięcie, kiedy to widać było, że jak słabość Giertycha, on może sobie wypisywać różnego rodzaju głupoty u siebie na mediach społecznościowych, generować się jakieś rzekome bunty, ale tak nie jest. Natomiast rzeczywiście, moim zdaniem, może dojść do wymiany Żurka. Ja o tym już pisałam chyba wiele tygodni temu. Też był taki symptom, kiedy Tusk podczas Rady Poradzie Ministrów wyciekło, jak się zwrócił do Żurka, Waldemarze, prawda? I traktuje go z dozą lekceważenia, opowiedziałam tak ostrożnie, z dozą lekceważenia, więc nie lubi go. Zresztą pamiętam tak samo jego wystąpienie i chyba państwo też pamiętają, jak występował Żurek w Sejmie, tak? I takie naprawdę bzdury gadał. I widziałam tą minę Tuska, zdegustowaną, właściwie wściekłą na Żurka. I ja już sobie wtedy pomyślałam, no człowieku, twoje dni to już to właściwie tygodnie są policzone. Ale z drugiej strony, ja się tak właśnie zastanawiam, kto, bo na pewno nie Roman Giertych, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to był gwóźdź do trumny. Tym bardziej, że już opiniotwórcy dla Platformy Obywatelskiej dziennikarze piszą, że powinien być Giertych schowany, ponieważ jest pałkarzem i absolutnie fatalnie to wygląda.
2: No tak, tylko że ja bym tak na kontrze powiedział na szybko, że to, czego oczekuje Tusk i ta polityka Tuska, no to jest właśnie taka polityka jak Giertych. Oni już po prostu kompletnie odlecieli, więc moim zdaniem co do jakichś zapotrzebowań Tuska, które są, żeby było jasne, samobójcze dla Platformy, ale oni już po prostu są w jakimś amoku, to Giertych byłby idealny. Tylko, że pytanie, czemu Giertych miałby w to wejść? On ma sobie kancelarię, zarabia dobre pieniądze, robi show, ma święty spokój.
0: Dużo ryzykuje, tak jak dużo zaryzykował pan Żurek. Sędzia, już teraz nie jest sędzią. Powrót do zawodu sędziego jest bardzo skomplikowany.
2: Także może pani Ewa Wrzosek?
0: Być może, a to na koniec naszej rozmowy mówiłem o tym, że na portalu Wnet FM jest tekst autorstwa Jakuba Pilarka, tekst, który także dotyka może samego ministra Żurka, a może kogoś z jego bliskiego otoczenia w prokuraturze, a wszystko w kontekście szukania, ścigania mordercy polskiego żołnierza na granicy polsko-białoruskiej, sierżanta Sitka. Co się udało ustalić i czy właściwie pan minister Żurek to być może naruszył tajemnicę państwa i dobro poszukiwań dla własnych korzyści politycznych?
2: Znaczy tajemnicę państwa, ja powiem o co chodzi. No, jak wiemy, nasz polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek został zamordowany przez przybysza, z, jak teraz już wiemy, z północnej Afryki na granicy w trakcie wykonywania swoich czynności, służby na granicy. No i trwa śledztwo i poszukiwania zabójcy. To jest sprawa, w której wszyscy jesteśmy Polakami. Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że są jakieś podstawy oskarżać Donalda Tuska, te obecne służby, że ta sprawa nie jest dobrze robiona. Złapanie człowieka, który jest na terenie Białorusi, nie jest czymś prostym, więc to jest moja ocena prywatna. To, że on do tej pory nie został ujęty, niekoniecznie świadczy źle o państwie polskim. Ja wiem, że wylała się taka cała fala krytyki na służby, ale no moim zdaniem ono jest mocno na wyrost. I z tego, co ja ustaliłem, jakkolwiek śledztwo, znaczy to nie ja ustaliłem, tylko inni dziennikarze, śledztwo co prawda zostało zawieszone, w tym sensie, że po prostu nie było żadnych czynności procesowych, które można było wykonywać. Prokuratura, kiedy prowadzi postępowanie, no to te postępowania są prowadzone na jakiś tam czas, a potem przy przedłużeniu śledztwa trzeba po prostu przedstawić plan śledztwa. No tutaj po prostu nie było już za wiele do zrobienia w sensie takim procesowym, natomiast służby jako takie ciągle działały i to bardzo intensywnie. No i problem polega na tym, że na początku czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie w komunikacie, który został opublikowany kilka, no już nie pamiętam, czy dni, no tuż po tym, jak wylała się właśnie między innymi z telewizji Republika fala takiej bardzo ostrej krytyki na rząd de facto, tak, na Tuska, tak hasłowo mówiąc, tak, że po prostu do tej pory nie ujął zabójcy Mateusza Sitka, prokuratura ujawniła personalia zabójcy.
0: Chwaląc się, że coś wiemy.
2: Tak, że coś wiemy. Otóż ja ustaliłem, że zrobiono to bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami, funkcjonariuszami, którzy po prostu są zaangażowani w ściganie tego zbrodniarza. To jest coś niebywałego, bo dla każdego, kto ma jakąś elementarną wiedzę o po prostu działaniu służb, to jest jasne, że tak naprawdę w tego typu śledztwach, no bo to jest śledztwo, to w gruncie rzeczy nie prokurator tak naprawdę, tylko służby są najważniejszym elementem, przynajmniej na tym etapie poszukiwań. Tak?
1: To... Ale przepraszam cię, ja ci wejdę w słowo. O jakich służbach my mówimy? O tych służbach, które na pracy PL szukają sobie funkcjonariuszy do pracy?
2: Którzy... Nie zrozumiałem.
0: Którzy na oficjalnych takich publicznych portalach, gdzie się szuka, gdzie różne firmy ogłaszają się, że rekrutują tam też polskie służby, konkurują z zakładem stolarskim i z warsztatem samochodowym o pracownika.
2: Służby w sensie... Służby w sensie tego kierownictwa tych służb zostały zdewastowane przez Donalda Tuska. Natomiast to nie jest tak, że służby, w sensie funkcjonariuszy, którzy wykonują obowiązki w tych służbach, już nie istnieją. I jeżeli chodzi o...
1: Ale Jakubie, dlatego ja ci wchodzę w słowo, dlatego że wiesz doskonale, że jeżeli chodzi o służby, to jest jeszcze większa podległość, jeżeli choćby jest to formacja zmilitaryzowana, mówiąc najogólniej, podlegają swoim szefom. Oczywiście jest mnóstwo przyzwoitych funkcjonariuszy. Ja bardzo cenię to, co robią ci.
2: No więc ja, no więc...
1: Ale mimo wszystko szefowie tutaj są wizytówką. Niestety, Waldemar Żurek jest wizytówką prokuratora generalnego.
2: No więc ja właśnie ustaliłem, że w tej sprawie służby działały. Ja mówię o tym, co się działo w śledztwie. Ja nie mówię o, nie wiem, o panu Siemoniaku i tego typu osobach. Ja mówię o tym,
1: Stróżyk,
2: co się działo w
1: postępie. Trzeba przypominać nazwisko. Przypominajmy.
0: Tak jest, Stróżyków funkcjonuje swoim zdaniem, to jest redaktora Pilarka, służby sprawie, gdzieś działały i w pewnym momencie Żurek postanowił się pochwalić, że
2: w tej sprawie formacją jak gdyby wiodącą, prowadzącą postępowanie jest żandarmeria wojskowa, ale no ja nie znam oczywiście żadnych bliskich szczegółów tych poszukiwań z oczywistych względów, bo to jest rzecz objęta tajemnicą i ja nie mam takiej wiedzy co do szczegółów, ale jak wiadomo, ten podejrzany najprawdopodobniej ukrywa się za granicą. Można się tylko domyślać, jakie inne służby mogą być w to zaangażowane. Akurat niekoniecznie myślę, że pan Stróżyk i chociaż mówię, nie znam tych szczegółów i klucz sprawy jest takie, że ujawniono nazwisko poszukiwanego bez zgody, aprobaty osób prowadzących śledztwo. I według moich informacji to realnie naraziło trwającą, nadal realnie trwającą operację, bo tutaj w przestrzeni publicznej się taki poszedł przekaz, że śledztwo zawieszono. Śledztwo zawieszono, ale czynności operacyjne służb nie zostały zawieszone. To są dwa różne porządki.
0: Czyli konkluzja jest taka, że ktoś z prokuratury, być może minister Żurek, wysypał polskie śledztwo ścigające
2: konkluzja mordercę Mateusza Sitka? Konkluzja jest taka, że po pierwsze ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. To jest pierwszy możliwy scenariusz, a drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować, tak? Bo taka, no, jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie chwileczkę, że wpadnie sekundka, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
0: Więc... I puentuje całą sprawę Dorota Kania.
1: Ja już przypomnę poprzedniego polskiego uciekiniera, który uciekł za granicę, na Białoruś, tak? Na Białoruś uciekł żołnierz, co się z nim stało. Czyli popełnił samobójstwo, prawda? Także to trzeba przypomnieć tego typu zagrożenia, które mówi Jakub Pilarek, tak? No rzeczywiście, jak najbardziej. I tutaj uważam, że w tej chwili będziemy, już puentując cały temat, o którym rozmawiamy, ja uważam, że będziemy świadkiem różnych rozpaczliwych ruchów ze strony prokuratorów, którzy przyjęli bezprawnie prokuraturę funkcyjną, bo Jakubie, chyba zgodzisz się ze mną, że tak samo jak w służbach, tak samo w prokuraturze jest mnóstwo bardzo przyzwoitych ludzi, którzy kierują się wyłącznie literą prawa, tak? I nie zgadzają się na to, co wyprawia w tej chwili Żurek. Bardzo żałuję, że niektórzy prokuratorzy odeszli z zawodu, bo o tym też się nie mówi, że część osób po prostu widząc tą rąbankę, tą pracę Drwala, po prostu odeszło z zawodu, a wcześniej Bodnar, bo o Bodnarze też nie możemy zapominać, bo wszystko zło, bo to się zaczęło od Bodnara.
2: No ma on o wiele więcej dokonań niż Waldemar Żurek, no jeżeli chodzi o różne złe rzeczy, prawda? Które zrobił.
1: Więc nie możemy o tym zapominać. I kończąc, uważam, że jest cała armia urzędników, którzy są przyzwoici, ci, którzy kierują się literą prawa, tym, czym wchodząc do zawodu, co ślubowali. I na tym bym poprzestała, bo politycy mijają. Różnego rodzaju frakcje się
0: A poważne wykuszają. Państwo powinno trwać i działać poprzez swoich funkcjonariuszy, także poprzez prokuraturę i poprzez służby. Dorota Kania, Jakub Pilarek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa o rządzie, rozmowa o ministrze Żurku, o prokuraturze i także o śledztwie. Na za chwilę rozmowa z politykiem koalicji rządzącej, Artur Łącki, za chwilę w naszym studiu się pojawi. Będziemy te wątki kontynuować. Jakubowi dziękuję. Do zobaczenia. Więcej szczegółów na temat śledztwa i działań służb oraz prokuratury względem zabójcy Mateusza Sitka na portalu wnet.fm. Ten portal, także nasza praca jest możliwa dzięki patronom. Teraz czas na krótkie podziękowania i zachętę, jakąś autopromocję Patronite'a. Teraz Państwu zaprezentujemy, żeby Państwo nie zapomnieli. patronite.pl/radiownet.
3: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: W naszym studiu Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od służby zdrowia. Wczoraj kolejne doniesienia, portal Onet, tym razem o prosektorium w Szpitalu Południowym. Strasznie tego dużo, panie pośle. Jak reaguje partia, jak powinna zareagować partia rządząca na ten skandal? Wystarczająco?
1: Mówimy w ogóle o Szpitalu Południowym czy o prosektorium, bo o tym nie słyszałem. Wczoraj oglądałem mecze.
0: To szczęśliwy tak z pana jest. Posła. Człowieka, sprawa jest dość bulwersująca. W Szpitalu Południowym, jak nosi portal Onet, co może nie być takie bez znaczenia w tej całej aferze, działał proceder handlu zwłokami. Szef tego prosektorium wybierał zakłady pogrzebowe i handlował ciałami zmarłych.
1: Już to powiedziałem w którymś wywiadzie, że ja w ogóle nie wierzę w te wszystkie doniesienia ani pana redaktora Słowika, ani te
0: Onetu również,
1: które są Onetu również, ale są to sprawy bulwersujące bardzo opinię publiczną, więc muszą być wyjaśnione przez prokuraturę od początku do końca. Nie dość, że wyjaśnione przez prokuraturę, to jeszcze wyjaśnione tak na forum publicznym, czyli prokuratura powinna informować społeczeństwo, jakie prowadzi teraz dochodzenia w tej sprawie, czy w sprawie tego Szpitala Południowego, czy komuś ewentualnie z jakichś zarzutów będą postawione, czy nie. No po prostu trzeba tą sprawę wyczyścić na forum publicznym. Ludzie muszą być spokojni, że takie rzeczy nie miały miejsca.
0: Nie wierzy pan w 1 600 000 w Południowym dla pana Dawida Kacprzyka?
1: Nie. 1 600 000, panie redaktorze, to ja panu jeszcze podam 20, 30 czy 50 innych lekarzy, którzy tyle zarabiają w innych szpitalach.
0: Bez specjalizacji.
1: Więc to jest akurat, no, ja mówię o lekarzach. No, czy pan chodzi zawsze do lekarzy ze specjalizacją? Czy pan się pyta, jak idzie pan do lekarza, czy lekarz ma specjalizację? Nie, idzie pan do lekarza. I lekarze tak zarabiają, bo tak wygląda system. Nie my go stworzyliśmy, my go próbujemy zmienić. System jest, że tak powiem, zły, żeby nie powiedzieć gorzej, i trzeba go jakoś zmienić. Pani minister próbuje to zrobić.
0: A jak
1: państwo
0: próbuję?
1: Uważacie, że jej to nie wychodzi. Ja uważam, że trzeba, że wychodzi już pomalutku i że trzeba dać jej więcej czasu.
0: A jakie pan widzi efekty wychodzenia z kryzysu?
1: Te efekty to będą widoczne za chwilę, a nie teraz. Efekty...
0: A jakie ruchy podjęła pani minister?
1: Pani minister próbuje ograniczyć zarobki lekarzy, ale nie dlatego, żeby oni mniej zarabiali, żeby im, nie wiem, sięgnąć do portfeli, tylko dlatego, żeby pracowali normalnie, żeby system nie pozwalał na pracę na 3-4 etatach, pobieranie pieniędzy za 3-4 etaty, robienie 300 czy 400 godzin w miesiącu, bo to jest niedorzeczne. Chodzi o to, żeby lekarz, do którego pan pójdzie ze swoim dzieckiem, ojcem, matką, był wypoczęty w miarę i pana dobrze obsłużył. I ten system trzeba w ten sposób zmienić. No, trzeba zmienić system, zacząć od lekarzy rodzinnych, którzy niestety nie wykonują tego, za co biorą pieniądze. Wtedy zmniejszą się kolejki na SOR-ach i będzie generalnie na pewno przejrzyście i lepiej.
0: Na to potrzebny
1: jest czas. No wie pan, panie redaktorze, jeśli przez 8 lat, a tak właściwie i wcześniej, PiS psuł ten cały system, począwszy od ministra Radziwiłła, który popsuł właśnie system lekarzy rodzinnych, no to nie da się tego naprawić w jeden rok.
0: Pytanie, jakie ustawy rząd pani minister Leszczyna przyjęła, żeby to naprawić?
1: Pani minister Leszczyna miała bardzo dobrą ustawę, nie zdążyła jej położyć, bo niestety została zmieniona. I moim zdaniem to był błąd, bo pani minister Leszczyna była bardzo dobrym ministrem.
0: Była lepsza niż obecna sobie.
1: Ja znam panią minister Leszczynę, nie znam pani Grendy, więc uważam, że pani minister Leszczyna zrobiłaby porządek.
0: Mało kto ją zna. Teraz się mówi, że właśnie polityka powinna wrócić do ministerstwa, że to powinien być ktoś, kto ma także odpowiedzialność polityczną.
1: Też tak uważam, że powinien być ktoś, kto tam jest politykiem i ma tą odpowiedzialność polityczną. Ja nie mówię, że musi to być minister, ale powinien być ktoś w randze wiceministra, który byłby takim zderzakiem politycznym i chronił ministra, który robi robotę.
0: Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Szpitalem Południowym.
1: Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Warszawą. Jeśli pan nie wierzy, odsyłam do wyników wyborów i tych samorządowych, które były niedawno, i tych, które było 5 lat temu. W każdych wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski deklasuje swoich przeciwników, wygrywa wybory na prezydenta Warszawy, a więc pytanie należy postawić mieszkańcom Warszawy, czy Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem. Odpowiedź zawsze była tak.
0: A w skali ogólnopolskiej wam pomaga to, jak zarządza Warszawą?
1: W skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski ma swoich wiernych zwolenników, co było widać przy wyborach prezydenckich, gdzie zdobył prawie tą samą ilość głosów, co pan prezydent Nawrocki, więc myślę, że Rafał Trzaskowski jest i będzie jeszcze mocno wykorzystywany przez Koalicję Obywatelską.
0: Ktoś z polityków powinien odpowiedzieć za Szpital Południowy? Czy to...
1: Oczywiście, jeśli w Szpitalu Południowym. Bo wie pan, panie doktorze, według mnie nie potwierdziły się żadne pogłoski o VIP-ówce, nie potwierdziły się do tej pory żadne pogłoski o tym, że umierali ze względu na pana Kacprzyka ludzie na SOR-ze. Teraz znowu słyszę, że coś tam wyciągnie. Jeśli...
0: Znaczy, po zeznaniach doktora Emila Jędrzejewskiego w poniedziałek prokuratura wszczęła kolejne trzecie śledztwo w tej sprawie.
1: I bardzo dobrze. I o tym mówię, że niestety zarzuty były tak przerażające, powiedziane przez byłego ordynatora chirurgii, że trzeba to sprawdzić. I trzeba to sprawdzić jawnie. Wszystko, żeby społeczeństwo wiedziało. Jeśli, w co ja nie wierzę, potwierdzą się, to wszyscy odpowiedzialni muszą odpowiedzieć za to. Wszyscy, którzy maczali w tym
0: czyli
1: walce.
0: Kto?
1: Myślę, że na początku...
0: Odpowiedzialność polityczna gdzie się kończy, zdaniem pana posła?
1: Odpowiedzialność polityczna się kończy na tych, którzy mianowali na stanowiska.
0: Czyli Rafał Trzaskowski.
1: Ja wątpię, żeby Rafał Trzaskowski mianował dyrektora szpitala.
0: A to kto mianuje?
1: No myślę, że Komisja Zdrowia. Myślę, że od tego są procedury. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej. Szpitala Wojewódzkiego u siebie na terenie. I tam zawsze dyrektorem zostaje albo ktoś z konkursu, albo dyrektorem, że tak powiem, pełniącym obowiązki, mianowany przez tego, kto jest nadzorcę właścicielskiego, w moim przypadku marszałka województwa. Więc w ten sposób. Jeśli to było z konkursu, to przepraszam bardzo, no, konkurs to są według ustawy, według przepisów. Ja nie rozumiem, jaki może mieć wpływ prezydent na konkurs, który jest zapisany punkt po punkcie w ustawie o tym, jak się wybiera
0: dyrektora. Wspomniany lekarz Dawid Kacprzyk miał taki konkurs, że obniżono wymagania, że nie trzeba mieć specjalizacji, trzeba mieć tylko pół roku doświadczenia, już można zarządzać SOR-em.
1: No może dlatego, że nie było fachowców, nie wiem, czy nie to specjalnie się zrobiono, czy nie.
0: Za 1,6 milion nikt by się nie znalazł, żeby kierować warszawskim SOR-em.
1: Pan 1,6 milion nie dostawał za kierowanie SOR-em, tylko 1,6 milion dostawał, dlatego że miał kilka umów, prawda? Nie, za kierowanie SOR-em 1,6 milion nie dostawał. To była jedna część jego uposażenia. Oprócz tego był lekarzem pewnie na oddziale, oprócz tego, nie wiem, gdziekolwiek, to było kilka umów. Pierwszą odpowiedzialność poniosą na pewno ci, którzy podpisywali umowy z nim, bo dlatego, że nie on sam sobie podpisał tych umów.
0: Nie sam sobie wypłacał pieniądze.
1: Ale mówię, dopiero wtedy, kiedy potwierdzą się zarzuty.
0: A fakt, że był szefem waszej młodzieżówki, pomagał mu w karierze, jak pan myśli? Radził w służbie zdrowia w Warszawie?
1: Wie pan co? Nie wiem, czy w Warszawie miało to wpływ, ale ja szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo, to udzielają się również społecznie. No to tacy ludzie pchają Polskę do przodu. Nie ci, którzy siedzą w domu.
0: Dawid Kacprzyk,
1: nie ci, którzy idą. Nie ci, którzy idą do pracy na 8 godzin, a później się zamykają w swoich czterech ścianach rodziny, czy szerszej, czy mniejszej, ale ci, którzy oprócz tego, że pracują, to jeszcze idą pracować społecznie, politycznie i robią to, co ja robiłem, jak byłem młody. No dokładnie tak samo.
0: No dobrze, to wrócę z tym pytaniem. Dawid Kacprzyk taki obrotny, że tu jeden szpital, jeden dyżur, drugi dyżur, media, potem jeszcze zarządzanie młodzieżówką i jeszcze mandat radnego.
1: No i mandat radnego przecież nie ja mu dałem, ani pan, tylko mieszkańcy Warszawy.
0: No ktoś go na listę
1: wstawił. No dokładnie, na listę tak, no ale mieszkańcy Warszawy mu dali ten mandat. Pan chce ode mnie usłyszeć, że ja będę tutaj, nie wiem, pałował pana doktora Kacprzyka. Nie będę tego robił, dopóki nie dowiem się, czy faktycznie miały miejsca te straszne rzeczy, o których mówią. A co do pieniędzy, już powiedziałem, nie jedyny Kacprzyk zarabiał w Polsce w służbie zdrowia takie pieniądze. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo, ale dlatego, że system jest tak ustalony.
0: Lekarzem bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em w Polsce.
1: Nie zarządzał, był koordynatorem SOR-u, to jest całkiem co innego. Tam na pewno był ordynator SOR-u. A on ordynatorem nie był. No ordynator zarządza SOR-em. On był koordynatorem, to jest takie drugie stanowisko zrobione, które ma łączyć SOR z ratownikami.
0: 90% szpitali nie ma takiej funkcji.
1: No ale niektóre mają, bo ustawa na to pozwala. No pozwala. I tak to wygląda, no.
0: I za to zarabiał całkiem nieźle. Panie poseł Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji za to, że no, przynajmniej zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia wepchnęła się w kolejkę.
1: A ja wygląda to tak, że w Polsce już, nie wiem, Niektórzy zrobią z nas, polityków, diabła rogatego, z którym nie chce się rozmawiać, a niektórzy znowu mówią inaczej. Trzeba coś zrobić, żeby może będzie potrzebna. I myślę, że na tej zasadzie. To nie pani Pępek dzwoniła i prosiła o przyspieszenie. To po prostu...
0: Działaczka Platformy, mnie, która tam zatrudniona,
1: zadzwoniła do posła. No właśnie, pracownicy tego szpitala chcieli być dobrzy. Zwolniło się miejsce, no to mamy Pępkową, to dajmy jej to miejsce. No i tak pewnie
0: to było. I zamiast
1: półtorej,
0: zamiast 13 miesięcy, 3 tygodnie.
1: Wtedy akurat, wie pan, też tak sprawdzałem. Nie było żadnego czekania. 2 lata na te badanie. Badanie w tym szpitalu w tym okresie było, czekanie było góra do 3 czy 4 miesięcy, więc nie przesadzajmy.
0: Było parę miesięcy, to zrobiło się parę tygodni. Ale to dlaczego został wyrzucony z partii pan senator Lęca, pani Pępek nie?
1: Ja tu widzę kolosalną różnicę. Senator Lenz nawet nie pomyślał o tym, żeby przejść jakąkolwiek procedurę.
0: Czyli słusznie został wyrzucony.
1: Myślę, że słusznie zostało wyciągnięte konsekwencje wobec niego akurat w tym wypadku. On nawet nie pomyślał o tym, że jakaś procedura jest.
0: Pani poseł, ale też go chcę
1: trochę usprawiedliwić, bo nie wiem, jakbym się zachował ja, gdybym szedł ze swoim wnukiem i nie wiedział, co mu się dzieje. Czy nie próbowałbym zrobić tego bardzo szybko, czyli w domyśle poza kolejnością.
0: Wykorzystać swoją pozycję jako członek Rady Społecznej Szpitala.
1: Jako członek Rady Społecznej. I na szczęście nigdy tego nie musiałem robić i na szczęście pewnie nigdy nie będę musiał tego robić, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnej szpitalu.
0: Jako polityk.
1: Nie, jako obywatel.
0: I co to mówi o publicznej służbie zdrowia?
1: Mówi to, że skoro mnie stać, to nie będę obciążał publicznej służby zdrowia, jeśli nie muszę.
0: A jaki przykład daje to Polakom, że polityk w studio mówi, no gdybym miał kłopot, to może bym skorzystał z moich uprawnień jako polityk.
1: Gdybym
0: może...
1: miał kłopot, to powiedział, nie wiem, co bym zrobił. Proszę nie przekręcać moich słów. I jestem przekonany, że pan też nie wie, nie powiedziałby mi teraz, co by pan zrobił.
0: Byłem parę razy
1: i
0: na
1: żaden
0: sorze,
1: z kolegów tutaj
0: nigdy nie
1: siedzi,
0: mówiłem, jestem z telewizji
1: się,
0: albo z radia.
1: Gdyby się okazało, co ten... Ja na pewno nie musiałbym tego robić, bo na końcu powiedziałem, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnym szpitalu.
0: No ja nie mam, byłem 2 razy, 3 razy na sorze i spokojnie czekałem w kolejce i żyję.
1: Mam święty spokój, dlatego że idę, płacę, mnie badają. Oczywiście kosztuje to dużo,
0: no, ale
1: żeby było dla hejterów, mnie stać.
0: To prawda, wystarczy spojrzeć na sprawozdania finansowe.
1: Tak jest.
0: To pan poseł jest chyba najbogatszy. Nie, chyba Marek Jakubiak jest od pana bogatszy, pan jest drugi.
1: Nie, tam Guzowaty, mam tam
0: no nie, ale wśród
1: dużo
0: posłów.
1: Kasiory.
0: Nie, no wśród posłów.
1: Guzowaty, nie, Mostowy. Gut Mostowy.
0: Też jest zamożnym posłem, a tak ja z Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Patrzę jeszcze trochę na tematy gospodarcze. Próg, drugi próg podatkowy, podnieść czy zostawić?
1: Podnieść.
0: Do ilu?
1: Tak, jak mówiliśmy, do 60 tysięcy.
0: Nie, to mówi pan o kwocie wolnej, mówi o progu podatkowym drugim.
1: A, o progu podatkowym drugim. A wie pan co? To najpierw trzeba by było podnieść kwotę wolną od podatku i dopiero później zastanowić się nad progiem podatkowym. Ale ze względu na to, że inflacja przez te lata poszła naprawdę do góry. Pieniądz, no niestety stracił na wartości. To widać, każdy wie, pamięta, co ile kosztowało 10 lat temu i teraz. Trzeba ludziom ulżyć i trzeba te sprawy i kwotę wolną od podatku i próg podatkowy zreformować, czyli podnieść do góry jedno i drugie.
0: Jedno i drugie do góry. Minister finansów tego nie chce zrobić.
1: No minister finansów będzie się bronił. No to jest logiczne.
0: A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, musimy ulżyć klasie średniej. PiS mówi do 180 tysięcy, w tej chwili jest 120. Kiedyś było 85, ale PiS podniósł do 120.
1: Nie chciałbym komentować tego, co mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Dlaczego?
1: Uważam, że to tak.
0: A jakie dokonania w takiej naturze gospodarczo-finansowej ma obecny rząd? Co udało się zrobić dla przedsiębiorców?
1: Udało się zrobić kilka podstawowych rzeczy dla ludzi najmniej uposażonych. Czyli udało się podnieść emerytury. Dać 13, 14 emeryturę. Utrzymać to. Nie. Ale utrzymać to. PiS nie robił takich wydatków na obronność, jak robi ten rząd.
0: Panie no dobrze, ale dla przedsiębiorców...
1: Weźcie raz, powiedzcie o tym. To przecież masa pieniędzy idzie na bezpieczeństwo. PiS tego nie robił w ogóle. Trzeba to nadrobić. Ale my dajemy na bezpieczeństwo i utrzymujemy. Babciowe. żłobki. No naprawdę dużo, dużo pieniędzy.
0: I to jest pomoc dla przedsiębiorców?
1: Ale
0: to jest...
1: Pomoc dla przedsiębiorców, wie pan, przedsiębiorca jest zawsze w tym kraju na końcu, że tak powiem, do pomagania. Ale ja, dlatego też w Sejmie są tacy ludzie jak ja, którzy panu ministrowi Domańskowi, panu premierowi Tuskowi przypominają o tym, że ci ludzie głosują na nas. I oni mimo wszystko na nas głosują.
0: I
1: mimo
0: coś
1: tego,
0: dla nich zrobiliście?
1: Że nie bardzo im... Ale zrobimy.
0: Czyli do tej pory nic nie zrobiliście?
1: Nie, no zrobiliśmy sporo. No, mamy na przykład, no chociażby to, że w Polsce jest naprawdę wzrost gospodarczy. No to jest dla nich najważniejsze, dla przedsiębiorców, wzrost gospodarczy, że oprócz tego, że oczywiście zamyka się wiele firm, to wiele firm powstaje, wiele firm się rozwija. Nie rozwijałoby się przy złym gospodarowaniu. A pan minister Domański, no niestety jest jak, no, jak taka skała, która musi być. No on pilnuje pieniędzy publicznych. I zawsze będzie mówił o tym, że no nie będzie nic rozdawał, ale my przypominamy mu, ja, pan wielu posłów z Koalicji Obywatelskiej i wielu posłów z szerokiej koalicji rządzącej przypominają o tym, że jest takie społeczeństwo, ja, zresztą można moje wypowiedzi sobie odsłuchać, jest taka część społeczeństwa, która robi 30-40% polskiego PKB, to są małe, polskie i średnie, rodzinne firmy i im trzeba pomóc. Dla nich
0: i Donald Tusk
1: dużo...
0: obiecał im chociażby chorobowe, spłacone ZUS-u od pierwszego dnia, obiecał im parę innych rzeczy. Coś dowiózł z tych 100 konkretów dla przedsiębiorców? No,
1: tak, no pan redaktor znalazł rzecz, która mnie boli. No właśnie nie dowiedzieliśmy chorobowego, ale uda nam się to zrobić. Mam nadzieję.
0: Konfederacja Light ma powstać dzisiaj, tak patrzę na Rzeczpospolitą, 6 strona, Ryszard Petru zapowiada, że już jesienią ruszy. To może to jest alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej.
1: Żadna konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej.
0: A nawet ta Light Ryszarda Petru?
1: Nie wiem, co ma oznaczać konfederacja Light.
0: Będziemy może partią pan, miękkiego protestu.
1: Może niech Ryszard powie jasno, co ma oznaczać konfederacja. Jeszcze raz powiem, żadna konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej. Zobaczycie to przy kolejnych wyborach w przyszłym roku. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo jest mądrym społeczeństwem. Wiem o tym dobrze. No i nie będzie głosowało na tych, którzy mówią, że żadnych podatków, żadnych zobowiązków wobec państwa, żadnych rozdaw, żadnych 800+, żadnych większych dodatkowych emerytur, no to przepraszam bardzo, no to chyba ludzie rozumieją, że w ten sposób polityki się nie da zrobić.
0: I jak rozumiem, wybiorą Koalicję Obywatelską, to już na koniec cytat z Grzegorza Schetyny, który powiedział, nie mamy samodzielnej większości, tak bym powiedział, to na pytanie, czy utrzymacie władzę, jesteśmy w podobnej sytuacji do PiS-u i mamy blisko 18 miesięcy do wyborów.
1: No i bo zgadzam się z panem senatorem Schetynem.
0: Jesteście
1: panem premierem.
0: Na prostej...
1: Mamy 18 miesięcy do wyborów.
0: A w tej chwili na prostej
1: jesteśmy
0: drodze,
1: na
0: żeby
1: dobrej
0: utrzymać
1: drodze.
0: Czy utracić władzę?
1: Jesteśmy na dobrej drodze, żeby utrzymać dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Trzeba teraz zrobić wszystko, żeby nasi koalicjanci złapali większy oddech.
0: A pan wolałby rządzić z Lewicą czy z Konfederacją?
1: Z PSL-em.
0: Tylko?
1: Wolałbym rządzić z PSL-em.
0: Bez Lewicy.
1: Wolałbym rządzić z PSL-em.
0: A jak nie będzie możliwości, to jak będzie wybór?
1: To będzie szeroka koalicja, tak jak jest teraz.
0: Czyli z Lewicą. Prędzej niż lepiej, żeby w rządzie był Krzysztof Gawkowski czy Sołomir Mentzen.
1: Czasami wolę tą taką naszą kanapową, liberalną, kapitalistyczną lewicę niż...
0: Kto jest taką lewicą?
1: No jest, są tam tacy.
0: No którzy? No kto jest kanapową, kawiarową lewicą, panie pośle?
1: No, kto? Nie będziemy nazwiskami tutaj operowali. Bo niektórzy się mogą ucieszyć, a inni obrazić, więc nie o to mi chodzi. Na pewno nie z razem. Może w ten sposób. Na pewno nie z razem.
0: Bo oni są jacy?
1: No, prawdziwi komuniści. Tacy czekiści nawet bym powiedział.
0: A Włodzimierz Czarzasty nie jest prawdziwym komunistą?
1: Ja raczej się przyjaźnię z panem Dariuszem Wieczorkiem.
0: On też miał z PZPR-em związki, ale...
1: Ale to PZPR, wie pan, ale to, też... to połowę ludzi w Polsce miało związki z PZPR-em.
0: Ale też jest oczywiście...
1: Ja też miałem związki z PZPR-em, mój sąsiad był członkiem PZPR-u.
0: W tym klubie biznesu też bardzo mocno działa pan Wieczorek.
1: No właśnie.
0: Czyli taka lewica.
1: Skoro w klubie biznesu, czyli ma liberalne poglądy na gospodarkę.
0: I taka lewica jest w rządzie.
1: Taka lewica jest potrzebna.
0: I czym ona się różni od was, taka liberalna, gospodarcza lewica?
1: Że będzie zgarniała ludzi o lewicowych poglądach mocno. Ja jestem akurat w Koalicji Obywatelskiej i mam dotrzeć, czy docieram, czy próbuję dotrzeć do ludzi o tych bardziej prawicowych poglądach.
0: Bardziej konserwatywnych, czyli znaczy jakich?
1: Nie. No to, dla mnie prawicowość to nie jest konserwatyzm.
0: Tylko?
1: Czyli ludzi, którzy są otwarci na świat, ludzi, którzy, jak powiedziała tu kiedyś pani profesor, skoro Bóg nam dał oczy z przodu, to patrzą do przodu, a nie do tyłu. No takich ludzi. Tych, którzy nie fiksują się całe życie na historii, na martyrologii, na tym wszystkim, tylko patrzą, żeby rozwijać Polskę, patrzą, żeby ich dzieciom, ich wnukom żyło się z roku na rok coraz lepiej.
0: To a propos historii, skoro pan poseł wywołał, to zapytam już zupełnie na puentę naszej rozmowy to, co zrobił prezydent Nawrocki. Odebrał order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie zrobił?
1: To największa głupota, jaką mógł zrobić.
0: Dlaczego?
1: W polityce. No dlatego, że rozjątrzył całe to społeczeństwo i polskie, i ukraińskie. Nie mówię, żeby było jasne. To nie są słowa, że znowu Żeleński był dobry, bo ten zrobił dokładnie to samo. Dwóch niedorosłych ludzi bawi się w piaskownicy losem dwóch narodów.
0: I to jest straszne. Na to no jednak upaństwowienie kultu UPA.
1: Panie redaktorze, mówiłem o tym zawsze i dawno. Jestem wielkim zwolennikiem pomocy narodowi ukraińskiemu w tej walce, którą mają. Mamy z nimi swoje problemy, które trzeba wyjaśnić i je wyjaśnimy. Ale nie wtedy, kiedy oni mają nóż przy gardle.
0: A to kiedy? A nie teraz.
1: Kiedy wygrają tą wojnę i ta wojna się skończy. I to się załatwi.
0: A wtedy będą chcieli to załatwić?
1: Nie wiem, czy będą chcieli to załatwić. Będą musieli to załatwić i będzie to załatwione. Tylko nie w momencie, kiedy komuś się przystawia pistolet. Z jednej strony Rosja im przystawia pistolet do skroni, a z drugiej strony my im wsadzamy, że tak powiem, ten. No nie o to chodzi. Tak się polityki nie robi. Proszę popatrzeć, jaki jest odzew społeczeństwa europejskiego. Niewielu polityków stanęło po stronie pana prezydenta Nawrockiego. Raczej większość polityków europejskich uważa, że to było lekko powiedzieć, niezbyt mądre posunięcie.
0: Die Welt napisał tekst dość duży o tym, że no, odradza się idea faszystowska, czy ideologie faszystowskie na Ukrainie.
1: Nie, panie redaktorze, my rozmawiamy teraz o załatwieniu sprawy między Polakami a Ukraińcami. Nie wiem, czy się odradza idea faszystowska. Jeśli tak, to Ukraińcy będą musieli ją sami wyplenić do cna.
0: A czym jest?
1: Inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej, więc o tym dobrze.
0: A czym jest kult Bandery niż odradzanie się?
1: No, wszyscy historycy, łącznie z tak uwielbianym w Polsce historykiem, jakim jest Norman Davies, mówią, że nie do końca jednak Bandera to jest tylko i wyłącznie kult faszyzmu. Że jednak dla Ukraińców jest to organizacja, która broniła ich głównie i walczyła głównie z sowiecką Rosją po to, żeby mieć niezawisły kraj. Pewne rzeczy uszanować musimy. Ale takich, że będą nazywać, nie wiem, jednostki wojskowe z ludźmi, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, no tu musimy sprawę załatwić. Tylko cały czas mówię, nie teraz, to nie ten czas.
0: O czym mówił Artur Łącki, poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Godzina 8 wybiła, czas na serwis informacyjny. Kronika Parecka będzie po godzinie 8.

0: Minęła ósma w tym wydaniu wiadomości. Błędy prokuratury w sprawie zabójstwa sierżanta Sitka, stała obecność wojsk USA w Polsce, jest decyzja oraz czy papież przyjedzie do naszego kraju. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Nasze źródła w organach ścigania przekazały nam, że do ujawnienia przez prokuraturę okręgową w Warszawie personaliów ściganego mordercy polskiego żołnierza doszło bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami zaangażowanymi w śledztwo. To realnie naraziło nadal trwającą operację, mówił w poranku Wnet dziennikarz Jakub Pilarek.
2: Po pierwsze, ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. Na drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować. Jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
0: Mówił redaktor Jakub Pilarek, a cały artykuł, jak i rozmowa na Wnet.fm. Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest absolutnie zwolennikiem zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą. Powiedział wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który relacjonował dziennikarzom przebieg rozmowy z amerykańskim politykiem, dodając, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon. Jak relacjonował prezydencki minister, Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, zaznaczając, że chodzi prawdopodobnie o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Co najmniej 8 osób zginęło w wyniku zmasowanych ataków rakietowych i dronowych na Kijów. Jak relacjonuje BBC, po uderzeniach, które uszkodziły budynki w wielu dzielnicach miasta, zarządzono ewakuację mieszkańców. Atak nastąpił kilka godzin po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje się do zmasowanego uderzenia. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko poinformował, że zginęło 8 osób, a 25 zostało rannych. W związku z atakiem polskie dowództwo poderwało własne i sojusznicze myśliwce, które powróciły już do bazy. O możliwości wizyty Leona XIV w Polsce rozmawiał nuncjusz apostolski w naszym kraju, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, który został przyjęty w Pałacu Prezydenckim. Zarówno sam prezydent Nawrocki, jak i episkopat polski, a także premier Donald Tusk już wcześniej wystosowali zaproszenie dla Ojca Świętego. Proponowano przyszły rok, kiedy przypadać będzie 150. rocznica objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie, jedynym z maryjnych objawień w Polsce uznanych przez Watykan. Ta data wydaje się jednak mało prawdopodobna ze względu na planowane w przyszłym roku wybory parlamentarne. Papież nie udaje się w podróże do krajów, w którym trwają wybory, aby jego wizyta nie była wykorzystywana politycznie.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też przed południem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni na ścianie wschodniej, 24 na środkowej północy, 25-26 na przeważającym obszarze kraju.

0: Anglicy mieli bardzo ciężką przeprawę w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Jako pierwsi stracili gola i to już w 7 minucie. Niesamowicie rozwiązali akcję zawodnicy z Afryki Subsaharyjskiej. Piłka trafia do Sibingi, ten płaskim strzałem pokonał Pickforda. Tam też zawaliła obrona, ale przerwa na nawadnianie. Anglicy łapią oddech i rzeczywiście od tego czasu zaczyna się prawdziwe oblężenie bramki Republiki Konga. Niesamowicie bronił Lionel Mgassi, a więc bramkarz właśnie drużyny z Afryki, a na co dzień zawodnik Le Havre. No, wybraniał niesamowite sytuacje, ale kluczowy moment to 61. minuta. Wtedy wchodzi Anthony Gordon na plac gry za Marcusa Rashforda. No i naprawdę robi grę dla Anglików już taką konkretną, bowiem dośrodkowanie na głowę Harry'ego Kane'a, ten strzela bramkę w 75. minucie. No i 86. Gordon znajduje Kane'a w polu karnym. Ten sobie przekłada piłkę. Świetnie robi takie dwa kroki i mocno prawą nogą w samo okno bramki strzela gola na 2-1. Wielki kamień z serca spada Anglikom. Harry Kane powiedział w wywiadzie takim zaraz po meczu dla telewizji mundialowej: po przerwie na nawadnianie wiedzieliśmy, że już musimy grać cały czas do przodu, intensywnie atakować i to przyniosło efekt. Cieszmy się razem, bo w Anglii zawsze się mówiło, że my musimy tylko wygrywać, ale jeszcze musi być miejsce na radość. I rzeczywiście ta radość była. Cała drużyna angielska zebrała się pod sektorem swoich kibiców i razem wspólnie śpiewali. No widać, jakie to rzeczywiście ważne, jak ciężko wywalczone zwycięstwo i awans właśnie do 1/8, a tam już czeka Meksyk i to na Stadio Azteca będzie taki mecz. Meksyk wraca po 40 latach, można powiedzieć, by odrobić pewną lekcję. No wtedy przegrali z Argentyną boskiego Diego Maradony. Teraz zagrają z Meksykiem, może drużyną nie tak silną jak wtedy Argentyna, ale grającą u siebie przy tych fantastycznych, fanatycznych kibicach i to może być też no, niesamowity mecz. Zresztą Thomas Tuchel, trener reprezentacji Anglii, zaprosił na konferencji prasowej właśnie na ten mecz. Posłuchajmy.
1: Let them watch football. Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
0: Niech oglądają. Dzieci powinny zostać na nogach i oglądać ten wielki mecz, bo to będzie wielkie spotkanie na Stadio Azteca z Meksykiem. Cała Anglia niech będzie z nami. Cała Anglia niech ogląda, niech nam dopinguje, niech nam kibicuje. A więc widać, jak Anglicy, którzy być może są nawet w gronie faworytów do wygrania mundialu, jaką mają ciężką przeprawę. Każdy zespół, zresztą Belgowie, pokonali Senegal 3-2, ale też jakże się męczyli, ileż zdrowia zostawili. To Senegal prowadził 2-0 po golach Diarry i Sarra, ale jeszcze tuż przed końcem Belgowie, którzy po prostu nacierali, którzy też się rozkręcali, tak podobnie trochę jak Brazylia w meczu z Japonią w drugiej połowie. No i to wystarczyło, by doprowadzić do remisu Lukaku i Tielemans, a więc była dogrywka. W samej dogrywce też widać było, że Senegal traci siły, że Belgowie, może to nie była jakaś porywająca dogrywka, ale końcówka, to już rzeczywiście drużyna Rudiego Garcia narzuciła swój styl. Rzut karny w polu karnym dosłownie w 5 doliczonej minucie do 120, a więc wszyscy czekali na rzuty karne. Ale był ten jeden, ten konkretny, bo tam Kamara kopnął Tielemansa. VAR pokazał, że bezdyskusyjny rzut karny, słuszna decyzja. No i sam poszkodowany zawodnik Aston Villa podszedł do strzału. Yuri Tielemans, na pewno bohaterem Belgów, wprowadza ich do 1/8. A tam zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, które pokonały Bośnię i Hercegowinę. Balgun strzela bramkę, później ten sam piłkarz dostaje czerwoną kartkę w drugiej połowie i Tielemans strzela w 82. Amerykanie. Amerykańscy kowboje, więc współgospodarze mistrzostw właśnie awansowali. W komplecie zresztą gospodarze, bo i Kanada, i Stany, i Meksyk właśnie grają dalej. Dziś natomiast czekają nas mecze o 21:00. Austria, Hiszpania, później o 1:00 w nocy czasu polskiego Portugalia, Chorwacja, no i o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią i znów też na pewno

0: ta rywalizacja właśnie europejsko-afrykańska, tyle że ta Afryka arabska w tym momencie. A więc mistrzostwa są naprawdę piękne, dramatyczne. Zapraszam Państwa na kanał YouTube Radia Wnet. Tam rozmowa z Tomaszem Frankowskim, między innymi także o napastnikach, o tym, co się dzieje, o Erlingu Haalandzie, o Mbappé i tym wszystkim, co właśnie jest pozytywnego, dobrego na mistrzostwach, ale także o nieco trudniejszych sytuacjach, bo rzeczywiście mundial ma ten swój smak i to niepowtarzalny. Po godzinie 8 także o Świątek i o Mike Szaku, którzy przecież grają w Roland Garros już nie, ale na Wimbledonie, na trawie Wimbledonu. No i dzisiaj będą mieli swoje mecze. Także zostańcie Państwo z nami. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
2: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing. Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
9: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
6: To była autopromocja.
10: Wywiad Wnet.
11: Gościem poranka Wnet profesor Andrzej Nowak, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Zanim o historii, wpływie historii na politykę, politykę zagraniczną porozmawiamy, no to trzeba zacząć od książki, która jest zapisem rozmowy, czy rozmów raczej między panem profesorem a Karolem Nawrockim. Ja tej książki jeszcze nie czytałem, znam tylko wyimki z internetu, ona dopiero będzie drukowana i rozsyłana, ale jeden fragment zrobił piorunujące wrażenie i trudno się dziwić, fragment opisujący pewne zdarzenie z trasy kampanijnej, które może być, czy powinno być odczytywane jako próbę zatrucia Karola Nawrockiego. Kiedy pan te rozmowy przeprowadzał i kiedy ten epizod, to wydarzenie z kampanii przywołał Karol Nawrocki, to co pan profesor pomyślał, że to rzeczywiście była próba takiego zagrania bardzo poniżej pasa, coś co przypominałoby, bo ja wiem, chociażby wyeliminowanie z poważnej polityki Gabriela Janowskiego?
12: Nie, to skojarzenie nie przyszło mi do głowy, bo po prostu kiedy rozmawialiśmy, ta rozmowa toczyła się naprawdę w bardzo naturalny sposób w trzech kolejnych długich spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. I ten akurat jej fragment należał już do końcowej części całego pomysłu książki, ponieważ zamyka się ona na wyborze na prezydenta Karola Nawrockiego, a więc kampania rzecz jasna chronologicznie była na samym końcu i opisywany incydent zajął bardzo niewielką część tej ostatniej części, można powiedzieć. Ale widać było w momencie, kiedy jakby przypomniał o tym prezydent, pewnego rodzaju taką złość jego osobistą, że posunięto się aż do tego. Postanowił wspomnieć o tym, choć się zawahał, czy warto o tym mówić, ale odczułem wtedy w jego głosie właśnie taką chęć wyrzucenia tego z siebie, tego dramatycznego momentu. I przede wszystkim to, co wynikało z najbliższego kontekstu naszej rozmowy, to, że był to jeden z bardzo, znaczy z wielu, nie wiem czy z bardzo wielu, ale z wielu podobnych zjawisk, nazwijmy to tak, w czasie tej kampanii, kiedy uderzano w Karola Nawrockiego w sposób najbardziej brutalny, nieuczciwy, poniżej pasa, różnymi metodami. O kilku innych przypadkach, o których celowo nie chcę teraz mówić, odsyłam do książki, mówił także Karol Nawrocki w tej właśnie części swojej rozmowy. A więc dlatego nie zaskoczyło mnie to, nie budziło skojarzeń wychodzących poza tę kampanię. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili dużo więcej potrafiłbym o tym powiedzieć niż w momencie, kiedy o tym usłyszałem. Rozumiem mechanizm tej prowokacji. Chodziło o skompromitowanie, chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, tym powinny się zająć rzeczywiście uprawnione do tego czynniki, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go na oczach mediów, które były na to przygotowane, w roli, no powiedziałbym, bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków, tego rodzaju łajdackie brednie, jakie na temat Karola Nawrockiego wtedy nakręcały tak zwane media głównego ścieku.
11: Panie profesorze, zadam to pytanie, bo pewnie wielu też z naszych słuchaczy sobie zadaje, bo kiedy się słucha tego typu informacji, to pewnie dla części odbiorców pierwszym odruchem jest niedowierzanie. To przesada, to może zatrucia, może coś innego, że to wszystko, że to nie jest możliwe po prostu. To jak pan profesor nie miał takich odczuć, że to nie jest możliwe, że to może coś innego, plus jeszcze to, że to wychodzi teraz, rok po kampanii niemalże.
12: Przede wszystkim trzeba właśnie wrócić do kontekstu, o którym mówię. To się zdarzyło w kampanii i gdyby zostało ujawnione w trakcie kampanii, to spełniłoby rolę, którą przewidzieli dla tego incydentu prowokatorzy. Po prostu, jeżeli informuje Karol Nawrocki jego otoczenie pół godziny po sprawie służby odpowiednie, to natychmiast media włączają się do tego i organizują narrację taką, jaką przekazał Roman Giertych teraz, po ujawnieniu fragmentu tej książki, a więc no, dodałby całą interpretację, o której wspomniałem, obrzydliwą, ale niewątpliwie w jakiejś mierze skuteczną na tym odcinku kampanii. Proszę, mamy uwiarygodnienie, Karol Nawrocki womituje na swojej trasie w pociągu, bo chodziło o to, że miał wtedy wyjątkowo przemieszczać się nie swoim autobusikiem kampanijnym, tylko pociągiem z Ząbkowic do Dzierżoniowa Karol Nawrocki, a więc na oczach niejako mediów miał skompromitować się reakcją swojego organizmu na podaną mu substancję, a jeśli to się by nie udało na oczach mediów, no to zgłoszenie spowodowałoby właśnie pytania, dociekliwość mediów takich, jakie dzisiaj reprezentuje kanał pana Romana Giertycha, czy zablokowany zdaje się już Sami Swoi, czy jak to tam, Silni Razem, jak to się nazywa, prawda, tego rodzaju media. I one by odegrały swoją rolę wtedy. A więc to nie jeszcze należało. Po prostu nie można było w wyniku logiki kampanijnej dopuścić do ujawnienia, nagłośnienia tego, ponieważ skutkowałoby to zwycięstwem prowokatorów.
11: Z prokuratora wszczyna śledztwo. Jeszcze jedna przynajmniej wątpliwość, którą ja podniosę na potrzeby naszej rozmowy, no to jest kwestia, czy wiadomo, kto mógł to podać, no bo jednak kandydat był otoczony grupą zaufanych ludzi. Czy jest taka w ogóle sugestia, kto, gdzie i kiedy mógłby tego typu toksynę podać?
12: Nie, no sam Karol Nawrocki wspomniał w rozmowie, że przestrzegano go i z pewnością sam nie wie tego, ani nie sądzę, żeby ktokolwiek z otoczenia już miał gotową odpowiedź na podane przez pana pytanie, ale powiedział, że ostrzegano go na tym etapie kampanii, ażeby nie całował kobiet w rękę. Wiem, że z tego też są organizowane teraz śmiechy, chichy, szyderstwo z tego, ale przecież dobrze wiemy, że w ten sposób bardzo liczne kobiety, które były na trasie kampanijnej Karola Nawrockiego, wśród nich i które witał bardzo często pocałunkiem w rękę, zgodnie ze staropolską tradycją, jedna z nich mogła być przecież podstawioną osobą, której dłoń mogła być nasączona jakąś właśnie substancją trującą. Ale to jest tylko domysł, jak było, myślę, że bardzo trudno będzie dojść.
11: Prokuratura, jak powiedziałem, wszczyna śledztwo, ale sprawa jest bulwersująca i przypomina takie najgorsze momenty historii III Rzeczpospolitej, żeby już nie szukać innych analogii do innych systemów, innych okresów historycznych. Panie profesorze, naszym gościem profesor Andrzej Nowak, to teraz przyszedłbym do współczesnych bojów, w których też Karol Nawrocki bierze udział jako już głowa państwa, relacje polsko-ukraińskie. Wydaje się, przynajmniej część obserwatorów tak to analizuje, że jest jakaś próba wykonania kroków w tył ze strony Kijowa, ze strony prezydenta Zełenskiego, który na wizycie w ramach prezydencji przyjmowania przez Irlandię prezydencji w Unii Europejskiej miał powiedzieć: mieliśmy w przeszłości problemy, ale teraz mamy do czynienia z jednym agresorem. Prezydent Ukrainy mówił tak, że jeżeli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa, odpowiadając na pytania o te spory historyczne między Warszawą a Kijowem. Też pan minister Sibicha ma do Warszawy przyjechać i podobno ma być szukany, mówi się o generale Bezruczko jako takim bohaterze, który może w jakiś sposób łagodzić te spory polsko-ukraińskie o historię.
12: Wydaje mi się, że każdy ruch w kierunku złagodzenia tych sporów jest ruchem dobrym, po prostu dlatego, że Polska i Ukraina, jeżeli będą umiały na zasadach jak najbardziej chłodnych, racjonalnych współpracować w zakresie strategicznym, mogą zrobić więcej razem niż osobno. Tak najkrócej bym powiedział, bez żadnego podbijania bębenka po jednej czy po drugiej stronie. Sądzę, że także próba złagodzenia tego konfliktu na linii historycznej może obejmować gesty takie właśnie, jakie podobno ma wykonać minister Sybicha, a więc wskazanie bohatera historii ukraińskiej, który niewątpliwie jest człowiekiem zasłużonym także w historii Polski, bo pułkownik wtedy Marko Bezruczko istotnie dowodził formacją żołnierzy Szymona Petlury w 1920 roku, która wzięła udział w obronie między innymi odcinka Zamojskiego przed atakiem pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego, czyli Armii Czerwonej. To jest dobry ruch. Sam akurat w swoim cyklu na Kanale Zero, mówiącym o różnych postaciach historycznych w ostatnim, to jest najnowszym odcinku, przypomniałem kilka innych postaci, które Ukraina, gdyby chciała, mogłaby istotnie do swojego panteonu wstawić, zamiast sławić morderców Polaków odpowiedzialnych za ludobójstwo w 1942-45 roku. I wymieniłem kilka takich przykładów. Sądzę więc, że jeżeli po stronie władz ukraińskich pojawia się tego rodzaju tendencja, to dobrze, ale nie robiłbym sobie zbyt wielkich nadziei. Myślę, że bardzo jasno wczoraj dosłownie prezydent Zełenski odsłonił swoje karty niezwykle cynicznej gry. To muszę powiedzieć. O Ukrainie myślę jako o ważnym, strategicznym, potencjalnym i wciąż mam nadzieję, budzącym nadzieję sojuszniku Polski. Natomiast zachowanie prezydenta Zełenskiego oceniam jednoznacznie jako skrajnie cyniczną grę, bo to przecież on zainicjował tą całą rzecz, związaną z jego nieuchronnie zbliżającym się startem w odłożonych już od dawna wyborach prezydenckich. Przypomnę, wczoraj pan prezydent Zełenski wezwał ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a zarazem swojego głównego i zdecydowanie przeważającego w sondażach nad nim konkurenta, generała Załużnego, do Kijowa, żeby próbować wymóc na nim rezygnację ze startu w wyborach. Zełenski wie, że przegra te wybory jako człowiek, który stoi nie tylko na czele państwa ukraińskiego walczącego o obronę swoich domów, ale człowiek stojący na czele potężnego układu korupcyjnego, którego fragmenty już go kompromitują, żeby odwrócić uwagę od tych kompromitacji, które wyrażają nazwiska Mindycz, nazwiska szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, ludzi odpowiedzialnych za wielomiliardową korupcję. To sobie zdajmy z tego sprawę. Jeżeli to razem złożymy z tą akcją prezydenta Zełenskiego, no to nie pozostaje mi nic innego myśleć o nim jako człowieku, który na pewno nie będzie budował wiarygodnych stosunków ukraińsko-polskich.
11: Panie profesorze, ale jak popatrzeć na te sygnały, które płyną co do ustawy, którą przyjął w dniu wczorajszym, przyjęła Rada Najwyższa Ukrainy o budowie tego panteonu narodowego, no to mamy też inną wypowiedź byłego prezydenta Wiktora Juszczenki, który mówił, że Stepan Bandera jak najbardziej powinien tam się znaleźć i jego szczątki powinny być z Monachium ekshumowane i przywiezione właśnie do Kijowa czy do innego miejsca, gdzie ten panteon będzie stawiany, więc widać, że tutaj ta elita no, polityczna, no, były prezydent, no, jednak potem przegrał ze słabym wynikiem, nie osiągnął długotrwałej roli w ukraińskiej polityce, ale jest byłym prezydentem, no i jest symbolem pomarańczowej rewolucji roku 2004. Mówi wprost, Stepan Bandera powinien być wśród tych bohaterów bardzo wysoko.
12: No i tu myślę, bardzo potrzebny był gest prezydenta Karola Nawrockiego, ostatecznie, jak się okazuje, wsparty nawet przez jego wewnętrznych politycznych przeciwników w Polsce, zwracający uwagę na to, że z Banderą Ukraina nie wejdzie do Europy. Przepraszam za ten wyświechtany slogan, ale on powinien być powtarzany. To jest człowiek, który był po prostu opłacany przez Adolfa Hitlera i jego służby, zwolniony z obozów Sachsenhausen, gdzie był przetrzymywany w luksusowych warunkach, zwolniony przez Heinricha Millera, szefa Gestapo, do prowadzenia dalszej akcji ręka w rękę z interesami III Rzeszy. A głównym motorem działania Stepana Bandery była chęć zlikwidowania Polaków. I nie zmienił tego w odróżnieniu, to warto zwrócić uwagę, mówię to jako historyk, od części dowódców UPA wywodzących się z Ukrainy Środkowej i Wschodniej, którzy dołączyli do tej formacji w czasie II wojny światowej. Ci bowiem rozumieli, że przeciwnikiem dla Ukrainy nie są Polacy, tylko są Sowieci. Bandera do 1945 roku, znajdując się oczywiście najpierw w rękach Niemców, a do 1941 roku, kiedy był wolnym człowiekiem między 1939 a 1941, walczył wyłącznie przeciwko Polakom i w ścisłym porozumieniu z III Rzeszą. Pozostając potem w rękach niemieckich, nie zmienił tego punktu widzenia. Dla niego Polska była głównym wrogiem i jest niezwykle przykre, że kult Bandery, kwitnący na tak zwanej zachodniej Ukrainie, został upowszechniony wysiłkami takich fanatyków jak Juszczenko, bo tu trzeba bardzo rozróżnić między czterema prezydentami Ukrainy, którzy odznaczeni byli orderami Orła Białego i na szczęście je już odesłali. Pierwszy postkomunista odpowiedzialny za zlecenie śmierci dziennikarza, Hryhoria Gongadze, przypomnę. Absolutny cynik, typowy postkomunista, produkt systemu sowieckiego.
11: Chociaż o tyle różny od swoich kolegów z Rosji czy z Białorusi, że oddał władzę, co było do czymś innym na tle wielu postsowieckich państw.
12: No oczywiście, tyle tylko, że no, człowiek, który no, musiał oddać tę władzę w warunkach powszechnego, podzielanego przez no, ogromną większość Ukraińców przekonania o tym, że zlecił zabójstwo najbardziej znanego dziennikarza na Ukrainie, no to nie jest dobry wzór, powiedziałbym, do nagradzania. Następny jest rzeczywiście prezydent Juszczenko, który poprzez swoją matkę odziedziczył kult Bandery. To jest przykre, sam ze wschodniej Ukrainy stał się głównym ideowym wyznawcą tego kultu, bo on inaczej niż Zełenski, nie z powodów cynicznych, ale z powodów ideowych, wsparł ten kult bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników czy następców. To przykre, bo ten człowiek zasłużony niewątpliwie dla obrony Ukrainy krytycznym momencie, kiedy stał ramię w ramię z prezydentem Lechem Kaczyńskim, także w Tbilisi, jednocześnie odpowiada najbardziej ze wszystkich prezydentów Ukrainy za uczynienie z Bandery części kultu państwowego na Ukrainie. No i potem mamy oczywiście Poroszenko robiącego biznes na wielką skalę z Putinem, z Rosją Putina, ale jednocześnie prezydenta Ukrainy, który nie ma, o ile mi wiadomo, żadnego sentymentu do Bandery, po prostu gra politycznie, cynicznie, przegrał z bardziej cynicznym od siebie przeciwnikiem, produktem multimiliardera Kołomojskiego, który wysforował Zełenskiego na stanowisko prezydenta, i w tej grze cynicznej wykorzystują Banderę, no niestety w jakiś sposób upowszechnionego, niestety poza zachodnią Ukrainę, na całą Ukrainę w roli obiektu kultu przez Juszczenkę, jako pewnego rodzaju żeton w grze politycznej. A skutki są fatalne dla Ukrainy i dla stosunków ukraińsko-polskich i dla stosunków ukraińsko-europejskich.
11: Panie profesorze, a może ta historia i ta wyliczanka, bardzo krótka, ale jakże treściwa, powinna być takim wyznacznikiem zmiany polskiego myślenia, zmiany polskiej polityki wobec Kijowa? Może jest tak, że doktryna, mówię z grubsza bardzo i z całym tego bagażem uogólnienia, polityka Giedroycia właśnie się kończy na naszych oczach i trzeba wymyślić zupełnie nowy sposób czy nowy model prowadzenia polityki wobec Ukrainy, ale też może innych państw na wschodzie od nas.
12: Nie, no myślę, że wracanie do tego schematu doktryna Giedroycia czy przeciwko Giedroyciowi nie ma zupełnie żadnego sensu dzisiaj. Po prostu jesteśmy w innych okolicznościach przyrody, że tak to ujmę. Ukraina została zaatakowana brutalnie militarnymi środkami przez państwo, które ma najpotężniejszą siłę zbrojną nie tylko spośród naszych sąsiadów, ale najpotężniejszą po Stanach Zjednoczonych i ewentualnie Chinach. A więc to państwo, które jest także naszym sąsiadem, jest potencjalnym zagrożeniem dla Polski. Mówię oczywiście o Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. I w tym kontekście współpraca wojskowa, ewentualna pomoc, ale na zasadach wzajemnego szacunku i wzajemnego uznania własnych interesów z Ukrainą, wydaje mi się w oczywistym interesie Polski, ale jeżeli elity ukraińskie rządzące tym krajem, ta część, bo oczywiście nie całe elity, bynajmniej, zwracam uwagę na odrębny głos na przykład byłego premiera Arseniuka, który wzywał do zatrzymania szaleństwa polityków ukraińskich w tej rozgrywce przeciwko Polsce, a więc ta część polityków ukraińskich, która idzie w tym rydwanie cynizmu, który prowadzi w tej chwili prezydent Zełenski, no po prostu musi zdać sprawę ze swojego postępowania, które jest bardzo szkodliwe dla Ukrainy w dłuższej perspektywie czasu, bo Ukraina nie zbuduje teraz imperium, nie pokona Rosji, nie rzuci na kolana, a na takim bębenku gra się w tej chwili na Ukrainie. Myśmy już wygrali wojnę, Polacy nam do niczego nie są potrzebni. No oczywiście jest to totalna bzdura, wystarczy wyobrazić sobie zamknięcie jednego lotniska w Jasionce, żeby zobaczyć, że Ukraina nie przetrwałaby nawet 2 tygodni bez tego poparcia. Oczywiście nie przetrwałaby pierwszych 2 tygodni czy 2 miesięcy, gdyby nie sama Polska, tak bym to powiedział. Jeżeli Ukraińcy nie biorą tego dzisiaj pod uwagę, no to bardzo źle robią, ale Polska musi jakby ponad tym postępowaniem strony ukraińskiej zakładać, że elity ukraińskie są do wymiany, że właśnie strach przed wyborami prezydenckimi, w których może wygrać prezydent Załużny, rozumujący, o ile mi wiadomo, innymi zgoła kategoriami niż obecny prezydent Zełenski, że to może przywrócić szansę na konstruktywną współpracę, nie na żadną bezinteresowną, głupią, romantyczną, jak to niektórzy mówią, pomoc Polski dla Ukrainy, tylko na konstruktywną współpracę 2 największych krajów regionu Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, bez której tym regionem będą wiecznie rządzili albo Niemcy, albo Rosjanie.
11: No ale pytanie, czy taka współpraca jest możliwa? Czy nie powinniśmy patrzeć na Kijów, na Ukrainę jako na rywala, który będzie chciał obniżać polskie znaczenie w regionie. O tym dość długo, takim długim jak na polskie media społecznościowe wpisie mówił dr Józef Orzeł, że to w tej chwili jest gra Kijowa, że w zasadzie osłabić Polskę i tworzyć alternatywny wobec Warszawy system bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.
12: No właśnie o tym mówię. Jeżeli elity kijowskie, tak jak obecnie, wybierają w swojej polityce za partnera, patrona Niemcy, tak jak elity ukraińskie zrobiły to kilkakrotnie w ciągu swojej historii, to o tym trzeba oczywiście pamiętać, to rzecz jasna wtedy traktują Polskę, ale słowo traktują tutaj jest niewłaściwie użyte, ponieważ to Niemcy traktują rękami Ukraińców Polskę jako niebezpiecznie rosnącego rywala, a Ukraińcy doskonale dają się wykorzystywać jako narzędzie tej polityki i jest to dla Polski bardzo niebezpieczne. Więc to jest jeden scenariusz bardzo prawdopodobny i w tej chwili się realizujący. Taka jest prawda o postępowaniu obecnie rządzących Ukrainą elit. Postawiły w 100% na Niemcy i w związku z tym starają się zaszkodzić Polsce. Ale są też, podkreślam to, na Ukrainie ludzie, którzy rozumują inaczej i myślę, że no, zdajmy sobie sprawę z realiów. Stany Zjednoczone, i to nie tylko Stany Zjednoczone Trumpa, ale Stany Zjednoczone w ogóle, nie będą zainteresowane oddaniem w całości, że tak powiem, tego regionu w ręce niepewnego, nazwijmy to tak, niemieckiego sojusznika. A więc oparcie dla elit ukraińskich, które nie chcą koniecznie opierać się tylko o Niemcy i działać przede wszystkim przeciwko Polsce, oparcie o Stany Zjednoczone pozwala myśleć o szansie bardziej realnej współpracy, odnowienia współpracy Kijów-Warszawa z innymi nieco, nazwijmy to delikatnie, elitami w Kijowie niż obecnie.
11: To już na koniec, panie profesorze, trochę ocenimy naszą klasę polityczną, no bo wymienił, też wracam do tego wymienienia, jak różni prezydenci oddali swoje ordery Orła Białego, jak z różnych pochodzących rodzin politycznych czy nurtów politycznych, niezwiązani ze sobą wcześniej, zadziałali wspólnie. W Polsce reakcja była zgoła odmienna, już nie będę cytował artykułów, które się pojawiły w prasie liberalnej po decyzji Karola Nawrockiego, ale także sami politycy z premierem Tuskiem na czele, którzy uznawali, że, czy uznali, że będą odgrywali w tym sporze nie rolę polskich obywateli, tylko rolę arbitrów między jednym a drugim prezydentem.
12: No sądzę, że tu trzeba rozróżnić jakby dwie grupy reakcji. Jedna jest motywowana politycznie, to znaczy rząd Donalda Tuska i ci, którzy wykonują jego politykę, mają wyłącznie jeden cel. Walkę z prezydentem i walkę z opozycją. To jest jedyny program tej partii, tej formacji. Żaden interes Polski, żadne interesy ani ekonomiczne, ani współpracy zagranicznej. Zniszczyć opozycję, zniszczyć prezydenta. Więc to jest motyw wystąpienia także w tej sprawie, ale jednocześnie to jest grupa politycznie uzależniona od wyborców, to znaczy niezależnie od manipulacji wyborczych, od takich trików, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Ostatecznym sprawdzianem szans na przetrwanie u władzy są wybory, w których można przegrać, a widać jednoznacznie opinię Polaków o sprawie, o której w tej chwili mówimy. I w związku z tym widać też, jak polityczna część tej powiedziałbym walki przeciwko prezydentowi na odcinku ukraińskim słabnie. No przecież pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wypowiada się ostrzej znacznie od prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk w ogóle stara się już nie zabierać głosu w tej sprawie. No jakby wyraźnie słychać trąbkę na odwrót od tego ataku na Karola Nawrockiego w tym jednym aspekcie, bo po prostu przynosi on polityczne straty. I jest druga część tego ataku, czysto ideologiczna, której sztandarem jest Gazeta Wyborcza, dla której śmiertelnym niebezpieczeństwem jest samo ożywienie emocji narodowych. Zniszczyć wszelkie emocje narodowe, ponieważ one psują obraz tego końca historii, w którym elity liberalne, postnarodowe organizują hierarchie społeczne, utrwalają swoją władzę. totalną nad dyskursem, nad wyobraźnią ludzi na trupie narodów europejskich. Myślę, że to właśnie ożywienie świadomości narodowej, pamięci historycznej w Polsce jest czymś, co jest traktowane ideologicznie jako śmiertelne zagrożenie i powód do potwornego lamentu. No teraz chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilku czy kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa, potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. No naprawdę burzy się we mnie krew, kiedy widzę tego rodzaju łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa. Tutaj niestety nie ma żadnej wrażliwości na sympatię lub antypatię do tego programu wyborców. Tu jest fanatyzm ideologiczny, którego celem jest zniszczenie narodu polskiego.
11: I tutaj postawimy kropkę, profesor Andrzej Nowak, bo o cóż jeszcze zapytać po takiej puencie. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Do zobaczenia i do usłyszenia, panie profesorze. Nie wiem, czy to taktowne, czy nietaktowne, ale skoro już podjąłem ryzyko, to przypomnę, że państwo mogą słuchać Poranka Wnet, także naszych rozmów z panem profesorem, dzięki grupie naszych słuchaczy, którzy są naszymi patronami. patronite.pl/radiownet, ale też zakładka Wspieraj Radio Wnet na naszym portalu wnet.fm. Wszystkim wspierającym za możliwość trwania Radia Wnet, a nawet rozwoju bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor był gościem, a teraz wszedł do naszego studia kolejny gość, poseł na Sejm Kacper Płażyński, ale też adwokat Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Państwu.
11: Powiedziałem adwokat, bo od adwokatów zaczniemy. Roman Giertych też jest poseł i też jest adwokatem, to was
10: łączy.
11: Chciałem tak miło zacząć tą naszą rozmowę, panie...
10: Mecenas Dubła też jest adwokatem.
11: Też jest adwokatem. I pytanie, jak to jest, że można być adwokatem...
10: A jest też mecenas Lewandowski.
11: Również, ale można być takim adwokatem jak Roman Giertych i nie spotykać się z konsekwencjami ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Roman Giertych wygraża w ostatnich dniach prokuratorom, bo nie postępują zgodnie z jego interesami.
10: Zwróciłem uwagę na taką dyskusję z prezesem adwokatury, panem mecenasem Rosatim.
11: Dariuszem.
10: Który wskazywał, że dlaczego do niego ktoś ma pretensje, że on nic nie robi z mecenasem Giertychem w kontekście jego nieetycznego, czy rzekomo nieetycznego, bo kiedy się mówiło o mecenasie Giertychu, trzeba bardzo uważać zachowania. Ja uważam, że jest to ono bardzo nieetyczne, ale to jest moje zdanie. No bo dlaczego niby prezes Naczelnej Rady Adwokackiej miałby się tym zajmować? No ale panu prezesowi wielokrotnie publicznie wcześniej zdarzało się upominać innych adwokatów w innych sprawach, które w mojej ocenie nie były w ogóle tak kontrowersyjne jak działalność pana mecenasa czy też posła Giertycha, bo mecenas, poseł Giertych uczynił sobie taką bardzo ciekawą spiralę stanowisk. Z jednej strony jest adwokatem zawodowym, w związku z czym może klientów reprezentować. Prowadzi jednocześnie zespół do spraw walki z bezprawiem PiSu, czy jakoś tak w Sejmie, gdzie zdarzało się, że zapraszał prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa również przeciwko politykom i tak odpytywał z innymi posłami z Koalicji Obywatelskiej, na jakim etapie są śledztwa, dlaczego tak wolno i tak dalej. A jednocześnie reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, jak chociażby w ostatniej głośnej sprawie umorzonej dwóch wież tak zwanej, gdzie ostatecznie prokuratura nie zauważyła, ostatecznie nie doszukała się znamion przestępstwa. W związku z czym po prostu nie było czynu zabronionego, nie było przestępstwa. No, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że ktoś taki, kto ewidentnie ma wpływ na prokuraturę, ktoś, kto zakulisowo może podejmować różne działania lobbingowe na rzecz swoich klientów. Jednocześnie jeszcze zachowuje się w tak obrzydliwy sposób publicznie, No co jest przekroczeniem, adwokat powinien być w pewien sposób umiarkowany, szczególnie kiedy mówi się o sprawach karnych, bo to też on buduje zaufanie do tej instytucji.
11: Roman Giertych
10: nie buduje zaufania do instytucji adwokatury i bardzo się dziwię panu prezesowi Rosatiemu, że naprawdę tego nie zauważa. Tym bardziej, że tak jak mówię, wcześniej bardzo był aktywny, krytykując różne poczytania adwokatów, chyba którzy nie myślą tak jak on, może mają inne przekonania.
11: Roman Giertych bardzo mocno zaatakował prokurator.
10: Swoją drogą to jest też instytucjonalna, tak, ustrojowa sprawa adwokatury. Ja jestem zwolennikiem tego, aby nie było jednego samorządu, czy też była możliwość zakładania własnych samorządów adwokackich, czy to radcowskich, gdzie na przykład zbiera się 100 adwokatów i sami decydują o trybie szkolenia, aplikantów i tak dalej. Dzisiejszy monopol opierający się na ludziach tak jednostronnych w wymiarze politycznym, moim zdaniem sprawia właśnie, że ludzie nie mają zaufania bardzo często, idąc do adwokatów o pomoc, bo boją się, że trafią do ludzi, którzy w jakiś sposób są z taką czy inną władzą związani.
11: Roman Giertych atakuje szczególnie prokurator Szeroczyńską, która jest członkiem stowarzyszenia Lex Super Omnia, stowarzyszenia, w którym jest także pani Wrzosek. No, prokuratorów bardzo niechętnych poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości, to jest duży eufemizm. To jest przygotowanie pod objęcie.
10: Prawda, że to jest nienormalne, że wiemy, że jest stowarzyszenie prokuratorów wcale nie takie małe, które wiemy o tym, że łączy ich nienawiść do byłego ministra sprawiedliwości.
11: Ale
10: to jest nienormalne.
11: Jest też stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, które wiemy, że grupuje prawników, sędziów również, którzy raczej są niechętnie wobec pana ministra Żurka. No tak się podziało. No może lepiej, że to jest przynajmniej z otwartą przyłbicą.
10: Ja bym te wszystkie organizacje, przepraszam, nie chcę tutaj mówić, że zlikwidował, bo Platforma chciałaby wszystko likwidować, ale w moim odczuciu adwokata, też w takim duchu w domu dość mocno prawniczym byłem wychowywany, nie może być tak, że ludzie wiedzą doskonale, jakie szczególnie sędziowie mają poglądy, ale też nie powinni wiedzieć, jakie prokuratorzy mają poglądy i nie powinniśmy dawać przyzwolenia na jakiekolwiek, po którejkolwiek stronie organizacje, które kształtują wizerunek konkretnych grup zawodowych, które powinny pełnić służbę publiczną, a nie bawić się w politykę.
11: No, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to możemy do PiSu zajrzeć, bo tam też, zdaje się, obrodziło w różne stowarzyszenia. Nie wiem, czy będą likwidowane, czy nie. Tak zacząłem od Romana Giertycha, bo teraz głośniej się mówi, że dojdzie do zmiany. Po raz trzeci w Ministerstwie Sprawiedliwości po Bodnarze i Żurku. No właśnie się spekuluje, że może nadejdzie Roman Giertych.
10: Dobrze, niech nadejdzie. Nie mogę się doczekać, bo Roman Giertych to jest człowiek, który zabierze, myślę, z 10%, cynicznie mówiąc, Platformy Obywatelskiej. No bo Roman Giertych to może być taki miś, który przytula silnych razem tak zwanych, ale jeśli przyszedłby na to stanowisko, to myślę, że nawet dla większości elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie byłby do końca strawny. Więc cynicznie mówiąc, jak najbardziej politycznie tak. Poza tym bardziej chyba radykalnie łamać prawa niż obecny minister Żurek, wprowadzając na przykład swoimi własnymi rozporządzeniami w miejsce ustaw sposób losowania sędziów, czy też kończąc z pełnym losowaniem sędziów do spraw w sprawach karnych. No chyba dalej pójść się nie da, więc kibicuję premierowi Donaldowi Tuskowi. Wiem, że to jest jego consigliere, to jest jego zaufany i jego rodziny adwokat. Zna wszystkie tajemnice pewnie rodziny Tusków, no bo inaczej nie mieliby do niego zaufania, nie wybieraliby go na kolejne sprawy cywilne czy karne. Myślę, że tak, że lepiej, żeby oni wszyscy szybko poszli na dno.
11: Skoro mam w studio i polityka, i prawnika, adwokata, to zapytam o bilans prawny, ale też polityczny umorzenia sprawy afery Dwóch Wież.
10: To niech się wypowiadają socjologowie. No, z mojej perspektywy cieszy mnie to, że w końcu ta farsa się skończyła. I tyle, bo żal mi było ludzi, którzy byli ciągani po przesłuchaniach. Również żal mi było prezesa Kaczyńskiego, który ma sprawy państwowe na głowie, a nie musi się użerać w prokuraturze na 10-godzinnych przesłuchaniach. No i przede wszystkim żal mi pani Barbary Skrzypek, która nie rozstrzygnę tego, ale bardzo niewiele czasu minęło od tego przesłuchania. Wiemy, że na tym przesłuchaniu rzeczywiście źle się czuła. Na pewno była przejęta tym, że chce się uwikłać w jakąś bezczelną, polityczną ustawkę z użyciem prokuratorów. No i zmarła, tak? I to jej życia nie wróci. I to jest straszne. Ale jest wiele innych spraw, panie rektorze, które mnie jako adwokata równie mocno bulwersują. I chyba taką najbardziej oczywistą, jasną jest dla mnie sprawa Michała Wosia i tego, że Michałowi Wosiowi postawiono zarzut przyjęcia osobistej korzyści majątkowej za to, że jako wiceminister sprawiedliwości przekazał środki publiczne na to, żeby inna instytucja publiczna kupiła tak zwanego Pegasusa, czyli operacyjny system do tego, żeby ścigać przestępców i móc ich po prostu podsłuchiwać. Groźnych przestępców. I bardzo wielu z nich zresztą zostało wyłapanych dzięki temu. I ten system był stosowany przez połowę państw Unii Europejskiej. I za to mu postawiono zarzut i go się cały czas ciąga jeszcze po sądach. No, to jest po prostu chore.
11: Panie pośle, chore to do służby zdrowia przejdźmy. Jest pomysł powołania specjalnej komisji niepolitycznej, która miałaby wyjaśniać aferę Szpitala Południowego i nie tylko. Wczoraj kolejne doniesienia, tym razem portal Onet mówiąc o skandalu w prosektorium, ale wcześniej też inne publikacje innych mediów z tym związane, gdzie no, trwał handel ciałami zmarłych, żeby one trafiały do odpowiednich zakładów pogrzebowych, żeby one mogły na grzebaniu zmarłych zarabiać. Do tego jeszcze bezczeszczenie zwłok, wszystko w szpitalu, który, no jak sam Rafał Trzaskowski, jest jego no, powodem do dumy i że zarządza nim bezpośrednio.
10: No wielkie gratulacje dla redaktora Słowika i tam zdaje się jeszcze drugi redaktor przy tym pracował, nie pamiętam jak się nazywa. Niech mi wybaczy. No bo otworzyli puszkę Pandory, gdzie wydawało się, że każdy kolejny jej wątek jest tym najbardziej skandalicznym, aż w końcu dochodzimy do tych dosłownie makabrycznych, jak z filmów Ojca Chrzestnego, czy może bardziej jakichś sowieckich filmów.
11: Bo pierwsze doniesienia tego... z Szpitala Południowego sugerowały, że może być handel, też, że tam kręcono filmy, że coś się dzieje niedobrego. Teraz no, dziennikarze twierdzą, że mają potwierdzenie, że dochodziło do handlu zwłokami, że normalnie w tym szpitalu trwało to coś na kształt afery Łowców Skór.
10: No jest to przerażające. Ja niestety muszę powiedzieć, że to nie jest, może nie w tak radykalnym układzie, ale sprawa do końca odosobniona, bo ja w Gdańsku też walczyłem, składałem też zawiadomienie do prokuratury. Sprawa w tej chwili też się toczy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jeżeli chodzi o ustawianie, moim zdaniem, przetargów na obsługę cmentarzy. Ale tam w tle jest też to na przykład, że został przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego w miejsce, gdzie vis-a-vis ma siedzibę jeden z zakładów pogrzebowych, który właśnie wygrał wcześniej wielomilionowe, to na dziesiątki milionów, obsługę cmentarzy. No patrzcie państwo, akurat Urząd Stanu Cywilnego, gdzie się wydaje zgony, został ustawiony naprzeciwko zakładu pogrzebowego. No to nie jest tak radykalny przykład oczywiście, ale to, że na ciałach w Polsce samorządy robią w jakimś sensie deale z biznesmenami i widać, że to są duże biznesy, to jest fakt. I zapraszam dziennikarzy do tego, żeby tą sprawą też się zajęli. Nie jest tak bulwersujące, ale pokazuje, że po prostu w Polsce profanum i sakrum się nie liczy, kiedy chodzi o pieniądze. A to, że dzisiaj wychodzi, że ten prezes tego prosektorium, czy tej firmy pogrzebowej, no tak traktował ludzi, to mnie też zastanawia to, jak to jest możliwe. Nie mamy tyle mediów, mamy tylu polityków. Jak to się dzieje, że w tej Warszawie nikt wcześniej na to nie wpadł, bo to jest proceder, który trwał już, jak rozumiem, lata. Jak takie rzeczy w cywilizowanym kraju mogą się dziać? No, jeżeli tutaj nie było jakiegoś parasola władzy, no to jestem święty, nie wiem, jakiś święty
11: turecki
10: Mikołaj,
11: czy święty turecki. Mówi. Czasami Kacper Pożyński naszym gościem.
10: Jeśli chodzi o to, Mikołaj był z Syrii, zdaje się, to było tak, blisko.
11: To było oczywiście święta, ale też biskup, który miał swoje zasługi dla kościoła inne niż rozdawanie prezentów dzieciom.
10: Natomiast również, kończąc nie ma odpowiedzialności politycznej.
11: A kto powinien
10: gdzie jest ponieść? Odpowiedzialność polityczna?
11: Kto powinien ponieść
10: to? Kto wsadził tego gówniarza na to stanowisko?
11: Czyli ponad
10: człowieka bez kompetencji, człowieka, który wystawiał takie faktury i potem je akceptował, rada nadzorcza szpitala, zarząd szpitala nic z tego nie zauważył, no ale
11: są
10: przepraszam,
11: odwołane i
10: czy oni są samobójcami? Raczej nie. Raczej nie chcą mieć też postępowań karnych, no bo przecież odpowiadają za sprawy szpitala i mogą teraz mieć postępowania karne, bo nie będą się wypierać, że nic nie wiedzieli, no ale ktoś podpisywał mu te faktury i wypłacał te środki, mimo że widzimy, że w absurdalnej wysokości i za absurdalną ilość godzin przepracowanych. Zdaje się, że w jednym miesiącu, dzisiaj w rano w gazecie jakiejś czytałem, czy na portalu, że 18 godzin dziennie w jednym miesiącu pracował. No nieźle. Nie, to gratuluję.
11: Dużo, ale jak mówię, o obrońcę z Dybuła, są rzeczy niewytłumaczalne, więc może ona do nich należy.
10: Nie, no to jakby mecenas jest od tego, żeby mówić to, co należy, tak? I bronić klienta za wszelką cenę. Tutaj się nie będę czepiał pana mecenasa Dybuła, że chodzi po mediach. Jakkolwiek nie wiem, jak się z tym czuję, broniąc takich ludzi, ale to jest święty obowiązek adwokata bronić jak najlepiej się da swoich klientów. No, ale
11: Marcin Kierwiński dzisiaj rano powiedział, gdyby ktokolwiek z decydentów...
10: Kierwiński, Trzaskowski do dymisji, no tak bym to powiedział. Znaczy Trzaskowski, gdyby miał poczucie jak pewnego honoru, skoro sam zawsze tak mówił, że podkreślał, to odpowiada za ten szpital, to by po prostu złożył rezygnację, bo to jest sprawa takiej rangi, coraz to kolejne wątki to pokazują. No a Kierwiński powinien zostać po prostu przez Tuska zdymisjonowany.
11: Ale
10: tak
11: Marcin Kierwiński mówi, gdyby ktokolwiek z decydentów wiedział o zarobkach Kacprzyka i o problemach szpitalu, zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację. Że to jednak formacja, rozumiem, partia tu jest ważna i żeby dobre imię partii stało zachowane.
10: Tak.
11: Już. Czyli, że nie wiedzieli. Czy Marcin Kierwiński twierdzi, że po prostu ani on, ani Rafał Trzaskowski, ani inny decydent nie wiedział, co się dzieje, czy to w prosektorium, czy to na SOR-ze w Południowym Szpitalu Warszawskim.
10: Na pewno minister Kierwiński jest tym ministrem, który dowiaduje się, że jakiś człowiek Platformy, szef młodzieżówki Platformy, dostaje dużo pieniędzy, to go strasznie boli, strasznie się tym martwi. To na pewno jest typowe dla polityków Platformy. Widzimy to każdego dnia.
11: Małgorzata Pępek, o to pytałem pana Artura Łąckiego, który twierdził, że nie zrobiła nic złego, ktoś do niej zadzwonił, przyszła do kolejki, to nie jest jej wina, że no, senator Lenz coś się zawinił, ale że pani poseł Pępek to niespecjalnie i dobrze, że nie została ukarana w klubie. O czym to świadczy i na ile ta strategia będzie skuteczna, czyli że zarząd szpitala, rada nadzorcza, ale już politycy nie. Że politycy nie są winni w tej aferze, szeroko pojętej aferze korzystania ze służby zdrowia.
10: Myślę, że Donald Tusk obawia się, ile jeszcze by... Oj, chciałem posłużyć się takim z prosektorium przykładem, ale chyba nie wypada porównanie. Po prostu boi się, ile jeszcze takich przykładów się trafi wśród jego posłów, w związku z czym już zdecydował o tym, że kurczę, widzę, że to mamy w swojej partii naprawdę duży problem z tym. Jeden Lenz poleciał, ale już tego nie eskalujmy, bo zaraz nam dziennikarze wyłowią jeszcze 10 posłów i za chwilę nam zabraknie ludzi na listy Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach. I myślę, że po prostu tak do tego powiedzieć pragmatycznie podszedł, że tu obawia się, ile ma tych... Kurczę, znowu chciałem coś o tym, co wylatuje z szafy.
11: Nie. Czyli co, że nie poświęcił pani Pępek, czy broni pani Pępek, bo jakby wyrzucił panią poseł Pępek, to
10: kolejną
11: był to kolejny.
10: Wyrzuci, czy kolejną ukarze, no to za chwilę się pojawią kolejne przykłady, no i będzie już musiał być w tym konsekwentny. No nie chcę z tego zrobić normy. Jak wiemy, zasady i normy, standardy w Platformie, to one są tak dość swobodnie traktowane. Zresztą do dzisiaj obowiązuje krakowska deklaracja ideowa Platformy, ale chyba nikt jej nie stosuje, prawda?
11: Dekalog krakowski, tak. Tam było o ochronie życia, chociażby innych rzeczach bardzo konserwatywnych.
10: Ale nikt jej nie stosuje, w związku z czym tak jak mówię, która czekoladka z bombonierki pasuje, to tam się zjada. I tak w przypadku wszystkiego, jeżeli chodzi o rządy Tuska, wygląda.
11: Jaka będzie alternatywa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pokażecie swój program na służbę zdrowia, bo na razie krytykują media, krytykują też różni politycy, także koalicyjni, jak lewicy.
10: My już powiedzieliśmy...
11: A co by było lepiej?
10: My już powiedzieliśmy kilka miesięcy temu. Chyba to Przemek Czarnek powiedział, nasz profesor, kandydat na premiera, że Prawo i Sprawiedliwość, jak dojdzie do władzy, to skończy z możliwością takiego łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną w szpitalach i pracy w ramach praktyki prywatnej na sprzęcie za miliony, często dziesiątki milionów złotych, że to rodzi różne patologie. Natomiast o tej sprawie My nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo większość lekarzy jest po prostu okej, ciężko pracuje i normalnie wykonuje swój zawód, ale ewidentnie widać, że jest, ciężko mi ocenić ile, ale pewnie kilkadziesiąt, kilkuset, czy może kilka tysięcy lekarzy, którzy działają nie do końca etycznie i z tym trzeba zrobić porządek. Natomiast nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Na pewno to, że lekarze dzisiaj muszą wykonywać na przykład tak dużo dyżurów, to możemy się na to wkurzać, ale z drugiej strony ktoś te dyżury musi robić, jeżeli jest niedobór personelu medycznego, prawda? Natomiast jeżeli jest tak, że dyżury robią jedni lekarze swoją drogą, są przepracowani, ale robią to też z poczucia misji, a inni lekarze pracują i w prywatnym, i publicznym sektorze zdrowia, no to też jest jakaś niezdrowa sytuacja. Znaczy dlatego są to są bardzo drogie studia. Państwo naprawdę dużo w lekarzy wkłada po prostu swoich środków, pieniędzy. Potem godnie, dobrze zarabiają. Dzisiaj zarobki lekarzy w Polsce są bardzo dobre. Mówię raczej o zwykłych lekarzach, nie o tych krezusach jak pan Kasprzyk. Ale trzeba to na pewno uporządkować, ale jakby nie zrównywałbym tych sytuacji, bo o to chodzi też Tuskowi, żeby mówić, że nie, to nie była sprawa Platformy, szefa młodzieżówki Platformy, tylko to jest problem systemowy, z którym sobie nikt nie poradził. No ale ja sobie z naszych rządów nie przypominam szefów młodzieżówki PiS-u, którzy w rok zarabiali 1,5 miliona złotych.
11: To już na koniec, panie pośle, bo pan w Sejmie tak sobie zarządza, przewodniczy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Główne media liberalne milczą. Ekolodzy w koalicji rządzącej, jak pani Zielińska, również są dość cicho na temat tej sprawy, a katastrofa jest, staje się większych rozmiarów niż miała miejsce pod koniec waszych rządów w roku 2022, ale dobrze pamiętam. Wtedy była to też duża liczba algi złocistej w Odrze.
10: No tak, ale teraz media o tym nie trąbią, no bo rządzi kto inny. No są bardzo cyniczni, pamiętamy Ortenci w Odrze, pamiętamy o tym wszystkim, co mówili tamci politycy. Niestety sprawa się powtarza, też na skutek bardzo błędnego ekologicznego założenia tamtej ekipy, które jest absurdalne, bo dlaczego ten zakwit złotej algi jest? Dlatego, bo są często niedobory wody i niedobory tlenu. Dlatego, że wody jest za mało w nurcie. Jakby była wyższe lustro wody, większy nurt, to tego by nie byłoby, była bardziej natleniona i ryby miałyby gdzie pływać, oddychać. I nie byłoby tej złotej algi wtedy, bo ona potrzebuje takie po prostu gorąca i mało tlenu. Więc jakie jest rozwiązanie? No po prostu trzeba unormować przepływ tej rzeki, trzeba zrobić z niej drogę wodną i wbrew pozorom to jest bardzo dobre dla środowiska, to jest bardzo dobre dla retencji. Dzięki temu i zwierzęta, i ludzie będą po prostu dużo bardziej bezpieczni.
11: Ale nie dobre dla zachodniego sąsiada,
10: którzy dzisiaj rządzą, oni traktują ekologię jako jakiegoś rodzaju skansen. To jest po prostu jakiś absurd, goniący absurd. Dzisiaj temat jeden z numer jeden, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne, to chyba powinna być rzeczywiście retencja, której w Polsce jest cały czas za mało. Dużo wody ucieka, to jest jednak pewien skarb. Z każdym rokiem pewnie będzie bardziej doceniany. Ale niech sobie porozmawiają oni z hydrologami, profesorami. Mogę ich umówić na spotkanie, jak nie mają takich specjalistów. I każdy powie, że regulowanie wody w rzekach sprawia, że tej wody dużo więcej zostaje w innych też rzekach, które stanowią dopływy do tych głównych rzek i to wpływa na rolnictwo pozytywnie, wpływa na zwierzęta w tej rzekach pozytywnie, na wszystko. Dzisiaj jak się robi stopnie wodne, to się robi je w taki sposób, że te rybki mogą sobie też przepływać. Jakby to jest zupełnie inna technologia niż robiona za PRL-u. Na przykład na tamie we Włocławki.
11: Ale jak rozumiem, do ekologów tych z ław rządowych to nie dociera, a katastrofa się powtarza, tylko tym razem już media.
10: No ale przecież ich to nie obchodzi. Oni tylko traktują to wtedy, kiedy jest jakaś pałka polityczna i żadne zwierzęta, rybki, ich to tak naprawdę nic nie obchodzi.
11: O czym mówił Kacper Pożyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości, adwokat, prawnik i przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo za studio. Do zobaczenia za sekundę. Serwis informacyjny, państwu za uwagę dziękuję. Kronika Paryska wyjątkowo będzie w piątek, a ja jeszcze na koniec obiecałem, że pozdrowię pewnego młodego inżyniera, pana Jakuba z Pasłem. Pasłańki, który został przedwczoraj inżynierem.
10: Jest Pasłęki też... czy z Pasłęka? Warmia?
11: Pasłęka, tak.
10: A, no to liceum mojego taty.
11: A właśnie.
10: Pasłęku. Byłem na 50-leciu.
11: Boże, ja tak nie znam dobrze tych terenów. Czy jest
10: Piękna miejscowość, piękna, no taka już bardzo, nie wiem ile ma lata, ma taki stary zamek otoczony murami. Zamek czy taki.
11: Och, tak, chyba z Pasłęka, czyli nie z Pasłęki, tylko Pasłęka. Ale pozdrawiamy mieszkańców i jednego, i drugiego miasta i w ogóle wszystkich pozdrawiamy. A pana Jakuba, świeżo upieczonego inżyniera, najbardziej.
10: Polecam Pasłęk, naprawdę bardzo ładna miejscowość. W ogóle Warmia jest niedoceniona, tam jest tyle przepięknych miejsc i nie jest taka nie ma tam tak wielu ludzi, turystów aż tak dużo nie przyjeżdża, jak nie wiem, na Kaszuby czy w inne nad morze.
11: Nie wiem, czy jeziora, to było polityczne. Nie wiem, czy to było polityczne zdanie, panie pośle, bo pełni pan mandat z województwa pomorskiego.
10: Ja jestem szczery, mówię prawdę zawsze.
11: To może
10: Gdańsk polityce... jest piękny, tylko poza sezonem.
11: Kasper Pożyński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
11: I to był Poranek w Net. Do zobaczenia, a my się usłyszymy o 10:10 w Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
13: patronite.pl / radiownet

0: Na o czym mówił w poranku wnet historyk profesor Andrzej Nowak.
1: Chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa, potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. Łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa.
0: Mówił profesor Andrzej Nowak, a cała rozmowa na Wnet FM. Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest absolutnie zwolennikiem zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium naszego kraju z rotacyjnej na stałą. Powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który relacjonował dziennikarzom przebieg rozmowy z amerykańskim politykiem, dodając, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon. Jak relacjonował prezydencki minister, Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, zaznaczając, że chodzi prawdopodobnie o 5000 żołnierzy zamiast, a nie w dodatku do wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4000 żołnierzy. Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Nasze źródła w organach ścigania przekazały nam, że do ujawnienia przez prokuraturę okręgową w Warszawie personaliów ściganego mordercy polskiego żołnierza doszło bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami zaangażowanymi w śledztwo. To realnie naraziło nadal trwającą operację, mówił w poranku Wnet dziennikarz Jakub Pilarek.
2: Po pierwsze, ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. A drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować. Jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
0: Cały artykuł Jakuba Pilarka na Wnet FM.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Tam też przed południem możliwe burze, na termometrach 20-23 stopnie na ścianie wschodniej, 24 to środkowa północ, a 25-26 stopni na przeważającym obszarze kraju.
4: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Anglia, Belgia i Stany Zjednoczone w 1/8 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Ciężka przeprawa drużyn europejskich. Anglicy przegrywali już po 7 minutach z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Sibinga strzelcem bramki wykorzystał błąd obrońców angielskich i samego bramkarza Pickforda. Przerwa na nawadnianie i zupełnie inna Anglia, odmieniona Anglia, ofensywna w ataku, ale niesamowicie bronił Gassi, bramkarz właśnie reprezentacji Konga i na co dzień francuskiego Le Havre. Dwie bramki Harry'ego Kane'a, ale 61. minuta była kluczowa. Schodzi Rashford, bezproduktywny, a wchodzi Anthony Gordon. Nowa wielka gwiazda Barcelony. No, zobaczymy, czy będzie gwiazdą Barcelony. Natomiast przeszedł z Newcastle, głośny transfer tego lata i ma dwie asysty. Najpierw dogrywa piłkę na głowę Harry'ego Kane'a, a później podaje do Kane'a. Ten z kolei znajduje sobie miejsce w polu karnym. Niesamowicie strzał potężny, prawa noga w samo okno bramki rywala i tym samym Harry Kane wprowadza Anglików właśnie do 1/8. Jeszcze kontrowersja, czy Harry Kane był faulowany w polu karnym w pierwszej połowie, ale powtórki pokazały, że sam wymusił przewinienia, więc rzutu karnego nie było. Natomiast co powiedział super strzelec Anglii, Bayernu Monachium? Pod względem ataku najlepszy nasz mecz. Cały czas parliśmy do przodu i to się opłaciło. Po przerwie na nawadnianie tak naprawdę poczuliśmy wiatr w żaglach. A więc można powiedzieć, że rzeczywiście te mistrzostwa pokazały, że nie dwie połowy, a cztery kwarty, bo tak też można na to spojrzeć. No skoro Kane mówi, że właśnie taka przerwa na nawadnianie w pierwszej połowie tak miała tak wielkie znaczenie. To zresztą też potwierdził Thomas Tuchel. Teraz Anglia zagra z Meksykiem w 1/8.

0: Na Stadio Azteca, a trener Thomas Tuchel już teraz zaprasza wszystkich, nawet dzieci, na to spotkanie. Posłuchajmy.
1: Let them watch football. Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
0: Napiszcie usprawiedliwienie do szkoły. Oglądaj mecz. Szkoła jest codziennie, a mistrzostwa raz na 4 lata. Niech oglądają. Dzieci powinny zostać na nogach i oglądać. Wszyscy niech kibicują Anglii. To będzie wielki mecz. I to powiedział trener Thomas Tuchel. Rzeczywiście Anglia wraca po 40 latach na Estadio Mexico, na Stadio Azteca, gdzie kiedyś odpadała z Argentyną w dramatycznych okolicznościach, a teraz, no wiadomo, rywal może nie tej klasy, co wtedy Argentyńczycy, mistrzowie świata, ale Meksyk u siebie jest niezwykle groźny, co pokazał w meczu z Ekwadorem. Smutna jeszcze historia tego meczu jest taka, że na konferencji prasowej trener Lwów Terangi, a więc to za chwilę o Senegalu, natomiast jeszcze kończąc tylko właśnie to spotkanie Anglia-Kongo, no trzeba powiedzieć, że naprawdę demokratyczna Republika Konga kiedyś potrafiła przegrać 1-9 jako Zair w 1974 roku z Jugosławią ówczesną, a teraz prawie wyrzuciła Anglię, czy też bardzo nastraszyła dumnych synów Albionu. No i właśnie ten mecz, o którym chcę teraz powiedzieć. Belgia pokonała Senegal 3-2, mimo to, iż piłkarze z Afryki prowadzili 2-0. Diarra i Sar ze strzelcami bramek, ale później Czerwone Diabły z Belgii nabierały impetu i były dwie bramki. Tillmans z rzutu karnego strzela w 120 minucie, bo to była dogrywka 2-2 i dogrywka właśnie wtedy w piątej doliczonej minucie. Być może wszyscy czekali na rzuty karne, ale był ten jeden za faul Lamine Kamary na Tillmansie i sam poszkodowany piłkarz Aston Villa podszedł do piłki. Trener Rui Garcia nawet na to nie patrzył, obrócił się. Ale Belg strzela gola i wprowadza właśnie reprezentację z Europy do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Senegal odpada i właśnie po tym meczu na konferencji prasowej trener Lwów Terangi, a więc Sebastian Desabre, dowiedział się tragiczna informacja o tym, iż zmarł jego ojciec. Po prostu wstał i opuścił konferencję prasową. Takie dramatyczne chwile także na tych Mistrzostwach Świata. Jesteśmy teraz w San Francisco, gdzie współgospodarze Mistrzostw Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. Balogun strzelcem bramki, później wylatuje za czerwoną kartkę, ale Tillman daje drugiego gola amerykańskim kowbojom i w komplecie stawiają się w jednej ósmej gospodarze mistrzostw, a więc Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone, które właśnie zagrają z Belgią. Co dziś nas czeka na Mistrzostwach Świata? 21. Austria, Hiszpania. Natomiast o 1:00 w nocy czasu polskiego Portugalia, Chorwacja. No dwa niezwykle ciekawe mecze czysto europejskie, a później 5:00 nad ranem. Szwajcaria, Algieria. No też mecz, który zapowiada się pasjonująco. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to oczywiście odsyłam Państwa na nasze media społecznościowe, portal wnet.fm, tam rozmowy między innymi z Piotrem Dziewickim, z Tomaszem Frankowskim, także rozmowa z Tomaszem Frankowskim na kanale YouTube Radia Wnet. Serdecznie Państwa zapraszamy i jeszcze Wimbledon, bo druga runda o godzinie 14:00. Kamil Majszak zmierzy się z Zacharym Swajdą ze Stanów Zjednoczonych, natomiast 14:30 Iga Świątek, Karolina Pliszkowa w drugiej rundzie Wimbledonu. Czeszka była numer jeden na świecie, ale było to dopiero aż 9 lat temu, więc trochę już zamierzchłe czasy, chociaż ona była finalistką i Wimbledonu, i US Open. Zawodniczka pochodząca z południowych Czech. Miejmy nadzieję jednak, że Iga rozpędza się i będzie po prostu szła do finału, tak jak rok temu. Oczywiście także te informacje dla Państwa przekażemy dziś o godzinie 17:10 Studio Mundial i także Państwa bardzo gorąco zapraszamy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
2: Wiadomości sportowe. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
6: Trzeba tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Arcydiecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
7: Więcej sztuki!
8: Więcej sztuki!
7: Arcydeko!
8: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
6: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Roma fudi ma se avec mes souvenirs.
11: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.
2: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
3: Dzień dobry Państwu, godzina 9.18, przy mikrofonie Hania Tracz, obok mnie Tosia Bartyś i pędzimy pod Warszawą. Jesteśmy, bo śpieszymy się do naszego gościa, a wyjątkowy gość, przypominam Państwu, że o Stanach Zjednoczonych opowiadamy, ale w kontekście polskim, tych śladów amerykańskich w Polsce w tym tygodniu szukamy w związku ze zbliżającą się 250. rocznicą utworzenia Stanów Zjednoczonych. Odpowiadałyśmy o futbolu amerykańskim. Była też mowa o Monikach, czyli 51., jak niektórzy nazywają to miasto, stanem Stanów Zjednoczonych. No a dziś będzie trochę rozrywki więcej, będzie o tańcach country, o tak zwanym line dancing, o tej całej kulturze country, ale żeby się do tego odpowiednio nastawić i przygotować, to zaczniemy słuchając utworu Wagon Wheel Darius Rucker.

0: I mam nadzieję, że Państwo już się przenieśli w klimaty country. My znalazłyśmy w zasadzie prawdziwego kowboja na południu Warszawy. Pan Marek Wasążnik, American Connection Dance Studio. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nawet w kapeluszu.
1: Tak, absolutnie jestem przygotowany.
0: Dobrze, to czy może pan powiedzieć, skąd ten kapelusz, dlaczego American Connection Dance Studio, takie studio tańca pan założył i prowadzi?
1: Przede wszystkim studio tańca wzięło się stąd, że mieszkałem w Stanach 23 lata, gdzie byłem instruktorem tańca, zajmuję się tańcem od 44 lat w sumie. Wcześniej w Polsce uczyłem i tańca towarzyskiego, współczesnego, wielu różnych rodzajów tańca, natomiast w Stanach przez przypadek zetknąłem się z tańcem country, tańcami liniowymi. Byłem właścicielem studia tańca przez około 10 lat i przypadkiem, tak jak mówię, ktoś do mnie przyszedł, kto był takim weteranem tańców country i od tego się zaczęło. Wróciłem do Polski po 23 latach, 6 lat temu i była pandemia, więc po jakimś czasie stwierdziłem, że trzeba chyba wrócić do tańca. Teraz zajmuję się ogólnie uczeniem angielskiego etatowo, natomiast stwierdziłem, że trzeba wrócić do tańca i akurat z sentymentu do Stanów, ponieważ jestem też obywatelem amerykańskim, zacząłem uczyć country. Już inne tańce jakby przestały mnie trochę interesować, a akurat to stwierdziłem, jest bardzo fajną sprawą. W Stanach jest to super popularne i stwierdziłem, że trzeba to w Polsce jakby trochę zrobić. Oczywiście okazało się, że jest to już w Polsce. Country jest bardzo popularne, są nawet zespoły taneczne, oczywiście muzyka, jak najbardziej, festiwale typu Mrągowo przecież. Więc ja też moją małą cegiełkę tutaj chciałem i udało się, bo stało się to w zeszłym roku zwłaszcza bardzo popularne. Miałem około kilkunastu grup w całej Warszawie, gdzie prowadziłem zajęcia. W tej chwili jeszcze prowadzę też zajęcia i tak to funkcjonuje.
0: I tak to funkcjonuje, to czy, bo dla nie wszystkich to jest znany termin line dancing, czy to jest jakiś odłam tańca country, czy jest więcej tych tańców, no i na czym on polega, skąd on się wywodzi?
1: Dobre pytanie. No to przede wszystkim jest to taniec liniowy, prawda? Czyli chodzi o to, że to jest może jakby korzyścią pewnego rodzaju, że nie trzeba mieć partnera do tego, partnerki, prawda, do tego tańca. To są tańce, które się tańczy w grupie, każdy sobie stoi osobno i ogólnie system cały polega na tym, że tańców są tysiące, dosłownie. Dlatego, że do każdej jakiejś popularnej muzyki, do każdego utworu ktoś wymyśla jakąś krótką choreografię, która zazwyczaj jest tańczona zwracając się do czterech ścian, trochę tak jak kaczuszki na przykład, tak, swego czasu. Tylko oczywiście tutaj choreografie potrafią być już od bardzo prostych do też zaawansowanych. Natomiast jest ich mnóstwo i tutaj uczenie się tańca country nie polega na tym, że ćwiczymy przez pół roku jakąś jedną technikę. To w ogóle nie są tańce techniczne. Tak? To są tańce, które jakby są bardziej stylowe, oparte na różnego rodzaju krokach. Natomiast można się nauczyć dosłownie jednego tańca z tych takich najprostszych, może w 15 minut. Więc to jest jakby korzyścią, bo na przykład na zajęciach, ja w półtorej godziny nawet na grupach początkujących, które przychodzą i ludzie są w ogóle nigdy nie tańczyli na przykład, i nie mają w ogóle jakiegoś, nie wiem, specjalnego przygotowania, nawet jakiejś specjalnej sprawności fizycznej, mogą się nauczyć sześciu tańców na przykład w ciągu półtorej godziny, prawda? Więc to jest fajna rzecz, bo od razu tańczymy sobie z muzyką. Nie trzeba długotrwałych treningów, jakiejś ciężkiej techniki tanecznej i tak dalej. To jest po prostu zabawa, tak? I to jest fajne, bo w czymś takim mogą uczestniczyć ludzie w każdym wieku, prawda? Więc w Stanach, jak ja byłem, w moim studio robiliśmy imprezy raz w miesiącu i oczywiście tego typu imprezy odbywają się prawie codziennie w tej okolicy, gdzie ja mieszkałem w ostatnim okresie. Więc i tam były osoby po 80 lat, 70, 60, 50, 30, więc jakby jest to dla każdego, to jest korzyść tego.
0: Czyli to jest tak, że te choreografie są już stworzone? Istnieje kilkaset choreografii, które się powtarza w kółko to same, czy jak to jest?
1: Dokładnie. Ja myślę, że choreografii to są w ogóle tysiące, tak samo jak są utwory, tak? I z tego, co widzę, ten taniec staje się tak popularny, że to teraz już istnieje w zasadzie na całym świecie, nie tylko w Stanach. W Polsce może nie jest jeszcze aż na tyle może popularne, natomiast kilka osób z mojego zespołu, na przykład dla przykładu, ostatnio było w Rzymie na wielkich kilkudniowych warsztatach country. Tak? Gdzie były nowe tańce, więc teraz już nie są to jacyś słynni amerykańscy choreografowie, którzy, tak jak na przykład Dan Albro dla mnie jest taką osobą, która wymyśliła wiele z tych tańców, tak? Jeden z choreografów, ale na całym świecie już ludzie wymyślają i teraz ktoś, kto nawet nie wiem, we Francji wymyślił jakiś układ, to się jak się podoba, to się przyjmuje i na całym świecie ludzie zaczynają tańczyć ten układ. To wszystko jest na YouTube, to wszystko sobie można pod Country Line Dancing zobaczyć, nauczyć się w domu nawet, nie ma w ogóle żadnego problemu, więc to są dosłownie tysiące choreografii. Niektóre tańce mają ileś tam choreografii, bo ludzie wymyślają sobie, a tak mi się podoba akurat zatańczyć, to pasuje, ale też niektóre są już takimi standardowymi choreografiami, które są tańczone tak samo na całym świecie. Są takie tańce jak two-step na przykład, jak właśnie wagon wheel, które są tak popularnymi choreografiami dla początkujących, że w zasadzie wszyscy tańczą na całym świecie podobnie, prawda? Więc można niektóre tańce są takie, że tańczy się tylko i wyłącznie do jednej muzyki, bo akurat jest ona bardzo specyficzna, a z kolei są takie tańce, które do jednego tańca, który ma jakąś tam swoją nazwę, niekoniecznie tytuł utworu, prawda? Można tańczyć do wielu, wielu różnych utworów, dlatego że akurat rytmicznie, o ile rytmicznie pasuje, nie ma żadnego problemu.
0: To bym ja aż mam taką ochotę i chcę, żeby Państwo trochę też się zatopili w tę muzykę, do której tańczy się line dancing. Pan wysłał kilka utworów. Jednego już właśnie posłuchaliśmy, Wagon Wheel, ale na przykład jest taki artysta Billy Ray Cyrus, który ma taki bardzo znany chyba standard, tak można powiedzieć, line dancingu, Achy Breaky Heart.
1: Tak, dokładnie. To taki już dość stary utwór, który jest właśnie takim nie wiem, sztandarowym chyba utworem, bo chyba jakby może już istnieje od tak długiego czasu i też tańczony jest wszędzie w zasadzie chyba w bardzo podobny sposób. Prosty układ taneczny. Muzyka też jest taka, że się chce tańczyć. Nie jest zbyt skomplikowany, więc tak, bardzo popularny utwór i bardzo popularny taniec też.
0: To posłuchajmy, a może ktoś z Państwa nawet zatańczy.

0: Reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie.
5: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
6: I wracamy do świata country, do świata line dancingu. Pan Marek Wasążnik nas u siebie ugościł i opowiada właśnie o tym, jak ten taniec wygląda, jak się go tańczy, a jeszcze taką historyczną, nie wiem, notatkę. Czy możemy prosić, kiedy ten taniec stał się taki popularny w Stanach? Kto go rozpropagował? Czy to jest już tak, że od 50 lat się go tańczy? Czy to jest kwestia ostatnich 20-30 lat?
7: Tak, to znaczy tańce country pochodzą w zasadzie imigrantów, tak, czyli emigrantów z Europy, prawda? Czyli jak się na nie patrzy, nawet to widać od razu, że tam są wpływy jakichś irlandzkich, szkockich tańców, ponieważ tańczy się te tańce praktycznie na wyprostowanej sylwetce, prawda? Głównie to są ruchy nogami, więc jak się nawet patrzy na ten step, tak zwany, stepowanie irlandzkie, prawda? To jest bardzo podobne. Oczywiście stepowanie irlandzkie to już jest taki profesjonalny taniec, bardzo, bardzo specyficzny, ale jakby widać połączenie, tak? Dlatego, że w country jednak mimo wszystko to są po prostu kroczki. To są jakieś tam, głównie opiera się na prostych krokach, ale też oczywiście widać od razu jakieś dekoracyjne ruchy, kopnięcia, jakieś haki i różne tego typu rzeczy, przytupy oczywiście i tak dalej, które biorą się właśnie z tamtej kultury, ale oczywiście patrząc na to można też powiedzieć, że w zasadzie polskie tańce ludowe no też mają podobne elementy, czyli w zasadzie europejskie tańce ludowe w wielu, wielu krajach pasują jakby, prawda, charakterem. Można powiedzieć, że to ten taniec jakby wywodzi się prawdopodobnie z różnych kultur, głównie pewnie z właśnie Szkocja, Irlandia, ale nie tylko, bo tak naprawdę tańce ludowe w Europie są zbliżone charakterem, wiele z nich, prawda, a nawet polskie tańce, więc to po pierwsze, prawda, więc można powiedzieć, że oczywiście no, Stany nie są bardzo starym krajem, ale i w związku z tym wszystko przychodzi z tych emigrantów, którzy wyjechali tam i tworzyli tą kulturę, to po pierwsze, ale faktycznie jeśli chodzi o te tańce liniowe, to dopiero od może 20-30 lat zaczął się taki trend, gdzie to się stało systemem pewnym, prawda? Stało się taką kulturą, gdzie kiedyś to istniało, tak samo jak polskie tańce ludowe na przykład. No, gdzie się tańczy polskie tańce ludowe? No to jest nisza, to jest gdzieś tam może w na wsiach może bardziej, ale też ich jacyś hobbyści być może się tym zajmują, prawda? Natomiast i w Stanach było tak samo, prawda? Jakiś tam wiele lat temu. Natomiast w którymś momencie, nie tak dawno, to się stało popularne jako po prostu takie rekreacyjne tańczenie, że chodzi o to, że co jest fajne odnośnie tego, to jest to, że tak jak i u mnie w studio w Stanach, tak samo w wielu, wielu miejscach, oczywiście to się też odbywa w barach w Stanach, prawda, prawie w każdym, więc ludzie, którzy do mnie chodzili na przykład na zajęcia i na moje imprezy w moim studiu, oni chodzili 5 razy w tygodniu na tego typu rzeczy, dlatego że to gdzieś w jakimś barze zawsze był nawet jakiś zespół na żywo, który grał covery, prawda, znanych utworów i to się po prostu tańczyło. Więc o tyle to jest fajne, że jakby Tutaj nie ma indywidualności takiej, że nie jest ważne jakaś technika taneczna, tak jak nie wiem, w tańcu towarzyskim jest ważne, każdy chce być lepszy od kogoś innego, prawda, bo na tym polega, to jest taniec turniejowy, prawda, taniec tantry nie jest tańcem turniejowym, jakby cała moim zdaniem korzyść i to, co jest najlepsze w tym tańcu, to jest to, że to jest community, to jest tak naprawdę społeczność, prawda, grupy, które chodzą w jakieś na przykład jedno miejsce albo w ileś tam miejsc, oni są społecznością i chodzą na jakieś zajęcia, oni się spotykają tu, spotykają się tam, czasem w barze, czasem w studio tańca i tańczą sobie razem, nikt nie patrzy, czy ktoś jest lepszy od kogoś innego, nie jest to istotne, jak się tańczy, bo to nie jest techniczne, nikt nie uczy, nawet instruktorzy nie uczą w ogóle jakiejś techniki tanecznej, tak? To są uczone po prostu tańce, uczymy się jednego tańca, drugiego, trzeciego i tak dalej, tak? Więc ten system tych wielu tysięcy pewnie tańców w tej chwili powstał stosunkowo niedawno. Tak? Natomiast i teraz ja widzę, że to się staje tak popularne, że to się dopiero teraz zaczyna rozprzestrzeniać po całym świecie. Już oczywiście to istnieje na świecie od dawna, ale staje się coraz bardziej popularne. W całej Europie teraz ja widzę, że się odbywają jakieś warsztaty, prawda? Że są kluby. To nawet widać na YouTube, jak ktoś sobie wejdzie i zobaczy, na przykład wyszuka jakiś taniec, to zobaczy, że instruktor jest z Francji, mówi po francusku, albo z Niemiec, mówi po niemiecku, prawda, i tak dalej. Więc to jest super i ludzie teraz właśnie, może w Stanach też jest to lokalnie, prawda, każdy gdzieś jakieś miejsce ma swoje studia, swoje bary i inne miejsca, gdzie się to tańczy, prawda. Natomiast w Europie może nawet jest trochę bardziej to także ludzie jeżdżą między krajami, jest łatwość, prawda? I ponieważ to nie jest jakby u nas mimo wszystko na każdym rogu, prawda? To u nas nie jest w każdym barze, więc ludzie jednak jakby dokonują tego wysiłku i jeżdżą w jedno miejsce, w drugie, prawda? Na przykład osoby z mojej grupy będą jechać do Mrągowa na piknik country, prawda? Tego typu imprez jest dużo, a ja sam jestem zapraszany cały czas na imprezy korporacyjne w stylu country, na pikniki country różnego rodzaju, nawet osiedlowe. Ostatnio robiłem osiedlowy piknik na Bemowie i w jakichś na przykład wsiach czasem są organizowane takie festyny, prawda? I ktoś sobie wymyślił, że może akurat zrobimy country tym razem, tak? No i to jest fajne, bo jakby jest to zabawa. Oczywiście dodatkowo jeszcze do tego dochodzi to, że ludzie mogą sobie tutaj założyć kapelusze kowbojskie i buty kowbojskie, jak ktoś chce oczywiście, bo nie jest to koniecznością. I bawić się w ten sposób, prawda? Jest to jakaś kultura, jest to jakiś styl, prawda? Który może być też dobrą zabawą.
6: To ja zapytam, gdzie pan po raz pierwszy zobaczył taki taniec liniowy, jakie to wrażenie zrobiło i jak faktycznie w Stanach ten taniec wygląda, czy on naprawdę jest taki popularny, czy to są pewne regiony tylko, gdzie faktycznie jest dużo zainteresowanych i miejsc, gdzie można przyjść i potańczyć.
7: No, jeśli chodzi o mnie, to ja przez przypadek się zetknąłem u mnie w studio. W zasadzie mieszkałem w Stanach przez wiele, wiele lat. Uczyłem tańca towarzyskiego, tańca jazzowego, hip-hopu. Kiedyś tam uczyłem tego, czym zajmowałem się w Polsce przed wyjazdem do Stanów. I przez wiele lat w Stanach mieszkając, w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje jak country. Przez przypadek do mnie do studia przyszedł człowiek, to już było może ostatnie 5 lat, który przyszedł na moje zajęcia tańca towarzyskiego, natomiast zawsze chodził w butach kowbojskich. Ja, o ile wszyscy sobie w którymś momencie kupowali buty taneczne, specyficzne, on nigdy nie kupił sobie butów taneczne. On zawsze przychodził w butach kowbojskich, więc mnie to zainteresowało i ja go zapytałem i się okazało, że on jest takim weteranem. Nie był instruktorem, ale znał mnóstwo tych tańców i ja mu zaproponowałem, żeby uczył u mnie w studio. I to się stało nieprawdopodobnie popularne w tym studio. No, nas przyszło w ciągu pierwszego miesiąca ze 200 osób na zajęcia i po prostu była to rewelacja. Później zaczęliśmy robić imprezy i ja sam wtedy uczyłem się od niego. Ja w Stanach nie uczyłem nigdy tańca country. Ja się uczyłem w Stanach od różnych ludzi, bo później na naszych imprezach bywali różni instruktorzy, którzy uczyli gościnnie, tak? I to było super. Nauczyłem się pewnie 100 może tańców wtedy, około, a może nawet więcej, tak? I to było jakieś już 5 lat przed moim wyjazdem, więc w zasadzie moja znajomość tego tańca zaczęła się dość niedawno i teraz, tak jak mówię, w Polsce, wróciłem do Polski 6 lat temu i po pandemii zacząłem jakby próbować tutaj, tak, także... Tak.
6: A nie jest tak, pan jest profesjonalnym tancerzem, ma pan za sobą długoletnią karierę w tym zawodzie i taki taniec country może tak z boku wydaje się właśnie jakąś, no może nie degradacją, bo to źle zabrzmi, ale co takiego jest w tym, że pan się tak tym zainteresował, tak? Że to nie jest taniec profesjonalny, to jest taniec, mówi pan, dla każdego, tego nie jest się tak trudno nauczyć, to co takiego jest w tym taniec, że pan stwierdził, a ja właśnie będę teraz line dancingu, country tańców uczył, a nie żadnych tam towarzyskich czy innych tańców?
7: Bardzo dobre pytanie. To jest świetne pytanie, dlatego że właśnie tak, dokładnie ja myślałem, będąc tancerzem, załóżmy, tańca towarzyskiego i z moich wcześniejszych, jakby z mojej wcześniejszej historii, gdzie ja się zajmowałem głównie tańcem artystycznym, tańczyłem między innymi w Śląskim Teatrze Tańca na scenie, prawda, więc to był taniec bardziej artystyczny. Taniec sportowy, czyli taniec towarzyski. Startowałem w turniejach i tańce i hip-hop, i taniec jazzowy. Miałem zespół tańca nowoczesnego Flash w klubie Stodoła dawno temu. Więc absolutnie z mojego punktu widzenia ja wtedy to bym chyba w ogóle nie popatrzył. Nawet ja bym popatrzył na tańce country, to by mnie to w ogóle nie zainteresowało, właśnie dlatego, że ja byłem wtedy bardzo tak mocno w technice tańca, że to musi być jakieś super, że o, tu takie ruchy są proste, to jest za proste wszystko i tak dalej, prawda? Więc tak, to jest dobre pytanie, natomiast w tej chwili, tak jak mówię, ja już trochę, ja może... Skakałem trochę z jednego miejsca w drugie. Ja nie uczyłem nigdy jednego tańca, nie byłem zainteresowany jednym. Mnie interesowało wszystko, tak? Więc tańczyłem na początku taniec dyskotekowy, byłem wicemistrzem Polski między innymi w tańcach dyskotekowych solo. Tańczyłem dyskotekowy taniec w parze z moją partnerką. Kiedyś też wygraliśmy taniec, turniej tańca w telewizji, jedne pewnie z pierwszych w ogóle w historii w telewizji, właśnie tańcem disco sambą tak zwaną. Później tańczyłem taniec towarzyski, tańczyłem taniec jazzowy, miałem zespół, więc w zasadzie wszystko po trochu. I może ja też się niczego nie trzymam, ja nie jestem też osobą, która uważa, że na przykład o, ten rodzaj tańca jest najlepszy i nie ma w ogóle nic lepszego od tańca sportowego, towarzyskiego, załóżmy, tak, ktoś inny powie, o nie, nie, no balet to jest w ogóle klasyczny taniec i to technika, nie ma nic lepszego od techniki klasycznej i tak dalej, no to wszystko jest świetne, ja nie uważam, że coś jest gorsze od czegoś innego, tak. Taniec country nie jest tańcem jakimś tam technicznym, natomiast to nie umniejsza jakby jego roli. Jego rola jest zupełnie inna. Jego rolą właśnie jest społeczność, prawda? Jest jakby przyciąganie ludzi, kontakty między ludźmi, między innymi stąd, między innymi tak jak pytałaś, jest American Connection Dance Studio, czyli z jednej strony jest to connection między nami, tu Polską, a Ameryką, to co ja czuję, tak, jako między innymi obywatel amerykański, ale też i polski, tak. Z drugiej strony jest to connection między ludźmi, prawda, jest to połączenie między ludźmi, więc jakby ten taniec ma sens w ten sposób, prawda, to jest korzyść tego tańca, gdzie, tak jak mówię, taniec towarzyski jest bardzo indywidualny, no pary się gryzą bardzo często między sobą, prawda, każdy chce być lepszy od kogoś innego, więc to jest trochę takiej arogancji w tym, przynajmniej jak ja tańczyłem taniec towarzyski, to było nawet bardzo dużo, tak. Natomiast jakby tutaj jakby jesteśmy w takim środowisku country, gdzie w ogóle taniec liniowy, prawda, bo pamiętajmy też, że w tańcach liniowych country nie wszystko jest country, tak? Tancerze country, nawet mój instruktor ze Stanów Amerykanin, bardzo taki republikanin, bardzo tradycyjny, konserwatywny, o bardzo polskim nazwisku, Sekowski, Alan Sekowski, bardzo mile wspominam, który sam mówił, że no on już się tyle natańczył country, on teraz lubi takie popowe rzeczy, prawda? Są bardzo dużo, jest bardzo dużo, na przykład jest utwory typu Uptown Funk, czy Bruno Mars, prawda? Czy Moves Like Jagger, które są typowo popowymi, gdzie to jest bardzo, są układy taneczne country w stylu liniowego tańca, które są super popularne na całym świecie, prawda? Więc jakby muzyka w tej chwili jest tak różna, prawda? Teraz i Beyoncé na przykład nagrała coś, co jakby ma być jakby muzyką country, prawda? Tam może jest parę utworów, które faktycznie są w stylu, więc jakby wielu artystów też sięga po country, nawet artystów popowych, tam jest jakiś rap nawet i wszystko i tak dalej i w muzyce country. Więc muzyka country też się zmienia cały czas, prawda?
6: Ale pan w sobie jakąś tą duszę kowboja odnalazł? To jest tak, że tańczy się w kapeluszu, tańczy się w kowbojkach? Tak faktycznie jest, jadąc do Stanów? Czy teraz tu w Polsce, jak przychodzą na zajęcia osoby, to faktycznie w kowbojkach i gdzieś tak w sobie tą kowbojską duszę w ten sposób znajdujecie?
7: Nie, nie. Od razu powiem, że nawet w Stanach, jeżeli nawet na imprezy wszystkie nie przychodzą ludzie w kowbojkach. To znaczy niektórzy tak, oczywiście. To zależy też od imprezy, prawda? Natomiast ogólnie zasada jest taka, że to jest też, to o czym nie zapominajmy i według mnie to jest ważne, to jest też ćwiczenie. To jest też aerobik, to też jest to, że wychodzę z domu, idę, ćwiczę sobie zamiast iść na siłownię, to ja sobie potańczę przez 3 godziny na przykład i jest to po prostu ruch, prawda? Więc bardzo wiele osób nie przychodzi na zajęcia, na imprezy w kowbojkach, które mogą być może trudne do tańczenia, bo jednak nie ma jak na razie, przynajmniej ja nie znam, kowboje, które były dostosowane do wielu godzin, tak, ćwiczenia. Tak? Natomiast niektórzy się bardzo dobrze czują. Ja sam na imprezy wyłącznie chodzę w kowbojkach faktycznie i akurat moje są na tyle wygodne, że bez problemu mogę potańczyć przez 3 godziny non-stop. Natomiast nie jest to absolutnie, nawet w Stanach, ani kapelusze, ani kowbojki. Na imprezie, jak ja miałem załóżmy 50 osób na imprezie, to może kilka osób przyszło w kapeluszu i w kowbojkach, tak? Jeżeli jest jakaś specjalna impreza, prawda, coś tak jak teraz zbliża się, 4 lipca wiemy, no to tak, to ludzie oczywiście założą, prawda, odpowiednie stroje i to też jest tak, że ci, którzy chcą po prostu, to zakładają, tak? W Polsce na przykład jest trudno. U mnie niewiele osób chodzi w kowbojkach na zajęcia, a specjalnie nawet nie zachęcam. Chodzi o to, żeby jednak jak się ćwiczy, to mieć wygodne buty, tak?
6: 4 lipca pan wspomniał, czy będzie jakaś impreza taneczna w związku z tym?
7: Dokładnie 4 lipca. Tak, my robimy już naszą 12. imprezę, robimy co miesiąc od kwietnia zeszłego roku, tak zwany Hoedown. Hoedown to jest właśnie określenie imprezy typowo tanecznej country. Tak, więc to jest nasz 12. Hoedown w Warszawie. On się odbędzie dokładnie 4 lipca w sobotę między 17.30 a 21.00.
6: Na Woli gdzie?
7: To jest studio Dancebook Academy.
6: To tam państwa odsyłam, to jeszcze zapytam. 20 lat mieszkał pan w Stanach Zjednoczonych i wrócił pan? Dlaczego pan wrócił i jak pan ten okres ocenia?
7: Zacznę od tego, dlaczego wróciłem. Wróciłem głównie ze względów rodzinnych. Tutaj akurat musiałem się przez kilka lat zajmować mamą w Polsce, która nie bardzo miała jak tutaj jakąś opiekę, tak? A już miała 90 parę lat. Więc to był główny powód. Była też pandemia, przez jakiś czas studia były zamknięte i tak dalej. Natomiast ja swój pobyt w Stanach wspominam bardzo, bardzo miło. Ja jestem ogólnie turystą, chyba w duszy, więc ja sobie zwiedziłem całe Stany. Bardzo, bardzo nawet i Karaiby sobie zwiedziłem i to bardzo, bardzo mile wspominam. Jest to wspaniały kraj, żeby sobie pojeździć i pozwiedzać. A ja miałem tą okazję akurat. Zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, w zasadzie prawie wszędzie byłem, chociaż nie w Yellowstone, jeszcze będę na pewno. I to mi wspominam bardzo, bardzo mile. Też no tam się też fajnie mieszka, są fajni ludzie, jak najbardziej. Nie jest to pewnie dla każdego, emigracja nie jest dla każdego. Natomiast no ja tam zrobiłem też w którymś momencie już w drugiej jakby części mojego pobytu i tak jak mówię, miałem swoje własne studio, więc w zasadzie mnie się tam udało bardzo dobrze, a to różnie bywa, to też jest, ja bym nie zachęcał wszystkich, każdego do tego, żeby akurat jechał do Stanów, szukać szczęścia i szukać złota. Natomiast ja bardzo mile wspominam i wróciłem 6 lat temu, tak jak mówię, między innymi z powodu pandemii, ze względu na mamę. Natomiast ja też bardzo lubię Europę. Ja sobie zwiedziłem już całą Amerykę. Powiem szczerze, że emocjonalnie niewiele mnie tam trzyma. Ja tutaj mimo wszystko mam swoją rodzinę, przyjaciół, nawet po wielu latach. Tam oczywiście też. Ale jednak tutaj ja się bardzo dobrze czuję. Przyjeżdżając tutaj, pamiętam kilka razy w roku, nawet dwa razy raz w roku, jak mieszkałem w Stanach, to przyjeżdżałem tutaj i czułem się od pierwszego wejścia na lotnisko, czy z wyjścia z lotniska, jak u siebie w domu, całkowicie. I się zastanawiam, zaraz, co ja robię w Stanach. Z kolei jadąc tam, wysiadam na lotnisku i myślę to samo. O kurczę, ale fajnie, co ja robiłem w Polsce zaraz. Więc jakby takie trochę podwójne życie, to co nie jest łatwe. W sumie tak, to zależy. Dla niektórych tak, jak ktoś tam już naprawdę się bardzo dobrze poczuł, ma dobrą pracę załóżmy, ma znajomych i tak dalej, no to jest świetnie, ale to też na to trzeba uważać. Każdy, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja się tu świetnie czuję, ja wyjechałem 30 lat temu, dokładnie, do Stanów. I wtedy pamiętajmy, że nie było takich możliwości podróżowania po Europie, jakie są teraz. Teraz jest łatwo, nie jest aż na tyle drogo. Ja bywałem gdzieś w różnych krajach wtedy, natomiast nie było takich możliwości jak teraz, a ja tak jak mówię, lubię i były pewne kraje, których nigdy nie zwiedziłem, a było to kiedyś moim marzeniem. I teraz to robię. I powiem szczerze, bardzo, bardzo lubię Europę, europejskie kraje. Jest tu tyle do zobaczenia. Każdy kraj jest inny, więc tutaj jakby nie można tego porównywać ze Stanami. Stany są zupełnie innym krajem. Bardzo wartym zwiedzenia. Tak? Natomiast ja już sobie pomieszkałem. 23 lata. Wystarczy. Teraz jestem bardzo zadowolony z tego, że mieszkam w Europie i mogę sobie pozwiedzać Europę, miejsca, których nie byłem. A jest ich tyle, że warto.
6: Ale ten skrawek Ameryki w postaci line dancingu, w postaci ci tańców country pan ze sobą przywiózł. Ja państwa odsyłam American Connection Dance Studio, jeśli są państwo zainteresowani zapoznaniem się właśnie z tańcem liniowym i chcieliby spróbować, to warto do pana Marka Wasążnika się zgłosić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
7: I ja również dziękuję za zaproszenie.
6: A jeśli chodzi o muzykę country, no to Jerzy Głuszyk w poniedziałki państwa zaprasza, a na koniec jeszcze posłuchamy utworu, który się pojawił w ścieżce dźwiękowej filmu Footloose, tej nowszej adaptacji Fake ID. Tam właśnie do tego utworu tańczą bohaterowie taniec liniowy. My mówimy państwu do usłyszenia. Tosia Bartyś, Hania Tracz. Tak, proszę teraz posłuchać albo zatańczyć.

0: Dzień dobry, minęła 10:00. W tym wydaniu wiadomości wzrasta liczba ofiar ataku na Kijów. Były prokurator, błędy prokuratury w sprawie zabójstwa sierżanta Sitka oraz radny KO odwołany za powoływanie się na wpływy. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Do co najmniej 13 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. W nocy Rosja użyła rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz dronów. Przez wiele godzin nad ukraińską stolicą słychać było eksplozje. Rannych zostało 86 osób. Atak uszkodził budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną w wielu częściach miasta. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że uszkodzenia odnotowano w 30 miejscach na terenie stolicy. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że zniszczenia dotyczą przede wszystkim budynków mieszkalnych i infrastruktury cywilnej. W sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wicepremier Kosiniak-Kamysz wypowiada się ostrzej od prezydenta Nawrockiego, a premier Tusk zupełnie porzucił ten temat. Do tej pory koalicja rządząca atakowała w tej sprawie Karola Nawrockiego. Taka taktyka opłaca się przed wyborami, ponieważ polskie społeczeństwo w większości popiera decyzję prezydenta, ale jest też druga część ataku na głowę państwa, ideologiczna, mówił w Poranku Wnet historyk profesor Andrzej Nowak.
2: Chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa. Potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. Łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa.
0: Mówił profesor Andrzej Nowak, a cała rozmowa na Wnet FM. Radny KO straci pracę po awanturze z ukraińskim taksówkarzem. Nagranie, na którym świętokrzyski radny Piotr Matan szarpie się z kierowcą i powołując się na wpływy grozi utratą licencji, pojawiło się w mediach społecznościowych. Do całej sytuacji doszło w lutym, jak napisał na platformie X świętokrzyski urząd wojewódzki. W związku z nieakceptowalnym zachowaniem wojewoda Józef Bryk z dniem 1 lipca bieżącego roku odwołał Piotra Matana z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. Nie ma zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych. Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Nasze źródła w organach ścigania przekazały, że do ujawnienia przez prokuraturę okręgową w Warszawie personaliów ściganego mordercy polskiego żołnierza doszło bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami zaangażowanymi w śledztwo. To realnie naraziło nadal trwającą operację, mówił w Poranku Wnet dziennikarz Jakub Pilarek.
3: Po pierwsze, ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. A drugi możliwy scenariusz jest taki, że Rusini mogą go po prostu zlikwidować. Jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
0: Cały artykuł Jakuba Pilarka, jak i rozmowa na Wnet FM. Nieznani sprawcy podpalili 3 budynki mieszkalne powiązane z rządzącą w Grecji partią Nowa Demokracja w Salonikach. W wyniku ataków rannych zostało 5 osób. Kandydatka centroprawicowej Nowej Demokracji oraz jej matka doznały oparzeń. Sprawcy pozostawili przed budynkiem kanistry z gazem, które podpalili wczoraj przed godziną 5 rano. 2 pierwsze eksplozje spowodowały jedynie straty materialne. 3 atak doprowadził do zranienia 5 osób oraz uszkodzenia 2 samochodów i 2 motocykli. 2 z zaatakowanych budynków mieściły mieszkania działaczy Nowej Demokracji, natomiast 3 należał do lokalnego polityka tej partii. Jak dotąd nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachów.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: W
6: piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
8: To była autopromocja.
9: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
10: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego

0: A my w tej chwili przed audycją wyborczą przenosimy się na konferencję polityków Prawa i Sprawiedliwości przed Szpitalem Południowym w Warszawie.
1: Prawidłowo. I również zwracam się tym kanałem za Państwa pośrednictwem do pacjentów, do rodzin pacjentów. Jeżeli macie takie informacje, że wasi bliscy, którzy zmarli, mogli być ofiarami tego typu obrzydliwych praktyk, zgłaszajcie się do nas. Będziemy Wam również udzielać pomocy prawnej, żeby po prostu ochronić Wasze prawa przed tym, co tutaj się wydarzyło.
2: Macie Pana postawienie, czy to też konferencji najpierw, jak to powiedzieć, spodziewać się zyskać, kiedy możemy się spodziewać też wyniku Waszej dzisiejszej kontroli poselskiej i co w sytuacji, gdzie po sektorium okaże się, że to sektorium funkcjonowało jako zakład pogrzebowy, a nie jak szpital. Jeszcze drugie pytanie spoza konferencji, czy Pan Minister Zbigniew Ziobro powinien trafić do tego czasu na konferencję?
3: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym prosektorium, no to są bardzo jasne przepisy, jeżeli o to chodzi. Po właśnie tej słynnej aferze łowców skór wprowadzono zasadę absolutnego oddzielenia tych dwóch kwestii. Warto przypomnieć też o ustaleniach portalu Zero.pl, że tutaj karty zgonu nie były wydawane tak, jak być powinny na oddziale czy w sekretariacie, tylko były wydawane właśnie w prosektorium po to, żeby na ludziach, w chwili, kiedy odeszli ich bliscy, zrobić obrzydliwy biznes. To jest, proszę Państwa, coś, co naprawdę nigdy w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca. Jest to skandaliczne nadużycie. Kolejne, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. Jeżeli chodzi zaś o sytuację Zbigniewa Ziobry, to szanowni Państwo, dla każdego jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro dzisiaj w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. I stąd Zbigniew Ziobro broni się wszystkimi dostępnymi dla siebie metodami. To jest sprawa Zbigniewa Ziobry, natomiast ta sprawa, jak w soczewce pokazuje, upadek wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który nie jest w stanie zagwarantować tego, co jest fundamentalne w każdym wymiarze sprawiedliwości, czyli właśnie sprawiedliwego procesu.
1: Ja również tej sprawie jeszcze, bo to jest bardzo istotne. Drodzy Państwo, cały aparat państwa dzisiaj zaangażowany do ścigania opozycjonistów, czy to polityków, czy ludzi związanych z opozycją, spektakle medialne, spektakle prokuratorskie, polityczne. Tymczasem, kiedy mamy do czynienia z zarzutami, a w zasadzie z próbą postawienia zarzutów, posłowi Platformy Obywatelskiej, Wojciechowi Królowi, posłowi ze Śląska, któremu prokuratura europejska chce postawić zarzuty wielomilionowej korupcji, co słyszymy ze strony tej władzy? Że wniosek nie spełnia warunków formalnych, że na razie nie będzie procedowany, poczekamy, zobaczymy. Czyli ta doktryna Neumanna, dopóki jesteś w naszej bandzie, dopóty będziemy cię chronili, to cały czas obowiązuje. Przedstawiciele opozycji ścigani w świetle kamer ze spektaklem medialnym. Przedstawiciele tej władzy chronieni za immunitetami przez swoich kolegów.
2: Czy musimy spodziewać się konferencji kontroli dzisiaj?
3: Ewentualnie będziemy na pewno w Sejmie z panem posłem do dyspozycji dzisiaj. Raczej już chyba nie planujemy, bo też nie wiemy ile...
1: Spodziewamy się, że nie dostaniemy wielu odpowiedzi od razu, bo tak. Bardzo często te instytucje uciekają w ten termin 14-dniowy, no ale będziemy starali się uzyskać to, co się uda. Jeżeli się dowiemy czegoś, co będzie nadawało się do ujawnienia już niezwłocznie, to z pewnością jeszcze dzisiaj Państwa poinformujemy.
3: Dziękuję bardzo.
0: I tak wyglądał briefing przed kontrolą poselską posłów Janusza Cieszyńskiego i Pawła Jabłońskiego, posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Szpitalu Południowym w Warszawie. My do tego tematu wrócimy z profesorem Mieczysławem Rybą po godzinie 10.30, ale najpierw w naszym studio dr Łukasz Jasina i będziemy mówić przez chwilę o polityce zagranicznej i wpływie tejże polityki na naszą politykę krajową.
4: Odyseja wyborcza.
0: I jakoś rzekło w naszym studiu Łukasz Jasina. Dzień dobry, panie
5: doktorze. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mamy za sobą wizytę i rozmowy Marcina Przydacza w Białym Domu. Spotkanie z Marco Rubio ponadgodzinne i deklaracje, że jest absolutnie zielone światło dla utworzenia stałej tym razem bazy wojskowej w Ameryce. No i apel, żeby...
5: W Polsce.
0: a potem w Ameryce.
4: Ale to jest bardzo fajne przejęzyczenie.
0: Tak, że baza amerykańska w Ameryce już jest i to nie jedna, a teraz będzie stała w Polsce. No i z Ameryki do Polski płynie głos Marcina Przydacza w kierunku rządu, w kierunku w szczególności szefa MON-u, żeby się trochę pośpieszył z robotą, bo tutaj nie ma na co czekać.
4: A i panowie się trochę teraz ponaparzają dla podwyższenia swojego znaczenia i tak Marcin jest. I Władysław Kosiniak-Kamysz. A jaka jest rzeczywistość? Jest bardzo dobra, bo mamy taką sytuację, w której rzeczywiście każdy w Polsce bardzo tej bazy pragnie i tej bazy pragną Amerykanie. I
0: na
4: będzie...
0: pewno? A Donald Tusk jej pragnie?
4: Pragnie. On myśli i pragnie oczywiście troszeczkę przez zaniechanie, ale na pewno nie będzie tutaj żadnego problemu dla pomocy z tą bazą. Natomiast bardzo pragnie i minister obrony, więc tutaj będzie akurat bardzo dobrze. Liczę, że poza nielicznymi politykami, których odzywają się uczucia antyamerykańskie, na prawicy i na lewicy, będziemy mieli w tej sprawie bardzo sprawny i szybki konsensus, bo deklaracje Donalda Trumpa przebite w realne deklaracje Marka Rubia trzeba wykorzystywać sprawnie i szybko.
0: Dobrze, a czy możemy ufać tej administracji, że na to dowiezie, bo no, z tymi wojskami amerykańskimi w Europie, także w Polsce, to jest pewien roller coaster.
4: Ja rzadko kiedy bardziej dowierzą polskiej administracji, to zarówno spod znaku rządu, jak i spod znaku prezydenta, bo wiem, że oni to jednak będą starali się dowieść, a co do Amerykanów, no kiedy już to powiedział Marco Rubio, to jest trochę mocniejsze. To znaczy to, że już nabrało to w amerykańskich kręgach rządowych jakiegoś kształtu naprawdę innego niż tylko deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że my wszyscy się trochę boimy Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalności, ale jeżeli to zostało ogłoszone na specjalnym spotkaniu, które było zresztą dużym wyróżnieniem dla Marcina Przydacza, bo jednak było podniesieniem go na szczebel ministerialny, to Amerykanie chcą to jednak zrealizować. Teraz pozostaje nam tylko obserwować i pilnować, jak szybko zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
0: Dobrze, czyli to jest kwestia czasu, trzeba się spieszyć, to jest jak...
4: Tak, zostawiać fakty dokonane.
0: Czyli co, czyli szybko, szybko wybierajmy miejsce, budujmy bazę...
4: Uzgadniajmy szczegóły techniczne.
0: Zanim co? Zanim odejdzie Trump? Zanim się Trumpowi odwiedzi?
4: Zanim się Trumpowi może coś odwiedzić. Zanim Trump znowu będzie musiał sobie przypominać, jak się nazywa polski prezydent. Zanim Trump będzie miał jakieś inne problemy, którym się zainteresuje. Zanim Trump, który niestety ostatnio ma różnego rodzaju problemy z kontaktem z rzeczywistością, ten kontakt będzie tracił. Niestety taka jest rzeczywistość. Mamy asymetrycznego partnera, który jest trudny i czasami lekko szalony, ale musimy swoje załatwić. Na razie załatwiliśmy i trzeba to po prostu dowieść. Bardziej myślę, że to będzie teraz leżało po obydwu stronach. Polacy muszą pilnować Amerykanów, żeby zrealizowali swoje obietnice i to jest takie pilnowanie nie na zasadzie wymiany korespondencji, ale już codziennej roboty.
0: Codziennej pracy, ale kto ją może wykonać? Pałac Prezydencki, czy to jednak musi być rząd?
4: To jednak musi być głównie rząd, ale skoro już Pałac Prezydencki pokazał, że jest taki sprawczy, to musi z tym rządem bardzo dobrze współpracować. I rząd także musi chcieć bardzo dobrze współpracować z Pałacem Prezydenckim. W sprawach, mimo takiej całej retoryki między Ministerstwem Obrony Narodowej a instytucjami zajmującymi się obronnością w Pałacu, panuje całkiem dobra synergia, jeżeli chodzi o takie działania. Po przyjściu Bartosza Grodeckiego, który jest dobrym urzędnikiem, BBN się na tym skupił z powodów obiektywnych. Mamy po stronie MON-u jednak pronarodowe podejście w sprawach pronatowskich, więc ja jestem optymistą. Oczywiście znając Polskę, ktoś zawsze może to zepsuć. Ale mówię, nie przejmuj mi się tweetami, politycy muszą zdobyć sobie lajka i potem być cytowani przez redaktora Jankowskiego na przykład, ale praca będzie szła niejako mimo tego.
0: Mimo tej rzeczywiście wymiany uprzejmości między Marcinem Przydaczem a
4: To panowie muszą podnosić wzajemnie swoje znaczenie.
0: A Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który mówi, że na przykład pan Przydacz mógłby się zająć pracą, bo mu nie wychodzi, że na przykład nie zorganizował spotkania Karola Nawrockiego z Wołodymirem Zełenskim.
4: Nie wiem, jak było. Nie wiem, czy co spotkanie miało być zorganizowane i kto go nie dowiózł. Funkcjonują w tej sprawie bardzo różnorodne plotki, również takie, jakie popiera pan minister obrony, ale również zupełnie przeciwne.
0: Czyli, a właśnie to jest jakaś ten temat plotek, to, że nie ma tego spotkania, do niego nie dochodzi. W ogóle ktoś kwestia... oczekuje w tej chwili spotkania między Karolem Nawrockim i Władysławem Zełenskim, to jest komuś potrzebne?
4: Możliwe, że tego spotkania oczekiwano rzeczywiście przez, moim zdaniem trochę niepotrzebnie, przez pierwsze 3 tygodnie po zasygnalizowaniu przez prezydenta decyzji o odebraniu orderu, po prowokacji Zełenskiego. Ja zaliczam się akurat do zwolenników takiego działania, że powinno się było to zrobić szybko, nie zrobiono, czekano zbyt długo. Czy ja to była wina? Nie wiem, Karol Nawrocki na pewno wie, kto mu tam czego nie dowiózł, jeżeli miał dowieść.
0: A czy to pierwotny plan był taki, grozimy odebraniem, to robi wrażenie na Zełenskim, dochodzi do spotkania,
4: Ukraińcy nam ustępują.
0: Się cofa, ustępują, tak. Nie odbieramy orderu i to był ten wariant A całej historii.
4: Tak, ale wszyscy wiemy, że ten wariant się nie sprawdził i teraz nie ma żadnej możliwości.
0: Ale były w ogóle nadzieje się sprawdzić? To była jakaś płodna...
4: Była nadzieja przed na pewno na telefon ze strony prezydenta Zełenskiego i jakąś chęć rozmowy z Karolem Nawrockim. Ale myślę, że bardzo szybko ktokolwiek, kto miał jakąkolwiek nadzieję, przekonał się, że to nie nastąpi. I teraz myślę, żadnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z polskim prezydentem nie będzie. Mieliśmy, zdaje się, 2 tygodnie temu spotkanie z polskim premierem. Mógł przyjechać do Polski Wołodymyr Zełenski, nie zdecydował się na to. Ja myślę, że...
0: wystawił Donalda Tuska, tak Donald Tusk zapłacił rachunek polityczny za to, że nie było telefonu do...
4: Nie wiem, czy on jeszcze o tym wie. Natomiast powiedzmy tak. Mamy ciągle ministra obrony, pana Reznikowa na Ukrainie. Myślę, że jeżeli uda się od czasu do czasu spotkać w sprawach wojskowych ważnych dla Polski ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi z tym ministrem obrony, to będzie bardzo dobrze. Marcin Przydacz nie ma w tej chwili nikogo po swojej stronie do spotkania się, bo tam akurat ci ludzie, którzy byliby jego odpowiednikami, eskalowali kwestię orderowo-odznaczeniową.
0: Mieliśmy w przeszłości problemy, ale teraz mamy do czynienia z jednym agresorem. Jeśli są pytania, znajdzie się na nie odpowiedź. Ukraina jest na to gotowa. To wypowiedź wczoraj z Dublina prezydenta Zełenskiego, który brał udział w uroczystości przejęcia prezydencji przez Irlandię.
4: Cóż, Irlandia nie jest bardzo ważnym europejskim krajem, bardzo silnym, nie należy nawet do NATO, nie jest krajem, który może przesadnie wspierać wojskowe bezpieczeństwo Ukrainy.
0: Ale ma mieć na agendzie swojej prezydencji rozmowy akcesyjne.
4: Każdy ma i będzie je miał przez najbliższe 20 lat, o ile tylko będzie istniała Unia Europejska.
0: Dobrze, ale te słowa to jest jakieś cofanie się, bo to się słowa wypowiedziane na pytanie o spór temat historii między Kijowem a Warszawą. Nie, sygnał, że Kijów ma się cofnąć, że...
4: Ja słyszałem osobiście, że w Kijowie niektórzy uważają, że my się cofamy, więc to trzeba bardzo uważać z tymi interpretacjami wypowiedzi. Być może jest życzeniowe myślenie po obydwu stronach, żeby się ktoś cofnął i żeby ta sprawa na razie zniknęła. No ale cóż, no, zdanie Polski też się nie zmieniło. Dalej uważam, że jest agresja Rosji na Ukrainę. Wspieramy Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem.
0: No tak, ale Ukraina chce do Unii Europejskiej, nas, Polski, płynie z banderą, nie wejdzie się do nie tylko strony opozycji prawicowej, ale także części istotnej koalicji rządzącej.
4: Pragnę powiedzieć, że jeżeli jakiś Ukrainiec jest w Unii Europejskiej, to jest nim Stepan Bandera, bo jest pochowany w Monachium póki co. Jeszcze to jest w Unii Europejskiej, w Niemczech i na razie go jeszcze do panteonu bohaterów powołanego wczoraj ustawą, jeszcze nie podpisano chyba przez prezydenta, albo może już nie sprowadzono. Natomiast wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest niezwykle poważny, bardzo skomplikowany problem, związany przede wszystkim z gigantycznymi problemami gospodarczymi i ja nie widzę na razie, aby on został, aby mógł się bardzo szybko rozwiązać. Być może na Ukrainie niektórym kręgom zależy na tym, aby zwalić odpowiedzialność za to, że Ukraina w Unii się nie znajdzie na Polskę, ale jest to jak na razie głównie wina Polski oraz tych dużych krajów europejskich, które wcale tej Ukrainy tak chętnie tam nie widzą, choć to deklarują, bo w polityce, panie redaktorze, czasem się udaje, że się kogoś lubi, chociaż się nie lubi, a czasem się udaje, że się kogoś nie lubi, chociaż się lubi.
0: A my daliśmy się wpuścić w maliny?
4: Nie. Jeśli chodzi o kwestię tak zwanego konfliktu historycznego, Polska zareagowała w jedyny możliwy sposób. Ukraina to trochę podeskalowała. Ja bym radził Polsce, że potem dalszych eskalacji nie wywoływać. Czyli na przykład gdybym był prezesem Kaczyńskim, ale nigdy nie będę tego orderu już tego ukraińskiego nie odsyłał, bo mu się po prostu należał. Ale na razie mamy załatwioną kwestię historyczną, a reszta jakoś się
0: układa.
4: A to
0: mamy załatwioną, właśnie mamy otwartą.
4: Pokazaliśmy Ukrainie, jakie jest nasze podejście do tej sprawy i będziemy to podejście teraz realizowali. A jak Ukrainie się to nie podoba i dalej planuje te konflikty eskalować, to już jest jej problem. No. Nie my mamy problem. To nie nas atakuje Rosja, to nie my się musimy bronić, to nie my chcemy wejść do Unii Europejskiej. Jaki mamy problem, panie redaktorze? Żadnego.
0: No mamy taki problem, że... No właśnie, może nie mam żadnego problemu z Ukrainą. Nie powinniśmy mieć problemu z tym, że tam się gloryfikuje.
4: Mamy ogromny problem.
0: Mamy problem z ekshumacjami na
4: Wołyniu. Mamy problem, wyraziliśmy nasze zdanie na temat tego problemu ostro, jasno. Przestaliśmy po wielu latach stosować różne uniki. Ale to jest problem Ukrainy, to ona powinna zabiegać o nas. Mamy, bardzo chcemy, żeby nasi obywatele zostali pochowani, ale to Ukraina wystawia sobie świadectwo. Natomiast naszego codziennego życia, siły naszego państwa, jego znaczenia gospodarczego, jego miejsca w Unii Europejskiej, nic ze strony Ukrainy i jej działań nie zagraża. To raczej Ukraina ma problem, a nie my. Powtórzę to po raz kolejny, bo to my jesteśmy silnym państwem należącym do Unii, NATO, ze stabilnym, choć mającym różne problemy, rządem,
0: no dobrze,
4: i silnym prezydentem.
0: Ale Ukraina być może za chwilę wygra wojnę z Rosją, będzie miała
4: dobrą, silną armię. W jaki sposób Ukraina wygra wojnę z Rosją?
0: No, broni swoje terytorium, pokona wroga, odbije Cherson, odbije Zaporoże.
4: Zaatakuje Polskę? Co stanie się?
0: Nie wiem, będzie grozić, będzie miała armię.
4: Będzie grozić.
0: No, w polityce ten, kto ma armię, ten jednak to.
4: Pan się popatrzy, nie. Ten, kto ma PKB, panie redaktorze. Jesteśmy państwem silnym, należącym do NATO, ważnym elementem niemieckiej gospodarki. Nic ze strony Ukrainy nam nie grozi, powinniśmy przestać histeryzować. Propaganda krajów postsowieckich, Rosji i Ukrainy jest taka, że próbuje wywierać presję na nas, a mamy też bardzo wielu ludzi emocjonalnie w kwestie ukraińskie zaangażowanych. Niech się Ukraina raczej zajmie tym, co zrobić z imigrantami, którzy wyjechali z Ukrainy i nie będą chcieli wrócić, żeby ją odbudowywać, jeżeli ta wojna się skończy. Jednak mam nadzieję sukcesem Ukrainy. Przynajmniej takim, że no bo nie odzyskają raczej terenów wschodnich zajętych już przez Rosję, więc to też takie wygrane nie będzie.
0: No ale mogą dużą część, mogą Energodar odebrać z największą elektrownią jądrową.
4: Tak lub nie, jeszcze tego nie wiemy. Wspieramy Ukrainę w tym i życzymy jej, żeby odebrała jak najwięcej swojego terytorium i żeby jak najbardziej poszkodowała zbrodniczą autorytarny reżim Putina.
0: Może jest tak, skoro zdaniem wielu Ukraina chce być konkurentem.
4: To bo jest.
0: Dla Polski. Ale w naszym regionie to może lepiej, żeby ta wojna trwała. Lepiej, żeby Ukraina się wykrwawiała jeszcze nie przez miesiące, kwartały, ale przez lata.
4: Niech ja tam, mówię o wykrwawianiu.
0: Niech się, trochę powiedział ten Mateusz Morawiecki, że kiedy dawał czołgi, to on za stare sowieckie czołgi, co jest po części prawdą, bo wiele pojechało.
4: Mateusz Morawiecki dał czołgi? Prezydent Duda głównie to decydował. Ale okej, dobra.
0: No nie, no bez zgody rządu prezydent nie mógłby wysłać czołgi.
4: Głównie to decydował prezydent, minister Kumoch. Trochę minister przydasz nawet. Ale to tak mówię, zdradza Boże pewną kuchnię. Premier Morawiecki wtedy akurat robił znacznie większą. Jeździł i obrażał hipokryzję Zachodu.
0: To rzeczywiście też była jego rola, ale idea była taka, wymieniamy w dużej części, bo to pojechały niezmodernizowane T-72, czyli stare sowieckie czołgi, za krew ukraińską, żeby ci Ukraińcy walczyli z Rosją. A to może w takim, jeżeli to był dobry układ, to może lepiej, żeby on trwał jeszcze trochę.
4: Ale my właśnie w dalszym ciągu ten układ podtrzymujemy, robimy go.
0: A taka wizja w pewnym momencie, że może Ukraina będzie już tak skuteczna w tej wojnie, że lepiej wstrzymać pomoc, jak chce Krzysztof Bosak, a może już będzie tak silna, że nawet trochę Rosję wspierać, żeby Rosja nie zaczęła przegrywać tej
4: wojny. Krzysztof Bosak zbyt prosto ulega ukraińskiej propagandzie.
0: Jakiej?
4: Pokazującej tą wielką ukraińską siłę militarną, te filmiki, te drony, ten niesamowity rozwój ukraińskiej techniki. Ja bym grzecznie jednak czytał, ale Krzysztof Bosak to robi. To, że jako polityk mówi takie rzeczy, to jednak nie przeszkadza temu, że jednocześnie czyta analizy Ośrodka Studiów Wschodnich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i innych think tanków i wie, że nie ma takiej siły, żeby Ukraina była tak silna, żebyśmy musieli zacząć jeszcze Rosję wspierać przeciwko niej. To już jest takie trochę uleganie silnej ukraińskiej propaństwowej propagandzie.
0: Dobrze, ale jeżeli ta wojna się zakończy pokojem, to nie jest tak, że nagle Polska będzie miała duże kłopoty.
4: Ta wojna się zakończy rozejmem.
0: Rozejmem.
4: Nigdy nie nastąpi tam prawdziwy pokój przez najbliższe 20-30 lat, bo nie ma szansy, żeby Ukraina odzyskała całość swoich terytoriów. Więc ta wojna będzie się tam i konflikt cały czas tlić. A naszym obowiązkiem będzie wtedy pilnować, żeby ze strony być może nawet sfrustrowanych na przykład weteranów tej wojny nie nastąpiło jakieś przenikanie na teren Polski tych weteranów, żeby bezpieczeństwo nasze było zagwarantowane. Rozwijać naszą gospodarkę i być silnym, bogatym państwem na krawędzi kryzysu, który będzie dalej tlił się na Ukrainie i w Rosji.
0: Jak wykorzystać relacje z Amerykanami w tym kontekście wojny na Ukrainie, bo wydaje się, że akurat aktualna administracja no może być idealna dla Polski, bo jest i nieprzychylna Berlinowi, i nie jest przychylna Kijowowi, również co.
4: Różnie jest z tym Berlinem niestety. Berlin ciągle potrafi znaleźć drogę do Donalda Trumpa. A dokładnie kanclerz Friedrich Merz, który będzie zapamiętany prawdopodobnie w niemieckiej historii jako ten kanclerz, który jednak zrozumiał, że bez transatlantyckich relacji Niemcy padną.
0: No ale też kanclerz, który ma bardzo opozycję i w tej chwili.
4: Zobaczymy, tam będą też wybory za jakiś czas, więc 2 lata, więc zobaczymy. Natomiast Polska ma robić to, co robi, jeszcze mocniej. Budować swoje bezpieczeństwo na tej flance, sprawdzać to żołnierzy amerykańskich, starać się organizować dobre transakcje zakupu broni, w celu patriotycznym budować naszą rozpoznawalność na amerykańskim rynku jako najważniejszego państwa wschodniej flanki NATO. I to są te rzeczy, które możemy robić, wykorzystując oczywiście, dopóki jest to możliwe, i tu wracamy tak trochę jak z taką pętlą do początku naszej rozmowy, wsparcie Donalda Trumpa dla Polski, które w jakiejś tam formie istnieje, choć jest, jak wszyscy wiemy, czasami dziwaczne.
0: Chociaż akurat co do Polski, Donald Trump na razie cały czas zachowuje się bardzo lojalnie.
4: I to jest
0: nawet
4: wielkie...
0: wobec Włoch już nie. To jest ciekawe, dlaczego, czy to jest jakaś duża sympatia.
4: Donald Trump jest trochę mizoginiczną postacią i niestety, bądźmy szczerzy, premier Meloni, choć twarda polityczka, twarda baba, jest kobietą i on sobie z kobietą potrafi coś takiego niestety pozwolić. Wiemy, że Donald Trump jest chamem po prostu. Ale nie próbowałby czegoś takiego z mężczyzną, który niesamowicie pasuje mu narracyjnie. Mam na myśli Karola Nawrockiego. I cieszmy się z tego.
0: I to jest jedyny polityk, którego on poparł i wygrał. I to jest mówią, ale zobaczcie to jest na Kanadę. Zobaczcie.
4: Ale to jest krzyż Karola Nawrockiego. On, na nim leży ta... Na nim leżą te relacje polsko-amerykańskie. To jest bardzo trudne zadanie do wypełnienia ze strony prezydenta, któremu na razie pan prezydent doskonale sprostał. Trzeba się tylko z tego powodu cieszyć i Karola Nawrockiego, jak ktoś mówi, tysiącami serc, jak mówił George Bush, wspierać.
0: No dobrze, to pytanie, czy będzie wspierał go Donald Tusk.
4: Donald Tusk nie będzie wspierał Karola Nawrockiego, kiedy nie będzie musiał. Natomiast ja nie widzę właśnie tutaj problemu, żeby nie wspierali go inni politycy tego rządu, w których interesie wcale nie jest katowanie Karola Nawrockiego, a chętnie z IBD współpracowali w tematyce polskiej. Mam na myśli właśnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Natomiast Donald Tusk będzie miał naprawdę, jak to się mówi, bardzo ważne teraz zadania przez najbliższy rok, na przykład przetrwać, wymyślić następnego premiera, zastanowić się, co będzie przed wyborami i tak dalej, więc oczywiście nie będzie miał żadnego interesu, aby z wyjątkiem tego, kiedy będzie musiał wspierać Karola Nawrockiego.
0: No dobrze, to tak to będzie wyglądać w tych relacjach wewnętrznych, zewnętrznych. Na koniec, jeżeli się ziści to, co powiedział Juszczenko, czyli że będzie ekshumowany i w Panteonie z całą glorią i chwałą będzie złożony Stepan Bandera, jego doczesne szczątki ekshumowane z Monachium, bo tego domaga się były prezydent Ukrainy.
4: Myślę, że nawet nie sam pogrzeb Bandery, tu będzie trzeba przypilnować naszego konsula generalnego w Monachium, żeby nie wystawi żadnej zgody na przewóz tych zwłok. Chociaż jeszcze większy
0: przecież
4: problem...
0: Tak, Załęski lata przecież w tej chwili z Kiszynowa, więc one będą musiały jakoś przez Austrię...
4: Mamy środki nacisku na przykład na Rumunię, czy na Słowację, czy na Węgry.
0: Ale warto ich używać.
4: Tak, dlaczego nie? Pokazać, że to jest dla nas ważne. Jest drugi problem obok Bandery, chyba nawet większy, to znaczy potencjalny cenotaf Romana Szuchewycza. Pamiętajmy o tym, że Stepan Bandera, choć odpowiedzialny ideologicznie na te zbrodnie, nie ponosił za nie odpowiedzialności formalnej. A Roman Szuchewycz jednak ponosił. I to wydał wszelkie rozkazy. A będzie także prawdopodobnie w tym panteonie upamiętniony. Spodziewana misja ministra Sybichy, który będzie chciał mieszać w tym panteonie różnych bohaterów, prawda? Choćby Marka Bezruczka.
0: A właśnie ta misja Sybichy, to za chwilę się rozpocznie. Nie wiem, czy rozpocznie, ale mówi się, że przyjedzie i ma właśnie...
4: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ojciec chrzestny mojego mentora Igora Szewczenki został na cmentarzu prawosławnym na Woli, bo jest symbolem polsko-ukraińskiego pojednania, ale też nie możemy się pozwolić Ukraińcom tutaj rozgrywać ich w polityce historycznej i mieszać tych dwóch rzeczy. No bo co, nie wiem, mielibyśmy jednocześnie czcić jakiegoś marszałka Związku Radzieckiego, który nas wyzwalał, a jednocześnie kogoś, kto nas mordował. No nie, to są takie rzeczy, które są tutaj nie do przejścia. Polska, jak już raz powiedziała, w polityce historycznej nie może tutaj iść na żadne kompromisy. Ma mówić B, ma realizować swój interes narodowy i koniec. Co nie oznacza współpracy w innych dziedzinach. To nie my w tej chwili eskalujemy, to Zeleński eskaluje.
0: O czym mówił Łukasz Jasina, eskaluje, a my powinniśmy już zaprzestać?
4: Czy... Nie da rady zaprzestać. No. To, czy ja uważam, że generalnie nie powinniśmy już byli odpowiadać na te odesłania orderów, pokazując, że to strona ukraińska robi za dużo. No ale skoro już prezes odesłał i wicepremier Błaszczak i minister Rau i reszta te ordery, to się stało. Natomiast patrzeć i oglądać... No. Kryzysy nam nie znikną. Sprawa Panteonu będzie grzana. Mamy niedługo 11 lipca, więc mamy też rocznicę wołyńską, która spowoduje duży, słuszny przypływ emocji. Ale trzeba na to bardzo, bardzo uważać i raczej odpowiadać na kolejne prowokacje ukraińskie na spokojnie, niż dawać stronie ukraińskiej jakieś preteksty.
0: O czym mówił Łukasz Jasina, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Patrz, a mam cytat... Jest! Marcin Wiewiór wyraził nadzieję...
4: Maciej,
0: rzecznik MSZ-u aktualny, wyraził nadzieję, że po decyzji ukraińskiego parlamentu o stworzeniu panteonu narodowego, że nie będzie w nim osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Polakom.
4: Jako były rzecznik zapowiedział, że właściwie niewiele mogliśmy zrobić poza wyrażaniem nadziei. Taka jest robota rzecznika. Natomiast oczywiście zakulisowo Andrii Sybicha to jest człowiek bardzo z Polską związany. To był ambasador w Turcji w czasach kumochowych. To jest człowiek, którego zna doskonale Radosław Sikorski. Powinien zostać odpowiednio przetrenowany przez Radosława Sikorskiego. O teraz w końcu jakaś rola Radosława Sikorskiego. Nie przyjął go Rubio, to niech odgrywa w końcu jakąś rolę w relacjach polsko-ukraińskich, bo na razie to tak specjalnie mu to nie idzie.
0: To.
4: Jakby wytłumaczył Sybisze dzień po decyzji Zelenskiego o nazwaniu tych sił specjalnych imieniem UPA, że dla nas to jest trochę może denerwujące, być może nie byłoby trzeba orderu odbierać. A nie wytłumaczył, bo książkę wolał sobie oddać Sybisze.
0: No i to też jest...
4: Ja wiem, ministrowie są narcystyczni, nawet rzecznicy, nawet redaktorzy, ale to czasem trzeba dla Polski się poświęcić i nie być przez chwilę narcystycznym.
0: Poświęcić własne ego. Tak. To jest duża cena. I tym poświęceniem kończymy naszą rozmowę. Łukasz Leśny był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Za chwilę profesor Mieczysław Ryba, ale wcześniej zaśpiewa Eric Clapton.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem profesor Mieczysław Ryba. Była rozmowa o historii i o Ukrainie. To już nie będziemy tego, panie profesorze, powtarzać. Chciałem z panem profesorem trochę o polityce bieżącej porozmawiać, bo mamy aktualne sondaże, które pokazują, że no, może nie spektakularnie, może nie jakoś widowiskowo o kilka czy kilkanaście punktów procentowych nagle Platforma rośnie, czy tam spada, ale jak na obecną polaryzację sceny politycznej, to wydaje się, że widzimy efekt afery w szpitalach, szczególnie tych warszawskich. 4 sondaże, we wszystkich Platforma traci, we wszystkich rośnie opozycja, w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, ale też Konfederacja często rośnie, albo jedna, albo druga. Jednym słowem pojawia się taka narracja, że odwrócił się trend, który był obecny gdzieś powiedzmy od jesieni ubiegłego roku, gdzie to rosła strona lewicowa liberalna, a traciło poparcia partie prawicowe. To się teraz zmieniło. Możemy mówić o punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o tą aferę, ona faktycznie wpłynęła na wyborców, faktycznie dotarła pod strzechy i spowodowała, że część osób powiedziała, że na wybory nie pójdzie, a druga część uznała, że skoro jest tak źle, to jednak pójdą i zagłosują na opozycję.
2: Znaczy to jest, oczywiście wszystko się rozstrzygnie i będziemy o tym wiedzieć po wakacjach, bo to jest ten okres, nazwijmy to, takiego zapomnienia w polityce, resetu pewnego w pamięci. Natomiast oczywiście wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to się tak nie, że będzie to miało swoje skutki. Znaczy po prostu afera jest rozwojowa. Ją próbowano zatrzeć, no, robiąc pewien ruch taki, prawda, lekceważący, podważał wiarygodność świadka, ale widać, że to się nie udało, bo chodziło o to, żeby maksymalnie szybko to wybrzmiało, maksymalnie krótko, żeby to zostało przykryte czymś innym, jakąś inną aferą. No i skutek miał być taki, że po wakacjach ludzie wracają już z innymi, z inną głową. Ale no, jeśli można coś spekulować, to to, że kwestia nie była krótka, czyli bardzo mocno wryła się w pamięć, a poza tym dotyczy niesamowicie delikatnej materii, czyli zdrowia, i że to będzie rezonować jeszcze po wakacjach. Jeszcze trudno nawet sobie wyobrazić, co jeszcze może wyjść po tych wakacjach. Takich szczegółów przecież my nie znamy, ani na przykład polityków, którzy skorzystali z tego saloniku VIP, co nie znaczy, że nie poznamy i tak dalej.
1: No właśnie, dzisiaj Patryk Słowik, który jest dziennikarzem, który najwięcej ujawnił aspektów tej afery, szczególnie jeżeli chodzi o Szpital Południowy w Warszawie, złożył wizytę w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wrzucił tylko zdjęcie, prawdopodobnie przekazał listę nazwisk albo inne informacje związane z tak zwanym salonikiem VIP i fast trackiem na SOR-ze w Szpitalu Warszawskim, czyli tej procedurze, że partyjni działacze załatwiali swoim partyjnym kolegom usługi służby zdrowia natychmiast, od razu, z pojęciem kolejności, traktowali publiczny szpital jak swoją własną partyjną placówkę.
2: No właśnie, to już trwa długo, to już trwa kilka tygodni. Coraz to nowe rewelacje słyszymy, coraz nieraz zadziwiające, a czasem skrajnie oburzające, gdy mówimy o tych nieboszczykach, nad którymi tam robiono różne eksperymenty. To jest rzeczywistość bardzo, bardzo bolesna, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Platforma straciła pewną zdolność, czy koalicja z pewną zdolność i sam Tusk, przykrywania tej afery jakimiś nowymi aferami. Proszę też zwrócić uwagę, że dzień, dwa temu została umorzona sprawa dwóch wież. Oczywiście, że ona była dęta od samego początku, no ale jednak taka decyzja zapadła w takim kontekście, co oczywiście pokazuje, że to narzędzie, jakim jest prokuratura, te wszystkie służby do tego, by przykrywać afery Koalicji Obywatelskiej lub rozdmuchiwać jakieś sprawy przeciwko opozycji, że chyba to też się zacina, a zacina się dlatego, bo wybory za rok, no i wiadomo, że każdy myśli o swojej przyszłości, o swoim losie. Jeśli widać, że Platforma, Koalicja Obywatelska może tych wyborów nie wygrać, to po co się narażać? Po co być takim narzędziem, cyglem ministra Żurka czy Romana Giertycha, jeśli kto inny przejmie władzę? Więc wydaje się, że to też jest bardzo ważne, bo w tym systemie, jaki został wytworzony, no to tymi narzędziami się posługiwano i to są te najbardziej używane czy najbardziej skuteczne narzędzia, które wydaje się już mniej działają.
1: To jest tak, że pod koniec kadencji, wchodząc w okres wyborczy, Platformie kończy się najważniejsze paliwo polityczne?
2: Takie mam wrażenie. Oczywiście, gdyby było w Polsce dobrze w sensie gospodarki, różnorakich innych rzeczy, no to można by prawda, przekonywać tych wszystkich wykonawców, że nie ma się czego bać i tak będziemy kontynuować rządy. Natomiast być może i ta afera szpitalna to pokazała, że coś jest nie tak. Przekroczono pewien Rubikon. I w tym względzie praktycznie mówię, powtarzam to raz jeszcze, ale warto, bo w sensie merytorycznym, gdy mówimy o realnym rządzeniu, nie PR-owskim, tylko realnym rządzeniu, Donald Tusk nie ma kim robić. Nawet minister zdrowia, no nawet mówi się, że to nie polityk, ale właśnie fachowiec, no ale to trzeba umieć sprzedać to chociażby medialnie. A już popatrzmy na inne te ministerstwa od kultury, począwszy gdzieś tam na edukacji kończąc, naprawdę nie ma kim robić. Znaczy w sensie merytorycznym, to są nieraz bardzo osoby niekompetentne lub bardzo zideologizowane. Więc to wszystko powoduje, że merytorycznie nie ma się czym bronić. Dług państwa ogromny, produkcja spada. Z biznesmenami jak się rozmawia, coraz częstsze mam tego typu rozmowy, bynajmniej politycznie niezaangażowani, albo jeśli już to nie po prawicowej stronie, mówią, że jest coraz gorzej. No i teraz no, trzeba by to przykrywać rozliczeniami z PiS-em, no ale ktoś to musi robić. Ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, konkretni ludzie. Jeśli nie chcą, to tak jak pan redaktor sugerował, to narzędzie przestaje być skuteczne. No i w tym względzie bardzo jest sytuacja niebezpieczna dla samego Tuska i jego otoczenia.
1: Niebezpieczna, Donald Tusk milczy i stara się sprawę przeczekać. To zdaniem wielu publicystów, ekspertów, politologów jest taktyka Donalda Tuska od wielu lat, od kiedy jest liderem politycznym stosowana. Jest coś trudnego, staram się głosu nie zabierać. Czasami muszę, czasami takie zabranie głosu pomaga, ale z reguły przy bardzo trudnych momentach, trudnych aferach Donalda Tuska nie ma. I faktycznie, poza pierwszymi wypowiedziami, gdzie tylko tam były apele do Rafała Trzaskowskiego, że to jego szpital, jego zarząd, że on wysłał swoich ludzi do samorządu warszawskiego, żeby załatwił sprawę, a to było ładnych paręnaście dni temu. Donald Tusk w tej sprawie, że nieobecny, stara się, aby jego nazwisko, imię nie było wiązane z tym, co wypłynęło i co jeszcze może wypłynąć z warszawskich szpitali.
2: No tak, ale już się odezwał i to tak się odezwał, że cała Polska zadrżała. Mówimy o podważaniu świadka tego doktora Jędrzejewskiego w sposób taki, byśmy powiedzieli, mocny i cyniczny. Ale czy milczenie tu jest wyjściem? Pamiętajmy, to dotyczy sprawa Warszawy. Byłego kandydata na prezydenta, niedawnego kandydata na prezydenta, sztandarową wiceszefa Platformy Obywatelskiej. No, że tak powiem, jakiś podręcznik PR-u mówi, że trzeba przynajmniej zareagować, to znaczy jeśli nawet nie werbalnie, to w sensie decyzji jakiejś. No, pamiętamy jak o przegranych wyborach, czyli bez jakichś tam aż takich skandali, ale w Krakowie, rozwiązał tamtejsze struktury Koalicji Obywatelskiej. Tutaj takich ruchów nie widać. No, być może, ja mówię, chcę doczekać do wakacji, to jest oczywiste. I po wakacjach zobaczy, na czym stoi. Czy ludzie rzeczywiście tym jeszcze żyją, czy to już przebrzmiałe jest i trzeba byś jakieś wymyśleć nowe tematy, nie wiem, aborcja, bo też próbowano to odpalić, nie, czy cokolwiek takiego, co by te emocje ludzkie na co inne przekierowywało.
1: Mamy kolejne elementy, mamy też takie domniemanie, że ważnych polityków Platformy, którzy są uwikłani w aferę, czy to w Szpitalu Południowym, czy w innych warszawskich szpitalach, jest dużo, że to jest afera, która może dotknąć bardzo ważnych polityków Platformy Obywatelskiej i afera, która jeżeli będzie wychodzić na jaw, to zmusi Donalda Tuska do usuwania kolejnych polityków. Wiele osób myśli, dlaczego nie postąpił Donald Tusk tak samo jak przy aferze hazardowej, że wyciął winnych i jeszcze przy okazji tych, którzy bezpośrednio winni nie byli, ale wygodnie było ich poświęcić, jak chociażby wówczas Grzegorza Schetynę, który był u szczytu swojej władzy, był ministrem MSWiA, był szefem struktur, był kimś podobnym jak dzisiaj Kierwiński, a nawet może i więcej, bo Marcin Kierwiński chyba ma mniej politycznych talentów i politycznego ciężaru niż miał wówczas Grzegorz Schetyna. Wtedy poświęcił go, chociaż nie musiał, bo nikt się głowy Schetyny nie domagał, poleciał trochę przy okazji. Teraz Donald Tusk, mimo że Marcin Kierwiński no, mógłby spokojnie zostać w tej aferze poświęcony, bo jest z czym go powiązać i rzeczywiście, wbrew temu, że sam zaprzeca, to był, zdaje się, promotorem kariery na pewnym etapie Dawida Kraszczyka, przynajmniej, a może i szerzej. Tutaj Donald Tusk broni i trzyma ministra Kierwińskiego. Dlaczego i co to znaczy o tych także wewnątrzpartyjnych rozgrywkach w Koalicji Obywatelskiej?
2: Być może, gdyby go poświęcił, naruszyłby tak mocno strukturę układu warszawskiego, ale i w ogóle układu w Polsce, że to by mu po prostu doprowadziło do jego katastrofy. No wiadomo, że układ przypomina trochę takie, jak niektórzy mówią, oligarchie, czy układy mafijne w różnych państwach. W związku z czym nie każdego można poświęcić. No, Schetyna był do odstrzału w sensie nie merytorycznym, tylko w sensie politycznym. Ale tutaj, poza tym trudno też sobie wyobrazić, kto by miał zostać ministrem spraw wewnętrznych Kierwińskim, który byłby na tyle bezwzględny i ślepo wykonujący różne pomysły. To naprawdę jest trudno znaleźć. To nie jest takie proste. Ten jest pistoletem takim Tuska od dłuższego czasu. To nie są proste sprawy. To często jest tak, że to jest całe domino. Ruszenie jakiegoś jednego ważnej kostki może spowodować zawalenie się całej struktury, rozczarowanie, różne jakieś tam, prawda, wtedy boczne ruchy, kreowania jakichś partii politycznych. To jest rzeczywistość, moim zdaniem, zbyt poważna, żeby Donald Tusk sobie mógł pozwolić na tego typu ruchy. A zresztą to jest inny Donald Tusk, inaczej uwarunkowany niż wtedy, kiedy za pierwszych rządów mógł Grzegorza Schetynę tak poniewierać, jak to się wtedy działo.
1: Teraz musi, jak rozumiem, bardziej na swoich współpracowników uważać.
2: Musi uważać na tych, którzy są ważni w całym tym systemie, w całym tym układzie. No weźmy na przykład koszta polityczne i wizerunkowe, jakie Tusk ponosi, trzymając Romana Giertycha przy sercu, tak to nazwijmy. No przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że to jest polityk wiarygodny, w oparciu o którego można budować jakieś kampanie, rozliczeń z PiS-em, a jednak się go trzyma. Z jakiegoś powodu się go trzyma. Oczywiście ktoś powie z powodu brutalnych metod, że, ale jeszcze pewnie są inne kwestie, mniej nam znane, wiedzę, jaką ma Roman Giertych, być może o rodzinie Tusków. A Kierwiński, no to jest jak gdyby inna odsłona, ale wydaje mi się człowieka jednak mocno usytuowanego w całym tym obozie. No wyobraźmy sobie, że go poświęca. Czy Kierwiński będzie milczał, czy nie wyjdą jakieś inne afery, czy nie jest w stanie powiedzieć, że w takim razie, jeśli mnie ktoś ruszy, to zatopi się jeszcze ktoś, to no, obejrzmy sobie serial Rancho i będziemy wiedzieć, jak to chodzi.
1: To rzeczywiście jest opis mechanizmów, chociaż chciałoby się, żeby te mechanizmy były na poziomie ogólnopolskim nieco bardziej wyrafinowane. No ale rzeczywistość jest jaka jest. Na koniec, Donald Tusk ma jakieś dobre wyjście z tej afery?
2: Ucieczka do Brukseli. Zresztą on to już zastosował, kiedy widział, że ten układ nie wytrzyma. To znaczy, że nie wytrzyma próby wyborczej następnej, albo może nie wytrzymać, już jest dużo tego prawdopodobieństwa, no to dla dobra Polski oczywiście umknął do Brukseli na lat kilka. No oczywiście, jeśli teraz by to zrobił, to już nie wróci. To nie jest ten wiek i no to byłby koniec polityczny, no, ale nie byłby to jego koniec taki prywatny, w tym sensie, że tam by mu zapewniono pewne bezpieczeństwo. A tak, to nie wiem, czy jest dobry ruch. Jeszcze raz mówię, gdyby miał sprawnych ludzi, takich w sensie technicznym sprawnych, którzy mogliby pewne rzeczy poprowadzić, no nie wiem, nawet ten CPK, no ale Laska, który był kompletnie skompromitowany do tego zadania. No proszę zwrócić uwagę, trzymał Macieja Laska, głównego przeciwnika CPK, żeby budował CPK. No jak to można sprzedać? No go wymienił w tej chwili. Nie, proszę zwrócić uwagę, nie ma kto zrobić czegoś, czym naprawdę można by się pochwalić. No miał być ten kongres takim sukcesem w Gdańsku. No ale jak widać, Wołodymyr Zełenski nie tylko chce uderzać w Karola Nawrockiego, bo uderzając w Karola Nawrockiego to akurat go wzmacnia, ale uderzając w Donalda Tuska na przykład w ten sposób, manifestacyjnie, nie przyjeżdżając na kongres dotyczący odbudowy Ukrainy, no zepsuł mu całą imprezę. Cały pijak. Kto się tym przejął? Wszyscy mówili o nieobecności Zełenskiego i o obecności Sadowego, a nie o tym, że tam jakieś kontrakty zostały podpisane, bo w to nikt specjalnie nie wierzy. Zwróćmy uwagę, jak to słabo wszystko jest jednak realizowane. Wydaje mi się, że coraz gorzej od tej strony.
1: I rzeczywiście jest to, może to zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to oznaka jakiejś bardzo dziwnej, daleko idącej słabości, jeżeli chodzi o obóz Donalda Tuska.
2: No Donald Tusk liczył, że na tym etapie rządów tej posprzątane. To znaczy będą ludzie poaresztowani, partia porozbijana na różne drobne grupy, skonfliktowane ze sobą i że nie będzie miał z kim przegrać. Wydaje się, dlatego tak mocno postawił na przejęcie telewizora, tak mocno postawił na dawanie ludzi typu Bodnar czy Żurek do Ministerstwa Sprawiedliwości, czy Kierwińskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To po prostu o to chodziło. To nie, że tu będą jakieś nie wiadomo jak wielkie sukcesy rządu, tylko po prostu, że opozycja będzie słaba. Jak pan redaktor zaczął tę rozmowę, czyli mamy trzeci rok rządu w tej koalicji, opozycja się wzmacnia, a koalicja słabnie.
1: A koalicja słabnie, czy to nie jest dobry prognostyk na zbliżające się wybory, na zbliżający się rok kampanii wyborczej, a wybory już za 14 miesięcy, wbrew pozorom, to nie jest dużo czasu i przy tej dynamice ta afera w formie anegdot, w formie dowcipów, w formie haseł w kolejce tylko działacze koalicji albo działacze koalicji obywatelskiej poza kolejką w szpitalu będzie trwać najprawdopodobniej także do jesieni przyszłego roku, do wyborów, o czym rozmawiałem z profesorem Mieczysławem Rybą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz już czas na serwis informacyjny.
0: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry, 11.02. W tym wydaniu wiadomości: afera szpitalna, koordynator prosektorium zwolniony, wzrasta liczba ofiar ataku na Kijów oraz błędy prokuratury w sprawie zabójstwa sierżanta Sitka. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, poinformował szpital w oświadczeniu cytowanym przez PAP. Jak wyjaśniono, podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych. Do co najmniej 13 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. W nocy Rosja użyła rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz dronów przez wiele godzin nad ukraińską stolicą. Słychać było eksplozje. Rannych zostało 86 osób. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że uszkodzenia odnotowano w 30 miejscach na terenie miasta. Szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko przekazał, że zniszczenia dotyczą przede wszystkim budynków mieszkalnych i infrastruktury cywilnej. Również tej nocy Ukraina zaatakowała największą rafinerię dostarczającą paliwo do Moskwy, położona w Kstowie w obwodzie niżnowogrodzkim. Rafineria jest jedną z wiodących rafinerii w Rosji, drugą co do wielkości pod względem produkcji benzyny. Zakład przetwarza do 17 milionów ton ropy naftowej rocznie i dostarcza paliwo między innymi do obwodu moskiewskiego. Lokalne władze poinformowały o zaledwie jednej ofierze śmiertelnej, podczas gdy gubernator twierdzi, że siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły 30 dronów nad regionem. W sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wicepremier Kosiniak-Kamysz wypowiada się ostrzej od prezydenta Nawrockiego, a premier Tusk zupełnie porzucił ten temat. Do tej pory koalicja rządząca atakowała w tej sprawie Karola Nawrockiego. Taka taktyka opłaca się przed wyborami, ponieważ polskie społeczeństwo w większości popiera decyzję prezydenta, ale jest też druga część ataku na głowę państwa, ideologiczna, o czym mówił w poranku wnet historyk profesor Andrzej Nowak.
2: Chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa. Potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. Łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa.
0: Mówił profesor Andrzej Nowak, a cała rozmowa na Wnet FM. Radny KO stracił pracę po awanturze z ukraińskim taksówkarzem. Nagranie, na którym świętokrzyski radny Piotr Matan szarpie się z kierowcą i powołując na wpływy grozi utratą licencji, pojawiło się w mediach społecznościowych. Do całej sytuacji doszło w lutym, jak napisał na platformie X świętokrzyski urząd wojewódzki. W związku z nieakceptowalnym zachowaniem wojewoda Józef Bryk z dniem 1 lipca bieżącego roku odwołał Piotra Matana z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. Radio Wnet dotarło do szokujących informacji dotyczących postępowania w sprawie zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Nasze źródła w organach ścigania przekazały, że do ujawnienia przez prokuraturę okręgową w Warszawie personaliów ścigania

0: na Wnet FM.
1: Reklama.
2: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
3: Słuchajcie, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
4: Więcej sztuki!
5: Więcej sztuki!
4: A czego?
5: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga!
3: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy?
0: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
1: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 11.12, a naszym gościem Jacek Prusinowski, dziennikarz, publicysta, kanał Zero. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzisiaj kolejne informacje, odsłony afery w szpitalach. To już się robi porządny serial polityczny. Dzisiaj pan redakcyjny kolega Patryk Słowik był w Narodowym Funduszu Zdrowia i składał jakieś dokumenty. Nie wiem, czy pan wie dokładnie, co zostało zdeponowane.
2: To w zasadzie to nawet nie tyle serial, co patrząc na ostatnie odsłony tej serii, to thriller polityczny wręcz, bo tam bardzo mroczne elementy się pojawiają, a jeżeli chodzi o Patryka Słowika i to dokładnie, co miał zdeponować, to nie mam takiej wiedzy, jakie to są dokładnie dokumenty. Patryk Słowik publicznie też mówił chociażby o liście osób, które miały korzystać z saloniku VIP i tą wiedzą dzielił się między innymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Właśnie to o tym może chodzić, bo cały czas ta afera z salonikiem VIP jest niewyjaśniona, no bo właśnie nie znamy listy nazwisk. Kto ją może znać i czy jest jakaś droga, żeby dojść do prawdy, jak faktycznie wyglądał salonik VIP, no bo część polityków koalicji zaprzecza, część lekarzy też zaprzecza, część mówi, że było coś takiego. Prezydent Rafał Trzaskowski przyjął dość wygodną formułę, mówiąc, nie było formalnego salonika VIP.
2: Tak, to wygodna dla prezydenta formuła, ale niestety karykaturalna też jednak, bo chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nie chodzi o salonik, na którego drzwiach wisiała tabliczka wejście tylko po okazaniu legitymacji członka Koalicji Obywatelskiej. To z tego sobie zdajemy sprawę, że tak formalnie to nie funkcjonowało. Więc no, ta najlepsza droga do zapoznania się z tym, kto korzystał z tej szybkiej ścieżki usług w służbie zdrowia, no, w tym szpitalu między innymi, to najlepsza ścieżka byłaby taka, gdyby ci politycy, którzy to robili, podali się do dymisji. To myślę, że byłoby optymalne rozwiązanie, no ale wydaje mi się, że jeżeli do tego nie dojdzie, a niewielu wskazuje na to, żeby doszło, no to może kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia też pozwolą tę sprawę wyjaśnić, bo jeżeli NFZ będzie dysponował listą takich osób, to wierzę, że zajmie się sprawdzeniem tego, czy faktycznie korzystały ze służby zdrowia na zupełnie innych zasadach, a chyba w żadnych przepisach nie ma takiej informacji, że członkostwo czy jakikolwiek związek towarzyski z partią rządzącą w Warszawie i w Polsce pozwala na takie przywileje.
1: W tej chwili mamy informację, że po tekście portalu Zero, ale też portalu Onet został zwolniony koordynator prosektorium Szpitala Południowego. Chociaż o nieprawidłowościach kierownictwo szpitala miało wiedzieć już na początku tego roku.
2: No i było też zawiadomienie do prokuratury i prokuratura też się nie dopatrzyła nieprawidłowości w tym prosektorium, co może zastanawiać jednak, no ale myślę, że to zwolnienie to wydawało się już i po tekście portalu Zero.pl i po tekście wczorajszym Monetu już czymś absolutnie oczywistym i czymś, czego nie uda się szefowi prosektorium uniknąć, bo no, skala tych nieprawidłowości, no myślę, że była tak duża i te informacje, o których pisał także Onet wczoraj, no były tak bulwersujące, że wydaje mi się, że to nie jest najgorsze, co spotka tego człowieka, utrata stanowiska, że na tym chyba nie powinno się skończyć.
1: No właśnie, na czym powinno się skończyć? Dzisiaj Czesław Mroczek w jednym miejscu, a u nas Artur Łącki, też poseł Koalicji Obywatelskiej, Czesław Mroczek również, to mówią, że w zasadzie na razie żadnych nie powinno być decyzji politycznych. No Artur Łącki to także od decyzji prokuratury uzależniał. Jeżeli prokuratura coś się dopatrzy, to może wtedy, ale na razie to ci, którzy zatrudniali, ci, którzy wypisywali umowę, czyli zarząd i rada nadzorcza szpitala, to oni są winni.
2: No tak, tutaj już personalne ruchy miały miejsce, ale ja myślę, że kolejne osoby to pewnie wiceprezydenci Warszawy, Tu spodziewałbym się, jeżeli będą wymagane jakieś, jeżeli władza uzna, że konieczne jest z powodów politycznych ścięcie jakichś głów, no, w politycznym oczywiście rozumieniu, to myślę, że to są te osoby, które mogą najszybciej stracić stanowiska. No ale wydaje mi się, że sytuacja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego też jest niewesoła, nawet jeżeli miałoby nie zakończyć się sukcesem referendum, pod którym zbierane są podpisy, to i tak Szpital Południowy, nadzór nad tym szpitalem, mam wrażenie, że to wręcz zamyka polityczną karierę Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o najwyższe stanowiska. No, no, ta historia pewnie sprawi, że no, kariera Rafała Trzaskowskiego raczej będzie już zmierzała tylko w jednym kierunku. To raczej będzie już tylko wygaszanie tej, no, wydawać by się mogło, jednej z największych politycznych karier ostatnich lat w Polsce.
1: No ale z drugiej strony cały czas ma grono swoich wyznawców, zwolenników, lepsze słowo. Jest politykiem, który no, zdobył te ponad 10 milionów głosów, dwa razy był bardzo blisko prezydentury. Być może żaden inny z polityków Platformy nie zdołałby mieć tak dobrego wyniku w wyborach prezydenckich. Nawet postulowany Radosław Sikorski, który ma też swoje ciemniejsze karty historii, też można byłoby wiele dziwnych zachowań ministra wyciągać, więc może jest tak, że Platforma nie bardzo może z Rafała Trzaskowskiego zrezygnować. W koniec końców dopiero co wybrany w pierwszej turze prezydent Warszawy i pewnie gdyby teraz wystartował, też by wygrał.
2: No, ja nie stwierdzę, że Platforma zrezygnuje z Rafała Trzaskowskiego w takim sensie, że będzie presja, nie wiem, szefa Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, żeby podał się do dymisji na przykład. Tylko chodzi mi o to, że już w przyszłości nikt na niego raczej nie postawi na niego, także Platforma Obywatelska może by będzie, czy pewnie będzie deputowanym do Parlamentu Europejskiego. No, to jest, myślę, że absolutnie gdzieś tam poziom dostępny dla Rafała Trzaskowskiego, jeżeli chodzi o kolejny etap politycznej kariery, ale na pewno nie będzie liderem tego obozu, nie będzie kandydatem na premiera, kandydatem na prezydenta trzeci raz, to też się na pewno nie uda, więc to był blisko bardzo tych największych osiągnięć, ale myślę, że już z pewnością to się nie powtórzy. No, odwrót absolutnie i droga już tylko może nie jakaś w dramatycznie szybkim tempie, ale schodami zejdzie Rafał Trzaskowski po prostu w dół.
1: A Donald Tusk?
2: No, Donald Tusk to myślę, że czeka na rozwój wydarzeń, na kolejne badania opinii publicznej. Czeka też, żeby podjąć jakieś decyzje na przykład związane z obsadą stanowiska minister zdrowia, bo wydaje mi się, że ta dymisja, ta zmiana też jest chyba w zasadzie przesądzona, jeżeli chodzi o panią Jolantę Sobierajską Gęda, bo tu już mamy no, powodów na trzy dymisje spokojnie. Raz ograniczenia badań, te sprzed kilka miesięcy temu już wprowadzone i no, kryzys w ochronie zdrowia, fatalna komunikacja minister Sobierańskiej Gręby, no głupie czasami wręcz wypowiedzi. No, do tego dochodzi kwestia Szpitala Południowego i nieprawidłowości w tej placówce, ale no, także teraz ujawniane, między innymi dzisiaj widziałem, pojawił się tekst Szymona Radczaka, ujawniane wątpliwości dotyczące oświadczenia majątkowego i majątku jako takiego niecałego oświadczenia pani minister, więc wydaje mi się, że premier Donald Tusk, jeżeli w najbliższym czasie wykona jakiś ruch, to będzie to pewnie zmiana na tym stanowisku i gdzieś zakończenie no, nieudanego absolutnie eksperymentu pod tytułem odpolitycznienie Ministerstwa Zdrowia, bo rok temu zaledwie to się wydarzyło, albo nawet niespełna rok temu, chyba 11 miesięcy temu, pod koniec lipca premier postanowił no, swoim bezpośrednim nadzorem objąć ten resort, wprowadzić tam.
1: Ale to co zrobi, no, skoro nie odpolitycznienie, to co może się wydarzyć? Może no, część osób mówi, że oddać to lewicy, że Donald Tusk uzna, niech się na tym buduje lewica. Lewica, która no, przejęła dwie, może niespektakularne politycznie, ale jednak ważne państwowo i kadrowo instytucje, czyli ZUS i Państwowe Inspekcje Pracy. W tych dwóch miejscach pojawili się nominaci lewicy.
2: No jeżeli chodzi o resort zdrowia, tak, to ten temat, gdzieś taka koncepcja krąży w kuluarach. Nie wiem, na ile ona jest prawdopodobna, że premier lewicy odda resort zdrowia, no ale gdzieś taki pomysł na pewno się przewija. Wtedy naturalnym kandydatem byłby no, wiceminister kiedyś, Wojciech Konieczny z PPS-u, to on mógłby tym resortem pokierować. No premier, myślę, że tak jak wspomniałem, już czeka na kolejne badania, na to, jak bardzo ta afera przełoży się na poparcie dla jego formacji. Myślę, że na korzyść dla niego może działać fakt, że po tej koalicyjnej stronie jest dość skromna alternatywa dla wyborców w KO, no bo jest PSL, jest Polska 2050, jest Centrum, wszystkie te formacje z jakimś skromnym albo marginalnym poparciem, jest Lewica, która dla no, części jednak jakoś tam konserwatywnych wyborców Koalicji Obywatelskiej to nie jest najlepszy wybór. Więc myślę, że tutaj ta skłonność może być jakaś demobilizacja, powiedzmy, po stronie Koalicji Obywatelskiej, bo zmiana, jeżeli chodzi o sympatie polityczne no, wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, to o te będzie stosunkowo trudno, bo naprawdę wyborca liberalny dzisiaj w Polsce ma mniejszy wybór niż wyborca prawicowy, no bo tutaj są trzy formacje ze sporymi szansami na wejście, znaczy nie, nawet nie ze sporymi, no dwie mogą być pewne, a Korona Grzegorza Brauna, no patrząc na sondaże, no to chyba też może być spokojne wejście do Sejmu.
1: Rzeczywiście będzie, ale to taki będzie plan, że ten gorący kartofel przerzuci się właśnie lewicy, tylko pytanie, czy na służbie zdrowia można wygrać, czy może być tak, że nagle jakiś polityk lewicy od pana Czarzastego, pana marszałka Czarzastego obejmie ten resort i osiągnie jakiś sukces, który no i uspokoiłby nastroje, ale też zniwelował poparcie dla partii Razem, a podniósł dla samej lewicy.
2: Ja myślę, że o sukces to już będzie trudno w tak krótkim czasie przed kampanią wyborczą. To może być jakiś komunikacyjny co najwyżej sukces. Może być, mogą być jakieś plany, które świetnie przez Polaków zostaną przyjęte i jakiś zalążek reformy, jakieś drobne, punktowe ruchy, ale nie jakaś wielka reforma, bo sam proces tworzenia takiego prawa, przyjęcia go, no, potem wdrażania, to nie wyobrażam sobie, bo to chyba zwyczajnie niemożliwe, żeby mogły być jakieś pozytywne efekty zmian, o no, których jeszcze nikt nie wie, jakie one miały być w służbie zdrowia przed wyborami jesienią przyszłego roku. No, to zwyczajnie to nie jest czas, który pozwoli na nawet nie rewolucję, ale jakąś znaczącą zmianę w ochronie zdrowia. No ale są pewnie rzeczy, które można by było załatwić, jak chociażby też obiecana przez Koalicję Obywatelską zmiana, jeżeli chodzi o jakiś system elektroniczny rejestracji. No tutaj są spore rezerwy na pewno, jeżeli udałoby się ten system rejestracji, ten system kolejkowy, w cudzysłowie powiedzmy, jakoś usprawnić zdecydowanie, to też pewnie zlikwidowanie pustych miejsc sprawiłoby, że no, kolejki trochę mogłyby się skrócić, więc są jakieś pewnie punktowe działania, które może byłyby nawet odczuwalne dla pacjentów, ale no, to nie jest już czas na wielką reformę.
1: To już nie ma czasu, bo jest kilkanaście miesięcy, a może da się przeczekać tą aferę. Jak ty, redaktorze, czujesz, czy to jest takie źródło, które się wyczerpie? Już ludzie powiedzą, Boże, znowu ten Szpital Południowy, dobrze, była afera, coś tam się operowali, idźmy dalej, że to będzie już tak dużo, że ludzie powiedzą, nie interesuje nas to, czy to jednak będzie tak, że będą cały czas wychodzić nowe, ważne informacje, jak chociażby ta kwestia związana ze skandalem w prosektorium.
2: No tak, to teraz mamy prosektorium, ale w perspektywie ciągle są te nazwiska na przykład, więc odcinków tego serialu naprawdę jeszcze parę może być, nie wiem, czy aż tak emocjonujące i bulwersujące jak te ostatnie, ale to mam wrażenie, że ta historia aż tak szybko zapomniana nie będzie, a jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to mam wrażenie też, że na podatny grunt te wszystkie informacje trafiły, na grunt przygotowany pod takie właśnie doniesienia, bo problemy w służbie zdrowia, problemy i skandale mamy od miesięcy. Właśnie to ograniczenie nadwykonań, co za tym idzie, no problemy z dostaniem się na badania, ale mieliśmy też historię opisaną przez Michała Janczurę, senatora Lęca. Mieliśmy opisane przez Zero.pl historię Krystyny Szumilas. No i teraz właśnie cały serial ze Szpitalem Południowym, doktorem Kasprzykiem, więc jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to wiadomo było i Polacy mieli już duże przekonanie, że tam w tym obszarze źle się dzieje, że mamy już jakieś początki kryzysu, no a wydaje mi się, że cała ta seria właśnie informacji, ten obraz służby zdrowia, jaki mają dzisiaj Polacy, to nie jest coś, co w kilka tygodni pod wpływem jakichś innych doniesień, czy może braku jakichś sensacyjnych informacji z innych obszarów, takiego ogórkowego trochę sezonu, no, który kiedyś w lipcu, sierpniu miał miejsce, ale teraz zdecydowanie już w mniejszym wymiarze, no, nie sprawi to wszystko, że Polacy o tej historii mogli zapomnieć, mam wrażenie. No, a po wakacjach to już prawie, że będziemy w kampanijnym ogniu, więc opozycja też nie pozwoli zapomnieć o tych historiach.
1: To już całkiem na koniec, patrząc na ostatni, na ten cykl czterech sondaży, no, które dość zgodnie pokazują delikatne, ale jak na warunki Polski, takie wyraźne spadek dla Platformy, a wzrost dla partii opozycyjnych PiS-u, ale też Konfederacji, jednej i drugiej najczęściej zaczyna działać na sondaże, na bieżącą politykę afera szpitalna. Widzimy jej efekty?
2: Wydaje mi się, że ona będzie działać, tym bardziej, że też nie mam wrażenia, żeby komunikacyjnie jakoś świetnie obóz rządzący z tej historii potrafił wyjść, bo tu mieliśmy jakiś podział ról, szczególnie w Koalicji Obywatelskiej, część polityków, którzy na twardo zaprzeczali wszystkiemu i mówili wręcz o jakiejś antyrządowej operacji, która ma zmierzać do wysadzenia z siodła premiera Donalda Tuska, no ale te kolejne informacje, fakt, że Onet pisze o sytuacji w prosektorium, no to wszystko taką wersję absolutnie podważa. No, dzisiaj już takich głosów słychać coraz mniej. Wydaje mi się, że do Koalicji Obywatelskiej pytanie, jak bardzo, jak dużo na tym straci, ale to, że traci, to już po prostu jest fakt, to widać. I no, kolejne tygodnie, miesiące pokażą, czy to też jest coś stałego, czy jakieś chwilowe odwrócenie się części wyborców Koalicji Obywatelskiej. Na pewno sondażowy obraz z tygodnia czy dwóch to nigdy nie jest coś, co można przerzucić na wybiegając w jakąś odległą przyszłość, prawda? To jest jakiś wycinek rzeczywistości, to jest zdjęcie z końcówki czerwca 2026 roku, która na pewno była bardzo niekorzystnym czasem dla obozu rządzącego, ale na ile to trwała zmiana i czy to jest początek jakiegoś procesu, no to naprawdę musimy poczekać, żeby móc pokusić się o jakieś kategoryczne bardziej sądy.
1: O czym mówił na naszej antenie Jacek Prusinowski, dziennikarz Kanał Zero.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my z pewnym trzaskiem kończymy odyseję wyborczą. Zapraszam Państwa jutro. Jutro też będzie dzień i też będzie odyseja wyborcza.
0: Odyseja wyborcza.
3: Reklama.
4: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie.
0: 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Dzień dobry Państwu. Labas Ritas Jums. Witam serdecznie z Wilna. Agata Antoniewicz przy mikrofonie. No i cóż, na Litwie pogoda dała się we znaki. Po fali upałów przez kraj przeszły gwałtowne burze z silnym wiatrem, powodując liczne utrudnienia i przerwy w dostawach energii elektrycznej. No i taka pogoda przypomniała nam wszystkim chyba, jak szybko potrafi zmienić się to, co wydaje się spokojne i pewne. I właśnie przecież takie chwile uczą nas jeszcze bardziej doceniać co najważniejsze. Obecność drugiego człowieka, życzliwość i czas, który oczywiście możemy ofiarować sobie nawzajem. A skoro właśnie mowa o czasie, to obecnie na Litwie strzałki zegara wskazują godzinę 12.33. Na Państwa zegarach jest godzina 11.33. Zapraszam do wspólnego spędzenia tego czasu.
0: Wileński przegląd zdarzeń.
1: W kościele świętych Jana przy Uniwersytecie Wileńskim dokonano jednego z najważniejszych odkryć konserwatorskich ostatnich lat na Litwie. Badania wykazały, że pod późniejszymi warstwami farby zachowały się liczące ponad 2000 metrów kwadratowych zespół XVIII-wiecznych malowideł barokowych. Specjaliści podkreślają, że wyjątkowa jest nie tylko skala odkrycia, ale także bardzo dobry stan zachowania oryginalnych polichromii. Odkrycie uznano za dziedzictwo o znaczeniu narodowym i ważny element przygotowań do obchodów 450-lecia Uniwersytetu Wileńskiego. Teraz naukowcy i konserwatorzy przygotowują program dalszych prac, które pozwolą stopniowo udostępnić to wyjątkowo dzieło publiczności. Na Litwie trwa dyskusja nad zmianą nazwy jednego z 5 regionów etnograficznych kraju. Grupa posłów proponuje, aby z oficjalnego nazewnictwa zniknęła nazwa Suwalkija, czyli litewska Suwalszczyzna, a zastąpiła ją historyczna nazwa Suduwa, Sudowie. Autorzy projektu podkreślają, że obecna nazwa wywodzi się z czasów carskiej guberni suwalskiej i nie odzwierciedla historycznej tożsamości regionu, zapewniając jednocześnie, że zmiana nie ma związku z Polską ani z współczesnymi granicami. Przewodniczący litewskiego Sejmu Jozef Olekas oznaczył, że chodzi wyłącznie o przywrócenie historycznego nazewnictwa. Propozycja budzi jednak kontrowersje, ponieważ Państwowa Komisja Języka Litewskiego od lat stoi na stanowisku, że nazwy Suwalkija i Sudowa nie są historycznie ani geograficzne, ani tożsame. Już 3 lipca, czyli jutro, w Wilnie rozpocznie się litewskie święto pieśni uczniów. Lejku, kartu, kartu, ratu. Du Tūkstančiai 2026. Organizowane po raz pierwszy od 10 lat. Do stolicy Litwy przyjedzie około 24 tysięcy młodych uczestników z całego kraju oraz zespoły litewskich uczniów z Belgii i Puńska w Polsce. W programie zaplanowano 6 widowisk artystycznych przygotowanych we współpracy z członkami litewskich choreografami i twórcami. Tegoroczną nowością będzie inauguracja z wykorzystaniem języka migowego jako symboliczny gest solidarności z osobami niesłyszącymi. Bezpłatne wydarzenia potrwają w Wilnie do 6 lipca, a więc będziemy mieli hucznię za kilka dni i kilka dni. A za chwilę zapraszam Państwa na chwilę muzycznej refleksji. Usłyszymy utwór litewskiego projektu Golden Parasite artysty, który od lat udowadnia, że muzyka elektroniczna może być jednocześnie bardzo osobista i pełna emocji. Piosenka No Others opowiada o wytrwałości, tęsknocie i nieustannym poszukiwaniu drugiego człowieka, bliskości, miłości, ale także i nadziei. Powracające słowa o obietnicy odnalezienia i nieustannym dążeniu do celu przypominają, że są w życiu wartości, dla których warto iść naprzód, mimo wielu przeciwności. Posłuchajmy zatem utworu No Others w wykonaniu Golden Parasite.

0: Wilno.
1: Mówi się, że naród żyje tak długo, jak długo żyje jego język. Ale język to nie tylko gramatyka i słowniki. To wspomnienia naszych dziadków, nazwy miejsc, dawne powiedzenia, pieśni, modlitwy, rodzinne opowieści. W słowach zapisuje się historia całych pokoleń. Moim i Państwa gościem jest dziś profesor Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Językoznawczyni, badaczka pogranicza kultur, od wielu lat zajmująca się językiem jako świadectwem pamięci i tożsamości. Witam serdecznie panią profesor.
2: Dzień dobry.
1: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego działa już od ponad 3 dekad. Jak z perspektywy pani profesor zmieniała się jego misja i jakie cele stawia sobie dzisiaj?
2: Misja chyba była zawsze taka sama. Cały czas chcieliśmy, żeby język polski, wiedza o języku, nie tylko o języku, ale też o kulturze polskiej była rozpowszechniana wśród mieszkańców Litwy, czyli na samym początku powstaliśmy jako ośrodek, który kształcił przyszłych polonistów, czyli na studia przychodziły do nas osoby po szkołach polskich, ale też po szkołach litewskich i po szkołach rosyjskich, których wówczas było dość dużo. Więc tutaj nieśliśmy, nie wiem, jakąś taką wiedzę, szerzyliśmy nie tylko wśród mieszkańców polskiego pochodzenia na Litwie, ale też staraliśmy się, żeby naszą kulturę, żeby takimi ambasadorami polskości były też osoby, których językiem ojczystym nie jest język polski, ale którym kultura polska jest bliska.
1: A Centrum Polonistyczne prowadzi liczne projekty naukowe. Które z nich uważa pani za najważniejsze dla zachowania dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny? No i dlaczego?
2: Ja bym może jeszcze w tych projektach wróciła do tego poprzedniego wątku, o który pani pytała, ewentualnie o to, czy zmienia się jakoś nasza misja, kierunek naszych badań, nasze projekty naukowe i w ogóle nasza dydaktyka. Więc tutaj tylko chciałabym powiedzieć, że chyba zawsze się zmieniamy, bo zmiany są potrzebne. No i jedno może podążamy, powiedzmy, za aspiracjami młodych ludzi, którzy chcą przejść na uczelnię, którzy chcą studiować i którzy chyba też już bardzo wcześnie według naszego i nie wiem jakiegoś takiego rozeznania dołączają do naszych badań, prowadzą razem z nami te same projekty naukowe, więc myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj. Jeżeli zaczynaliśmy może tak w bardziej klasycznej formule, kiedy staraliśmy się, nie wiem, poprawnej polszczyzny uczyć, wykłady mistyki z literatury, mniej może rzeczy kulturowych, kulturoznawczych, było to dzisiaj. Oczywiście i w ramach zajęć, i w ramach tych projektów całych i badawczych, i takich propagujących kulturę polską i język polski na Litwie, staramy się, żeby ta młodzież się zaangażowała i raz z nami już teraz coś pożytecznego dla społeczeństwa, ale też to by miało satysfakcję z tego, co robi. Więc realizowaliśmy dużego projektu finansowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Powstał przewodnik Gwary Polskie na Litwie. I dzisiaj jesteśmy dumni, że jest on na jednym z pierwszych miejsc na stronie naszego wydziału i że mamy dość dużo osób uczęszczających na ten portal, korzystających z tych nagrań, z tych tekstów, które tam mamy. Ewentualnie ostatnio prowadziliśmy w tym dotyczące, finansowane już przez NAWE, dotyczące wiedzy o języku polskim. I znowu kierowaliśmy naszą uwagę na to, co jest, tak słusznie pani powiedziała we wstępie, podstawą naszej tożsamości, język i kulturę. Czyli taką dziwną trochę nazwę miał ten projekt ostatni, zrobiwszy coś dla Polski. polski. Tak, tak nawet dialektalnik słowo nazwany, więc konkurs, kiedy młode osoby miały poznać ze swoimi babciami, dowiedzieć się, co w ich pamięci utkwiło najbardziej. Powstały wyjątkowo piękne teksty, wyjątkowo piękne filmiki, bo młodzież akurat dzisiaj te YouTube'owe różne rzeczy bardzo lubi. A my wyjeżdżaliśmy z wykładami, byliśmy nie tylko na Uniwersytecie Wileńskim, byliśmy powiedzmy w Solecznickiem też, współpracujemy z rejonem wileńskim. Dużo osób zaangażowało się w te badania. No, Wilno oczywiście zawsze jest z nami, szkoły wileńskie chętnie przychodzą do nas. Na uczelni prowadzimy tą Akademię Polonii. Takich akademii na naszej uczelni jest bardzo dużo. Tutaj staramy się też nawiązać dialog z młodzieżą i w ogóle jesteśmy szczęśliwi, kiedy przychodzą, kiedy się angażują, bo to nasza przyszłość.
1: A jednym z kierunków badań centrum są relacje polsko-litewskie, wielojęzyczność i właśnie pogranicze kultur. Jakie może nowe odkrycia lub wnioski przyniosły ostatnie lata badań, oprócz tego, że został właśnie ten wydany, finansowany poradnik wileńskich gwar?
2: Aha, nie. Bardzo dużo tomów powstaje. Współpracujemy z Litwanistami przez dłuższy czas, więc przez 5 lat na przykład prowadziliśmy takie seminarium, albo co, które przerosło stopniowo w konferencje. Były to badania nad nazwami wartości w języku polskim i litewskim. Wydaliśmy 5 tomów poświęconych właśnie wartościom, bo wartości, jak wiadomo, stanowią rdzeń każdej kultury, każdej tożsamości. Dzisiaj na bazie, powiedzmy, tych naszych doświadczeń budujemy też kursy do wyboru dla studentów, na przykład takie kursy jak Kultura Pogranicza, na którym rozmawiamy o różnych zagadnieniach dotyczących pogranicza. Nie tylko chodzi o układ języków, interferencji, ale no, za każdą interferencją, każdym oddziaływaniem językowym są relacje czysto ludzkie, więc ewentualnie mówimy o kontaktowaniu przede wszystkim ludzi i kultur, tożsamości i poglądów. To jest, myślę dziś z perspektywy już lat, bo kilka lat nie prowadzimy tych konferencji, z perspektywy lat było dobre doświadczenie. Dzisiaj przymierzamy się do czegoś takiego, no dostaliśmy zaproszenie i ja myślę, że to jest wotum zaufania. Zaproszenie do zorganizowania drugiego kongresu, Światowego Kongresu Etnolingwistów. Odbędzie się on w Wilnie, już się przygotowujemy, dopiero w 2027 roku, na jesieni się odbędzie, ale myślę, że zgromadzi on bardzo wielu, którzy będą dzielili się wiedzą o etniczności, o tożsamościach, o wartościach, o w każdym z tych regionów, z całego świata spodziewamy się badaczy. Myślę, że nieprzypadkowo zostaliśmy wybrani do takiej inicjatywy, dlatego że wielokulturowość, wielojęzyczność w naszym regionie i jego atrakcyjność przyciągała badaczy, przyciąga też gości, którzy chcą poznać z bliżej, w ogóle z bliska ten region. I myślę, że jeżeli też o tych zmianach w naszych jakichś upodobaniach dydaktyczno-naukowych mówimy, to raczej może nie zmiany, a rozwój podstawowych założeń. Dzisiaj region jest, nasz region jest podstawą też do edukacji. Skupiamy się na regionie, bo widzimy tutaj zapotrzebowanie też polskich, nie wiem, mediów na Litwie, szeroko rozumianych mediów, polskiej komunikacji. Widzimy zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalisty, który będzie posiadał wiedzę historyczną, kulturową, władał kilkoma językami i może mieć jego wiedzę zastosowanie w różnych dziedzinach.
1: No i właśnie, centrum współpracuje, jak pani profesor już powiedziała, z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. A jakie znaczenie właśnie dla rozwoju mają dzisiaj międzynarodowe projekty badawcze oraz właśnie ta współpraca z polskimi na przykład uczelniami dla nas tutaj?
2: No, z polskimi uczelniami oczywiście wieloaspektowe. Na przykład teraz koledzy przygotowują przede wszystkim z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Poznańskim, Uniwersytetem Krakowskim. Mamy taką najbliższą współpracę, najlepsze może jakieś takie relacje naukowo-badawcze. No, ośrodek w Lublinie etnolingwistyczny przez wiele lat nam tutaj towarzyszy, chociaż może nie mamy takich w zakresie edukacji bliskich powiązań, więc no, to nie ma bardzo różne. Badamy wspólne projekty i badamy wspólnie. Poznajemy kulturę nie jedną, a swoją w kontekście innych. Z porównania, jak wiadomo, wynikają rzeczy fenomenalne. Lepiej poznajemy siebie, poznając też innych. Składaliśmy niejednokrotnie wnioski, powiedzmy, tego typu w ramach projektu Dejna, czyli pieśń nazwanego Wencen w Narodowym Centrum Nauki w Warszawie. Więc pozwoliło, umożliwiło nam to prowadzenie bardzo różnorodnych badań. Natomiast takie relacje z uczelniami też pomagają nam zostać centrum rozwijającym się zgodnie z zasadami najlepszych ośrodków humanistycznych w Europie, powiedziałabym. Z inicjatywy naszej uczelni coraz częściej jesteśmy zachęcani do przygotowywania programów, w którym udział bierze nie jedna uczelnia, a kilka. Teraz jesteśmy na etapie odnowienia współpracy takiej edukacyjnej z Uniwersytetem Warszawskim. Będziemy się starali o to, żeby na razie dwie nasze uczelnie, Uniwersytet Wileński i Uniwersytet Warszawski, przygotowywali specjalistów, polonistów, i takie osoby, mam nadzieję, że w roku 2027 już będziemy mieli podpisane umowy, przyjdą na uczelnię naszą i warszawską i będą miały dwa dyplomy, takie osoby, prawda? Bardzo się cieszymy. W tym roku, od tej jesieni już, podpisaliśmy umowy z Uniwersytetem Warszawskim i będziemy mogli, nasi studenci przede wszystkim będą mogli wybierać przedmioty, takie przedmioty do wyboru, nie tylko na naszej uczelni, ale też na Uniwersytecie Warszawskim, a osoby, które nie znają języka polskiego i będą w tak zwanej grupie niepolskiej, będą się uczyli języka polskiego od zera, więc będą mogli uczęszczać na lektoraty zdalnie w Instytucie Polonikum Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo jesteśmy dumni i szczęśliwi i też wdzięczni naszym obydwu placówkom, naszym rektorom, że przystali na taką możliwość i zaczniemy tą edukację w nowym trybie. Więc też na naszej uczelni nie tylko międzyuczelniane jakieś takie studia są propagowane, ale są propagowane też studia interdyscyplinarne. W tym roku startuje program na razie u germanistów i anglistów, czyli wielojęzyczność i informatyka, jakoś tak to się to nazywa, zastosować informatyki w badaniach nad wielojęzycznością, w studiach nad wielojęzycznością. I program ten, pomimo to, że rzeczywiście bazuje na niemieckim i angielskim, będzie miał dużo przedmiotów do wyboru. Przedmioty do wyboru stanowią no, trzecią część wszystkich przedmiotów naszych studentów, też polonistów, więc można się będzie zaangażować, którego dusza jest nie tylko humanistyczna, a też taka matematycznie ściśle myśląca, więc można się będzie zaangażować do takich przedmiotów. Mnie to cieszy, bo się odmieniamy, bo jesteśmy tacy, jak powiedzmy inni, ci, na których się wzorujemy. Ostatnio dużo mamy kontaktów i z Uniwersytetem w Sorbonie, mamy i wykładowców, i nasi magistranci wyjeżdżają na Sorbonę, mają taką możliwość. I też skandynawskie uczelnie są wyśmienite przecież. Dzielimy się doświadczeniami. Nasza dyrektor Instytutu wyjeżdżała wielokrotnie z naszym zespołem, pośredniczyła nam w nawiązywaniu kontaktów. Więc myślę, że nabieramy rozpędu. Ale tutaj chciałabym apelować, jako że mam tutaj, miałam dzisiaj ten telefon właśnie z Polski, chciałabym apelować do polskiego odbiorcy. My potrzebujemy agenta. Potrzebujemy osoby, która profesjonalnie mogłaby reklamować nasze studia, mówić o tym, co się w Wilnie dzieje. Bo ja w tym roku byłam wprost uskrzydlona, kiedy otrzymałam telefon od osoby z Polski, chłopak, który chciał studiować tą właśnie wiedzę o regionie, naszym regionie, w Wielkim Księstwie Litewskim, w Wilnie. Więc myślę, że takiej w ogóle informacji w Polsce brak. I musiałby to zrobić ten agent, który by się podjął tego zadania. Nie wiem, potrzebowalibyśmy pewnie sponsoringu, kto by nam sfinansował, nie wiem, pomoc takiego agenta zawodowca. Ale ja myślę, że my no, jesteśmy na dobrej drodze. Robimy, będą wyniki, a wtedy i wiedza jako tego żelaznego wilka, prawda, Wieleńskiego, wiedza o nas będzie słyszalna szeroko.
1: Coraz częściej również mówi się o cyfrowych archiwach i o nowoczesnych metodach dokumentowania dziedzictwa. Czy Centrum Polinistyczne wykorzystują Państwo nowe właśnie takie technologie do ochrony języka i kultury regionu?
2: Oczywiście, że wykorzystujemy. Mamy bogate archiwum cyfrowe nagrań gwarowych z całej Litwy w ogóle, ale tak jak mówiłam, bardzo chcemy angażować do tego studenta. I na naszej uczelni od przyszłego semestru na przykład osoby, które wstąpiły w ubiegłym roku, mają specjalny kurs cyfryzacji i dokumentacji danych archiwalnych, więc będą się uczyli profesjonalnie dokumentować wszystko, co mamy, to nasze dziedzictwo, żeby można było je udostępniać szeroko i przy okazji zorientować się w jego zasobach i badać.
1: A w świecie zdominowanym przez nowe technologie często mówi się o kryzysie humanistyki. Czy właśnie z perspektywy Centrum Polonistycznego dostrzega Pani jednak rosnące zainteresowanie badaniami nad językiem, kulturą i tożsamością?
2: No ja nie wiem, kryzys, czy bez humanistyki nie przetrwamy. Może być upadek, może być, nie wiem, jakieś mniej popularne zdanie o tym, że my jesteśmy potrzebni, ale zawsze jest żywy człowiek. Maszyna nigdy nie zastąpi żywego człowieka. My mamy teraz bardzo dużo narzędzi, żeby się posługiwać, nie wiem, żeby tłumaczyć, żeby no różne rzeczy, no, żeby pisać, żeby już nie potrzebujemy na przykład jakiegoś sekretarza, który nam przemówienie przygotuje, ale to będzie przemówienie martwe. Ja myślę, że my akurat teraz z kolegami omawialiśmy bardzo szczegółowo, jak sztuczną inteligencję zastosować w życiu codziennym. I rzeczywiście przede wszystkim filozoficzne pytanie rozważaliśmy, na ile umysł ludzki jest lepszy niż ten sztuczny. Więc będziemy mieli specjalne zajęcia. Pierwsze zajęcia we wrześniu, które przeprowadzimy i do których ja już się przygotowuję teraz, to są zajęcia, jak działa umysł ludzki i jak działa sztuczna inteligencja. Będziemy chcieli ją sobie podporządkować.
1: Patrząc w przyszłość, gdzie chciałaby Pani widzieć Centrum Polinistyczne Uniwersytetu Wileńskiego za 10 lub no właśnie 15 lat, jakie projekty badawcze, kierunki rozwoju i współpracy międzynarodowej chciałaby Pani jeszcze zrealizować? Tak troszkę wybieginiemy w przyszłość.
2: Patrząc w przyszłość, to myślę, że mamy bardzo podstawową bazę i wiedzę w zakresie różnych dziedzin, przede wszystkim związanych z naszym regionem. Więc o jego unikatowości wiemy my, wie szereg, nie wiem, państw, przede wszystkim Polska, która z nami współpracuje. Myślę, że powinniśmy realizować projekty europejskie. Nie wiem, składaliśmy w tym roku projekt taki ogromny, w którym było 5 państw w ramach Horyzontu Słynnego, gdzie chcieliśmy na przykład dziedzictwo jezuitów badać bardzo szeroko. I tutaj akurat bardzo wielu badaczy zgłosiło chęć przebywania w naszych archiwach i w naszych bibliotekach. Dzisiaj tylko, nie wiem, projekty, w których uczestniczą 2 czy 3 państwa, to jest zbyt mało. Dzisiaj sięgamy po 5 i więcej partnerów. Więc ja myślę, że my mamy przede wszystkim materiał. My mamy wiedzę i tą przyszłość widziałabym, nie wiem, no na przykład planujemy następny projekt w NAWI, jeżeli się uda oczywiście, bo będzie on kosztowny, żeby były wciągnięte, żebyśmy mówili o miejscach polskich w Europie, na przykład ze studentami, żebyśmy przygotowywali ich do tych badań. To by był Wiedeń, to by był Sztokholm, to by była Warszawa, to by była Praga, to by było Wilno. To jest to miejsce, te miejsca, te państwa, które no, mają wspólną historię, ale też możemy porównywać naszą wspólną historię i patrzeć jeszcze szerzej. Więc ja myślę, że my wszyscy jesteśmy przygotowani już do tego, żeby działać szeroko. Teraz była na Uniwersytecie Wileńskim konferencja historyczna, taka poświęcona, gdzie udział brali badacze ze Szwecji, badacze z Finlandii, jeżeli się nie mylę, badacze z Polski oczywiście i z Litwy. Mówiło się o tych princesach, o tych królowach, prawda, królowych, które działali, funkcjonowały na różnych dworach. Więc to są te początki, ale w tym kierunku podążamy. Ja myślę, że to powinno być centrum mocne, do którego dojdą młodzi badacze, i będą nas wspierać. Tak jak pani bardzo słusznie zauważyła, będą posiadali wiedzę szerszą może nawet niż my, bo w zakresie technik jakichś takich komputerowych, współczesnych i też zapanują nad sztuczną inteligencją. Więc myślę, widziałabym to centrum nie tylko jako skupione na relacjach polsko-litewskich, chociaż będą one oczywiście ważne, ale taką instytucją do Europy.
1: To tego pani życzymy, aby się udał ten pomysł wybiegający w przyszłość. Dziękuję ślicznie za rozmowę, pani profesor.
2: Dziękuję również.
1: Z wami była Agata Antoniewicz. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa.
0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Opozycyjny PiS apeluje o obniżenie cen paliw do 30 września. Profesor Nowak w Radiu Wnet mówił o próbie otrucia Karola Nawrockiego. Kierwiński versus Zandberg.
1: Wiadomości Wnet.
0: 17 osób zginęło na skutek nocnego kombinowanego ataku Rosji na Kijów. Ponad 80 zostało rannych. Zniszczenia odnotowano we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa do końca września. Partia krytykuje rząd za wycofanie programu CPN. O sprawie mówił kandydat na premiera Przemysław Czarnek.
2: Polacy ruszyli w drogę, bo skończył się rok szkolny w piątek w zeszłym tygodniu. Wyjeżdżają na wakacje i muszą tankować paliwo niemal złotówkę, a w niektórych stacjach, jak wiemy, także złoty 20 droższe niż dobę wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
0: Od 1 lipca przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Gościem poranka Radia Wnet był profesor Andrzej Nowak. W książce Wywiadzie Rzece z prezydentem Karolem Nawrockim opisał moment utraty przytomności podczas ubiegłorocznej kampanii, który miał być skutkiem próby otrucia.
3: Chodziło o skompromitowanie. Chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go w roli bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym,

0: faktu. Wie pan, ja słucham to, co mówi pan Zandberg, to, co mówią niektórzy politycy PiSu, tylko oprócz publicystyki to nie widzę żadnych, znaczy niech podadzą jakieś fakty.
1: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO Dawid Katprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u.
2: Prognoza pogody.
1: W Warszawie i we Wrocławiu do 27 stopni, w Krakowie do 26, w Białymstoku i Lublinie do 25, oczywiście w cieniu.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
7: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: To była autopromocja.

0: opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
1: patronite.pl/radiownet.
2: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy audycję W samo południe i poniekąd będziemy kontynuować temat rozpoczęty wczoraj. Przy konsolecie Tomek Rosłon do godziny 14. W studio już też Mariusz Kalukin, który przygotowuje się do transmisji dzisiejszej audycji Telefony, Telefony. Zapraszamy serdecznie. Ale zaczynamy od tematu, który wczoraj zaczęliśmy, a mowa dokładnie o finansowaniu Polaków, instytucji, stowarzyszeń, organizacji, które działają na wschodzie, na Kresach. No i wczoraj rozmawialiśmy z Pawłem Kukizem, który jest zaangażowany w pomoc Polakom na wschodzie i wywołał temat Pogoni Lwów. Wiemy, że Pogoń Lwów to najstarszy istniejący polski klub piłkarski i mamy teraz połączenie z panem Markiem Horbaniem, prezesem Pogoni Lwów. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
2: No więc opowiedzmy o tej sytuacji, która ma miejsce. Zostało zmienione finansowanie, między innymi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wszystko praktycznie przeszło pod Senat. Jak wyglądają te sprawy finansowe właśnie dla Pogoni Lwów?
3: Tak jak pani wspomniała, środki, które są przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków za granicą, często wędrują. Wcześniej to te środki miało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeszcze wcześniej KPRM, teraz od kilku lat Senat Rzeczypospolitej i Pogoń Lwów za pośrednictwem Fundacji Pogoń Lwów składa projekty na utrzymanie działalności klubu. Te projekty dotyczą utrzymania szkółki piłkarskiej oraz struktur, i w tym też udział Pogoni Lwów, pierwszej drużyny, drużyny juniorskiej, drużyn młodzieżowych w rozgrywkach. Niestety mamy cięcia finansowe i w tym roku też te cięcia zostały dokonane i nie mamy środków finansowych przede wszystkim na utrzymanie pierwszej drużyny, na udział w rozgrywkach, na transport, na mecze wyjazdowe. Teraz obecnie jest przerwa w rozgrywkach i mamy też niewiele czasu, żeby te środki gdzieś znaleźć. Przed wojną oczywiście mogliśmy liczyć na polskie firmy, które działały też na Ukrainie, w Lwowie, i mogliśmy tutaj od nich spodziewać się na dodatkowe środki na utrzymanie klubu. Teraz jest wojna i zyski tych firm są minimalne i też te firmy nie są w stanie tutaj wydzielić nam jakichś środków finansowych na utrzymanie klubu. Więc jedyną instytucją, która może wesprzeć nas, to jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej, która, jak wspomniałem, niesie opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, a tych środków jest bardzo mało.
2: No powiedzmy, jak to wygląda.
3: Obecnie 248 tysięcy to jest około środki finansowe.
2: Na cały rok.
3: Środków finansowych, które nam brakuje, a budżet klubu to jest ponad 500 tysięcy. Teraz wzrastają ceny oczywiście bardzo na przewozy i też za tym też wzrastają ceny wynajmu obiektów. Tak, żeby była też świadomość tego, Pogoń Lwów to klub, który nie posiada żadnego obiektu, ani sportowego, ani administracyjnego. I za każdy trening musimy płacić, za biuro musimy płacić. No właśnie też wynajem tych obiektów jest teraz skomplikowany, że są częste alarmy i nieważne, czy trening się odbędzie, czy też trening się nie odbędzie, bo trener weźmie, powiedzmy, grupę młodzieżową za rękę i zaprowadzi do schronu, musimy zapłacić zainteresowanymi tych obiektów.
2: No, czyli teraz brakuje Państwu praktycznie połowę środków, tak?
3: Na tak, funkcjonowanie. Tak. Otrzymaliśmy pewne dofinansowanie na otrzymanie szkółki piłkarskiej, natomiast otrzymanie struktur, w tym też otrzymanie pierwszej drużyny, ten nasz wniosek o dofinansowanie do Senatu został skorygowany i środki te zostały zmniejszone, czyli nie mamy na przewóz, nie mamy faktycznie na otrzymanie pierwszej drużyny i też na administrację.
2: Wcześniej było lepiej? Jak wyglądało to w poprzednich latach?
3: Wcześniej było lepiej. Otrzymaliśmy znacznie większą kwotę finansową. No i tak jak też wspominałem, że może mogliśmy też liczyć na wsparcie przede wszystkim polskich firm. Teraz jest sytuacja taka, że możemy liczyć tylko na środki z Senatu, a tych środków nam brakuje.
2: Tak, wiemy ten problem, który dotyczy oczywiście Pogoni Lwów, bo teraz o niej rozmawiamy z panem prezesem. Dotyczy również innych instytucji, również mediów. Jak pan widzi rozwiązanie? Bo pojawiają się takie pomysły, że po prostu powinna być to jednorazowa na przykład dotacja od jednej ze spółek Skarbu Państwa właśnie za pośrednictwem Fundacji Pogoń Lwów, że tutaj jest potrzebna chęć polityczna też, tak, w tej sprawie.
3: Oczywiście, że dla nas wielką komplikacją jest, gdy dowiadujemy się, czy otrzymamy, a jeśli otrzymamy, to w jakiej kwocie, środki finansowe na działalność klubu w marcu, czy też czasem nawet w kwietniu. Klub i to właśnie te projekty są jednoroczne, tak? Teraz z tego co wiem, że jest możliwość składania projektów na 2, nawet 3 lata, ale próbowaliśmy to w latach wcześniejszych, no zdajemy też sobie sprawę, że jest wojna i że te ceny ciągle rosną i nie możemy i nie wiemy tak naprawdę, jakie ceny będą jutro, ale oczywiście potrzebne jest jakieś rozwiązanie wieloletniego wsparcia klubu, tak żeby klub mógł się rozwijać, a nie tylko utrzymywać i faktycznie co roku walczy się o istnienie. Więc jeśli byłaby jakaś spółka, która by podpisałaby z klubem porozumienie.
2: To na pewno państwo by byli tak, wdzięczni, ale proszę powiedzieć.
3: My bylibyśmy bardzo wdzięczni, by takiej, tak, niestety nie mamy. I nie mamy też obiektów sportowych, tak, jeszcze od 2009 roku, gdy Pogoń została reaktywowana, był pomysł, że dla Pogoni będzie zbudowany obiekt sportowy. No niestety nie udało się to zrobić. Wiemy też, że nie możemy się zwracać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Ministerstwo Sportu.
2: Dlaczego właśnie?
3: Bo jako to jest problem ustawy, tak? Bo pomimo, że jesteśmy polskim klubem, jesteśmy klubem, który między innymi założył współzałożycielem Polskiego Związku Piłki Nożnej, klubu, który dał pierwszego olimpijczyka na przykład, ale jesteśmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie Ministerstwo Sportu nie może finansować organizacje poza granicami państwa. I
2: no ale
3: właśnie
2: MSZ na przykład, panie prezesie, mógłby jakąś dotację taką stworzyć przecież, bo wspiera, przecież Ministerstwo Edukacji Narodowej również wspierają przecież liczne podmioty, szkoły za granicami.
3: To znaczy otrzymujemy dofinansowanie na drobne projekty, takie na przykład jak turnieje siatkarskie, bo mamy tutaj inne sekcje za pośrednictwem konsulatu, ale to są takie projekty faktycznie jednorazowe, czyli to nie jest stale dofinansowanie i właśnie otrzymaliśmy informację o to, że całoroczne otrzymanie klubu, no musimy się tutaj skierować do Senatu, bo oni właśnie mają środki finansowe na te cele.
2: No ale Senat też się oskarża na to, że tych środków ma cały czas za mało, prawda?
3: Tak. Otrzymujemy informację, że jest bardzo dużo podmiotów, które zwraca się z projektami, a środków jest mało i Taką informację otrzymujemy. Także,
2: tak, ja wczoraj też rozmawiałam z panem Wojciechowskim, który jest z Kancelarii Senatu i on to oczywiście tłumaczył, że Senat posiada zaledwie 12% wszystkich środków na całą Polonię na świecie, więc to nie jest dużo, te 72 miliony. Ale teraz zapytam trochę inaczej. Czy nasi słuchacze mogą w jakiś sposób wesprzeć Pogoń Lwów, na tą fundację wpłacić pieniądze? Gdzie szukać jakiegoś kontaktu, panie prezesie?
3: Pełna informacja jest, jak można was wesprzeć na stronie pogoń.lwów.net albo też na stronie fundacji. fundacjapogonlwów.pl. Jest tam informacja, w jaki sposób, jest tam konto przede wszystkim podane, na które można tutaj zrobić przelew, aby wesprzeć nasz klub. No i właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni sympatykom klubu, bo w ubiegłym roku mieliśmy też bardzo poważne problemy finansowe, gdy też było większe nawet cięcie finansowe i właśnie dzięki sympatykom, dzikim kibicom udało nam się zebrać około 80 tysięcy złotych i to jest dla nas z jednej strony ważne, że to jest kwota, która częściowo nam pomogła pogasić nasze zaległości finansowe, a z drugiej pokazać, że jesteśmy tutaj dla Polaków. Nasza działalność jest ważna, tak? I dla nas to jest też najważniejsze, daje nam to jakiś taki stymul, takie przekonanie, że to, co robimy, jest ważne.
2: W klubie grają sami Polacy?
3: W klubie, w zależności, jest szkółka piłkarska i to jest szkółka skierowana właśnie dla dzieci polskiego pochodzenia. Treningi się odbywają w dwóch polskich szkołach albo w jednej polskiej szkole, a drugi jest, bo druga polska szkoła nie posiada obiektu, więc wynajmowany obiekt przy polskiej szkole. W pierwszej drużynie mamy i osoby polskiego pochodzenia, no i też osoby z rodzin mieszanych, ale też i Ukraińców, którzy grają dla polskiego klubu z polską nazwą na plecach. I dla wszystkich chłopaków nie mamy podziału w pierwszej drużynie, czy to jest Polak, czy to Ukrainiec, bo grają dla polskiego klubu, dla
2: tej idei. No tak, tak jak międzynarodowe kluby różnego rodzaju, to też. A proszę powiedzieć, panie prezesie, jeszcze, czy ostatnio te relacje pomiędzy Polską a Ukrainą eufemistycznie rzecz ujmując, nie napawają optymizmem, można tak powiedzieć, są na pewno dosyć trudne. Czy polscy piłkarze właśnie w dzisiejszym Lwowie, w tej sytuacji, która jest teraz, spotykają się z jakąś niechęcią albo agresją na przykład, czy z tej formy jakimiś doświadczeniami?
3: Panie redaktor, wszystkie sprawy polityczne można powiedzieć, że momentalnie są skierowane na trybuny, więc odczuwamy, odczuwaliśmy też przychylność właśnie w 2022 roku, gdy Polska podała rękę. No teraz te relacje, wiadomo, są zaostrzone, tak? I odczuwamy to, odczuwamy. Mam nadzieję, że uda się rozwiązać ten konflikt, bo to jest.
2: A w jaki sposób państwo, ja rozumiem, ale w jaki sposób państwo odczuwają?
3: Odczuwamy to na trybunach. Często jest z niechęcią drużyn na meczach wyjazdowych.
2: Są banery, są transparenty?
3: Nie. Do tego nie dochodzi, ale nastawienie właśnie rywala, kibiców rywala to daje do zrozumienia, że między naszymi narodami jest konflikt.
2: Co krzyczą kibice? Co mówią do piłkarzy Pogoni Lwów?
3: Znaczy w trakcie emocji padają różne słowa. Nie są często przyjemne.
2: Trudno się pewnie pracuje w takich warunkach.
3: Trudno się pracuje, ale to jest nasza misja. To jest nasza misja, właśnie utrzymanie jako kolebki polskiej piłki nożnej. Promocja polskiego sportu. I to robimy od lat.
2: A to jest na pewno bardzo ważne w tej całej układance, tak powiedzmy geopolitycznej też, bo ona jest na pewno też trudna i wymagająca. Jakby pan mógł zaapelować teraz za pośrednictwem radia, ale też materiał na pewno będzie na portalu YouTube, to co by pan powiedział? A, do administracji rządowej, do polityków, którzy nas słuchają, no i a B, do Polaków, do słuchaczy.
3: Często to powtarzam. Słowa naszego hymnu, hymno Pogoni Lwów, napisane w 18 roku bodajże przez Henryka Zbyszkowskiego. Polityka to utopia, dyplomacja to jest chrzan. Kto najlepiej dzisiaj kopie, ten jest władcą, ten jest pan. No i to na pewno przekażę do jednych i do drugich, więc my robimy swoje. Historycy niech robią swoje, politycy niech robią swoje, a my musimy tutaj promować polski sport i Polaków.
2: A jak pan się też czuje jako osoba, która właśnie niesie tę polskość? Dosyć duża odpowiedzialność też jest na panu, no bo prowadzenie jednego najstarszego polskiego klubu pewnie też właśnie wymaga takiego poświęcenia, ale też tej odpowiedzialności. Jak pan się z tym czuje?
3: Nie wiem, czy podjąłbym się tutaj bycie prezesem klubu, gdybym wiedział, że będzie taka sytuacja, ale już jak za coś wziąłem, to staram się dokonać tak, żeby... No teraz jest wojna i teraz jest najważniejsze, żeby utrzymać klub, żeby klub działał, żeby klub po prostu funkcjonował. No i ja, i trenerzy, i faktycznie wszyscy, którzy są zadziałani w Pogoni, mają to samo zdanie, więc musimy się po prostu utrzymać.
2: A zawodnicy jeszcze, bo o nich nie zapytałam. Jak oni się mierzą i właśnie z tą sytuacją, o której pan wcześniej mówicie, jak ich motywować? Jak to wygląda?
3: Zawodników motywować no raczej nie trzeba, bo oni walczą każdy mecz, tak, my jesteśmy klubem, który ma po prostu stale problemy finansowe i po prostu chłopaki walczą na boisku, jak wspomniałem, są częste kontuzje i jesteśmy w takiej lidze, w której chłopacy no oczywiście, że pracują, tak? Są studentami, chodzą do pracy i po prostu walczą, tak? I to jest faktycznie ich poświęcenie. Bo są częste kontuzje, a leczenie jest faktycznie jest odnowa biologiczna, leczenie jest za koszt własny, bo na to nie ma dofinansowania.
2: No więc drodzy Państwo, zwracamy się z prośbą o wsparcie Pogoni Lwów, jest fundacja klubu Pogoń Lwów, no ale przede wszystkim apel do Senatu, apel do polityków, bo przecież państwu ile potrzeba pieniędzy na to, żeby spokojnie funkcjonować przez cały rok? Około 1 000 000 złotych by wystarczyło?
3: Kwota jest 526 w tym roku tysięcy złotych.
2: I wtedy spokojnie pan prowadzi klub i się pan niczym nie przejmuje.
3: Tak.
2: Więc to naprawdę nie są duże pieniądze i zachęcamy do wsparcia Pogoni Lwów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam. A gdzie pan teraz jest?
3: Teraz przebywam w Głogowie, bo tutaj jest nasza fundacja właśnie i jestem teraz w fundacji Pogoni Lwów.
2: To oby prężnie działała fundacja. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: A mówił pan Marek Horbań, prezes Pogoni Lwów, która wymaga wsparcia, jak państwo słyszeli. Jedne 50% obecnie mają na swoje funkcjonowanie, a to bardzo ważny element budowania polskiej tożsamości na wschodzie. A za kilka minut będziemy rozmawiać już na temat innej perspektywy patrzenia na wschód, mianowicie wschodnia flanka NATO. Drodzy Państwo, wielkimi krokami zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. 7 i 8 lipca. Wiemy, że kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki odbył spotkanie z prezydentem Turcji, z panem Recepem Erdoğanem. Było to pewnie taki przedsmak tego, co wydarzy się podczas Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo te ustalenia pewnie też będą ważne. I jest pewien polski pomysł. Pomysł związany ze sztuczną inteligencją i NATO. Ale o tym porozmawiamy za kilka chwil z panią pułkownik. To teraz utwór Riptide i wracamy za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: W samo południe. I drodzy Państwo, jest godzina 12.41, a my będziemy rozmawiać teraz o tym, co może albo co powinno zadziać się w najbliższej przyszłości. W naszym studiu pani pułkownik i pani doktor Karolina Grenda, Fundacja SET, Security, Energy and Technology. Dzień dobry, witam serdecznie pani doktor.
3: Witam serdecznie naszych słuchaczy i panią redaktor.
2: Pani jest pierwszy raz u nas w studio?
3: Tak, pierwszy raz. Bardzo mi miło, że mam okazję rozmawiać z państwem i móc przedstawić się widzom.
2: Tutaj, tak, ale widzom też, widzom też. A proszę nam opowiedzieć kilka słów o sobie.
3: O sobie? Ojej, w zasadzie jestem pułkownikiem rzeczywiście, ale w stanie spoczynku. I służbę zaczynałam mając 20 lat, więc już rzeczywiście jakby od urodzenia prawie jestem związana z bezpieczeństwem. Natomiast teraz trochę pracuję w polskim biznesie, ponieważ pracuję w polskim startupie, który produkuje rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, dedykowane tutaj dla prawników i dla szeroko rozumianego samorządu terytorialnego, administracji publicznej. Jestem tam odpowiedzialna za zgodność, ale też tutaj wspieram działania Fundacji SET właśnie jako ekspert w ramach Fundacji.
2: I państwo wpadli na taki pomysł po intensywnych pewnie analizach i dyskusjach, żeby powstało w Polsce kolejne, bo już dwa są, Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Skąd taki pomysł? No i dlaczego ono jednak powinno być w Polsce ulokowane?
3: Rzeczywiście było tak, że pomysł powstał w ramach prac fundacji, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym obszarze energetycznym, ale też w obszarze cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja teraz obecnie jest ściśle związana z obszarem cyberbezpieczeństwa. I rzeczywiście pomysł narodził się w ramach prac fundacji. Skąd taki pomysł? No stąd, że my przede wszystkim analizowaliśmy potencjalne luki, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, których mamy kompetencje, a których do końca nie wykorzystujemy, jako państwo oczywiście. Polska to przede wszystkim obszar, który jest no, na wschodniej granicy, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, więc absolutnie mamy mnóstwo doświadczeń, jeżeli chodzi o doświadczenia bezpośrednio z pola walki w czasie rzeczywistym, odnośnie tego, jakie zastosowania może mieć sztuczna inteligencja w polu walki. No mamy potencjał edukacyjny, przecież duże ośrodki takie technologiczne, tak, Uniwersytet tutaj Gdański, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza to są ośrodki, które dedykują nie tylko swoje rozwiązania tutaj do obszaru cywilnego, ale też w obszarze bezpieczeństwa mocno współpracują. Przede wszystkim duże nakłady Polski, jeżeli chodzi na bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem wiodącym tutaj, jeżeli chodzi o PKB w tym zakresie i stąd jakby no, jesteśmy dosyć, myślę, wiarygodni, jeżeli chodzi o kwestie możliwości budowy takich centrum. Mamy, tak jak pani redaktor powiedziała, dwa takie centra. Jedno znajduje się w Krakowie i zajmuje się kontrwywiadem. Drugie takie centrum znajduje się w Bydgoszczy i to jest centrum, które znajduje się policją wojskową. Te centra nie są specjalnie medialne, bo one w zasadzie
2: no tak,
3: produkują...
2: Tak, bardzo mało się o nich słyszy.
3: Tak, ale one produkują rozwiązania do wewnątrz. No, kontrwywiad, no to trudno mówić medialnie o takich rozwiązaniach, tak? A policja wojskowa to jest też element tutaj rozwiązań, jeżeli chodzi nawet o kwestie NATO, interoperacyjności NATO, ale w strukturach wojskowych wewnątrz. Natomiast tutaj centrum kompetencji, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, miałby większe możliwości i szczerze mówiąc to z
2: jednej
3: strony...
2: Większe pod kątem, że nie do wewnątrz stricte, czy o czym pani myśli?
3: Myślę o tym, że to nie jest tylko kwestia prestiżu dla państwa, ale to jest takie miejsce, w którym później NATO jakby widzi kompetencje dla rozwoju doktryny, interoperacyjności, edukacji, kwestii tutaj certyfikacji dla różnego rodzaju rozwiązań i to jest miejsce, które, ja myślę, w Polsce że my mamy taki problem, że mamy wielu ekspertów, mamy dobry przemysł, dynamicznie się rozwijający, mamy armię, która jest dobrze postrzegana, jeżeli chodzi o środowisko międzynarodowe, natomiast nie mamy miejsca, gdzie te wszystkie trzy obszary mogą się spotkać.
2: I to by było takie miejsce
3: tak,
2: według
3: i to by było
2: państwa,
3: takie miejsce, tak?
2: Tak,
3: absolutnie.
2: A to tak, jeżeli chodzi o zarys, no ale od pomysłu jest jeszcze droga do tego, żeby to wdrożyć. Wiem, że było takie spotkanie 2 dni temu w Pałacu Prezydenckim. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poinformowane o Państwa pomyśle, jak zostało przyjęte, a przede wszystkim też jak zostało to przyjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo wiemy, że to są 2 różne ośrodki.
3: Ja nie mam oczywiście bezpośrednich informacji na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o samo posiedzenie, to absolutnie pomysł spotkał się z entuzjazmem i to nie tylko ze strony kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też ekspertów, którzy brali udział w współtworzeniu tego projektu, bo tak naprawdę my też ostatecznie czerpaliśmy też wiedzę od ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, tutaj z obszaru tego cywilnego, przy projektowaniu tego rozwiązania ostatecznie i spotkało się to jakby z dużym entuzjazmem. No i też dostajemy bardzo dużo informacji na temat tego, że utworzenie takiego centrum doskonałości właśnie związanego z sztuczną inteligencją, gdzie tak jak powiedziałam, że mamy potencjał, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.
2: Jaka powinna być dalsza droga? Bo tak jak powiedziałam, zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego 7-8 lipca w Turcji, w Ankarze. Czy to tam powinien być ten moment? To tam polskie władze, polski prezydent powinny o tym poinformować, o takim zamyśle, pomyśle?
3: Ja trochę usprawiedliwiając się powiem tak, my nie, oczywiście nie mieliśmy wpływu na tworzenie agendy na szczyt w Ankarze, tak? No, nie mamy takich informacji. Natomiast pomyśleliśmy, że to byłby najlepszy moment do prezentacji takiego stanowiska. Przede wszystkim z uwagi na to, że jest to możliwość też zaprezentowania tego państwom sojuszniczym. Ja szczególnie myślę tutaj o państwach B9, czyli to jest ta sfera odpowiedzialności za bezpieczeństwo, która łączy się z granicą wschodnią. Jest to specjalny komitet utworzony w 2015 roku właśnie tutaj po to, żeby podejmować istotne kwestie dotyczące właśnie granicy wschodniej NATO. I pomyśleliśmy, że to będzie najlepszy moment, żeby tutaj i w kuluarach troszeczkę o tym porozmawiać, ale też, żeby oficjalnie przedstawić taką propozycję. Ja też powiem może tak, że czerpaliśmy trochę tutaj z doświadczeń Estonii. Estonia w 2700 roku przeszła duży atak cyber, który w zasadzie sparaliżował to państwo i wyciągnęła z tego bardzo pozytywne wnioski, właśnie między innymi tworząc takie centrum doskonałości do cyberbezpieczeństwa. Estonia jest teraz hubem, jeżeli mówimy o różnego rodzaju rozwiązania i to na poziomie europejskim, ale też na poziomie światowym, więc my też korzystając z tego, że no, jest ta wschodnia granica NATO, jest możliwość testowania tych wszystkich rozwiązań, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, naturalny sposób też działalibyśmy jako taki element odstraszania, jeżeli chodzi o wschodnią granicę, tak? Pomyśleliśmy sobie, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby takie centrum właśnie budować.
2: No bo słuchają nasi słuchacze i się zastanawiają, ale po co nam dokładnie takie centrum doskonałości pewnie, tak? Że jak to ma się przełożyć na ich zwykłe życie, czy na codzienność, która jest. Jakby można nam było wytłumaczyć, czy mogłaby pani nam też wytłumaczyć, jakie to realne korzyści przyniesie dla Polski, no bo dla sojuszu oczywiście, ale też tutaj, dla tych lokalnych rozwiązań.
3: Dla lokalnych rozwiązań? Mhm. No to na pewno rozwój przemysłu. My cały czas mówimy o tej integracji polskiego przemysłu, który, tak jak powiedziałam, rozwija się dynamicznie z tą sferą bezpieczeństwa i to by było naturalne miejsce, gdzie ten przemysł z tą sferą bezpieczeństwa mógłby się spotkać. Oczywiście to jest centrum akredytowane dla NATO, więc ta interoperacyjność dotyczy wszystkich państw NATO, całego sojuszu, tak? Natomiast oczywiście jest to pole, gdzie można zaprezentować polskie rozwiązania, testować, tak? Możliwości powstawania różnego rodzaju sandboxów, czyli takich miejsc, gdzie testuje się takie rozwiązania i pod względem prawnym, i pod względem technologicznym, agregowania tego polskiego przemysłu, angażowania w te rozwiązania. Tak? Tak jak powiedziałam, my mamy te wszystkie kompetencje, mamy ludzi dobrze wykształconych, informatyków,
2: i chętnych, żeby to
3: tak, to jest też tworzyć. Właśnie pomysł na to, żeby ci ludzie zostali w kraju, żeby nie pracowali dla dużych big techów.
2: A tylko ostatnio niestety dużo się o tym słyszy,
3: tak,
2: prawda, że naukowcy wyjeżdżają z Polski bo przez nie do końca miłe doświadczenia i pracują za granicami.
3: Tak, a to byłoby prestiżowe, wielonarodowe miejsce, bo to są centra, tak jak powiedziałam, wielonarodowe, wojskowe, akredytowane przez NATO, ale wielonarodowe, więc ten kapitał jest w zasadzie z całego świata, tak? I ta możliwość pokazania się też na tym rynku międzynarodowym.
2: Tak, to na pewno duży plus, ale czy tylko my myślimy o takim centrum? Czy tylko Polacy o to zabiegają? Czy też są inne kraje, bo gdzieś słyszy się o Francji, czy to ten kierunek, czy jeszcze inni myślą o tych rozwiązaniach?
3: Więc tak, nie ukrywam, że rzeczywiście tak jest. W trakcie procedowania i wykonywania analiz dotyczących utworzenia właśnie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, my od naszych ekspertów otrzymaliśmy informację, że rzeczywiście w przestrzeni medialnej pokazała się taka informacja o tym, że Francja pretenduje też do tego, żeby zbudować takie centrum. No, jakby znowu do materiałów źródłowych nie mamy dostępu, natomiast tak, tylko że też z tego, co wiemy, z tego przekazu medialnego wynika, że Francja chciałaby budować te kompetencje tylko w kilku określonych obszarach. Nie patrzy na projekt horyzontalnie, na projekt sztucznej inteligencji, tylko interesuje się kwestią dowodzenia, kwestią cyberbezpieczeństwa i kwestią...
2: Czyli bardziej tak, wojskowo.
3: Bardziej tak, lokalnie i myślę bardziej pod swoim kątem, pod rozwijanie własnych kompetencji, które niewątpliwie posiada.
2: To wytłumaczmy. Jeżeli takie centrum powstałoby w Polsce, ono powstaje na X lat, czy... Mamy jakąś perspektywę funkcjonowania takiego centrum?
3: Tu nie ma określonego czasu, tak? Mhm. Oczywiście, że powstaje na X lat. Też prawdą jest to, że to centrum nie jest finansowane przez sojusz, ale przez państwo gospodarza. Czyli
2: zaraz właśnie o to miałam zapytać.
3: Czyli w tym wypadku było finansowane przez nas, ale też inne państwa kontrybuują do tego, żeby być albo partnerami takiego rozwiązania, bądź też, żeby ich personel też funkcjonalnie przebywał w takim centrum.
2: Ile osób może albo powinno być zatrudnione w takim centrum?
3: To zależy od państwa gospodarza, bo ono ustala, jak to ma wyglądać organizacyjnie.
2: A tak minimum, maksimum?
3: Tutaj, jeżeli chodzi o przekaz medialny i Francję, to gdzieś tam wiemy, że mówi się o 50 pracownikach takiego centrum.
2: Czyli to nie jest dużo. A jakieś koszty funkcjonowania takiego centrum, to są jakiego rzędu?
3: Absolutnie nie. No, trudno mi powiedzieć tutaj, bo trudno mi mówić o szczegółach, tak? To jest na razie, z naszej strony to jest koncepcja. Trudno mówić o szczegółach, bo one są później jak gdyby ustalane i zależą od tego, ile personelu jest w takim centrum właśnie, tak? To rzeczywiście jakby sama ta bazowa struktura nie jest wielka. Tutaj myślę o tych centrach, które my posiadamy, polsko-słowackim centrum w Krakowie i centrum w Bydgoszczy. Natomiast to jest centrum, które, tak jak powiedziałam, organizuje duże konferencje, szkolenia, cały proces testowania rozwiązań z różnych krajów sojuszu też odbywa się w tym centrum, więc ono docelowo jakby skupiałoby bardzo dużo ekspertów wokół siebie międzynarodowych.
2: A gdzie Polska powinna szukać krajów sojuszniczych najbardziej, żeby poparli ten pomysł? No bo teraz będą te rozmowy podczas szczytu, to może być ten przełomowy, ważny moment.
3: Tak jak powiedziałam, kraje tutaj B9, czyli te kraje, które są związane bezpośrednio z bezpieczeństwem wschodniej z flanki NATO. Na pewno Wielka Brytania, która wnosi bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o rozwiązania sztucznej inteligencji, nowych technologii. No i Stany Zjednoczone, które kontrybuują, jeżeli chodzi o te strategiczne centra natowskie, to na pewno Stany Zjednoczone powinny tu mieć duży wpływ na utworzenie takiego centrum. Z nimi powinniśmy rzeczywiście...
2: Czyli teraz ten ważny moment to właśnie szczyt NATO w Turcji. Myśli pani, że to jest właśnie ten okres?
3: Myślę, że tak, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Francja tutaj też jakby no, chciałaby, żeby takie centrum powstało w Rennes, czyli na jej terenie. W miejscu, które jest już dosyć mocno rozwinięte technologicznie.
2: A w Polsce gdzie to miałoby właśnie powstać?
3: To nie jest kwestia tego na razie gdzie, tylko konkretnie gdzie, tylko trzeba było przeanalizować różne kwestie dotyczące dostępności właśnie, dotyczące tutaj zaplecza technologicznego, edukacyjnego. Natomiast ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że to nie jest kwestia jakby tutaj tego, która stolica ma większe predyspozycje do tego, żeby takie centrum powstało po prostu jakby w danym kraju. Myślę tutaj o Paryżu czy Warszawie, tak? To nie o to chodzi. To chodzi o to, jakby z którego wkładu danego państwa na to miałoby większą efektywność, tak? W zakresie wpływu, tak jak powiedziałam, na rozwój doktryny NATO, interoperacyjności, kwestii szkoleń, edukacji, certyfikacji. To tu raczej chodzi o ten element. Nie o to, które państwo, tak? Czy Polska, czy tam Francja, tylko o to, które rzeczywiście państwo miałoby większy potencjał i dałoby więcej wkładu dla rozwoju rozwoju NATO, no, biorąc pod uwagę to, że to jest wschodnia granica.
2: I to jest ten NATO, jeden z argumentów kluczowych.
3: Kluczowy, według mnie kluczowy, tak.
2: Tak, na pewno ja się też oczywiście z tym zgadzam. Wiem, że Fundacja SET to jest oczywiście organizacja, która informuje, ale też możemy przeczytać, że 15 innych polskich think tanków i organizacji gdzieś brało udział. Jak to by pani rozdzieliła, jeżeli chodzi właśnie o ten wkład merytoryczny, to na co te organizacje, czy państwo kładą największy nacisk właśnie, jeżeli chodzi o to centrum?
3: Na pewno na tą sferę bezpieczeństwa, ponieważ wśród tych ekspertów bardzo dużo osób było z obszaru bezpieczeństwa, ale też przemysł. Widzi w tym absolutnie duży potencjał.
2: Czyli co, polskie spółki Skarbu Państwa, czy prywatny sektor też?
3: Prywatny sektor też i myślę tutaj o rozwiązaniach dual use. Kiedyś była taka sytuacja, że te rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa powstawały rzeczywiście w tej sferze militarnej, a później były przenoszone na obszar cywilny. Obecnie to przemysł jakby produkuje te rozwiązania z obszaru
2: to bezpieczeństwa. To jakie spółki, jakie firmy tutaj państwa wspomagają?
3: No, konkretnie nie będę chyba pani redaktor wymieniać, natomiast jest to rzeczywiście obszar i zarówno spółek Skarbu Państwa i ten obszar typowo biznesowy.
2: A jeszcze, czy na tym spotkaniu?
3: Obszar cyber chyba najbardziej, tak? Obszar cyberbezpieczeństwa, energetyki oczywiście, bo to jest też jakby zaplecze do tego, do rozwoju nowych technologii.
2: To jeszcze chciałam się dopytać o spotkanie w BBN-ie. Czy tam byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, czy nie? Czy było jakieś oddzielne spotkanie z MON-em?
3: Jeżeli chodzi o spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to bezpośrednio takich osób skierowanych z Ministerstwa Obrony Narodowej nie było. Natomiast no, mam nadzieję, gdzieś tam może dochodzą do mnie jakieś informacje, że rzeczywiście takie rozmowy się toczą i to dobrze.
2: Ale spotkania formalnego nie było,
3: nie,
2: tak? Z przedstawicielami
3: jeżeli
2: MON-u.
3: Chodzi o nasz udział w takim spotkaniu, to nie. Ale jesteśmy otwarci absolutnie, wykonywaliśmy analizy, ekspertyzy. Tak jak powiedziałam, mamy doświadczenie w tym zakresie, więc służymy oczywiście wsparciem.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie pani redaktor, dziękuję słuchaczom, widzom.
2: Dziękujemy. A mówiła pani pułkownik w stanie spoczynku, pani doktor Karolina Grenda, wykładowca akademicki Fundacja SET. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A my, drodzy państwo, słyszymy się chwilę po godzinie 13 i czekamy na państwa zdanie, na państwa telefony. Do usłyszenia. Samo południe.

0: Dzień dobry Państwu, o czym powiemy w wiadomościach. Stała baza wojsk amerykańskich nad Wisłą jest zielone światło. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Profesor Nowak w Radiu Wnet mówił o próbie otrucia Karola Nawrockiego. Rośnie wieżowiec, który ma być najwyższy na świecie.
1: Wiadomości Wnet.
0: Jest zielone światło z Białego Domu na stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie zasugerował, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona. Tę sprawę komentował w Radiu Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
2: Jeżeli to zostało ogłoszone na specjalnym spotkaniu, które było zresztą dużym wyróżnieniem dla Marcina Przydacza, bo jednak było podniesienie go na szczebel ministerialny, to Amerykanie chcą to jednak zrealizować. Teraz pozostaje nam tylko obserwować i pilnować, jak szybko zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na razie załatwiliśmy i trzeba to po prostu dowieść. Polacy muszą pilnować Amerykanów, żeby zrealizować swoje obietnice i to jest takie pilnowanie nie na zasadzie wymiany korespondencji, ale już codziennej roboty.
0: 18 osób zginęło na skutek nocnego, kombinowanego ataku Rosji na Kijów. Ponad 80 zostało rannych. Zniszczenia odnotowano we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa do końca września. Partia krytykuje rząd za wygaszenie programu CPN. O sprawie mówił kandydat na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed stacją benzynową.
3: Polacy ruszyli w drogę, bo skończył się rok szkolny w piątek w zeszłym tygodniu. Wyjeżdżają na wakacje i muszą tankować paliwo niemal złotówka, a w niektórych stacjach, jak wiemy, także złoty 20 droższe niż dobę wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
0: Od 1 lipca przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Gościem poranka Radia Wnet był profesor Andrzej Nowak. W książce Wywiadzie Rzece z prezydentem Karolem Nawrockim opisał moment chwilowej utraty przytomności, jakiej doświadczył Nawrocki podczas ubiegłorocznej kampanii. Według Nowaka nagłe pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło na skutek otrucia.
4: Chodziło o skompromitowanie. Chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go w roli bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków.
0: Warszawą rządzi ośmiornica Kierwińskiego. To on powinien podać się do dymisji za aferę Kacprzyka, przekonuje współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. O te słowa na konferencji prasowej był pytany szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. To po pierwsze. Po drugie, dobrym standardem w polityce powinno być zamiast publicystyki, powinno być przedstawienie jakichkolwiek faktów. Wie pan, ja słucham to, co mówi pan Zandberg, to, co mówią niektórzy politycy PiSu, tylko oprócz publicystyki to nie widzę żadnych, znaczy niech podadzą jakieś fakty.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Wieżowiec, który ma być najwyższy na świecie, pnie się w górę. Jeddah Tower budowany jest w mieście Jeddah w Arabii Saudyjskiej. Ma mieć ponad 1000 metrów, a więc około 200 metrów więcej niż obecnie najwyższy budynek Burj Khalifa, który stoi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na tę chwilę Jeddah Tower ma ponad 400 metrów i 100 pięter. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: żal. Nie liczy się nic, nie liczy się nic oprócz ciebie. Oprócz ciebie. Oprócz ciebie.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
2: Alem zgłodniał, marzy mi się angielskie śniadanie.
3: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
2: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
3: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
2: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.

Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy telefony w ten ciepły, ale już nie tak upalny dzień. Ze mną Tomek Rosłon, Mariusz Kalukin i zachęcamy do tego, żeby Państwo dzwonili. 572-296-545. To może zanim Państwo zadzwonią, może mają Państwo uwagi na

temat naszych rozmów, które dzisiaj były na antenie Radia Wnet, ale nie było chyba żadnej rozmowy, bo ja chciałam o tym porozmawiać, ale nie udało mi się znaleźć komentatora. Otóż dzisiaj po wielu spotkaniach, po wielu próbach doszło do tego, że duchowni z Bractwa Świętego Piusa X zostali ekskomunikowani, czyli wszyscy, którzy należą do tego bractwa, chodzi o wyświęcenie nowych kapłanów i Leon XIV wydał takie zarządzenie, wydała to dykasteria do spraw wiary i Bractwo Świętego Piusa X możemy powiedzieć, że działa poza strukturami Kościoła katolickiego. Mnie to zainteresowało, bo wiele miesięcy odbywały się spotkania, były różnego rodzaju próby nawiązania kontaktu, ale się nie udało. Zachęcamy Państwa do dzwonienia. Telefon jest przede mną 572 296 545.

0: I mamy pierwszy telefon, jest z nami nasza słuchaczka. Dzień dobry pani.
1: Uwagę. Koalicja Obywatelska przemienia się w owieczki Boże. Ciekawe, czy tylko do wyborów, tak jak zawsze robią, a po wyborach wejdą w skórę wilka i będą kolaborować z Niemcami, Ukraińcami i nie wiadomo kto jeszcze im będzie tam pasować po drodze. Łącki, Kierwiński, Tusk, Henning-Kloska mają na swoich płaszczach sprzedaż Polski, Polaków, rzekę Odrę. I to jest afera następna, nie do ukrycia. Retencja Odry nie została przeprowadzona, pogłębiona, nie zrobiono przepływu dla ryb. I to jest następna afera Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy oni się z tym uporają. U owczarka to zawsze się w Tok FM starają się wszyscy wygładzać te afery, bo się boją o swoje tyłki na tych stanowiskach. Dziękuję. Chciałabym, żeby się odnieśli inni słuchacze do
0: dziękuję
1: tego
0: wszystkiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ciężko mi komentować w sumie ten telefon. Pani zapewne jest zaniepokojona tym, co dzieje się w Polsce, tym, co dzieje się w polskim rządzie, a tych pewnie powodów do niepokoju jest sporo, bo coraz to nowe afery wychodzą na jaw. Ostatnio chyba najbardziej ta sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną, związana ze Szpitalem Południowym. A teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kto jest po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko państwu.
0: Dzień dobry.
2: I wszystkim radiosłuchaczom. Ja w tej sprawie ostatniej, o której pani wspomniała, właśnie też się trochę dziwiłem, że na antenie Radia Wnet ten temat jakoś gdzieś tam był schowany. No z wielkim ubolewaniem, z wielkim bólem obserwowałem tą sytuację.
0: Mówi pan o sytuacji związanej z bractwem świętego Piusa.
2: Tak. Z biskupami, którzy no, stali się biskupami bez zgody papieża. Nie jest to dla mnie wesołe. Natomiast ubolewam nad tym, że jest to bardzo wesołe dla zwolenników bractwa. I cieszą się
0: w sensie, że
2: cieszą się z rozłamu po prostu, tak? I to jest, no jest to bardzo niedobry znak.
0: Ale kto się cieszy, proszę nam powiedzieć?
2: No zwolennicy Bractwa Piusa X. Oni się z tego cieszą, tak? Oni nie widzą w tym jakiegoś zagrożenia dla jedności Kościoła, tylko wręcz przeciwnie. Ja obserwuję tę sprawę od dawna. Mam kilku znajomych, którzy... Halo?
0: Tak, tak, słuchamy.
2: Mam kilku znajomych, którzy jakby są przywiązani do tego bractwa, właśnie uczęszczają na te msze, które oni sprawują w różnych miejscach, gdzieś tam w okolicach Warszawy. No i oni są jakby poniekąd uradowani, że do tego doszło, co jest dla mnie jako katolika bardzo, bardzo smutne. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje mi się, że audycja telefony przez pewien moment jakby nie było, tak?
0: Tak, nie było nas w poniedziałek i wtorek, bo ze względu na upały, tylko dlatego.
2: No właśnie, a rano była, nie pamiętam w jaki to był dzień, ale rano był gościem na antenie, chyba przez telefon, Robert Bąkiewicz. Była rozmowa z panią, może nie pamiętam nazwiska, z panią redaktor. Panią Adamiak, tak?
0: Tak, pani Katarzyna prowadziła poranek.
2: Pani Katarzyna Adamiak. No i takie było, powiem szczerze, taka atmosfera tej rozmowy, to było po tym zdarzeniu w Niemczech,
0: tak?
2: kiedy policja interweniowała, niemiecka. No była taka atmosfera tej rozmowy, jakby no, Radio Wnet w osobie pani redaktor stało po stronie Roberta Bąkiewicza. Natomiast tak według mnie obiektywnie patrząc, to gdyby ktoś przyjechał do Polski, ktoś z innego kraju i pod jakimkolwiek pomnikiem próbował ustawiać jakieś swoje elementy, nieważne jakie, no to jak powinna wyglądać reakcja polskiej na przykład w tym przypadku policji?
0: No, a chodziło chyba o to, że ta policja bardzo tak agresywnie się zachowała.
2: No,
0: tak,
2: ale było to jakoś bardziej pokojowo. Nie mówiono o tym, że było kilka ostrzeżeń wcześniej, aby tego nie robiono. Tak? Więc można się zrzymać na to, że policja niemiecka jest brutalna, bo widzieliśmy na przykład w czasie pandemii,
0: bo jest.
2: Że jest brutalna. Tak? Natomiast te ostrzeżenia były i robienie z siebie ofiary przez Roberta Bąkiewicza w tym przypadku.
0: Nie podobało się panu.
2: No mi się nie podobało. Jest po
0: I tutaj
2: śmieszne.
0: Postawimy kropkę. Dziękuję bardzo za komentarz i dziękuję, że pan nas słucha i wspiera. Dobrego dnia.
2: Do usłyszenia.
0: Tak. Mnie też osobiście, powiem szczerze, zdziwiła decyzja, która wypłynęła z Watykanu, bo myślałam, że dojdzie do wspólnego konsensusu właśnie w sprawie Bractwa Świętego Piusa X. Jest to na pewno przykra informacja. A teraz mamy kolejny telefon i kto jest z nami?
3: A, witam, Leszek Gdańsk.
0: Dzień dobry.
3: Dwie sprawy. Odniosę się tutaj do wypowiedzi mojego poprzednika i wydaje mi się, że jest ona nietrafna, dlatego że państwo powinno stanąć w obronie swoich obywateli, a to, co robił pan Bąkiewicz, zresztą nie tylko wtedy, bo to była jakaś kulminacja. Dzięki niemu granice, które mamy z Niemcami, też w jakiś sposób zostały obronione jemu i jego ruchowi, który spowodował. A tutaj państwo się nie wywiązało. Ja oglądałem, starałem się w miarę mocno wejść w różne fragmenty z przekazu, który był o próbie.
0: I co, były te upomnienia, czy nie było tych upomnień?
3: Proszę panią, moim zdaniem nie było. To było to, co ja widziałem. Mhm. To, co ja widziałem. Nie domniemam, tylko to, co nie sądzę, tylko to, co widziałem. To był kontakt z kimś, kto wydał zgodę na takie zachowanie. Ci ludzie nie mieli niczego złego w zamiarze, tak, jeżeli chodzi o uczczenie.
0: A czy to nie było tak, że ten teren w tym parku jest objęty całkowitym zakazem jakichkolwiek protestów w ogóle?
3: Proszę panią, nie wydaje mi się, tak, bo oczywiście no potem był przekaz, tak.
0: No ja słyszałam, że właśnie tak jest w tym miejscu akurat, że to jest takie miejsce wyłączone z protestów, ale mogę się mylić.
3: Wie państwo, ja również tutaj przyznaję się, że mogę się mylić, ale chodzi mi o to, że coś jest nie tak, tak, w tych relacjach naszych polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich.
0: Od wieków,
3: tak. I myślę, że z historii powinniśmy się uczyć i to jest, powiedziałbym, rzecz ponad... Polak powinien Polaka wspierać, bo widząc to, co się dzieje w tej chwili w tych relacjach naszych z Ukraińcami, którym rzeczywiście Polacy sporo pomogli i nie chcę tego tematu rozwijać, no to myślę, że nie chcę, wie państwo, nie ma czegoś takiego, wdzięczność możemy wobec siebie czuć, tak, ale nie tutaj, nie w takich zachowaniach. No zachowanie prezydenta i nie tylko jest.
0: No ale teraz
3: zdaniem,
0: może chyba będzie przełom w tych relacjach, bo jest jakaś
3: proszę, nie udaj,
0: forma.
3: Wie państwo, jako człowiek wiary powiem daj Boże, tak, i człowiek jakiegoś zaufania. Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą dzisiejszej rozmowy pana Łukasza z panem Łąskim, jednym z tych najbogatszych, zdaje się, tam. Wypowiedź, rozmowa zresztą z tym panem jak zwykle skandaliczna. Wydaje mi się, że pan Łukasz, wie pani co, ja nie chcę, kudy mi do warsztatu, bo warsztat znakomity, tak, i pięknie prowadzi, błyskotliwy, tak jak wszyscy państwo jesteście, panie i panowie, błyskotliwy rozmówca, ale tutaj troszeczkę dał pofolgować panu Łąskiemu w jego wypowiedziach, bo one były skandaliczne, tak, mówiąc o Saloniku, którego nie było, tak, według niego, tak, a był, tak, i
0: no bagatelizował, bardzo bagatelizował.
3: Tak, ale to wie państwo też, ja wiem, że państwo macie swoje tempo, swoją ocenę. Ja mówię o swoim odbiorze, tak. I jeszcze raz powtórzę, szanuję wasz warsztat, szanuję to, co robicie, bo robicie rzeczywiście znakomitą robotę. ale niekiedy takim harcownikom nie wolno dać poharcować, bo arogancja jego buta, ja widziałem, wie pan co, ja widziałem, czułem, tak, bo słuchałem w radio, widziałem twarz tego człowieka i ona jest pełna pogardy, tak, dla swojego rozmówcy.
0: Rozumiem, przekażemy Łukaszowi i dziękuję bardzo za ten
3: dziękuję komentarz. Bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Pozdrawiamy. Jeszcze, halo?
0: Tak, ostatnie słowa.
3: Jeden apel. Tak? Wpłacajcie państwo na dobre cele. Wnet jest dobrym celem i jeżeli będziemy wszyscy po te słynne 10, 15, 20, 30 zł, zależnie od możliwości, albo i więcej, to będzie lepiej, tak? Radio Wnet będzie mogło się
0: oczywiście
3: rozwijać.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy. Mamy obecnie 4572 patronów, a więc zachęcamy do tego, żeby było państwa więcej z nami i żebyśmy mogli jeszcze bardziej się rozwijać i jeszcze więcej mówić o otaczającym nas świecie. A teraz odbieramy kolejny telefon. O 13:26 dodzwonił się do nas, albo dodzwoniła.
4: Dzień dobry, Arkadiusz Stępień ze Słubic. Jeden słuchający w Słubicach. No i teraz dodam jeszcze z miasta rekordów temperaturowego. Ja się chciałem teraz tak ustosunkować do wypowiedzi tego pana, który mówił, że pan Bąkiewicz tam sobie sam prosił. Ja bym prosił tego pana, żeby sobie znalazł może na YouTubie i porównał, jak pan Mencel z Konfederacji protestował na placu przy bramie Brandenburskiej. Po prostu tam to przyjechali chyba do niego z kawą i z tymi kiełbaskami ugościć go, bo odpalenie rac w Niemczech jest bardzo karalne i nic im nie zrobiono, a pana Bąkiewicza po prostu zrobiono z nim to, co zrobiono. Po prostu potraktowano te osoby, które tam niosły ten krzyż bardzo, bardzo nieładnie. Dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. To trochę muzyki i zaraz wracamy do państwa. 5 7 2 2 9 6 5 4 5.

0: I teraz mamy kolejny telefon. Nasz słuchacz jest już z nami. Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Bogusław z Łodzi. Chciałbym się odnieść do tutaj, co pani poruszyła, pani redaktor, ten problem, znaczy nie problem, tutaj, że w radiu nie było dyskusji na wyświęceniu tych czterech biskupów, tak?
0: Tak.
1: Przez Watykan, znaczy obłożoni ekskomuniką. Ale chciałbym przypomnieć, że Sobór Watykański II nie potępił komunizmu. No nie potępił. Chciałbym przypomnieć, że ostatnio w Szwajcarii była podana psom święta komunia. No jakoś Watykan nie potępił, nie obrzucił ekskomuniką. Wyświęcani są przez władze chińskie, biskupi chińscy, jakoś Watykan nie podjął ekskomuniki. Pamiętam kardynał prymas Węgier Mincenti, papież VI zgiął kolano przed szatanem. Na wniosek, na prośbę, na naciski Moskwy zabrał mu wszystkie honory, wszystkie tytuły. No jako Watykan jakoś... No i mam takiego księdza, pani redaktor, no to już nieżyjący.
0: Tak?
1: Oczywiście ksiądz przedsoborowy. Powiedział już wcześniej, w Watykanie czuć swą siarki. No niestety. A z tego, co ja wiem, no nie znam się na prawie kanonicznym, ale jest podobno w prawie kanonicznym jest taki jakiś, gdy zachodzi zagrożenie Kościoła, a lefebryści na pewno uważają, że jest zachodzi obawa no, zagrożenia Kościoła, można wyświęcić biskupów bez papieru. I tak to jest.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
1: Komunię psom, nie ma reakcji. Tak? Watykan, Sobór Watykański nie potępił komunizmu, no ugiął kolana no, przed diabłem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję i pozdrawiam. Do widzenia.
0: Do widzenia. Tak, ten temat na pewno może wywoływać dużo dyskusji i wiele debat. Mam nadzieję, że państwo tak mimochodem, ja wywołałam ten temat, bo czułam, że dzisiaj niewiele o nim mówiliśmy, a schizma w Kościele katolickim, bo tak nazywa to Watykan, co się wydarzyło, myślę, że nie jest wydarzeniem częstym i trzeba o tym mówić. A teraz mamy kolejne połączenie i kto tam jest po drugiej stronie i się uśmiecha do nas już?
2: No, ten sam, Piotrek Białystok.
0: Aha, panie Piotrze, to krótkie ad vocem.
2: Tak, ad vocem. Naprawdę, długo nie będę się rozwodził, chociaż mógłbym. Czym innym jest, tak ogólnie, czym innym jest ekskomunika, czym innym jest suspensa, czym innym jest herezja. To są trzy różne rzeczy. Sprawa jest bardziej zawiła, niż mogłoby się tak na pierwszy rzut oka wydawać. Natomiast radzę i polecam wszystkim zainteresowanym tematem szukać dobrych źródeł i faktycznie opierać się o prawo.
0: To niech pan poleci słuchaczom.
2: Na przykład kanał, na przykład wydawnictwo Biały Kruk. Oni mają kanał na YouTubie również. Na przykład kanał księdza Daniela Wachowiaka. Tam znajdziemy naprawdę wartościowe informacje na ten temat. Polecam państwu. Nie szukajmy ogólników, jakichś takich skrótów i tak dalej, porównywanie do biskupów chińskich, komunizmu i tak dalej. Nie tędy droga. Polecam państwu.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję za czujność. A to troszkę muzyki. Odpoczywamy i zaraz wracamy. 572 296 545.

0: i mamy połączenie, jest nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam króciutko powiedzieć na wesoło. A propos tych kościelnych rzeczy. Z igraszek z diabłem. Sarka farka na całym świecie już śmierdzi siarka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. A to taki żarcik. Żarcik tematyczny, bym tak mogła powiedzieć, no ale to chyba nie jest temat aż taki do żartów, bo sprawa wygląda przynajmniej poważnie, ale zachęcamy Państwa do różnego rodzaju komentarzy. Jak Państwo słyszą, nie ograniczamy, nie cenzurujemy. 572-296-545. Proszę do nas zadzwonić, skomentować i wspierać nas na patronite.pl/radiownet.

0: I teraz kolejna osoba, pani Małgosia z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No proszę państwa, no chciałam się ustosunkować tutaj do tej wypowiedzi o panu Bąkiewiczu i w ogóle no tej
0: sytuacji
1: ekipie, która tam w Niemczech była. No proszę państwa, no około 15 osób, w większości starszych, było ogromnym zagrożeniem dla państwa niemieckiego. No to ironia oczywiście. Ale no chcieli po prostu położyć krzyż, kwiaty przy kamieniu hańby, który został posadowiony po 80 latach od zagłady Polaków. No, usadowiony podobno tak, że był sytuowany, żeby nie był za bardzo widoczny. A brutalność była wyjątkowa. Kopanie, uderzania leżących no, nie pozwoliliby sobie na takie zachowanie w stosunku do muzułmanów, Żydów, a oni tam też różne swoje miejsce upamiętniają. I nie sądzę, aby polska policja tak zachowała się w stosunku do Niemców. A jeśli rodacy popierają takie traktowanie, no to nie mamy się co dziwić, że inni nas traktują bez szacunku. Także no takie jest moje zdanie i dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Ten temat już był poruszany na naszej antenie jakiś czas temu oczywiście i sprawa pana Roberta Bąkiewicza, ale jak słyszymy, dalej państwa porusza i gdzieś rezonuje. A czekamy na państwa telefony 572-296-545 i kolejny telefon o godzinie 13:36. Kto z nami jest? Dzień dobry.
2: Na pewno... Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Antoni z Białegostoku.
0: Słuchamy.
2: Ja z apelem.
0: Dobrze.
2: Chciałbym złożyć taki apel do pana Załęskiego, że oni nam coś ciągle zwracają. I to wszyscy, i pan Załęski, i inni prezydenci. Medale, coś tam jeszcze zwracają. To my byśmy też im, żeby tak nie było, że oni tylko nam, to my im też. Im uchodźców zwrócimy. Niech oni zabiorą nam uchodźców. O tylko tyle, taki mój apel. Dziękuję.
0: Dziękuję. Myślę, że państwo ukraińskie bardzo chciałoby, żeby Ukraińcy, którzy są w Polsce, wrócili na pewno po zakończeniu wojny do swojego kraju. A i o to też gdzieś w tej polityce międzynarodowej zabiegają. A skoro wywołał pan temat Ukrainy, to jest informacja z dziś, tak, zaraz odbierzemy telefon, za chwilkę wpuścimy na antenę naszego słuchacza, ale po tygodniach narastającego napięcia między Warszawą a Kijowem pojawiły się pierwsze sygnały możliwej deeskalacji. Nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska. Do Polski ma przyjechać minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybiha z propozycją, która ma złagodzić historyczny spór między oboma krajami. W polskich kręgach dyplomatycznych dominuje jednak ostrożność. Kijów ma zaproponować nieoficjalnie uhonorowanie w przyszłym Panteonie Narodowym generała Marka Bezruczki, postaci uznawanej za wspólnego bohatera Polski i Ukrainy, ale Polacy zachowują ostrożność, ponieważ ustawa o Panteonie nie zawiera listy osób, które zostaną w nim upamiętnione. Największą obawę oczywiście budzi postać Stepana Bandery, którym może być uhonorowany między innymi w tym Panteonie. A teraz kolejny telefon. Dzień dobry. O, już się ktoś rozłączył. Przepraszam najmocniej, chyba za długo informowałam państwo, ale tak, myślę, że to jest ważne, że Ukraińcy jednak chcą rozmawiać i chcą szukać tych wspólnych miejsc i tych linii stycznych pomiędzy Polską a Ukrainą. To odbieram kolejny telefon i słuchamy i witamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Jarek z Radzymina. Ja już do państwa tam kiedyś dzwoniłem, a dzisiaj chciałem skomentować dwie rzeczy. Jedną rzecz, jeden z polityków PiSu dzisiaj rano też z panem Łukaszem opowiadał o metodach, jak tutaj PiS sobie poradzi po ewentualnych wygranych wyborach z problemami służby zdrowia i te.
0: Ojejku, gdzieś pan nam ginie.
3: Halo, czy
0: tak,
3: teraz lepiej?
0: Tak, już teraz jest dobrze.
3: I te postulaty właśnie, które ten polityk sugerował, właśnie taka kontrola nad tym, gdzie lekarz może pracować, gdzie nie może pracować, ile musi, może liczyć za swoje usługi, ile nie może liczyć za swoje usługi, że to strasznie brzmi takim socjalizmem, marksizmem. I tak jakbyśmy wracali do PRL-u i właśnie bardzo życzyłbym sobie, żeby politycy nie regulowali nam, chleb czy szewc robić ludziom buty. I tak samo właśnie w służbie zdrowia, w medycynie. Moim zdaniem to, że lekarze pracują w służbie prywatnej i w publicznej, to akurat dobrze, bo dzięki temu mamy jakikolwiek tutaj wybór. Nie jesteśmy skazani tylko na publiczną służbę zdrowia, na gigantyczne kolejki i w takich krytycznych przypadkach, kiedy musimy sobie jakieś badanie zrobić, bo to zagraża naszemu zdrowiu, no to tylko te, dlatego, że możemy to zrobić prywatnie, to my te badania możemy zrobić w miarę szybko, nie musimy czekać pół roku, rok czy dwa lata nawet.
0: Dziękuję bardzo. No i tak ten zasięg wracał i znikał, pojawiał się i znikał, a teraz pojawia się kolejny telefon i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani Mirek z Radomia.
0: Coś daleko pan jest od albo od telefonu, albo coś, jakiś zestaw głośno mówiący, słuchawki, bo słabo bardzo pana słychać.
4: Nie słyszę pani.
0: Nie, nie słyszymy. Proszę przyłożyć telefon do twarzy.
4: Okej. Okay. No co do ostatniego telefonu, kompletnie się z panem nie zgadzam, dlatego że służbę zdrowia mamy państwową i ona jest utrzymywana z naszych pieniędzy. Piekarz piecze sobie chleb ze swoich pieniędzy, a nie z naszych. To tyle. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słabo było słychać, ale chyba państwo usłyszeli. To teraz chwila muzyki i za chwilkę wracamy do telefonów.

0: A my, drodzy Państwo, teraz witamy jedną z naszych wiernych słuchaczek, pani Beata z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Tylko chciałam powiedzieć, że jestem uzależniona od Radia Wnet. Ja tylko przechadzam między samochodem a domem i cały czas radio mam włączone. Zaczynam od Misia rano, poranna audycja, bardzo chętnie wszystkim polecam. No i później już do wieczora spokojnie, więc bardzo Wam dziękuję, bo jestem naprawdę zachwycona Waszą redakcją, wszystkimi Waszymi audycjami. No po prostu świetnie jesteście. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Proszę pozdrowić Tosię i Marcysię.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie. Z Beatą się znamy i bardzo się cieszę, bo to taka miła niespodzianka, kiedy słyszy się znajomy głos. 13:44, zachęcam do tego, żeby do nas dzwonić i właśnie odbieram kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Piotr Jastrzębski z Warszawy. Pierwszy raz jestem na antenie.
0: Witamy, tym bardziej.
2: Słucham Radia Wnet chyba lat 11 w sumie od samego początku. Podziwiam to, co robicie. Robicie to naprawdę dobrze. Zapewniacie rzetelne źródło informacji dla człowieka, który szuka tych informacji. Wspieram również Was regularnie.
0: Dziękujemy.
2: I kibicuję rozwojowi tego radia.
0: My też kibicujemy rozwojowi radia i kibicujemy naszym słuchaczom i patronom. I dziękujemy, że Państwo z nami są.
2: Czy mogę jedną rzecz poruszyć jeszcze?
0: Oczywiście, po to jest ten czas.
2: Nie chcę zabierać go za dużo. Ja po prostu sobie życzę, żeby w Polsce zapanował jakiś system prezydencki najlepiej, który pozwoli naszemu krajowi, jako bardzo bogatemu krajowi, ponieważ utrzymujemy wiele krajów ościennych za 300 miliardów deficytu rocznie, z wykształcenia, z tym księgowym, nawet jakieś podatki publiczne kiedyś studiowałem, więc sponsorujemy wszystkie narody dookoła i chciałem, żeby wreszcie nasz budżet służył do finansowania potrzeb polskich, naszych interesów. Tego sobie życzę. Nie chcę zabierać więcej czasu. Mogłem tutaj monolog wygłaszać godzinny, ale...
0: Ale to jest nawiązanie do tego wsparcia albo za małego wsparcia Polaków na wschodzie, czy w ogóle Polaków na świecie?
2: Tak, dokładnie, ponieważ Polonia jest rozrzucona po całym świecie. Można powiedzieć, że na każdym kontynencie moglibyśmy mieć swoją taką organizację wpływającą na kluczowych graczy na rynku światowym, politycznym. Nikt tego nie robi. W sąsiednich krajach, gdzie Polonia żyje biednie, nie ma żadnych inicjatyw wspierających nasze interesy. Wszyscy biją nas po głowie. Jest to strasznie deprymujące, szczerze mówiąc.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, że Państwo dzwonią. Tak, temat Polonii i tego, co się dzieje z Polakami, przede wszystkim na Kresach, ale także z Polakami na całym świecie, no nie napawa optymizmem. Mówimy o tym od dłuższego czasu. Między innymi Paweł Kukiz wczoraj mówił o tym na antenie Radia Wnet, że tych pieniędzy jest za mało, że Polacy bardzo potrzebują wsparcia polskiego państwa, a niestety go nie dostają albo dostają w bardzo okrojonym zakresie, dlatego też apel i do państwa, ale też do polityków, żeby większym, bardziej przychylnym okiem patrzyli na tych, którzy potrzebują wsparcia, bo jednak ten dyskurs i przede wszystkim polska narracja w zderzeniu z rosyjską dezinformacją jest tutaj potrzebna. Ale potrzebne są też państwa telefony, bo właśnie po to jest ta audycja i kogo witam, kogo goszczę.
3: Dzień dobry, WW z Warszawy dzwoni.
0: Dzień dobry, panie Witku.
3: No już mi tutaj w tym momencie to jest naruszenie zdobyć osobistych, bo to ja tu pseudonimem się odzywam.
0: Ale wielokrotnie mówił pan imię.
3: Nie, żartuję. Chodzi mi o taką rzecz, że dużo ludzi nie ma tej świadomości, że po prostu służba zdrowia, która jest państwowa generalnie, nie bazuje wcale na tym, że są jakieś laboratoria prywatne, tylko prywatne laboratoria tworzone są przez Państwową Służbę Zdrowia, bo wszystko to, co zlecone jest przez laboratoria gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś tam LuxMedach czy coś takiego, nie będę tu wymieniał tych innych nazw, oni po prostu z tymi badaniami, te karetki, które jeżdżą, to tylko, to też jeżdżą po prostu, że jak są CITO tak zwane, to one jeżdżą właśnie do państwowych laboratoriów, do szpitali. Taka jest prawda, o czym ludzie w ogóle nie wiedzą nawet. Moja żona pracowała do końca swojego życia po prostu w służbie zdrowia i tak to się odbywa. Trzeba to ludziom uświadomić, bo wydajemy masę pieniędzy na to, żeby szkolić lekarzy, a później po prostu oni jakby w ramach wdzięczności wyjeżdżają po prostu sobie za granicę i tam robią nawet kariery. To powinno być usankcjonowane moim zdaniem tym, że trzeba powiedzmy 15 lat w Polsce odpracować. I dopiero to jakiś porządek by się wziął. A nie tak, że się mówi, że lekarz, że są tacy cudowni uzdrowiciele. Dobrą kasę robią po prostu na państwowej służbie.
0: Ale był taki
3: zdrowia.
0: Pomysł i to był pomysł pana Jarosława Gowina, który był wicepremierem i on miał taki pomysł, przedstawiał taką
3: no,
0: propozycję, żeby
3: nie wyszło,
0: żeby lekarze zostawali na kilka lat i byli w Polsce przynajmniej, no nie wiem, 5, 7, 10, tak jak pan mówi.
3: Taki rygor powinien być, jeżeli chcemy uzdrowić służbę zdrowia, to zacznijmy od tego.
0: Ale to zostało wprowadzone, jest coś takiego jak KSAP, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i osoby, które się tam uczą, muszą później pracować na stanowiskach kierowniczych przez bodajże 2 albo 3 lata. Jeżeli nie, to zwracają pieniądze za wykształcenie.
3: To jest ta metoda.
0: Ja też jestem za tym. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Pozdrawiamy serdecznie. To trochę może muzyki, Piechotą do lata i zespół Bajm.

0: idziemy, idziemy, idziemy, drodzy Państwo, w te piękne letnie dni i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Robert Sułkowicz.
0: Słuchamy.
1: Chciałem się odnieść tutaj do dwóch kwestii, które na antenie były poruszone. Pierwsza to kwestia kościoła rzymskokatolickiego. No, w mojej ocenie jest to, tak jak cały globalny świat, jest to polityka, są to sfery różnych wpływów, gdzie są różne, wiadomo, frakcje, za tym stoją różne układy. I tak naprawdę ja jako katolik i tak mi się wydaje, że ludzie wierzący w Boga nie powinniśmy tak tego za bardzo roztrząsać aż w ten sposób, że się czy obrażać czy na papieża, czy na to. Ja jako katolik mam dekalog, mam Pismo Święte i ja z tego mam czerpać. A za tych, tam swąd diabła, szatana i tak dalej, ja mam się modlić za nich. Ja się mam modlić za papieża, za hierarchów, żeby po prostu te światło tego Ducha Bożego doznali i żeby po prostu szli tą prawidłową drogą Bożą. Ale to są no niestety tylko ludzie, no i tam w Watykanie święci sami nie siedzą, choć ja sam osobiście znam wielu księży z powołania i naprawdę robią bardzo, bardzo dobrą robotę, a wiadomo, gdzie im wyżej w tej hierarchii, no to tam już są wpływy spoza tych pewnych, że tak się wyrażę, boskich sfer. No i tak to wygląda, no. Z tymi biskupami, no wiadomo, też i biskupi, i w kościele katolickim tak samo te nominacje, no to większość to jest po prostu po jakichś układach, po jakichś tam koneksjach, po jakichś tak właśnie frakcjach. No rzadko kiedy, jak to się mówi, jest to odzwierciedlone jakimiś czy zasługami, czy jakąś świętością danego księdza. No więc tak to wygląda. Tak jak mówię, moim zdaniem my jako katolicy powinniśmy przede wszystkim modlić się za ten Kościół, o jego jedność, a podziały zawsze były i zawsze będą. A że teraz są one nagłośnione, no bo żyjemy w świecie tego internetu, tych mediów społecznościowych i tak dalej, no to jak to się mówi, ta informacja do nas
0: szybko dociera. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiamy.
1: Jeszcze tylko chciałem się odnieść do tej drugiej kwestii, też tutaj z tą służbą zdrowia, bo tutaj był taki telefon, pan mówił i się tak bardzo cieszył, że ma wybór i tak dalej, że może jak potrzebuje, to sobie prywatnie. Ja gdybym jako drobny przedsiębiorca płacący mniej więcej w skali miesiąca 3,5 tysiąca ZUS-u, miał wybór, że mogę nie płacić tego ZUS-u, to byłbym naprawdę za takim rozwiązaniem. Więc skoro ja płacę, bo mi przymusza państwo do tego, że muszę ten ZUS odprowadzać, czy mi się podoba ten ZUS, czy nie, to muszę płacić pieniądze, to też chciałem oczekiwać od tego, że już nie muszę latać po prywatnych służbach zdrowia, tylko że państwo mi jakąś tę podstawową opiekę zapewni i chociażby do tego specjalisty nie muszę czekać 1,5 czy 2 lata. To tyle w temacie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy również i zachęcamy, żeby oczywiście do nas dzwonić i komentować. Jeszcze mamy 4 minutki niecałe. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Rafał z tej strony, z Wrocławia.
0: Tak?
2: Proszę Państwa, no przysłuchuję się tak dzisiejszej tej dyskusją i też dużo o tej służbie zdrowia. Troszeczkę znam od podszewki tę sferę i muszę Państwu powiedzieć, no, że gdyby przyszłość nam się nie rysuje w dobrych barwach, bo służba zdrowia jest docna, zepsuta. I to tutaj nie tylko chodzi o to, że niektórzy zarabiają ponad stan, bo no niektórzy naprawdę, no to jest po prostu przesada, wystarczy pójść na parkingi służbowe pod szpitalami, zobaczyć tam to wygląda jak salon marek premium. No, z czegoś te pieniądze się biorą, tak? I oczywiście tutaj, no jak ktoś dużo pracuje, oczywiście w granicach normy, nie tak jak to po niektórzy, którzy fałszują faktury i pokazują, że niby pracowali, a w tej pracy nie są, no to niech zarobi odpowiednio, godziwie, prawda? W różnych miejscach były ustawy kominowe i tak dalej, nikomu to nie przeszkadzało. Tutaj niektórzy się wypowiadają, że dlaczego. Natomiast druga sprawa jest taka, że ogólnie cała służba zdrowia bardzo źle funkcjonuje. Tam są ogromne środki, bo te miliardy, które płyną, to są naprawdę duże pieniądze. Natomiast to wszystko jest bardzo źle zarządzane. Bardzo dużo tych środków jest marnotrawionych. Jeżeli tak miałyby pracować, tak jak niektóre szpitale pracują, przedsiębiorstwa jakieś produkcyjne, no to oni by się w życiu nie utrzymali, tak? To wszystko by splajtowało. I niestety tutaj gro tych kłopotów wynika z tej organizacji, dlatego tam nikt nie pilnuje wydatków, nikt nie pilnuje odpowiedniej organizacji, że jeżeli jest jakaś pracownia, żeby ta pracownia mogła rzeczywiście być na 100% wykorzystana, a tu się okazuje, że ktoś ma pensję, ktoś tam pracuje, natomiast badania są na przykład robione przez 3 godziny dziennie, prawda, tak realnie. I to powoduje potem wzrost kolejek, niedostępność pewnych usług. No i to, że dzisiaj dolewamy do tego budżetu, a cały czas słyszymy, że tych pieniędzy po prostu jest za mało. Jak się coś wlewa do oceanu, kolejne wiadro wody, to wiadomo, że to się zawsze w tym oceanie rozmyje. I tutaj niestety taką analogię można zastosować. No i teraz jest pytanie, tak? Kto z polityków tak naprawdę będzie w stanie zapanować nad tym i kto naprawdę będzie chciał zrobić taką dogłębną, prawdziwą reformę? Bo jak widzimy, wszyscy zawsze mówią piękne słowa i obiecują gruszki na wierzbie, a potem dochodzi do tego, do czego dochodzi i my jako pacjenci, no niestety na tym cierpimy, prawda?
0: Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze?
2: Jeden pan tutaj powiedział, tak, że niech będzie też prywatna, prawda? Bo on wtedy może sobie dać wybór. No ale prawda jest taka, no, że ta prywatna służba zdrowia przy tych bardziej skomplikowanych procedurach niestety jest bardzo droga. I pytanie, kogo na to stać, a kogo nie będzie stać.
0: I z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy, zachęcamy do wsparcia patronite.pl/radiownet. A dzisiaj już kończymy telefony. Ja się z Państwem żegnam. Spotkamy się po urlopie, czyli pod koniec lipca. Życzę Państwu pięknych wakacji. Magdalena Uchaniuk, razem ze mną dzisiaj Tomasz Rosłon. Teraz przeszedł przez kadr Michał Trześniewski, Mariusz Kalukin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Co z prezydencką radą do spraw nowej konstytucji? Amerykanie potwierdzają gotowość do stałej obecności swoich wojsk nad Wisłą. 20 osób zginęło na skutek zmasowanego ataku Rosji na Kijów.
1: Wiadomości wnet.
0: Rada nowej konstytucji, którą prezydent powołał w maju, nie zebrała się ani razu. Taką informację przekazał członek rady, poseł Paweł Kukiz, w wywiadzie dla kanału Zero.
2: Być może tego trzonu głównego ta rada była powołana, się zbierała, ja natomiast nic o tym nie wiem.
3: Prezydent zaprosił do tego gremium i nic od tej pory, żadnego kontaktu nie ma ze strony pałacu?
2: Nie. No nie było
3: żadnego
2: i dlatego mówię, ubolewam nad tym, że ten temat tylko był wpuszczony na chwilkę w tą przestrzeń medialną i nic się z tym nie dzieje.
3: To faktycznie nieśpiesznie ta.
2: No nieśpiesznie, tak. Jeżeli prezydent będzie tak zwlekał z tego typu inicjatywami, no to po prostu się skończy na pierwszej i ostatniej kadencji, to ja nie mam wątpliwości.
0: Jest zielone światło z Białego Domu na stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie zasugerował, że rozmieszczenie brygady pancernej, wycofanej ostatnio z Polski, nie zostanie przywrócone. Szczegóły dotyczące ewentualnej stałej bazy nie są znane. Tę sprawę komentował w Radiu Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
4: Jeżeli to zostało ogłoszone na specjalnym spotkaniu, które było zresztą dużym wyróżnieniem dla Marcina Przydacza, bo jednak było podniesieniem go na szczebel ministerialny, to Amerykanie chcą to jednak zrealizować. Teraz pozostaje nam tylko obserwować i pilnować, jak szybko zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na razie załatwiliśmy i trzeba to po prostu dowieść. Polacy muszą pilnować Amerykanom, żeby zrealizować swoje obietnice i to jest takie pilnowanie nie na zasadzie wymiany korespondencji, ale już codziennej roboty.
0: 20 osób zginęło na skutek nocnego kombinowanego ataku Rosji na Kijów. Ponad 80 zostało rannych. Zniszczenia odnotowano we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa do końca września. Partia krytykuje rząd za wygaszenie programu CPN. O sprawie mówił kandydat na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed stacją benzynową.
5: Polacy ruszyli w drogę, bo skończył się rok szkolny w piątek w zeszłym tygodniu. Wyjeżdżają na wakacje i muszą tankować paliwo niemal złotówkę, a w niektórych stacjach, jak wiemy, także złoty 20 droższe niż dobę wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
0: Od 1 lipca przestał obowiązywać rządowy program CPN, ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Gościem poranka Radia Wnet był profesor Andrzej Nowak. W książce Wywiadzie Rzece z prezydentem Karolem Nawrockim opisał moment chwilowej utraty przytomności, jakiej doświadczył Nawrocki podczas ubiegłorocznej kampanii. Według profesora Nowaka nagłe pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło na skutek otrucia.
6: Chodziło o skompromitowanie. Chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go w roli bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków.
0: Warszawą rządzi ośmiornica Kierwińskiego. To on powinien podać się do dymisji za aferę Kacprzyka, przekonuje współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. O te słowa na konferencji prasowej był pytany szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. To po pierwsze. Po drugie, dobrym standardem w polityce powinno być zamiast publicystyki, powinno być przedstawienie jakichkolwiek faktów. Wie pan, ja słucham to, co mówi pan Zandberg, to, co mówią niektórzy politycy PiSu, tylko oprócz publicystyki to nie widzę żadnych, znaczy niech podadzą jakieś fakty.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Joanny Rawik.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: A, to niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
14: To była autopromocja.

bibliotece, bo tam to jest, no nie takie stare miasto, Ostrowiec Świętokrzyski, ale tak Kasia zaczynała od Sandomierza, teraz poszerzyła Ostrowiec, Kasia Severin, i po prostu w gmachu starego browaru zrobili browar kultury. Biblioteka miejska mieści się w ogromnej przestrzeni i takie są na paru piętrach półki z książkami, ale one wszystkie są widoczne i to tworzy tak nadzwyczajną atmosferę. I tam właśnie było spotkanie moje z publicznością. Spotkanie prowadził mój przyjaciel, już dziennikarz prawdziwy, Max Wieczorski, który przecież tutaj był nieraz, właśnie obronił pracę licencjacką na uniwersytecie, oczywiście z wyróżnieniem. Tak, ale o tym festiwalu będę rozmawiać pojutrze z aktorką Bożeną Stachurą, która przyjdzie do naszego studia, a będziemy rozmawiać nie tylko o festiwalu, bo o co chodzi? Aha, powiem tylko, myśmy wczoraj po moim spotkaniu jeszcze wpadli na kolację, a potem pojechali do kina Etiuda, ponieważ festiwal jest filmowy, na spotkanie z Robertem Więckiewiczem. I było to bardzo ciekawe, akurat przyszliśmy troszkę spóźnieni, widownia była zapełniona tego wielkiego kina, ale dla nas były miejsca w pierwszym rzędzie. I akurat jakaś młoda osoba śpiewała piękną piosenkę francuską, która była przebojem lat 60. Je suis malade, jestem chory z miłości. No, jeśli chodzi o interpretację, wolę się nie wypowiadać. My po prostu dzisiaj zajmiemy się znowu życiem mojej kochanej bohaterki Edith Piaf. Bo ja zajmuję się nie tylko jej życiem, ale całą jej epoką, która była wyjątkowa. Podobnie jak w Polsce istniał pewien wspaniały czas dla piosenki, a to dzięki grupie autorów i kompozytorów, co obserwuję teraz na festiwalach, gdzie wykonywane są tamte piosenki często. Tak, jeszcze na chwilę wrócę do Sandomierza i Ostrowca, żeby tu z tego miejsca, ze studia, pozdrowić bardzo serdecznie Katarzynę i Andrzeja Sewerynów. Będą moimi gośćmi niebawem. Tak, to ogromnie ważne, bo właśnie ludzie tworzą wydarzenia. Tak, wracając do festiwali właśnie. Zawsze istniały w rozmaitych krajach festiwale mniejsze, o słabszej renomie od wielkich, nawet światowych, jak pożal się Boże Eurowizji, który w roku 1986 wygrała Céline Dion, co dzisiaj brzmi nieprawdopodobnie. Bardzo jestem ciekawa powrotu tej artystki z koncertami do Europy we wrześniu, zwłaszcza po genialnej interpretacji hymnu do miłości Edith Piaf. Ja jestem przekonana, że to zmieni wiele w jej innych kreacjach. No i oczywiście Céline Dion, hymn do miłości.

Tak, to nadzwyczajna interpretacja zupełnie. Ale dzisiaj zajmę się trochę znowu legendarnym filmem Boba Fosse, Kabaret. Nawet tydzień temu nadałam Lizę Minnelli w jednej z pieśni, w jej genialnej kreacji z tego filmu właśnie. Bo wielkie talenty dają o sobie znać niespodziewanie. Ja pamiętam podczas występu w Grand Musical de Varsovie w paryskiej Olimpii, Mireille z baru dla artystów poinformowała mnie, że będzie retransmisja amerykańskiego programu, który występował przed nami. W wielkiej grupie Varieté przewodziła drobna kobieta, która śpiewała, tańczyła i mówiła z lekkością zdumiewającą. Właściwie cała ogromna scena Olimpii należała bezbrzeżnie do niej. Oglądałam z ciekawością, doczekałam końca programu, żeby się dowiedzieć, że artystka nazywa się Liza Minnelli. Aha, w Hollywood jest reżyser filmów muzycznych, nazywa się Vincente Minnelli. Nie wiedziałam jeszcze, że matką Lizy jest aktorka i wokalistka Judy Garland, której posłuchamy teraz.

Tak, to była Judy Garland w tej pięknej piosence. Tak, wydaje się, że życie tworzy najdoskonalsze scenariusze. Tak było z filmem Kabaret. Irlandzki student Christopher Isherwood pojechał w połowie lat 30. ubiegłego stulecia do Berlina, by zarobić w czasie wakacji nauczaniem angielskiego. Po wojnie znalazł się w gronie wybitnych pisarzy w Londynie i dzięki takim znajomościom udaje się do Nowego Jorku, gdzie wchodzi w środowisko artystyczne. Jego opowiadanie o spotkaniu w Berlinie zostaje przerobione na scenariusz. Tak powstaje musical Kabaret, przeznaczony oczywiście na Broadway, ale głównej roli nie wykona w tej pierwszej wersji Liza Minnelli, bo w castingu oceniono, że ona powinna posiadać obcy akcent, a go nie posiada. Ale reżyseruje Bob Fosse. To aż dziwne, że utalentowany choreograf, niezwykle wrażliwy na aktorskie osobowości, dopiero debiutował jako reżyser. Nie, on debiutował w czymś innym. Kabaret to już będzie któryś film. Dopiero co Bob Fosse reżyserował rzecz pod tytułem Sweet Charity, którego pomysł wziął z Nocy Kabiri Federico Felliniego, w którym Giulietta Masina gra młodą dziewczynę uliczną, która żyje nadzieją wydobycia się z tej mizerii. No ponieważ kocham La Strada, to znowu nadam ten główny motyw Nino Roty.

tak mi pięknie zagrał na skrzypeczkach Zbyszek Wodecki w jakimś koncercie charytatywnym w Teatrze Buffo. Śpiewałam właśnie ten motyw La Strady. No ale tak, wróćmy do filmu Kabaret. Fenomen tego filmu zrozumiałam lepiej dopiero teraz, dzięki dokumentowi o Bobie Fosse. Z wykształcenia tancerz i choreograf, zarejestrował nawet dla telewizji taniec z małym księciem Antoine de Saint-Exupéry, co świadczy o rozmiarach jego poszukiwań artystycznych, jak również duchowych. Pierwotna wersja musicalu, Kabaret na Broadwayu, na pewno zawierała więcej baletu. Jednak ekranizacja stworzyła całkiem inne perspektywy. I dlatego ten komediodramat muzyczny stał się jednym z obrazów najostrzej ukazujących mechanizmy instalacji hitleryzmu. Mam na myśli sekwencję na łące, gdzie chłopczyk śpiewa pieśń ludową w rytmie marszu, czy marsza, nie wiem. Ostatnio słuchaliśmy Liza Minnelli w filmie Goodbye, Mein lieber Herr, a dzisiaj słuchamy tytułowej Kabaret.

Tak, to była Liza Minnelli. Ja po pierwszym obejrzeniu filmu Kabaret zdobyłam nagrania Lizy Minnelli. Słuchałam ich ranki i wieczory, zdumiewając się, jak z utalentowanej diwy rewiowej wyrosła na giganta ekspresji, co pozostaje wartością no niespotykaną, chwilami niedoścignioną. Ona miała zresztą swoją drogą trochę pecha, Liza Minnelli, bo w swoim pierwszym filmie, czyli w filmie Kabaret, osiągnęła szczyty artystyczne i wszystko, co zagrała potem na ekranie, nie sięgało, bo nie mogło. Nawet średnicy. Jeździła po świecie z recitalami, które były niezwykle w swoim kształcie, ale też taka była moda i styl. Wysoki poziom tekstów, zawierających zgodnie z tradycją pieśni, całe opowiadania. W tym czasie pojawia się muzyka rockowa, w której ważniejszy jest rytm i tak zwane silne uderzenie. Teksty jednak ograniczają się znacznie, choć nie zawsze. Z ekspresją jest już gorzej. Nie ma jej często wcale. A jednak istnieje tu i ówdzie. Właśnie zastanawiałam się tu nawet niedawno z moją koleżanką Lidką Stanisławską parę dni temu na naszej antenie. Na czym polega, że nowe pokolenia mają taką mikroekspresję, jeśli w ogóle mają, bo to różnie z tym bywa. I mnie się bardzo podoba, choć to nie jest już takie młode pokolenie, Igor Herbut, on jest Lemkiem, bardzo ciekawy człowiek. Ja chciałam inne nagranie piosenki Kory, ale albo Scarlett, ale nic, coś tam znaleźliśmy, posłuchajmy Igora Herbuta.

chmur o tych, co tylko chcą się chować. Czci starego Boga pod bladyma gwiazdami. Jutro zaczniemy od nowa, jeśli dziś znów przegramy.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
6: Tak, to było bardzo interesujące, co prezentuje Igor Herbut. Ja do niego jeszcze będę powracać. Zresztą uważam, że za mało jest piosenki polskiej. No akurat w naszym radiu nie. Bardzo zachęcona sukcesem mojego przekładu Małego Księcia Antoine de Saint-Exupéry, postanowiliśmy z Witusiem, że przetłumaczę w całości autobiografię Edith Piaf, która ukazała się, spisana w rok przed jej śmiercią, ukazała się zaraz po jej odejściu. I oto fragment z tej autobiografii, która nosi tytuł Moje życie, czyli Ma Vie. Tym razem wygrałam walkę z chorobą i śmiercią, ale nie zawsze tak będzie. Dlatego odczuwam potrzebę dokonania bilansu życia. Najpierw sięgam do dzieciństwa, które wydaje się tak odległe, że chwilami nieprawdopodobne. Mam nawet wrażenie, że tamte lata nie należą do mnie, ale tak było naprawdę. Zadziwia mnie intensywność moich intymnych przeżyć, które już od dawna uczyniono powszechnie znane. Tym bardziej chcę je teraz opowiedzieć po swojemu, z nadzieją, że zostaną właściwie zrozumiane. Ja pragnę zgłębić kobietę, którą byłam, także kobiety, którymi bywałam, wyjaśnić to, co już wiele razy publikowano o mnie. Sama chcę wiedzieć, kim byłam naprawdę. Nie da się ukryć. Moje życie było chwilami straszne, okropne, zarazem cudowne, bo kochałam. A życie kochałam ponad wszystko. I teraz posłuchajmy, jak Piaf cudownie śpiewa Milorda.

Tak, to była oczywiście Edith Piaf we wspaniałej piosence Georges'a Moustaki. I teraz dalej czytam fragmenty autobiografii Piaf. Kochałam życie, kochałam je w postaci mężczyzn, moich ukochanych mężczyzn, ale także przyjaciół, jak również nieznanych mi osobiście mężczyzn i kobiety, stanowiących moją publiczność. To dla nich przekraczałam granice swoich możliwości, dla nich mogłam umrzeć na scenie. A ja tutaj przypomnę, że w znakomitym filmie Oliviera Dahan, Non, je ne regrette rien, jest sekwencja, jak Edith Piaf śpiewa na scenie Padam, Padam i osuwa się zemdlona. A my słuchamy, jak Padam, Padam śpiewa Mireille Mathieu.

Tak, to była Mireille Mathieu. Przypomnę tylko, że kiedy Edith Piaf zmarła w roku 1963, młodziutka Mireille już tam wygrała jakieś festiwaliki na prowincji i już została wysoko oceniona, była przewidywana jako nowa Edith Piaf, ale ona na szczęście była i pozostaje nadal po prostu Mireille Mathieu, jedną z najciekawszych francuskich wokalistek. A my dalej czytamy Edith Piaf w jej wyznaniach życiowych. Wszyscy ci mężczyźni towarzyszą mi nadal, ci z przeszłości, jeśli nie fizycznie, to w myślach, bo najbardziej na świecie boję się samotności. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym w pewnej chwili być całkiem sama, sama o szarym zmierzchu albo w bolesnych mrokach poranka, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego żyje i czy na pewno warto żyć. Ja pragnę gorąco, kontynuuje Piaf, by każdy, kto przeczyta moje szczere wyznanie, uznał ostatecznie, że jak Marii Magdalenie wybaczono grzechy, to mnie też, a jej wybaczono, bo grzeszyła, bo tak bardzo kochała, a my teraz posłuchajmy jedną z piękniejszych piosenek o miłości, Elvis Presley.

Tak, to był nieśmiertelny Elvis Presley. Wczoraj w czasie tego bardzo interesującego spotkania z publicznością w Ostrowcu Świętokrzyskim zadano mi pytanie, co sądzę o dzisiejszym świecie. Powiedziałam od razu bez wahania, że bardzo mi brakuje w tym świecie wyższej duchowości, że świat jakoś strasznie się splycił i standetniał. I poza tym ja myślę, że idzie w parze z tym wszystkim brakiem duchowości, idzie też brak czułości, bo to jest chyba ściśle podwiązane. No tak, ale wracam do mojej Edith Piaf w jej autobiografii. Drugi rozdział nosi tytuł Mój mężczyzna, moi mężczyźni i czytamy w nim: trudne były moje miłości. Nie mogłam poznać tego, w którego ramionach byłam szczęśliwa. Za każdym razem, gdy myślałam, oto jest on, mężczyzna mojego życia, waliło się wszystko i znowu byłam sama. Być może dlatego, że nie byłam żadną pięknością, ale pewnie również dlatego, że nie umiałam być wierna. Dodam jeszcze, że łatwo mnie uwieść. Wtedy nie zastanawiam się zbytnio, kto to taki, ten kolejny on. I czasami wystarczył drobiazg, małe kłamstwo albo jedno słowo za wiele i moja miłość kończyła się gwałtownie, a ja już byłam w objęciach innego mężczyzny. A my posłuchajmy jednej z moich ulubionych kreacji piosenki wspaniałego szlagieru nieśmiertelnego La Vie en Rose Edith Piaf, ale jak go cudownie wykonuje Jack Nicholson.

0: sans émoi, mon cœur qui bat. Et chérie, j'adore ça, chérie.
1: Kocham Nicholsona za tę delikatną ekspresję. Dziękuję bardzo Szymonowi, Christianowi, który jest dziś przy konsolecie. A ja żegnam się z Państwem i do usłyszenia już za dwa dni w sztuce, która jest magią. Do usłyszenia.
2: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej.
3: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na wiadomości. Polityk KO zawieszony po opublikowaniu nagrania, na którym grozi taksówkarzowi, co z prezydencką radą do spraw nowej konstytucji. Amerykanie potwierdzają gotowość do stałej obecności swoich wojsk nad Wisłą. 20 osób zginęło na skutek zmasowanego ataku Rosji na Kijów.
1: Wiadomości wnet.
0: Polityk Koalicji Obywatelskiej Piotr Matan został zwolniony ze stanowiska pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego. Ponadto Matan, który jest radnym powiatu jędrzejowskiego oraz asystentem posła Artura Gierady, został zawieszony w prawach członka partii. Konsekwencje spotkały go po tym, jak do sieci trafiło nagranie z jego udziałem, w którym kłóci się w taksówce i grozi ukraińskiemu kierowcy.
2: Ty wiesz, kim ja jestem?
3: Co nie to?
2: Zaraz licencję stracisz. No właśnie, więc weź się ogarnij. No to właśnie, weź się ogarnij.
3: A kim ty jesteś, że mnie tutaj
2: licencję? Kim jestem? Pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.
3: I co mnie to obchodzi?
2: To, że zaraz możesz licencję stracić.
3: Ja powiedziałem, żeby on będzie z tobą jechał, bo ty jesteś...
2: Jaki?
3: Za
2: chamski. Ja jestem chamski, że ty do mnie mówisz, że...
3: Odmawiam.
2: Słuchaj, no to możesz odmawiać, to wzywaj policję.
3: Wzywaj ty.
2: No ty wzywaj.
3: Ty wzywaj, przecież ja odmawiam, a ty możesz, jak ci coś nie pasuje, wezwać.
2: A ja nie wiedziałem.
3: Nie, jechał, prosta bo jesteś jest... chamski.
2: I nie ja będziesz, jestem chamski.
3: Tak, i nie będziesz
2: posłuchaj,
3: do mnie piskował.
2: Bo ty tak bawisz.
3: Dobrze, uspokój się, Piotruś, opuśćcie
4: tak
3: auto i do widzenia. Oddaj mi klucze.
2: Uspokój się,
3: oddaj mi klucze. Oddaj mi klucze.
2: Będziesz, że z chłopie stracisz tą
3: licencję. Co? Tak.
0: Nagranie zostało zarejestrowane zimą. Wczoraj wieczorem zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Poseł PiSu Mariusz Gosek zapowiedział zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Matana.
5: Buta, pycha, arogancja. Zwykłe chamstwo, to było tak można nazwać to zachowanie radnego Koalicji Obywatelskiej. Nie ma zgody na takie zachowania ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, dlatego w poniedziałek złożę zawiadomienie do właściwej miejscowej jednostki Prokuratury Okręgowej w Kielcach celem wszczęcia postępowania przygotowawczego z artykułu 190 Kodeksu Karnego, groźby karalne, naruszenie nietykalności fizycznej, też próba zaboru mienia.
0: Rada nowej konstytucji, którą prezydent powołał w maju, nie zebrała się ani razu. Taką informację przekazał członek rady poseł Paweł Kukiz w wywiadzie dla Kanału Zero.
6: Być może tego trzonu głównego ta rada była powołana, się zbierała. Ja natomiast nic o tym nie wiem.
7: Prezydent zaprosił do tego gremium i nic od tej pory, żadnego kontaktu nie od ma ze strony pałacu?
6: Nie. No nie było
7: ani
6: żadnego.
7: Żadnego tam zaplanowanego na lipiec, sierpień posiedzenia.
6: Żadnego i dlatego mówię, ubolewam nad tym, że ten temat tylko był wpuszczony na chwilkę w tą przestrzeń medialną i nic się z tym nie dzieje.
7: To faktycznie nieśpiesznie ta.
6: No nieśpiesznie, tak. Jeżeli prezydent będzie tak zwlekał z tego typu inicjatywami, no to po prostu się skończy na pierwszej i ostatniej kadencji, to ja nie mam wątpliwości.
0: 20 osób zginęło na skutek nocnego kombinowanego ataku Rosji na Kijów. Ponad 80 zostało rannych. Zniszczenia odnotowano we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy. Jest zielone światło z Białego Domu na stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie zasugerował, że rozmieszczenie brygady pancernej wycofanej ostatnio z Polski nie zostanie przywrócone. Szczegóły dotyczące ewentualnej stałej bazy nie są znane. Tę sprawę komentował w Radiu Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
8: Jeżeli to zostało ogłoszone na specjalnym spotkaniu, które było zostało dużym wyróżnieniem dla Marcina Przydacza, bo jednak było podniesienie go na szczebel ministerialny, to Amerykanie chcą to jednak zrealizować. Teraz pozostaje nam tylko obserwować i pilnować, jak szybko zostanie to zrealizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Na razie załatwiliśmy i trzeba to po prostu dowieść. Polacy muszą pilnować Amerykanów, żeby zrealizować swoje obietnice i to jest takie pilnowanie nie na zasadzie wymiany korespondencji, ale już codziennej roboty.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
4: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
9: Trzymajcie, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Amizomarki Decyzji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki! Arcego! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
9: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
15: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
13: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: 8 minut po godzinie 15, w Dublinie 16 stopni, zachmurzone niebo, czekamy na kolejny deszcz już dzisiaj. Szymon Krystianus z Kompanii Słońcu przy konsulatach w Warszawie. No i ja, redaktor Wybran Studio 37. No i cóż, słuchaczki i słuchacze w Polsce doczekali się dzisiaj pod niebem Gdyni podczas Open Air Anno Domini 2026. Któż to będzie? Wielki Nick Cave pod polskim niebem. Whipping Song. Co prawda nie mam Blixy Bargelda, ale jest Warren Ellis. Ależ to była płyta The Good Son.

0: Piknik dzisiaj podczas festiwalu Open Air pod niebem Gdyni. No i cóż, myślałem, że będzie transmisja gdzieś w Telewizji Polskiej, ale niestety nie. Ale jutro grupa The Cure też telewizyjnie. Przed nami...
1: Czas na Częstograj.
0: No to nasza husky przepiękna, Aleksandra Myszor. Skoro lato wybuchło wczoraj tak naprawdę... To naszym Częstograjem nagranie Lato z epki Między Słowami, która jest płytą tygodnia.

Kaczki, czyli Aleksandra Myszor. Utalentowana córka dumnego taty Przemysława Myszora, klawiszowca, kompozytora, gitarzysty rytmicznego formacji Myslowic. Nagranie lata, nasz pierwszy lipcowy Częstograj. Ponieważ chcę się zacytować wielkiego Romana Śliwonika z tomu Tamten wiek. Ten czarny motyl, który usiadł tej nocy na mojej białej ręce, jest chwilą. Chwilą jestem, byłem i ja. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. A cała epka Husky jest naszym albumem obowiązkowym. Nagranie na start. 5 nagrań z epki Między słowami. Ola Myszor, czyli Husky. Weśniowy indie pop z domieszką tych marzeń, tego dream popu.

0: Album tygodnia Husky, czyli Aleksandra Myszor, nagranie na starty tutaj niezwykłe jebki, na którą składa się 5 nagrań między słowami. Nie wiem jak Państwo, ale ja czekam bardziej niż bardzo na najnowszą płytę kogo? Marcina Szczurskiego.
1: Czas na Często graje.
0: A muzycznie wspiera go między innymi kto? Wielki Paweł Swiernalis, podobnie tekstowo. Tytuł płyty Retro Pop, czekamy bardziej niż bardzo. Trzeci singiel to Przeczucie w podtytule Na Retro. Trochę taki funkujący ukłon w stronę muzyczności PRL-u.

dzisiaj samoletnie hiciory. Przeczucie po tytule Na Retro, Michał Marcin Szczurski. Dzisiaj Nick Cave pod niebem Gdyni podczas festiwalu Open Air, a jutro Robert Smith, który z Oliwią Rodrigo wyśpiewa What's Wrong With Me?

0: Robert Smith i Olivia Rodrigo. Muzyka łączy pokolenia. Panie i panowie, Szymon Chrystianow przy konsoletach pozostaje. My słyszymy się o 18:00 zamiast Milo Kurtisa, zaraz ponad oceanami.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam wszystkich Państwa, uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
3: I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do kolejnej już audycji Ponad Oceanami. Jak co czwartek witamy Państwa bardzo serdecznie, jak sama nazwa wskazuje. Być może przybyli nam nowi słuchacze, taką oczywiście mamy nadzieję. To jest audycja, drodzy Państwo, w której wędrujemy ponad oceanami, zmieniamy strefy czasowe, zmieniamy miejsca i zmieniamy opowieści. Ale jedno jest pewne, wybieramy to, co najważniejsze, to, co najciekawsze z różnych części świata. Będziemy i w Stanach Zjednoczonych, opowiemy o tym, co na Bliskim Wschodzie, opowiemy o tym, co w Europie, w Polsce, w Chicago, to wszystko przed nami, a już teraz nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego przystanku, a będzie nim Londyn i korespondencja Aleksa Sławińskiego.
0: Ponad oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Największe upały w Londynie już za nami, jednakże nadal panuje tutaj piękna, piękna pogoda. No i czym przez ostatni tydzień żyła Wielka Brytania? Przez cały weekend żyliśmy przede wszystkim informacją o zarobkach króla Karola III. Albowiem jako pierwszy współczesny brytyjski monarcha dobrowolnie ujawnił, że za rok finansowy 2024-2025 zapłacił prawie 13 milionów funtów podatku. Jego syn, książę William, za ten sam okres zadeklarował wpłatę 7,75 miliona funtów. Łącznie w ostatnich latach obaj panowie zapłacili do skarbówki ponad 50 milionów funtów. To dużo więcej niż niejedna korporacja międzynarodowa wprowadza do budżetu. Oficjalnie państwowe fundusze na utrzymanie dworu w 2027-2028 roku wzrosną do poziomu 99 milionów funtów. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na konserwację zabytków, cyberbezpieczeństwo oraz inwestycje ekologiczne, przykładowo wymianę kotłów na zamku w Windsorze. Pieniądze z kiesy królewskiej na pewno bardzo przydadzą się Londyńczykom, albowiem właśnie dowiedzieliśmy się, że zabytkowy most Hammersmith, mający prawie 140 lat i który od 7 lat jest remontowany, za grube pieniądze pochłonął już ponad 50 milionów funtów, a dodatkowo jeszcze gmina żąda kolejnych 20 milionów. No niestety pozostanie zamknięty dla ruchu kołowego po 7 latach remontu. Wiedzieliśmy się, że prace konserwacyjne będą jeszcze trwały, no ale gdybyśmy mieli go do końca zreperować, przypominamy, że 7 lat temu odkryto pęknięcia w strukturze wiekowego mostu, mogłoby to nas kosztować 300 milionów funtów, czyli praktycznie koszt wybudowania nowego mostu. Z tego powodu most pozostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Dawniej tamtędy przejeżdżały autobusy, do tej pory linie autobusowe są przerwane. Zobaczymy, jak będą wyglądały po oficjalnym ogłoszeniu, że most już nigdy nie wróci do ruchu kołowego. I ciekawe, czy właśnie w pobliżu powstanie kolejny most. Takie już projekty mieliśmy w centrum Londynu, kiedy zaraz obok jednego mostu stawiano drugi, ponieważ ten pierwszy był nie pierwszej jakości. Jeżeli chodzi o przepalarnię kasy, Hammersmith Bridge chyba przebija wszystko w Londynie. Na sam koniec informacja, która zmroziła Brytyjczyków. Okazuje się, że szef gangu z Rochdale, który zajmował się gwałceniem i porywaniem młodych dziewczynek, został właśnie wypuszczony z więzienia. Shabit Ahmed, który był znany jako Daddy przez swoje ofiary, został skazany na 22 lata więzienia w sierpniu 2012 roku za serię przestępstw wobec młodych dziewczynek. W tym tygodniu ofiary dowiedziały się, że przestępca zostanie wypuszczony i mimo wcześniejszego ogłoszenia, że po wyjściu z więzienia zostanie deportowany, jednak pozostanie w Wielkiej Brytanii. Jak donosi portal BBC, 73-letni przestępca opuścił już więzienie i jest przetrzymywany w zabezpieczonym mieszkaniu, nosząc opaskę GPS, żeby monitorować jego ruchy. Do usłyszenia mówi wam Aleks Sławiński. Spotykamy się już w najbliższy czwartek. Niestety nie spotkamy się w sobotę i w niedzielę podczas Studia Londyn i Britbeat, ponieważ nawet Studio Londyn czasami potrzebuje krótkiego odpoczynku. Miłej reszty tygodni.
3: I to oczywiście jeden ze współgospodarzy Studia Londyn na antenie Radia Wnet, czyli Aleks Sławiński. Bardzo dziękuję za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, przed nami debiut w audycji Ponad Oceanami. Ja witam bardzo serdecznie i zapraszam na korespondencję Patrycji Stępniak, czyli Radio Deon, prosto z Chicago.
0: Ponad Oceanami.
5: Dzień dobry, Jaśmino, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę być ponad oceanami, wybrać się razem z Wami w tą niezwykłą podróż. Chicago żyje dziś kilkoma ważnymi wydarzeniami. W czerwcu został podpisany dekret dotyczący nowych finansów w Chicago. Podpisał go gubernator Pritzker i od 1 lipca obowiązuje rekordowej wartości 55,9 miliarda dolarów. Najwięcej środków trafi na edukację, ochronę zdrowia, programy społeczne oraz rozwój lokalnej gospodarki. Jednocześnie część wydatków zostanie niestety sfinansowana dzięki podwyżkom podatków, które będą obowiązywały i obejmowały zakłady sportowe, kryptowaluty i usługi cyfrowe. Polonijna społeczność natomiast żyje troszeczkę i poruszona jest odsunięciem tablicy, która będzie upamiętniała Krzysztofa Arsenowicza, Honor Way. Będzie to aleja honorowa, która będzie poświęcona dziennikarzowi i ambasadorowi polskiej kultury w Chicago. Oczywiście tutaj kolejny polski akcent w Chicago, czyli Robert Lewandowski. Dzieje się bardzo dużo zamieszania dookoła jego osoby. Nie cichną emocje dookoła tego transferu do Chicago Fire. Kibice szturmują dosłownie klubowy sklep, a internet obiegła kuriozalna historia, która paradoksalnie miała już miejsce wcześniej w Bayernie Monachium. Mianowicie brakuje jednej literki, bo można dać tylko 10 znaków i nazwisko Lewandowskiego nie mieści się w zamówieniu online. Natomiast była super niespodzianka w strefie kibica Chicago Fire. Wczoraj podczas meczu można było kupić koszulkę, było ich tylko 100, limitowana edycja kosztowała $200, rozeszły się dosłownie w ciągu kilku minut, co pokazuje, że Lewandowski budzi emocje nie tylko wśród polonijnego środowiska, ale wśród ogólnie całej społeczności amerykańskiej, która kibicuje piłce nożnej podczas mundialu, gdzie to wyraźnie zainteresowanie wzrasta i jest coraz bardziej mocniejsze. Szerokim echem też i dużo spekulacji wywołał wpis Ani Lewandowskiej, która przyznała, że przeprowadzka z Barcelony do Chicago budzi w niej ogromne emocje. No i lęk. Ja to troszeczkę rozumiem, bo oczywiście rodzinna taka przeprowadzka może wiązać się z jakimiś niepewnościami. A z drugiej strony pokazuje to, że nawet za najpiękniejsze sukcesami stoją bardzo ludzkie historie, co jest dla mnie niezwykle poruszające i myślę, że dla wielu z nas. 4 lipca, to wiadomo, że jedno z największych świąt w Stanach Zjednoczonych, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, święto, które upamiętnia przyjęcie Deklaracji Niepodległości. Od pokoleń jest symbolem wolności wspólnoty amerykańskiej. Początkowo były to ogniska, spotkania nad rzekami, śpiewy i zostało to częściowo tak. Natomiast w dużych miastach przemieniło się to w pokazy sztucznych ogni i taki niezwykły pokaz sztucznych ogni będziemy mieli mieli na Navy Pier 15 minut zostało przygotowanego. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do gorącego Chicago. Upały towarzyszą całemu miastu. Blisko 105 stopni temperatura odczuwalna. I droga Jaśmino, więc gorączka letnia obowiązuje tutaj nas wszystkich. To specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Patrycja Stępniak, Radio Deon Chicago.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i witamy na pokładzie. No właśnie, bardzo ważne święto dla Amerykanów, ale my tutaj też będziemy o nim opowiadać. Ja już teraz zapraszam Państwa w sobotę na pasmo między godziną 12 a 13 oczywiście czasu polskiego, ale dzisiaj porozmawiamy również z panią rzecznik bazy, w której stacjonują amerykańscy i oczywiście też polscy żołnierze w Poznaniu. A teraz, drodzy Państwo, przechodzimy już do kolejnej korespondencji. W studio Radia Wnet na Placu Zamkowym jest już Paweł Kobierski.
0: Ponad oceanami.
6: Dzień dobry Państwu. Korespondencja oczywiście sportowa, ponieważ mundial w pełni, o tym nie wolno zapominać, szczególnie, że Stany Zjednoczone zdecydowanie tej nocy mogły świętować. Ekipa prowadzona przez selekcjonera Mauricio Pochettino wygrywa z Bośnią i Hercegowiną 2-0 po golach Folarina Balguna oraz Marka Tillmana. Ten pierwszy, ten wieczór może zaliczyć do takich różnie udanych, ponieważ po zdobyciu bramki w 45 minucie, w 64 z boiska już się wymeldował ze sprawą brutalnego faulu i nadepnięcia na stopę rywala, przez co też Stany Zjednoczone mają problem, ponieważ będą bez swojego podstawowego napastnika na pojedynek z Belgią. Belgią, która w sensacyjny, nieprawdopodobny, niesamowity sposób pokonała Senegal. Niech sobie Państwo wyobrażą, że do 85 minuty weterangi prowadziły 2-0 i wystarczyły zaledwie 3 minuty, żeby czerwone diabły z Beneluxu wyrównały. Mieliśmy dogrywkę i w 117 minucie faul popełnili zawodnicy Senegal. Yuri Tielemans został sfaulowany, podszedł do jedenastki, wykorzystał ją, tym samym umieszcza Belgów w 1-8, gdzie właśnie zmierzył się z Amerykanami. Ten gol z rzutu karnego Yuriego Tielemansa oficjalnie jest najpóźniej zdobytym golem w historii Mistrzostw Świata. Anglicy trochę pomęczyli się z Demokratyczną Republiką Konga, ostatecznie wygrali 2-1, 2 gole Harry'ego Kane'a i w następnej rundzie zmierzą się z Meksykiem. Jeżeli chodzi o inne sporty, to cały czas wymiany w NBA, podpisywanie zawodników. Ruchy robią Los Angeles Lakers. LeBron James oficjalnie ogłosił, że odchodzi z tego zespołu i będzie szukał nowego klubu w wieku 41 lat. Natomiast Jaylen Brown zamienia Boston na Filadelfię. Wymiana za Paula George'a, 2 piki pierwszej rundy oraz 2 wybory draftu w drugiej rundzie. Na koniec tenis. Wimbledon mamy w pełni. Obecnie 3 Polaków cały czas gra, czyli Kamil Majchrzak, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Obecnie Iga Świątek wygrywa z Karoliną Pliszkową 1-0 w setach. Pierwszy set 6-1, w drugim prowadzi 4-3. Kamil Majchrzak natomiast remisuje z Zakarem Swajdą. Pierwszy set 6-2 na korzyść Polaka, drugi 6-2 na korzyść Amerykanina. Obecnie jest 5-4 dla Swajdy. Dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i drodzy Państwo, nadal pozostajemy jeszcze w Polsce, bo teraz czas na korespondencję Jakuba Pilarka.
7: Ponad oceanami. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. W dzisiejszym mini felietonie, bo tak mogę chyba nazwać to wystąpienie, chciałem Państwa zachęcić do sceptycyzmu, ale nie takiego sceptycyzmu metafizycznego w kwestiach doczesnych, tylko sceptycyzmu w poznawaniu, w odbiorze treści medialnych. Jesteśmy zalewani potokiem informacji i musimy jakoś je filtrować. I jak się okazuje, jest to dosyć trudne. Chciałem tu na 2 przykładach zwrócić uwagę na potrzebę zachowania pewnej właśnie wstrzemięźliwości czy ostrożności w wyciąganiu wniosków. Kilkanaście dni temu Wioletta Kraskowska, żona Leszka Kraskowskiego, dziennikarza, który siedzi obecnie w tymczasowym areszcie, opublikowała takie obszerne oświadczenie przedstawiające jej męża jako przemocowca, człowieka, którego traktuje jako zagrożenie dla swojego zdrowia czy wręcz życia. Bardzo niekorzystne dla Leszka Kraskowskiego. I w tym oświadczeniu zamieściła m.in. skan postanowienia prokuratora o zastosowaniu dozoru policyjnego wobec jej męża z 2017 roku. No, wynikało z tego dokumentu, że Kraskowski był wówczas podejrzanym w sprawie o znęcanie się. No, fakt ten odczytałem jako wyjątkowo niekorzystny dla Leszka Kraskowskiego, bo jeżeli wiele lat temu już miałby być przemocowcem, no to kreśli się tu w tej sprawie, zakładam, że państwo ją przynajmniej pobieżnie znają, taka konsekwentna linia takiego działania właśnie przemocowego dziennikarza wobec żony. Ale jako dziennikarz zwróciłem się z pytaniem do prokuratury okręgowej w Warszawie, jak zakończyło się to postępowanie, no i okazuje się, że ono zostało umorzone. Także no, organy ścigania nie stwierdziły tu żadnej winy Leszka Kraskowskiego. Taki drobny przykład pokazujący, jak z jakiegoś dokumentu, który no, jest dokumentem państwowym, można wyciągnąć, jeżeli jest się nieostrożnym, takie nadprogramowe wnioski. Wszystko trzeba weryfikować. Innym przykładem jest sprawa śledztwa dotyczącego zabójstwa sierżanta Mateusza Sitka. Prokuratura Okręgowa w Warszawie jakiś czas temu opublikowała personalia tego podejrzanego z Maroka pochodzącego i równocześnie nie opublikowała jego wizerunku. I w prasie, na przykład pani profesor Krystyna Pawłowicz, którą skądinąd bardzo cenię i pozdrawiam, krytykowała niepublikowanie tego wizerunku, twierdząc, że utrudnia to poszukiwania. I to rzeczywiście tak na pierwszy rzut oka wygląda. Ale mnie udało się ustalić, że organy ścigania, które prowadziły te postępowanie, ludzie autentycznie zaangażowani w te śledztwo, w te poszukiwania, nie jakieś osoby funkcyjne na górze, tylko ci, którzy to robili na samym dole, nie chcieli, żeby wiedza o tym, że ten podejrzany jest znany, dotarła do niego samego. I opublikowanie jego personaliów w komunikacie prokuratury krajowej dokonało się wbrew woli prowadzących śledztwo. No, w naturalny sposób to, że potem nie publikowano wizerunku, było jakimś rodzajem gaszenia pożaru. I to jest przykład sprawy, gdzie na pierwszy rzut oka możemy dokonać jakichś ocen, a one wcale niekoniecznie są adekwatne, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Na kanwie tych dwóch spraw chciałem państwa zachęcić do wstrzemięźliwości w ocenach, ostrożności, weryfikowania źródeł. Dotyczy to również w szczególności tego, co pojawia się na stronach Radia Wnet i na antenie, bo nikt nie może być wolny od tej weryfikacji. Dziękuję.
3: To korespondencja Jakuba Pilarka, a teraz, drodzy państwo, czas na doktora Mikołaja Murkocińskiego.
0: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
8: Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu. W ostatnich dniach w Polsce dużo mówimy o upałach. Podobnie jak we Francji, gdzie w zeszłym tygodniu bardzo wysokie temperatury dawały się we znaki paryżanom, ale nie tylko, bo w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni. Ale w tym wypadku, w przypadku Francji, nie mówimy o drobnych niedogodnościach, ale o sytuacji, która stała się poważnym tematem politycznym. Przede wszystkim dlatego, że upały po raz kolejny, według opozycji, miały pokazać dysfunkcję państwa francuskiego, a w szczególności systemu opieki zdrowia. Według danych resortu zdrowia właśnie w ciągu 11 dni średnia liczba zgonów zwiększyła się o 1000, a ponad 50 osób utonęło w różnych zbiornikach wodnych. Coś, co według opozycji pokazuje niekompetencję obecnego rządu Francji, rządu, który oczywiście zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom. Lewica zarzuca prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi brak odpowiedniej polityki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Natomiast aby radzić sobie doraźnie z wysokimi temperaturami, każde stronnictwo polityczne ma swoje propozycje. Wspomniana lewica chce masowej instalacji żaluzji w domach. Z kolei prawica Marine Le Pen zaproponowała instalację klimatyzatorów, która kosztowałaby kilkaset miliardów euro według wyliczeń różnych dziennikarzy. Ale najciekawszy jest chyba pomysł centrowego polityka Edouarda Philippa, który jest także poważnym kandydatem na prezydenta, który zaproponował stworzenie narodowego programu kąpieli. I to chyba ten pomysł Edouarda Philippa jest aktualnie najlepiej wdrażany, chociażby w Paryżu, gdzie prawdziwym hitem tego lata jest nowe kąpielisko w kanale Saint-Martin. Chociaż w ostatnich dniach, gdy mówi się o tym kąpielisku, to przede wszystkim w kontekście młodocianego Hamzy, 14-latka, który biega i oblewa wszystkich przechodniów, no chyba, że zapłacą mu 2 euro. Ale na pewno nie jest to ostatni epizod tak zwanej canicule, czyli upału w tym roku, ale pewne jest na pewno, cała kampania wyborcza we Francji się rozkręca i też ta debata na temat upałów będzie także elementem tej kampanii wyborczej, bo wybory we Francji już w kwietniu przyszłego roku. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Mikołaj Murkociński.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. To Mikołaj Murkociński, a teraz ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
0: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
9: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. To jedna z najbardziej wyczekiwanych i kontrowersyjnych decyzji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości w ostatnich latach. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł stosunkiem głosów 6-3, że poszczególne stany mają pełne prawo zakazać biologicznym mężczyznom rywalizacji w kobiecych ligach sportowych. Decyzja ta uderza bezpośrednio w postulaty organizacji LGBT, które domagały się dopuszczenia osób transpłciowych identyfikujących się jako kobiety do żeńskiej reprezentacji. Sąd zajął się skonsolidowanymi sprawami z Idaho i Wirginii Zachodniej. Przypomnijmy, że spór prawny rozgorzał na dobre, gdy młodzi mężczyźni identyfikujący się jako kobiety zaskarżyli stanowe przepisy blokujące im możliwość gry w żeńskich drużynach. W ostatecznym wyroku sędziowie odrzucili jednak argumentację powodów. Kluczem do rozstrzygnięcia okazała się interpretacja federalnych przepisów znanych jako Title IX. Sąd Najwyższy uznał, że prawo to pozwala szkołom na zapewnienie oddzielnych drużyn sportowych definiowanych według płci biologicznej. W uzasadnieniu podkreślono, że bezpieczeństwo oraz uczciwość konkurencyjna stanowią ważne interesy państwa, a podział drużyn ze względu na biologię jest z nimi ściśle powiązany. Choć wyrok zapadł konserwatywną większością, wywołał on skomplikowaną dyskusję wewnątrz samego składu sędziowskiego. 3 z 4 zasiadających w sądzie kobiet złożyły częściowe opinie zgodne, ale z istotnymi zastrzeżeniami. Amerykański wyrok wpisuje się w szerszy globalny trend, który od lat polaryzuje opinię publiczną. Zwolennicy zmian podnoszą kwestię inkluzywności, podczas gdy krytycy alarmują, że zmuszanie kobiet do rywalizacji z biologicznymi, silniejszymi mężczyznami niszczy ideę fair play. Warto dodać, że podobne restrykcje wprowadził już Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Z kolei akademicka liga NCAA zakazała występów transpłciowym zawodniczkom po tym, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa zagroziła odcięciem finansowania federalnego dla uczelni łamiących tradycyjny podział płciowy. Orzeczenie Sądu Najwyższego kładzie kres prawnym spekulacjom i betonuje dotychczasowe zasady w amerykańskim sporcie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
0: Ponad oceanami.
3: I to, drodzy Państwo, ojciec Paweł Kosiński, jezuita, a teraz powoli już nasza audycja dobiega końca, natomiast ja może zaproszę Państwa od razu na popołudnie w Radiu Wnet. Oczywiście dziękuję wszystkim korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz dziękuję Patrycji Stępniak i witamy ją na pokładzie audycji Ponad Oceanami. Z tej strony oceanów Szymon Chrystianów zrealizował program, wydał Andrzej Karaś i bardzo oczywiście im dziękuję. A drodzy Państwo, jeżeli chodzi o popołudnie, to dziś między innymi rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym, ale jeszcze wiele, wiele innych ciekawych tematów. Zapraszam o godzinie 16 do usłyszenia.
0: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
10: Radio Wnet.

0: Polityk KO zawieszony po opublikowaniu nagrania, na którym grozi taksówkarzowi. Profesor Nowak w Radiu Wnet mówił o próbie otrucia Karola Nawrockiego. Opozycyjny PiS apeluje o obniżenie cen paliw do 30 września. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości Wnet.
0: Do 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nocnego ataku kombinowanego Rosji na Kijów. Ponad 80 osób zostało rannych. Zniszczenia odnotowano we wszystkich dzielnicach stolicy Ukrainy. Polityk Koalicji Obywatelskiej Piotr Matan został zwolniony ze stanowiska pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego. Ponadto Matan, który jest radnym powiatu jędrzejowskiego oraz asystentem posła Artura Gierady, został zawieszony w prawach członka partii. Konsekwencje spotkały go po tym, jak do sieci trafiło nagranie z jego udziałem, na którym kłóci się w taksówce i grozi ukraińskiemu kierowcy.
2: Bardzo nigdy jechał.
3: Ty wiesz, kim ja jestem?
2: Co
3: ja
2: to?
3: Zaraz licencję stracisz. No właśnie, więc weź się ogarnij.
2: A kim ty jesteś, że mnie tutaj
3: licencję? Kim jestem? Pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.
2: Co mnie to obchodzi?
3: To, że zaraz możesz licencję stracić.
2: Ja powiedziałem, żeby on z tobą jechał, bo ty jesteś...
3: Jaki?
2: Za chamski.
3: Ja jestem chamski, że ty do mnie mówisz, że...
2: Odmawiam.
3: Słuchaj, to możesz odmawiać, to wzywaj policję.
2: Wzywaj ty.
3: Ty wzywaj,
2: przecież ja odmawiam, a ty możesz, jak ci coś nie pasuje, wezwać.
3: No ja nie wiedziałem.
2: Jechał, prosta bo jesteś chamski.
3: I nie ja jestem chamski.
2: Tak, i nie będziesz
3: posłuchaj,
2: do mnie piskował.
3: Bo ty tak bawisz.
2: Dobrze, uspokój się, Piotruś, opuśćcie
3: tak
2: auto i do widzenia. Oddaj mi klucze.
3: Uspokój
2: oddaj
3: się,
2: mi klucze.
3: Będziesz grzeczny,
2: oddaj mi klucze.
3: Będziesz
2: klucze,
3: że z chłopie stracisz tą licencję.
2: Co to?
0: Nagranie zostało zarejestrowane zimą. Wczoraj wieczorem zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Poseł PiSu Mariusz Gosek zapowiedział złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez radnego Matana.
4: Buta, pycha, arogancja. Zwykłe chamstwo, bo tak można nazwać to zachowanie radnego Koalicji Obywatelskiej. Nie ma zgody na takie zachowania ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, dlatego w poniedziałek złożę zawiadomienie do właściwej miejscowej jednostki prokuratury okręgowej w Kielcach celem wszczęcia postępowania przygotowawczego z artykułu 190 kodeksu karnego, groźby karalne, naruszenie nietykalności fizycznej, też próba zaboru mienia.
0: Gościem Radia Wnet był profesor Andrzej Nowak. W książce Wywiadzie rzece z prezydentem Karolem Nawrockim opisał moment chwilowej utraty przytomności, jakiej doświadczył Nawrocki podczas ubiegłorocznej kampanii. Według Nowaka nagłe pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło na skutek otrucia.
5: Chodziło o skompromitowanie. Chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go w roli bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków.
0: Według profesora Andrzeja Nowaka do otrucia mogło dojść poprzez pocałowanie podstawionej kobiety w rękę.
5: Sam Karol Nawrocki wspomniał w rozmowie, że przestrzegano go, żeby nie całował kobiet w rękę. Jedna z nich mogła być przecież podstawioną osobą, której dłoń mogła być nasączona jakąś właśnie substancją trującą. Ale to jest tylko domysł, jak było, myślę, że bardzo trudno będzie dojść.
0: Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość domaga się obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa do końca września. Partia krytykuje rząd za wygaszenie programu CPN. O sprawie mówił kandydat na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przed stacją benzynową.
6: Polacy ruszyli w drogę, bo skończył się rok szkolny w piątek w zeszłym tygodniu. Wyjeżdżają na wakacje i muszą tankować paliwo niemal złotówkę, a w niektórych stacjach, jak wiemy, także złoty 20 droższe niż dobę wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
0: Od 1 lipca przestał obowiązywać rządowy program CPN. Ceny paliw niżej. Stawka VAT na paliwa wróciła z 8 do 23%, a wysokość akcyzy wzrosła o 29 groszy dla benzyny i 28 groszy dla oleju napędowego. Przestały obowiązywać maksymalne ceny detaliczne paliw. Rada nowej konstytucji, którą prezydent powołał w maju, nie zebrała się ani razu. Taką informację przekazał członek rady, poseł Paweł Kukiz, w wywiadzie dla kanału Zero.
7: Być może tego trzonu głównego ta rada była powołana, się zbierała, ja natomiast nic o tym nie wiem.
8: Prezydent zaprosił do tego gremium i nic od tej pory, żadnego kontaktu nie ma ze strony pałacu?
7: Nie. No nie było żadnego.
8: Żadnego tam zaplanowanego na lipiec, sierpień, posiedzenia.
7: Żadnego i dlatego mówię, ubolewam nad tym, że ten temat tylko był wpuszczony na chwilkę w tą przestrzeń medialną i nic się z tym nie dzieje.
8: To faktycznie nieśpiesznie
7: Nieśpiesznie. Jeżeli prezydent będzie tak zwlekał z tego typu inicjatywami, no to po prostu się skończy na pierwszej i ostatniej kadencji, to ja nie mam wątpliwości.
0: To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę publicystyka, popołudnie Radia Wnet z redaktor Jaśminą Nowak.
9: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
10: Reklama.
11: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
12: Słuchaj, tam kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
13: Więcej sztuki! Arcego!
14: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
12: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super, fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
10: Po reklamie.
15: Autopromocja. W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio, zapraszam.
16: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
15: To była autopromocja.
10: Popołudnie Wnet.
17: 16:08 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet i od razu przechodzimy do rozmowy z pierwszymi gośćmi, a są nimi pani Alina Szydowska, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: A także prezes tego stowarzyszenia, myślę, że już znany też słuchaczom Radia Wnet, pan Marcin Buchna. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
17: Przed Komisją Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawiły się poważne zastrzeżenia dotyczące odpowiedzi na dezyderat w sprawie inwestycji w Kosakowie i jej wpływu na Zatokę Pucką. To teraz przełóżmy to wszystko na ludzki język. O co chodzi w tej sprawie?
19: No, chodzi przede wszystkim o to, że Zatoka Pucka po prostu jest na dzień dzisiejszy bardzo mocno pod względem środowiskowym zdegradowana. Mamy katastrofę. Nie chcemy, żeby ta katastrofa ekologiczna się pogłębiała. No i okazało się, że jeden z inwestorów spółki Skarbu Państwa wystąpił po prostu o pozwolenie wodnoprawne w tym celu, żeby zrzucać kopalinę solną do tego cenoprzyrodniczego akwenu, jakim jest Zatoka Pucka, w wyniku po prostu rozbudowy podziemnych magazynów gazu. No i oczywiście Rada Gminy

0: bardzo zasmuceni i rozczarowani po prostu postawą ministrów, którzy nie potrafili po prostu posłom na komisji przedstawić sytuację, jaka obecna panuje nad Zatoką Pucką.
1: Proszę bardzo.
2: Ten temat jest dla nas tak istotny, bo zajmujemy się nim od kilkunastu lat. A tak prawdę mówiąc, przyglądamy się temu, że jakieś działania są robione, żeby uregulować wszystkie warunki realizacji inwestycji na naszym terenie, bo jak to wiadomo, że są bardzo intensywnie, ten nasz teren jest zagospodarowywany. No i był w 25 roku opracowany audyt krajobrazowy województwa pomorskiego i co jest dla nas ważne, myśmy w tym audycie wyłapali kilka nieścisłości, między innymi taką, że tam był bardzo ważny punkt wskazanie zagrożeń środowiska związanych z realizacją jakiegoś planu. I natomiast to, co dotyczy realizacji rozbudowy kawern w Zatoce Puckiej, było w ogóle nieuwzględnione. Czyli to zjawisko kolejnego zanieczyszczania, powiększania, a degradacji nie było ujawnione.
3: I rozumiem, że państwo nie jesteście usatysfakcjonowani z tej odpowiedzi. Ona nie odnosi się do tych konkretnych zarzutów, o których wy tutaj mówicie. To pytanie, co dalej? Jakie jeszcze macie narzędzia?
0: Raczej nie tylko my jesteśmy nieusatysfakcjonowani, ale również posłowie, którzy byli na tej komisji, bo proszę pamiętać, że większość posłów z prawicy cofnęło, jakby tutaj można powiedzieć, było niezadowolonych z tej odpowiedzi i generalnie przekazali z powrotem po prostu jakby pismo do prezesa Rady Ministrów w tym celu, żeby odpowiedzieć po prostu na te pytania, które były po prostu zadane w tym dezyderacie, tak? No bo tych odpowiedzi na dzień dzisiejszy posłowie po prostu nie usłyszeli. Trochę jestem zasmucony tą sytuacją, że inni posłowie po prostu się wstrzymali, tak? No sprawa jest bardzo głośna i myślę, że tutaj w tym przypadku ponad podziałami, jeśli mówimy o środowisku, powinniśmy rozmawiać przy otwartych drzwiach i te odpowiedzi na te trudne pytania powinniśmy po prostu usłyszeć. Nawet jeśli są one bardzo bolesne, tak? Ja mam świadomość tego, że na dzień dzisiejszy sytuacja jest trudna, bo nie ma po prostu tych wyników badań, które po prostu mogłyby nam pokazać po prostu, z jaką faktyczną sytuacją mamy do czynienia z Zatoką. Ja chcę dodać po prostu, że spadła tam gwałtownie populacja ryb konsumpcyjnych pod ochroną, po prostu mamy masowy upadek zwierząt, jak i również po prostu tych nie tylko uzależnionych od ekosystemu, ale też tych padlinożernych po prostu, które karmią się tymi padniętymi.
3: A dlaczego tak się dzieje? Bo rozumiem, że mówimy o sprawie ważnej, istotnej dla nas wszystkich tak naprawdę, bo Zatoka Pucka to jest bardzo ważne, piękne miejsce na mapie Polski. Państwo podnosicie ważny problem, odbijacie się od drzwi, czyli co, nie ma woli politycznej, żeby przeprowadzić merytoryczną dyskusję. To jest tak, że państwo unika odpowiedzialności, ale gdzieś musi być tego powód. Dlaczego?
0: Raczej ja myślę po prostu, że tam, gdzie wchodzą w grę duże biznesy, po prostu to tam jest duża siła oporu. Tam jest duży lobbying. To jest duży lobbying. Ale przede wszystkim też, być może niektórzy myślą, że tutaj po prostu jest turystyka narażona, że jak będziemy po prostu o tym mówić, to turyści do nas nie przyjadą. To jest błędne myślenie, ponieważ po prostu jeśli rybołówstwo, nasza tam gałąź gospodarcza, ta tradycyjne rybołówstwo, czyli tutaj mówimy o tej tradycji północnych Kaszub, tak, nasza kultura umiera, to kolejną gałęzią gospodarczą, która będzie umierać, będzie turystyka, tak? Bo jeśli jest bardzo mocno zeutrofizowany zbiornik, jest dożyźniony po prostu, czyli mówimy o Zatoce, to przed smrodem, smród, nie jest atrakcją turystyczną, tak? A w tej chwili jest bardzo odczuwalny, jest duża przyrost materii roślinnej, są procesy gnilne, które są bardzo nieprzyjemne.
2: Jeszcze raz powrócę do tego audytu krajobrazowego, bo on tak naprawdę bardzo szeroko traktuje nasze środowisko. Pod każdym względem, każdej inwestycji i tego działania nas jako ludzkiego działania. I okazuje się, że mimo to, że jesteśmy świadomi, jak te inwestycje na siebie nakładają, jak są ważne i nikt się nie sprzeciwia ważności tych, tylko patrzymy na bezpieczeństwo realizacji. Po doświadczeniach, które mamy, że potrafiliśmy tak zdegradować swoje środowisko, że ono jest już właściwie nieczynne dla ludzi, tak? Czy patrzymy również na swoje zdrowie, na przyszłość, bo to się rzeczy dzieją dzisiaj, a skutki zdrowia będą odczuwalne po latach.
3: Oczywiście i my do tego tematu będziemy wracać. Chyba też jutro będzie gościem w Radio Wnet pan profesor, czy...
0: Tak, z tego miejsca bardzo tutaj pozdrawiamy też pana profesora Mariusza Czopa z Akademii Górniczo-Hutniczej, bo to jest ekspert, który tak naprawdę ma bardzo szeroką wiedzę w tym zakresie i

0: I tutaj który był trzeba, gościem Radia tak, Wnet, który już, był, prawda?
1: I bardzo mocno tak, tutaj to... pomaga społeczeństwu właśnie z Polski Północnej,
2: pomaga
1: północnym Kaszubom.
2: Pomaga dostrzec nam, że jesteśmy tak. bardzo zależni od tego, co się dzieje w przyrodzie, tak? My jesteśmy częścią łańcucha pokarmowego, częścią życia i nie jesteśmy wcale oderwani od tego, od ryb, od wodorostów, które padają. Jesteśmy w kolejnej fazie.
0: I nie możemy o tym zapominać. Proszę, Pani Marcinie.
1: I przede wszystkim po prostu też jako naukowiec przedstawił nam te zagrożenia, te, które w tych opiniach krytycznych po prostu nigdy nie były wskazane, bo opinie krytyczne, które były dla tych inwestycji ileś lat temu po prostu opracowane na podstawie, na kanwie których organy administracyjne wydały pozwolenia, no po prostu wskazały, że ten monitoring po prostu ma być wąski, a tutaj się powinno robić szeroki monitoring, żeby mieć pełną wiedzę, z czym mamy do czynienia.
0: I będziemy robić szeroki monitoring i do tej sprawy będziemy także wracać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze tylko powiedzcie, jak się rozpoczął sezon w Zatoce Puckiej?
2: No, bardzo gorąco. Dzisiaj, teraz mamy opener na naszym terenie, także...
0: To dużo turystów.
2: I muzyka, to... i piękne warunki do żeglowania.
0: I dużo młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, więc wszystko wydaje się jest... Tak.
1: I dlatego nie chcemy tego zepsuć po prostu i tutaj właśnie walczymy, żeby jednak ci rządzący mieli tutaj po prostu pole i
2: tak,
1: możliwość
2: naprawdę
1: do tego
2: mieszkamy naprawy. Teraz w tyglu świata. Ja na moim w ogrodzie stoję, patrzę, a ulicą idzie tak piękna... Młodzież, tacy ludzie, inaczej ubrani, kolorowi. I o, no właśnie, to gdzie ja mam tam wyjechać? Ja tam zostaję.
0: Prawda? Wcale się nie dziwię. Ja też, ja najbardziej kocham Polskę i myślę, że już mamy wszystko, a jeszcze, a oprócz tego, że mamy wszystko to, co jest na świecie, to jeszcze mamy pewien unikat, bo nie mamy jeszcze, jakby mamy to, coś jeszcze swojego wyjątkowego i dobrej jakości jedzenie i przyrodę, o którą tak. musimy i powinniśmy zadbać.
2: I tradycje.
0: I tradycje.
1: I przede wszystkim autostrady, które wybudowano po to, żeby ludzie z południa, nasi tutaj goście, przyjeżdżali do nas na świeżą rybkę.
0: Oczywiście.
1: I tym miałem akcentem właśnie chciałbym podkreślić, że o nią walczymy.
2: Gościnność mieszkańców, trzeba przyznać.
0: I to wszystko jest w Zatoce Puckiej. Ja w ogóle kocham polskie wybrzeże. Ja to znowu Ustka, więc zawsze też mówię o Ustce. Tam jest moje serce, ale Zatoka Pucka też wspaniała. Zapraszamy. Warto przyjeżdżać i wspierać i polską gospodarkę, i polską turystykę. A zresztą, gdzie jest lepiej?
1: Budujmy tylko w taki sposób, żeby nie jedno kosztem drugiego, tak? I to wspieramy.
0: Tak jest. Pani Alina Szydowska, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, a także prezes tego stowarzyszenia, pan Marcin Buchna.
1: Jak i radny gminy Kosakowo.
0: Jak i radny gminy w Kosakowo, oczywiście, nie zapominamy. Byli gośćmi Radia Wnet. Bardzo Państwu dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze.
0: Drodzy Państwo, za moment rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym. Bardzo ważna, mocna opinia dotycząca banderyzmu, który się pojawia, czyli kiedy jest gdzieś szerzony w internecie. Pan prokurator wystosował taką opinię, ma pomysł, jak to legislacyjnie uregulować, żeby jednak, tak jak jest propagowanie nazizmu czy komunizmu, to tak samo było z banderyzmem. To bardzo ciekawa rozmowa, która już za moment przed nami, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze Warius Manx, zanim zrozumiesz.

0: Drodzy Państwo, popołudnie w Radiu Wnet rozpoczynamy od rozmowy z panem doktorem Piotrem Kosmatym, czynnym prokuratorem związanym z prokuraturą regionalną w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: I tu jeszcze powinnam dodać, że także autorem głośnej opinii, w której przekonuje pan, że zakaz propagowania banderyzmu jest uzasadniony zarówno z perspektywy prawa, jak i z perspektywy interesu publicznego. Dlaczego pana zdaniem te obecne przepisy nie są wystarczające do ścigania propagowania banderyzmu?
1: Zgadza się. Ja tutaj wróciłem tak naprawdę do propozycji, którą pan prezydent we wrześniu ubiegłego roku przedstawił parlamentowi, aby znowelizować przepisy kodeksu karnego w ten sposób, że oprócz tego, że mamy zakaz, tak jak obecnie, publicznego propagowania ideologii nazistowskiej, komunistycznej i faszystowskiej, aby dokładnie dotyczyło to również ideologii, i tutaj cytuję dokładnie, że musimy być precyzyjnie, ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów Frakcja Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej. Gdyż uważam, że jak najbardziej należy w ten sposób uzupełnić kodeks karny, aby nie dochodziło na terytorium Polski do propagowania, i teraz mówiąc w skrócie, właśnie banderyzmu. Z tego względu, że jest to niewątpliwie chyba zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i z punktu widzenia historycznego ideologia, która nawoływała do nienawiści, czego efektem było właśnie stracenie w strasznych warunkach życia. Straciło kilkaset tysięcy Polaków, na pewno ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu, Małopolskim Wschodniej. Także ja popieram ten projekt i tą propozycję prezydenta.
0: No właśnie, bo tu jest cały czas taka wielka dyskusja na temat, prawda, takiej wolności czy kwestii cenzury. Mogą się pojawić takie głosy krytyczne, które być może będą twierdziły, że takie przepisy ograniczą debatę historyczną. Jakby pan odpowiedział na taki zarzut?
1: Tak, i to również w świecie prawniczym pojawiły się tego typu argumenty. Zresztą propozycja prezydenta już po złożeniu tego projektu do Sejmu spotkała się z nieprzychylnością części świata prawniczego. I tu rzeczywiście można w takich trzech punktach króciutko scharakteryzować, o co chodziło prawnikom, którzy krytykują propozycję prezydenta. Przede wszystkim uznano, że nie jest to moment geopolityczny, aby zakazywać banderyzmu. Z czym absolutnie się nie zgadzam, gdyż uważam, że szacunek dla ofiar i pamięci historycznej nie powinien być stawiany niżej niż jakiś, powiedzmy sobie, moment geopolityczny. I w mojej opinii, którą przedstawiłem, która została opublikowana, zadałem pytanie, czyli jeżeli w przyszłości okazałoby się, nie daj Boże, że zmieni się geopolityka, to będziemy wykreślali w takim razie z kodeksu karnego zakaz propagowania komunizmu, czy faszyzmu, czy nazizmu? No nie. Wprowadzenie tego przepisu ja postrzegam poprzez pryzmat trzech takich wektorów, czyli szacunku dla ofiar tej rzezi, po drugie ochrony pamięci historycznej, a także przeciwdziałaniu ekstremizmowi, którym na pewno niewątpliwie była ideologia banderowska. Drugi taki podstawowy zarzut, który został przedstawiony, to właśnie to, co pani redaktor powiedziała, że to zakazywanie propagowania publicznego, jeszcze raz podkreślam, bo tak przepis ma brzmieć, ideologii faszystowskiej ograniczy wolność wypowiedzi publicznej, wolność słowa. No nie może tak być, bo już na pewno rozmawiając w poprzednich rozmowach z panią redaktor, już mówiłem, że nie ma czegoś takiego jak wolność wypowiedzi absolutna. No są pewne wartości, które muszą być chronione nawet kosztem wolności wypowiedzi. Teraz też krótko jednym zdaniem odpowiem na ten temat. To w takim razie, jeżeli byśmy uznali taką argumentację, to powinniśmy również wykreślić z kodeksu zakaz propagowania nazizmu, gdyż propagowanie nazizmu też jest realizacją wolności słowa. No to jest pytanie retoryczne, na które wszyscy znamy odpowiedź. I ostatni, najważniejszy, taki z punktu widzenia prawnego zarzut, który się pojawiał, że po co uzupełniać ten przepis właśnie o organizację ukraińskich nacjonalistów, skoro on kończy się takim sformułowaniem, że również karana jest ideologia nawiązująca do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Tylko problem polega na tym, szanowni państwo, że prawo karne musi być bardzo ściśle określone. Czyli człowiek, który popełnia przestępstwo, musi wiedzieć, za co popełnia to przestępstwo, za jakie zachowanie. Jeżeli mamy tutaj do czynienia z tym, co powiedziałem, to jest tak zwana klauzula generalna, my to nazywamy nieostra, czyli możemy bardzo dużo rzeczy pod ten przepis, mówiąc tak kolokwialnie, wciągnąć, no to dla jednego sądu na przykład propagowanie idei Bandery będzie na przykład wolnością słowa, a dla drugiego sądu będzie propagowaniem ideologii. Nie, dlatego też uważam, że propozycja prezydenta idzie w bardzo dobrym kierunku, gdyż precyzuje ten przepis.
0: No właśnie, i też jeżeli chodzi o takie głosy krytyki, to tutaj bardzo często w ogóle jakby komentując w przestrzeni publicznej, czy to te decyzje z poziomu dyplomatycznego, decyzje Pałacu Prezydenckiego, często słyszymy, że one są niedobre, bo bardzo źle wpłyną na relacje polsko-ukraińskie. A czy trochę, czy paradoksalnie jest tak, że konkretne przepisy i klarowność sytuacji pomogłoby uporządkować te kwestie historyczne i jasno wyznaczyć granice?
1: Dokładnie uważam, tak jak pani redaktor powiedziała. Wydaje mi się, że przekonywanie, że właśnie lepiej tego nie ruszać, aby te stosunki były lepsze, jest kontrę, że tak powiem, skuteczne. Wtedy będziemy mieli dobre stosunki, wtedy będziemy mogli budować dobrosąsiedzkie stosunki, kiedy uregulujemy te sprawy. Ja nie widzę żadnego związku pomiędzy zakazem tej ideologii, a pomiędzy dobrymi stosunkami i pomocą Ukrainie. To są dwie różne rzeczy, tak? Powiedziałem, to jest uczczenie pamięci ofiar tej rzezi i nie może być tak, żeby ktoś ideologię, która nawoływała właśnie na przykład tak mieliśmy, jak ja napisałem w tej opinii dekalog ukraińskiego nacjonalisty, gdzie było jednym z przekazań było on, i cytuję, nie zawaha się dokonać największej zbrodni, jeżeli wymaga tego dobro sprawy. Albo Ukraina będzie jak czysty łan zboża bez Żydów, Polaków i Rosjan. No to wydaje mi się, że nie może być przyzwolenia do tego typu wygłoszenia poglądów, do tego typu ideologii i zakazanie tego typu zachowań właśnie uporządkuje tą sytuację i doprowadzi do tego, że będziemy mogli budować teraz nasze stosunki na zdrowych relacjach międzypaństwowych i międzynarodowych, naszymi narodami.
0: To jest bardzo ważna, potrzebna opinia i będzie też, czy już jest szeroko tak naprawdę komentowana w mediach, a czy ona spotkała się z jakimkolwiek odzewem ze strony ukraińskiej?
1: Tak, doszły do mnie już takie informacje, że bodajże były wiceprzewodniczący odpowiednika naszego Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie skomentował tą moją opinię, która się dzisiaj ukazała w sposób lekko negatywny, że tak powiem. Ja nie chcę jej dokładnie oceniać, bo jeszcze dokładnie nie zaznajomiłem się z nią, także, ale na pewno się spotkała z reakcją. Ale to tym bardziej świadczy w mojej ocenie, że ten przepis jest potrzebny, żeby uporządkować tego typu sytuację.
0: A czy ten zakaz propagowania banderyzmu, on powinien objąć też na przykład media społecznościowe, internet, bo tutaj tego typu treści no, rozprzestrzeniają się tak jak wszystko, zresztą po prostu najszybciej.
1: Pani redaktor, przepis wprost odpowiada na pani pytanie. Tu jest napisane w tym przepisie, kto publicznie propaguje, czyli wszelkie formy, które są publiczne, a w tym oczywiście jest to social media i internet, mają być zakazane i tutaj odpowiedzialność karna. Zgodnie z tą propozycją jest w wysokości do 3 lat pozbawienia wolności. Tak, oczywiście internet też, bo kto publicznie, jeżeli ktoś z nas będzie propagował to w czterech ścianach swojego domu, nie będzie to zakazane i tu nie ograniczamy. I tutaj ta propozycja nie zmierza do żadnego ograniczenia wolności. Jeżeli ktoś w domu, w swoich czterech ścianach chce, że tak powiem, napawać się tą ideologią, to ten przepis tego nie zabrania. Chodzi o publiczne propagowanie.
0: A czy istnieje takie ryzyko, czy spodziewa się pan, że takie przepisy mogłyby zostać zakwestionowane na przykład, no nie wiem, przez jakiś Europejski Trybunał. Czy one są zgodne ze standardami praw ochrony jakby praw człowieka?
1: Pani redaktor, w takim układzie, jeżeli byśmy byli konsekwentni, to powinny być zakwestionowane również sformułowania tego przepisu, które mówią o zakazie propagowania ideologii nazistowskiej, komunistycznej i faszystowskiej.
0: Mhm. Rozumiem, że my po prostu co jest bardzo ważne, co wynika z tej opinii, że mamy ideologię banderyzmu traktować na równi, co wydaje się oczywiste, prawda? Na równi właśnie z ideologią nazistowską, komunistyczną i tylko o to chodzi.
1: Dokładnie tak. I tam jest dokładnie, jeszcze po raz powtórzę, żeby to było jasne dla tych wszystkich, którzy krytykować będą tą propozycję, że jest wprost napisane zgodnie z wymaganiami, największymi standardami, jakie obowiązują w demokratycznym państwie, czyli jest dokładnie określone, że chodzi o zakaz propagowania ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, frakcja Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej. Czyli my mamy nawet dokładnie tu wymienione, o jakie chodzi tutaj elementy, jakich ideologii.
0: Jakby trochę już teraz tak się odwołam po prostu do pana i pytam o osobistą opinię, czy nie popełniliśmy, czy pana zdaniem Polska przez lata po prostu prowadziła zbyt ustępliwą politykę historyczną wobec Ukrainy i teraz też ponosimy tego konsekwencje w takim, a nie innym momencie, bo to przecież tematy, którymi powinniśmy pewnie się byli zająć już wiele lat temu.
1: Zdecydowanie tak. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, gdybyśmy ten przepis wprowadzili już kilka lat temu, nie mielibyśmy dzisiaj tej dyskusji, prawda? W związku z powyższym wydaje mi się, że tak mówię jeszcze raz, ja to powtarzam, dla pamięci tych ofiar my jesteśmy im winni, aby na pamięć właśnie tego, co się stało, prowadzić taki zakaz. I uważam, że gdyby taki zakaz był wcześniej wprowadzony, ja teraz mówię o tej działce, którą ja się zajmuję, prawda, czyli prawem karnym, wydaje mi się, że wszystkim by to wyszło na lepsze, a już tłumaczenie, tak powiedziałem, niektórych prawników, że uzależniamy, czy upamiętnimy te ofiary od tego, czy nam to pasuje jako interes w tym momencie geopolityczny, jest nieporozumieniem. No są pewne wartości fundamentalne, i gdyby to było od razu jasno powiedziane, jasno wprowadzone do porządku prawnego, wydaje mi się, że byłaby dużo lepsza sytuacja niż mamy obecnie.
0: Pan mówi teraz o tej propozycji, o zmianie w przepisach, ale czy dzisiaj, no w tym momencie jeszcze tego nie ma, prawda, ale czy polskie służby, prokuratura ma jakiekolwiek narzędzia, aby już teraz skutecznie reagować na takie przypadki, które co chwilę wypływają?
1: Znaczy powiem tak, jeżeli o tym, o czym rozmawiamy, czyli o zakazie publicznego propagowania tej ideologii, no to mamy ten przepis, tylko on, tak jak powiedziałem, jest niedoskonały, bo ten przepis w tym momencie możemy tylko i wyłącznie z takiego znamienia, jak my to nazywamy jako karniści, tego przepisu, który mówi, że nie wolno publicznie propagować ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Tylko teraz problem polega na tym, co dany sąd, dana służba, o której pani redaktor mówi, będzie rozumiała przez to pojęcie, które teraz zacytowałem. Dlatego też zmiana, propozycja prezydenta idzie w bardzo dobrym kierunku, gdyż ona precyzuje, o jakie nam dokładnie chodzi elementy ideologii.
0: A jak przekonać opinię międzynarodową, że to, że Polska próbuje teraz prowadzić bardziej podmiotową politykę historyczną i no, tak naprawdę zadośćuczynić ofiarą okropnych zbrodni, nie jest wymierzone konkretnie w Ukrainę, której przecież też cały czas pomagamy i której jesteśmy sojusznikiem, a jest wymierzone konkretnie właśnie w tę ideologię?
1: Ja powiem tak, jak pani rektor powiedziała na końcu, tutaj nie mówimy o żadnego uderzeniu w państwo, czy nawet ukraińskie. My tu mówimy o zakazie propagowania konkretnej ideologii, która jest ideologią bardzo zbliżoną do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej i uważam, że należy to tłumaczyć jasno, spokojnie i zgodnie z faktami i przekonywać opinię publiczną, że przepis ten ma pełne podstawy i my, jak to my mówimy, prawnicy ratio legis, czyli powinien być prowadzony, dlatego, że należy się to tym ofiarom, które poniosły w bestialski sposób śmierć, ale także ten przepis powinien chronić pamięć historyczną, czyli żebyśmy nie zatracili rzeczywistego obrazu naszej przyszłości.
0: To zobaczymy, panie prokuratorze, jakie będą jeszcze kolejne reakcje na zaproponowane przez pana zmiany i myślę, że będziemy informować słuchaczy Radia Wnet, a tymczasem bardzo panu dziękuję. Oczywiście odsyłamy naszych słuchaczy. To jest w najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej ten artykuł.
1: Tak jest, tak. Dziękuję bardzo i uważam, że właśnie tego typu rozmowy jak z panią redaktor i Antena Radia Wnet to jest kolejny krok do tego, aby właśnie doprowadzić do normalizacji tych stosunków, do tego, żebyśmy uporządkowali tą sytuację, chociażby, tak mówię za siebie, w sferze i w przestrzeni prawnej.
0: I my o tym na pewno będziemy mówić. Bardzo serdecznie dziękuję pan doktor.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Doktor Piotr Kosmaty, prokurator związany z prokuraturą regionalną w Krakowie, był gościem Radia Wnet. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, kłaniam się.
0: I drodzy Państwo, my do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo myślę, że on będzie rezonował także w przestrzeni publicznej. Ta rozmowa z panem prokuratorem Piotrem Kosmatym, a jeżeli chodzi też o odpowiedź ze strony ukraińskiej, o którym wspominał pan prokurator, to ona faktycznie pojawiła się na mediach społecznościowych wspomnianego pana Aleksandra i no tak w skrócie tutaj tak zacytuję. Niegdyś szanowana Rzeczpospolita ostatecznie przekroczyła wszelkie granice. Publikują kolejny absurd pod tytułem i tutaj cytat. Zakaz propagowania banderyzmu to dobry pomysł. I dalej. Nie będę teraz nawet wchodził w spór o to, że nikt nie wie, czym jest banderyzm. Nigdy nie było czegoś takiego jak banderyzm. Było i pozostaje tylko jedno. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz w walce o nim. I dalej jeszcze. Każdy, kto dziś w czasie ukraińskiej wojny o niepodległość sprzeciwia się walce Ukrainy o niepodległość, automatycznie staje się sojusznikiem Putina, ale jest jeszcze jedna rzecz. Spójrzcie na zdjęcie ilustrujące tę publikację i tutaj tak tłumaczy dalej. Widnieje na nim podpis, naklejka z wizerunkiem Stefana Bandery na jednej z ulic Budapesztu. Czy nie wydaje wam się, że ten Bandera wygląda trochę dziwnie? Jeśli tak, to słusznie, bo tutaj, jak dalej tłumaczą, to jest w rzeczywistości naklejka kibiców francuskiego klubu klubu piłkarskiego. No tak wygląda ta odpowiedź. Jest tutaj ten taki zarzut, od razu my mówimy o walce z banderyzmem, o tym, żeby to w sposób regulowany, żebyśmy mieli konkretne narzędzia, aby z tym walczyć, a odpowiedź jest taka, że jak rozumiem, jest to równe z popieraniem Władimira Putina i Rosji. No więc bardzo dziwna argumentacja, ale myślę, że pewnie pan prokurator Piotr Kosmaty odniesie się jakoś do niej i będziemy do tego tematu wracać. 16.36 na zegarach. Popołudnie w Radiu Wnet trwa. Teraz czas na muzykę pod numerem drugim Red Hot i Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Drodzy Państwo, Powidz to dziś jedno z najważniejszych miejsc na wojskowej mapie Polski, ale też całej wschodniej flanki NATO. To właśnie tutaj stacjonują polscy i amerykańscy żołnierze. Działa także strategiczna infrastruktura logistyczna, ale o tym wszystkim w szczegółach opowie nam nasz gość, a jest nim pani major Iwona Grześkowiak, rzecznik prasowy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo cieszę się, że jest pani gościem Radia Wnet i może zacznijmy od podstaw. Jaką rolę odgrywa dziś 33. Baza Lotnictwa Transportowego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO?
2: Tak naprawdę 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu pełni bardzo istotną rolę w systemie bezpieczeństwa zarówno naszego państwa, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tutaj na wstępie należy zauważyć, że współpraca 33. bazy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych opiera się przede wszystkim na zapisach umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, czyli umowy tzw. EDCA, podpisanej w 2020 roku, która stworzyła podstawy do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski, w tym Powidzu, oraz rozbudowy naszej infrastruktury wojskowej o strategicznym znaczeniu dla NATO.
1: A czy mogłybyśmy opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda taka codzienna współpraca polskich i amerykańskich żołnierzy? Na czym ona polega w praktyce? Bo myślę, że część słuchaczy Radia Wnet, w tym ja, to jest bardzo interesujące, a też nie wiemy, jak taki dzień przykładowo oczywiście wygląda w praktyce.
2: Tak jak już wspomniałam, wojska amerykańskie stacjonują w Powidzu w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego i ta współpraca polsko-amerykańska w dniu codziennym ma charakter stały, planowany, opiera się na realizacji zadań w szczególności logistycznych, operacyjnych, zgrywania się, wymieniania wspólnych doświadczeń. Wspólnie z żołnierzami Armii Amerykańskiej realizujemy również działania związane z zabezpieczeniem transportu lotniczego, obsługą całej infrastruktury lotniskowej, wsparciem funkcjonowania wielu magazynów powstałych tutaj w Powidzu na terenie 33. bazy. Istotnym elementem są także regularne szkolenia i ćwiczenia, które pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu interoperacyjności, zdolności do wspólnego działania zgodnie ze standardami NATO.
1: Jak na początku wspomniałam, że jest to jeden z takich najważniejszych punktów na mapie, jeżeli chodzi właśnie o wojsko. Czy tutaj lokalizacja ma znaczenie, co sprawia, że ta jest właśnie strategiczna?
2: Lokalizacja, wybór lokalizacji tak naprawdę nie zależą od 33. bazy, tylko tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, wynika z podpisanej umowy EDCA, ale myślę, że stacjonowanie wojsk amerykańskich w Powidzu na pewno przyczynia się do tego, że odgrywamy obecnie rolę jednego z najważniejszych centrów logistycznych i transportowych NATO w Europie. Dzięki obecności wojsk amerykańskich ta współpraca jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i dzięki obecności naszych sojuszników w Powidzu, jak i w innych jednostkach w Polsce, w których stacjonują, umożliwia sprawne reagowanie na ewentualne zagrożenia, a w chwili obecnej na szkolenie się na takie scenariusze.
1: A czy ta współpraca, ona opiera się głównie albo tylko właśnie na ćwiczeniach, na wspólnych ćwiczeniach polskich, amerykańskich żołnierzy, czy może ona wykracza jeszcze poza to, czy możemy mówić o takim stałym partnerstwie operacyjnym? Czyli czy ta współpraca jest po prostu już głęboka i macie to państwo, może powiem bardzo kolokwialnie, ale już to na takim poziomie operacyjnym też wszystko dobrze przepracowane?
2: Myślę, że na chwilę obecną od wielu lat dzięki naszej współpracy, szkoleniom, organizacji wspólnych działań, ta współpraca, można określić, jest już na poziomie operacyjnym.
1: Ja byłam ostatnio z taką wizytą, to była oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji i tam odwiedzaliśmy też polski kontyngent, który stacjonuje właśnie w ramach NATO. Oni mówili tam o takich swoich operacjach, między innymi rozpoznawczych, jeżeli chodzi o cały ten rejon, ale też miałam takie poczucie, że jest to jakby bardzo ważna misja, że żołnierze czują jakby cały ten ogrom odpowiedzialności, bo NATO to też i jakby Turcja to też druga armia w NATO. Jakby może inaczej zadam pytanie, jak bardzo zmieniła się rola tej bazy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji na Ukrainę? Nie wiem, czy pani już tak długo jest rzecznikiem, czy stacjonuje w tym miejscu konkretnie, ale czy moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj no, jednak jest to poczucie odpowiedzialności tego ogromnego brzemienia, jaki leży na żołnierzach, którzy wykonują swoją misję, czy on poprzez to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, on jest po prostu większy?
2: Myślę, że ta współpraca, że nasza rola, odpowiedzialność jest na pewno większa przez sytuację geopolityczną w aktualnej Europie Wschodniej i dzięki tej sytuacji albo w związku z tą sytuacją też w Powidzu można zaobserwować dynamiczny wzrost tej współpracy. Rozbudowujemy bardzo intensywnie infrastrukturę lotniskową, logistyczną, magazynową, właśnie w kooperacji z siłami sojuszniczymi, z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych. Ta współpraca, te zadania wszystkie i logistyczne, i operacyjne, i szkoleniowe, tak jak wspominałam wcześniej, umożliwiają przede wszystkim przyjmowanie dużych sił sojuszniczych na terenie naszego lotniska, szybkie rozwinięcie operacyjności w sytuacjach kryzysowych. To się cały czas w tym zakresie szkolimy. Dzięki współpracy z naszym lotniskiem, ale także z innymi lotniskami transportowymi, tak, mającymi w swoim składzie statki powietrzne wykonujące zadania transportowe, możemy w bardzo krótkim czasie, w różnych warunkach, mamy możliwości przerzucenia sprzętu ludzi zarówno w kraju, jak i poza granicami. I przygotowujemy się na każdy scenariusz, na każde możliwości, więc myślę, że ta sytuacja na wschodzie pozwoliła nam te skrzydła rozwinąć i zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzialność zarówno wojsk polskich, jak i wojsk amerykańskich stacjonujących w całym naszym kraju, również w Powidzu.
1: Nie wiem, czy pani może zdradzać takie informacje, ale czy możemy powiedzieć, ilu obecnie amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Powidzu? A jeżeli nie możemy powiedzieć ilu, to przynajmniej jak, czy oni tam są na długo, czy jakoś wymieniają się rotacyjnie? Jak wygląda jakby czas całej tej operacji?
2: No niestety należy zaznaczyć, że szczegółowe informacje dotyczące działań bieżących, w tym liczby żołnierzy przebywających w Powidzu, jak i w innych jednostkach w Polsce, nie są upubliczniane ze względów bezpieczeństwa na realizowane misje, szkolenia, więc niestety ta liczba nie może być podana. Ale jeśli chodzi o sam Powidz, o 33. Bazę Lotnictwa Transportowego, ta współpraca polsko-amerykańska ma charakter stały, planowy, a wojska są na chwilę obecną wymieniane rotacyjnie.
1: Za chwilę Amerykanie będą obchodzić swoje święto niepodległości. Czy w Powidzu ten dzień ma szczególny charakter?
2: Oczywiście, jeśli chodzi o taką współpracę bardziej społeczną z wojskami amerykańskimi, jesteśmy już na takiej stopie zażyłości, że świętujemy wspólnie zarówno święta Polski, jak i święta Stanów Zjednoczonych. I tak jak pani wspomniała, 4 lipca również jest hucznie obchodzony nie tylko z nami, czyli z żołnierzami strony polskiej, żołnierzami 33. Bazy Lotnictwa Transportowego, ale również z lokalnymi mieszkańcami Powidza, Witkowa i innych pobliskich miejscowości. Te uroczystości, imprezy mają zawsze taki charakter rodzinny, mniej związany z wojskiem, z ceremoniałem. Tak jak możemy zauważyć, uroczystości polskie, święta, zbiórki, uroczyste apele są podniosłe rangą, a jeśli chodzi o stronę amerykańską, to oni zawsze wszystkie swoje święta świętują bardziej rodzinnie, popołudniami z rodzinami, w miłej atmosferze i zawsze, tak jak wspomniałam, i żołnierze polscy i lokalna tutaj społeczność polska też razem z wojskami amerykańskimi świętuje.
1: To mamy nadzieję, że tak też będzie i w tym roku, i z naszej strony proszę przekazać podziękowania i dla żołnierzy oczywiście amerykańskich i polskich, którzy wykonują swoją służbę jeszcze w bardzo trudnym czasie, o którym też tutaj już powiedziałyśmy. Na zakończenie, gdyby miała pani w kilku zdaniach albo w jednym zdaniu powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego Powic to jest tak ważne miejsce dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa NATO?
2: Myślę, że 33. Baza Lotnictwa Transportowego, jak i cały Powic, bo mamy tutaj kilka jednostek polskich stacjonujących ramię w ramię z wojskami amerykańskimi, odgrywa istotną rolę w całym systemie bezpieczeństwa, dlatego też, że jesteśmy kluczowym elementem wojskowego systemu transportu powietrznego. Tak? Jesteśmy w stanie przerzucić żołnierzy, sprzęt, zaopatrzenie, tak jak wspominałam wcześniej, w kraju i poza jego granicami. A od tego każda operacja się zaczyna. Tak? Każde działanie, każde szkolenie zaczyna się od tego, że gdzieś trzeba się przemieścić. I tak naprawdę lotnictwo transportowe jest do tego właśnie przeznaczone, żeby przerzucać siły i środki w różne rejony działań.
1: A my bardzo dziękujemy raz jeszcze za Państwa pracę, za Państwa misję. I dziękuję Pani za to, że zgodziła się Pani uchylić rąbka tajemnicy słuchaczom Radia Wnet. Pani major Iwona Grześkowiak, rzecznik prasowy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: No i tak, przed nami faktycznie 4 lipca i będziemy dla Państwa i z muzyką amerykańską, i także z opowieściami na temat historii Ameryki. Poświętujemy też częściowo wspólnie z Radiem Wnet i tutaj oczywiście też pozdrawiamy Radio Deon. Drodzy Państwo, popołudnie cały czas trwa, a na naszej liście Michael Jackson.

No i taki to dzień, drodzy Państwo. Dzisiaj 16:57. Żegnamy się z Państwem. Teraz to Michael Jackson, ale my pożegnamy się wspólnie z Johnem Cashem. Ja jeszcze tylko podziękuję. Szymon Christianus zrealizował popołudnie w Radio Wnet. Ksenia Parmańczuk też cały czas tutaj czuwa i dba o to, aby audycje pojawiały się na naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTubie. A drodzy Państwo, dzisiaj jeszcze przed nami Studio Mundial, później także Wojna Think Tanków, więc mam nadzieję, że spędzicie to popołudnie wspólnie z Radiem Wnet. Ja także zapraszam na jutrzejszy poranek Wnet o godzinie 7:07, ale zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego. Pięknego dnia i teraz już Johnny Cash.

0: wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym w filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, w którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, naszych dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orwat.
8: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
10: To była autopromocja.

0: to 6-1-6-3, jest już w trzeciej fazie turnieju. Natomiast niestety Kamil Majchrzak uległ Zacharemu Swajdzie, Amerykaninowi. 6-2-2-6-7-6-7-5, 4-6-3-6-5-setowy pojedynek, niestety bez happy endu. No a teraz już wracamy na boiska Meksyku, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Trwa 1-16 finału tego turnieju. W meczach wczorajszych gwoli ścisłości Kongo uległo Anglii 1-2. Belgia pokonała Senegal po dogrywce 3-2 i Stany Zjednoczone zwyciężyły Bośnię i Hercegowinę 2-0. A dzisiaj o 21 Hiszpanii zmierzą się z Austriakami, o 1 po północy Portugalia, Chorwacja, to chyba jest hit 1-16. I o 5 Szwajcaria, Algieria. Te mecze 1-16 bardzo nierówny poziom. No pierwszy mecz Kanada RPA do zapomnienia stanowczo. Z kolei Brazylia, Japonia i Kongo, Anglia, bliźniaczy scenariusz, to znaczy maluczcy prowadzili, czyli reprezentanci Kongo i Japonii na początku, w pierwszej połowie, i Brazylijczycy i Anglicy gonili ich skutecznie. Anglia za sprawą Hurricane'a, no to jest fenomenalny napastnik, charyzmatyczna postać też na boisku niewątpliwie. Dwa jego gole zapewniły Anglikom wygrane. Brazylia też udało się zwyciężyć w drugiej połowie, podkręcili tempo. Także te dwa spotkania potwierdziły jednak medalowe aspiracje Brazylijczyków i Anglików, co po pierwszych meczach grupowych tak nie było. Nie byliśmy przekonani, że to są takie drużyny jednak silne jak w przeszłości. A Janie, jak ty zapamiętałeś mecze 1-16, które ci utkwiły w pamięci?
1: No mi na pewno utkwił mecz Paragwaj-Niemcy. Jak na razie to jest największa sensacja tych mistrzostw. Niemcy byli wstawiani w gronie faworytów wygrania Mistrzostw Świata, odpadli już w pierwszym meczu fazy pucharowej. No trzeba też uznać to, że w dogrywce nie uznano gola Tacha, zawodnika Niemiec. No niestety nie udało się.
0: To jest kontrowersyjne. Właśnie to jest kolejna kontrowersja warowa, prawda? Ten Tach, tam był faul na bramkarzu, inny zawodnik i Tach strzelił gola głową, ale gol anulowany. I Niemcy przegrali karne, co się zdarza incydentalnie, bardzo rzadko.
1: Jeszcze trzeba przyznać, że te karne były bardzo emocjonujące, bo na samym końcu Manuel Neuer obronił i się wydawało, że już mamy to, no a się niestety nie udało.
0: No tak, i jeszcze jakiś byś chciał powiedzieć?
1: No jeszcze myślę, że bardzo fajny mecz był Maroko-Holandia. Fajny, emocjonujący mecz. Także wygrała drużyna spoza Europy, czyli Maroko 3-2 po karnych. No myślę, że jeszcze jednym meczem, który mi się osobiście podobał, był mecz USA-Bośnia i Hercegowina, gdzie Stany Zjednoczone, mając czerwoną kartkę, strzeliły jeszcze jedną bramkę, bardzo ładną bramkę z rzutu wolnego w okienko, w lewe okienko.
0: No tak, i tutaj ta czerwona kartka też wzbudziła dyskusję.
1: Tak, tak. Wzbudziła dyskusję ze względu na to, bo według mnie było to walka między dwoma zawodnikami o piłkę. Obaj się patrzyli na piłkę. Jeden stanął jakoś nogą do boku, a tamten mu stanął na tej nodze. I za to dostał czerwoną kartkę. Nieintencjonalne, ewentualnie żółta. Chociaż ja bym nawet za to kartki nie dał.
0: No właśnie, więc jednak trochę tych sędziowskich, dyskusyjnych werdyktów, czy wręcz pomyłek się zdarzyło. I to jest mimo technologii nowoczesnej cały czas to się przytrafia, więc to jest na pewno coś do poprawienia. No, ja jeszcze Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej, dwa słowa powiedzieć, no to też była, zadecydowała indywidualność Erlinga Halanda, który ma 5 goli już w tym turnieju, więc sprawdza się ten świetny, fenomenalny, chyba najskuteczniejszy napastnik obecnej doby, a być może w ogóle nawet w dziejach futbolu. Ja nie jesteś też pod wrażeniem gry Meksyku, bo śledzisz tą drużynę od pierwszego meczu grupowego.
1: Tak, bardzo mi się podoba gra Meksyku. Chcę podkreślić, że jest to jedna z dwóch drużyn, która nie straciła ani jednej bramki. Drugą jest Hiszpania. No ale Hiszpania to są jednak gwiazdy, a Meksyk ma Raula Jimeneza, byłego

0: gracza Wolverhampton, a także przez jeden sezon Atletico Madryt.
1: No i ma tego młodego 17-latka More, który też się dobrze sprawuje, no i ma weterana Guillermo Ochoa, który tam w jednym meczu zagrał kilka czy kilkanaście minut, wzbudzając owacje na trybunach. No i teraz w ostatnim meczu na terenie swojej ojczyzny, bo jeszcze w jednej ósmej są mecze w trzech państwach. Meksyk podejmuje Anglię. No to będzie bardzo, bardzo emocjonujące spotkanie i uważam, że Meksyk nie jest bez szans. Mimo, że faworytem papierowym jest Anglia pewnie.
0: Uważam, że Meksyk ma spore szanse. Tym bardziej, że oni będą u siebie grać też?
1: Tak jest, na stadionie Meksyko właśnie.
0: W stolicy. Robią swoje.
1: Także tak. No to mówiliśmy o rzeczach przyjemnych, ale no mamy też parę rozczarowań, już to chyba można powiedzieć, no zwłaszcza w drużynie niemieckiej. Zwłaszcza w drużynie niemieckiej. Kilku zawodników się zdecydowanie nie sprawdziło tam, prawda, Janku?
0: Tak, tak. Jednym z zawodników, który się nie sprawdził, jest Jamal Musiala, Bayernu Monachium. Lider Niemiec, kandydat do MVP turnieju, a zaczął mecz z Paragwajem na ławce, a po wejściu nie odmienił meczu. W ogóle słabo się prezentował na tym turnieju. No, kolejnym zawodnikiem, który się także nie sprawdził, jest Florian Wirtz.
1: Też napastnik.
0: Liverpoolu. Po znakomitym sezonie w klubie nie umiał jednak zagrać, nie umiał tego przełożyć na grę w reprezentacji.
1: No i Leroy Sané to obieży świat, bo grał i w Manchesterze City, i w Bayernie, a teraz gra zdaje się w Turcji gdzieś.
0: Galatasaray.
1: No właśnie, też rozczarował.
0: Tak, tak, nieskuteczne i mnóstwo strat.
1: No i jednak trzeba też chyba krytycznym okiem spojrzeć na Kaja Havertza, który w lidze angielskiej sobie radzi dobrze, a tutaj skutecznie, a tutaj zawiódł w karnych na przykład.
0: W karnych zawiódł, no ale chyba strzelił tego gola na 1-1 z Paragwajem.
1: No to swoją drogą, no ale jakby tak patrzeć, to jednak chyba szczególnie Niemcy i Holendrzy gremialnie zawiedli, jeśli chodzi o składy, no bo inna kwestia, że nie ma w tych drużynach takiej indywidualności, jak kiedyś te teamy miały, jak Johan Cruyff, Johan Neskens, Marco van Basten, Fred Rijkaard, Ruud Gullit, czy w przypadku Niemców, nie wiem, Beckenbauer, Breitner, Lidbarski, można by dużo wymieniać, Mateusz Bremer i tak dalej, więc może cały czas patrzymy przez pryzmat historii i uznajemy te drużyny za faworytów, a jednak geografia futbolu się chyba trochę zmienia jednak. Tak uważam. Ale może się mylę, nie wiem. Z tych dzisiejszych spotkań, no to chyba tym hitem będzie ten 1:16 ten mecz Portugalia-Chorwacja. Chorwacji z Modriciem, Portugalczycy z Ronaldo, więc dwóch weteranów, które najlepsze lata z pewnością mają za sobą. Jak przewidujesz? Masz jakieś typy na tę noc?
0: Ja jestem za Chorwacją. Ja bym chciał, żeby była dogrywka i karne. Ten mecz jak najdłużej potrwa, bo pewnie będzie bardzo emocjonujący. No i chciałbym, żeby Cristiano Ronaldo nie zszedł w trakcie meczu.
1: No ale niestety wiek, biologia robią swoje i tacy zawodnicy jednak 120 minut na boisku w upale nie wytrzymać. No w każdym razie ja uważam, że z kolei Hiszpanie, no dzisiaj będą takie prawdziwy egzamin, bo w grupie mieli dosyć łatwych rywali, no Urugwaj też zawiódł, więc grali też moim zdaniem tak, no nie przekonująco, ale też nie musieli pokazać swojej pełnej klasy, a tu jest tylko jeden mecz. Austriacy no też wyraźnie w każdej formacji ustępują Hiszpanom, ale może być różnie. To futbol jest i sport w ogóle jest nieobliczalny. Cóż mamy teraz? A, to powiedzmy teraz jeszcze dwa słowa o tym, jak te mecze odbieramy w nocy. Jak to się ogląda w nocy? Bo ty, Janku, masz tę metodę, że oglądasz te mecze w nocy. Ja przyznaję, że nieraz oglądam je z odtworzenia. Wytrzymujesz to kondycyjnie?
0: Tak, normalnie wytrzymuję, tylko polecam nie pić kawy, bo jak się pije kawę, to się człowiekowi jeszcze bardziej chce potem spać.
1: No właśnie, bo teraz na szczęście dobra wiadomość jest taka, że coraz mniej tych meczów nocną porą polskiego czasu będzie się odbywało. tam po północy już sporadycznie, zwykle tam godziny późne, wieczorne, no ale znużenia jednak, mimo że natłok tych spotkań, znużenia jednak na razie nie odczuwam. Mam wrażenie, że turniej się rozkręca, jest coraz ciekawszy, no bo każdy mecz jest, ma stawkę być albo nie być. W związku z powyższym mamy ogromne emocje i wygląda na to, że rzeczywiście ten mundial już można powiedzieć, że przykuwa uwagę największą. No to jest oczywiste, bo globalne zasięgi oglądalności są niesamowite, ale pojawiły się też głosy, że te 48 drużyn to jednak za mało, że to jest za intensywne. No drużyny tam niektóre takie były trochę podczepione na, nie wiem, na chybcika, jak to nazwać, w każdym razie no, rozczarowały, brakowało tych drużyn europejskich silnych, a żeby tak zrobić globalny czempionat, to każdy kontynent musiał mieć tam ileś tych swoich reprezentacji i myślę, że to nie jest dobry pomysł jednak. Ten rozdział ról mundialu, rozdział drużyn, które reprezentują poszczególne kontynenty, powinien być trochę inny, no bo jednak Europa, Ameryka Południowa to chyba jest trochę jednak cały czas wyższy poziom od drużyn z innych kontynentów. No, drużyny afrykańskie są świetnie fizycznie, ale zawodzą strategiczno-taktycznie, mentalnie. No, mieliśmy wczoraj przypadek właśnie i Kongo, i Senegal, a wcześniej Wybrzeże Kości Słoniowej. No, one pod względem kondycji fizyczności, wytrzymałości raczej nie ustępowały rywalom, no może mniej indywidualności, ale brakowało takiego przebiegłości, sprytu, kultury gry. Podzielisz taką moją uwagę?
0: No podzielę. Akurat tym razem podzielę.
1: A, no właśnie, bo często się nie zgadzamy, no ale to nawet bardzo dobrze. Dwa słowa jeszcze, bośmy powiedzieli o kontrowersjach, bo jeszcze mamy taki temat kontrowersji, który już mówiliśmy trochę o tym VAR-ze, o czerwonych kartkach. No, ten VAR jest, czy to jest w ogóle dobry pomysł z tym VAR-em, jak uważasz? Czy, no, z jednej strony te linie sprawiają, że co do milimetra w zasadzie tego spalonego można określić, tak jak było w przypadku meczu Iran-Egipt. Szymon Marciniak po weryfikacji VAR nie uznał meczu Lejranu, który w defekcie wyeliminował Persów w Strunieju. Karne uznane, przyznane, nieuznane, zmienione decyzje. Czy nie sprowadza to chaosu i nie rozbija tego meczu, przedłuża? Jaką masz opinię na ten temat?
0: No ja uważam, że jeśli chodzi o ten VAR, to powinien być tylko w najbardziej kontrowersyjnych sytuacjach. Sprawdzane, nie wiem, karne właśnie, jakieś tam wolne, ale nie jakieś zasłanianie ręki.
1: No właśnie, bo teraz mieliśmy dwa przypadki takie. W przypadku meczu Paragwaju grupowego zdarzyło się, że zawodnik zakrył usta i też tam mówił. Drugi podbiegł do sędziego, mówił, że jest obrażany. No i czerwona kartka. I w meczu wczorajszym, tak to było?
0: Tak.
1: To jest podobna sytuacja.
0: Tak.
1: No właśnie, więc to może do nadużyć zdecydowanie prowadzić i mogą po prostu, może do oszustw takich boiskowych prowadzić. Jest to nie do zweryfikowania. Nie wiem, wydaje mi się, że to zdecydowanie jest do zmiany ten przepis. Natomiast no, ja mam też takie odczucia ambiwalentne, powiedzmy, do tego VAR-u, no bo z jednej strony rzeczywiście mogą sprawdzić, czy piłka przekroczyła tę linię bramkową o ten milimetr, czy nie. Natomiast no, nadal stuprocentowej pewności jednak mimo VAR-u nieraz nie mamy co do tych decyzji sędziowskich. Jeszcze jakieś kontrowersje były? Oprócz tych takich boiskowych, coś ci zapamiętam?
0: Chyba
1: nie na razie, no ale na razie jeszcze może być przed nami. Jeszcze zaskakuje mi jedna rzecz. Chyba się tutaj też się zgodzi ze mną, mianowicie liczba bramek samobójczych. Szybki jest ten futbol tak niesamowicie teraz, że ta piłka się odbija i nieraz zawodnicy rozpaczliwie interweniując pakują piłkę do swojej bramki. Tak chyba kiedyś się nie zdarzało. Może gra była toczona w wolniejszym tempie. W każdym razie no, inna sprawa, że niektóre te bramki samobójcze są efektowne, zgodzisz się, prawda?
0: No tak.
1: Tak. Czyli co? Kibicujesz Meksykowi, jak rozumiem, cały czas i Brazylii, zgodnie z tak. swoją wcześniejszą deklaracją przedturniejową. Coś jeszcze mamy powiedzieć. Mamy jeszcze jedną rzecz do powiedzenia, mianowicie nie wspomnieliśmy tutaj o spotkaniu Kanadyjczyków. Tym pierwszym, ale jak mówiłem, że to nie było wielu sytuacji, to taki futbol podwórkowy. Przypuszczam, że Kanada nie zajdzie już w tym turnieju. Myślę, że Meksyk i Stany Zjednoczone mają na pewno mocniejsze ekipy. Tym bardziej, że Kanadyjczycy już nie grają u siebie, bo zajęli drugie miejsce w swojej grupie, więc grają teraz na terenie Stanów Zjednoczonych, więc ściany im nie będą, jak to się mówi potocznie, pomagać w kolejnych ich występach. Natomiast jeszcze jedna rzecz warta uwagi, że zdarzyło się tak, że mecz był przesunięty z uwagi na pogodę.
0: O tak, wczorajszy mecz Meksyku z Ekwadorem.
1: Burza była. Burza była, no burza, było niebezpieczeństwo burzy. Zdarzały się przypadki, że piorun raził w boisko, ucierpieli zawodnicy nieraz ze skutkiem śmiertelnym, nawet w związku z tym teraz wytyczne Międzynarodowej Organizacji Piłkarskiej jednoznacznie wskazują, żeby w takich przypadkach mecze przesuwać czas rozpoczęcia tych spotkań, także no to jest bardzo dobra decyzja. Jeszcze na każdym, prawie trzeba przyznać, że szef tej organizacji, Gianni Infantino, jest bardzo aktywny. Właściwie na co drugim meczu bywa, przemieszcza się bardzo szybko z południowego wybrzeża Stanów, ze wschodniego wybrzeża Stanów na północne, z Kanady do Meksyku. Także wydaje się, że trzyma rękę na pulsie tego turnieju, który no na pewno swoją gigantomanią, gigantycznym liczbą kibiców, oglądalnością wzbudza zainteresowanie od Tokio po Buenos Aires. Natomiast czy wersja 48 drużyn w tym turnieju przetrwa? No wszyscy twierdzą, że tak, ale nie wiem. Wszyscy z wyjątkiem niektórych zawodników, bo pojawiły się też głosy wśród dawnych zwłaszcza gwiazd futbolu, że to jest jednak za wyczerpująco, za długo, za męcząco. Nie wiem. Trudno powiedzieć. I na tym chyba skończymy dzisiejsze Studio Mundial, w którym miałem honor rozmawiać z Janem Zapertym. Dziękuję pięknie, Janie.
0: Dziękuję.
1: A jeszcze raz przypomnę tylko gwoli ścisłości, że wieczorem czekają nas mecze kolejne 1:16 finałów. Zmierzą się najpierw 21 Hiszpanie z Austriakami, potem Portugalia, Chorwacja. To, jak podkreślam, może być uczta. I o nad ranem o 5:00 Szwajcaria kontra Algieria. Także będzie o czym jutro pewnie rozmawiać w porannych serwisach o 7:00, 8:00, 8:00, 7:00 i 9:06 mniej więcej na antenie Radia Wnet. Dziękujemy pięknie, do jutra.
2: Studio Mundial w Radiu.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Wojny think tanków.
2: Dzień dobry, nazywam się Paweł Badziej, witam Państwa w Wojnach Think Tanków. Naszym gościem jest Cezary Chmech, wiceminister finansów w jednym z prawicowych rządów. Dzień dobry panu.
3: Witam Państwa serdecznie.
2: A ostatnio związany z taką czcigodną instytucją jak Narodowy Bank Polski. Panie ministrze, trudno jest odejść od geopolityki obecnie, myśląc o sprawach ekonomicznych, a czasami zupełnie świadomie to rozdzielamy, mimo że mogę tak powiedzieć, że każde zdanie Donalda Trumpa na jakikolwiek temat powodowało wahnięcia w cenie ropy i to mocno, o kilkanaście dolarów czasami za baryłkę. Niedawno, przed chwilą właściwie, Donald Trump powiedział, że doprowadził do denuklearyzacji Iranu, że Zatoka Ormus jest już spokojna, że tak samo jak spokojna jest Zatoka, tak samo spokojne są już ceny ropy naftowej. I można wnioskować, że cele zostały osiągnięte, a z tymi działaniami świat spotka się przynajmniej z jakimś taką niewielką falą spokojności. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
3: Pamiętajmy, że tutaj pan prezydent bardzo uspokaja rynki podczas tygodnia, podczas gdy atakuje w weekendy, a później okazuje się taka dziwna korelacja, a później się okazuje, że pod koniec weekendu to już jest, że jeszcze jest spokój, wszystko jest zapewnione i później znowu, no oczywiście.
2: Adam, bardzo ciekawa uwaga dla wszystkich, którzy mają kontakt z giełdą, również giełdą warszawską, że być może trzeba ten model jakoś zastosować do swoich oszczędności.
3: No tak, wydawałoby się, że to się powinno zastosować. Niemniej jest bardzo dziwne, że Trump mówi takie różne najdziwniejsze rzeczy, które nie mają pokrycia w faktach, a później się okazuje, że giełda w to wierzy. A jeszcze bardziej dziwne jest, że istnieją instytucje nadzorcze. Ja przecież byłem tam twórcą KNF-u, tam byłem we wszystkich chyba nadzorach.
2: Komisji Nadzoru Finansowego.
3: Tak, Komisji Nadzoru Bankowego, UFE, KNUJFE, w komisjach w Brukseli. Więc jeszcze bardziej się dziwię, że nadzór amerykański tutaj tak bardzo ostrożnie działa i nie zauważa tego, że tuż przed wypowiedziami jakimiś takimi bardzo istotnymi, ktoś inwestuje na giełdzie, bo jest lepiej poinformowany.
2: No to już pojawiły się fakty, tak? Dotyczące tak. Nawet wysokich oficerów armii.
3: Tak, to pojawiły się fakty, kwoty. Niemniej jeszcze bardziej dziwne jest, że ci, którzy zarządzają tymi ogromnymi funduszami na świecie i którzy dyktują to, co jest na giełdzie, wierzą też w to, co powiedzmy pan prezydent mówi i adekwatnie działają. Wydaje mi się, że to jest w ogóle taki olbrzymi temat do zastanowienia się, zwłaszcza nad tymi entuzjastami, powiedzmy, efektywności rynku kapitałowego, do których ja należałem.
2: No, ja
3: byłem wykształcony w tym kierunku, napisałem na Zachodzie pracę doktorską na ten temat, a teraz zauważam, że po prostu ta koncentracja majątku na świecie jest tak olbrzymia, koncentracja w funduszach zarządzających wspólnie, tam emerytalnych i tych inwestycyjnych, tych menedżerów też jest taka duża, że powodują, że tacy drobni właśnie ciułacze, jakimi my jesteśmy, są oszukiwani, można powiedzieć, przez to deprawowani z pieniędzy. Bo oczywiście oni zarabiają, ale to często dzieje się kosztem naszych środków i drobnych oszczędności. Jeśli chodzi o kwestię faktyczną, to tak jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu, kiedy to przestrzegały właśnie.
2: Zaraz do tego wrócę. Ja tylko powiem, żeby państwo nasze trochę żartobliwe uwagi o rynku kapitałowym na świecie i w Polsce nie traktowali jako porady inwestycyjne.
3: Nie.
2: Bo tak nie jest. Natomiast rzeczywiście z tego, co pan mówi, to trzeba by oddzielić pewne myślenie o jakiejś spekulatywnej tej gospodarce od trendów, którym powinniśmy się przyjrzeć dla naszego bezpieczeństwa, racji stanu i no, dla naszej przyszłości. Ja mówiąc szczerze, chciałbym wrócić do tego wątku, którego poruszyliśmy. Ja byłem większym optymistą zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten konflikt, ale teraz też się gubię, bo kiedy wychodzą geopolitycy nasi i nie tylko nasi i mówią nagle wszystko zostało stracone, to ja przypomnę sobie taki wątek, że owi geopolitycy mówili, Trump nie definiuje żadnych celów ani żadnych zadań w związku z Zatoką Perską i Iranem. Jeżeli nie definiuje ktoś żadnych celów ani zadań, to wtedy trudno go rozliczać w ogóle, bo właściwie wobec czego? To znaczy, jeżeli ktoś wychodzi bez podorwanej dziewczyny z dyskoteki, ale nie zakładał sobie tego, to trudno powiedzieć, czy dyskoteka zakończyła się sukcesem czy porażką.
3: No tak, ale tutaj chciałem wrócić do naszej rozmowy, która była parę miesięcy temu, w którym rzeczywiście pan był optymistą, a ja byłem olbrzymim pesymistą, ponieważ uważałem, że to Iran to jest zbyt duże państwo, ponadto zawsze może liczyć na wsparcie tych, którzy są głównymi przeciwnikami Ameryki, a więc Chin i Rosji, więc że tego w jakiś sposób nie odpuszczą i też oczywiście twierdziłem, że w sposób taki powietrzny, to takiego potężnego kraju się nie uda pokonać i że to będzie wielka klęska. No i też twierdziłem, że to jest za namową Izraela. Jeśli chodzi o kwestie celów, to one były postawione. I może dobrze, że teraz się o tych celach nie wspomina. No to była kwestia dotycząca zmian władzy, denuklearyzacja, więc zero.
2: Przecież nie takiej zmiany, że jednego ajatollaha zastępuje drugi ajatollah, tylko raczej chodziło o zmianę, powiedzmy, o większej jakości, ale tego już chyba nie definiujmy, bo byśmy weszli w jakiś spór, albo nie spór, ale dyskusję kulturowo-polityczną.
3: Znaczy, powiedzmy, no jest taki pomysł i to on często pojawia się, że w ramach wpływania na jakiś inny kraj z zewnątrz, no to należy odsuwać tych, którzy są niewygodni, a wspierać tych, którzy są wygodni. Nie jest wielką jakąś tajemnicą odkrywanie, że społeczeństwo Iranu, ja tam w różny sposób, nawet na studiach studiowałem sam, z moim kolegą był Irańczyk, później zresztą to jest obecnie znany profesor na Zachodzie finansów, więc ja mniej więcej wydaje mi się, że znałem to podejście. Ono jest takie, że jeśli chodzi o takie wybory, no to przeważnie wygrywają demokratycznie ci bardziej liberalni przedstawiciele. Ich, zauważmy, ich raczej nie dotyczą te ataki takie spersonalizowane. Niemniej to jest republika taka teokratyczna i realną władzę, no to oczywiście ma wojsko, służby, ci ajatollahowie. No i dlatego też podczas wojny doprowadzenie do czegoś takiego, że się eliminuje nawet tych przywódców, przynosi odwrotny efekt, bo w tym momencie centrum władzy przechodzą w kierunku tych resortów siłowych, które w tym momencie muszą walczyć z tym przeciwnikiem. Więc wydawało mi się, że od samego początku, że to podejście, ja zresztą je wielokrotnie też i publicznie wyrażałem, no i nie jest trafne. Gdyby dać Irańczykom w spokoju, to oni pewno po kilkudziesięciu latach by sami odsunęli, powiedzmy, te bardziej religijnie nastawione ośrodki, a tak to tylko doprowadza się do paliwa. Kwestia dotycząca tam denuklearyzacji. W sytuacji, kiedy tam istnieje na Bliskim Wschodzie, w ogóle to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy istnieje taka, i w Stanach Zjednoczonych nigdy nie można tego powiedzieć, przyznać, bo w tym momencie nie można by było udzielać pomocy Izraelowi. Jest przewaga nuklearna ze strony Izraela, Izraela, więc tam liczenie na to, że już jest ileś tysięcy tych naukowców, ekspertów nuklearnych w Iranie i Iran z tego zrezygnuje, to jest po prostu liczenie tylko na to, że się przejmie władzę i da im się nadal pracę, żeby pracowali, ale już pokojowo. Inaczej to grozi jeszcze gorzej. To grozi tym, że tak samo jak i w Pakistanie zaczną ci naukowcy po prostu rozjeżdżać się i będziemy jeszcze mieli większe zagrożenie na świecie niż do tej pory. Ale taki cel został postawiony. Teraz w ogóle jego nie ma, bo dopiero jak się spełni wszystkie te cele, które trudno sobie wyobrazić, żeby Ameryka spełniła te wymogi postawione Ameryce, no to trudno sobie po prostu mówić o czymś tak dotyczące rakiet. No przecież było postawione, że mają nie mieć rakiet, no bo nie mogą. No i tu też jest takie, jeśli ich głównym takim pomysłem na stoczenie tej bitwy z Ameryką, z Izraelem i tak dalej, no to jest jakie? To jest posiadanie schronów, gdzie mogą się schować i produkować, a z drugiej strony posiadanie rakiet, to liczenie na to, że oni zrezygnują z tych rakiet jest po prostu, wydaje się, było fikcyjnym. To może nastąpić tylko rzeczywiście w przypadku zmiany rządu. Gdyby naprawdę udało się kogoś takiego jak ten syn szacha zainstalować. Ale w innym przypadku nie. I nawet zauważmy tutaj komentarz, jak się dopytują, tam mam dziennikarze czasami, pana prezydenta, co z tymi rakietami, to on przypomina, no nie, no bo przecież wszyscy naokoło mają rakiety. Więc, więc tego się nie udało. Jeśli patrzymy na inne cele, żeby tam zablokować, powiedzmy, takie dalekosiężne, jakie były stawiane, zablokować tutaj i przejąć kontrolę nad cieśniną Ormuz, bo to jest 20% podaży ropy naftowej i przez to w jakiś sposób uderzyć tak strategicznie Chiny, bo Chiny mają powiedzmy tą przewagę niesamowitą w produkcji przemysłowej, w minerałach rzadkich. No teraz jest bardzo silne napięcie, ponieważ nie chcą dostarczać się Japonii. Więc wydawałoby się, że to takie doprowadzenie do czegoś takiego, że przecież no, to jest 40% tego importu ropy dla Chin, no to przyniesie jakiś tam pozytywny skutek. Tylko że mamy sytuację tego typu, że jeśli poprzednio to było swoboda przepływu przez cieśninę Ormuz, tak teraz Irańczycy sobie zagwarantowali, że będą kontrolowali tak samo jak Turcy Bosfor. I zauważmy, no, bo to nie jest kwestia tam tego, tych opłat, które chcą pobierać, bo Turcy pobierają tam około 1%. No, zresztą taki pomysł jeszcze na to, żeby zwiększyć te opłaty, to jest ten, jak to nawet Erdogan nazywa, pomysł crazy kanal, a więc tego zwariowanego kanału, żeby przekopać jeszcze obok, nie wpuszczać przez Bosfor statki, tylko no, jeszcze pobierać opłaty przez przepłynięcie, żeby musieli opłacać po prostu przepłynięcie przez kanał. To taki pomysł, jak myślę, my mieliśmy, że po prostu teraz doprowadzimy do czegoś takiego, przekopiemy Mierzeję Wiślaną, każdy, który będzie chciał przepłynąć do Bałtyku, to będzie narzucimy mu, żeby po prostu przepływał przez ten przekop, a my będziemy po prostu się bogacili, tak jak przez 400 lat bogacili się Duńczycy. Pamiętajmy, często się mówi o takiej, ja jestem ekonomistą.
2: A to nieładnie z ich strony. Ja nie wiem, czy nie powinni zwrócić części tej sumy członkom Unii Europejskiej.
3: Jakich członkom Unii Europejskiej?
2: No,
3: nam. Wiem, czy pan wie o tym, pamięta może z swoich lekcji historii, jest taki prosty zapis, że tak różnie się ta Europa rozwijała. I było bardzo charakterystycznie. Na wschód od Łaby i na zachód od Łaby. I tam bogate są dywagacje na ten temat. Ale ciekawe jest to. Nikt nie zwraca uwagi, że przez 400 lat statki przepływające przez Sud musiały płacić Duńczykom gdzieś około 3% cła. Inaczej, takiej opłaty. 3%. Możliwe, że to brak po prostu tego handlu powodował to, że Duńczycy są teraz najbogatsi w Europie, a my powiedzmy te na wschód od Łaby musieliśmy płacić. No. I ciekawe, że później nie było to w ten sposób, że Duńczycy sobie sami zrezygnowali. Ba, było bardziej charakterystyczne. Nawet jak Szwedzi opanowali tam Skandię, a więc po drugiej stronie Sudu, to nadal nawet Szwedzi musieli płacić, ale czasami dostawali jakieś zniżki. A potem dopiero w połowie XIX wieku, co trzeba było zrobić? Wypłacić im tam zdyskontowane, utracone zyski z powodu tych ceł. I na to państwa się musiały zrzucić.
2: No dzięki panu znalazłem dużą lukę w swojej wiedzy historycznej, a jednocześnie w sposób niesłychanie radykalny zmienił pan mój pogląd na temat Grenlandii.
3: Ja
2: w tej sytuacji jest pan odpowiedzialny za to, że uważam, że Grenlandia Duńczykom się nie należy.
3: Ja powiem inaczej. Fair by było, żeby twierdząc, że jest taka istotna geopolitycznie i oni są tak bardzo zaangażowani, zwłaszcza w konflikt z Rosją, żeby oni rzeczywiście te ileś procent PKB przeznaczali swojego tam 3 czy 4%, no jak niektórzy teraz twierdzą, nawet 5% na obronę i przeznaczali te środki na obronę Grenlandii, a więc tego sojuszu w tamtym miejscu i się uważają, że takie istotne. A oni są sprytni, to freerider. Mamy tą Grenlandię, chcecie sobie ją bronić, Amerykanie? To proszę bardzo, ale w tym momencie musicie sami wypłacać. Także moim zdaniem te kwestie dotyczące tych cieśnin to są, wydaje się, już bardziej jest kwestia prosta. Z tym tylko, że trudno sobie wyobrazić, żeby Ameryka, Izrael i tak naprawdę zgodziły się na te wszystkie podpisane przez siebie tam zobowiązania. No to jest bardzo trudne do wyobrażenia, dlatego ten pokój jest takim mały prawdopodobny. Mimo, że zapłacenie przez tych szejków arabskich, tam
2: pieniędzy za bombardowania.
3: Ale nie, tam to 300 miliardów, to już w ogóle nic jest. To są biliony się ile liczy, ile oni za to, że ich Ameryka osłania i zainwestowali w Stanach Zjednoczonych i w tamtejsze finanse. Ale jedną tylko może rzecz to by było takie naprawdę ten 1% przy cenie baryłki tam 100 dolarów, to by nie było problemu. Zaś tak to mamy potężny problem. Już zresztą widzimy na naszych stacjach benzynowych, jak cena wzrosła, a przecież ona wzrosła dlatego, ponieważ rezerwy się wyczerpują, statki przez cieśninę nie przepływają. Im oczywiście papierowo może wychodzić, że to jest tylko tam 70 dolarów za baryłkę, tak. ale tej ropy nie ma.
2: I jesteśmy w takim dziwnym momencie geopolitycznym, bo chyba odbieramy trochę jednak takiego więcej spokoju. Z drugiej strony, ponieważ jesteśmy w wojnach think tanków, to ja zobaczyłem opinie think tanków i prawicowych i innych. Główny spór dotyczył tego, czy Stany Zjednoczone powinny realnie budować swoją pozycję międzynarodową dalej jednak w oparciu o siłę, czy w oparciu o jakieś jakiś model, który zakłada wielość interesów. Tak mniej więcej, trochę niezbyt precyzyjnie to przedstawiam, ale na przykład, no nie wiem, AI, który mówi, że Iran to zagrożenie dla porządku regionalnego i bardzo dobrze się stało, co się stało, ale też są różne instytuty, też soroszowskie, które są dosyć sceptyczne wobec tej próby obrony siły amerykańskiej. Ten spór przybiera na sile ku mojemu zdziwieniu, mimo że on nie przedostaje się do mediów tak bardzo, bo to jest chyba taki bardzo spór właśnie dla pana. Gra pan golfa?
3: Nie gram.
2: No właśnie, bo nie wiem, czy nie powinien pan zacząć, żeby być może doszło do ważnej rozmowy pomiędzy panem a prezydentem Trumpem. Ale wróćmy właśnie do tego momentu. To znaczy kilka miesięcy, spotkamy się pewnie za 3 miesiące i co będzie?
3: No, moim zdaniem to jest taka sytuacja, w której Iran jest bardzo niezadowolony z obecnej sytuacji. On moim zdaniem ani programu atomowego nie odda. To co zdobył, nie odda. I to jest też odpowiedź, a więc cieśnin Ormus też nie odda. To, co mnie dziwi w tych opiniach, które pan przytoczył, tych, które twierdzą, że dobrze zrobił. Jak dobrze zrobił? Przecież bazy amerykańskie
2: są... McCusker i Sims argumentują, że operacja Epic Fury była warta swojej ceny.
3: Tak. No to jak była warta? Jeśli po z tyłu zawsze było takie przekonanie, że no dobrze, nie uda się tych celów zrobić, ale Iran zostanie osłabiony. Tak zostanie zbombardowany, tak wyniszczony, że zostanie on osłabiony. Tylko co z tego, jak wyszło całkiem coś przeciwnego?
2: Ale ja nie wiem, czy to chodzi już o Iran. To znaczy, mi się wydaje, że nawet jeżeli te jastrzębie, tak jak mówiłem, o McCuskerze, czy nawet te think tanki gdzieś tam bliżej do Sorosza, to znaczy ja myślę, że oni już właściwie tak naprawdę, to jest horyzontu, ten Iran już trochę zniknął. To już będą problemy Iranu, z kim on się będzie jednoczył albo nie jednoczył. Czy on wróci do... właśnie nie wiem, do czego on ma wracać tak naprawdę. Życzę im wszystkiego dobrego, mówiąc szczerze, po tym konflikcie.
3: Znaczy... Wydaje się, że to takie krucha równowaga została tam naruszona, ponieważ tam są tyle ośrodków bardzo, powiedzmy, silnych, ale wszystkie się jednoczą przeciwko Izraelowi. I ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, której Ameryka by zrezygnowała tam z ochrony interesów Izraela. To tak klasa, zwłaszcza ta republika, Trump jest przeniknięta, zwłaszcza z tą znaką Netanyahu, że to wydaje się, że jest to niemożliwe. Ale zauważmy, wszystkie te ośrodki się one jednoczą przeciwko Izraelowi, ale jednocześnie względem siebie są też pełne obaw. To, że Pakistan nagle wyrasta na mediatora, wysyła swoje wojska do Arabii Saudyjskiej, żeby chronić, powiedzmy, przed Iranem. To, że teraz jest olbrzymie zamieszanie w Iraku, bo wydaje się, że Amerykanie, posiadając olbrzymie wpływy, ale w końcu je zużyją na to, żeby wyciąć, powiedzmy, tam część tych wpływów politycznych Iranu w tym kraju. To, że Iran, jak już, jeśli ma odpowiedzieć odwetem, to proszę zauważyć, charakterystyczne, uderza Bahrajn, bo to jest społeczeństwo nie sunnickie, tylko król jest sunnitą, a więc szyickie, a więc takie, które jest, powiedzmy, bardzo się jednoczy w Iranie i Kuwejt, które zakusy są, żeby przyłączyć, powiedzmy, do tego szyickiego Iranu. Izrael bardzo jest zaniepokojony tam sytuacją Turcji i tam tymi wypowiedziami Erdogana, które są, może myślimy sobie tak, niekonsekwentnie. Gada i gada, ale on przecież podjudza tak naprawdę cały czas tych Turków przeciwko Izraelowi. No i tak naprawdę poprzez te swoje wpływy teraz w Syrii, to no jak już nagle wchodzi, że on już niemalże jest blisko Damaszku.
2: Ostatnie pytanie, panie ministrze, bo zbliżamy się do końca, ale to nie tam tak naprawdę rozstrzygnie się przyszłość istotna dla nas, dla tej części Europy i dla Polski. Izrael ma swoje problemy od początku powstania państwa tak naprawdę i wątpię, żeby to się zmieniło do końca. Co nas czeka i co my powinniśmy zrobić, to zawsze niech to będzie takim trochę mottem naszej rozmowy.
3: No, zawsze opowiadałem się za jednym, na tym, że my powinniśmy prowadzić politykę zagraniczną opartą na etyce, ponieważ tak naprawdę innych kart nie mamy. Jest sytuacja o tyle jest niebezpieczna, ponieważ ten cały układ, który oparty był tam na tamte sile i przewadze Ameryki i świata zachodniego, tak naprawdę on się kruszy. W Stanach Zjednoczonych są dwie siły, które jedne to uważają, że trzeba powiedzmy pójść w kierunku takiego regionalizmu, zostawić powiedzmy sobie, niech będzie sobie te jakieś tam NATO, próbować tworzyć tam wokół tego Izraela i państw arabskich i tak dalej, ale niech oni się już troszczą sami, nie zatroszczą się sami. Drugie to na...
2: Przepraszam, tylko na chwilę, się upewnię, powiedział pan, niech istnieje sobie jakieś NATO wokół Izraela.
3: No tak.
2: Będzie NATO wokół Izraela i jakaś organizacja gospodarcza wokół Brukseli albo czegoś podobnego jak Bruksela, tak?
3: Nie. No, drugiej strony to jest takie, mówimy geopolityczne, NATO takie na Dalekim Wschodzie, a więc tamten Tajwan, Korea Południowa i Japonia niech się zatroszczą. Nie zatroszczą się, bo jeśli Japonia, to moim zdaniem to jedne z większych zagrożeń to nie jest dla Tajwanu ze strony Chińczyków, bo oni Chińczycy to podzielam tą opinię, że oni tam trudno im będzie po prostu swoich Chińczyków zaatakować, ale jak Japonia będzie się militaryzowała, to nie jestem co do tego przekonany. No i tutaj na zachodzie jeszcze jakaś tam powiedzmy takie europejskie NATO będzie, niech ono z tej strony funkcjonuje. Tylko zauważmy, druga to jest taka geopolityczna, żeby nawet świat zachody był, który jest powielana przez tych, którzy w Stanach Zjednoczonych, którzy są wokół partii demokratycznej i którzy są bardzo silnie współpracują zwłaszcza Londynem i Paryżem. Tylko zauważmy, punktu widzenia Polski, to zarówno jedna struktura, jak i druga jest niekorzystna, ponieważ za każdym razem ona wciąga Niemcy. Teraz mamy E3, tak naprawdę to jest wciągnięcie Niemiec. I zauważmy też to, co widzimy. Niemcy bardzo silnie po prostu działają na niekorzyści gospodarcze Polski, jeśli chodzi o tam zieloną energię, nasze wpływy polityczne, a ostatnio niestety, jeśli chodzi o te zachowania, które są obserwowane na Ukrainie.
2: To ja się jeszcze zapytam bardzo krótko, też... czy w takim razie, jeżeli Trump albo Ameryka raczej odwróci się od Bliskiego Wschodu, znaczy jako od głównego problemu, a w jakiś sposób powróci tutaj, to będzie dla nas korzystne według pana?
3: Znaczy uważam, że Polska powinna prowadzić opartą na etyce swoją politykę. W sytuacji takiej, jak mamy tam dyskusja o banderyzmie, UPA i tak dalej na Ukrainie i ich współpracy z Niemcami, wycofać się maksymalnie z konfliktu z Rosją, z polskiej strony. Jeśli Niemcy chcą negocjować z Rosjanami coś w przyszłości i tak dalej i wykorzystywać do tego Ukrainę, tak, to niech robią to poprzez Rumunię, poprzez Ukrainę, a my powinniśmy jednak coś zrobić, żeby te wielkie trzy takie bardzo niekorzystne dla nas trendy gospodarcze, żeby one je zmitygować i możliwie odwrócić. Te wielkie trzy, to jest jedna, to jest kwestia zapaść demograficzna, coś musimy zrobić, bo inaczej to nie będzie Polski. Druga to jest po prostu coś musimy zrobić, żeby być atrakcyjny inwestycyjnie, a więc musimy mieć tanią energię opartą na polskie środki. I trzecie to jest nie doprowadzić do jakiejś polskiej powtórki Ukrainy, a więc dać się wrzucić przez Niemców i przez te różne koalicje do wojny z Rosją, bo wtedy zauważmy, my mamy społeczeństwo, które jest tak naprawdę 25 milionów plus starsze pokolenie. Ale jeśli będzie taki konflikt, połowa nam, powiedzmy, społeczeństwa na pierwszych dniach czy pierwszych tygodniach ucieknie, tak jak samą z Ukrainy, Polski w tym momencie nie będzie już nie tylko jeśli chodzi o dobrobyt, bezpieczeństwo, przyszłość. Będzie, wrócimy do sytuacji początku XIX wieku.
2: Panie ministrze, nie dziękuję za ostatnią prognozę, ale no dobrze, że ją usłyszeliśmy, dlatego że ona powinna istnieć w naszych rozważaniach geopolitycznych. W wojnach think tanków gościliśmy pana ministra Cezarego Mecha. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: A ja, Paweł Badzio, żegnam się już z Państwem. Do widzenia.
1: Wojny think tanków.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: O reklamie.
3: Autopromocja.
4: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
5: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
3: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, Szymon Chrystianus przy konsoletach, Tomasz Wybranowski. No i pewnie Państwo zdziwieni, że dzisiaj nie ma Milo Curtisa, ale Milo Curtis, wielki artysta, mój przyjaciel, admirator tego, co dobre muzycznie w Radiu Wnet, no dzisiaj ma tak zwany job, czyli te swoje festiwalowe historie, które pięknie prowadzi, no i sprawia, że ubogacamy się muzycznie. Milo powiedział, żeby wybran, czyli Je c'est moi, Tomasz Wybranowski, zagrał Manam często i gęsto. Milo, powiem tak, Marek Jackowski, Wakacje w słońcu, bo przecież lipiec przyniósł początek wakacji. Marek Jackowski, wielki przyjaciel Milo Curtisa, razem założyli grupę Manam. Drugi dzień liczem, muzyczne studio 37, Wakacje w słońcu i on, Marek Jackowski.

0: Ależ to jest kompozycja. Marek Jackowski, Wakacje w słońcu, z albumu Number One, rok pański 1994. A za chwilę, panie i panowie, no bo kontynuujemy tą opowieść niezwykłej Natalii Kwiatkowskiej z formacji Cheap Tobacco. No bo ta piosenka, Co u ciebie, jest naszym często grajem. Natalio, pięknie się przedstaw i opowiadaj w te fendy o tej piosence, bo jej powstanie, geneza jest bardziej niż ciekawa. Witam ciebie ciepło.
1: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Natalia Kwiatkowska, zespół Cheap Tobacco. Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie do wysłuchania piosenki Co u ciebie w wersji Radio Edit. Jest to piosenka dla nas o tyle ważna, że jak to się śmiejemy czasami na koncertach, to jest jedyny wesoły utwór, jaki napisał zespół Cheap Tobacco. I faktycznie różni się ona od naszych innych kompozycji. Myślę, że faktycznie jest taka najbardziej pełna lekkości i radości, wdzięczności, takiego słońca. I opowiada o spotkaniu po latach, o wspominaniu tego, co było, kiedy spotykamy osobę, której dawno nie widzieliśmy, a ta osoba kiedyś była bardzo ważna w naszym życiu. I to jest taki moment, że minęło już wiele lat, odkąd ta relacja się zakończyła, i jedyne, co nam zostaje, nie mamy już żadnego bagażu takich ciężkich doświadczeń, tylko zostaje nam wdzięczność za to, że ta osoba była w naszym życiu, że ta relacja była w naszym życiu, i pozbawieni tych ciężarów jesteśmy w stanie zapytać z lekkością, co u ciebie, co słychać, jak się masz, czy już lepiej. I tego życzę wszystkim, którzy się rozstają, żeby potrafili po latach spotkać się z serdecznością, z wdzięcznością, z czułością, zapytać, co u ciebie. Zapraszam was też do obejrzenia teledysku, który po prostu niesie ze sobą tyle radości. To jest mój ulubiony teledysk chyba w tym momencie zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam was na nasz kanał YouTube do obejrzenia i pozdrawiam.
0: Natalia, dzięki za pozdrowienia. No i cóż, czeka nas ta lipcowa, znowuż długa rozmowa, bo prawdopodobnie idzie na nowe nagrania formacji Cheap Tobacco. Natalka Kwiatkowska, głos formacji Cheap Tobacco, pięknie to zapowiedziała. W związku z tym przypominam, że to nagranie jest...
2: Czas na Częstograje.
0: Wakacyjne, co u ciebie?

Ledwie na granicę u ciebie, no to teraz pomyślałem sobie, że musi zabrzmieć to najniezwyklejsze serce w roli głównej Cheap Tobacco. Ona, Natalia Kwiatkowska, i on, Maciej Dubowik. Album Jak marzenie wschody i zachody. Serce Cheap Tobacco. Jeden z najtkliwszych, niezwykłych tekstów, które słyszałem ostatnimi czasy.

0: Serce Cheap Tobacco, nagranie niezwykłe z płyty Wschody i Zachody. No i to będzie niezwykła płyta, która będzie się bardziej niż liczyła w tych naszych rankingach za rok 2026. Ale mnóstwo hicierów, panie i panowie, z nastaniem lata, muszę to przyznać, jako szef muzyczny Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. I powiem tak, zapomnijcie o Karasiu i Mrogódzkim, z całym szacunkiem dla tych panów, bo mamy nowego króla niezwykłych hitowych piosenek z dobrym tekstem. Panie i panowie, przedstawiam Michała Kisielewskiego.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Każdy zna włóczenie się po mieście tak trochę bez celu, a może trochę czyimś śladem. Kiedy nadzieja, że jeszcze coś się tej nocy wydarzy, nie pozwala nam jej skończyć. Jesteśmy wtedy zwykle upojeni pocałunkami, a każdy ghosting łamie nam serca. O tym jest ten numer. O głodzie życia. Wszystkich momentach, kiedy miasto wydaje się należeć wyłącznie do ludzi spragnionych wrażeń. Może głupio zakochanych. Wszystkich tych, którzy nie chcą jeszcze wracać do domu. Pewnie myślicie, że to bardzo romantyczne i słusznie, bo muzycznie też jesteśmy gdzieś między Disneyem a indie-rockową domówką. Numer otwierają smyki jak ze starego hollywoodzkiego filmu, ale zaraz potem wchodzą miękkie gitary i trochę nerwowa, rozemocjonowana sekcja rytmiczna. A koda to już w ogóle wycie do księżyca. Niefortunnie nagrane zanim zbiorową wyobraźnią zawładnęło AU z Love is Blind. No i ten numer wychodzi właśnie teraz. Dokładnie w momencie, gdy kończy się sezon na rozsądek, a zaczyna sezon na nagłe przypływy uczuć. Więc to taki letni soundtrack dla tych, którzy tego lata zamierzają zakochać się choćby na chwilę, albo na całe życie. Ja nazywam się Michał Kisielewski, a to Bezpańskie Psy.
0: I Radio Wnet, panie i panowie, już wkrótce Michał Kisielewski na dłużej na antenie Radio Wnet Muzycznej Polskiej Tygodniówce. No i cóż, Michał Kisielewski, Bezpańskie Psy to nasz często graje.
1: Czas na często graje.

Michał Kisielewski, bezpańskie psy, no i cóż, dopowiedział to, że to au na końcu trochę niefortunnie nagrane, zanim zbiorową wyobraźnią zawładnęło to au z Love is Blind. Natomiast to nagranie musi korespondować, to oczywiście myśl redaktora Wybranowskiego Tomasza, który dla Państwa mówi w sieci Radia Wnet, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków, Warszawa, Szczecin i oczywiście Wrocław, bo we Wrocławiu bracia, niezwykli muzycy, którzy tworzą formację Bluszcz. A to się Stanisław, platynowy słuchacz, ucieszy. Z albumu Kresz Nie Przechodź. Tekst trochę taki podzwony dla 50 plus latków jak ja.

0: Nie przechodź obojętnie. Płyta Crash w roli głównej Dżentelmeni z Wrocławia z formacji Bluszcz. No i teraz powiem to, co zawsze mawiam, 1 albo 2 lipca. Piękne słuchaczki i zecni słuchacze. Radio Wnet to muzyka warta słuchania. A Krzysztof dopowiada?
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: I mawiam już, że nadchodzi czas wakacji, w związku z tym musi zabrzmieć ta pieśń Tell It To My Heart, Taylor Dane. No bo to czas, kiedy wyłączamy rozsądek, przynajmniej niektórzy, i miłości, chociaż miłości przygoda. Na pstrym koniu zawsze jeździ.

Tell It To My Heart, przemów do mojego serca. Niezwykła Taylor Dayne. W przyszłym roku 40 lat od premiery jej debiutu płytowego. Natomiast za sprawą Dmitrija Filatowa i Aleksieja Osorkiego, zwanego jako DJ Karas, to nagranie zdobyło drugie życie. Pani Barbara napisała z Łodzi: wybran, mówi, dance ma sens? No przecież wakacje, pani Basiu, ukłony dla miasta Łodzi, gdzie też można nas słuchać.

0: Dmitrij Filatov i Aleksiej Osokin, znany jako DJ Karas, duet Filatov i Karas, Tell It To My Heart. Jeden z największych przebojów już 10 lat temu, rok pański 2016. Natomiast panie i panowie, nie wiem jak wy, ale ja czekam z utęsknieniem na krążek Marcina Szczurskiego, opatrzony tytułem Retro Pop.
1: Czas na Często graje.
0: Ja wiem, bo państwo piszą do redaktora Wybrana, że przeczucie po tytule Na Retro, ta pieśń podoba się państwu. Marcin Szczurski, przeczucie Na Retro w oczekiwaniu nad pełną płytę Retro Pop.

0: Marcin Szczurski, Przeczucie na retro. Czekamy na płytę retro, pop, Przeczucie na retro. Ależ przebojowo nam się zrobiło, ale tych przebojów będzie co chwilę ciut więcej.
1: Czas na Często graje.
0: Duży, obszerny tekst mojej rozmowy z Bartkiem Marmolem jako administratorem elektro już sobotnią porą w naszym portalu wnet.fm. I cóż, ostatnia, trzecia piosenka z tej epki, dodatku do ostatniej płyty administratora elektro. Przyszła była żona. Polecam obejrzeć klip. W anturażu miasta Paryża. Administrator elektro, przyszła była żona.

0: Administrator Elektro przyszła, wyłożona ostatnie nagranie z trzypłytowej epki. Dodatek nadzwyczajny do ostatniej studyjnej płyty sprzed dokładnie roku Administratora Elektro, ale my nie zwalniamy tempa.
1: Czas na Często graje.
0: No bo tam wyczarowałem ten letni Częstograj z epki Jak marzenie Oli Aleksandry Myszor. Jej tytuł między słowami: marzycielski dream pop

To nasz album tygodnia. Husky między słowami. A pod tym pseudonimem kryje się ona, Aleksandra Myszor, którą wspierał tata Przemysław Myszor i on, znany z formacji Lorraine, Aleksander Kaczmarek, który też wyprodukował i zmiksował całą płytę. Natomiast teraz, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, singiel niezwykły, Nie muszę mieć nic, formacja Mlecze, znana z anteny Radia Wnet, kiedy opowiadałem o ich debiutanckim krążku Marudano i idzie na ich drugą płytę, czwarty singiel Nie muszę mieć, to trochę taki landschaft drogi ku zatraceniu w relacjach, w miłości i w przyjaźni. I niezwykły muzyczny język indie popu. Mlecze, Nie muszę mieć nic.

Formacja Mlecze, piękne, kryształowe indie pop. Zapowiedź ich drugiego krążka, czwarty singiel Nie muszę mieć nic, Mlecze. Zakończymy gitarowym przytupem M2 Schron, któż nie pamięta płyty O co bieda. No i cóż, Red Light, czyli nagranie, które mówi, abyśmy wyrzucili telewizory i wszelkie złe wiadomości i skupili się na sobie. M2 Schron, Red Light. Robert Przybysz przy mikrofonie, a także Tomek Goliarz-Goliaszewski, Maciej Filipiak, Łukasz Różalski, Arkadiusz Malawko i Sławek Liszczyński.

Was Kron. Red Light, opowieść o nas w tym świecie pełnym przebodźcowania, strachu i manipulacji. Panie i panowie, Nick Cave przechadza się w towarzystwie Warrena Ellisa po mieście Gdynia. Uśmiechnięty, zadowolony. No i Nicka Cave'a dzisiaj zaprezentowałem w Muzycznym Studiu 37, a teraz zapowiedź tego, co już jutro. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo dzisiaj Nick Cave, gwiazda pierwszej wielkości podczas Open Air Festival, a jutro o tej porze będzie szykował się do koncertu wielki Robert Smith z tej epki z tego roku. Wersja nieznana. Boys Don't Cry, bo to na pewno będzie ostatni bis podczas tego gorącego koncertu. Ja wiem, co mówię, bo byłem w ostatni piątek na koncercie. To jeden z tych najniezwyklejszych koncertów, chociaż Roberta Smith widziałem nie raz i nie siedem.

0: Boys Don't Cry. Remix roku 1986 i tak mój czas w paśmie Mila Curtisa dobiegł końca. Szymon Chrystianów z Państwem, że stoję przy konsoletach. Centrum Dowództwa Radia Wnet przy Krakowskim Przedmieściu 79 w Warszawie. Ja mówię do usłyszenia. Tomasz Wybranowski, zostańcie z Radiem Wnet.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To jak? Kto wygra mundial?
7: Nie wiem, a co ty myślisz?
6: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
7: No wszystko fajnie, ale z kim?
6: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
7: Dobra, a kiedy?
0: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
11: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: Wnet Kultura.
13: O kulturze szeroko.
12: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
13: głęboko.
14: De profundis!
15: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
9: To była autopromocja.

0: Wieczór Wnet.
1: 19.07, czwartek, Wieczór Wnet i w studio jesteśmy, naszym warszawskim studio Radia Wnet przy Rakowskiej.
2: Stęskniłeś się.
1: Tak, to nie wiem, czy słychać w moim głosie, ale jeżeli...
2: Słychać.
1: No, to dobrze, odczuwasz tą tęsknotę, bo tydzień temu tak zdalnie to jednak nie jest to, jak się spotkać na miejscu. Chociaż muszę powiedzieć, że po tym tygodniu to tak zacznę, proszę Państwa, od żali. Będę się żalił, to jest taki już jestem już zmęczony. Już tak mnie ta polityka biegnąca w
2: Będzie się żalił jak wiceminister Żalek, czy jakoś inaczej?
1: Mam nadzieję, że nie aż tak, bo żale ministra Żalka zaprowadziły go, zdaje się, w nieciekawą sytuację. Ja myślę, tak, że skończę znacznie lepiej. Przynajmniej na taką nadzieję i za to trzymajcie Państwo kciuki, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta naprawdę galopada w ostatnich tygodniach za tą służbą zdrowia, to rzeczywiście taki był intensywny czas na koniec,
2: Łukasz,
1: przed wakacjami.
2: Będzie gorzej, jeżeli chodzi o to. Wszystkie prognozy na końcu poprzedniego roku tych mądrzejszych ludzi były takie, że ten rok będzie niesłychanie, wyraz, którego nienawidzę, dynamiczny, że wszystko się będzie działo dużo szybciej, że będą bardzo ważne rzeczy, będzie bardzo dużo zmian, a może dojdzie do jakichś rozstrzygnięć strategicznych i pewnie tak się dzieje ze wszystkimi sprawami, także z naszymi małymi polskimi, więc i tych afer
1: nasze
2: u nas będzie coraz...
1: No
2: i
1: wielkie.
2: Ważniejsze, tak jest. Są wielkie, jak Polska jest wielka.
1: No i bardzo dobrze i mądrze mówisz na początku.
2: Afery będą jeszcze większe.
1: Chciałoby się, żeby one były mniejsze akurat, ale dobrze.
2: Ale
1: chciałem ten wstęp, po to zacząłem, żeby dać ci satysfakcję i od Ukrainy zacząć.
2: Dziękuję, ale dlaczego ja nie jestem ani ukrainolubny, ani ukrainonielubny?
1: Ale wydaje mi się, że twierdzi, że to jest ważny proces,
2: tak,
1: że to, co się dzieje między Polską a Ukrainą,
2: Polski.
1: Jest ważne dla Polski, dla regionu i dla polskiej polityki w regionie. Jest to istotne i że mamy unaocznienie pewnego głębokiego procesu. Jakiego?
2: Już opowiadam, ale tylko chcę powiedzieć, ja się tym interesuję, ponieważ to, co się dzieje, jest niezwykle niebezpieczne dla Polski. Polsce już tyle niebezpieczeństw grozi, że jeszcze dodanie tego tworzy naprawdę nową sytuację, bardzo, bardzo groźną i zaraz o to rozbierzemy, to może będzie trochę lepiej. Otóż wbrew większości tak zwanego komentariatu, który uważa, że na Ukrainie rządzą głupole, które są oczywiście bezczelne, aroganckie, asertywne i tak dalej, realizują wyłącznie interesy elity ukraińskiej, tak widzą interes Ukrainy, to ja uważam, że oni myślą. I to myślą w dodatku nie tylko, że strategicznie, ale jeszcze niebezpiecznie dla Polski. Pomysł w jednym zdaniu jest taki, że ponieważ mają wielką armię i zbudowali duży przemysł zbrojeniowy, bardzo nowoczesny, to mogą zastąpić Polskę w roli szefa Międzymorza, szefa krajów wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. I oni to mogą zrobić naprawdę, a w każdym razie tak im się wydaje, ale mają mocne argumenty. Mają armię. Oni tę armię mogą tą armią się podzielić z Bałtami na przykład. To taki mój pomysł, ale bo jeszcze tego nie słychać. Na razie to, co słychać, Ukraińcy mówią, że mogą w najbliższym czasie, może przy okazji szczytu NATO w Ankarze, zaproponować Bałtom gwarancję bezpieczeństwa. Na czym naprawdę one mogą polegać? Możemy to rozdzielić na dwie sytuacje. Bardzo dużej inwazji rosyjskiej i takiej malusiej, ale wystarczającej, bezczelnej, prowokacyjnej, takiej jak cały czas ta wojna hybrydowa, którą z nami prowadzą.

przy okazji więzienia w Rosji stoją puste, można z nich coś urządzić, nie wiem co, kursy, szkolenia, obozy, wycieczki, no bo zabrali tych chłopów, a Ukraińcy ich pozabijali. I nie mają tej armii, więc gdyby chcieli dokonać jakiejś dużej inwazji na kraje NATO, to musieliby ściągnąć te 100-200-300 tysięcy żołnierzy z Ukrainy, a wtedy Ukraińcy poszliby do przodu, odbili te wszystkie Donbasy i Krymy, więc Rosjanie tego nie zrobią, musieliby na głowę upaść. Może to i dobrze byłoby zresztą dla nas. Natomiast jeśli chodzi o małą inwazję, to wystarczy, że Ukraińcy poślą 10-15 tysięcy żołnierzy do Bałtów i to wystarczy, żeby Rosjanie nie podjęli jakiejś próby małej inwazji, ponieważ Rosjanie boją się ukraińskich żołnierzy. To jest raz. Tylko tu jest taki drobny minus. Bałtowie boją się też ukraińskich żołnierzy. Boją się, że będą raczej okupantami i trochę tak się boją, jak się przedtem bali Polaków, że pany przyjdą i wszystko zabiorą. I że my chcemy tam panować i kolonizować. Tak sobie wymyślili, ale w to wierzą. Ale na to jest lekarstwo, a nawet to lekarstwo już zostało podane. Mianowicie NATO stworzyło niby z niczego, ale tak naprawdę z tego, co już było, dwa korpusy. Jeden pod dowództwem polskim w Szczecinie, który ma obsługiwać Litwę, czyli ma być obecny na Litwie. Tam przy okazji Niemcy obiecali stworzyć w przyszłym roku brygadę pancerną, 5 tysięcy żołnierzy. Chyba im to nie wyjdzie, ale jest w tej chwili 1800. Oraz drugi korpus, taką szpicę holendersko-niemiecką, która ma zapewnić bezpieczeństwo Estonii i Łotwy. Czyli z jednej strony Ukraińcy mogą dać te gwarancje bezpieczeństwa i swoich żołnierzy, a z drugiej, żeby się Bałtowie nie bali, przyjdą Niemcy i Holendrzy, to bardzo będą mile widziani, bo Bałtowie tych krajów nie uważają za kolonizatorów, panów, tych, którzy chcieliby jakoś skolonizować te kraje. Dziwne to jest, ale tak mają. W każdym razie, gdyby to się udało Ukrainie, to wtedy, po pierwsze, jest w sojuszu z Niemcami i to wyraźnie widać i chciałbym przypomnieć politykę peronową, bo od tego wszystko się zaczęło, nie to, że się zaczęło w polityce, tylko zaczęło się w mediach. Zobaczyliśmy na własne oczy układ niemiecko-ukraiński. Żeleński sobie zażyczył, żeby Tuska wysadzić z salonki pierwszej Ligi Europejskiej i żeby sobie wsiadł do wagonu drugiej klasy, a Merz to wykonał. I trudno to zrozumieć i uwierzyć jeszcze w dodatku w to, że na polskiej ziemi Tusk potulnie zgodził się na to, zamiast po prostu wziąć i zatrzymać te wszystkie służbowe pociągi, bo to było w Polsce, i sobie polskim pociągiem pojechać samemu do Kijowa. To jest dowód na to, pierwszy, że Niemcy z Ukraińcami kombinują na odległość, na długie strategiczne plany tego, co będą robić. I co to załatwia? Ukrainie zapewnia miejsce, wcale nie musi być członkiem Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy tutaj tam wymyślają, co Polska może zrobić tej niedobrej Ukrainie, weto postawimy i ona do tej Unii nie wejdzie. Otóż to są bajki, ponieważ po pierwsze, na przykład konstytucja francuska mówi, że jeżeli do Unii chce się przyjąć jakiś poważny, duży kraj, to potrzebne jest referendum. Francuzi w referendum opowiedzą się na 100% przeciwko wejściu Ukrainy, jakikolwiek innego dużego państwa. Po drugie, Ukraińcy wcale nie tęsknią do wejścia do Unii, tylko chcą mieć statut stowarzyszony, czy państwa stowarzyszonego, czyli takiego, który korzysta ze wszystkich dobrodziejstw wolnego, wspólnego rynku, natomiast nie jest obciążone podatkami unijnymi i całą tą polityką klimatu, migracji, centralizacji, gendera i tak dalej, tych wszystkich bzdur. Co więcej, Merz to 2 czy 3 tygodnie temu już Ukrainie zaproponował i ciągle ta elita polska nie może tego zrozumieć, że jest po ptokach.

0: Ukraina nie musi być członkiem Unii, bo po co jej to? Wystarczy, że będzie miała korzyść ze wspólnego rynku. I wtedy będzie z nami konkurowała. A czym? I to pokazała wojna, że nie tylko rolnictwem, nie tylko zbożem, ale całym przemysłem zbrojeniowym, który sobie Ukraińcy od dołu po garażach i piwnicach zbudowali, ale też, jeśli to potrafili zrobić i państwo się na to zgodziło, czyli nie dokonało tam biurokratyzacji, centralizacji, upaństwowienia, pozwoliło tym prywatnym firmom się rozwijać. Korupcja tam na pewno przy tym jest w ogóle, to nie ulega wątpliwości, ale korupcja na Ukrainie smaruje silnik rozwoju gospodarczego, a nie hamuje go. Znowuż wbrew myśleniu tego naszego komentariatu. Korupcja, póki to państwo nie jest demokratyczne i wolnorynkowe, to właśnie służy tak jak państwom afrykańskim. Co prawda dzięki temu buduje się elita oligarchiczna na Ukrainie, co jest w ogóle jednym z niebezpieczeństw dla Polski na przyszłość, ponieważ co robi oligarchia? Najczęściej współpracuje z oligarchią. I ukraińska z rosyjską według mnie nie przestały pracować, a po końcu wojny wrócą do współpracy. I kontynuując, Ukraińcy zbudują nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale przemysł taki pośredni między wojskowym a cywilnym, co się nazywa dual use, czyli podwójnego zastosowania, a jak to zbudują w ten sam sposób, jak zbudowali zbrojeniowy, jeżeli elita kijowska im na to pozwoli, a powinna, to wtedy zaczną budować w ogóle przemysł, w ogóle gospodarkę w inny sposób i dojdą do systemu, który bym powiedział, że najbliżej jest systemu chińskiego. Czyli od strony politycznej będzie zamordyzm, autorytaryzm i silna władza rządu w Kijowie, a w gospodarce luz taki, żeby ludzie mogli się bogacić, a w razie czego państwo będzie regulowało niebezpieczeństwa, tak jak w Chinach. I cóż to oznacza dla Polski, żeby zakończyć ten przydługi kawałek? Otóż to będzie wielkie niebezpieczeństwo. Nie tylko, że będą z nami konkurować, jeśli chodzi o gospodarkę, ale jeszcze stracimy atut, który mielibyśmy, gdyby udało nam się stworzyć blok obronny Międzymorza. Bo gdyby się udało, to moglibyśmy w tym bloku, jako ten blok, to w końcu 11 chyba państw całkiem rozwiniętych i w miarę silnych, moglibyśmy zażądać od Berlina i Brukseli tego, żeby móc założyć nie tylko blok obronny, ale też blok rozwoju gospodarczego, blok pozbawiony tych regulacji unijnych, tych podatków, tych obciążeń, tej biurokracji kretyńskiej i tych ideologicznych pomysłów, blok wolnego rynku i wschód Europy zbudowałby swoją siłę, a my byśmy zachowali status dla całego bloku państwa suwerennego, niepodległego od Berlina i Brukseli. Jeżeli Ukraińcy zapewnią bezpieczeństwo Europie, wschodniej flance NATO, to stracimy ten atut i zostaniemy bezwzględnie poddani przez Berlin i Brukselę tym wszystkim procesom, w czym rząd taki typu Tuska pomoże Berlinowi i Brukseli kolonizować ten nasz kraj do końca.
1: Panie doktorze, to ja mam takie jedno pytanie na początek, potem ich będzie więcej. Pierwsze pytanie na początek brzmi, czy gdyby Polska nie weszła na tory kolizyjne z ukraińskim rządem.
0: Oni by weszli z nami.
1: Znaczy, bo jest taka narracja, zacznijmy od liberalno-lewicowej strony, że swoją decyzją Karol Nawrocki zepsuł relacje, że było to nierozważne, że gdyby tego nie rozdrapywać, to my moglibyśmy na Ukrainie raz coś uzyskać w ramach odbudowy, dwa utrzymywać sojusz. Czy jest tak, że gdybyśmy kontynuowali politykę, jaka była na początku
0: miłości,
1: wojny, takiej miłości, ale wtedy rzeczywiście to ważyły się losy państwowości ukraińskiej, tego, czy my będziemy mieli jednego czy czterech sąsiadów na wschodniej granicy od Polski, bo jakby padła Ukraina, to i pewnie Litwa długo by nie pozostała niezależna, o Białorusi nie wspominając, więc się kalkulacja, czy mieć czterech, czy jednego sąsiada, to nie jest jest mniej więcej oczywiste dla każdego, kto nie jest kompletnie pozbawiony rozumu. Ale gdyby dalej oglądać, to do starcia by doszło, czy to nie jest zależne od nas, że to Ukraina uznała, że pójdzie na wojnę z Polską, wojnę polityczną?
0: To są koszmarne bzdury ideologiczne, które Polaków robią w głupków po prostu. To jest coś niesamowitego. Ukraina ma interesy kompletnie rozbieżne z interesami Polski i konkurencyjne prawie we wszystkim. Jakby wspólnym interesem była obrona przed imperializmem rosyjskim. Ale się okazało, że z pomocą amerykańską, potem pomocą europejską, Ukraina z tym imperializmem rosyjskim sobie nieźle radzi. Jakby popatrzeć na to trzeźwo, to szanse rozwoju tego imperializmu, czy jego dalszej penetracji Europy bardzo przez Ukrainę zostały ograniczone. Natomiast Polska w pozostałych sferach jest rywalem dla Ukrainy, rywalem, którego trzeba się pozbyć. Po prostu. I jeśli Ukraińcy będą tę swoją strategię kontynuować, tu jest mały nawias, otóż trzeba zwrócić uwagę na to, jak cała elita ukraińska stanęła murem za Żeleńskim przeciwko Polsce. Potem tam chyba Poroszenko troszeczkę próbował to załagodzić, ale tyle. On w końcu jest biznesmen i ma interesy także tutaj. I chyba ma tu chyba fabrykę cukierków, jeśli dobrze pamiętam. A ten na Ukrainie to mu Rosjanie za karę zbombardowali. Otóż ten moje myślenie o tym, że cała ta elita kijowska, oligarchiczna, skorumpowana, biurokratyczna, przeniknięta przez służby i tak dalej, jest jednolitego stanowiska w sprawie Polski, nie do końca to jest prawda. I tu trzeba wspomnieć o byłym szefie wojska ukraińskiego, generale Załużnym, który teraz jest, czy przestał być, nie wiem, ambasadorem Ukrainy w Londynie. Otóż on wydał oświadczenie, w którym mówił o tym, że Polska jest potrzebnym sojusznikiem Ukrainie. To zupełnie co innego niż to, co mówi Kijów teraz. A on ma startować i powiedział, że chce. To nie jest chyba decyzja ostateczna, ale powiedział, że chce być kandydatem dla Żeleńskiego w wyborach prezydenckich.
1: Tak jest. Przyjechał, powiedział, że... No bo tam był indagowany przez samego Żeleńskiego, przez elitę. Tak. Przyjechał i powiedział wprost, tak, wystartuje w wyborach.
0: Ale to zaczynam się bać o niego, krótko mówiąc. Bo to jest przeszkoda na drodze do wielkiej Ukrainy. Tak będzie myślała ekipa i działała ekipa Żeleńskiego, ekipa kijowska.
1: A to jest ciekawe, jakie jest twoje, drogi doktorze, zdanie, bo jak słucham polskich ekspertów, to mają biegunowo odległe stanowisko. Jedni mówią, Żeleński jest skończony, wybory przegra, nie istnieje. Inni mówią, że Żeleński trzyma się mocno i wybory albo wygra, albo żadnych wyborów nie będzie, będzie rządził jeszcze długo, tak jak teraz, no, z władzą de facto dyktatorską, czy prawie dyktatorską, tak to nazwijmy.
0: Da się tę władzę dyktatorską zapewnić w wyniku wyborów, ponieważ jednym z kontrkandydatów...
1: Czyli to będzie też trudno się dziwić, że dyktatorska, no bo jak, bo to jak już państwo jest na wojnie, no to siłą rzeczy to już władza jest wykonawcza głowy,
0: ale
1: ma
0: też mówię,
1: większe kompetencje.
0: Jaki jest interes tego państwa ukraińskiego, imperialistycznego? W sferze politycznej zamordyzm albo, jak to woli, mocna władza ekipy kijowskiej, a w sferze gospodarczej luz. Tak jak w ustawie Wilczka. Niech swoi, a także tak trochę nie swoich, niech się wzbogaci, a potem zobaczymy. I po to prawdopodobnie kandydatem Żeleńskiego będzie generał Budanow, czyli były szef z wywiadu wojskowego i szef jego kancelarii teraz. To jest rywal, ale wewnętrzny. Jeżeli ta ekipa kijowska uzna, że Żeleński może przegrać z Załużnym, to wystawią także Budanowa, żeby wygrał. I Budanow na pewno ma większe poparcie wśród Ukraińców niż Żeleński. Więc według mnie ekipa kijowska zrobi wszystko, żeby utrzymać tę władzę, jaka jest w tej chwili, czy z Budanowem, czy z Żeleńskim. Jeden drugiemu oka nie wykole. Natomiast prawdziwym rywalem jest Załużny, który być może tego dyktatorskiego systemu nie akceptuje i nie chce tej korupcji, tej biurokracji, tej bezczelności i arogancji, jaką się Ukraina rozpycha. Przecież nie od czasu konfliktu z Polską, przypomnijmy, starcie, w którym stałem po stronie Żeleńskiego z Trumpem w Białym Domu. Wtedy Żeleński zrobił coś, czego żaden z przywódców Europy Zachodniej, może poza panią Meloni, nie umiał zrobić. On się przeciwstawił Trumpowi i Trump gadał bajki, że Żeleński nie ma kart. Okazało się, że to Ameryka nie ma kart w sprawie Ukrainy, bo jak przestała pomagać Ukrainie militarnie, to Ukraina przestała się z Ameryką liczyć. A teraz pomaga Ukrainie Europa i z tymi, czyli z Niemcami Ukraina się liczy. Więc ja mam najczęściej inne zdanie niż większość tego komentariatu, ale widzę, jak Ukraina sprawnie sobą gospodaruje. To trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Z jednej strony to będzie po wojnie państwo upadłe, zniszczone, wyludnione, pozbawione kapitału. Co kto chce w ogóle? Taki Iran drugi. Ale reżim będzie trwał i co więcej, on się raczej umacnia i w wyniku wyborów według mnie on się umocni. Co wtedy zrobi Ukraina? Jej brakuje pieniędzy, ale 90 miliardów euro, niby pożyczki, a naprawdę prezentu, dostała. Starczy to na rok, półtora. I jeżeli znowuż w tym komentariacie przeważają takie głosy, Rosja chyba teraz pójdzie na jakiś rozejm i będzie się szykowała do następnego starcia, to chcę powiedzieć, że według mnie Ukraina ma szansę na większy rozwój po tej wojnie niż Rosja. Z pomocą Europy Zachodniej. A Europa Zachodnia dużo zrobi, bo w jej interesie, szczególnie Berlina i Brukseli, są dwa sojusze. Jeden sojusz gospodarczy, powiedzmy, z Rosją po końcu wojny, powrót do jakichś tam relacji gospodarczych, nie takich mocnych jak było, ale wystarczą. Tanie surowce jakoś się przydadzą. A druga oś, Berlin, Bruksela z Ukrainą. I tego, czego ja się boję, to tego, żeby te dwie osie nie zamknęły się w trójkącik, jeżeli Ameryka uzna, że nie musi interweniować w sprawy wschodniej flanki NATO. Według mnie w jej interesie Ameryki jest, ale to Trump nie musi być o tym przekonany. Zobaczymy, co będzie po wyborach tych połówkowych w listopadzie. Otóż w tym trójkącie Polska znajdzie się w środku między Niemcami, Rosją i Ukrainą. Jeżeli ktoś myśli, że to niemożliwe, żeby Ukraina z Rosją współpracowała nawet tylko gospodarczo, no to nie wie, o czym mówi, ponieważ oligarchowie ukraińscy z rosyjskimi pracują cały czas.
1: Pracują i tej pracy pewnie nie zerwą, bo jest to jednak wspólny świat, wspólnych interesów.
0: Mogę powiedzieć najgorszą rzecz, którą, bo tak cały czas relacjonuję to, co napisałem na X-ie, czyli Twitterze, i gdzie te wszystkie zasięgi są tego wpisu 10 razy większe niż moje normalne. Widać, że to się spotkało z ogromnymi emocjami, oczywiście i pozytywnymi, i negatywnymi. Otóż napisałem tam coś takiego. Patrzmy na elitę ukraińską, jak na zwykłych Sowietów, tyle tylko, że antyrosyjskich. Oni myślą o państwie, o jego zasięgu, o jego oddziaływaniu, tak samo jak myśli ekipa kremlowska, tylko może na razie bez użycia siły.
1: No nie, no, ale pamiętajmy, że Leonid Kuczma, który też oddał order Orła Białego, no musiał ustąpić po zabójstwie dziennikarza Gongadze. To też jest taka ekipa, która...
0: Wojny nie było.
1: Wojny nie było.
0: Tak, wojny nie było. Ukraina wtedy była na drodze, na której demokracja nie była wykluczonym kierunkiem. Być może poszłaby w kierunku demokracji, a mogła iść w kierunku dyktatury, czy raczej autorytaryzmu.
1: No tego, co widzimy w Azji Środkowej, Kirgistan chociażby.
0: Dokładnie, a w czasie wojny bardzo trudno jest rządzić demokratycznie. Nawet przypomnijmy, jak Anglia była rządzona w czasie II wojny światowej przecież. Już o kartkach nie mówię i racjach prawie głodowych. To naprawdę trudno wtedy budować demokrację w kraju, który nigdy demokratyczny nie był. Znaczy szedł po tej drodze i mógł na rozstajach dróg wybrać drogę demokracji, ale przyszła wojna i ta droga się skończyła na razie. Według mnie spokojnie można budować system chiński, on będzie bardzo wygodny.
1: No dobrze, ale to wróćmy, bo cały czas nie jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, co my powinniśmy robić. Jak powinniśmy przeciwdziałać albo grać z Kijowem, bo jak na razie staram się tą myśl sobie odpędzić, ale trochę tak jak na to patrzę, wyglądamy jak faktycznie stado dzieci. Tak jak nas lubili opisywać i nasi poeci, wieszczowie i zagraniczni politycy, że rzeczywiście polityka z Polakami to jak wychowanie dzieci. Biorę rzecz en masse, żeby Jacka Kaczmarskiego zacytować, bo od miłości do nienawiści. Jeden krok i te emocje oczywiście buzują bardzo silnie. Chociaż jak Krzysztof Wojciol uważa, że to raczej ta elita ukraińska zachowuje się dziwnie, a my raczej stabilnie realizujemy własny interes. Jak to jest?
0: Bardzo mnie Krzysztof Wojczal martwi, bo fajnie się z nim kiedyś gadało, jak był młodszy. A w tej
1: dalej
0: chwili...
1: Dalej jest młodym.
0: W porównaniu ze mną, w tej chwili mówi rzeczy, które dla mnie są dziwne. On utrzymuje zdanie, że Ameryka wygrała wojnę z Iranem, albo że Ameryka jest najsilniejsza od wielu, wielu lat. To raz. A drugie, że Ukraina będzie państwem słabym po wojnie. Otóż...
1: Wyludnionym, zniszczonym przemysłem.
0: To wszystko prawda. Ale być może rządzonym twardą ręką i te miazmaty wojenne, które tam się pokażą, kilkaset tysięcy żołnierzy z frontu, którym naszym komentatorom wydaje się, że będą niepotrzebni, więc wezmą karabiny, armaty i amunicję i pójdą do Polski szukać swoich żon. Otóż chyba państwo ukraińskie postara się ich zorganizować. Czyli nie byłoby dziwne, gdyby właśnie gdzieś kontyngenty ukraińskich żołnierzy gdzieś poobsadzały, jeżeli te państwa by się zgodziły, tą wschodnią flankę. Być może by poszły na Azję i do Afryki, a może nawet do Ameryki Południowej, śladem ekipy Wagnera, bo Ukraińcy są lepsi, bardziej przyjaźni, nie są tacy brutalni i nie działają tylko w swoim własnym egoistycznym interesie. Mogą się przydać w wielu miejscach, ale prawdą z jednej strony jest to wyludniony kraj prawie w połowie, zniszczony pewnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, w 60 albo więcej procentach. A równocześnie z silną władzą, z silną siłownikami, czyli tam policją, służbami i tak dalej. I jeszcze w dodatku te służby wezmą pewnie ze 100 tysięcy żołnierzy do siebie, żeby właśnie wzmocnić aparat państwa i policja będzie silniejsza, a pieniądze ma dać na to Unia Europejska, ale z klasą średnią młodych, ambitnych, przedsiębiorczych, innowacyjnych ludzi, którzy potrafili ten biznes nie tylko dronowy zbudować samemu, z niczego i bez kapitału, prawdę mówiąc, a w tej chwili już trochę mają, i będą to budować dalej i będą bardziej innowacyjni niż reszta Europy z Polakami, z Polską włącznie. Więc myślę, że to będzie takie dwoiste państwo, które będzie z jednej strony bardzo brutalnie egzekwowało swoją rolę w Europie, a z drugiej strony będzie zalewało Europę no, podziemiem, tymi ludźmi z frontu, z mafią ukraińską i tak dalej. To wszystko będzie, ale to wcale nie znaczy, że państwo ukraińskie będzie słabsze niż jest. Może się okazać bardzo wymagającym gospodarczym rywalem dla Polski.
1: Rywalem, to w takim wypadku, skoro musimy się szykować na starcie, czy na rywalizację w regionie z Ukrainą, to może już teraz warto ich naciskać.
0: Żeby
1: naciskać. Zacząć wypychać.
0: Żeby naciskać na Ukrainę, trzeba mieć państwo, które ma silną władzę, a Polska tej władzy silnej nie ma, bo jest podzielona.
1: Ale gdyby miała, to gdzie Ukrainę nacisnąć? Akcesja do Unii Europejskiej?
0: Nie,
1: pomoc militarna?
0: Nie, tam, gdzie Ukrainę zaboli.
1: A gdzie ją zaboli?
0: Kasy nie ma. To jest rzecz pierwsza. Kasy nie ma i długo jej nie będzie miała. Przez 3-4 lata minimum musi żyć z kasy europejskiej, bo Amerykanie przestali dawać. Więc to jest pierwsza rzecz. Tylko jako blok Międzymorza moglibyśmy coś takiego, takie warunki Ukrainie postawić. Ale jak będzie to tylko samodzielna Polska i inne kraje Międzymorza nie będą chciały z nami w to grać, to nie wymyślimy
1: tego. A dlaczego kraje Międzymorza chciałyby także uderzyć, czy rywalizować z Ukrainą?
0: Nie rywalizować. Gdyby,
1: czy osłabiać tak, jej wpływ, ograniczać?
0: Jeszcze inaczej. Gdyby chciały przede wszystkim budować swoją podmiotowość wewnątrz Unii Europejskiej i NATO. Tylko, że te kraje, kiedy mają do wyboru przyjąć politykę ostrej obrony suwerenności przeciwko Brukseli i Berlinowi, to się nie mogą ze sobą dogadać. A jak nasi dyplomaci, jacy by nie byli, ale na przykład prezydenci, rozmawiają z dyplomatami skandynawskimi o Międzymorzu, to opinia jest taka wszystkich tych krajów skandynawskich i Bałtów przy okazji. Taki blok bardzo by się przydał, ale co na to Niemcy? Czyli Niemcy tak już zbudowały swoją pozycję w tej wschodniej flance NATO czy Europy, że tam sobie nie wyobrażają, że można coś zbudować bez Niemiec. A jeśli z Niemcami, no to w targach. A w targach, no to o interesy niemieckie. I interesy niemieckie zawsze okazują się silniejsze, nawet jeśli te Niemcy gospodarczo podupadają, innowacyjnie leżą, przegrywają nie tylko z Chińczykami wszystkie możliwe rywalizacje gospodarcze i z Ameryką, ale i z innymi państwami Azji na przykład i z nami, to z Polską. Przy okazji. No ale my jesteśmy w takiej roli, że jeszcze do roli partnerskiej brakuje nam 10 lat co najmniej i Niemcy będą twardo walczyć o to, żeby Polska już dalej się nie bogaciła, żeby nie budowała swojej pozycji kosztem Niemiec oczywiście, czy innych krajów. Więc gdybyśmy coś zrobili, a mieliśmy na to 8 lat rządów PiSu, do zbudowania bloku obronnego Międzymorza, także w biznesie zbrojeniowym i tym dual use i w innych, to byśmy już mieli coś gotowe. Tymczasem cały czas ja słyszałem do niedawna, że jak się rozmawia z tymi krajami Międzymorza, to one nie chcą uznać roli Polski jako lidera albo kreatora w ogóle tego bloku, czyli nie można zacząć pierwszych kroków. Dlatego mówiłem, pierwszy krok musimy zrobić sami, stworzyć w Polsce, najlepiej w kancelarii prezydenta, ale za czasów PiSu można było i w rządzie, takie centrum społeczne Międzymorza, gdzie by ludzie, instytucje, biznes, media, organizacje społeczne, a potem może politycy i wojskowi i tak dalej, dzieci i młodzież jak zwykle, bo od tego się zaczyna każdą współpracę, historycy, kłótnie historyczne, właśnie po to, żeby poznać kulturę innych krajów i historię, zrozumieć ich racje i jakieś budować wspólne porozumienia, żeby to zbudować. I do tej pory słyszałem, że tego właśnie nie można zbudować, bo te kraje tego nie chcą. To zaproponowałem, no to nie budujmy centrum Międzymorza dla polityków, dla dyplomatów, bo tu nie mamy porozumienia. Budujmy dla ludzi, dla organizacji społecznych, dla biznesu, a biznes na pewno chciałby współpracować ze sobą, to nie ulega wątpliwości. I pomysł takiej strefy wolnego biznesu, wolnego handlu w Międzymorzu całkiem byłby sensowny, dawałby bezpieczeństwo, dawałby siłę temu blokowi przed Rosją. Można by to zacząć i słyszę z Pałacu Prezydenckiego, że się poważnie nad tym w tej chwili zastanawiają, czy takiego centrum nie uruchomić. Gdybym ja miał trochę pieniędzy i gdybym umiał zbierać pieniądze, a nie umiem, to bym takie centrum społeczne sam sobie zbudował po prostu, bo od czegoś trzeba zacząć. I wcale to nie musi być inicjatywa polityczna, czy rządowa, czy prezydencka. Mogłaby być społeczna, ale wtedy biznes musiałby się do tego dołożyć. Nie widzę takiej chęci, chociaż ostatnio znalazłem jednego kandydata na sponsora. Taka jest moja moc po prostu. Ktoś słysząc, co ja tam opowiadam, zapytał, czy Fundacja Klubu Ronina ma konto. No ma.
1: Ma, czyli można. No ma.
0: A na tym koncie
1: zaangażować.
0: Ma krótkie rzędy cyfr.
1: A to ja od razu, skoro jesteśmy przy pieniądzach, zareklamuję, że jest taka możliwość. My się co czwartek spotykamy o 19.07. Mamy dżingiel Wieczór Wnet, a przed tym dżinglem mogłaby pójść czyjeś imię i nazwisko, albo jakaś inna nazwa, bo można być patronem w randze korsarza i mieć własną tytularną audycję. I na przykład nasza audycja takiego patrona nie ma. Przedsiębiorca, albo jedna osoba.
0: Ktoś, kto by polubił Łukasza z Józkiem, tak?
1: Tak, albo bardziej Józka, mniej Łukasza, to może...
0: Dlaczego?
1: To może, żeby ta
0: jesteś
1: audycja
0: wyższy?
1: Jest sponsorowana, albo jest pod patronatem...
0: Ma swojego sponsora.
1: Tak, patrona. Albo osobę, albo firmę na przykład.
0: Fajny pomysł.
1: Tak, jest taka możliwość. patronet.pl/radiownet. Jak na moje warunki finansowe nie jest to tanie, no ale to jest taki wymiar wyjątkowego wsparcia w ręce patrona. Można sobie wybrać, żeby właśnie tej, a nie innej audycji patronować. No i wtedy rzeczywiście jesteśmy już związani blisko z takim
0: patronem. Albo moglibyśmy nawet czasami kogoś takiego doprosić.
1: Tak jest. To rozmów, więc wszystkie informacje na stronie patronite.pl/radiownet. No dobrze, mamy 15 minut, mniej więcej kwadrans, żeby porozmawiać. To ja trochę już chodząc po regionie strząsłem z siebie tą bieżącą politykę. Jestem gotowy ciebie zapytać o to, co to się wydarzyło z tym szpitalem i co to jest właściwie za afera. Nie, bo jeżeli chodzi o takie informacje, to ja wiem, prawda? Tu Kasprzyk, tu prosektorium, tu jeden koordynator SOR-u, ten Dawid Kasprzyk, tutaj koordynator prosektorium.
0: Pan, z nazwiskiem, o dziwo, w mediach.
1: Z nazwiskiem, no bo to, no, nie ma jeszcze oskarżeń, nie ma oskarżenia o dziwo, mimo że było zgłoszenie do prokuratury, że on się nad tymi zwłokami może tam je bezcześć robić rzeczy obrzydliwe, ale jakoś prokuratura tego nie podjęła. Teraz trochę się tłumaczy z tego, nawet wzywa, jeżeli ktokolwiek widział.
0: Ale była jakaś pierwsza ocena prokuratury, że tam nie było do żadnego przestępstwa nie doszło.
1: Bo to zgłoszenie było na wczesną wiosnę albo późną jesień tego roku. Oni to umorzyli i pan dalej sobie tam robił to, co robił. Nic mu to nie przeszkadzało.
0: A słyszałeś, co ja mówiłem o tym, co się dzieje w tym prosektorium, bo któraś z członków rodziny zmarłego, która musiała tam długo czekać do tego pana koordynatora, żeby łaskawie ją przyjął, ona zrobiła zdjęcia z korytarza w tym prosektorium. I na tym
1: trumny.
0: Właśnie, ale jakie? Po pierwsze, co robią trumny w prosektorium? Bo nie powinno ich tam być. Może być jedna. Jak zakład pogrzebowy przyjeżdża po zwłoki, to przyjeżdża z trumną, wkłada się i wyjeżdża z nią. Trumna postoi parę minut. Włożą, wyjeżdża. Tam stało z 5-6 trumien, ale na tym zdjęciu co innego zwróciło moją uwagę, że te trumny wszystkie są identyczne. Z jednej firmy, znaczy zamówione przez tego koordynatora, do czego on nie ma prawa. to znaczy, że on chce te trumny sprzedawać rodzinom. Zresztą w jakimś tam onetowym eseju wręcz na ten temat, bardzo ciekawym, było napisane, że gość miał takie marzenie, że nie tylko chciał być szefem prosektorium, jeszcze chciał mieć swój zakład pogrzebowy. Prawie, jak rozumiem, zrealizował to.
1: Z całym szacunkiem, cyk zamknięty. Przyjmuje tak, od razu tu, bo on też ocennik, jak ktoś się zgłaszał, to...
0: Tak, tak, za każdą czynność, tak, legalnie wydanie, bądź nielegalnie była.
1: Nie, no, wydanie złoch jest za darmo, on pobierał 100 zł.
0: Tak.
1: Podobno, tak przynajmniej.
0: I za mycie
1: też pobierał, mimo że powinien być to tak...
0: Dokładnie.
1: Miał taki biznesik, podobno...
0: Ale to są przestępstwa.
1: W 2 miesiące na tym mógł wyciągnąć 40 tysięcy złotych do ręki.
0: Czyli w porównaniu z tym...
1: Kasprzykiem drobne. Pytanie, ile zarabiał jako kurator prosektorium.
0: To legalnie, jest jedno pytanie, ale drugie jest takie...
1: Jak zarabiał tyle, ile Kasprzyk,
0: to dla niego to jest to człowiek wielkiej misji. On chciał mieć prosektorium i zakład pogrzebowy na własność, po prostu. Ciekawe, bo to rzadko komu chyba takie marzenia przychodzą do głowy, a tu gość nietypowy. W każdym razie...
1: No dobrze, to wszystko jest jeden szpital, mamy tak. Panią Pępek. I czy te szczegóły się w sensie logicznym polityki, dynamiki politycznej, systemu istnienia partii politycznej. Czy się układa w jakąś całość, czy to jest po prostu jakaś aberracja systemu?
0: Niestety układa się w całość właśnie. To trochę jak z tą korupcją na Ukrainie. Nasi komentatorzy mówią, nie, ten kraj się nie rozwinie, ta korupcja przeszkadza, to hamulec w ogóle, nie jest tego, nie przejmujmy się tą Ukrainą. Ja mówię coś odwrotnego, to jest smar tego silnika rozwoju. On jest jeszcze, w dodatku chcę powiedzieć, pewnie tańszy niż takie smary, które produkuje, a raczej hamulce, na przykład Unia Europejska. Nie mówiąc o naszej biurokracji. Otóż tam w nagrodę za tę korupcję usuwa się wszystkie przeszkody prawne. Znaczy prawo się odsuwa i prawo nie obowiązuje. Jak zapłacisz, to wygrasz przetarg bez żadnego przetargu. Nikt ci nie będzie wchodził na głowę. Żadne urzędy skarbowe cię nie będą męczyć. Masz z głowy, to się po rosyjsku mówiło, kryszę masz. To taki sufit, parasol, dach, który ci zapewnia bezpieczeństwo. Otóż tu jest dość podobnie, bo to nieprawda, że my nie mamy rozwiniętej korupcji. My mamy rozwiniętą korupcję właśnie systemową, jak powiedział to prawie, że Tusk. I znowuż opozycja tego nie złapała, co on powiedział. Jeżeli gość mówi, to nie jest problem tego pana Kowalskiego, pana Malinowskiego, przepraszam za nazwiska, pana A, B, C, D, to jest system, powiedział Tusk. Jeżeli to jest system, to od rządu domagamy się, powinniśmy domagać się projektu, błyskawicznego zresztą, reformy służby zdrowia, systemowej reformy, która by ten system zamieniła na bardziej przyjazny, przejrzysty, tańszy, bez tej korupcji i tak dalej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. To, co mamy w Polsce, to gdyby popatrzeć na to oczami świętej pamięci reżysera komedii współczesnych dotyczących systemu władzy, pana na B zapomniałem, od Alternatywy 4. Zapomniałeś scenarzystę?
1: Zapomniałem.
0: Tam był Maciej Rybiński, Bareja. A ludzie myślą Bareją. Jeżeli sobie przypomnimy system uszczelki, to znaczy fabryka buduje coś tam całkiem duże i sprawne i wszystko ma i buduje i wszystko jest i może sprzedawać, tylko brakuje takiej maluśkiej uszczelki. No bo ona jej nie produkuje, a w Polsce produkuje ją powiedzmy jeden zakład, który z rozdzielnika musi te uszczelki gdzie indziej, a nie do tej fabryki. Co się robi? Wysyła się zaopatrzeniowca z tej fabryki pierwszej do tej drugiej z pół litrem. No może 2 butelki były potrzebne. I za to spokojnie dostaje się, albo kupuje się, właściwą ilość uszczelek. PRL działał na zasadzie uszczelki. I myślicie państwo, że coś się zmieniło? W takiej służbie zdrowia dokładnie działa ta uszczelka. Ponieważ popyt na i to tak zawsze jest, na usługi medyczne jest większy niż podaż, no to trzeba to jakoś wyregulować. Jak się to reguluje? A to się reguluje w ten sposób, żeby się wyrównało, że się częścią w ogóle nie zajmuje tego popytu. Niech sobie tam chorują, żeby nie powiedzieć umierają. Albo część się prywatyzuje, jak stomatologię, wypycha się ze państwowej domeny i niech się prywatni tym zajmują, a tam się popyt z podażą szybciuteńko wyreguluje. Na tyle stomatologia jest droga, że stać na nią mało ludzi. A tą resztą, no to coś trzeba zrobić z elitą. Elita przecież rządzi tym krajem. Dlaczego ona ma w służbie zdrowia nie mieć przywilejów, które ma na przykład z powodu pełnienia funkcji w tej elicie? Więc z automatu tworzą się właśnie takie pokoiki VIP-u, jak one by nie wyglądały i co by nie miały napisane na drzwiach. Na przykład to nie jest salonik dla VIP-ów. Być może, ale jest w środku. Otóż to działa i to powoduje, że nie ma równości, że całe to gadanie konstytucyjne o tym, że mamy równe prawa i tak dalej, jest bajką. Dlatego nie lubimy tej polityki, bo na co dzień wiemy, jak ten system wygląda. No to jeżeli ten system dalej jest na takiej zasadzie uszczelki, trzeba coś załatwić, trzeba mieć chody, trzeba mieć znajomego lekarza, sędziego, prokuratora i tak dalej. Kiedyś chyba w kongresie futurologicznym, jeszcze w latach 60. Stanisław Lem opisał takie państwo afrykańskie, w którym życie polegało na tym, że trzeba mieć żonę, a żonę trzeba mieć po to, żeby mieć, nie pamiętam, od 7 do 12 córek. Do czego są potrzebne córki? A córki, już zresztą jako małe, wydaje się za mąż, za mężów. Chodzi o to, żeby wydawać za takich chłopców, z takich rodzin, których jeden będzie inżynierem, drugi będzie hydraulikiem, trzeci policjantem, czwarty porucznikiem wojska, adwokatem, urzędnikiem z gminy i tak dalej. Obsadza się w ogóle układ przeżycia, przetrwania. Tylko do tego potrzeba odpowiedniej ilości córek. No i trzeba też mieć dużo krów, bo te córki muszą posag dostawać, no więc wiadomo, że córka jest warta tyle, a tyle krów, a może to młody pan jest tyle wart. W każdym razie system był, Lem naprawdę opisywał Polskę przecież i to jeszcze w latach 60. Tu się niedużo zmieniło. Wracając do twojego pytania, co trzeba zrobić albo jak z tym sobie dać radę? Otóż jeżeli to jest system, to trzeba zmienić system, a żeby zmienić system, trzeba zmienić władzę, ponieważ ta władza tego systemu nie tylko, że nie zmieni, ale się świetnie w nim czuje, co widać. Już trochę znaleziono tych winnych, tych aferowych przypadków w tym szpitalu południowym i nikt z polityków czy z urzędników miasta nie poniósł konsekwencji. Więcej powiem, udał się taki numer, który dajemy sobie wmówić, bo nie słyszałem ataków na ten numer. Mianowicie taki. Prezydent Warszawy oświadczył, że jak jest źle i politycy rządzili tymi spółkami i przez to jest ta korupcja i saloniki VIP-ów, to się polityków odsunie i się odpolityczni te spółki komunalne, spółki, których właścicielem jest miasto. I się mianuje jakąś panią dyrektor w tym urzędzie w ratuszu, członkiem rady właśnie, czy nawet jej szefem w jakimś szpitalu. Otóż to kłamstwo przeszło kompletnie bez reakcji. To tak jakby urzędnicy ratusza, którym rządzi Koalicja Obywatelska, bo ma większość w Radzie i wybrała, naród warszawski wybrał sobie obywatelsko-koalicjantowego prezydenta, jakby to nie były ciała polityczne. One są wyłącznie polityczne. Polityka wygrała tą Radę Warszawy, polityka wygrała prezydenta Warszawy i ten prezydent Warszawy razem z tym partią tej swojej koalicji, czyli Koalicją Obywatelską, mianuje urzędników z tego samego rozdania, które działają w tym właśnie systemie politycznym. W związku z tym znowu chcą nas oszukać, mówiąc, że jak się urzędników, szczególnie w dużych miastach, mianuje szefami tamtych spółek i tak dalej, to się je odpolityczni. Nieprawda. Się je jeszcze bardziej upolityczni wewnątrz układów, które rządzą miastami. A rządzą nimi układy, szczególnie w dużych miastach, układy z obecnej koalicji.
1: Trzeba
0: to zmienić.
1: Przełożenie na kampanię wyborczą i na poparcie polityczne to jest afera, która naruszy te stabilne podziały polityczne na lewicę i prawicę?
0: Ponieważ ona jest systemowa, to ma szansę właśnie na to, żeby taką się stać. Ale tylko pod warunkiem, że ona się rozleje po Polsce. Ja miałem nadzieję, że za przykładem odważnych dziennikarzy, o dziwo, z Onetu i z Wirtualnej Polski, który tę aferę
1: i
0: z Kanału Zero, no po nich to jasne, że będą to robić, myślałem, że odważą się dziennikarze z regionalnych, wojewódzkich telewizji, portali, gazet, co tam media jakie mają, że się odważą, za przykładem swoich warszawskich kolegów, zaczną szukać tego u siebie w tych szpitalach wojewódzkich i przychodniach i w tym systemie wojewódzkim służby zdrowia. I jestem pewien, że tam te same anomalie, patologie występują jak w Warszawie, tylko pewnie w mniejszej skali, a korupcja i ceny są niższe. Odpowiednio do kosztów życia tam. Ale nie słyszę. Może to jeszcze nie czas, może właśnie to się w tej chwili rozgrywa, ale równocześnie słyszę, że w kraju coraz więcej lekarzy do prokuratury się zgłasza, żeby złożyć zeznania o tych podobnych aferach u nich. Tyle tylko, że wydaje mi się, że to jest zły adres, to znaczy do prokuratury trzeba chodzić, bo takie są wymogi prawa, ale trzeba też równocześnie chodzić do mediów, bo prokuratura bez mediów nie zapewnia tego, że będzie to ciągnęła. Najlepszy dowód właśnie, że warszawska w tym prosektorium, jak mówiłeś, śledztwo umorzyła tam.
1: Tak jest, ale dopiero media i nagle się
0: tak,
1: to rozdziało.
0: Wróciło.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że udało ci się trochę opisać dla naszych słuchaczy mechanizmy głębsze tej afery, a afera w tej wersji faktograficznej będzie się rozpędzać z tego, co się wydaje, no bo są takie półsłówka, plotki, nie mam dokumentów, ale ta lista osób, które przeszły przez ten salonik VIP, który formalnie nie istniał, ale realnie funkcjonował.
0: A po co ma istnieć formalnie? Tylko głupi by napisał tam specjalny, nielegalny salonik dla VIP-ów. Uprzejmie zapraszamy tylko wyłącznie od dyrektora departamentu w górę.
1: No ale tak, ale ta plotka stukępna głosi, że jest mocna. Posłowie, ministrowie, że to był prywatny szpital Platformy Obywatelskiej, że tak to wyglądało.
0: Z całą pewnością tak było.
1: I czekam na te nazwiska.
0: A w dodatku jest dziennikarz, który tę listę ma.
1: Już nie jeden. No. ale ta lista, co innego dostaję, ja też dostałem taką listę, ale trzeba przyjść, zweryfikować mieć nagrania, to jednak nie jest takie
0: trzeba tę pracę proste. Wykonać.
1: Tak jest.
0: I tę pracę powinna wykonać prokuratura, ale jak widać, Tusk robi wszystko, żeby tę aferę zgasić, bo on sobie zdaje sprawę z tego, że jak się tego nie zrobi, to ta afera się rozpali i się zapali podobne w kraju. I nie tylko w szpitalach, i nie tylko w służbie zdrowia. Bo to będzie przerażenie, jak się okaże, taki system korupcyjny działa wszędzie. W oświacie, na uczelniach wyższych, w administracji, w wojsku, w służbach.
1: Nie jest odróżnialna od państw postsowieckich.
0: Typu Ukraina, tak. Ale my mamy swoją uszczelkę, taką drobną, malusią, ale systemową. No, od PRL-u do dzisiaj jesteśmy taką Ukrainą, tylko tyle, że te pieniądze są mniejsze. To jeszcze anegdota na koniec. Kiedyś towarzysz Putin walczył z korupcją i tam wymyślił prawo, że za duże korupcje będzie kara śmierci. Jaki był efekt? Otóż według niezależnych instytucji badających rosyjską korupcję, efekt był taki. Ilość aktów korupcyjnych zmniejszyła się 10-krotnie. Niebywały sukces. Ale stawki tej korupcji wzrosły też mniej więcej 10-krotnie. Czyli suma razem tej szarej, czarnej strefy została taka sama, mniej więcej. A na czym to polegało? Ano na tym, że jeżeli ktoś już się odważył na akt korupcyjny, to taki, żeby dało się przeżyć do końca życia i jeszcze dla rodziny wystarczało, której ta kara śmierci stała się ceną
1: albo
0: gry.
1: Albo miał pewność, że nikt go nie będzie karał, bo jest Władimirem Putinem albo kimś innym i no, wtedy albo, może też sobie zażądać odpowiedzi.
0: Albo gdzieś ucieknie z Rosji, ale to nie zawsze się dobrze dla ludzi kończy, bo Rosja ma długie łapki.
1: O czym mówił dr Józef Orzeł. Dziękuję bardzo za dziś.
0: Ja ci dziękuję i państwu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Wieczór Wnet.
2: Wieczór Wnet.
3: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
4: Wnet Kultura.
5: O kulturze szeroko.
4: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
5: głęboko.
6: De profundis.
7: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
2: To była autopromocja.
8: Wy stokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni? No i tego nie zmieni? Będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
9: patronite.pl/radiownet
10: Trzy po trzy. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Pozostawmy zatem politykę i przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej. Trzy po trzy. Zbyszek Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

A na zapoczątek przenieśmy się, proszę Państwa, do Wenezueli. Jak wiecie Państwo, tydzień temu miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Ile ofiar, w zasadzie dwa trzęsienia ziemi, ile ofiar tego trzęsienia ziemi jest, trudno powiedzieć. Na razie władze wczoraj wieczorem, czyli powiedzmy dzisiaj rano, podawały dane około 2300 ofiar, natomiast wiadomo jest, że tych ofiar będzie dużo, dużo więcej. Zwłaszcza, że tak jak wspominałem Państwu w serwisie informacyjnym, kilkadziesiąt tysięcy osób uważanych jest za zaginione. W związku z tym niewykluczone, proszę Państwa, że liczba ofiar naprawdę będzie bardzo, bardzo wysoka. Być może nawet moglibyśmy mówić o kilkunastu tysiącach osób, ale zobaczymy. Natomiast, proszę Państwa, z Wenezueli też płyną pozytywne informacje, bowiem, i to jest w zasadzie bardzo świeża informacja z dzisiejszego popołudnia, oczywiście naszego czasu, bowiem po 7 dniach spędzonych spędzonych pod gruzami i po akcji ratowniczej trwającej nieprzerwanie 114 lat, godzin, co ja bzdury wygaduję, godzin oczywiście, proszę Państwa, uratowano żywego Wenezuelczyka. Mowa tutaj o panu Hernanie Hilu. Tutaj te informacje potwierdził kostarykański Czerwony Krzyż, który ogłosił w mediach społecznościowych. Hernan jest na wolności, informując jednocześnie o przewozie karetką wenezuelskiego Czerwonego Krzyża do placówki medycznej. Zresztą, proszę Państwa, warto wspomnieć, że przypadek Hernana Hila przez wiele dni pozostawał jedną z ostatnich wielkich akcji ratowniczych zakończonych uratowaniem życia. Sam Hernan Hil pracował jako strażnik w budynku, gdy dwa trzęsienia ziemi spowodowały zawalenie się tegoż budynku, w którym się znajdował. Został uwięziony w budce strażniczej pod tonami betonu, w przestrzeni, do której ratownicy uzyskali dostęp dopiero po powolnych i kontrolowanych pracach wykopowych. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że te postępy były bardzo wolne, w zasadzie milimetrowe. Międzynarodowe zespoły poszukiwawczo-ratownicze pracowały bez przerwy, żeby zapobiec nowemu zawaleniu się konstrukcji w wyniku jakiegokolwiek ruchu. Celem było nie tylko dotarcie do uwięzionego pana Hernana, ale także utrzymanie stabilności konstrukcji podczas przedzierania się przez gruz. I w czwartek nad ranem zdjęcie opublikowane przez chilijską straż pożarną pokazywało Hernana przytomnego w wąskim przejściu prowadzącym do miejsca, w którym się znajdował. Ratownicy prosili go, żeby spojrzał w kamerę i przez kilka sekund panowała cisza, natomiast mężczyzna wreszcie podniósł głowę i odpowiedział. No i było to potwierdzenie, proszę Państwa, że on ciągle żyje. I od tego momentu akcja skupiła się na otrzymaniu okna przetrwania. Ekipy zapewniały mu nawodnienie i pożywienie, kontynuując usuwanie gruzu z najwyższą ostrożnością. Świadome, że każdy przesunięty kamień może zaburzyć równowagę konstrukcji. Ostateczne wydobycie nastąpiło po 114 godzinach nieprzerwanej pracy od momentu zlokalizowania go żywego. Zresztą, proszę Państwa, warto wspomnieć, że no, przypadek Hernana Hila de facto stał się jedną z ostatnich dużych akcji ratowniczych w ramach międzynarodowej reakcji na trzęsienie ziemi w Wenezueli. I generalnie niestety, proszę Państwa, obecnie prawdopodobieństwo odnalezienia ocalałych maleje z każdym dniem. Warto wspomnieć, że w tej akcji ratowniczej uczestniczyło ponad 3000 ratowników z 29 krajów. Historia Hernana Hila przez wiele dni stanowiła w zasadzie wyjątek w obliczu katastrofy. Ocalały został odnaleziony, gdy akcja ratunkowa wkraczała już w fazę końcową, kiedy czas działa na niekorzyść, a ekipy ratownicze zaczynają się wycofywać.

0: U wybrzeży Rio de Janeiro wywołał nową gorączkę obserwacji morskich. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że leżąca w pobliżu miasta Zatoka Guanabara stała się jednym z najpopularniejszych miejsc wśród osób, które podobnie pragną z bliska podziwiać owe giganty oceanu. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że w ciągu ostatnich 40 lat populacja humbaków wzrosła z około 2000 osobników do około 35 tysięcy, co stanowi liczbę zbliżoną do tej z czasów przemysłowego połowu. No i warto wspomnieć, proszę Państwa, że to odrodzenie cieszy zarówno naukowców, jak i organizatorów wycieczek, którzy postrzegają je zarówno jako sukces ekologiczny, jak i szansę gospodarczą. Warto wspomnieć, że Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza wprowadziła w 1982 roku moratorium na połowy komercyjne, które weszło w życie w sezonie 1985-86 i od tego czasu liczba obserwacji wzrosła wielokrotnie, jak wynika z danych projektu Wajena Chorowada, kluczowej organizacji zajmującej się monitorowaniem tego gatunku. No i jak twierdzi współzałożyciel tego projektu, pan Enrico Marcovaldi, mówi on tak, że to wspaniałe pokazuje, że wieloryby odradzają się, są zdrowe i dobrze się rozwijają i miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast warto wspomnieć, proszę Państwa, że podczas zimy na południowej półkuli, która ma miejsce obecnie, wieloryby pokonują około 4000 km z Oceanu Południowego do obszarów rozrodczych u północno-wschodnich wybrzeży Brazylii. Ta podróż kończy się na ławicy Abrolhos, ekosystemie raf koralowych u wybrzeży stanów Bahia i Espírito Santo, uważanych za jedno z miejsc o największej różnorodności biologicznej mórz na południowym Atlantyku. No i proszę Państwa, tak jak wspomniałem Państwu, zwiększa się również oferta wycieczek, które pozwalają na obserwację wielorybów. Ona jest, można powiedzieć, taką odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób pragnących z bliska obserwować naturalny spektakl migracji. W związku z tym, no, można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że gdybyście Państwo teraz przypadkiem byli w Brazylii, to zachęcamy do obserwacji wielorybów.
1: Seninho!
2: Tô aqui, mamãe.
1: Solta, Seninho!
2: Daquele jeitão, pra você e pra torcida.

I teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o przypadku pewnego Peruwiańczyka. Bo jeżeli myślicie Państwo, że Peruwiańczycy to są tacy zwykli, prości ludzie gdzieś tam, którzy tam pomykają sobie ośniadę karnacji, którzy pomykają sobie gdzieś tam na lamach i grają na fujarkach, no to jesteście Państwo w błędzie. No bo generalnie, proszę Państwa, wśród Peruwiańczyków znaleźć można osoby naprawdę wybitne. Osoby, które można powiedzieć były wizjonerami, nawet być może są wizjonerami, które wyprzedzały czy wyprzedzają swoje czasy. Natomiast ja tu się chciałbym cofnąć w przeszłość o... około 100 lat i wspomnieć Państwu o panu, który nazywał się Pedro Paulet Mostajo, urodzony 2 lipca w Arequipie 2 lipca 1874 roku. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że to była osoba, którą uważa się za jednego z wielkich prekursorów światowej astronautyki. Zarazem też jako jedną z peruwiańskich postaci, które wyprzedziły swoje czasy w dziedzinie napędu kosmicznego. Pedro Paulet Mostajo był, proszę Państwa, naukowcem, był również dyplomatą, spędził bardzo długie lata w Europie na placówkach dyplomatycznych. Natomiast warto wspomnieć, że sam Pedro Paulet nie postrzegał nauki jako odizolowanej ciekawostki, a nie jako indywidualnego wyczynu. Jego wizja była znacznie ambitniejsza. Chodziło, proszę Państwa, o przekształcenie wiedzy technicznej w narzędzie modernizacji kraju. Tak jak wspomniałem Państwu, Pedro Paulet był inżynierem, naukowcem, dyplomatą i wynalazcą. Podczas studiów w Europie prowadził badania związane z napędem i projektowaniem statków powietrznych, w tym tak zwanego samolotu torpedowego, projektu, który kojarzony jest z początkami lotnictwa, z napędem silnikowym, z napędem odrzutowym, może powiedzmy w ten sposób. Zresztą Biblioteka Narodowa Peru uznaje go za prekursora, światowej astronautyki i badań lotniczo-kosmicznych. Natomiast jak twierdzi fizyk jądrowy Rolando Paucar Jauregui, były prezes Peruwiańskiego Instytutu Energii Jądrowej, Paulet powinien być postrzegany również jako myśliciel zajmujący się industrializacją. Jak twierdzi pan Paucar, Paulet nie tylko marzył o dotarciu w kosmos, ale także o nowoczesnym Peru dzięki nauce. Istnieje pewien epizod z jego życia, znacznie rzadziej przywoływany niż silnik rakietowy, który to potwierdza. A ten epizod miał miejsce w roku 1905, kiedy to Paulet powrócił do Peru na zlecenie ówczesnego prezydenta kraju José Pardo, żeby kierować nowo utworzoną Krajową Szkołą Sztuki i Rzemiosła, dziś powiązaną z Instytutem José Pardo. Natomiast Pedro Paulet brał udział w zatrudnianiu nauczycieli, opracowywaniu programu nauczania oraz sprowadzaniu europejskiego sprzętu w celu kształcenia techników w kraju, który potrzebował potencjału produkcyjnego. I warto wspomnieć, proszę Państwa, że w dniu inauguracji, czyli 24 września 1905 roku, Pedro Paulet miał powiedzieć, że szkoła techniczna była szkołą robotnika, symbolem ludzkiego producenta. On nie mówił o rakietach, mówił o kapitale ludzkim 100 lat, zanim ten termin pojawił się w ogóle w słowniku polityki publicznej. No i cóż, proszę Państwa, generalnie proszę, o czym trzeba powiedzieć. Niestety, wynalazki Pedro Pauleta, no w zasadzie można powiedzieć tak, one powędrowały na półkę. To jest z jednej strony, o czym trzeba powiedzieć. Z drugiej strony, no Peru nie jest jakąś światową potęgą, jeżeli chodzi o naukę czy rozwój technologii. Peru w zasadzie żyje z eksportu surowców naturalnych, czyli można powiedzieć tak, jest krajem naprawdę słabo rozwiniętym przemysłowo. Może to się zmieni, może nie. Wynalazki Pedro Pauleta są dosyć dyskusyjne. Wiele osób uważa, że nic jakiegoś przełomowego on nie wynalazł. Natomiast z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę jedną rzecz. On nie był Europejczykiem. On nie miał takiej siły przebicia. Być może, gdyby ją miał, być może zawdzięczalibyśmy mu więcej. Natomiast jego wkład w światową naukę z pewnością był przeogromny.

Chciałbym teraz Państwu opowiedzieć o takim epizodzie z życia jednej z najwybitniejszych pieśniarek Ameryki Łacińskiej, Argentynki, pani Mercedes Sosy. Osoby obdarzonej naprawdę wspaniałym głosem, osoby, która w Argentynie jest legendą. Myślę w ogóle, że jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to, pieśni mocno zaangażowane, jest w ogóle legendą, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Otóż niedługo ma się ukazać książka pod tytułem Niebieski ptak, listy z wygnania. To jest, proszę Państwa, zbiór korespondencji Mercedes Sosy, jaką ta wybitna piosenkarka prowadziła ze swoim przyjacielem Hugo Otero w latach, kiedy przebywała poza Argentyną z powodu wiadomego, czyli po prostu rządów dyktatury wojskowej. Same listy datowane są w większości na lata 1978-81. I przez dziesięciolecia były przechowywane w niebieskiej teczce aż do 2016 roku, kiedy to sam Hugo Otero przekazał je Fundacji Mercedes Sosa. Książkę zredagowała między innymi prezeska fundacji, a zarazem też prywatnie wnuczka piosenkarki, czyli pani Araceli Matus oraz Agustina Perez, reżyserka i badaczka archiwów. Sama, tak jak powiedziałem Państwu, sama książka prawdopodobnie zostanie wydana w połowie przyszłego roku. Natomiast w październiku tego roku w Palacio Libertad zostanie zaprezentowana wystawa, która ma przedstawiać listy i fotografie pani Mercedes Sosy. Natomiast jak twierdzi sama pani Araceli Matus, czyli wnuczka piosenka pieśniarki, nazwijmy to tak, pewnego dnia w 2016 roku Hugo Otero przybył do fundacji z laską i niebieską teczką, z której wylewały się papiery. Był przyjacielem mojej babci, teraz już starszym mężczyzną, miłym i z wąsami, który pracował w firmie Fairford, co bardzo mi się podobało, bo zawsze przynosił nam czekoladki. Wśród tych dokumentów znalazły się listy, koperty, pocztówki, programy widowisk z anotacjami, a nawet torebki nam torebki z samolotu na wiadome rzeczy, tak? Jak częściej w samolocie. Wszystko to zostało napisane, opisane przez, czy zapisane przez Mercedes Sosę w różnych zakątkach świata podczas jej wygnania. I to, co ujawnia ta cała korespondencja, to głos, którego piosenkarka w zasadzie nigdy nie ujawniła. Nie jest to ani radosna Mercedes ze sceny, ani ekspresyjna z wywiadów, lecz kobieta pisząca przed snem w samolocie lub z tego, co sama nazwała swoim biurkiem w kolorze burżuazji. Kobieta, która wypowiada się z perspektywy strachu, samotności, zmęczenia, humoru i pragnienia. Z kolei, jak pisze pisarka Gabriela Cabezón Camara, przedmiotuje do książki głos Mercedes Sosa nosimy w sobie my ludzie stąd z Argentyny wpleciony w skórę, serce, kości w naszą własną biografię, to jak terytorium, do którego należymy. Głos Mercedes Sosa to ojczyzna, a raczej matka ojczyzna. Cóż za przyjemność, cóż za niespodzianka odkryć ten intymny głos kobiety, która kocha, która cierpi, która ma pretensje do swojego przyjaciela, która podróżuje po całym świecie i która martwi się drobiazgami takimi jak alkohol czy dieta. A Mercedes Sosę, można powiedzmy tak, zawsze warto posłuchać.

Polska nie uczestniczy w tegorocznym mundialu, Kolumbia tak, a 32 lata temu, dobrze mówię, 32 lata tak, w 1994 roku, również w mundialu, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych, Polska też nie uczestniczyła, a Kolumbia jak najbardziej. No i trzeba przypomnieć, proszę Państwa, że wtedy rzeczywiście Kolumbia była przed rozpoczęciem mundialu, może powiedzmy w ten sposób, Kolumbia była uważana za jednego za pretendentów, naprawdę silnych pretendentów do zdobycia tytułu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No bo rzeczywiście drużyna się wydawała być bardzo, bardzo mocna, była rzeczywiście w świetnej formie. Zresztą warto wspomnieć, że kilka miesięcy przed tymi mistrzostwami reprezentacja prowadzona przez Francisco Maturanę alias Pancho, z chociażby no, jednym z najsłynniejszych piłkarzy tamtych czasów kolumbijskich, Carlosem El Pibe Valderramą, czyli tym piłkarzem z taką wielką, wybujałą fryzurą i wielkim wąsem, który był kapitanem tej drużyny, pokonała ona wówczas Argentynę 5-0. No ale proszę Państwa, tak się wydawało, dopóki Kolumbijczycy nie zaczęli grać. No i okazało się, proszę Państwa, że pierwszy mecz, który zagrali, był to mecz z Rumunią. Przegrali 1-3. Kolejnym meczem był mecz z gospodarzem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Miał on miejsce 22 czerwca na stadionie Rose Bowl w Pasadenie w Kalifornii. No i w zasadzie można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że to był taki jak... To jest tak, przypominają mi się mecze naszej reprezentacji, tak? Czyli ten taki mecz, mecz o wszystko w zasadzie, o reprezentacji Kolumbii. Ten drugi taki, no bo pierwszy to był ten mecz rozpoczęcia. No i Kolumbijczycy no jednak mieli nadzieję na pokonanie gospodarzy. No tymczasem okazało się, że przegrali 1-2. W dodatku Kolumbijczycy de facto strzelili dwa gole, bo jednym z goli był gol samobójczy, który strzelił obrońca drużyny Andres Escobar. No i w zasadzie można powiedzieć tak, proszę Państwa, że wówczas Andres Escobar wyszedł, żeby porozmawiać z prasą oczywiście po meczu i wypowiedział zdanie, które w zasadzie kilka dni później nabrało zupełnie innego, mroczniejszego i bardziej atawistycznego znaczenia. Powiedział wówczas, że życie się tutaj nie kończy. No, generalnie było wiadomo, proszę Państwa, że Kolumbia przegrała już ten mundial i może się pakować i wracać do domu. No, zupełnie jak biało-czerwoni. Natomiast generalnie jest to, co mówił Andres Escobar, no to było w zasadzie takie słowa, które mówiły o tym, że piłka nożna to jest tylko gra, żeby trzeba iść naprzód, że Kolumbia ma przed sobą przyszłość. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, niedługo potem Andres Escobar powrócił do Kolumbii, dokładnie do miasta Medellin. W nocy 1 lipca wyszedł z przyjaciółmi do klubu nocnego Padua i w pewnym momencie tego wieczoru doszło do wymiany zdań z braćmi Pedro Davidem Gayonem Henao i Juanem Santiago Gayonem Henao, znanymi hodowcami koni powiązanymi z handlem narkotykami, zresztą którzy wykorzystywali hodowlę i handel końmi jako alibi do prania brudnych pieniędzy uzyskanych z handlu narkotykami. Obydwaj bracia wygłosili piłkarzowi reprymendę za bramkę samobójczą, natomiast Escobar, siedząc w swoim samochodzie na parkingu, zażądał o nich szacunku i wówczas kłótnia zaczęła się zaostrzać. Juan Santiago Gayon Henao powiedział mu: nie wiesz, z kim masz do czynienia. Natomiast Humberto Muñoz Castro, kierowca obydwu braci, wysiadł z furgonetki, miał przy sobie broń, oddał 6 strzałów, kulę trafił piłkarza w płuco, szyję, brzuch, ramię, zadając mu de facto śmiertelne rany. Zresztą świadkowie zabójstwa znali później, że przed każdym strzałem podobno słyszeli słowo gol. Tragiczna historia, proszę Państwa. Jedna chyba, myślę, z najstraszniejszych, najpodlejszych, która pokazuje po prostu, no nie wiem jak to nazwać, proszę Państwa. No piłkarza mimo wszystko żal.

Argentyński Związek Piłki Nożnej znajduje się na terenie dzielnicy Ezeiza w Buenos Aires. No i tam, proszę Państwa, takim dobrym duchem tego w tej siedzibie jest niejaki Mario Di Stefano, sprzętowiec Albicelestes, znany również jako Marito, który w zasadzie można powiedzieć tak... jest takim dobrym duchem samej drużyny. Natomiast o czym warto wspomnieć? On w swojej szatni ma takie sanktuarium przenośne, w którym mieszczą się m.in. obrazki świętego Kajetana, patrona pracy dla wyznawców religii katolickiej, świętego Ekspedyta i wielu innych, nawet takich jak chociażby papież Franciszek. Ale najważniejszy, proszę Państwa, jest obraz, wizerunek Matki Boskiej z Luján, który został przekazany opiekunowi sprzętu przez ówczesnego proboszcza bazyliki w Luján, José Daniela Blanchuda. Sama ikona trafiła na Mistrzostwa Świata w Katarze, czyli na poprzedni mundial, na wyraźną prośbę Juana Cruza Souto, innego słynnego sprzętowca, który przez wiele lat pracował w AFA. No i skąd się w ogóle wziął ten kult Matki Boskiej z Luján? Otóż po porażce z Arabią Saudyjską rytuałem w ośrodku przygotowawczym w Doha, w Dosze, było zapalenie świeczki przed wizerunkiem Matki Boskiej i utrzymywanie jej płomienia przez całą dobę. No, jak wiecie Państwo, wynik tej historii jest powszechnie znany i sam rytuał jest nadal kultywowany. Wizerunek Matki Boskiej trafił do Stanów Zjednoczonych i jak widać na zdjęciu publikowanym przez fotografa reprezentacji Gustavo Pagano, znajduje się w szatni podczas każdego meczu. No i teraz obecnie, na kilka godzin przed starciem z reprezentacją Wysp Zielonego Przylądka, na światło dzienne wychodzi niewidzialny wątek związany z legendą, której głównym bohaterem jest Manuel Costa de los Rios, znany w kręgach religijnych jako Negro Manuel, czyli pierwszy opiekun wizerunku Matki Boskiej z Luján. O tym wydarzeniu, powiedzmy, nie będę w tej chwili Państwu mówił, bo to jest historia, która sięga jeszcze wydarzeń z XVII wieku. Natomiast, no cóż, proszę Państwa, no trudno powiedzieć, czy piłkarze Albiceleste są bardziej religijni, czy bardziej przesądni, ale jak widać, proszę Państwa, jest to skuteczne.

Co będą robili, proszę Państwa, Wenezuelczycy po trzęsieniu ziemi, kiedy już wszystko odgruzują i naprawią? Kiedy to w ogóle będzie miało miejsce, trudno powiedzieć, natomiast z pewnością będą mieli oni okazję do wykorzystywania produktów z serii Trump Home. Tak, proszę Państwa, to są produkty, których właścicielem jest niejaki Donald Trump, prywatnie prezydent Stanów Zjednoczonych, zresztą generalnie zarejestrował on swoją markę już w Wenezueli. Tutaj mówimy, proszę Państwa, o różnych produktach gospodarstwa domowego, takich jak przybory kuchenne, zastawa stołowa, tekstylia i artykuły, i inne artykuły gospodarstwa domowego. Wszystkie one mają status zarejestrowanych w Wenezueli. Zresztą prezydent w tym roku uwzględnił w swoim oświadczeniu majątkowym obecność swojej marki w Wenezueli. I tylko, proszę Państwa, trzeba mieć, może nie pretensje, żal, że żaden Ludwik nie został wybrany na prezydenta Polski. No bo już przynajmniej byśmy mogli sprzedawać gotową markę.

Wspominam Państwu ostatnio o Pato Merlinie, czyli kaczce, która jest, stała się taką nieformalną maskotką tegorocznych Mistrzostw Świata, kaczce meksykańskiej. Okazuje się, proszę Państwa, że kaczka ma konkurenta czterołapnego z wąsami, futerkiem i długim ogonkiem. Koko, czyli jednego z kotałów z Pałacu Prezydenckiego, który po meczu z Ekwadorem nosił na sobie zieloną koszulkę reprezentacji Meksyku, dokładnie w środę 1 lipca. Pojawił się on zresztą na Mañanitas, czyli na takiej poradnej konferencji prezydent Claudii Sheinbaum. Oficjalny wpis na platformie X mówił tak. Koko, jeden z kotków z Pałacu Narodowego, Palacio Nacional, również zakłada koszulkę i świętuje zwycięstwa reprezentacji Meksyku w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 2026. Oczywiście, jak możecie się Państwo domyślić, komentarze w zasadzie były tylko pozytywne, zresztą wcale się nie dziwię. Ciekawostka zresztą jest taka, proszę Państwa, że w Palacio Nacional mieszka i swobodnie porusza się 19 kotów, które korzystają z opieki weterynaryjnej zapewnianej przez specjalistów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Zootechniki Uniwersytetu Narodowego Meksyku, czyli UNAM. Natomiast poprzednik Claudii Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, polecił, żeby koty zostały uznane za żywe aktywa trwałe Ministerstwa Skarbu i Kredytu Publicznego, co gwarantuje im wyżywienie i opiekę do końca życia z budżetu państwa. No i tylko, proszę Państwa, dwie uwagi na sam koniec. Pierwsza to taka, że no, kiedy ewentualnie prezydent Kolumbii chciałby odwiedzić Meksyk, to koty trzeba schować, bo przypomnę Państwu, że on jak był młodzieńcem, to podczepiał te... Ojejku, petardy do kotów, więc być może mu to jeszcze zostało. A druga taka, no, że jednak życzymy, żeby koty nosiły koszulkę jak najdłużej. Si no estás tú, el cielo se pinta de gris. Con una sonrisa te adueñaste de mí. Eres el motivo.

I to było na wszystko w dzisiejszym wydaniu Tres po Tres, alias 3 po 3. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenie jak zwykle na koniec, za chwileczkę Sofa Surfing, mnóstwo wspaniałej muzyki w imieniu Olgierda. Serdecznie zapraszam. W niedzielę, proszę Państwa, Republika Latina. No i mam nadzieję, że odwiedzi nas Beatriz Blanco. Porozmawiamy sobie troszkę więcej szczegółów na temat tego tragicznego wydarzenia, jakie miało miejsce w Wenezueli, czyli trzęsień ziemi. Być może uda nam się również połączyć z kimś w tym pięknym, nieszczęsnym kraju. To zobaczymy w niedzielę o godzinie, czy po godzinie 19, a za tydzień czwartek kolejny nic się nie zmieni. Tres por tres o godzinie 20 i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu spokojnego weekendu, wspaniałego piątunia. Buenas noches!

3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.

Dobry wieczór, Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. 444 Sofa Surfing, także niebawem 450, chociaż 444 podoba mi się chyba trochę bardziej. Toytonics na początek, Counter Records to później. Ostatnio tak coś wspominałem o tym, że Ninja Tune i cały dom wydawniczy jakoś nie bardzo, ale jakby może posłuchali, bo coraz częściej wyłapuje coś i w Ninja, i w Counter, i w innych wydawnictwach z tego domu jakichś ciekawych numerów, singli, epek i tak dalej. Sonar Collective również, Periodica, Brownswood Recordings, Recordings Music in Exile, Jalapeno, Nublu, Gondwana, Infin, Real World, AKP, Past Inside Present, także będzie sporo, sporo dobrej muzyki, świeżej, nowej, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Davido, Def, Bang, The Box, Extended Version to Toytonics, berlińskie wydawnictwo na początek.

Teutonics z Berlina to nie tylko wydawnictwo, również i bardzo, bardzo ciekawa społeczność, kolektyw artystyczny. Jeżeli ktoś gdzieś załapie się u nas w Polsce na jakąś imprezę organizowaną właśnie przez Teutonics, gdzie będzie na pewno dużo Italiano Disco, to polecam. Counter Records przed nami. Jeffrey Paradise, występujący pod pseudonimem Poolside, najnowszy singiel, który pojawia się w Counter Records, czyli gdzieś tam w rodzinie Ninja Tune, między innymi Big Dada, Brainfeeder, Counter, właśnie Foreign Family, Collective i Technicolor, czyli to Ninja Tune to taki duży dom, który właściwie ma w sobie kilka innych subbrandów Counter, Poolside, Bedroom, Ice.

No i piękny remix Potential Bad Boy, Hurrian Remix Give Me a Sign, 25 lipca się pojawi True Thoughts z Brighton, a za moment The Roots Feud Great Banks, Falling in Love, i to z kolei pojawi się 17 lipca Scorpius Music.

Berlińskie Sonar Collective i to, no, to już materiał, który pojawi się w sierpniu, dokładnie 21 sierpnia, to już właściwie tak trochę prawie, że smutno się robi, że już lato się kończy. Także działamy w przyszłości. Clara Hill z Berlina i Bristol tym razem, Krakazat i to tak naprawdę producent znany pod tym pseudonimem, a tak naprawdę to Ben Jacobs, bardzo ciekawy mariaż Berlin i Bristol. Bristol tym razem tak na spokojnie. Także wypatrujmy Sonar Collective, Triangleman, przed nami Hotel de Fou i to 24 czerwca Triangleman Records i z tego albumu Hotel de Fou, z tego samego wydawnictwa Triangleman, a później Mystic Jungle Under Pressure i Periodica.

Corto Alto Go, najnowszy singiel Ninja Tune, cały album, no bardzo wyczekiwany, Some Small Fortune, pojawi się 4 września.

przecudowny materiał The Romantic Ghost, a chwilę wcześniej Spell Over Me, wydawnictwo Stanhope Yarny, producent z Wielkiej Brytanii, i 14 lipca pojawi się album Anemoia The Remixes. Także sam album przecudowny, a teraz remiksy. Poczekamy jeszcze niecałe 2 tygodnie. Yarny i Remixes Stanhope Records.

Niezawodni The Allergies z Bristolu, Leave Me Alone i wydawnictwo Jalapeno Records. Patrzę, punkt 22, także jeszcze jedna godzina Sofisurfing przed nami. Dzisiaj 444 audycja, przegląd premier i nowości, dwie godziny. Zapraszam również na stronę Mixcloud, tam można sobie odsłuchać poprzednie audycje z Radia Wnet Sofisurfing. Tak właściwie już jestem prawie na bieżąco, troszeczkę musi być tam poślizgu, bo premiery nie mogą od razu lecieć po FM i nie mogą od razu być rzucane na Mixcloud, także troszeczkę z poślizgiem, ale na pewno względnie aktualnie na Mixcloud, a playlista na dzisiaj na pewno na stronie instagramowej Sofisurfing.

Felix Antonio When You're Living i francuskie In Fin. Mighty Eye, wydawnictwo J Dynamite i Re-Education przed nami.

Bob Holroth, Simon Painter, Close Up and Far Away, Real World Music. Względnie często w Sofie Surfing zazwyczaj przepiękną muzykę wydają. Real World to wydawnictwo Petera Gabriela. Chwilę wcześniej Mighty Eye, Re-Education i Jay Dynamite, czyli Jeff Silverman. Między innymi kiedyś współpracował z Rockstar Games nad soundtrackiem do Grand Theft Auto piątej części GTA właśnie, także na pewno przecudowny numer Education, Mighty Eye. A no to już teraz ta właściwie za moment ostatnia kwarta Sofy Surfing, bo to 21 minut po godzinie 22, radio wnet, także już coraz bardziej w stronę wyciszenia. Past Inside Present, AKP, Flaming Pines, czyli będzie troszeczkę i ambientu, i elektroniki takiej już spokojnej.

444. Audycja Sofa Surfing, Radio Wnet. Szymon Christianus dzisiaj realizacja, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgier Zbychorski. Wielkie dzięki, do usłyszenia już za tydzień i odsyłam na Instagram na poplaylistę Sofy Surfing.

0: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
1: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak „Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej”. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
3: To była autopromocja.

0: 2 lipca, godzina 7.13, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Ja mam herbatę obok mnie w studio Jakub Pilarek, który herbaty nie ma, a przy telefonie Dorota Kania. I nie wiem, czy Dorota Kania ma herbatę, czy ma kawę, czy po prostu na czczo zaczyna dzień z Radiem Wnet. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Pana, a tym serdecznie Państwa.
0: Gdzieś będziemy jeszcze starali się to połączenie poprawiać, bo jest taki pogłos, będziemy z tym pogłosem walczyć, nawet lepiej niż minister Kierwiński, żeby dzień rozpocząć od dobrej, od drobnej, a może i dobrej złośliwości, ale tu chodzi o połączenie telefoniczne. A teraz jest bardzo dobrze, pani redaktor. Znacznie lepiej. Ja mam wydrukowany artykuł. Drukujemy internet w naszym radio, a drukujemy nie byle jaki internet, bo to jest artykuł Jakuba Pilarka o tym, jak zdaje się pan minister Żurek albo ktoś od niego ujawnił ważne dane wrażliwe polskiego wywiadu, polskich służb w kontekście śledztwa na temat tego, kto zamordował i jak go dostać. Sierżanta Sitka, to historia sprzed 2 lat, o tym zaraz będziemy mówić, ale zaprosiłem i panią redaktor, i pana redaktora, żeby rozpocząć od tego, że być może mamy pierwsze symptomy istotnej zmiany nastrojów w polskiej polityce i w polskim państwie od wczoraj, a nawet od przedwczoraj media się rozpisują o tym, że być może trwa jakiś bunt prokuratorów w prokuraturach, że pan minister Żurek, a nade wszystko pan Roman Giertych tracą kontrolę nad tym, jak działa prokuratura, że ona nie działa tak, jakby oni sobie wyobrażali. Zacznę od Jakuba Pilarka nietaktownie. Czy to jest prawda? Bo ty jako dziennikarz zajmujesz się w szczególności prokuraturą. Czy to się stało w kwestii 2 wież, ale także w innym śledztwie co do kwestii działania policji przy tak zwanych strajkach kobiet. Czy to wszystko wskazuje, że nagle prokuratura zaczyna urywać się politycznej woli rządzących?
2: To, co stało się w sprawie 2 wież i w tym drugim postępowaniu, nie jest żadnym buntem prokuratorów, tylko po prostu zastosowaniem przepisów prawa przez prokurator Małgorzatę Szeroszyńską ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, czyli tego stowarzyszenia, którego członkowie opanowali władzę w prokuraturze. Więc w tym aspekcie mówienie o buncie jest absolutną nieprawdą. No natomiast, dobrze, ale... zaczekaj, natomiast...
0: Ja ci zaraz zacytuję wystąpienia różnych prokuratorów, co oni piszą na temat tego, jak działa Roman Giertych i inni posłowie Platformy. Natomiast...
2: Masz na myśli oświadczenie prokuratora Korneluka, pani prokurator regionalnej w Warszawie Małgorzaty Adamajtys, Stowarzyszenie Lex Super Omnia zajęło stanowisko...
0: O co chodzi?
2: No ja im się, nie dziwię, że zajęli stanowiska potępiające ten atak na Małgorzatę Szeroczyńską, bo to się sprowadza w gruncie rzeczy do ataku, brutalnego ataku Romana Giertycha i jego akolitów na tę prokuratorkę. Po prostu stanęli za swoją koleżanką i jednak też za jakimiś zasadami. Ja oczywiście biorę w nawias cały szereg kłamstw, które w tych oświadczeniach, w oświadczeniu Dariusza Korneluka są zawarte, bo on tam pisze, no jak on by był jakimś, nie wiem, no apostołem niezależnej prokuratury odpolitycznionej. To jest oczywiście śmieszne. Natomiast w tym zakresie, w którym on jak gdyby no sprzeciwia się takiej brutalnej krytyce referenta za jego decyzję procesową ze strony prominentnego polityka, w tym aspekcie oczywiście ma rację. Natomiast także tutaj nie ma żadnego buntu. Tu po prostu prokuratorka, która jest z tego co wiem, tak bardzo ceni sobie niezależność prokuratorską. Tak po prostu zrobiła tak, jak uważała i tyle. Natomiast z drugiej strony bunt, jakkolwiek nie ma miejsca żaden bunt prokuratorów, taki bunt w sensie takiego agresywnego przeciwstawienia się, to faktycznie ta strona, która zawładnęła prokuraturą, ma coraz mniej chętnych do podejmowania różnych zgniłych decyzji, takich, które by się podobały władzy.
0: I pytanie, dlaczego? Pytanie do Doroty Kani, która pewnie trochę inaczej, czy pod innym kątem na tą sprawę patrzy, bo rzeczywiście jest tak, że jak to pani redaktor ujęła, służby i prokuratura najwcześniej wyczuwa wiatr zmian. Co pani redaktor odczytuje z tych decyzji, swoje 2 wież w sprawie policjantów, którzy działali w czasie strajku kobiet i tą nerwowość Romana Giertycha i nie tylko.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedział Jakub Pilarek, dlatego że rzeczywiście coraz więcej prokuratorów nie chce autoryzować tego, co robi Żurek i co robi rząd koalicji 13 grudnia. Ja tylko jeszcze dodam jeszcze jedną wypowiedź prokuratora, który jest troszkę na uboczu, ale jednak ma cały czas bardzo ważną rolę do spełnienia, jeżeli chodzi o samo środowisko prokuratorskie. Myślę tutaj o Krzysztofie Fachimowi. Tu zapewne Jakub Filarek doskonale zna to nazwisko, a ja Państwu przybliżę. Jest to prokurator, który bardzo mocno krytykował rząd Zjednoczonej Prawicy. Często się wypowiadał w różnych mediach, które sprzyjały Koalicji Obywatelskiej i nie tylko OKO.press, o Harsi Buchowskiego, ale myślę tutaj o Krzysztofie Fachimowiku.
2: Były szef stowarzyszenia, przecież Lex Uberomnia też.
1: Dokładnie. Ja zacytuję jego wypowiedź, bo znalazłam w innym czasie. To, co mówią i piszą w mediach adwokaci Gierty Chromak, Jacek Gibuła oraz radczyni generalna Ewa Brzosek w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie Dwubierz, budzi we mnie uczucie niesmaku. Nic na to nie poradzę. Czyli to już jest imiennie zaatakowanie Giertycha, Gibuła i Ewy Brzosek, prawda? Więc tutaj moim zdaniem prokuratorzy wyczuli, więc dla nich to już jest za dużo. Za dużo to, co się w tej chwili dzieje. A z drugiej strony widzą, że rzeczywiście sprawa Szpitala Południowego, bo od tego się zaczęło. Zaczęło się od służby zdrowia. Właściwie tam jeszcze dalej sięgnęła. Zaczęło się od synu Tomasza Lenca. Bo wtedy to było to pierwsze tąpnięcie i wtedy to był taki naprawdę spory bunt różnych warstw wewnątrz koalicji 13 grudnia, tak? Ale ta sprawa nie otarła się o prokuratora, ale później nałożenie kary na szpital za wycięcie tego paznokcia wrastającego z nogi Tomasza Lenca. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, że Tomasz Lenc został odsunięty, że jest wszystko okej, ale wybuchła afera Szpitala Południowego. Mało tego, płyną zewsząd sygnały, że jednak to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Sprawa pani poseł Pępek, która też poza kolejką weszła do szpitala. Koalicja Obywatelska nie uznała, że tam nie było żadnych nieprawidłowości, wewnętrzne postępowanie partyjne to wykazało. I sprawa idzie dalej. I w tym momencie prokuratorzy, widząc ten pomruk niezadowolenia, ale potężny pomruk niezadowolenia społeczeństwa polskiego, kiedy kolejne portale, które nie można posądzić o sympatię do Prawa i Sprawiedliwości, tylko Federacji, publikują kolejne sondaże i prognozy wyborcze, no to już zaczyna się robić rzeczywiście nieciekawie. A ja tak napisałam na ikcie. Zawsze tą pierwszą grupą, która reagowała, to ja nie wiem, to jest jakby w siódmym zmysłu, szósty, papierek lakmusowy tych nastrojów społecznych, to zawsze były służby i prokuratura. Zawsze, odkąd tam
2: ja jechałem. Ja jeszcze mówię słówko, Łukaszu, kiedy ja mówię, że nie ma buntu w prokuraturze w takim sensie głębokim, to mam na myśli to, że nie ma takiego buntu, jaki opisuje Giertych, tak? Czyli buntu jakichś zakamuflowanych pisowców, bo on
0: ziobrystów.
2: Tak, post-ziobryst, tak, bo on widzi w Małgorzacie Szeroczyńskiej ziobrysty, no to jest absurd, tak? Nie ma żadnego buntu ziobrystów w prokuraturze, pomijając oczywiście ten ruch oporu od samego początku stworzony wokół Stowarzyszenia Ad Vocem i tak dalej, to faktycznie są prokuratorzy, którzy się sprzeciwiają, ale to jest jednak jakaś niestety dosyć niewielka grupa ludzi. Natomiast jeżeli słyszymy o tym, że postępowania nie idą tak szybko, jakby chciała władza i tak dalej, to nie jest żaden bunt, że prokuratorzy tak robią po złości, tylko po prostu nie chcą stawiać politycznych zarzutów już tak totalnie po bandzie, bo to się może spotkać w przyszłości z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Także to nie jest żaden bunt taki w rozumieniu sympatii ze Zbigniewem Ziobro czy z jakąś, nie wiem, prawicą wyimaginowaną, inną, tylko po prostu jakiś jednak instynkt samozachowawczy, ale umocowany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.
0: Panie redaktor, mówiła o sondażach. Faktycznie jest cała grupa sondaży, która pokazuje zbliżanie się Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. Ta ostatnia traci, PiS rośnie też Konfederacja i są spekulacje, że być może w lipcu, mamy 2 lipca, w tym miesiącu dojdzie do spodziewanej od paru miesięcy rekonstrukcji rządu, że z fotelem ministra pożegnają przekonają się dwóch ministrów, właśnie Waldemar Żurek i właśnie też minister zdrowia. To czuć, że Waldemar Żurek, to pytanie do Jakuba Pilarka i do pani redaktor, jest na wylocie, a jeżeli wyleci, to kto za niego? Roman Giertych, pani Wrzosek? Gdzie jeszcze są te zasoby jeszcze twardszych, jeszcze silniejszych drwali, którzy mają już bez pardonu rozliczać Prawo i Sprawiedliwość? To najpierw
1: ja jeszcze trochę dodam, że tak na

0: Tak, czyli botów, które generowały ruch, jeżeli chodzi o Romana Gierczycha i Donalda Tuska. Zresztą no, sami rozmawialiśmy, panie redaktorze, Radiu Wnet, jak w jednej nocy zniknęło, było obserwatorów Donalda Tuskowi, prawda? I to jest takie tąpnięcie, kiedy to widać było, że jak słabość Giertycha, on może sobie wypisywać różnego rodzaju głupoty u siebie na mediach społecznościowych, generować się jakieś rzekome bunty, ale tak nie jest. Natomiast rzeczywiście, moim zdaniem, może dojść do wymiany Żurka. Ja o tym już pisałam chyba wiele tygodni temu. Też był taki symptom, kiedy Tusk podczas rady nim poradzi ministrów wyciekło, jak się zwrócił do Żurka, Waldemarze, prawda? I traktuje go z dozą lekceważenia, opowiedziałam tak ostrożnie, z dozą lekceważenia, więc nie lubi go. Zresztą pamiętam tak samo jego wystąpienie i chyba państwo też pamiętają, jak występował Żurek w Sejmie, tak? I takie naprawdę bzdury gadał. I widziałam tą minę Tuska, zdegustowaną, właściwie wściekłą na Żurka. I ja już sobie wtedy pomyślałam, no człowieku, twoje dni to już są właściwie tygodnie są policzone. Ale z drugiej strony, ja się tak właśnie zastanawiam, kto, bo na pewno nie Roman Giertych, na pewno nie Roman Giertych, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to był gwóźdź do trumny. Tym bardziej, że już opiniotwórcy dla Platformy Obywatelskiej dziennikarze piszą, że powinien być Giertych schowany, ponieważ jest fałkarzem i absolutnie fatalnie to wygląda,
1: No
0: tak?
1: tak, tylko że ja bym tak
2: To
1: na
2: ja.
1: kontrze powiedział na szybko, że to, czego oczekuje Tusk i ta polityka Tuska, no to jest właśnie taka polityka jak Giertych. Oni już po prostu kompletnie odlecieli, więc moim zdaniem co do jakichś zapotrzebowań Tuska, które są, żeby było jasne, samobójcze dla Platformy, ale oni już po prostu są w jakimś amoku, to Giertych byłby idealny. Tyle tylko, że pytanie, czemu Giertych miałby w to wejść? On ma sobie kancelarię, zarabia dobre pieniądze, robi show, ma święty
2: Dużo
1: spokój.
2: ryzykuje, tak jak
1: Tak.
2: dużo zaryzykował pan Żurek, sędzia, już teraz nie jest sędzią. Powrót do zawodu sędziego jest bardzo skomplikowany
1: Także
2: w
1: może
2: jego
1: pani Ewa
2: wypadku.
1: Wrzosek.
2: Być może, a to na koniec naszej rozmowy mówiłem o tym, że na portalu Wnet FM jest tekst autorstwa Jakuba Pilarka, tekst, który także dotyka może samego ministra Żurka, a może kogoś z jego bliskiego otoczenia w prokuraturze, a wszystko w kontekście szukania, ścigania mordercy polskiego żołnierza na granicy polsko-białoruskiej, sierżanta Sitka. Co się udało ustalić i czy właściwie pan minister Żurek to być może naruszył tajemnicę państwa i dobro poszukiwań dla własnych korzyści politycznych.
1: Znaczy tajemnicę państwa, ja powiem o co chodzi. No, jak wiemy, nasz polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek został zamordowany przez przybysza, jak teraz już wiemy, z północnej Afryki na granicy w trakcie wykonywania swoich czynności, służby na granicy. No i trwa śledztwo i poszukiwania zabójcy. To jest sprawa, w której wszyscy jesteśmy Polakami. Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że są jakieś podstawy oskarżać Donalda Tuska, te obecne służby, że ta sprawa nie jest dobrze robiona. Złapanie człowieka, który jest na terenie Białorusi, nie jest czymś prostym, więc to jest moja ocena prywatna. To, że on do tej pory nie został ujęty, niekoniecznie świadczy źle o państwie polskim. Ja wiem, że wylała się taka cała fala krytyki na służby, ale no moim zdaniem ona jest mocno na wyrost. I z tego, co ja ustaliłem, jakkolwiek śledztwo, znaczy to nie, ja ustaliłem, tylko inni dziennikarze, śledztwo co prawda zostało zawieszone, w tym sensie, że po prostu nie było żadnych czynności procesowych, które można było wykonywać. Prokuratura, kiedy prowadzi postępowanie, no to te postępowania są prowadzone na jakiś tam czas, a potem przy przedłużeniu śledztwa trzeba po prostu przedstawić plan śledztwa. No tutaj po prostu nie było już za wiele do zrobienia w sensie takim procesowym, natomiast służby jako takie ciągle działały i to bardzo intensywnie. No i problem polega na tym, że na początku czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie w komunikacie, który został opublikowany kilka, no już nie pamiętam, czy dni, no tuż po tym, jak wylała się właśnie między innymi z telewizji Republika fala takiej bardzo ostrej krytyki na rząd de facto, tak, na Tuska, tak hasłowo mówiąc, tak, że po prostu do tej pory nie ujął zabójcy Mateusza Sitka, prokuratura ujawniła personalia zabójcy.

0: bójcy.
1: Chwaląc się, że coś wiemy.
0: Tak, że coś wiemy. Otóż ja ustaliłem, że zrobiono to bez jakiejkolwiek konsultacji z osobami, funkcjonariuszami, którzy po prostu są zaangażowani w ściganie tego zbrodniarza. To jest coś niebywałego, bo dla każdego, kto ma jakąś elementarną wiedzę o po prostu działaniu służb, to jest jasne, że tak naprawdę w tego typu śledztwach, no bo to jest śledztwo, to w gruncie rzeczy nie prokurator tak naprawdę, tylko służby są najważniejszym elementem, przynajmniej na tym etapie poszukiwań, tak? To...
2: Ale przepraszam cię, ja ci wejdę w słowo. O jakich służbach my mówimy? O tych służbach, które naprawdę PL szukają sobie funkcjonariuszy do pracy?
0: Którzy, nie zrozumiałem.
3: Którzy na oficjalnych takich publicznych portalach, gdzie się szuka, gdzie różne firmy ogłaszają się, że rekrutują tam też polskie służby, konkurują z zakładem stolarskim i z warsztatem samochodowym o pracownika.
0: Służby w sensie... Służby w sensie tego kierownictwa tych służb zostały zdewastowane przez Donalda Tuska. Natomiast to nie jest tak, że służby, w sensie funkcjonariuszy, którzy wykonują obowiązki w tych służbach, już nie istnieją, jeżeli chodzi o...
2: Ale Jakubie, dlatego ja ci wchodzę w słowo, dlatego że wiesz doskonale, że jeżeli chodzi o służby, to jest jeszcze większa podległość, jeżeli chodzi o informacja zmilitaryzowana, mówiąc najogólniej, podlegają swoim szefom. Oczywiście jest mnóstwo przyzwoitych funkcjonariuszy. Ja bardzo cenię to, co robią ci.
0: No więc ja,
2: ale mimo wszystko szefowie tutaj są wizytówką. Waldemar Żółek jest wizytówką prokuratora generalnego.
0: No więc ja właśnie ustaliłem, że w tej sprawie służby działały. Ja mówię o tym, co się działo w śledztwie. Ja nie mówię o, nie wiem, o panu Siemoniaku i tego typu osobach. Ja mówię o tym, co się działo w
2: postępie. Przypominać nazwisko. Przypominajmy.
3: Tak jest, Stróżyków funkcjonuje, swoim zdaniem redaktora Pilarka, służby sprawie, gdzieś działały i w pewnym momencie Żurek postanowił się pochwalić, że
0: w tej sprawie formacją jak gdyby wiodącą, prowadzącą postępowanie jest żandarmeria wojskowa, ale no ja nie znam oczywiście żadnych bliskich szczegółów tych poszukiwań z oczywistych względów, bo to jest rzecz objęta tajemnicą i ja nie mam takiej wiedzy co do szczegółów, ale jak wiadomo ten podejrzany najprawdopodobniej ukrywa się za granicą. Można się tylko domyślać, jakie inne służby mogą być w to zaangażowane. Akurat niekoniecznie myślę, że pan Stróżyk i chociaż mówię, nie znam tych szczegółów i klucz sprawy jest takie, że ujawniono nazwisko poszukiwanego bez zgody, aprobaty osób prowadzących śledztwo. I według moich informacji to realnie naraziło nadal realnie trwającą operację, bo tutaj w przestrzeni publicznej się taki poszedł przekaz, że śledztwo zawieszono. Śledztwo zawieszono, ale czynności operacyjne służb nie zostały zawieszone. To są dwa różne porządki.
3: Czyli konkluzja jest taka, że ktoś z prokuratury, być może minister Żurek, wysypał polskie śledztwo ścigające
0: Konkluzja jest taka, że po pierwsze ten poszukiwany mógł się, dowiedziawszy się, że polskie organy go namierzyły, ukryć. To jest pierwszy możliwy scenariusz, a drugi możliwy scenariusz jest taki, że Białorusini mogą go po prostu zlikwidować, tak? Bo taka, no, jeżeli pętla się zaciska i wiadomo, że ten człowiek jest namierzony, on nie wiem, może próbować się przedostać na zachód, do jakichś innych państw, no to zawsze jest podniesione ryzyko, że wpadnie chwileczkę, że wpadnie sekundka, że wpadnie w ręce polskich organów i dla Białorusinów byłoby to bardzo niezręczne.
3: Więc... I puentuje całą sprawę Dorota Kania.
2: Ja przypomnę poprzedniego polskiego uciekiniera, który uciekł za granicę, na Białoruś, tak? Na Białoruś uciekł Polak żołnierz, co się z nim stało? Czyli popełnił samobójstwo, prawda? Także trzeba przypomnieć tego typu zagrożenia, które mówi Jakub Pilarek, tak? No rzeczywiście, jak najbardziej. I tutaj uważam, że w tej chwili będziemy już pływając cały teatr, o którym rozmawiamy. Ja uważam, że będziemy świadkiem różnych rozpaczliwych ruchów ze strony prokuratorów, którzy przyjęli bezprawnie prokuraturę funkcyjną, bo Jakubie, chyba zgodzisz się ze mną, że tak samo jak w służbach, tak samo w prokuraturze jest mnóstwo bardzo przyzwoitych ludzi, którzy kierują się wyłącznie literą prawa, tak? I nie zgadzają się na to, co wyprawia w tej chwili Żurek. Bardzo żałuję, że niektórzy prokuratorzy odeszli z zawodu, bo o tym też się nie mówi, że część osób po prostu widząc tą rąbankę, tą pracę Drwala, po prostu odeszło z zawodu, a wcześniej Bodnar, bo o Bodnarze też nie możemy zapominać, bo wszystko zło, bo to się zaczęło od Bodnara.
0: No ma on o wiele więcej dokonań niż Waldemar Żurek, no jeżeli chodzi o różne złe rzeczy, prawda? Które zrobił.
2: Więc nie możemy o tym zapominać. I kończąc, uważam, że jest cała armia urzędników, którzy są przyzwoici, którzy kierują się literą prawa, tym, czym wchodząc do zawodu, co ślubowali. I na tym bym poprzestała, bo politycy mijają. Różnego rodzaju frakcje się...
3: A poważne ruszają. Państwo powinno trwać i działać poprzez swoich funkcjonariuszy, także poprzez prokuraturę i poprzez służby. Dorota Kania, Jakub Pilarek, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
3: Rozmowa o rządzie, rozmowa o ministrze Żurku, o prokuraturze i także o śledztwie. Na za chwilę rozmowa z politykiem koalicji rządzącej, Artur Łącki. Za chwilę w naszym studiu się pojawi. Będziemy te wątki kontynuować. Jakubowi dziękuję, do zobaczenia. Więcej szczegółów na temat śledztwa i działań służb oraz prokuratury względem zabójcy Mateusza Sitka na portalu wnet.fm. Ten portal, także nasza praca jest możliwa dzięki patronom. Teraz czas na krótkie podziękowania i zachętę, jakąś autopromocję Patronite'a. Teraz Państwu zaprezentujemy, żeby Państwo nie zapomnieli. patronite.pl/radiownet.
4: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W naszym studiu Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od służby zdrowia. Wczoraj kolejne doniesienia, portal Onet, tym razem o prosektorium w Szpitalu Południowym. Strasznie tego dużo, panie pośle. Jak reaguje partia, jak powinna zareagować partia rządząca na ten skandal? Wystarczająco?
2: Mówimy w ogóle o Szpitalu Południowym czy o prosektorium, bo o tym nie słyszałem. Wczoraj oglądałem mecze.
1: To szczęśliwy tak pana jest. Posła. Człowiek, a sprawa jest dość bulwersująca. W Szpitalu Południowym, jak nosi portal Onet, co może nie być takie bez znaczenia w tej całej aferze, działał proceder handlu zwłokami. Szef tego prosektorium wybierał zakłady pogrzebowe i handlował ciałami zmarłych.
2: Już to powiedziałem w którymś wywiadzie, że ja w ogóle nie wierzę w te wszystkie doniesienia ani pana redaktora Słowika, ani te
1: Onetu również,
2: ale... są to sprawy bulwersujące bardzo opinię publiczną, więc muszą być wyjaśnione przez prokuraturę od początku do końca. Nie dość, że wyjaśnione przez prokuraturę, to jeszcze wyjaśnione tak na forum publicznym, czyli prokuratura powinna informować społeczeństwo, jakie prowadzi teraz dochodzenia w tej sprawie, czy w sprawie tego Szpitala Południowego, czy komuś ewentualnie jakieś zarzuty będą postawione, czy nie. No po prostu trzeba tą sprawę wyczyścić na forum publicznym. Ludzie muszą być spokojni, że takie rzeczy nie miały miejsca.
1: Nie wierzy pan w 1 600 000 w Południowym dla pana Dawida Kacprzyka?
2: Nie, 1 600 000, panie redaktorze, to ja panu jeszcze podam 20, 30 czy 50 innych lekarzy, którzy tyle zarabiają w innych szpitalach.
1: Bez specjalizacji.
2: To jest akurat... No, ja mówię o lekarzach. No, czy pan chodzi zawsze do lekarzy ze specjalizacją? Czy pan się pyta, jak idzie pan do lekarza, czy lekarz ma specjalizację? Nie, idzie pan do lekarza. I lekarze tak zarabiają, bo tak wygląda system. Nie my go stworzyliśmy, my go próbujemy zmienić. System jest... że tak powiem, zły, żeby nie powiedzieć gorzej. I trzeba go jakoś zmienić. Pani minister próbuje to zrobić.
1: A ja
2: państwo
1: próbuję.
2: Uważacie, że jej to nie wychodzi. Ja uważam, że trzeba, że wychodzi już pomalutku i że trzeba dać jej więcej czasu.
1: A jakie pan widzi efekty wychodzenia z kryzysu?
2: Te efekty to będą widoczne za chwilę, a nie teraz.
1: A jakie ruchy podjęła pani minister?
2: Pani minister próbuje ograniczyć zarobki lekarzy, ale nie dlatego, żeby oni mniej zarabiali, żeby im sięgnąć do portfeli, tylko dlatego, żeby pracowali normalnie, żeby system nie pozwalał na pracę na 3-4 etatach, pobieranie pieniędzy za 3-4 etaty, robienie 300 czy 400 godzin w miesiącu, bo to jest niedorzeczne. Chodzi o to, żeby lekarz, do którego pan pójdzie ze swoim dzieckiem, ojcem, matką, był wypoczęty w miarę i pana dobrze obsłużył. I ten system trzeba w ten sposób zmienić. No, trzeba zmienić system, zacząć od lekarzy rodzinnych, którzy niestety nie wykonują tego, za co biorą pieniądze. Wtedy zmniejszą się kolejki na SOR-ach i będzie generalnie na pewno przejrzyście i lepiej.
1: Ale na to potrzebny
2: jest czas. No wie pan, panie redaktorze, jeśli przez 8 lat, a tak właściwie i wcześniej, PiS psuł ten cały system, począwszy od ministra Radziwiłła, który popsuł właśnie system lekarzy rodzinnych, no to nie da się tego naprawić w jeden rok.
1: Pytanie, jakie ustawy rząd pani minister Leszczyna przyjęła, żeby to naprawić?
2: Pani minister Leszczyna miała bardzo dobrą ustawę, nie zdążyła jej położyć, bo niestety została zmieniona. I moim zdaniem to był błąd, bo pani minister Leszczyna była bardzo dobrym ministrem.
1: Była lepszym niż obecna
2: sobie. Ja znam panią minister Leszczynę, nie znam pani Grendy, więc uważam, że pani minister Leszczyna zrobiłaby porządek.
1: Mało kto ją zna.
2: Szybciej.
1: Teraz się mówi, że właśnie polityka powinna wrócić do ministerstwa, że to powinien być ktoś, kto ma także odpowiedzialność polityczną.
2: Też tak uważam, że powinien być ktoś, kto tam jest politykiem i ma tą odpowiedzialność polityczną. Ja nie mówię, że musi to być minister, ale powinien być ktoś w randze wiceministra, który byłby takim zderzakiem politycznym i chronił ministra, który robi robotę.
1: Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Szpitalem Południowym.
2: Rafał Trzaskowski dobrze zarządza Warszawą. Jeśli pan nie wierzy, odsyłam do wyników wyborów i tych samorządowych, które były niedawno, i tych, które było 5 lat temu. W każdych wyborach samorządowych Rafał Trzaskowski deklasuje swoich przeciwników, wygrywa wybory na prezydenta Warszawy, a więc pytanie należy postawić mieszkańcom Warszawy, czy Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem? Odpowiedź zawsze była tak.
1: A w skali ogólnopolskiej wam pomaga to, jak zarządza Warszawą?
2: W skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski ma swoich wiernych zwolenników, co było widać przy wyborach prezydenckich, gdzie zdobył prawie tą samą ilość głosów, co pan prezydent Nawrocki, więc myślę, że Rafał Trzaskowski jest i będzie jeszcze mocno wykorzystywany przez Koalicję Obywatelską.
1: Ktoś z polityków powinien odpowiedzieć za Szpital Południowy? Czy to...
2: Oczywiście, jeśli w Szpitalu Południowym. Bo, wie pan, panie redaktorze, według mnie nie potwierdziły się żadne pogłoski o VIP-ówce, nie potwierdziły się do tej pory żadne pogłoski o tym, że umierali ze względu na pana Kacprzyka ludzie na SOR-ze. Teraz znowu słyszę, że coś tam wyciągnie. Jeśli...
1: Znaczy, po zeznaniach doktora Emila Jędrzejewskiego w poniedziałek prokuratura wszczęła kolejne trzecie śledztwo w tej sprawie.
2: I bardzo dobrze. I o tym mówię, że niestety zarzuty były tak przerażające, powiedziane przez byłego ordynatora chirurgii, że trzeba to sprawdzić. I trzeba to sprawdzić jawnie. Wszystko, żeby społeczeństwo wiedziało. Jeśli, w co ja nie wierzę, potwierdzą się, to wszyscy odpowiedzialni muszą odpowiedzieć za to. Wszyscy, którzy maczali w tym
1: czyli
2: walce.
1: Kto?
2: Myślę, że na początku...
1: Odpowiedzialność polityczna gdzie się kończy, zdaniem pana posła?
2: Odpowiedzialność polityczna się kończy na tych, którzy mianowali na stanowiska.
1: Czyli Rafał Trzaskowski.
2: Ja wątpię, żeby Rafał Trzaskowski mianował dyrektora szpitala.
1: A to kto mianuje?
2: No myślę, że Komisja Zdrowia. Myślę, że od tego są procedury. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej. Ja jestem przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego u siebie na terenie. I tam zawsze dyrektorem zostaje albo ktoś z konkursu, albo dyrektorem, że tak powiem, pełniącym obowiązki, mianowany przez tego, kto jest nadzorcę właścicielskiego, w moim przypadku marszałka województwa. Więc w ten sposób. Jeśli to było z konkursu, to przepraszam bardzo, no, konkurs to są według ustawy, według przepisów. Ja nie rozumiem, jaki może mieć wpływ prezydent na konkurs, który jest zapisany punkt po punkcie w ustawie o tym, jak się wybiera
1: dyrektora. Wspomniany lekarz Dawid Kasprzyk miał taki konkurs, że obniżono wymagania, że nie trzeba mieć specjalizacji, trzeba mieć tylko pół roku doświadczenia, już można zarządzać SOR-em.
2: No, może dlatego, że nie było fachowców. Nie wiem, czy nie to specjalnie się zrobiono, czy nie.
1: Za 1,6 mln nikt by się nie znalazł, żeby kierować warszawskim SOR-em.
2: Ten 1,6 mln nie dostawał za kierowanie SOR-em, tylko 1,6 mln dostawał, dlatego że miał kilka umów, prawda? Nie, za kierowanie SOR-em 1,6 mln nie dostawał. To była jedna część jego uposażenia. Oprócz tego był lekarzem pewnie na oddziale, oprócz tego, nie wiem, był gdziekolwiek, to było kilka umów. Pierwszą odpowiedzialność poniosą na pewno ci, którzy podpisywali umowy z nim, bo dlatego, że nie on sam sobie podpisał tych umów. Nie sam podpisał
1: umowy.
2: I nie sam sobie wypłacał pieniądze. Ale mówię, dopiero wtedy, kiedy potwierdzą się zarzuty.
1: A fakt, że był szefem waszej młodzieżówki, pomagał mu w karierze, jak pan myśli? Miało to wpływ, że tak sobie dziarsko radził w służbie zdrowia w Warszawie?
2: Wie pan co? Nie wiem, czy w Warszawie miało to wpływ, ale ja szanuję tego typu ludzi, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo, to udzielają się również społecznie. No to tacy ludzie pchają Polskę do przodu. Nie ci, którzy siedzą w domu.
1: Dawid Kasprzyk,
2: nie ci, którzy idą, nie ci, którzy idą do pracy na 8 godzin, a później się zamykają w swoich czterech ścianach rodziny, czy szerszej, czy mniejszej, ale ci, którzy oprócz tego, że pracują, to jeszcze idą pracować społecznie, politycznie i robią to, co ja robiłem, jak byłem młody. No dokładnie tak samo.
1: No dobrze, to wrócę z tym pytaniem. Dawid Kasprzyk taki obrotny, że tu jeden szpital, drugi szpital, jeden dyżur, drugi dyżur, media, potem jeszcze zarządzanie młodzieżówką i jeszcze mandat radnego.
2: No i mandat radnego przecież nie ja mu dałem, ani pan, tylko mieszkańcy Warszawy.
1: No, ktoś go na listę wstawił.
2: No dokładnie, na listę tak, no ale mieszkańcy Warszawy mu dali ten mandat. Pan chce ode mnie usłyszeć, że ja będę tutaj, nie wiem, pałował pana doktora Kacprzyka. Nie będę tego robił, dopóki nie dowiem się, czy faktycznie miały miejsca te straszne rzeczy, o których mówią. A co do pieniędzy, już powiedziałem, nie jedyny Kacprzyk zarabiał w Polsce w służbie zdrowia takie pieniądze. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo, ale dlatego, że system jest tak ustalony.
1: Lekarzem bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em w Polsce.
2: Nie zarządzał, był koordynatorem SOR-u, to jest całkiem co innego. Tam na pewno był ordynator SOR-u. A on ordynatorem nie był. No ordynator zarządza SOR-em. On był koordynatorem, to jest takie drugie stanowisko zrobione, które ma łączyć SOR z ratownikami.
1: 90% szpitali nie ma takiej funkcji.
2: No ale niektóre mają, bo ustawa na to pozwala. No pozwala. I tak to wygląda, no.
1: I za to zarabiał całkiem nieźle. Panie poseł Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji za to, że no, przynajmniej zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia wepchnęła się w kolejkę.
2: A ja wygląda to tak, że w Polsce już, nie wiem, Niektórzy zrobią z nas polityków diabła rogatego, z którym nie chce się rozmawiać, a niektórzy znowu mówią inaczej. Trzeba coś zrobić, żeby może będzie potrzebna. I myślę, że na tej zasadzie. To nie pani Pępek dzwoniła i prosiła o przyspieszenie. To po prostu pracownicy...
1: Działacz
2: według
1: platformy,
2: mnie,
1: która tam
2: no właśnie, pracownicy tego szpitala chcieli być dobrzy. Zwolniło się miejsce, no to mamy Pępkową, to dajmy jej to miejsce. No i tak to
1: było. I zamiast półtorej...
2: Zamiast ja nie widzę tu
1: miesięcy, trzy tygodnie.
2: Wtedy akurat, wie pan, też tak sprawdzałem, nie było żadnego czekania, dwa lata na te badanie. Badanie w tym szpitalu w tym okresie było, czekanie było góra do trzech czy czterech miesięcy, więc nie przesadzajmy.
1: Było parę miesięcy, to zrobiło się parę tygodni, ale to dlaczego został wyrzucony z partii pan senator Lenz, a pani Pępek nie?
2: Ja tu widzę kolosalną różnicę. Senator Lenz nawet nie pomyślał o tym, żeby przejść jakąkolwiek procedurę.
1: Czyli słusznie został wyrzucony.
2: Myślę, że słusznie zostało wyciągnięte konsekwencje wobec niego akurat w tym wypadku. On nawet nie pomyślał o tym, że jakaś procedura jest.
1: Pani poseł,
2: ale też go,
1: nie przekracza
2: ale też go chcę, ale też go chcę trochę usprawiedliwić, bo nie wiem, jakbym się zachował ja, gdybym szedł ze swoim wnukiem i nie wiedział, co mu się dzieje. Czy nie próbowałbym zrobić tego bardzo szybko, czyli w domyśle poza kolejnością.
1: Wykorzystać swoją pozycję jako członek Rady Społecznej Szpitala.
2: Jako członek Rady Społecznej. I na szczęście nigdy tego nie musiałem robić i na szczęście pewnie nigdy nie będę musiał tego robić, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnej szpitalu.
1: Jako polityk.
2: Nie, jako obywatel.
1: I co to mówi o publicznej służbie zdrowia?
2: Mówi to, że skoro mnie stać, to nie będę obciążał publicznej służby zdrowia, jeśli nie muszę.
1: A jaki przykład daje to Polakom, że polityk w studio mówi, no gdybym miał kłopot, to może bym skorzystał z moich uprawnień jako polityk.
2: Gdybym
1: może...
2: miał kłopot, to powiedział, nie wiem, co bym zrobił. Proszę nie przekręcać moich słów. I jestem przekonany, że pan też nie wie, nie powiedziałby mi teraz, co by pan zrobił.
1: Byłem parę razy
2: i
1: na
2: żaden
1: sorze,
2: z kolegów tutaj
1: nigdy nie
2: siedzi,
1: mówiłem, jestem gdyby, z telewizji
2: się,
1: albo z
2: gdyby radia. Się okazało, co ten. Ja na pewno nie musiałbym tego robić, bo na końcu powiedziałem, dlatego że mamy ubezpieczenie w prywatnym szpitalu.
1: No ja nie mam, byłem dwa razy, trzy razy na sorze i spokojnie czekałem w kolejce
2: i mam święty spokój. Dlatego że idę, płacę, mnie badają. Oczywiście kosztuje to dużo,
1: no, ale
2: żeby było dla hejterów. Mnie stać.
1: To prawda, wystarczy spojrzeć na sprawozdania finansowe.
2: Tak jest.
1: To pan poseł jest chyba najbogatszy. Nie, chyba Marek Jakubiak jest od pana bogatszy, pan jest drugi.
2: Guzowaty, no tam.
1: No nie, ale wśród
2: dużo
1: posłów.
2: Kasiory.
1: Nie, no wśród posłów.
2: Guzowaty, nie, mostowy.
1: Gut mostowy. Też jest zamożnym posłem, a tak ja w Sprawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Patrzę jeszcze trochę na tematy gospodarcze. Próg, drugi próg podatkowy, podnieść czy zostawić?
2: Podnieść.
1: Do ilu?
2: Tak, jak mówiliśmy, do 60 tysięcy.
1: Nie, to mówi pan o kwocie wolnej, mówi o progu podatkowym drugim.
2: A, o progu podatkowym drugim. A wie pan co? To najpierw trzeba by było podnieść kwotę wolną od podatku i dopiero później zastanowić się nad progiem podatkowym. Ale ze względu na to, że inflacja przez te lata poszła naprawdę do góry. Pieniądz, no niestety stracił na wartości. To widać, każdy wie, pamięta, co ile kosztowało 10 lat temu i teraz. Trzeba ludziom ulżyć i trzeba te sprawy i kwotę wolną od podatku i próg podatkowy zreformować, czyli podnieść do góry jedno i drugie.
1: Jedno i drugie do góry. Minister finansów tego nie chce zrobić.
2: No minister finansów będzie się bronił, no to jest logiczne.
1: A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, musimy ulżyć klasie średniej. PiS mówi do 180 tysięcy, w tej chwili jest 120. Kiedyś było 85, ale PiS podniósł do 120.
2: Nie chciałbym komentować tego, co mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Dlaczego?
2: No, uważam, że to tak.
1: A jakie dokonania w takiej naturze gospodarczo-finansowej ma obecny rząd? Co udało się zrobić dla przedsiębiorców?
2: Udało się zrobić kilka podstawowych rzeczy dla ludzi najmniej uposażonych. Czyli udało się podnieść emerytury. Dać 13, 14 emeryturę, utrzymać to, nie, ale utrzymać to. PiS nie robił takich wydatków na obronność, jak robi ten rząd.
1: No dobrze, ale dla przedsiębiorców.
2: Weźcie raz, powiedzcie o tym. To przecież masa pieniędzy idzie na bezpieczeństwo. PiS tego nie robił w ogóle, trzeba to nadrobić. Ale my dajemy na bezpieczeństwo i utrzymujemy. Babciowe, żłobki. No naprawdę dużo pieniędzy.
1: To jest pomoc dla przedsiębiorców?
2: Ale
1: to jest...
2: Pomoc dla przedsiębiorców, wie pan, przedsiębiorca jest zawsze w tym kraju na końcu, że tak powiem, do pomagania, ale ja, dlatego też w Sejmie są tacy ludzie jak ja, którzy panu ministrowi Domańskowi, panu premierowi Tuskowi przypominają o tym, że ci ludzie głosują na nas i oni mimo wszystko na nas głosują,
1: i
2: mimo
1: coś
2: tego,
1: dla nich zrobiliście?
2: Że nie bardzo im, ale zrobimy.
1: Czyli do tej pory nic nie zrobiliście?
2: Nie, no zrobiliśmy sporo. No co? Mamy na przykład, no chociażby to, że w Polsce jest naprawdę wzrost gospodarczy. No to jest dla nich najważniejsze, dla przedsiębiorców, wzrost gospodarczy, że oprócz tego, że oczywiście zamyka się wiele firm, to wiele firm powstaje, wiele firm się rozwija. Nie rozwijałoby się przy złym gospodarowaniu. A pan minister Domański, no niestety jest jak, jak taka skała, która musi być. No on pilnuje pieniędzy publicznych i zawsze będzie mówił o tym, że no nie będzie nic rozdawał, ale my przypominamy mu, ja, pan wielu posłów z Koalicji Obywatelskiej i wielu posłów z szerokiej koalicji rządzącej przypominają o tym, że jest takie społeczeństwo, ja zresztą można moje wypowiedzi sobie odsłuchać, jest taka część społeczeństwa, która robi 30-40% polskiego PKB, to są małe, polskie i średnie rodzinne firmy i im trzeba pomóc. Dla nich
1: i Donald Tusk obiecał im chociażby chorobowe spłacone ZUS od pierwszego dnia, obiecał im parę innych rzeczy. Coś dowiózł z tych 100 konkretów dla przedsiębiorców?
2: Tak, no pan redaktor znalazł rzecz, która mnie boli. No właśnie nie dowiedzieliśmy chorobowego, ale uda nam się to zrobić. Mam nadzieję.
1: Konfederacja Light ma powstać dzisiaj, tak patrzę na Rzeczpospolitą, 6 strona, Ryszard Petru zapowiada, że już jesienią ruszy. To może to jest alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej.
2: Żadna konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej.
1: A nawet ta Light Ryszarda Petru?
2: Nie wiem, co ma oznaczać konfederacja Light.
1: Będziemy może partią miękkiego protestu.
2: Może niech Ryszard powie jasno, co ma oznaczać konfederacja. Jeszcze raz powiem, żadna konfederacja nie jest alternatywą dla Koalicji Obywatelskiej. Zobaczycie to przy kolejnych wyborach w przyszłym roku. Jestem przekonany, że polskie społeczeństwo jest mądrym społeczeństwem. Wiem o tym dobrze. No i nie będzie głosowało na tych, którzy mówią, że żadnych podatków, żadnych zobowiązków wobec państwa, żadnych rozdawni, żadnych 800+, żadnych większych dodatkowych emerytur, no to przepraszam bardzo, no to chyba ludzie rozumieją, że w ten sposób polityki się nie da zrobić.
1: I jak rozumiem, wybiorą Koalicję Obywatelską, to już na koniec cytat z Grzegorza Schetyny, który powiedział, nie mamy samodzielnej większości, tak bym powiedział, to na pytanie, czy utrzymacie władzę, jesteśmy w podobnej sytuacji do PiS-u i mamy blisko 18 miesięcy do wyborów.
2: No i zgadzam się z panem senatorem Schetynem.
1: Jesteście na premierem.
2: Mamy
1: prostej...
2: 18 miesięcy do wyborów.
1: A w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze, czy utracić władzę?
2: Jesteśmy na dobrej drodze, żeby utrzymać dużą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Trzeba teraz zrobić wszystko, żeby nasi koalicjanci złapali większy oddech.
1: A pan wolałby rządzić z Lewicą czy z Konfederacją?
2: Z PSL-em.
1: Tylko?
2: Wolałbym rządzić z PSL-em.
1: Bez Lewicy.
2: Wolałbym rządzić z PSL-em.
1: A jak nie będzie możliwości, to będzie wybór?
2: To będzie szeroka koalicja, tak jak jest teraz.
1: Czyli z Lewicą. Prędzej niż lepiej, żeby w rządzie był Krzysztof Gawkowski czy Sołomir Mentzen.
2: Czasami wolę tą taką naszą kanapową, liberalną, kapitalistyczną lewicę niż...
1: Kto jest taką lewicą?
2: No są tam tacy.
1: No którzy? No kto jest kanapową, kawiorową lewicą, panie pośle?
2: Nie będziemy nazwiskami tutaj operować. Bo niektórzy się mogą ucieszyć, a inni obrazić, więc nie o to mi chodzi. Na pewno nie z razem. Może w ten sposób. Na pewno nie z razem.
1: Bo oni są jacy?
2: No, prawdziwi komuniści. Tacy czekiści nawet bym powiedział.
1: A Włodzimierz Czarzasty nie jest prawdziwym komunistą?
2: Ja raczej się przyjaźnię z panem Dariuszem Wieczorkiem.
1: On też miał z PZPR-em związki, ale...
2: Ale to PZPR, wie pan, ale to, też, no połowę ludzi w Polsce miało związki z PZPR-em.
1: Ale też jest oczywiście...
2: Ja też miałem związki z PZPR-em, mój sąsiad był członkiem PZPR-u.
1: W tym klubie biznesu też bardzo mocno działa pan Wieczorek.
2: No właśnie.
1: Czyli taka lewica.
2: Skoro w klubie biznesu, czyli ma liberalne poglądy na gospodarkę.
1: I taka lewica jest w rządzie.
2: Taka lewica jest potrzebna.
1: I czym ona się różni od was, taka liberalna, gospodarcza lewica?
2: Że będzie zgarniała ludzi o lewicowych poglądach mocno. Ja jestem akurat
1: a to nie jest jakieś...
2: Koalicji Obywatelskiej i mam dotrzeć, czy docieram, czy próbuję dotrzeć do ludzi o tych bardziej prawicowych poglądach.
1: Bardziej konserwatywnych, czyli znaczy jakich?
2: Nie. No to, dla mnie prawicowość to nie jest konserwatyzm.
1: Tylko?
2: Czyli ludzi, którzy są otwarci na świat, ludzi, którzy, jak powiedziała to kiedyś pani profesor, skoro Bóg nam dał oczy z przodu, to patrzą do przodu, a nie do tyłu. No takich ludzi. Tych, którzy nie fiksują się całe życie na historii, na martyrologii, na tym wszystkim, tylko patrzą, żeby rozwijać Polskę, patrzą, żeby ich dzieciom, ich wnukom żyło się z roku na rok coraz lepiej.
1: To a propos historii, skoro pan poseł wywołał, to zapytam już zupełnie na puentę naszej rozmowy to, co zrobił prezydent Nawrocki. Odebrał order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie zrobił?
2: To była największa głupota, jaką mógł zrobić.
1: Dlaczego?
2: W polityce. No dlatego, że rozjątrzył całe to społeczeństwo i polskie, i ukraińskie. Nie mówię, żeby było jasne. To nie są słowa, że znowu Żeleński był dobry, bo ten zrobił dokładnie to samo. Dwóch niedorosłych ludzi bawi się w piaskownicy losem dwóch narodów. I to jest straszne.
1: Na to no jednak upaństwowienie kultu UPA.
2: Panie redaktorze, mówiłem o tym zawsze i dawno. Jestem wielkim zwolennikiem pomocy narodowi ukraińskiemu w tej walce, którą mają. Mamy z nimi swoje problemy, które trzeba wyjaśnić i je wyjaśnimy. Ale nie wtedy, kiedy oni mają nóż przy gardle.
1: A to kiedy?
2: A nie teraz. Kiedy wygrają tą wojnę i ta wojna się skończy. I to się załatwi.
1: A wtedy będą chcieli to załatwić?
2: Nie wiem, czy będą chcieli to załatwić. Będą musieli to załatwić i będzie to załatwione. Tylko nie w momencie, kiedy komuś się przestawia pistolet. Z jednej strony Rosja im przestawia pistolet do skroni, a z drugiej strony my im wsadzamy, że tak powiem, ten. No nie o to chodzi. Tak się polityki nie robi. Proszę popatrzeć, jaki jest odzew społeczeństwa europejskiego. Niewielu polityków stanęło po stronie pana prezydenta Nawrockiego. Raczej większość polityków europejskich uważa, że to było lekko powiedzieć, niezbyt mądre pozwolenie.
1: Die Welt napisał tekst dość duży o tym, że no, odradza się idea faszystowska, czy ideologie faszystowskie na Ukrainie.
2: Nie, panie redaktorze, my rozmawiamy teraz o załatwieniu sprawy między Polakami a Ukraińcami. Nie wiem, czy się odradza idea faszystowska. Jeśli tak, to Ukraińcy będą musieli ją sami wyplenić do cna.
1: A czym jest?
2: Inaczej nie wejdą do Unii Europejskiej, więc o tym dobrze.
1: A czym jest kult Bandery niż odradzanie się.
2: Chyba wszyscy historycy, łącznie z tak uwielbianym w Polsce historykiem, jakim jest Norman Davis, mówią, że nie do końca jednak Bandera to jest tylko i wyłącznie kult faszyzmu, że jednak dla Ukraińców jest to organizacja, która broniła ich głównie i walczyła głównie z sowiecką Rosją po to, żeby mieć niezawisły kraj. Pewne rzeczy uszanować musimy, ale takich, że będą nazywać, nie wiem, jednostki wojskowe z ludźmi, których nie jesteśmy w stanie przyjąć, no tu musimy sprawę załatwić. Tylko cały czas mówię, nie teraz, to nie ten czas.
1: O czym mówił Artur Łącki, poseł na Sejm Koalicji Obywatelskiej i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet profesor Andrzej Nowak, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zanim o historii, wpływie historii na politykę, politykę zagraniczną porozmawiamy, no to trzeba zacząć od książki. Książki, która jest zapisem rozmowy, czy rozmów raczej między panem profesorem a Karolem Nawrockim. Ja tej książki jeszcze nie czytałem, znam tylko wyimki z internetu, ona dopiero będzie drukowana i rozsyłana, ale jeden fragment zrobił no piorunujące wrażenie i trudno się dziwić. Fragment opisujący pewne zdarzenie z trasy kampanijnej, które no, może być, czy powinno być odczytywane jako próbę zatrucia Karola Nawrockiego. Kiedy pan tę rozmowę przeprowadzał i kiedy ten epizod, to wydarzenie z kampanii przywołał Karol Nawrocki, to co pan profesor pomyślał, że to rzeczywiście była próba takiego zagrania bardzo poniżej pasa, coś co przypominałoby, bo ja wiem, chociażby wyeliminowanie z poważnej polityki Gabriela Janowskiego?
2: Nie, to skojarzenie nie przyszło mi do głowy, bo po prostu kiedy rozmawialiśmy, ta rozmowa toczyła się naprawdę w bardzo naturalny sposób w trzech kolejnych długich spotkaniach w Pałacu Prezydenckim. I ten akurat jej fragment należał już do końcowej części całego pomysłu książki, ponieważ zamyka się ona na wyborze na prezydenta Karola Nawrockiego, a więc kampania rzecz jasna chronologicznie była na samym końcu i opisywany incydent no, zajął bardzo niewielką część tej ostatniej części, można powiedzieć. Ale widać było w momencie, kiedy jakby przypomniał o tym prezydent, pewnego rodzaju taką złość jego osobistą, że posunięto się aż do tego. Postanowił wspomnieć o tym, choć się zawahał, czy warto o tym mówić, ale odczułem wtedy w jego głosie no właśnie taką chęć wyrzucenia tego z siebie, tego dramatycznego momentu. I przede wszystkim to, co wynikało z najbliższego kontekstu naszej rozmowy, to, że był to jeden z bardzo, znaczy z wielu, nie wiem czy z bardzo wielu, ale z wielu podobnych zjawisk, nazwijmy to tak, w czasie tej kampanii, kiedy uderzano w Karola Nawrockiego w sposób najbardziej brutalny, nieuczciwy, poniżej pasa, różnymi metodami, o kilku innych przypadkach, o których celowo nie chcę teraz mówić, odsyłam do książki, mówił także Karol Nawrocki w tej właśnie części swojej rozmowy. A więc dlatego nie zaskoczyło mnie to, nie budziło skojarzeń wychodzących poza tę kampanię, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili dużo więcej potrafiłbym o tym powiedzieć niż w momencie, kiedy o tym usłyszałem. Rozumiem mechanizm tej prowokacji. Chodziło o skompromitowanie, chyba nie o zabicie jednak, choć trudno mi to zbadać, tym powinny się zająć rzeczywiście uprawnione do tego czynniki, ale z przebiegu tego zdarzenia wynika, że chodziło o ostateczne spalenie kandydatury Karola Nawrockiego w ostatnich dniach kampanii, po prostu ukazać go na oczach mediów, które były na to przygotowane, w roli, no powiedziałbym, bardzo niewdzięcznej, całkowicie chorego na podejrzaną i bardzo nieestetyczną, powiedziałbym, przypadłość, przy której można byłoby użyć wszelkich oskarżeń o snusy, o nadużycia narkotyków, tego rodzaju łajdackie brednie, jakie na temat Karola Nawrockiego wtedy nakręcały tak zwane media główne goście.
1: Panie profesorze, zadam to pytanie, bo pewnie wielu też z naszych słuchaczy sobie zadaje, bo kiedy się słucha tego typu informacji, to pewnie dla części odbiorców pierwszym odruchem jest niedowierzanie. To przesada, to może zatrucia, może coś innego, że to wszystko, że to nie jest możliwe po prostu. To jak pan profesor nie miał takich odczuć, że to nie jest możliwe, że to może coś innego, plus jeszcze to, że to wychodzi teraz, rok po kampanii niemalże.
2: Przede wszystkim trzeba właśnie wrócić do kontekstu, o którym mówię. To się zdarzyło w kampanii i gdyby zostało ujawnione w trakcie kampanii, to spełniłoby rolę, którą przewidzieli dla tego incydentu prowokatorzy. Po prostu, jeżeli informuje Karol Nawrocki jego otoczenie pół godziny po sprawie, służby odpowiednie, to natychmiast media włączają się do tego i organizują narrację taką, jaką przekazał Roman Giertych teraz, po ujawnieniu fragmentu tej książki, a więc no, dodałby całą interpretację, o której wspomniałem, obrzydliwą, ale niewątpliwie w jakiejś mierze skuteczną na tym odcinku kampanii. Proszę, mamy uwiarygodnienie. Karol Nawrocki womituje na swojej trasie w pociągu, bo chodziło o to, że miał wtedy wyjątkowo przemieszczać się nie swoim autobusikiem kampanijnym, tylko pociągiem z Ząbkowic do Dzierżoniowa Karol Nawrocki, a więc na oczach niejako mediów miał skompromitować się reakcją swojego organizmu na podaną mu substancję, a jeśli to się by nie udało na oczach mediów, no to zgłoszenie spowodowałoby właśnie pytania, dociekliwość mediów takich, jakie dzisiaj reprezentuje kanał pana Romana Giertycha, czy zablokowany zdaje się już Sami Swoi, czy jak to tam Silni Razem, jak to się nazywa, prawda, tego rodzaju media. I one by odegrały swoją rolę wtedy. A więc to nie jeszcze należało. Po prostu nie można było w wyniku logiki kampanijnej dopuścić do ujawnienia, nagłośnienia tego, ponieważ skutkowałoby to zwycięstwem prowokatorów.
1: Z prokuratura wszczyna śledztwo. Jeszcze jedna przynajmniej wątpliwość, którą ja podniosę na potrzeby naszej rozmowy, no to jest kwestia, czy wiadomo, kto mógł to podać, no bo jednak kandydat był otoczony grupą zaufanych ludzi. Czy jest taka w ogóle sugestia, kto, gdzie i kiedy mógłby tego typu toksynę podać?
2: Nie, no sam Karol Nawrocki wspomniał w rozmowie, że przestrzegano go i z pewnością sam nie wie tego, ani nie sądzę, żeby ktokolwiek z otoczenia już miał gotową odpowiedź na podane przez pana pytanie, ale powiedział, że ostrzegano go na tym etapie kampanii, ażeby nie całował kobiet w rękę. Wiem, że z tego też są organizowane teraz śmiechy, chichy, szyderstwo z tego, ale przecież dobrze wiemy, że w ten sposób bardzo liczne kobiety, które były na trasie kampanijnej Karola Nawrockiego, wśród nich i które witał bardzo często pocałunkiem w rękę, zgodnie ze staropolską tradycją, jedna z nich mogła być przecież podstawioną osobą, której dłoń mogła być nasączona jakąś właśnie substancją trującą. Ale to jest tylko domysł, jak było, myślę, że bardzo trudno będzie dojść.
1: Prokuratura, jak powiedziałem, wszczyna śledztwo, ale sprawa jest bulwersująca i przypomina takie najgorsze momenty historii III Rzeczpospolitej, żeby już nie szukać innych analogii do innych systemów, innych okresów historycznych. Panie profesorze, naszym gościem profesor Andrzej Nowak, to teraz przyszedłbym do współczesnych bojów, w których też Karol Nawrocki bierze udział jako już głowa państwa, relacje polsko-ukraińskie. Wydaje się, przynajmniej część obserwatorów tak to analizuje, że jest jakaś próba wykonania kroków w tył ze strony Kijowa, ze strony prezydenta Zełenskiego, który na wizycie w ramach prezydencji przyjmowania przez Irlandię prezydencji w Unii Europejskiej miał powiedzieć: mieliśmy w przeszłości problemy, ale teraz mamy do czynienia z jednym agresorem. Prezydent Ukrainy mówił tak, że jeżeli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa, odpowiadając na pytania o te spory historyczne między Warszawą a Kijowem. Też pan minister Sibicha ma do Warszawy przyjechać i podobno ma być szukany, no mówi się o generale Bezruczko jako takim bohaterze, który może w jakiś sposób łagodzić te spory polsko-ukraińskie o historię.
2: Wydaje mi się, że każdy ruch w kierunku złagodzenia tych sporów jest ruchem dobrym, po prostu dlatego, że Polska i Ukraina, jeżeli będą umiały na zasadach jak najbardziej chłodnych, racjonalnych współpracować w zakresie strategicznym, mogą zrobić więcej razem niż osobno. To najkrócej bym powiedział, bez żadnego podbijania gębenka po jednej czy po drugiej stronie. Sądzę, że także próba złagodzenia tego konfliktu na linii historycznej może obejmować gesty takie właśnie, jakie podobno ma wykonać minister Sybicha, a więc wskazanie bohatera historii ukraińskiej, który niewątpliwie jest człowiekiem zasłużonym także w historii Polski, bo pułkownik wtedy Marko Bezruczko istotnie dowodził formacją żołnierzy Szymona Petlury w 1920 roku, która wzięła udział w obronie między innymi odcinka Zamojskiego przed atakiem pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego, czyli Armii Czerwonej. To jest dobry ruch. Sam akurat w swoim cyklu na Kanale Zero, mówiącym o różnych postaciach historycznych w ostatnim, to jest najnowszym odcinku, przypomniałem kilka innych postaci, które Ukraina, gdyby chciała, mogłaby istotnie do swojego panteonu wstawić, zamiast sławić morderców Polaków odpowiedzialnych za ludobójstwo w 1942-45 roku. I wymieniłem kilka takich przykładów. Sądzę więc, że jeżeli po stronie władz ukraińskich pojawia się tego rodzaju tendencja, to dobrze, ale no nie robiłbym sobie zbyt wielkich nadziei. Myślę, że bardzo jasno wczoraj dosłownie prezydent Zełenski odsłonił swoje karty niezwykle cynicznej gry. To muszę powiedzieć. O Ukrainie myślę jako o ważnym, strategicznym, potencjalnym i wciąż mam nadzieję, budzącym nadzieję sojuszniku Polski. Natomiast zachowanie prezydenta Zełenskiego oceniam jednoznacznie jako skrajnie cyniczną grę, bo to przecież on zainicjował tą całą rzecz, związaną z jego nieuchronnie zbliżającym się startem w odłożonych już od dawna wyborach prezydenckich. Przypomnę, wczoraj pan prezydent Zełenski wezwał ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, a zarazem swojego głównego i zdecydowanie przeważającego w sondażach nad nim konkurenta, generała Załużnego, do Kijowa, żeby próbować wymóc na nim rezygnację ze startu w wyborach. Zełenski wie, że przegra te wybory jako człowiek, który stoi nie tylko na czele państwa ukraińskiego walczącego o obronę swoich domów, ale człowiek stojący na czele potężnego układu korupcyjnego, którego fragmenty już go kompromitują. Żeby odwrócić uwagę od tych kompromitacji, które wyrażają nazwiska Mindicz, nazwiska szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, ludzi odpowiedzialnych za wielomiliardową korupcję. To sobie zdajmy z tego sprawę. Jeżeli to razem złożymy z tą akcją prezydenta Zełenskiego, no to nie pozostaje mi nic innego myśleć o nim jako człowieku, który na pewno nie będzie budował wiarygodnych stosunków ukraińsko-polskich.
1: Panie profesorze, ale jak popatrzeć na te sygnały, które płyną co do ustawy, którą przyjął w dniu wczorajszym, przyjęła Rada Najwyższa Ukrainy o budowie tego panteonu narodowego, no to mamy też inną wypowiedź byłego prezydenta Wiktora Juszczenki, który mówił, że Stepan Bandera jak najbardziej powinien tam się znaleźć i jego szczątki powinny być z Monachium ekshumowane i przywiezione właśnie do Kijowa, czy do innego miejsca, gdzie ten panteon będzie stawiany, więc widać, że tutaj ta elita polityczna, były prezydent, jednak potem przegrał ze słabym wynikiem, nie osiągnął długotrwałej roli w ukraińskiej polityce, ale jest byłym prezydentem, jest symbolem pomarańczowej rewolucji roku 2004. Mówi wprost, Stepan Bandera powinien być wśród tych bohaterów bardzo wysoko.
2: No i tu myślę, bardzo potrzebny był gest prezydenta Karola Nawrockiego, ostatecznie, jak się okazuje, wsparty nawet przez jego wewnętrznych politycznych przeciwników w Polsce, zwracający uwagę na to, że z Banderą Ukraina nie wejdzie do Europy. Przepraszam za ten wyświechtany slogan, ale on powinien być powtarzany. To jest człowiek, który był po prostu opłacany przez Adolfa Hitlera i jego służby, zwolniony z obozów Sachsenhausen, gdzie był przetrzymywany w luksusowych warunkach, zwolniony przez Heinricha Millera, szefa Gestapo, do prowadzenia dalszej akcji ręka w rękę z interesami III Rzeszy, a głównym motorem działania Stepana Bandery była chęć zlikwidowania Polaków. I nie zmienił tego w odróżnieniu, to warto zwrócić uwagę, mówię to jako historyk, od części dowódców UPA wywodzących się z Ukrainy Środkowej i Wschodniej, którzy dołączyli do tej formacji w czasie II wojny światowej. Ci bowiem rozumieli, że przeciwnikiem dla Ukrainy nie są Polacy, tylko są Sowieci. Bandera do 1945 roku znajdując się oczywiście najpierw w rękach Niemców, a do 1941 roku, kiedy był wolnym człowiekiem między 1939 a 1941, walczył wyłącznie przeciwko Polakom i w ścisłym porozumieniu z III Rzeszą. Pozostając potem w rękach niemieckich, nie zmienił tego punktu widzenia. Dla niego Polska była głównym wrogiem i jest niezwykle przykre, że kult Bandery, kwitnący na tak zwanej zachodniej Ukrainie, został upowszechniony wysiłkami takich fanatyków jak Juszczenko, bo tu trzeba bardzo rozróżnić między czterema prezydentami Ukrainy, którzy odznaczeni byli orderami Orła Białego i na szczęście je już odesłali. Pierwszy, postkomunista, odpowiedzialny za zlecenie śmierci dziennikarza, Grychorija Gongadze, przypomnę. Absolutny cynik, typowy postkomunista, produkt systemu sowieckiego.
1: Chociaż o tyle różny od swoich kolegów z Rosji czy z Białorusi, że oddał władzę, co było do czymś innym na tle wielu postsowieckich państw.
2: No oczywiście, tyle tylko, że no, człowiek, który musiał oddać tę władzę w warunkach powszechnego, podzielanego przez ogromną większość Ukraińców przekonania o tym, że zlecił zabójstwo najbardziej znanego dziennikarza na Ukrainie, no to nie jest dobry wzór, powiedziałbym, do nagradzania. Następny jest rzeczywiście prezydent Juszczenko, który poprzez swoją matkę odziedziczył kult Bandery. To jest przykre, sam ze wschodniej Ukrainy stał się głównym ideowym wyznawcą tego kultu, bo on inaczej niż Zełenski, nie z powodów cynicznych, ale z powodów ideowych, wsparł ten kult bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników czy następców. To przykre, bo ten człowiek zasłużony niewątpliwie dla obrony Ukrainy w krytycznym momencie, kiedy stał ramię w ramię z prezydentem Lechem Kaczyńskim także w Tbilisi, jednocześnie odpowiada najbardziej ze wszystkich prezydentów Ukrainy za uczynienie z Bandery części kultu państwowego na Ukrainie. No i potem mamy oczywiście Poroszenko robiącego biznes na wielką skalę z Putinem, z Rosją Putina, ale jednocześnie prezydenta Ukrainy, który nie ma, o ile mi wiadomo, żadnego sentymentu do Bandery, po prostu gra politycznie, cynicznie, przegrał z bardziej cynicznym od siebie przeciwnikiem, produktem multimiliardera Kołomojskiego, który wysforował Zełenskiego na stanowisko prezydenta i w tej grze cynicznej wykorzystują Banderę, no niestety w jakiś sposób upowszechnionego, niestety poza zachodnią Ukrainę, na całą Ukrainę w roli obiektu kultu przez Juszczenkę, jako pewnego rodzaju żeton w grze politycznej, a skutki są fatalne dla Ukrainy i dla stosunków ukraińsko-polskich i dla stosunków ukraińsko-europejskich.
1: Panie profesorze, a może ta historia i ta wyliczanka, bardzo krótka, ale jakże treściwa, powinna być takim wyznacznikiem zmiany polskiego myślenia, zmiany polskiej polityki wobec Kijowa? Może jest tak, że doktryna, mówię z grubsza bardzo i z całym tego bagażem uogólnienia, polityka Giedroycia właśnie się kończy na naszych oczach i trzeba wymyślić zupełnie nowy sposób czy nowy model prowadzenia polityki wobec Ukrainy, ale też może innych państw na wschodzie od nas.
2: Nie, no myślę, że wracanie do tego schematu doktryna Giedroycia czy przeciwko Giedroyciu nie ma zupełnie żadnego sensu dzisiaj. Po prostu jesteśmy w innych okolicznościach przyrody, że tak to ujmę.

0: interesów z Ukrainą, wydaje mi się w oczywistym interesie Polski, ale jeżeli elity ukraińskie rządzące tym krajem, ta część, bo oczywiście nie całe elity, bynajmniej, zwracam uwagę na odrębny głos na przykład byłego premiera Arseniuka, który wzywał do zatrzymania szaleństwa polityków ukraińskich w tej rozgrywce przeciwko Polsce, a więc ta część polityków ukraińskich, która idzie w tym rydwanie cynizmu, który prowadzi w tej chwili prezydent Zełenski, no po prostu musi zdać sprawę ze swojego postępowania, które jest bardzo szkodliwe dla Ukrainy w dłuższej perspektywie czasu, bo Ukraina nie zbuduje teraz imperium, nie pokona Rosji, nie rzuci na kolana, a na takim bębenku gra się w tej chwili na Ukrainie. Myśmy już wygrali wojnę, Polacy nam do niczego nie są potrzebni. No oczywiście jest to totalna bzdura, wystarczy wyobrazić sobie zamknięcie jednego lotniska w Jasionce, żeby zobaczyć, że Ukraina nie przetrwałaby nawet 2 tygodni bez tego poparcia. Oczywiście nie przetrwałaby pierwszych 2 tygodni czy 2 miesięcy, gdyby nie sama Polska, tak bym to powiedział. Jeżeli Ukraińcy nie biorą tego dzisiaj pod uwagę, no to bardzo źle robią, ale Polska musi jakby ponad tym postępowaniem strony ukraińskiej zakładać, że elity ukraińskie są do wymiany, że właśnie strach przed wyborami prezydenckimi, w których może wygrać prezydent załużny, rozumujący, o ile mi wiadomo, innymi zgoła kategoriami niż obecny prezydent Zełenski, że to może przywrócić szansę na konstruktywną współpracę, nie na żadną bezinteresowną, głupią, romantyczną, jak to niektórzy mówią, pomoc Polski dla Ukrainy, tylko na konstruktywną współpracę 2 największych krajów regionu Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, bez której tym regionem będą wiecznie rządzili albo Niemcy, albo Rosjanie.
1: No ale pytanie, czy taka współpraca jest możliwa, czy nie powinniśmy patrzeć na Kijów, na Ukrainę jako na rywala, który będzie chciał obniżać polskie znaczenie w regionie. O tym dość długo, takim długim jak na polskie media społecznościowe wpisie mówił dr Józef Orzeł, że to w tej chwili jest gra Kijowa, że w zasadzie osłabić Polskę i tworzyć alternatywny wobec Warszawy system bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.
0: No właśnie o tym mówię, jeżeli elity kijowskie, tak jak obecnie, wybierają w swojej polityce za partnera, patrona Niemcy, tak jak elity ukraińskie zrobiły to kilkakrotnie w ciągu swojej historii, i to o tym trzeba oczywiście pamiętać, to rzecz jasna wtedy traktują Polskę, ale słowo traktują tutaj jest niewłaściwie użyte, ponieważ to Niemcy traktują rękami Ukraińców Polskę jako niebezpiecznie rosnącego rywala, a Ukraińcy doskonale dają się wykorzystywać jako narzędzie tej polityki i jest to dla Polski bardzo niebezpieczne. Więc to jest jeden scenariusz bardzo prawdopodobny i w tej chwili się realizujący. Taka jest prawda o postępowaniu obecnie rządzących Ukrainą elit. Postawiły w 100% na Niemcy i w związku z tym starają się zaszkodzić Polsce. Ale są też, podkreślam to, na Ukrainie ludzie, którzy rozumują inaczej i myślę, że, no zdajmy sobie sprawę z realiów, Stany Zjednoczone, i to nie tylko Stany Zjednoczone Trumpa, ale Stany Zjednoczone w ogóle, nie będą zainteresowane oddaniem w całości, że tak powiem, tego regionu w ręce niepewnego, nazwijmy to tak, niemieckiego sojusznika. A więc oparcie dla elit ukraińskich, które nie chcą koniecznie opierać się tylko o Niemcy i działać przede wszystkim przeciwko Polsce, oparcie o Stany Zjednoczone pozwala myśleć o szansie bardziej realnej współpracy, odnowienia współpracy Kijów-Warszawa z innymi nieco, nazwijmy to delikatnie, elitami w Kijowie niż obecnie.
1: To już na koniec, panie profesorze, trochę ocenimy naszą klasę polityczną, no bo wymienił, też wracam do tego wymienienia, jak różni prezydenci oddali swoje ordery Orła Białego, jak z różnych pochodzących rodzin politycznych czy nurtów politycznych, niezwiązani ze sobą wcześniej, zadziałali wspólnie. W Polsce reakcja była zgoła odmienna, już nie będę cytował artykułów, które się pojawiły w prasie liberalnej po decyzji Karola Nawrockiego, ale także sami politycy z premierem Tuskiem na czele, którzy uznawali, że, czy uznali, że będą odgrywali w tym sporze nie rolę

0: polskich obywateli, tylko rolę arbitrów między jednym a drugim prezydentem.
1: No sądzę, że tu trzeba rozróżnić jakby dwie grupy reakcji. Jedna jest motywowana politycznie, to znaczy rząd Donalda Tuska i ci, którzy wykonują jego politykę, mają wyłącznie jeden cel. Walkę z prezydentem i walkę z opozycją. To jest jedyny program tej partii, tej formacji. Żaden interes Polski, żadne interesy ani ekonomiczne, ani współpracy zagranicznej. Zniszczyć opozycję, zniszczyć prezydenta. Więc to jest motyw wystąpienia także w tej sprawie, ale jednocześnie to jest grupa politycznie uzależniona od wyborców, to znaczy niezależnie od manipulacji wyborczych, od takich trików, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Ostatecznym sprawdzianem szans na przetrwanie u władzy są wybory, w których można przegrać, a widać jednoznacznie opinię Polaków o sprawie, o której w tej chwili mówimy. I w związku z tym widać też, jak polityczna część tej powiedziałbym walki przeciwko prezydentowi na odcinku ukraińskim słabnie. No przecież pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wypowiada się ostrzej znacznie od prezydenta Karola Nawrockiego. Donald Tusk w ogóle stara się już nie zabierać głosu w tej sprawie. No jakby wyraźnie słychać trąbkę na odwrót od tego ataku na Karola Nawrockiego w tym jednym aspekcie, bo po prostu przynosi on polityczne straty. I jest druga część tego ataku, czysto ideologiczna, której sztandarem jest Gazeta Wyborcza, dla której śmiertelnym niebezpieczeństwem jest samo ożywienie emocji narodowych. Zniszczyć wszelkie emocje narodowe, ponieważ one psują obraz tego końca historii, w którym elity liberalne, postnarodowe organizują hierarchie społeczne, utrwalają swoją władzę totalną nad dyskursem, nad wyobraźnią ludzi, na trupie narodów europejskich. Myślę, że to właśnie ożywienie świadomości narodowej, pamięci historycznej w Polsce jest czymś, co jest traktowane ideologicznie jako śmiertelne zagrożenie i powód do potwornego lamentu. No teraz chcę zwrócić uwagę na te skrajnie obrzydliwe, łajdackie teksty, które publikują tak motywowane media, mówiące w tej chwili o tym, że oto naród polski, jak zawsze ciemny, straszny i potworny, szykuje się do pogromów na ludności ukraińskiej w Polsce i szykuje się do masowych gwałtów na Ukrainkach. Proszę przeczytać teksty z czołówki Gazety Wyborczej, z TVN-u z ostatnich kilku czy kilkunastu dni. Po prostu atmosfera przedpogromowa, potworni Polacy zabierają się do tego, co robili zawsze, czyli do zabijania niewinnych obcych. No naprawdę burzy się we mnie krew, kiedy widzę tego rodzaju łajdactwo motywowane ideologicznie i na to nie ma niestety lekarstwa. Tutaj niestety nie ma żadnej wrażliwości na sympatię lub antypatię do tego programu wyborców. Tu jest fanatyzm ideologiczny, którego celem jest zniszczenie narodu polskiego.
0: I tutaj postawimy kropkę, profesor Andrzej Nowak, bo o cóż jeszcze zapytać po takiej puencie. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia, panie profesorze.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Kolejny gość, poseł na Sejm Kacper Płażyński, ale też adwokat Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Państwu.
1: Powiedziałem adwokat, bo od adwokatów zaczniemy. Roman Giertych też jest posłem i też jest adwokatem. To was...
2: Łączy.
1: Chciałem tak miło zacząć tą naszą rozmowę, panie...
2: Mecenas Dobła też jest adwokatem.
1: Też jest adwokatem. I pytanie, jak to jest, że można być adwokatem...
2: A jest też mecenas Lewandowski.
1: Również, ale można być takim adwokatem jak Roman Giertych i nie spotykać się z konsekwencjami ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Roman Giertych wygraża w ostatnich dniach prokuratorom, bo nie postępują zgodnie z jego interesami.
2: Zwróciłem uwagę na taką dyskusję z prezesem adwokatury, panem mecenasem Rosatim.
1: Dariuszem.
2: Który wskazywał, że dlaczego do niego ktoś ma pretensje, że on nic nie robi z mecenasem Giertychem w kontekście jego nieetycznego, czy rzekomo nieetycznego, bo kiedy się mówi o mecenasie Giertychu, trzeba bardzo uważać zachowania. Ja uważam, że jest to ono bardzo nieetyczne, ale to jest moje zdanie. No bo dlaczego niby prezes Naczelnej Rady Adwokackiej miałby się tym zajmować? No ale panu prezesowi wielokrotnie publicznie wcześniej zdarzało się upominać innych adwokatów w innych sprawach, które w mojej ocenie nie były w ogóle tak kontrowersyjne jak działalność pana mecenasa czy też posła Giertycha, bo mecenas, poseł Giertych uczynił sobie taką bardzo ciekawą spiralę stanowisk. Z jednej strony jest adwokatem zawodowym, w związku z czym może klientów reprezentować. Prowadzi jednocześnie zespół do spraw walki z bezprawiem PiS-u, czy jakoś tak w Sejmie, gdzie zdarzało się, że zapraszał prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa również przeciwko politykom i tak odpytywał z innymi posłami z Koalicji Obywatelskiej, na jakim etapie są śledztwa, dlaczego tak wolno i tak dalej. A jednocześnie reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, jak chociażby w ostatniej głośnej sprawie umorzonej dwóch wież tak zwanej, gdzie ostatecznie prokuratura nie zauważyła, ostatecznie nie doszukała się znamion przestępstwa, w związku z czym po prostu nie było czynu zabronionego, nie było przestępstwa. No, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że ktoś taki, kto ewidentnie ma wpływ na prokuraturę, ktoś, kto zakulisowo może podejmować różne działania lobbingowe na rzecz swoich klientów, jednocześnie jeszcze zachowuje się w tak obrzydliwy sposób publicznie, no co jest przekroczeniem, adwokat powinien być w pewien sposób umiarkowany, szczególnie kiedy mówi się o sprawach karnych, bo to też on buduje zaufanie do tej instytucji.
1: Roman Giertych,
2: nie buduje zaufania do instytucji adwokatury i bardzo się dziwię panu prezesowi Rosatiemu, że naprawdę tego nie zauważa. Tym bardziej, że tak jak mówię, wcześniej bardzo był aktywny, krytykując różne poczytania adwokatów, chyba którzy nie myślą tak jak on, może mają inne przekonania.
1: Roman Giertych bardzo mocno zaatakował prokurator.
2: Swoją drogą to jest też instytucjonalna, tak, ustrojowa sprawa adwokatury. Ja jestem zwolennikiem tego, aby nie było jednego samorządu, czy też była możliwość zakładania własnych samorządów adwokackich, czy to radcowskich, gdzie na przykład zbiera się 100 adwokatów i sami decydują o trybie szkolenia, aplikantów i tak dalej. Dzisiejszy monopol opierający się na ludziach tak jednostronnych w wymiarze politycznym, moim zdaniem sprawia właśnie, że ludzie nie mają zaufania bardzo często, idąc do adwokatów o pomoc, bo boją się, że trafią do ludzi, którzy w jakiś sposób są z taką czy inną władzą związani.
1: Roman Giertych atakuje szczególnie prokurator Szeroczyńską, która jest członkiem stowarzyszenia Lex Super Omnia, stowarzyszenia, w którym jest także pani Wrzosek. No, prokuratorów bardzo niechętnych poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości, to jest duży eufemizm. To jest przygotowanie pod objęcie.
2: Prawda, że to jest nienormalne, że wiemy, że jest stowarzyszenie prokuratorów wcale nie takie małe, które wiemy o tym, że łączy ich nienawiść do byłego ministra sprawiedliwości.
1: Ale
2: to jest nienormalne.
1: Jest też Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, które wiemy, że grupuje prawników, sędziów również, którzy raczej są niechętnie wobec pana ministra Żurka. No tak się podziało. No może lepiej, że to jest przynajmniej z otwartą przyłbicą.
2: Ja bym te wszystkie organizacje, przepraszam, nie chcę tutaj mówić, że zlikwidował, bo Platforma chciałaby wszystko likwidować, ale w moim odczuciu adwokata, też w takim duchu w domu dość mocno prawniczym byłem wychowywany, Nie może być tak, że ludzie wiedzą doskonale, jakie szczególnie sędziowie mają poglądy, ale też nie powinni wiedzieć, jakie prokuratorzy mają poglądy i nie powinniśmy dawać przyzwolenia na jakiekolwiek, po którejkolwiek stronie organizacje, które kształtują wizerunek konkretnych grup zawodowych, które powinny pełnić służbę publiczną, a nie bawić się w politykę.
1: No, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to możemy do PiSu zdarzyć, bo tam też, zdaje się, obrodziło w różne stowarzyszenia. Nie wiem, czy będą likwidowane, czy nie. Tak zacząłem od Romana Giertycha, bo teraz głośniej się mówi, że dojdzie do zmiany po raz trzeci w Ministerstwie Sprawiedliwości po Bodnarze i Żurku. No właśnie się spekuluje, że może nadejdzie Roman Giertych.
2: Dobrze, niech nadejdzie. Nie mogę się doczekać, bo Roman Giertych to jest człowiek, który zabierze, myślę, z 10%, cynicy mówią, z Platformy Obywatelskiej. No bo Roman Giertych to może być taki miś, który przytula silnych razem tak zwanych, ale jeśli przyszedłby na to stanowisko, to myślę, że nawet dla większości elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie byłby do końca strawny. Więc cynicznie mówiąc, jak najbardziej politycznie tak. Poza tym bardziej chyba radykalnie łamać prawa niż obecny minister Żurek, wprowadzając na przykład swoimi własnymi rozporządzeniami w miejsce ustaw sposób losowania sędziów, czy też kończąc z pełnym losowaniem sędziów do spraw w sprawach karnych. No chyba dalej pójść się nie da, więc kibicuję premierowi Donaldowi Tuskowi. Wiem, że to jest jego konsiliere, to jest jego zaufany i jego rodziny adwokat, zna wszystkie tajemnice pewnie rodziny Tusków, no bo inaczej nie mieliby do niego zaufania i nie wybieraliby go na kolejne sprawy cywilne czy karne. Myślę, że tak, że lepiej, żeby oni wszyscy szybko poszli na dno.
1: Skoro mam w studio i polityka, i prawnika, adwokata, to zapytam o bilans prawny, ale też polityczny umorzenia sprawy afery Dwóch Wież.
2: To niech się wypowiadają socjologowie. No, z mojej perspektywy cieszy mnie to, że w końcu ta farsa się skończyła. I tyle, bo żal mi było ludzi, którzy byli ciągani po przesłuchaniach. Również żal mi było prezesa Kaczyńskiego, który ma sprawy państwowe na głowie, a nie musi się użerać w prokuratorze na 10-godzinnych przesłuchaniach. No i przede wszystkim żal mi pani Barbary Skrzypek, która, no nie rozstrzygnę tego, ale bardzo niewiele czasu minęło od tego przesłuchania. Wiemy, że na tym przesłuchaniu rzeczywiście źle się czuła. Na pewno była przejęta tym, że chce się uwikłać w jakąś bezczelną, polityczną ustawkę z użyciem prokuratorów. No i zmarła, tak? I to jej życia nie wróci. I to jest straszne. Ale jest wiele innych spraw, panie rektorze, które mnie jako adwokata równie mocno bulwersują i chyba taką najbardziej oczywistą, jasną jest dla mnie sprawa Michała Wosia i tego, że Michałowi Wosiowi postawiono zarzut przyjęcia osobistej korzyści majątkowej za to, że jako wiceminister sprawiedliwości przekazał środki publiczne na to, żeby inna instytucja publiczna kupiła tak zwanego Pegasusa, czyli operacyjny system do tego, żeby ścigać przestępców i móc ich po prostu podsłuchiwać. Groźnych przestępców. I bardzo wielu z nich zresztą zostało wyłapanych dzięki temu. I ten system był stosowany przez połowę państw Unii Europejskiej. I za to mu postawiono zarzut i go się cały czas ciąga jeszcze po sądach. No, to jest po prostu chore.
1: Panie pośle, jeśli chore, to do służby zdrowia przejdźmy. Jest pomysł powołania specjalnej komisji niepolitycznej, która miałaby wyjaśniać aferę Szpitala Południowego i nie tylko. Wczoraj kolejne doniesienia, tym razem portal Onet mówiąc o skandalu w prosektorium, ale wcześniej też inne publikacje innych mediów z tym związane, gdzie no, trwał handel ciałami zmarłych, żeby one trafiały do odpowiednich zakładów pogrzebowych, żeby one mogły na grzebaniu zmarłych zarabiać. Do tego jeszcze bezczeszczenie zwłok, wszystko w szpitalu, który, no jak sam Rafał Trzaskowski, jest jego powodem do dumy i że zarządza nim bezpośrednio.
2: No wielkie gratulacje dla redaktora Słowika i tam zdaje się jeszcze drugi redaktor przy tym pracował, nie pamiętam jak się nazywa, niech mi wybaczy. No bo otworzyli puszkę Pandory, gdzie wydawało się, że każdy kolejny jej wątek jest tym najbardziej skandalicznym, aż w końcu dochodzimy do tych dosłownie makabrycznych, jak z filmów Ojca Chrzestnego, czy może bardziej jakichś sowieckich filmów.
1: Bo pierwsze doniesienia tego... Sula Południowego sugerowały, że może być handle też, że tam kręcono filmy, że coś się niedobrego. Teraz no, dziennikarze tyle, że mają potwierdzenie, że dochodziło do handlu zwłokami, że normalnie w tym szpitalu trwało to coś na kształt afery Łowców Skór.
2: No jest to przerażające. Ja niestety muszę powiedzieć, że to nie jest, może nie w tak radykalnym układzie, ale sprawa do końca odosobniona, bo ja w Gdańsku też walczyłem, składałem też zawiadomienie do prokuratury. Sprawa w tej chwili też się toczy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jeżeli chodzi o ustawianie, moim zdaniem, przetargów na obsługę cmentarzy. Ale tam w tle jest też to na przykład, że został przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego w miejsce, gdzie vis-a-vis ma siedzibę jeden z zakładów pogrzebowych, który właśnie wygrał wcześniej wielomilionowe, to na dziesiątki milionów, obsługę cmentarzy. No, patrzcie państwo, akurat Urząd Stanu Cywilnego, gdzie się wydaje zgony, został ustawiony naprzeciwko zakładu pogrzebowego. No, to nie jest tak radykalny przykład oczywiście, ale to, że na ciałach w Polsce samorządy robią w jakimś sensie deale z biznesmenami i widać, że to są duże biznesy, to jest fakt i zapraszam dziennikarzy do tego, żeby tą sprawą też się zajęli. Nie jest tak bulwersujące, ale pokazuje, że po prostu w Polsce profanum i sakrum się nie liczy, kiedy chodzi o pieniądze, a to, że dzisiaj wychodzi, że ten prezes tego prosektorium, czy tej firmy pogrzebowej no tak traktował ludzi, to mnie też zastanawia to, jak to jest możliwe. Nie mamy tyle mediów, mamy tylu polityków. Jak to się dzieje, że w tej Warszawie nikt wcześniej na to nie wpadł, bo to jest proceder, który trwał już, jak rozumiem, lata. Jak takie rzeczy w cywilizowanym kraju mogą się dziać? No, jeżeli tutaj nie było jakiegoś parasola władzy, no to jestem... Święty, nie wiem, jakiś święty
1: turecki
2: Mikołaj.
1: Turecki się turecki, mówi. Czasami Kacper Pożyński naszym gościem. Jeśli chodzi
2: no, Mikołaj
1: o to,
2: był z Syrii, zdaje się, to było
1: tak,
2: blisko.
1: To było oczywiście święta, ale też biskup, który miał swoje zasługi dla kościoła inne niż rozdawanie prezentów dzieciom.
2: Natomiast
1: również,
2: kończąc nie ma odpowiedzialności politycznej.
1: A kto
2: gdzie jest odpowiedzialność polityczna?
1: Kto powinien ponieść to?
2: Kto wsadził tego gówniarza na to stanowisko?
1: Czyli pana
2: człowieka bez kompetencji, człowieka, który wystawiał takie faktury i potem je akceptował. Rada nadzorcza szpitala, zarząd szpitala, nic z tego nie zaważył. No ale
1: są
2: przepraszam,
1: odwołane
2: czy,
1: i
2: oni
1: zarząd,
2: są,
1: i rada,
2: czy oni są czy oni są samobójcami? Raczej nie. Raczej nie chcą mieć też postępowań karnych, no bo przecież odpowiadają za sprawy szpitala i mogą teraz mieć postępowania karne, bo nie będą się wypierać, że nic nie wiedzieli, no ale ktoś podpisywał mu te faktury i wypłacał te środki, mimo że widzimy, że w absurdalnej wysokości i za absurdalną ilość godzin przepracowanych, zdaje się, że w jednym miesiącu, dzisiaj rano w gazecie jakiejś czytałem, czy na portalu, że 18 godzin dziennie w jednym miesiącu pracował. No nieźle.
1: Nie, to
2: gratuluję.
1: Dużo, ale jak mówię, obrońca Dibuła są rzeczy niewytłumaczalne, więc może ona do nich należy.
2: Nie, no to jakby mecenas jest od tego, żeby mówić to, co należy, tak? I bronić klienta za wszelką cenę. Tutaj się nie będę czepiał pana mecenasa Dibuła, że chodzi po mediach. Jakkolwiek nie wiem, jak się z tym czuję, broniąc takich ludzi, ale to jest święty obowiązek adwokata bronić jak najlepiej się da swoich klientów. No, ale
1: Marcin Kierwiński dzisiaj rano powiedział, gdyby ktokolwiek z decydentów...
2: Kierwiński, Trzaskowski do dymisji, no tak bym to powiedział. Znaczy Trzaskowski, gdyby miał poczucie jak pewnego honoru, skoro sam zawsze tak mówił, że podkreślał, to odpowiada za ten szpital, to by po prostu złożył rezygnację, bo to jest sprawa takiej rangi, coraz to kolejne wątki to pokazują. No a Kierwiński powinien zostać po prostu przez Tuska zdymisjonowany.
1: Ale
2: tak
1: Marcin Kierwiński mówi, gdyby ktokolwiek z decydentów wiedział o zarobkach Kacprzyka i o problemach szpitalu, zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację. Że to jednak formacja, rozumiem, partia to jest ważna i żeby dobre imię partii zostało zachowane.
2: Tak. Już.
1: Czyli, że nie wiedzieli. Czyli Marcin Kierwiński twierdzi, że po prostu ani on, ani Rafał Trzaskowski, ani inny decydent nie wiedział, co się dzieje, czy to w prosektorium, czy to na SOR-ze w Południowym Szpitalu Warszawskim.
2: Na pewno minister Kierwiński jest tym ministrem, który dowiaduje się, że jakiś człowiek Platformy, szef młodzieżówki Platformy, dostaje dużo pieniędzy, tego strasznie boli, strasznie się tym martwi. To na pewno jest typowe dla polityków Platformy. Widzimy to każdego dnia.
1: Małgorzata Pępek, o to pytałem pana Artura Łąckiego, który stwierdził, że nie zrobiła nic złego, ktoś do niej zadzwonił, przyszła do kolejki, to nie jest jej wina, że no, senator Lenz coś się zawinił, ale że pani poseł Pępek to niespecjalnie i dobrze, że nie została ukarana w klubie. O czym to świadczy i na ile ta strategia będzie skuteczna, czyli że zarząd szpitala, rada nadzorcza, ale już politycy nie. Że politycy nie są winni w tej aferze, szeroko pojętej aferze korzystając ze służby zdrowia.
2: Myślę, że Donald Tusk obawia się, ile jeszcze by... Oj, chciałem posłużyć się takim z prosektorium przykładem, ale chyba nie wypada porównanie. Po prostu boi się, ile jeszcze takich przykładów się trafi wśród jego posłów, w związku z czym już zdecydował o tym, że kurczę, widzę, że to mamy w swojej partii naprawdę duży problem z tym. Jeden Lenz poleciał, ale już tego nie eskalujmy, bo zaraz nam dziennikarze wyłowią jeszcze 10 posłów i za chwilę nam zabraknie ludzi na listy Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach. I myślę, że po prostu tak do tego powiedzieć pragmatycznie podszedł, że tu obawia się, ile ma tych... Kurczę, znowu chciałem coś o tym, co wylatuje z szafy.
1: Czyli co, że nie poświęcił pani Pępek, czy broni pani Pępek, bo jakby się ukarał, obawia, wyrzucił panią poseł Pępek,
2: to kolejną był to kolejny. Wyrzuci, czy kolejną ukarze, no to za chwilę się pojawią kolejne przykłady, no i będzie już musiał być w tym konsekwentny. No nie chcę z tego zrobić normy. Jak wiemy, zasady i normy, standardy w Platformie, to one są tak dość swobodnie traktowane. Zresztą do dzisiaj obowiązuje krakowska deklaracja ideowa Platformy, ale chyba nikt jej nie stosuje, prawda?
1: Dekalog krakowski, tam było o ochronie życia, chociażby innych trzech bardzo konserwatywnych.
2: Ale nikt jej nie stosuje, w związku z czym tak jak mówię, która czekoladka z bombonierki pasuje, to tam się zjada. I tak w przypadku wszystkiego, jeżeli chodzi o rządy Tuska, wygląda.
1: Jaka będzie alternatywa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pokażecie swój program na służbę zdrowia, bo na razie krytykują media, krytykują też różni politycy, także koalicyjni, jak lewicy.
2: My już powiedzieliśmy...
1: A czy coś by było lepiej?
2: My już powiedzieliśmy kilka miesięcy temu. Chyba to Przemek Czarnek powiedział, nasz profesor, kandydat na premiera, że Prawo i Sprawiedliwość, jak dojdzie do władzy, to skończy z możliwością takiego łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną w szpitalach i pracy w ramach praktyki prywatnej na sprzęcie za miliony, często dziesiątki milionów złotych, że to rodzi różne patologie. Natomiast o tej sprawie my nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo większość lekarzy jest po prostu okej, ciężko pracuje i normalnie wykonuje swój zawód, ale ewidentnie widać, że jest... Ciężko mi ocenić ile, ale pewnie kilkadziesiąt, kilkuset, czy może kilka tysięcy lekarzy, którzy działają nie do końca etycznie i z tym trzeba zrobić porządek. Natomiast nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Na pewno to, że lekarze dzisiaj muszą wykonywać na przykład tak dużo dyżurów, to możemy się na to wkurzać, ale z drugiej strony ktoś te duże musi robić, jeżeli jest niedobór personelu medycznego, prawda? Natomiast jeżeli jest tak, że dyżury robią jedni lekarze swoją drogą, są przepracowani, ale robią to też z poczucia misji, a inni lekarze pracują i w prywatnym, i publicznym sektorze zdrowia, no to też jest jakaś niezdrowa sytuacja. Znaczy dlatego są to są bardzo drogie studia. Państwo naprawdę dużo w lekarzy wkłada po prostu swoich środków, pieniędzy. Potem godnie, dobrze zarabiają. Dzisiaj zarobki lekarzy w Polsce są bardzo dobre. Mówię raczej o zwykłych lekarzach, nie o tych krezusach jak pan Kasprzyk. Ale trzeba to na pewno uporządkować, ale jakby nie zrównywałbym tych sytuacji, bo o to chodzi też Tuskowi, żeby mówić, że nie, to nie była sprawa Platformy, szefa młodzieżówki Platformy, tylko to jest problem systemowy, z którym sobie nikt nie poradził. No ale ja sobie z naszych rządów nie przypominam szefów młodzieżówki PiS-u, którzy w rok zarabiali 1,5 miliona złotych.
1: To już na koniec, panie pośle, bo pan w Sejmie tak sobie zarządza, przewodniczy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Katastrofa ekologiczna na Odrze, główne media liberalne milczą, ekolodzy w koalicji rządzącej, jak pani Zielińska, również są dość cicho na temat tej sprawy, a katastrofa staje się większych rozmiarów niż miała miejsce pod koniec waszych rządów w roku 2022, ja dobrze pamiętam. Wtedy była to też duża liczba algi złocistej w Odrze.
2: No tak, ale teraz media o tym nie trąbią, no bo rządzi kto inny. No są bardzo cyniczni, pamiętamy Ortenci w Odrze, pamiętamy o tym wszystkim, co mówili tamci politycy. Niestety sprawa się powtarza, też na skutek bardzo błędnego, ekologicznego założenia tamtej ekipy, które jest absurdalne, bo dlaczego ten zakwit złotej algi jest? Dlatego, bo są często niedobory wody i niedobory tlenu. Dlatego, że wody jest za mało w nurcie. Jakby była wyższe lustro wody, większy nurt, to tego by nie byłoby, była bardziej natleniona i ryby miałyby gdzie pływać, oddychać. I nie byłoby tej złotej algi wtedy, bo ona potrzebuje takiej po prostu gorąca i mało tlenu. Więc jakie jest rozwiązanie? No po prostu trzeba unormować przepływ tej rzeki, trzeba zrobić z niej drogę wodną i wbrew pozorom to jest bardzo dobre dla środowiska, to jest bardzo dobre dla retencji. Dzięki temu i zwierzęta, i ludzie będą po prostu dużo bardziej bezpieczni.
1: Ale nie dobrze dla zachodniego sąsiada.
2: Ale ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą, oni traktują ekologię jako jakiegoś rodzaju skansen. To jest po prostu jakiś absurd, goniący absurd. Dzisiaj temat jeden z numer jeden, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne, to chyba powinna być rzeczywiście retencja, której w Polsce jest cały czas za mało. Dużo wody ucieka, to jest jednak pewien skarb. Z każdym rokiem pewnie będzie bardziej doceniany, ale niech sobie porozmawiają oni z hydrologami, profesorami. Mogę ich umówić na spotkanie, jak nie mają takich specjalistów i każdy powie, że regulowanie wody w rzekach sprawia, że tej wody dużo więcej zostaje w innych też rzekach, które stanowią dopływy do tych głównych rzek i to wpływa na rolnictwo pozytywnie, wpływa na zwierzęta w tych rzekach pozytywnie, na wszystko. Dzisiaj jak się robi stopnie wodne, to się robi je w taki sposób, że te rybki mogą sobie też przepływać. Jakby to jest zupełnie inna technologia niż robiona za PRL-u. Na przykład na tamie we Włocławki.
1: Ale jak rozumiem, do ekologów tych z ław rządowych to nie dociera, a katastrofa się powtarza, tylko tym razem już media.
2: No ale przecież ich to nie obchodzi. Oni tylko traktują to wtedy, kiedy jest jakaś pałka polityczna i żadne zwierzęta, rybki, ich to tak naprawdę nic nie obchodzi.
1: O czym mówił Kacper Pożyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, adwokat, prawnik i przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo za studio. Do zobaczenia za sekundę. Serwis informacyjny, państwu za uwagę dziękuję. Kronika Paryska wyjątkowo będzie w piątek, a ja jeszcze na koniec obiecałem, że pozdrowię pewnego młodego inżyniera, pana Jakuba z Pasu Łęki, który został przedwczoraj inżynierem.
2: Jest z Pasłęki też... czy z Pasłęka? Warmia?
1: Pasłęka, tak.
2: A, no to liceum mojego taty.
1: A właśnie.
2: Pasłęku. Byłem na 50-leciu.
1: Boże, ja tak nie znam dobrze tych terenów. Czy jest
2: piękna miejscowość, piękna, no taka już bardzo, nie wiem ile ma lata, ma taki stary zamek otoczony murami. Zamek czy taki.
1: Tak, chyba z Pasłęka, czyli nie z Pasłęki, tylko Pasłęka. Ale pozdrawiamy mieszkańców jednego i drugiego miasta i w ogóle wszystkich pozdrawiamy. A pana Jakuba, świeżo upieczonego inżyniera, najbardziej.
2: Polecam Pasłęk, naprawdę bardzo ładna miejscowość. W ogóle Warmia jest niedoceniona, tam jest tyle przepięknych miejsc i nie jest taka nie ma tam tak wielu ludzi, turystów aż tak dużo nie przyjeżdża, jak nie wiem, na Kaszuby czy w inne nad morze.
1: Nie wiem, czy to było polityczne. Nie wiem, czy to było polityczne zdanie, panie pośle, bo pełni pan mandat z województwa pomorskiego.
2: Ja jestem szczery, mówię prawdę zawsze.
1: To może.
2: Gdańsk jest piękny, tylko poza sezonem.
1: Kacper Pożyński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I to był Poranek Wnet. Do zobaczenia, a my się usłyszymy o 10:10 w Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: Dzień dobry Państwu, godzina 9.18, przy mikrofonie Hania Tracz, obok mnie Tosia Bartyś i pędzimy pod Warszawą. Jesteśmy, bo śpieszymy się do naszego gościa, a wyjątkowy gość, przypominam Państwu, że o Stanach Zjednoczonych opowiadamy, ale w kontekście polskim, tych śladów amerykańskich w Polsce w tym tygodniu szukamy w związku ze zbliżającą się 250. rocznicą utworzenia Stanów Zjednoczonych. Odpowiadałyśmy o futbolu amerykańskim. Była też mowa o Monikach, czyli 51., jak niektórzy nazywają to miasto, stanem Stanów Zjednoczonych. No a dziś będzie trochę rozrywki więcej, będzie o tańcach country, o tak zwanym line dancing, o tej całej kulturze country, ale żeby się do tego odpowiednio nastawić i przygotować, to zaczniemy słuchając utworu Wagon Wheel Darius Rucker.

0: I mam nadzieję, że Państwo już się przenieśli w klimaty country. My znalazłyśmy w zasadzie prawdziwego kowboja na południu Warszawy. Pan Marek Wasążnik, American Connection Dance Studio. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nawet w kapeluszu.
1: Tak, absolutnie jestem przygotowany.
0: Dobrze, to czy może pan powiedzieć, skąd ten kapelusz, dlaczego American Connection Dance Studio, takie studio tańca pan założył i prowadzi?
1: Przede wszystkim studio tańca wzięło się stąd, że mieszkałem w Stanach 23 lata, gdzie byłem instruktorem tańca, zajmuję się tańcem od 44 lat w sumie. Wcześniej w Polsce uczyłem i tańca towarzyskiego, współczesnego, wielu różnych rodzajów tańca, natomiast w Stanach przez przypadek zetknąłem się z tańcem country, tańcami liniowymi. Byłem właścicielem studia tańca przez około 10 lat i przypadkiem, tak jak mówię, ktoś do mnie przyszedł, kto był takim weteranem tańców country i od tego się zaczęło. Wróciłem do Polski po 23 latach, 6 lat temu i była pandemia, więc po jakimś czasie stwierdziłem, że trzeba chyba wrócić do tańca. Teraz zajmuję się ogólnie uczeniem angielskiego etatowo, natomiast stwierdziłem, że trzeba wrócić do tańca i akurat z sentymentu do Stanów, ponieważ jestem też obywatelem amerykańskim, zacząłem uczyć country. Już inne tańce jakby przestały mnie trochę interesować, a akurat to stwierdziłem, jest bardzo fajną sprawą. W Stanach jest to super popularne i stwierdziłem, że trzeba to w Polsce jakby trochę zrobić. Oczywiście okazało się, że jest to już w Polsce. Country jest bardzo popularne, są nawet zespoły taneczne, oczywiście muzyka, jak najbardziej, festiwale typu Mrągowo przecież. Więc ja też moją małą cegiełkę tutaj chciałem i udało się, bo stało się to w zeszłym roku zwłaszcza bardzo popularne. Miałem około kilkunastu grup w całej Warszawie, gdzie prowadziłem zajęcia. W tej chwili jeszcze prowadzę też zajęcia i tak to funkcjonuje.
0: I tak to funkcjonuje, to czy, bo dla nie wszystkich to jest znany termin line dancing, czy to jest jakiś odłam tańca country, czy jest więcej tych tańców, no i na czym on polega, skąd on się wywodzi?
1: Dobre pytanie. No to przede wszystkim jest to taniec liniowy, prawda? Czyli chodzi o to, że to jest może jakby korzyścią pewnego rodzaju, że nie trzeba mieć partnera do tego, partnerki, prawda, do tego tańca. To są tańce, które się tańczy w grupie, każdy sobie stoi osobno i ogólnie

0: To są tańce, które jakby są bardziej stylowe, oparte na różnego rodzaju krokach, natomiast można się nauczyć dosłownie jednego tańca z tych takich najprostszych może w 15 minut, więc to jest jakby korzyścią, bo na przykład na zajęciach ja w półtorej godziny nawet na grupach początkujących, które przychodzą i ludzie są w ogóle nigdy nie tańczyli na przykład i nie mają w ogóle jakiegoś, nie wiem, specjalnego przygotowania, nawet jakiejś specjalnej sprawności fizycznej mogą się nauczyć 6 tańców na przykład w ciągu 1,5 godziny, prawda? Więc to jest fajna rzecz, bo od razu tańczymy sobie z muzyką. Nie trzeba długotrwałych treningów, jakiejś ciężkiej techniki tanecznej i tak dalej. To jest po prostu zabawa, tak? I to jest fajne, bo w czymś takim mogą uczestniczyć ludzie w każdym wieku, prawda? Więc w Stanach, jak ja byłem, w moim studio robiliśmy imprezy raz w miesiącu i oczywiście tego typu imprezy odbywają się prawie codziennie w tej okolicy, gdzie ja mieszkałem w ostatnim okresie, więc i tam były osoby po 80 lat, 70, 60, 50, 30, więc jakby jest to dla każdego, to jest korzyść tego.
1: Czyli to jest tak, że te choreografie są już stworzone, istnieje kilkaset choreografii, które się powtarza w kółko te same, czy jak to jest?
0: Dokładnie. Ja myślę, że choreografii to są w ogóle tysiące, tak samo jak są utwory, tak? I z tego, co widzę, ten taniec staje się tak popularny, że to teraz już istnieje w zasadzie na całym świecie, nie tylko w Stanach. W Polsce może nie jest jeszcze aż na tyle może popularne, natomiast kilka osób z mojego zespołu, na przykład dla przykładu, ostatnio było w Rzymie na wielkich, kilkudniowych warsztatach country. Tak? Gdzie były nowe tańce, więc teraz już nie są to jacyś słynni amerykańscy choreografowie, którzy, tak jak na przykład Dan Albro dla mnie jest taką osobą, która wymyśliła wiele z tych tańców, tak? Jeden z choreografów, ale na całym świecie już ludzie wymyślają i teraz ktoś, kto nawet, nie wiem, we Francji wymyślił jakiś układ, to się, jak się podoba, to się przyjmuje i na całym świecie ludzie zaczynają tańczyć ten układ. To wszystko jest na YouTube, to wszystko sobie można pod country line dancing zobaczyć, nauczyć się w domu nawet, nie ma w ogóle żadnego problemu, więc to są dosłownie tysiące choreografii. Niektóre tańce mają ileś tam choreografii, bo ludzie wymyślają sobie, tak mi się podoba akurat zatańczyć, to pasuje. Ale też niektóre są już takimi standardowymi choreografiami, które są tańczone tak samo na całym świecie. Są takie tańce jak two-step na przykład, jak właśnie wagon wheel, które są tak popularnymi choreografiami dla początkujących, że w zasadzie wszyscy tańczą na całym świecie podobnie, prawda? Więc można niektóre tańce są takie, że tańczy się tylko i wyłącznie do jednej muzyki, bo akurat jest ona bardzo specyficzna, a z kolei są takie tańce, które do jednego tańca, które ma jakąś tam swoją nazwę, niekoniecznie tytuł utworu, prawda? Można tańczyć do wielu, wielu różnych utworów, dlatego że akurat rytmicznie, o ile rytmicznie pasuje, nie ma żadnego problemu.
1: To bym ja aż mam taką ochotę i chcę, żeby Państwo trochę też się zatopili w tę muzykę, do której tańczy się line dancing. Pan wysłał kilka utworów. Jednego już właśnie posłuchaliśmy, Wagon Wheel, ale na przykład jest taki artysta Billy Ray Cyrus, który ma taki bardzo znany chyba standard, tak można powiedzieć, line dancingu, Achy Breaky Heart.
0: Tak, dokładnie. To taki już dość stary utwór, który jest właśnie takim nie wiem, sztandarowym chyba utworem, bo chyba jakby może już istnieje od tak długiego czasu i też tańczony jest wszędzie w zasadzie chyba w bardzo podobny sposób. Prosty układ taneczny. Muzyka też jest taka, że się chce tańczyć. Nie jest zbyt skomplikowany, więc tak, bardzo popularny utwór i bardzo popularny taniec też.
1: To posłuchajmy, a może ktoś z Państwa nawet zatańczy.

0: I wracamy do świata country, do świata line dancingu. Pan Marek Wasążnik nas u siebie ugościł i opowiada właśnie o tym, jak ten taniec wygląda, jak się go tańczy, a jeszcze taką historyczną, nie wiem, notatkę. Czy możemy prosić, kiedy ten taniec stał się taki popularny w Stanach? Kto go rozpropagował? Czy to jest już tak, że od 50 lat się go tańczy? Czy to jest kwestia ostatnich 20-30 lat?
1: Tak, to znaczy tańce country pochodzą w zasadzie imigrantów, tak, czyli emigrantów z Europy, prawda, czyli jak się na nie patrzy nawet, to widać od razu, że tam są wpływy jakichś irlandzkich, szkockich tańców, ponieważ tańczy się te tańce praktycznie na wyprostowanej sylwetce, prawda? Głównie to są ruchy nogami, więc jak się nawet patrzy na ten step, tak zwany stepowanie irlandzkie, prawda? To jest bardzo podobne. Oczywiście stepowanie irlandzkie to już jest taki profesjonalny taniec, bardzo, bardzo specyficzny, ale jakby widać połączenie, tak? Dlatego, że w country jednak mimo wszystko to są po prostu kroczki. To są jakieś tam, głównie opiera się na prostych krokach, ale też oczywiście widać od razu jakieś dekoracyjne ruchy, kopnięcia, jakieś haki i różne tego typu rzeczy, przytupy oczywiście i tak dalej, które biorą się właśnie z tamtej kultury, ale oczywiście patrząc na to można też powiedzieć, że w zasadzie polskie tańce ludowe no też mają podobne elementy, czyli w zasadzie europejskie tańce ludowe w wielu, wielu krajach pasują jakby, prawda, charakterem. Można powiedzieć, że to ten taniec jakby wywodzi się prawdopodobnie z różnych kultur, głównie pewnie z właśnie Szkocja, Irlandia, ale nie tylko, bo tak naprawdę tańce ludowe w Europie są zbliżone charakterem, wiele z nich, prawda, a nawet polskie tańce, więc to po pierwsze, prawda, więc można powiedzieć, że oczywiście no, Stany nie są bardzo starym krajem, ale i w związku z tym wszystko przychodzi z tych emigrantów, którzy wyjechali tam i tworzyli tą kulturę, to po pierwsze, ale faktycznie jeśli chodzi o te tańce liniowe, to dopiero od może 20-30 lat zaczął się taki trend, gdzie to się stało systemem pewnym, prawda? Stało się taką kulturą, gdzie kiedyś to istniało, tak samo jak polskie tańce ludowe. Na przykład, no gdzie się tańczy polskie tańce ludowe? No to jest nisza, to jest gdzieś tam może w jakichś na wsiach może bardziej, ale też ich jacyś hobbyści być może się tym zajmują, prawda? Natomiast i w Stanach było tak samo, prawda? Jakiś tam wiele lat temu. Natomiast w którymś momencie, nie tak dawno, to się stało popularne jako po prostu takie rekreacyjne tańczenie, że chodzi o to, że co jest fajne odnośnie tego, to jest to, że tak jak i u mnie w studio w Stanach, tak samo w wielu, wielu miejscach, oczywiście to się też odbywa w barach w Stanach, prawda, prawie w każdym, więc ludzie, którzy do mnie chodzili na przykład na zajęcia i na moje imprezy w moim studiu, oni chodzili 5 razy w tygodniu na tego typu rzeczy, dlatego, że to gdzieś w jakimś barze zawsze był nawet jakiś zespół na żywo, który grał covery, prawda, znanych utworów i to się po prostu tańczyło, więc o tyle to jest fajne, że jakby tutaj nie ma indywidualności takiej, że nie jest ważne jakaś technika taneczna, tak jak, nie wiem, w tańcu towarzyskim jest ważne, każdy chce być lepszy od kogoś innego, prawda, bo na tym polega, to jest taniec turniejowy, prawda, taniec country nie jest tańcem turniejowym, jakby cała moim zdaniem korzyść i to, co jest najlepsze w tym tańcu, to jest to, że to jest community, to jest tak naprawdę społeczność, prawda, grupy, które chodzą w jakieś na przykład jedno miejsce albo w ileś tam miejsc, oni są społecznością i chodzą na jakieś zajęcia, oni się spotykają tu, spotykają się tam, czasem w barze, czasem w studio tańca i tańczą sobie razem, nikt nie patrzy, czy ktoś jest lepszy od kogoś innego, nie jest to istotne, jak się tańczy, bo to nie jest techniczne, nikt nie uczy, nawet instruktorzy nie uczą w ogóle jakiejś techniki tanecznej, tak, to są uczone po prostu tańce, uczymy się jednego tańca, drugiego, trzeciego i tak dalej, tak? Więc ten system tych wielu, wielu tysięcy pewnie tańców w tej chwili powstał stosunkowo niedawno. Tak? I natomiast i teraz ja widzę, że to się staje tak popularne, że to się dopiero teraz zaczyna rozprzestrzeniać po całym świecie. Już oczywiście to istnieje na świecie od dawna, ale staje się coraz bardziej popularne. W całej Europie teraz ja widzę, że się odbywają jakieś warsztaty, prawda? Że są kluby. To nawet widać na YouTube, jak ktoś sobie wejdzie i zobaczy, na przykład wyszuka jakiś taniec, to zobaczy, że instruktor jest z Francji, mówi po francusku, albo z Niemiec, mówi po niemiecku, prawda, i tak dalej. Więc to jest super i ludzie teraz właśnie, może w Stanach też jest to lokalnie, prawda, każdy gdzieś jakieś miejsce ma swoje studia, swoje bary i inne miejsca, gdzie się to tańczy, prawda? Natomiast w Europie może nawet jest trochę bardziej to tak, że ludzie jeżdżą między krajami, jest łatwość, prawda? I ponieważ to nie jest jakby u nas mimo wszystko na każdym rogu, prawda? To u nas nie jest w każdym barze, więc ludzie jednak jakby dokonują tego wysiłku i jeżdżą w jedno miejsce, w drugie, prawda? Na przykład osoby z mojej grupy będą jechać do Mrągowa na piknik country, prawda? Tego typu imprez jest dużo, a ja sam jestem zapraszany cały czas na imprezy korporacyjne w stylu country, na pikniki country różnego rodzaju, nawet osiedlowe. Ostatnio robiłem osiedlowy piknik na Bemowie i w jakichś na przykład wsiach czasem są organizowane takie festyny, prawda? I ktoś sobie wymyślił, że może akurat zrobię country tym razem, tak? No i to jest fajne, bo jakby jest to zabawa. Oczywiście dodatkowo jeszcze do tego dochodzi to, że ludzie mogą sobie tutaj założyć kapelusze kowbojskie i buty kowbojskie, jak ktoś chce oczywiście, bo nie jest to koniecznością. I bawić się w ten sposób, prawda, jest to jakaś kultura, jest to jakiś styl, prawda, który może być też dobrą zabawą.
0: To ja zapytam, gdzie pan po raz pierwszy zobaczył taki taniec liniowy, jakie to wrażenie zrobiło i jak faktycznie w Stanach ten taniec wygląda, czy on naprawdę jest taki popularny, czy to są pewne regiony tylko, gdzie faktycznie jest dużo zainteresowanych i miejsc, gdzie można przyjść i potańczyć.
1: No jeśli chodzi o mnie, to ja przez przypadek się zetknąłem u mnie w studio. W zasadzie mieszkałem w Stanach przez wiele, wiele lat. Uczyłem tańca towarzyskiego, tańca jazzowego, hip-hopu. Kiedyś tam uczyłem tego, czym zajmowałem się w Polsce przed wyjazdem do Stanów. I przez wiele lat w Stanach mieszkając, w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje jak country. Przez przypadek do mnie do studia przyszedł człowiek, to już było może ostatnie 5 lat, który przyszedł na moje zajęcia tańca towarzyskiego, natomiast zawsze chodził w butach kowbojskich. Ja, o ile wszyscy sobie w którymś momencie kupowali buty taneczne, specyficzne, on nigdy nie kupił sobie butów tanecznych. On zawsze przychodził w butach kowbojskich, więc mnie to zainteresowało i ja go zapytałem i się okazało, że on jest takim weteranem. Nie był instruktorem, ale znał mnóstwo tych tańców i ja mu zaproponowałem, żeby uczył u mnie w studio i to się stało nieprawdopodobnie popularny w tym studiu. No, nas przyszło w ciągu pierwszego miesiąca ze 200 osób na zajęcia i po prostu była to rewelacja. Później zaczęliśmy robić imprezy i ja sam wtedy uczyłem się od niego. Ja w Stanach nie uczyłem nigdy tańca country. Ja się uczyłem w Stanach od różnych ludzi, bo później na naszych imprezach bywali różni instruktorzy, którzy uczyli gościnnie, tak? I to było super. Nauczyłem się pewnie 100 może tańców wtedy, około, a może nawet więcej, tak? I to było jakieś już 5 lat przed moim wyjazdem, więc w zasadzie moja znajomość tego tańca zaczęła się dość niedawno i teraz, tak jak mówię, w Polsce, wróciłem do Polski 6 lat temu i po pandemii zacząłem jakby próbować tutaj, tak? Także tak.
0: A nie jest tak, pan jest profesjonalnym tancerzem, ma pan za sobą długoletnią karierę w tym zawodzie i taki taniec country może tak z boku wydaje się właśnie jakąś, no może nie degradacją, bo to źle zabrzmi, ale co takiego jest w tym, że pan się tak tym zainteresował, tak? Że to nie jest taniec profesjonalny, to jest taniec, mówi pan, dla każdego, tego nie jest się tak trudno nauczyć, to co takiego jest w tym tańcu? sensu, że pan stwierdził, a ja właśnie będę teraz line dancingu, country tańców uczył, a nie żadnych tam towarzyskich czy innych tańców?
1: Bardzo dobre pytanie. To jest świetne pytanie, dlatego że właśnie tak, dokładnie ja myślałem, będąc tancerzem, załóżmy, tańca towarzyskiego i z moich wcześniejszych, jakby z mojej wcześniejszej historii, gdzie ja się zajmowałem głównie tańcem artystycznym, tańczyłem między innymi w Śląskim Teatrze Tańca na scenie, prawda, więc to był taniec bardziej artystyczny. Taniec sportowy, czyli taniec towarzyski. Startowałem w turniejach i tańce i hip-hop, i taniec jazzowy. Miałem zespół tańca nowoczesnego Flash w klubie Stodoła dawno temu. Więc absolutnie z mojego punktu widzenia ja wtedy to bym chyba w ogóle nie popatrzył. Nawet ja bym popatrzył na tańce country, to by mnie to w ogóle nie zainteresowało właśnie dlatego, że ja byłem wtedy bardzo tak mocno w technice tańca, że to musi być jakieś super, że o, tu takie ruchy są proste, to jest za proste wszystko i tak dalej, prawda? Więc tak, to jest dobre pytanie. Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, ja już trochę, ja może skakałem trochę z jednego miejsca w drugie. Ja nie uczyłem nigdy jednego tańca, nie byłem zainteresowany jednym. Mnie interesowało wszystko. Tak, więc tańczyłem na początku taniec dyskotekowy, byłem wicemistrzem Polski między innymi w tańcach dyskotekowych solo, tańczyłem dyskotekowy taniec w parze z moją partnerką, kiedyś też wygraliśmy taniec, turniej tańca w telewizji, jedne pewnie z pierwszych w ogóle w historii w telewizji, właśnie tańcem disco sambą tak zwaną. Później tańczyłem taniec towarzyski, tańczyłem taniec jazzowy, miałem zespół, więc w zasadzie wszystko po trochu. I może ja też się niczego nie trzymałem, ja nie jestem też osobą, która uważa, że na przykład o, ten rodzaj tańca jest najlepszy i nie ma w ogóle nic lepszego od tańca sportowego, towarzyskiego, załóżmy, tak, ktoś inny powie, o nie, nie, no balet to jest w ogóle klasyczny taniec i to technika, nie ma nic lepszego od techniki klasycznej i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest świetne, ja nie uważam, że coś jest gorsze od czegoś innego. Tak. Taniec country nie jest tańcem jakimś tam technicznym, natomiast to nie umniejsza jakby jego roli. Jego rola jest zupełnie inna. Jego rolą właśnie jest społeczność, prawda? Jest jakby przyciąganie ludzi, kontakty między ludźmi, między innymi stąd, między innymi tak jak pytałaś, jest American Connection Dance Studio, czyli z jednej strony jest to connection między nami, tu Polską, a Ameryką, to co ja czuję, tak, jako między innymi obywatel amerykański, ale też i polski, tak. Z drugiej strony jest to connection między ludźmi, prawda, jest to połączenie między ludźmi, więc jakby ten taniec ma sens w ten sposób, prawda, to jest korzyść tego tańca, gdzie, tak jak mówię, taniec towarzyski jest bardzo indywidualny, no pary się gryzą bardzo często między sobą, prawda, każdy chce być lepszy od kogoś innego, więc to jest trochę takiej arogancji w tym, przynajmniej jak ja tańczyłem taniec towarzyski, to było nawet bardzo dużo, tak. Natomiast jakby tutaj jakby jesteśmy w takim środowisku country, gdzie w ogóle taniec liniowy, prawda, bo pamiętajmy też, że w tańcach liniowych country nie wszystko jest country, tak, tancerze country, nawet mój instruktor ze Stanów, Amerykanin, bardzo taki republikanin, bardzo tradycyjny, konserwatywny, o bardzo polskim nazwisku, Sakowski, Alan Sakowski, bardzo mile wspominam, który sam mówił, że no, on już się tyle natańczył country, on teraz lubi takie popowe rzeczy, prawda? Są bardzo duże, jest bardzo dużo, na przykład jest utwory typu Uptown Funk, czy Bruno Mars, prawda, czy Moves Like Jagger, które są typowo popowymi, gdzie to jest bardzo, są układy taneczne country w stylu liniowego tańca, które są super popularne na całym świecie, prawda, więc jakby muzyka w tej chwili jest tak różna, prawda, teraz i Beyoncé na przykład nagrała coś, co jakby ma być jakby muzyką country, prawda, tam może jest parę utworów, które faktycznie są w stylu, więc jakby wielu artystów też sięga po country, nawet artystów popowych, tam jest jakiś rap nawet i wszystko i tak dalej i w muzyce country, więc muzyka country też się zmienia cały czas, prawda.
0: Ale pan w sobie jakąś tą duszę kowboja odnalazł. To jest tak, że tańczy się w kapeluszu, tańczy się w kowbojkach. Tak faktycznie jest, jadąc do Stanów, czy teraz tu w Polsce, jak przychodzą na zajęcia osoby, to faktycznie w kowbojkach i gdzieś tak w sobie tą kowbojską duszę w ten sposób znajdujecie?
1: Nie. Od razu powiem, że nawet w Stanach, jeżeli nawet na imprezy wszystkie nie przychodzą ludzie w kowbojkach. Znaczy niektórzy tak, oczywiście. To zależy też od imprezy, prawda? Natomiast ogólnie zasada jest taka, że to jest też, to o czym nie zapominajmy i według mnie to jest ważne, to jest też ćwiczenie. To jest też aerobik, to też jest to, że wychodzę z domu, idę, ćwiczę sobie zamiast iść na siłownię, to ja sobie potańczę przez 3 godziny na przykład i jest to po prostu ruch, prawda? Więc bardzo wiele osób nie przychodzi na zajęcia, na imprezy w kowbojkach, które mogą być może trudne do tańczenia, bo jednak nie ma jak na razie, przynajmniej ja nie znam, kowboje, które były dostosowane do wielu godzin, tak, ćwiczenia. Tak? Natomiast niektórzy się bardzo dobrze czują. Ja sam na imprezy wyłącznie chodzę w kowbojkach faktycznie i akurat moje są na tyle wygodne, że bez problemu mogę potańczyć przez 3 godziny non-stop. Natomiast nie jest to absolutnie, nawet w Stanach, ani kapelusze, ani kowbojki. Na imprezie, jak ja miałem załóżmy 50 osób na imprezie, to może kilka osób przyszło w kapeluszu i w kowbojkach, tak? Jeżeli jest jakaś specjalna impreza, prawda, coś tak jak teraz zbliża się, 4 lipca wiemy, no to tak, to ludzie oczywiście założą, prawda, odpowiednie stroje i to też jest tak, że ci, którzy chcą po prostu, to zakładają, tak? W Polsce na przykład jest trudno, u mnie niewiele osób chodzi w kowbojkach na zajęcia, a specjalnie nawet nie zachęcam, chodzi o to, żeby jednak jak się ćwiczy, to mieć wygodne buty, tak?
0: 4 lipca pan wspomniał, czy będzie jakaś impreza taneczna w związku z tym?
1: Dokładnie 4 lipca. Tak, my robimy już naszą 12. imprezę, robimy co miesiąc od kwietnia zeszłego roku, tak zwany Hoedown. Hoedown to jest właśnie określenie imprezy typowo tanecznej country. Tak więc to jest nasz 12. Hoedown w Warszawie. On się odbędzie dokładnie 4 lipca w sobotę między 17.30 a 21.00.
0: Na Woli. Gdzie?
1: To jest studio Dancebook Academy.
0: To tam państwa odsyłam, to jeszcze zapytam. 20 lat mieszkał pan w Stanach Zjednoczonych i wrócił pan? Dlaczego pan wrócił i jak pan ten okres ocenia?
1: Zacznę od tego, dlaczego wróciłem. Wróciłem głównie ze względów rodzinnych. Tutaj akurat musiałem się przez kilka lat zajmować mamą w Polsce, która nie bardzo miała jak tutaj jakąś opiekę, tak? A już miała 90 parę lat. Więc to był główny powód. Była też pandemia, przez jakiś czas studia były zamknięte i tak dalej. Natomiast ja swój pobyt w Stanach wspominam bardzo, bardzo miło. Ja jestem ogólnie turystą. Chyba w duszy, więc ja sobie zwiedziłem całe Stany. Bardzo, bardzo nawet i Karaiby sobie zwiedziłem i to bardzo, bardzo mile wspominam. Jest to wspaniały kraj, żeby sobie pojeździć i pozwiedzać. A ja miałem tą okazję akurat. Zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, w zasadzie prawie wszędzie byłem, chociaż nie w Yellowstone, jeszcze będę na pewno. I to mi wspominam bardzo, bardzo mile. Też no, tam się też fajnie mieszka, są fajni ludzie, jak najbardziej. Nie jest to pewnie dla każdego, emigracja nie jest dla każdego. Natomiast no, ja tam zrobiłem też w którymś momencie już w drugiej jakby części mojego pobytu i tak jak mówię, miałem swoje własne studio, więc w zasadzie mnie się tam udało bardzo dobrze, a to różnie bywa, to też jest, ja bym nie zachęcał wszystkich, każdego do tego, żeby akurat jechał do Stanów, szukać szczęścia i szukać złota. Natomiast ja bardzo mile wspominam i wróciłem 6 lat temu, tak jak mówię, między innymi z powodu pandemii, ze względu na mamę. Natomiast ja też bardzo lubię Europę. Ja sobie zwiedziłem już całą Amerykę. Powiem szczerze, że emocjonalnie niewiele mnie tam trzyma. Ja tutaj mimo wszystko mam swoją rodzinę, przyjaciół, nawet po wielu latach. Tam oczywiście też, ale jednak tutaj ja się bardzo dobrze czuję. Przyjeżdżając tutaj, pamiętam, kilka razy w roku, nawet dwa razy raz w roku, jak mieszkałem w Stanach, to przyjeżdżałem tutaj i czułem się od pierwszego wejścia na lotnisko, czy z wyjścia z lotniska, jak u siebie w domu, całkowicie. I się zastanawiam, zaraz, co ja robię w Stanach. Z kolei jadąc tam, wysiadam na lotnisku i myślę to samo. O kurczę, ale fajnie, co ja robiłem w Polsce zaraz. Więc jakby takie trochę podwójne życie, to co nie jest łatwe. W sumie jest, tak, to zależy. Dla niektórych tak, jak ktoś tam już naprawdę się bardzo dobrze poczuł, ma dobrą pracę, załóżmy, ma znajomych i tak dalej, no to jest świetnie, ale to też na to trzeba uważać. Każdy, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja się tu świetnie czuję, ja wyjechałem 30 lat temu, dokładnie, do Stanów. I wtedy pamiętajmy, że nie było takich możliwości podróżowania po Europie, jakie są teraz. Teraz jest łatwo, nie jest aż na tyle drogo. Ja bywałem gdzieś w różnych krajach wtedy, natomiast nie było takich możliwości jak teraz, a ja tak jak mówię, lubię i były pewne kraje, których nigdy nie zwiedziłem, a było to kiedyś moim marzeniem. I teraz to robię. I powiem szczerze, bardzo, bardzo lubię Europę, europejskie kraje. Jest tu tyle do zobaczenia. Każdy kraj jest inny, więc tutaj jakby nie można tego porównywać ze Stanami. Stany są zupełnie innym krajem, bardzo wartym zwiedzenia, tak? Natomiast ja już sobie pomieszkałem, 23 lata, wystarczy. Teraz jestem bardzo zadowolony z tego, że mieszkam w Europie i mogę sobie pozwiedzać Europę, miejsca, których nie byłem, a jest ich tyle, że warto.
0: Ale ten skrawek Ameryki w postaci line dancingu, w postaci ci tańców country pan ze sobą przywiózł. Ja państwa odsyłam American Connection Dance Studio, jeśli są państwo zainteresowani zapoznaniem się właśnie z tańcem liniowym i chcieliby spróbować, to warto do pana Marka Wasążnika się zgłosić. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I ja również dziękuję za zaproszenie.
0: A jeśli chodzi o muzykę country, no to Jerzy Głuszyk w poniedziałki państwa zaprasza, a na koniec jeszcze posłuchamy utworu, który się pojawił w ścieżce dźwiękowej filmu Footloose, tej nowszej adaptacji Fake ID. Tam właśnie do tego utworu tańczą bohaterowie taniec liniowy. My mówimy państwu do usłyszenia. Tosia Bartyś, Hania Tracz. Tak, proszę teraz posłuchać albo zatańczyć.
2: Nocne powtórki w net.